0: który swego czasu był u mnie jakby
1: Na celowniku.
0: na celowniku, że będzie mój, ale nie jest mój, bo jednak nie spełnia moich wszystkich kryterii, więc.
1: Więc nie.
0: Ale jest jednym z moim zdaniem, właśnie ja mówię, to jest mój rodzynek, bo jeżeli nie musiałbym iść na kompromisy, to byłby u mnie i to jest naprawdę laptop do wszystkiego i nie trzeba w ogóle wtedy mieć, no mówię, dwóch laptopów się rozjeżdżać. Mobilka, wersja
1: I stacjonarny taki.
0: stacjonarny. No, czy w moim przypadku to jest jeszcze trochę inaczej, no ale
1: No ale wiem, o co
0: no,
1: chodzi, no tutaj to są
0: mniejsza, nie zagłębiajmy się w jakby prywatne kwestie
1: preferencje.
0: tego, preferencje, kto co lubi, nie? Każdy ma swój
1: Tak.
0: kat.
1: No a tutaj naprawdę otrzymujemy bardzo fajną maszynę do wszystkiego. Nie jest to
0: Kompletna.
1: może ideał, ale jest to bardzo dobry sprzęt już. Co ja bym zmienił? No dotykowy ekran no, oczywiście musi być, no bo to jest coś, co w tym konkretnym przedziale byłoby
0: Ja myślę, że
1: idealne.
0: w kolejnym etapie będą dwie wersje. Jeszcze Lenovo zrobi wersję na Intelu. I dla niektórych tutaj będzie właśnie też Intel dobrym wyborem, bo mimo wszystko w niektórych kwestiach to zależy. AMD jest dobre w tych obliczeniach, Intel jest dobry w tych
1: W
0: obliczeniach.
1: tamtym, tak. Co mnie jeszcze tutaj boli, osobiście ta moja sprawa, jest wersja, znaczy po prostu cena, tak? Jest wersja z LCD ekranem, ale ma 16 GB, więc.
0: Nie ma wersji z LCD ekranem.
1: O, a to widzimy się to, że była, to tak wyglądałem.
0: Pokręciłeś, po prostu masz wersję. Nie ma nawet wersji 16 GB. Masz dwie wersje. Wersję 32.1 tera i wersję 32.512.
1: 512,
0: I to
1: no to tak.
0: naprawdę się już nie opłaca oszczędzać 100 zł różnicy.
1: Nie, tutaj to już nie, tutaj to
0: Dla
1: już
0: mnie
1: nie.
0: mogłaby być wersja bez systemu. Tylko to właśnie chodziło o
1: No,
0: to, że to miał być laptop komplet.
1: tylko to jest
0: Kupujesz.
1: komplecik, on musi być wszystciutkoż, nie?
0: Tak, taki Mac trochę.
1: Coś tego typu, no powiedzmy. Dobrze, idziemy dalej.
0: Znaczy, to jest porównanie trochę z czapy, ale jakby wiadomo, wszyscy wiemy, o co chodzi.
1: Tak, słuchajcie, i tutaj już idziemy na grubo. Laptop za 11 tysięcy, tak, wiem, że dużo. Dalej Gigabyte, ponieważ jest to najciekawszy wybór w
0: Tutaj
1: swojej cenie, zwłaszcza na
0: pozwolisz,
1: dzisiejszy
0: że ci na chwilę przerwę. Tutaj
1: czas. Oczywiście.
0: opowiadaj mnie przez 30 sekund, nie będzie. Opowiadaj o tym laptopie. Jakby przejdziemy dalej.
1: Czyli słuchajcie, jest to Gigabyte Aorus 17 HBXF. 7, dalej 17-calowy laptop. Słuchajcie, z procesorem Intel Core i7 13700H. Coś powie, że to jest słaby procesor za tą cenę. Nie do końca, dlatego że tutaj troszeczkę w inną stronę poszedł producent. Mamy 5200 taktowania na pamięciach, DDR5, 32 GB, oczywiście 64 spokojnie łyknie, dwa sloty RAM. Dysk GB 960 GB, ale myślę, że może traficie terabajtówka, drugi dysk terabajtowy. Oczywiście możemy dołożyć właśnie drugi dysk. Dotykowy ekran to nie jest. 17,3 cala, Full HD, więc ktoś powie, że dalej słabo, ale zaraz wam powiem, o co tu chodzi. 360 Hz odświeżania, słuchajcie, to jest. To dużo. Nie wiem, czy to się zauważy, ale to jest bardzo dużo. Natomiast o co chodzi? Słuchajcie, karta graficzna Nvidia RTX 4080.
0: Już jestem z powrotem. Chciałem tylko zaznaczyć, właśnie mamy jedną terówkę od Gigabyte'a, 960X dokłada. Bo to jest konfiguracja rozbudowana przez
1: I
0: X-ką,
1: chyba mamy
0: jakby.
1: jeszcze jedno miejsce na dysk.
0: Staraliśmy się właśnie szukać
1: Co
0: takich
1: ciekawe.
0: konfiguracji najbardziej rozbudowanych, żeby jak po zakupie po prostu już mamy komplet, nie musimy dysków dokładać nic. I 960 jest w ten sposób dlatego, że X-ą się zabezpiecza, bo różne pojemności mają dysków.
1: Tak.
0: Wkładają co najtańsze, no
1: I
0: niestety.
1: chyba jest jeszcze jedno miejsce na dysk, tak na to by wychodziło.
0: W tym przypadku tak, będzie to trzecia M2. Matryca mamy Full HD, ponieważ mamy 360 Hz.
1: Co jest olbrzymia wartość, to jest kosmiczna wartość już.
0: Ale mamy kartę 4080, to
1: No
0: już
1: to
0: jest
1: właśnie tylko
0: laptop
1: powiedziałem.
0: ultra giga pod AI.
1: AI pod gry naprawdę no, zrobi tutaj pozamiata konkurencję. Oczywiście Iris jest. Mamy 150 W grafika max, więc chyba max mocy w ogóle tej karty.
0: Tak, więc ta grafika jest na pełnej
1: 12
0: mocy
1: giga
0: może.
1: pamięci RAM. No dobrze, jest jeszcze 4090 z 16 GB, ale to i tak jest bardzo dobrze już. Słuchajcie,
0: W
1: nie ma co
0: laptopie,
1: wybrzydzać.
0: podkreślimy w laptopie.
1: Tak, nie ma co wybrzydzać. To jest i tak bardzo dobrze. Głośniki stereo, dwa mikrofony, kamera na podczerwień, oczywiście HD. To ciekawe, no ale jakby. Słuchajcie, to nie musicie. Ale mamy za to 2,5 GB Ethernet.
0: Tutaj
1: 2600E,
0: może
1: to
0: być
1: 512.
0: intelowski ten LAN i to by
1: Tak,
0: było
1: tu może
0: fajnie.
1: być Intelowska karta. AX211 jakaś, albo nawet Killer.
0: Nie, mówię o LANie.
1: Ale myślę, że Wi-Fi też. Wiesz, w tej cenie myślę, że już mogli dać. Nawet i Killera. I Intel LAN też może być killerowski. To ciekawe, a propos killerów, słuchajcie, ciekawe, Acer do swoich Nitro daje LANy killera. I karty tak. Też często killer. Co jest ci fajne. Ciekawe przede wszystkim. Słuchajcie, mamy tak. 2 USB 3.2 Gen 1, USB typu C Thunderbolt 4.1, HDMI 2.1, mini DisplayPort nawet jest, R45, wejście szafkowe, DC in. Ktoś powie, że ma USB-ków i to jest prawda, no mógł dać więcej. Nie uważasz? To jest troszkę wada.
0: Tutaj też jest pewnie kwestia konstrukcji w środku chłodzenia i w ogóle przy tej karcie, więc...
1: Możliwe, natomiast uważam, że tak, no, w tej, słuchajcie, w tej cenie tak mógł dać jeszcze jedno USB-C. Bateria litowo-polimerowa o niedanej pojemności, kolor czarny, brak trzeciej kali pewnych, oczywiście klawiatura RGB, TPM, Windows Hello, podświetlane logo na pokrywie, Windows 11 Home.
0: RGB musi być.
1: Zasilacz 20W, 14A, 280W. Wtyk okrągły z pinem o wymiarach 4,5x3,0 mm. I to my A18-281A, czyli pewnie model zasilacza tak obstawiam, albo tego złącza. Klawiatura numeryczna DLSS3. 30 mm wysokość, tak, to jest duży laptop. Szerokość 398, głębokość 358. Waga 2,69 kg, co ciekawe, dość lekki mimo wszystko. To jest lekki jak na te podzespoły. I co ja tu mogę powiedzieć? Niestety mamy soft, który jest niedostępny, ale w zamian dostajemy naprawdę, to nie jest dziewiątka, ale nie jest nam potrzebna, słuchajcie, dziewiątka. Naprawdę nie jest potrzebna.
0: Chcę powiedzieć też, to jest laptop, tu już jest ultra do wszystkiego. I to jest budżet taki, gdzie bierzemy tylko komputer na dofinansowanie i też dopłacamy ze swojej kieszeni.
1: A jeżeli ktoś bardzo chce dziewiątkę, można na przykład kupić Dell G16, ale tam mamy kartę 4070 już.
0: Gdzie mimo wszystko tu jest lepszy balans tak. i7 i RTX, gdzie też ta grafika na dłużej nam starczy.
1: No i pamiętajmy, że ona wyciska sobie maksymalne soki. A naprawdę, słuchajcie, te dwa czy dwa rdzenie więcej, jeżeli nie jesteśmy strasznie pro człowiekiem, a raczej nie jesteśmy, to nie robi już takiej różnicy. A grafika lepsza czasem się przyda, po prostu lepsza grafika, aniżeli lepszy procesor. Zwłaszcza, że to są głównie już temperaturowe sprawy niż wydajnościowe.
2: Natomiast no pytanie, co w sytuacji, kiedy mamy to oprogramowanie niestety niedostępne, tak jak mówicie, jest problem z dostępnością. No niektóre kłopoty wynikające z tego mogą się pojawić, prawda?
0: W tej kwestii tak i tak, jakby ja to patrzę po prostu w swojej trochę filozofii, bo to jest laptop, który, nie oszukujmy się, będzie stał. Będzie pracował, podejrzewam...
1: To jest laptop z UPS-em po prostu.
0: ...procent życia... 99% życia będzie pracował na kablu i będziemy, podejrzewam, mieli ustawioną zawsze najwyższą wydajność i po prostu plany zasilania to już jest kwestia tego, że czy tutaj będzie, jaki będzie tryb zasilania.
1: Pewnie S3 mi się wydaje.
0: S3 też. Jeżeli będzie, no to będzie normalnie będą działały plany zasilania Windowsowskie, więc też sami będziemy mogli sobie zmienić w tej kwestii, bo to po prostu będzie po staremu jak w starych komputerach po prostu.
1: Dobra, jest jedna rzecz, do której mogę się przyczepić. W tej cenie mogę dać HX procesor. Tutaj mogę się przyczepić. Jedyna rzecz, do której mogę się
0: kwestia tego, że konstrukcji.
1: Ale może już po prostu płyty nie robiło i tyle. Bo gdzie HX nie jest złe. Słuchajcie, to nie jest złe, żeby nie było. Żeby coś, to jest dobry procesor.
0: No mamy też AirLista, gdzie do podstawowych rzeczy, czy jakiejś tam delikatnej obróbki, czy czegokolwiek, no
1: słuchajcie, zabraknie prądu, na przykład ustawić sobie tryb, jak się uda właśnie na kablu, żeby działał RTX bez RTX-a, no i żeby po prostu, wiecie o co chodzi, zabraknie prądu dalej, bo żeby, nie wiem, dokończyć, co zaczęliśmy, tak, albo książkę doczytać do końca. Mhm. Dosłuchać piosenki, nie wiem, filmu obejrzeć do końca, no cokolwiek. A co do softu, słuchajcie, ustawić raz na sztywno i mówię, po prostu zrobić sobie config dysk, w sensie system zgrać na jakieś pendrive'a, większy dysk i mamy spokój. Tak naprawdę. Sterowniki i tak nam pobierze Windows Update albo ze producenta ściągniemy. A to jest bezpieczne. Jest to oczywiście wkurzające, też powie, ale już soft nam zaktualizuje wszystko później sam z siebie. Jego o to poprosimy, a to zrobimy, nawet OCR-em.
2: No właśnie, w Więc przypadku tych aktualizacji to potem czasem bywa niestety tak, że na przykład ustawienia audio lubią się resetować do ustawień domyślnych po aktualizacji. To już
1: ja
2: coś,
1: szczerze mówiąc, nie
2: już coś takiego z Dellem miałem okazję doświadczyć ze sterownikami.
1: Ale pamiętaj, Michał, że Dell to jest Dell. On musi mieć wszystko
0: Dell
1: po swojemu.
0: Ma wszystko po swojemu co do kart dźwiękowych i oprogramowania.
1: Do wszystkiego ma Dell wszystko po swojemu. Dell ma swoją numerację do dzisiaj. Dell ma swoje zasilacze, które akurat są fajne. Dell ma swoje audio, Dell ma swoje przejściówki na SATA, Dell ma swoje wszystko.
2: To niestety prawda. Natomiast na całe szczęście...
1: I Dell ma swojego Della.
2: Natomiast bardzo, bardzo dobrze, że jest taka opcja chociażby w Zoomie i szkoda, że mało programów stosunkowo coś takiego wykorzystuje, bo jeżeli mamy komputer Della i mamy nawet włączone te wszystkie ulepszenia, które nie bardzo da się czasem po prostu wyłączyć w systemie, bo trzeba to robić w tej aplikacji Della.
1: Na szczęście, dobrze, dokończ.
2: I tam jest kłopot z tym, z pozbyciem się tego, to w Zoomie na przykład można sobie ustawić to przetwarzanie sygnału tak zwane surowe. I to rzeczywiście działa, bo to omija te wszelkiego rodzaju odszumiarki delowe, które no tak naprawdę psują po prostu zazwyczaj dźwięk.
1: Słuchaj, a propos aplikacji, na szczęście od siódmej generacji Intela trochę się poprawiło i teraz te aplikacje no raczej są UWP, więc...
0: Tak, od siódmej, ósmej generacji Intela.
1: Miałem teraz w ręku Della i faktem da się to wszystko powyłączać. Już bez większego problemu da się te wszystkie przydać. Do widzenia, nara. Nawet słuchajcie, wystarczy wejść w panel dźwięku i tam wyłączyć wszystko.
2: No to bardzo dobrze.
1: Używałem Della Vostro na 10 generacji i trójka, 1005G1, 10 generacja, gdzie po prostu wystarczyło kliknąć wyłączyć disable.
0: Ciekawostek pisałem na takim laptopie maturę. Potwierdzam, da się wszystko wyłączyć.
1: I działa.
0: Więc,
1: słuchajcie, u mnie w domu znajduje się laptop dla ucznia Dell, akurat nam trafiło, no bo region taki, Latitude, też wszystko da się wyłączyć. Po prostu jest disable OLED.
0: Na 12 generacji Intel, 12.5U
1: procesor, 15.15U, przepraszam, i trójka. Tak więc, no ale wiecie, w ogóle Dell, sprawa z Dellem jest też taka, że wiecie dlaczego Dell jest taki popularny, bo Dell po prostu ma dużo umów z firmami, Dell się opłaca firmom, bo jest, trzeba to przyznać, bezawaryjny.
0: Bezobsługowy.
1: To też. Dell sobie wszystko zdeluje i zadeluje i będzie zdelowany i tak mówię o tych Dellach, bo no słuchajcie, faktem jest, że Dell ma wszystko po swojemu. Trzeba to przyznać trzeba. Ale z drugiej strony te Delle działają latami i te Delle są wydajne, bo są wydajne i no, są dobre do tego, czego się używa, tylko są Dellem.
0: Dobra, jakby przejdźmy dalej, bo...
1: Ostatni laptop
0: na naszej liście. O Dellu też możemy zrobić.
1: Można. Słuchajcie, ostatnia rzecz na naszej liście jako tako... Słuchajcie, no musiał trafić się MacBook.
0: Żeby nikt się do nas nie doczepił, że jesteśmy jakimiś tutaj Windows bojami.
1: Gdyby ktoś chciał słuchać jakiegoś najlepszego MacBooka w danej serii, słuchajcie, MacBook Pro 14, M3 Pro z 18 GB pamięci RAM, o 5 dyskiem 512 giga. Specyfikacja mówi nam, że mamy ten procesor 11-rdzeniowy, a oczywiście ARM, 18 GB RAM-u zunifikowanego, 512 GB dysk, ekran 14, mini LED oczywiście 14, 1,2 cala rozdzielczości, 3024x1964, czyli chyba 3K.
0: W ogóle nie musimy jakby do końca też specyfikacji omawiać, bo to jest MacBook, nie?
1: 120 Hz, ale tak dla porządku, 1000 nitów, słuchajcie, jest bardzo jasny ekran.
0: Miałem w łapskach ekran 1000-nitowy. To razi na maksymalnej jasności.
1: Ale to jest Mac, co trzeba przełożyć. Apple jest drogie, ale dopieszcza swój sprzęt.
0: Tak.
1: W każdym najmniejszym calu. Apple M3 Pro, karta graficzna 14-rdzeniowa. Głośniki stereo, 4, 6 głośników, słuchajcie, 4 subwoofery. To jest prawda. To jest prawda, słuchajcie, te Maci brzmią oszałamiająco dobrze. To trzeba im przyznać. Ten dźwięk jest bardzo dobry. Jest świetny. 3 mikrofony. Kamerka FaceTime HD, Full HD tak naprawdę. Wywiszesz Bluetooth 5.3 Broadcom, chociaż tego ciężko stwierdzić tak naprawdę, ale Broadcom. 3 stuki USB typu C z Thunderboltem 4, HDMI 2.1, czytnik kart pamięci SD, jack combo i MagSafe 3. Bateria litowo-polimerowa, czarny, jeszcze cikli papilarnych, mamy czujnik światła, klawiatura podświetlana, na biało, TPM jest, co ciekawe, mamy czytnik Touch ID właśnie, wszystko metalowe. macOS Sonoma w standardzie, zasila 70W, MagSafe 3, gładzik Force Touch, świetna rzecz, w sensie dla nas też, niewidomych. Do 100% TP3. Matryca
0: tutaj
1: pokryta.
0: Tutaj jest po prostu laptop typ do...
1: Z 23 roku, słuchajcie, wysokość 15,5 mm, szerokość 313, głębokość 220, waga 1,61 kg.
0: No to jest Mac, laptop do
1: Do wszystkiego dla makowców.
0: Do wszystkiego dla makowców i do stricte konkretnych zastosowań.
1: Na baterii podziała bardzo długo. Bo i myślę, że kilkanaście godzin bez problemu wyciśniemy. Na kablu wydajność taka sama jak na baterii, to jest prawda. To trzeba, tu nie można powiedzieć, że nie, bo tak jest.
0: Tak jak w telefonach komórkowych.
1: No bo to RM, cichutki. Wykonany świetnie. Wygląd, mówcie co chcecie, jest po prostu idealny. Gdyby był laptop wyglądający tak samo na Windowsie, szczerze kupiłbym pewnie. Bo to jest świetnie wykonane. Klawiatura jest dobra. No, materiały, nic nie skrzypi. System, no, jak ktoś lubi Maca, no to dopracowany, bo trzeba to przyznać. 18 GB niby mało, ale na Maca to nie jest aż tak mało. Co jest problemem? Lutowany dysk. No to mogliby zrobić trochę inaczej.
0: Kwestia tego, że lutowany dysk jest problemem, bo dyski SSD, nie oszukujmy się, zużywają się. Im szybszy dysk, tym szybciej. Im większe prędkości w ogóle. Więc tu w przypadku Apple pamięć RAM z unifikowaną z procesorem jestem w stanie zrozumieć, wybaczyć.
1: No bo to jest RAM, tak? On
0: ale dysk
1: mieć.
0: Mógłby być na slocie M2 normalnie. Kwestia tego, że można byłoby go wymienić.
1: No bo teraz wymiana dysku to są straszne koszta i naprawdę nieraz bardziej opłaci się kupić nowy laptop. Bo to jest tak, że słuchajcie, serwis tam policzy tam... Inna sprawa w ogóle, że Maci mają do siebie to, że są strasznie drogie w rozbudowie. W sensie, no oczywiście rozbudowie na moment kupna, no bo później się już nie da. Gdzie za sam RAM dokładamy często 1000 zł, nie? To jest tragedia, ale...
2: No i pytanie, czy w przypadku użytkowników niewidomych jest sens kupować Maca Pro, czy nie lepiej kupić Maca
1: jest
2: R?
1: Jest sens kupować Maca Pro, dlatego że... Słuchaj, są osoby niewidome pracujące z dźwiękiem. A Mac do dźwięku to jest złoto. To jest po prostu złoto. To jest lepiej niż każdy Windows czy Linux, który możesz sobie wyobrazić.
2: Tak, ale to właśnie o tym też mówię. To w takiej sytuacji, jeżeli ktoś rzeczywiście pracuje z tym dźwiękiem...
0: Wykorzysta ten...
1: Ale przecież to dlatego jest to wstawiony po prostu jako do wszystkiego, słuchajcie.
0: Po prostu na końcu jako taki po prostu dodatek, żeby... No właśnie nie było, że jest tam Windows, po prostu Mac do konkretnych stosowań, bo po co tutaj wrzucać najtańszego MacBooka Air, gdzie bo fanaberia, bo chcę mieć Maca, będę tylko na nim przeglądał internet i siedział na TikToku, no.
1: Znaczy, no, słuchaj, nie, no, to jest, nie, no, to tak można zrobić, jak chcę być Macowy, no, to mogę sobie kupić właśnie do tego Maca Air. Bardziej chodzi mi o to, że jeden Mac wystarczy dlatego, że też na Macach, no, mniej, mamy wszystko mniejszą wiedzę niż na Windows, a propos Windowsa, więc, no, po prostu już lepiej dać taki model najlepszy, a co do Air, mogę dać tylko po prostu taką wskazówkę, jeszcze 16 GB minimalnie.
0: Przyszłościowa.
1: No, bo te 8 to takie... I ten dysk 256 giga, który jest malutki. No, sorry.
2: No te 8 to będzie tak na styk, po prostu.
1: Tak, o ile w telefonie też ten dysk 256 to jest dużo, to w komputerze nie, absolutnie. Absolutnie. Ja potrafię zapchać to bardzo łatwo. No i nie trzeba nawet grać, słuchajcie, żeby zapchać ten dysk. Naprawdę wystarczy mieć dużo plików.
0: Myślę, tutaj w Macu to trochę inaczej, ale na Windowsie, w szczególności dzisiaj przy sztucznej inteligencji, to data się rozrasta bardzo szybko.
1: Inna sprawa, słuchajcie, ciekawa sprawa, mnie ciekawi, bo w teorii, wiecie, słuchajcie, w Macu też można użyć sobie pamięci dyskowej jako RAM. Tylko tam to ma jeszcze mniejszy sens niż w Windowsie, bo ile w Windowsie to jeszcze okej. Okay. No w Macu rozbijamy się o ten dysk lutowany.
0: Tak. Kwestie opłacalności z jakby...
1: I mnie argument o dodatkowym dysku na USB tutaj nie przekona. Bo to jest... Mogę, ale to jest coś, co zawsze muszę nosić przy sobie na przykład. Ja mówię o danych w tym momencie. Muszę to nosić, muszę o tym pamiętać. Nieważne, czy to jest malutki dongielek, czy to jest wielki dysk 3,5 cala, ale ja muszę to ze sobą nosić. Tak samo jak muszę nosić wszystkie inne akcesoria. Więc nie, dlatego niestety trzeba brać Maca, który ma ten dysk, no jeszcze większy. Tak naprawdę ta 512 to jest takie minimum. Gdzie wiesz, że tego już nie powiększysz. A fajnie by wziąć ten terabajt już mimo wszystko. Ja wiem, że zapłacisz dużo więcej, ale... Ale no, masz przyszłościowo rozmiar. To jest problem Apple'a i... To boli.
2: Szczególnie, jeżeli ktoś będzie chciał bawić się na przykład w jakiegoś Parallelsa, bo po jakimś czasie okaże się, że mu macOS nie wystarcza. Albo i potrzebuje jakiegoś oprogramowania no na tym Windowsie, żeby uruchomić. No to wtedy, już mając tak naprawdę maszynę wirtualną z Windowsem, która też będzie puchła, plus jeszcze system macOS i jakieś tam dane, no to rzeczywiście ten dysk, no 256 to jest mało. To jest po prostu
1: to jest malutki, no 512 może nie wystarczać, dla dwóch systemów może nie wystarczać. Dlatego niestety ja bym tu powiedział, że no przykro mi, ale musicie jeszcze dopłacić do tego terabajta tam z 1000 zł, no bo...
0: Jakby w Macu, no, tak jak ja mówiłem, że Mac to jest sprzęt pod konkretne zastosowania.
1: Mac jest Mac,

0: Ja tego Maca widziałem, miałem w ręku, słuchajcie, no M1 Pro, ale no przez jakiś czas miałem inne MacBooki Pro, wiem jak to działa mniej więcej, no nie wykorzystam w pełni, po prostu posiedzę na Macu aż tak i ja wolę Windowsa, bo jestem już przywiązany do tego systemu, ale jeżeli ktoś chce tego Maca, ma.
1: Więc
0: tak naprawdę to już wszystko, co przygotowaliśmy, natomiast ja mogę jeszcze dodać, słuchajcie, to jest to, że my, my oczywiście je polecamy, uważamy, że są dobre w swojej cenie, ale to nie znaczy, że są jedyne wybory. Bo
1: to za, jest ostateczna ostateczność w ostateczności.
0: Za 2-3 dni może wejść nowy komputer, jakiś nowy Legion, nowy, nie wiem, Acer, jakiś fajny, Nitro, jakieś zarąbiste Nitro.
1: Nowy rok, jakiś tam w super cenie.
0: No, albo jakaś promocja nam się trafi, słuchajcie, albo jakaś promocja po prostu się trafi.
1: Promocje akurat obowiązują przy dofinansowaniach,
0: tak.
1: Bo jeżeli zamówimy za taką kasę, to za taką kasę będziemy mieli nawet kody rabatowe, nie bójcie się ich używać w koszyku po robieniu zamówienia.
0: Potwierdzam, ja tak zrobiłem ze swoim komputerem i działa wszystko, więc słuchajcie, to takie, że na przykład komputer kosztuje, a inna sprawa, ten na przykład ten najlepszy gigabajt dzisiaj kosztuje 11 tysięcy, za 3 miesiące będzie kosztował 9 tysięcy z jakiegoś powodu.
1: Albo jutro będzie promocja, że 1500, a akurat się tak zdarzy, że przyśle wam Pefron, że umowa jest do podpisania, podpisujecie, o i zamówię tego Aurusa, bo jest 1500 jeszcze tańszy.
0: Więc wiecie, to są tylko propozycje, przykłady, nawet taki, ten poradnik możecie nawet trochę traktować pod kątem, jak wybierać laptopa. I do
1: jak szukać i co, do czego, co kto potrzebuje, tak po prostu też sobie przed wyborem na pewno zrobić rachunek sumienia, jakby cokolwiek nie brzmiało, do czego mi ten laptop będzie potrzebny.
0: A inna sprawa, słuchajcie, pamiętajcie, jesteśmy ludźmi. Każdy do czego innego potrzebuje komputera. Ja na przykład potrzebuję do wszystkiego, a może też potrzebuję tylko do oglądania bajek, bo popuszczę dzieciom tylko bajki, a tak to używa tylko tabletu na przykład, nie? I potrzebuję w ogóle komputera jeszcze tańszego, bo po co mu w ogóle taki drogi? No może jest to dofinansowanie, ale powiedzmy wystarczy mu jakaś i trójka nawet, tak?
1: No tak.
0: Więc jest to bardzo umowna kwestia. Nigdy nie mówię, słuchajcie, nigdy nie sugerujcie tak totalnie tymi laptopami, one są
1: to dobre, nie jest wyrocznie.
0: To nie jest tak, że macie brać konkretnie tylko te, które macie, bo tu wskoczy jakaś promocja nowa właśnie, albo wskoczy nowy gracz, albo w ogóle wskoczy jakaś nowa firma z ciekawym laptopem, albo nie znajdziecie jakiegoś dobrego Mediona, albo Klevo, gdzie to są często fajne laptopy, albo słuchajcie, pójdziecie jeszcze w innym kierunku, kupicie sobie Hyperbooka, gdzie nie wiem jak wygląda dofinansowanie, ale myślę, że byłoby to możliwe.
1: Myślę, że jest to
2: Hyperbook, czyli?
1: Też można czyli kiedyś o tym zrobić, to są laptopy właśnie
0: polskie laptopy budowane na chińskich obudowach, ale
1: jest producent, który produkuje je kadłubki laptopów, jest to producent Klevo, dostajesz płytę główną obudowę i po prostu robisz swoje tam dodatki, ty to jakby
0: customizujesz. Co jest fajne w Hyperbooku? Słuchajcie, wybieramy sobie, jaki chcemy RAM, jaki chcemy dysk, jaką chcemy pastę, czy tam termopada na procesor, jaką chcemy kartę sieciową. Jaki chcemy system, jaką chcemy kartę graficzną, procesor.
1: No. Czy chcemy ulepszenie tam BIOS-u, lepsze chłodzenie, lepszym
0: wszystko lepsze, gorsze.
1: Tak. Kustomizację bloga, nawet płyty głównej BIOS-u, uruchamianie się komputera.
0: Tak, może sobie nawet grawer zrobić własny na klapie od razu już i no, jakiś na przykład na spacji może sobie własne logo. Słuchajcie, możliwości jest bez liku, cytując klasyka.
2: Z ciekawości, jak to wygląda cenowo w porównaniu do takich gotowych konfiguracji? Jest
0: często jest
2: drożej czy taniej?
0: Często jest taniej. Dlaczego? A dlatego, że Hyperbook nie. To jest tak jak z operatorami wirtualnymi. Nie muszą starać się o własne salony, nie muszą starać się o jakiś mega wielki marketing, nie muszą starać się o wielką właśnie reklamę, o rozpromowanie towaru.
1: No Hyperbook jest nasz polski. Oni są po prostu
0: dla entuzjastów co prawda głównie, tak. Ale nie tylko.
1: Hyperbook jest nasz polski, też Dream Machines polskie, ale wielu producentów właśnie korzysta z kadłubków Klevo, nawet Gigabyte miał parę modeli, które były oparte na Klevo.
0: Słuchajcie, ale nawet wielcy właśnie MSI, oni też nieraz.
1: Najtańsze MSI właśnie są na Klevo.
0: Słuchajcie, to nie jest tak, że jeżeli mamy MSI. MSI na przykład mógł zaprojektować chłodzenie, płytę główną i w ogóle, mógł też w ogóle chociaż cokolwiek, ale mógł też dobrze naklejkę tam wstawić tylko swoją, że to jest moje. Bo te najtańsze produkty to oni często po prostu biorą gotowce z fabryki tak naprawdę.
1: I brandują swoją.
0: I to się, słuchajcie, powtarza w wielu markach. To jest nie tylko w laptopach, to we wszystkim może być, słuchajcie. Przecież sławne słuchawki HyperX Cloud pierwsze, to były tak naprawdę zbrandowane tak stare. Chińskie.
2: No, okay.
0: Albo nawet słuchawki HyperX Cloud Orbit. To też są zbrandowane, mało tego, że zbrandowane też jeszcze bez Bluetootha.
1: Hyperbook jest ciekawostką po prostu, bo jest jakąś alternatywą. Ja się mogę też dowiedzieć, najwyżej dasz Michale jakiś tam komentarz do opisu audycji po montażu. Ja się mogę wywiedzieć jutro, czy można też jakby

0: jest opcja dofinansowania w Hyperbooka, wzięcia go w dofinansowaniu.
1: No podejrzewam, że jeżeli jesteśmy w stanie otrzymać na taki sprzęt fakturę, no to nie będzie najmniejszego problemu, żeby go dofinansować. Tylko
2: wiesz,
1: tu jest
2: co,
1: kwestia,
2: to nie do końca o to chodzi.
1: Kwestia wystawienia
2: tak.
1: odpowiedniej faktury.
2: To nie do końca o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby sklep zgodził się na płatność 10%.
1: No tak,
2: bo,
1: tak.
2: Wiesz, chyba że jesteś hardcorem, sobie jakby kupujesz, wiesz co, jakby płacisz całość i po prostu platform ci odlewa pieniądze, bo tak
1: obie,
2: też można.
1: Nie? Można w ten sposób.
2: Wtedy każdy sklep to pójdzie, bo jakby no wiadomo, bez problemu. Natomiast to pytanie, jaki sklep ci pójdzie na 10%, bo są takie, słuchajcie, przypadek mojego dobrego znajomego, swoją drogą pozdrawiam, jeżeli by tego słuchał, Gracjana. Słuchajcie, brał w Euro RTV telefon, tam powiedzieli mu, że no sorry, ale musi pan zapłacić całość. I koniec. My panu damy fakturkę dla Pefronu, ale pan musi zapłacić całość, niech Pefron panu kasę odlewa, my w to ręce nie wkładamy.
1: No tak, bo niektóre sklepy po prostu no nie chcą się w to bawić i to jest niestety
2: więc,
1: też
2: no,
1: problem.
2: Dlatego jest margines, ale słuchajcie, jak dobrze dogadamy się, nawet z Allegro możemy niektórych sprzedawców brać.
0: Tak, moja znajoma też zrobiła tak sprzedającego właśnie na Allegro.
2: Więc czasem możemy, słuchajcie, kupić nawet takiego, powiedzmy, Legiona, tylko z obcym układem klawiatury. To, co było mowa przy polizingówkach, kilkaset złotych taniej, a nawet i 1000 złotych taniej. Słuchajcie, może być nawet, kurczę, po prostu bez pudełka, ale nowy, po prostu zbiorczy, karton zbiorczy, też taniej. Samo opakowanie jest często drogie. Ale jest to dalej słuchajcie, żeby nie było od sklepu z gwarancją sprzęt. To nie jest jakaś tam nie wiadomo co.
1: Sprzętu i możliwości jest całkiem sporo. Dziś troszeczkę różnych konfiguracji. Ja myślę, że kiedy te audycje opublikujemy, to jako przykładowe to te linki do tych komputerów warto
2: Tak. Ewentualnie, gdyby na przykład pojawiło się coś delikatne, na przykład gdyby jakiś komputer zniknął, no nie wiadomo, to nie będzie aktualizowane co chwilę. Znaczy audycje możemy robić cyklicznie, to myślę, że Robert też by w takie coś uważał, że to jest dobry pomysł, prawda? Mhm. No, ale słuchajcie, o co mi chodzi na przykład, żeby powiedzmy w trakcie, powiedzmy do montażu audycji, albo tam miesiąc po, możemy się, słuchajcie, mówić w ten sposób, że jeżeli by się pojawiło coś delikatnie innego, ewentualnie coś by zniknęło totalnie z rynku, no to możemy dać jako informację, że na przykład tego już nie ma, ewentualnie jest to, które jest podobne.
0: No bo też nie oszukujmy się, za 3 miesiące ta lista się całkowicie zdeaktualizuje.
1: No to prawda.
2: Rynek jest laptopów, ogólnie rynek nie wszystkich sprzętów, ale komputerów, tabletów.
0: To jest skala, jest to bardzo dynamiczna. 10 tysięcy, jutro jest 11, a pojutrze jest za 9,5.
2: To nie są słuchawki Cosporta Pro produkowane kilkudziesięciu lat. To są komputery, które dzisiaj kupisz. Słuchajcie, mój komputer kupowany za 7 tysięcy, kilka miesięcy później można było kupić za chyba 5, więc...
0: Nawet 4,5 by wydały promocję.
2: No tak, tak samo na przykład laptop, który ma Robert, ale ciekawostka w drugą stronę, na przykład laptop, który ma Robert, kupiony za tam 6, powiedzmy, tysięcy, teraz kosztuje 6,5.
0: Nawet więcej.
2: Więc to jest, nigdy nie wiadomo, czy to wszystko podrożeje, czy potanieje. Słuchajcie, te gigabajty nawet, które tutaj pokazywaliśmy, one podrożały, bo one były swego czasu troszkę tańsze.
0: Tak, no one podrożały, bo ja tego gigabajta z przedziału do 6,5 tysiąca też rozważałem, więc...
2: W ciągu 2 miesięcy, słuchajcie, bo ja pamiętam też właśnie, Roberta, robiliśmy trochę przeglądu takiego właśnie pod jego zastosowania w kwietniu. Pod koniec kwietnia, co prawda, no ale w kwietniu jeszcze. I to ceny były troszkę inne. I też nie było kilku sprzętów, inne były właśnie, a no... Na przykład ten ja myślę, Robert, ja nie wiem, czy to kojarzysz, ale ten 17-calowy chyba teraz jakoś wszedł, ten najdroższy, co tutaj prezentowaliśmy.
0: Nie, on jest starszy. Dlatego, że 24 rok, wszystkie laptopy z 24 roku mają Wi-Fi 7 od gigabajta.
2: O. Także wiecie, na przykład tak jak też w przypadku, nie wiem, omawianego wcześniej Rock Alaya. Słuchajcie, teraz wejdzie X, no ten starszy musi potanieć. On tak jest tani już, bo da się kupić, słuchajcie, używanego tego słabszego za 1500, więc to jest przykład po prostu tego, że sprzęt tutaj jest mega dynamiczny, takie zestawienia i dlatego też, słuchajcie, na przykład recenzenci różni robią takie zestawienia, na przykład polecam laptopy co miesiąc, co dwa, bo to się za bardzo szybko zmienia po prostu.
1: No dobrze, więc będziemy aktualizować przynajmniej przez jakiś czas tę audycję, kiedy pojawi się na stronie, gdzieś tam w komentarzach. Czy coś jeszcze macie do dodania, czy kończymy na dziś?
0: Myślę, że wyczerpaliśmy temat.
2: Znaczy jeszcze ewentualnie co mogę powiedzieć, to, że jeżeli wybierzecie sobie po prostu laptopa pod względem parametrów, mimo wszystko starajcie się jakieś opinie poczytać, posłuchać jakiejś recenzji, tak. A może podpytać znajomego, czy tego laptopa nie ma, albo zna kogoś, kto takiego laptopa ma, bo po prostu prewencja, słuchajcie, czysta prewencja, żeby nie było tak, że trafimy na coś, co wygląda na papierze dobrze, taki na przykład Acer Nitro 5 z dawnych lat, który na papierze wygląda fajnie. Przychodzi nam komputer i robią się różne... Słuchajcie, widziałem tego jednego z Nitro 5 10 generacji na i5, chyba 10300 czy 400 haku?
0: 10300.
2: Słuchajcie, i tak naprawdę wolałbym tego laptopa nie widzieć. Tyle myszy wystarczy.
0: I też kwestia tego taka, że jeżeli mamy taką możliwość przejścia po takich sklepach, MediaExpercie, tak. Markcie, X.comie, Euro,
2: podotykać laptopy,
0: o, nawet ten może, mi się podoba, ten mi się nie podoba.
2: Nawet może poprosić kogoś, nawet nie, żeby instalować własne programy, a żeby wam pozwolił włączyć jakiegoś narratora, NVDA odpalić, nie wiem, wejść w internet chociażby. Nie, wiadomo, nie wiem, włączyć jakąś piosenkę, zobaczyć, jak to gra głośnikowo, nie, nagrać sobie krótki pliczek audio. Bo myślę, że słuchajcie, taki X.com, on by się zgodził tak naprawdę, bo to są... No przynajmniej u mnie w Łodzi, swoją drogą polecam salon, bezproblemowo podchodzą do wszystkiego. Ludzie, to są po prostu ludzie, tak, którzy podchodzą do klienta jak do klienta i nigdy nie mieli problemu, jak o coś ich poprosiłem. Więc myślę, że nie mieliby problemu. Właśnie to i tak stoi, to jest coś, co sobie stoi, więc no, nie uszkodzimy tego w ten sposób, więc no, myślę, że spokojnie nam pozwolą. I... Czy wziąć go w ręce, podnieść do góry, tak, no, zobaczyć, jak to by mniej więcej wyglądało, poklikać klawiaturę właśnie, to warto zawsze sprawdzić, kiedy możemy, a nie... Wiadomo, możemy trafić na laptopa fajnego, który po prostu z opisu jest okej, okay, ale zawsze, kiedy można, chodźmy do tego sklepu. Przy okazji się przejdziemy, trochę dla zdrowia lepiej i dla nas lepiej, że zaspokoiliśmy ciekawość. A może coś jeszcze innego wyhaczymy w sklepie, co nam się spodoba?
1: Co najwyżej, ja bym postulował, żeby po sobie zawsze sprzątać. No to tak? Znaczy, jeżeli... korzystacie z jakiegoś programu czytającego ekran, typu właśnie wspomniany narrator, albo voiceover na przykład na Apple'u, jeżeli coś testujecie w jakimś sklepie, to jeżeli chcecie zostawić dobre wrażenie po sobie, to mimo wszystko dobrze jest wyłączać później to, te narzędzia, dlatego, że najzwyczajniej w świecie ktoś, kto po was weźmie ten sprzęt, to zazwyczaj nie będzie wiedział, co się w ogóle dzieje. Pomyśli, że ten sprzęt jest popsuty.
2: Uszkodzony.
1: Że coś w ogóle dziwnego się dzieje z tym urządzeniem. Więc zawsze warto... Kończymy testowanie, kończymy jakąś tam zabawę oglądanego urządzenia, smartfona, czegokolwiek. Jeżeli ma to technologię asystującą, to dobrze jest to wyłączyć. Ostatnio widziałem, że ktoś się chwalił, nie wiem tylko czym, że poszedł do sklepu, powłączał we wszystkim, co się tylko dało, programy udźwiękawiające, czy właśnie narratora, jakiegoś talkbacka, voiceovera, to we wszystkim, co tylko było na sklepie i sobie poszedł. Ciężko nazwać takie zachowanie mądrym, powiem tak.
2: No to tak jakbym poszedł, teraz wszystkie telewizory włączył. No. Takie...
1: Dokładnie.
2: No...
1: Okay.
2: Myślę, że nie trzeba to nawet za dużo tłumaczyć.
1: No to w takim razie cóż, dzięki za dzisiejszą audycję. Patryk Chojnacki, Robert Rosiejka.
2: Dziękuję.
1: Komputery przenośne, trochę różnych
2: polecane
1: konfiguracji.
2: Polecane laptopy do konkretnej kwoty, no głównie do finansowania, ale oczywiście nikt nikomu nie broni kupić ich po prostu z własnej kieszeni. To już zależy od was.
0: Dokładnie.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Ale przyznasz, że przejście w tym odcinku było niezłe.
1: Owszem, aczkolwiek podczas wydarzenia, o którym będziemy tutaj dzisiaj mówić, jeżeli chodzi o jego muzyczną oprawę, to nie brakuje takich rockowych klimatów.
0: Oczywiście, że tak.
1: Muzyka też jest przecież obecna, są koncerty, to też wspomnimy. I rockowej muzyki jest tam sporo, ale w ogóle, wiesz co, my mamy jakiś taki zwyczaj, że nie witamy się od razu z naszymi słuchaczami w pierwszych słowach, a dzisiaj to chyba powinniśmy, i to niekoniecznie powinniśmy rozpocząć od słowa dzień dobry, tylko od słowa siema!
0: Siema, witamy was bardzo serdecznie. Które to? 175. wydanie programu RTV. Witamy was bardzo serdecznie i orkiestrowo, i świątecznie, i pomocowo. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Tak, o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, konkretnie o jej 31. finale, porozmawiamy sobie już za moment. Podkład zresztą myślę, że to sygnalizuje. Ja jeszcze tylko powiem, że przywitaliśmy się piosenką zespołu, który nie wiem, czy wystąpi na jakimś koncercie wośpowym.
1: Może gdzieś lokalnie.
0: Tak, to był zespół Stare Dziady. Tak punkowo nam się zrobiło, telewizja, znowu negatywna piosenka o telewizji, ja nie wiem, co to się dzieje, jakoś o radiu są fajne. Trzeba by było poszukać jakiejś negatywnej piosenki o radiu, tak dla równowagi.
1: No to tak jakoś szukamy i znaleźć nie możemy, ale my dzisiaj będziemy o telewizji mówić też w pozytywnym kontekście, ponieważ pokazuje ona tak fajne wydarzenia jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie, i to o niej opowiemy z perspektywy medialnej, jak to już mamy w zwyczaju od kilku lat, ale zahaczymy również o tę radiową sferę, o radiowe fale, bo tam orkiestry nie brakuje.
0: W radiu też się dzieje.
1: Tak, choć nie na wszystkich radiowych falach dźwięki orkiestry mogą zabrzmieć. Myślę,
0: nie na wszystkich
1: też...
0: telewizyjnych też, żeby nie było, bo to tak jest, wiesz, mówimy jakby
1: tak.
0: To telewizje były takie fajne, a radia takie złe, że niektóre nie mówią o orkiestrze. Ale imperia się wyłamują. Jak, słuchajcie, naprawdę.
1: Jakbyście byli zaskoczeni, bo Michał, nie wiem po prostu, czy spod jakiegoś kamienia wyszedł, czy skąd, ale próbował robić research, bo liczył na tę swoją kochaną prezeska Agnieszka, on chyba po prostu nie wierzył do końca, że ona jest taka, jaka jest. I wielce zdziwiony, w jakim kontekście na stronach Polskiego Radia przedstawiany jest wątek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: To znaczy bardziej nawet chyba Jurka Owsiaka niż Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo jak tam wejdziemy na strony Polskiego Radia, to naprawdę wchodzimy w dosłownie inny świat, zupełnie inny świat, oderwany od tego, co reszta mediów prezentuje, o czym reszta mediów mówi. No ciekawe na przykład swoją drogą, bo też nigdzie nie znalazłem, ale jestem bardzo zainteresowany, czy w ogóle jakkolwiek odniesie się do sprawy, no już na Radio Maryja to nie liczę, ale takie na przykład Radio Wnet, takie radio społeczne niby, radio gdzieś tam powiedzmy będące blisko słuchacza i tak dalej, które też w założeniu ma pomagać. Jestem bardzo ciekaw, jak tam to wszystko zostanie przedstawione. Jedyna stacja, którą znalazłem w Google, która wspomniała cokolwiek o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i jest radiem publicznym, to wyobraź sobie Radio Kraków. Polskie Radio Kraków. Aha. Tam była informacja o jakimś koncercie przedfinałowym. Ja oczywiście nie robiłem takiego głębokiego researchu, to znaczy nie wchodziłem na stronę każdej publicznej redakcji z tego tak zwanego Audytorium 17 i nie sprawdzałem, czy tam aby o czymś nie napisali i w jakim kontekście. Nie, po prostu zaufałem największej światowej wyszukiwarce w postaci Google'a, no ale to jedyne, co sprawdziłem, to o czym piszą w Polskim Radiu w kontekście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No tam nie ma ani jednego pozytywnego artykułu.
1: Kto mógł przypuszczać, cytując klasyka, konkretnie pewien kabaret, jaka to jest niespodzianka. Tak czy inaczej, dość chyba poświęcania miejsca tym, którzy nie mówią, skupimy się właśnie na tych, którzy orkiestrze poświęcają sporo swojego antenowego czasu w ten weekend. Konkretnie oczywiście jutro będzie apogeum relacjonowania tych wydarzeń, bowiem to już jutro, czyli 29 stycznia, odbywa się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Medycznej Pomocy. Odbywa się on w tym roku pod hasłem, które brzmi: chcemy wygrać z sepsą, zagramy dla wszystkich małych i dużych. Więc ponownie temat istotny. Przypomnijmy, że rok temu to był temat ważny dla naszej grupy, do której należymy, bo temat wzroku był tam poruszany, dla właśnie niewidomych dzieci grała orkiestra. Teraz, jak właśnie podkreślają, i dla małych, i dla dużych w kontekście tego zagrożenia, jakim jest sepsa, podczas wydarzenia zbierane będą środki na zakup nowoczesnego sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy. No i tak jak już wam tutaj Michał to zasygnalizował, on sprawdzał, jak radiofonia reaguje na temat Wielkiej Orkiestry, ja natomiast zajęłam się telewizją, to znaczy opowiem wam o tym, w jakich kanałach telewizyjnych można się relacji z tak zwanego WOŚP-u spodziewać i jak telewizyjne gwiazdy angażują się w zbiórkę środków, a angażują się, rzecz jasna, wystawiając różne ciekawe przedmioty oraz możliwości na przykład spotkań ze sobą na licytacje. Oczywiście trudno było zebrać tutaj wszystkie takie gwiazdorskie propozycje, ale myślę, że całkiem sporo interesujących możemy wam przedstawić, a nuż ktoś z was będzie w ten sposób chciał orkiestrę wesprzeć, chociaż no nie oszukujmy się, to są rzeczy bardzo kosztowne, więc dla tych, którzy może nie mają chrapki na jakieś konkretne pamiątki od gwiazd, a po prostu chcieliby jakąś swoją niewielką nawet cegiełkę dołożyć, to możliwości jest wiele.
0: Bo każda złotówka się liczy, to pamiętajcie, to nie są wielkie wpłaty, nie muszą być wielkie.
1: Tak, więc no, o wolontariuszach i o wrzucaniu drobnych do puszek znajdujących się chociażby w niektórych sklepach wam mówić nie musimy, ale jest też wiele internetowych możliwości, jak PayPal. Jeszcze nie wpłacałam w tym roku, ale PayPal na pewno sądzę, że działa, więc też przypuszczam, że po audycji tam pobiegnę, żeby to i owo od siebie dołożyć.
0: Są też różnego rodzaju wirtualne puszki, które różne instytucje wystawiają, więc jeżeli jesteście jakoś związani z daną instytucją, lubicie ją po prostu, a stworzyła taką wirtualną skarbonkę, to śmiało możecie tam wrzucić, no już parę milionów dzięki tym elektronicznym skarbonkom udało się zebrać. Mam chyba ze 3, jak wczoraj to przeglądałem, więc jest też ładnie.
1: Nie przekazaliśmy, zdaje się, jeszcze tej informacji, że jesteśmy dzisiaj na żywo, co znaczy, że możecie do nas pisać o wielu różnych rzeczach, jakie was frapują w związku ze światem mediów, no ale szczególnie ta Wielka Orkiestra jest dzisiaj u nas na tapecie, więc możecie dawać znać, w jaki sposób wy wspieracie tę akcję i jak wygląda jej relacjonowanie w waszych mediach lokalnych, w telewizji i w radiu, czy one również się przyłączają do gry z Jurkiem Owsiakiem, bo my, no, nie mając sposobności powiedzenia o absolutnie wszystkich mediach w tym kraju, skoncentrowaliśmy się na mediach ogólnopolskich. No więc dla tych, którzy śledzą tematykę WOŚP od kilku lat, nie jest rzeczywiście zaskoczeniem, kto patronuje medialnie temu wydarzeniu, jeżeli chodzi o telewizję, a więc relacje z finału będzie można śledzić na antenach TVN, TVN24, TTV oraz w serwisie player.pl. Wieczorem widzowie zobaczą tradycyjnie Światełko do Nieba, a koncert z okazji finału odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie i też będzie w tych źródłach gdzieś tam transmitowany całościowo albo pokazywany we fragmentach. No i jak będą wyglądały te telewizyjne relacje? Zacznę się oczywiście od samego rana, od Dzień Dobry TVN, bo tego właśnie dnia, czyli już jutro rano, pojawią się tam materiały poświęcone Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Agata Młynarska przybliży widzom cel zbiórki. Prowadzący będą łączyć się na żywo ze studiem na placu Defilad. Zaproszeni do programu goście zdradzą, co w tym roku wystawiają na aukcję i jak wspierają finał. No to o tym, co wystawiają przede wszystkim właśnie gwiazdy TVN-u, tak jak powiedziałam, poinformuję was za chwilę, ale pozostajemy przy tych relacjach właśnie w Dzień Dobry TVN, o której je konkretnie będzie można obejrzeć. W trakcie całego programu się będą przewijać, konkretnie wiemy, że o 8.30, 9.30, 10.35 i 11.10, a następnie jak się Dzień Dobry TVN skończy, no to oczywiście to nie oznacza, że relacji w głównym TVN-ie już nie będzie. Można na nie liczyć o 12.15, 13.15, 17.15, 18.40, 22.30. No i pominęłam tutaj tę taką najważniejszą, można powiedzieć, relację właśnie ze Światełka do Nieba, już wspomnianego, o 19.45 ona się zacznie, a punkt 20 światełko rozbłyśnie. Kolejny kanał, który już też zawzmiankowałam, to TTV. Oni zaś będą relacjonować orkiestrę o 10.05, 13.50, 15.35, 18.00, 20.15 i 20.45, i oprócz tego również pokażą Światełko do Nieba od 19.45. No i jest taki kanał, który przez cały dzień będzie te zagadnienia orkiestrowe na swojej antenie umieszczał i gdzie będzie Jurka Owsiaka można zobaczyć i usłyszeć najwięcej. Już od samego rana na antenie TVN24 pojawią się najważniejsze wiadomości dotyczące tegorocznej zbiórki, informacje ze sztabów w kraju i za granicą, relacje z przygotowaniami, najciekawsze licytacje. Reporterzy zabiorą widzów w najdalsze zakątki świata, by pokazać, jak przebiega tegoroczny finał m.in. w Australii, USA, na Bali, w Norwegii, Irlandii i Hiszpanii. Wykorzystanie wirtualnego studia pozwoli relacjonować wydarzenie z kilkunastu miejsc jednocześnie. Dzięki tej technologii widzowie będą mieli dostęp do najnowszych informacji o wysokości wybranej kwoty, najważniejszych wydarzeniach w całej Polsce oraz aktywnościach na platformie Kontakt 24. Nie zabraknie spotkań z wyjątkowymi gośćmi, ekspertami, którzy przybliżą zagadnienia medyczne związane z tegorocznym celem zbiórki oraz gwiazdami zaangażowanymi we współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Reporterzy TVN24 zabiorą widzów za kulisy koncertów na Placu Bankowym, gdzie prosto ze sceny porozmawiają z artystami. W ciągu całego dnia przypominane będą również informacje o najciekawszych licytacjach. Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście transmisja ze Światełka do Nieba. No i tak jak już powiedziałam, co roku w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy angażują się dziennikarze i redakcje największych mediów. No kiedyś to rzeczywiście były osoby związane z różnymi mediami, teraz nas nie dziwi, że gwiazdy właśnie TVN-u i tej grupy medialnej, do której TVN należy, przodują w wymyślaniu tych pomysłów, co by mogli zaoferować swoim fanom na aukcji. No i ja tutaj będę prezentowała, cóż takiego oni wystawili, a ty mi powiesz, czy coś z tego by cię na przykład zainteresowało i czy owszem, będziesz licytował, albo czy licytowałbyś, gdybyś dysponował nieco grubszym portfelem.
0: No właśnie, chyba na licytację to mnie do końca nie stać, ale na pewno ile mogę, tyle dorzucę, no ale powiedz, co tam jest ciekawego, to może?
1: No ale okej. A może wiesz, uruchomisz jakieś tam oszczędności z samego dnia na skarpety, no a jakże nie, to pozostaniemy w sferze marzeń. Wśród tych różnych opcji, które gwiazdy TVN mają dla nas, można na przykład znaleźć współprowadzenie milionerów z Hubertem Urbańskim. Statuetkę Wiktora przyznaną w roku 2009 Kubie Wojewódzkiemu. Wizytę na planie w serialu Na Wspólnej z Martą Wierzbicką. Biegowy worek z maratonu w Oslo od Anity Werner. Makietę studia Mam Talent od Marcina Prokopa. Mnie zawsze ciekawiły takie rzeczy, w sensie po co komu w domu makietę studia Mam Talent?
0: Myślałem, że ciekawiło cię, jak wygląda studio Mam Talent i chciałabyś licytować tę makietę.
1: Nie, właśnie nie zastanawiałam się nad tym kompletnie, dlatego mnie to ciekawi, aczkolwiek mogę zdradzić, że wątek programu Mam Talent jeszcze za chwilę się pojawi w tych licytacjach. Można też wylicytować wizytę na planie serialu Skazana, wspólne przygotowywanie faworków z Magdą Gessler, o, to dobre, nie? Wizytę w studiu Dzień Dobry TVN, trykot Kamila Stocha, który przekazał relacjonujący skoki narciarskie redaktor Krzysztof Skurzyński. Słynny szef kuchni Michel Moron dla WOŚP ofiaruje na aukcji kurs gotowania online składający się z 10 lekcji wideo. Ale przypuszczam, że też trzeba coś umieć, cokolwiek. Także chyba, gdybym ja to wylicytowała, to poszłoby na marne.
0: Ja tak się obawiam tworzenia tych faworków z Magdą Gessler, że ona będzie ochrzaniać co chwilę, że nie tak to robisz. I dlaczego ty trujesz
1: może
0: ludzi?
1: Tak, może tak być. Myślisz, że potłukłaby mi wszystkie talerze w domu?
0: Kto wie?
1: No, może i tak. Wątek Mam Talent powraca, bo Małgorzata Foremniak przekazuje sukienkę, w której wystąpiła podczas finału 14 edycji Mam Talent, a Jan Kliment marynarkę, którą miał wówczas na sobie. Można także odwiedzić studia ulubionych programów emitowanych w TVN24. Na plan Bez Polityki zaprasza Piotr Jacoń. Do studia TVN24 zapraszają Andrzej Morozowski i Joanna Kryńska, a Dagmara Kaczmarek-Szałkow poleca licytację dnia w studiu programu Dzień na żywo w TVN24. Agata Adamek ofiaruje na licytacji wspólne morsowanie. Nie, ja się nie nadaję do takiej,
0: ja też.
1: Do takiej rzeczy. A Justyna Suchecka książki z dedykacją. Na aukcji Allegro dla WOŚP możemy też wygrać wspólne bieganie z psem Rysiem należącym do dziennikarki Marty Kuligowskiej. Ale czy ja się nadaje, żeby biegać? Nie
0: no
1: wiem,
0: właśnie,
1: można spacerować się z nim po prostu.
0: Ja też jakoś na biegi to chyba nie bardzo. Już sądząc po mojej posturze i, że tak powiem, warstwie izolacyjnej, to prędzej do tego morsowania.
1: O, ale tu mam dobre. Sejmowy reporter TVN Radomir Wit zaprasza do aukcji spotkania, podczas którego będzie można zobaczyć, jak od kulis powstaje Sejm Wita, jak nagrywane są materiały reporterskie i jak przeprowadzane są wywiady z politykami. Ja mam taką nadzieję, że tutaj w to wszystko wliczone jest możliwość obejrzenia pleców Ryszarda Terleckiego, bo on jest znanym plecomówcą i te umiejętności często w rozmowach z panem Radomirem Witem pokazuje.
0: To z pewnością, gdyby któreś z nas to wylicytowało, to na pewno miałoby taką możliwość.
1: Oczywiście o niczym innym nie marzę. Inna osoba, która relacjonuje dla TVN-u wydarzenia w Sejmie, czyli korespondentka faktów Arleta Zalewska, w tym roku przekazała orkiestrze reporterską zimową kurtkę TVN24. Natomiast Wojciech Zimiński, dziennikarz, jeden z prowadzących Szkło Kontaktowe, ale również, o czym szczerze mówiąc nie pamiętałam, grafik i scenarzysta, po raz kolejny podarował na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jedną ze swoich prac. Współprowadzący Wstajesz i Wiesz, Rafał Wojda, przekazał orkiestrze obraz swojego autorstwa Pajace i Klauny. Oryginalną pamiątkę ofiaruje na aukcję prezenterka TVN Dorota Gardias. Zwycięzcy jej aukcji będą mogli zamówić jej występ wokalny na weselu. Dorota Gardias wybierze 3 piosenki, które zaśpiewa jedna po drugiej do podkładu muzycznego lub przy akompaniamencie zespołu, który będzie grał na imprezie. Ja się tak zastanawiałam, co my byśmy mogli wystawić jako Radio DHT, już któryś rok z rzędu się nad tym zastanawiam i moja sugestia jest taka, żebyśmy się może nie inspirowali Dorotą Gardias.
0: Zwłaszcza ja.
1: Bo nie we wszystkich przypadkach byłby to dobry pomysł.
0: No ale to wiesz, to moglibyśmy wystawić, że ty zaśpiewasz, no. Okej,
1: no to ja w to mogę wejść, to jest jedna z propozycji. Nad dalszymi jeszcze będzie czas, żeby podebatować, ale nie tylko gwiazdy związane z TVN-em obecnie angażują się w Wielką Orkiestrę.
0: To wiesz co, ja się może na razie odniosę do tego, co wymieniłaś. Aha. Powiem szczerze, zainteresowała mnie tylko w zasadzie jedna rzecz, którą rzeczywiście mógłbym chcieć wylicytować, ale to podejrzewam, że będzie dość droga impreza. Mianowicie to współprowadzenie milionerów, bo jak pamiętamy, a przynajmniej być może niektórzy z naszych, zwłaszcza niewidomych słuchaczy, pamiętają sytuację sprzed kilku, czy tam kilkunastu nawet ładnych lat, no nie widząc, nie ma szans się w tych milionerach pojawić jako gracz. No to
1: z
0: może chociaż.
1: Rozgrywka, tak. To kto pierwszy, ten lepszy.
0: Tak, no to może chociaż jako współprowadzący by się udało.
1: No, otóż to, jak nie tak, to tak. Ale wiesz, co mam dla ciebie, myślę, opcję dobrą całkiem od osoby, która obecnie chyba w TVN-ie nic nie robi, bardziej w Polsacie, bo jest jurorem Tańca z Gwiazdami, no ale też oczywiście słynnym aktorem, to jest Andrzej Grabowski. On pomaga w tym roku Wielkiej Orkiestrze, oferując na licytacji możliwość odkurzenia mieszkania. O, i to jest dobre. Nie chcę, żeby ci Ferdek mieszkanie odkurzył.
0: No to w sumie mogłoby być dobre, tylko...
1: W końcu jest praca dla osoby z jego wykształceniem.
0: Tak, tak, tak. Tylko pytanie, ile on by tu miał roboty, skoro ostatnimi czasy zainwestowaliśmy w rumbę. No to chyba, że jakoś na wysokościach.
1: No to nie możecie nie sprzątać przez dzień, żeby się mógł wykazać.
0: No, zwłaszcza przy naszym Fredim, to myślę, że spokojnie mógłby się wykazać, bo on teraz zostawia dość dużo swojego puchu.
1: I spotkanie w ramach aukcji można również wylicytować ze znanym dziennikarzem Maciejem Orłosiem, a więc osobą związaną ze światem telewizji, internetu i też radia. No i ten Maciej Orłoś będzie w związku z tą swoją różnorodną działalnością dla nas takim łącznikiem do świata radiofonii właśnie, o którym z perspektywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opowie wam Michał.
0: Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje od naszych słuchaczy, bo przed momentem zajrzałem tam do waszych wypowiedzi, no to Dawid proponuje, żeby mikrofon prowadzącego Michała wystawić na aukcję.
1: Czy Michał by chciał się pozbyć swojego mikrofonu?
0: No właśnie.
1: Znaczy, ja cały czas uważam, że, tylko nie wiem, czy jesteś w posiadaniu tego przedmiotu, no, że powinniśmy wystawić tę słynną blaszkę, która odegrała istotną rolę w naszym wydaniu jubileuszowym numer 100 i 3/4. Tę blaszkę, którą się pukałeś w czaszkę.
0: Wiesz co, chyba w ramach porządków to ona już odeszła sobie na emeryturę, ale
1: nie
0: trzeba było sprawdzić.
1: Mógłbyś poszukać jakiejś
0: innej blaszki. Tak, i powiedzieć, że to była ta... Ale wiesz, ktoś by potem porównywał dźwięk, stukał się tą blaszką w swoją głowę i później miał do nas pretensje, że ta nie tak brzmi.
1: Ale też teraz, no właśnie, coraz więcej jest osób, które wystawiają spotkania z nimi lub tak jak ekipa wspominanego już przez nas nieraz podcastu o latach 90. i zerowych podcasteksu, to nie wiem, czy widziałeś, oni wystawiają możliwość umówienia się z nimi na piwo w dowolnym mieście. Więc w sumie, gdyby ktoś chciał się z nami umówić na piwo,
0: to można.
1: Czemu nie?
0: No to
1: możemy
0: czemu
1: coś takiego wystawić w przyszłości, gdzieś byśmy pojechali.
0: Tak, w jakiś teren interesujący dla kogoś.
1: Myśmy się spotkali po paru latach.
0: Tak, dokładnie. Jest to...
1: Jak chcecie nas do tego zmobilizować, to możemy coś pomyśleć w kontekście przyszłego finału, co by wystawiło radio DHT, a co wystawiają stacje radiowe w tym roku, nie internetowe, a nadające naziemnie, chociaż o internetową jedną też zahaczymy.
0: Tak jest, ale na razie przenosimy się do Eurozetu, bo stacje tej grupy tradycyjnie zagrają z orkiestrą Jurka Owsiaka. W tym roku już po raz 12, tak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym Eurozetu. Antyradio jest wyłącznym rokowym partnerem medialnym finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz piąty patronem medialnym wydarzenia zostało również Radio Z. No więc co to znaczy być jedynym wyłącznym rokowym partnerem medialnym, to nie wiem, ale ważne, że są i rzeczywiście to trzeba przyznać, Euro Z zawsze się w tę orkiestrę, a przynajmniej od lat wielu, angażuje. Już jutro cała ramówka stacji, zarówno Antyradia, jak i Radia Z, zostanie podporządkowana finałowi. W programie Antyradia pojawią się relacje z różnych stron Polski, koncerty live, rozmowy z Jurkiem Owsiakiem, a także antenowa licytacja. Złotego serduszka numer 16, a złote serduszko numer 33 będzie można wylicytować na antenie Radia Z. Jeżeli chodzi o niedzielny program tej stacji, to zdominują go wydarzenia wokół 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A teraz kilka słów o tym, co tam w ogóle wystawiają stacje grupy Eurozet na aukcje. Jest tego troszkę i mamy między innymi Dzień w Radiu Z, podczas którego zwycięzca pozna prowadzących oraz zobaczy, jak powstają audycje radiowe. Można na przykład wylicytować specjalną edycję programu Szczyt Wszystkiego Michała Korościela i Marcina Sońty, realizowaną na żywo z domu zwycięzcy. Współprowadzenie dowolnie wybranej audycji Antyradia i spotkanie z rock'n'rollową redakcją. Można też wylicytować kolację ze śniadaniem w towarzystwie dziewczyn z Antyradia, czyli Joanny Ziętarskiej i Małgorzaty Wierzejewskiej. Można również, jeżeli macie na to ochotę, wylicytować udział w audycji Biznes przez Sito w Sili Z, poprzedzony indywidualnym treningiem medialnym pod okiem Kuby Sito. No i gdyby ktoś wolał ofertę Meloradia, to oni również coś mają.
1: O mój Boże, już to widzę.
0: No, bo można wylicytować spotkanie z wróżbitą Maciejem Skrzątkiem i udział w programie Melomagia. No, zainteresowało cię?
1: Tak, to ostatnio potrzebuję tego bardzo. Marzyłam
0: tak,
1: o tym.
0: Tak, tak. Natomiast kolejna stacja z kolejnej grupy, bo teraz przenosimy się do ZPR-ów.
1: Które nie patronują, co prawda, nie. Ale nie przeszkadza im to w tym, żeby się jakoś tam zaangażować.
0: Dokładnie. I na przykład Radio Vox FM wystawiło możliwość współprowadzenia jednego z pasm. Pierwsza zmiana, Best Lista lub To jest dzień. Alternatywnie można przyjrzeć się pracy newsroomu stacji. Gdyby ktoś nie chciał współprowadzić, a chciał sobie popodglądać, jak oni to wszystko robią, że to radio również oprócz muzyki przekazuje także informacje. Radio Supernowa z kolei wystawiło możliwość poprowadzenia listy przebojów Super 13. Można będzie zobaczyć też radio od kuchni i do tego zjeść kolację ze Skolimem.
1: O no, mój Boże!
0: No to po prostu... Mnie by, powiem szczerze, mnie by to na przykład zniechęciło, takie kombo, bo to jest, jak rozumiem, jako jedno i teraz wiesz, chcesz zwiedzić radio, zobaczyć ten, ale jeszcze kolacja ze Skolimem, to nie.
1: No powiem wam, że niekoniecznie miałbym mi śpiewać, nie no, tak komplementami by rzucał do mnie, że wyglądam idealnie, ale
0: no, myślę, że jest teraz jakaś jego,
1: pytanie, co tam by dalej.
0: Jest jakaś jego teraz nowa piosenka, gdzie jest zupełnie inaczej, że tam coś, sorry, nie ta liga, coś tam.
1: No nie dzwoń do mnie, no, mała jest piosenka, no właśnie, która właśnie ma w przeciwieństwie do poprzednich bardzo niewinny tekst, nie ma tam seksualnych aluzji, bo on to na Eurowizję chciałby. Więc tak wiesz, żeby nikt się go nie czepiał, to właśnie wystawił piosenkę z takim tekstem bardzo neutralnym i zobaczymy, czy się znajdzie w stawce.
0: Zobaczymy. Natomiast teraz przechodzimy do Agory. Tu jeżeli chodzi o stacje muzyczne, to nie bardzo znalazłem cokolwiek i to na oficjalnej stronie Agory. Jest informacja dotycząca na przykład Gazety Wyborczej, ale jeżeli o radia chodzi, a nas radia i telewizja interesują, no to mamy tylko Tok FM. I w tym roku Radio Tok FM przygotowało dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aż 9 aukcji, na których można wylicytować m.in. stuletni dostęp do Tok FM Premium. No...
1: Potrzebuję tego.
0: To czasem by się mogło przydać. Pytanie za ile? Uczestnictwo w popularnych audycjach Tok FM. Pierwsze śniadanie w toku Piotra Maślaka. To
1: nie,
0: to za wcześnie jest. Kultura osobista Marty Perchuć-Burzyńskiej z udziałem reżyserki i scenarzystki filmowej Agnieszki Holland. I u doktora Ewy Podolskiej, w której to audycji gościem specjalnym będzie dr Paweł Grzesiowski. Można też wylicytować unikalny zestaw kaw dopasowany do osobowości prowadzących audycję Poranek w Tok FM. No to rzeczywiście może być ciekawe. Ja, widzisz, znalazłbym parę aukcji dla siebie. Może jakaś będzie na moją kieszeń. Redaktorka naczelna Radia Nowy Świat, bo teraz przechodzimy do tej stacji, czyli Magda Jeton, przekazała Fundacji WOŚP na licytację rower, który to stacja otrzymała od patronów z Mosiny pod Poznaniem. Osoba, która wylicytuje rower, otrzyma dodatkowo dwie unikatowe koszulki zaprojektowane przez Wojciecha Mana i Magdę Jeton. Także, jeżeli to was interesuje, no to możecie poszukać tych aukcji i w ten sposób dopomóc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I to tyle, jeżeli o radio chodzi.
1: Tak, Radio Nowy Świat jeszcze na inne sposoby i przez inne aukcje się zaangażowało w WOŚP, tylko że nie wszystkie jeszcze trwają, bo wczoraj w audycji Poranna Manna była licytacja egzemplarza Konstytucji osobami zaangażowanymi w tę obronę praworządności, ale to już zostało zakończone. Potem zdaje się, że w audycji Jacka Niedzienkiewicza też jakoś tam to wsparcie Wielkiej Orkiestry było realizowane, ale nie słuchałam, więc nie wiem, co on tam dokładnie oferował. Także to nie jest tak, że oni się ograniczyli tylko do jednej aukcji. Nie mamy natomiast informacji o Radiu 357, czy oni coś w tym roku, bo w poprzednich latach tak, a tutaj jakoś nam się nic nie rzuciło w oczy ani w uszy, co nie znaczy, że nic nie robią, tylko być może są o tym informacje na antenie, a z jakichś powodów nie piszą o tym w innych źródłach.
0: Radio Nowy Świat tak w ogóle, zdaje się, w zeszłym roku chwaliło się tym, że pod względem zbiórki to druga na świecie była ich wirtualna puszka, więc rzeczywiście słuchacze są szczodrzy, a ja przed momentem zajrzałem jeszcze do tych skarbonek elektronicznych, do których można zbierać już od jakiegoś czasu i tam wyobraź sobie, no mówiłem, że tam ze 3 miliony już jest ponad 6.
1: O, widzisz. Dobrze, bardzo się cieszymy. Dobrze. Jak zwykle liczymy na kolejne rekordy. Wciąż co roku to się wydaje niemożliwe, że rekord z roku poprzedniego się uda pobić, a jakoś się zawsze udaje i to jest jednak osiągalne. Więc cieszymy się bardzo, kibicujemy i również będziemy z orkiestrą grać do końca świata jeden dzień dłużej i podziwiać Jurka Owsiaka, jego kondycję głosową. Zawsze tak nam go szkoda, prawda? W ciągu tego orkiestrowego dnia, że tam już pod koniec
0: już
1: biednym
0: traci głos.
1: Nie może, ale energia wciąż nim jest. Tak, i próbuję. No to co, tyle nam chyba informacji udało się zebrać. Tak jak mówiliśmy, zachęcamy Was do pisania, jakie aukcje Was może zainteresowały z tych wymienionych. Może jeszcze natknęliście się na inne aukcje postaci ze świata mediów, czy wspieracie orkiestrę jeszcze inaczej, jak Wasze lokalne media ją relacjonują.
0: No bo właśnie tak? Jeszcze warto dodać, że lokalne media również relacjonują. Natknąłem się na różne oferty lokalnych stacji radiowych, natomiast gdyby to wszystko wymieniać i zbierać, to myślę, że długo byśmy stąd nie wyszli, więc skupiliśmy się jednak na tych mediach, które mają zasięg globalny, ale sprawdzajcie, bo jeżeli w waszym mieście jest jakaś lokalna stacja, no to najprawdopodobniej będzie coś miała do wylicytowania i bardzo dobrze, im więcej osób się zaangażuje w to dzieło, tym lepiej.
1: A nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zwieńczyć to wejście piosenką, której warstwa instrumentalna pobrzmiewa tutaj nam w tle. Ona już była u nas 2 lata temu w kontekście Wielkiej Orkiestry.
0: Za 2 lata no, będzie znowu, bo mamy tak naprawdę 2 piosenki.
1: Tak, tę i piosenkę zespołu H2O Serce Sercu, która była u nas rok temu. No ale cóż, myślę, że to dobry moment, żeby właśnie po ten utwór sięgnąć, dobry moment w roku, żeby się pozytywnie nastroić pozytywnym myśleniem wraz z zespołem WW.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Już nasz standardowy podkład, a to oznacza, że przechodzimy do informacji spoza tematu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, których też trochę dla Was mamy, ale mamy je dosłownie na jedno wejście.
1: No tak jakoś się złożyło, aczkolwiek będą to informacje z różnych mediów, różnych grup medialnych. Do TVN-u też jeszcze wrócimy, już w kontekście niewłaściwym, że tak powiem, ale zaczniemy od Polsatu.
0: Swoją drogą ciekawe, jak w Polsacie będzie relacjonowana Wielka Orkiestra. Oni to tak,
1: nie wiem,
0: oni to tak chyba relacjonują, w sensie informują, ale tak. Specjalnie nie eksponują
1: się,
0: tego tematu.
1: Ale też nie będą udawać, że tego nie ma.
0: Tak. Więc oni tak są po środku, jeżeli o to chodzi. I wiele innych rzeczy też.
1: Tak, nie chciałam tylko to dodać.
0: Tak, okej. Okay. No to teraz w takim razie przechodzimy do Polsatu, bo tu mamy odejście, a konkretnie Polsat News. Dorota Bawołek nie jest już korespondentką kanału Polsat News w Brukseli. O tym dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. Dla stacji dziennikarka pracowała przez 15 lat. Polsat News nie ujawnia powodów rozstania z dziennikarką, która już w ostatnich tygodniach rzadko pojawiała się na antenie Polsat News. No i co dalej? Otóż telewizja Polsat na razie nie planuje zatrudnienia stałego korespondenta do Brukseli. Reporterzy mają być do stolicy Unii Europejskiej wysyłani wtedy, gdy będą odbywać się tam jakieś istotne wydarzenia. No, stolica Unii Europejskiej, duże miasto pod tym względem.
1: Coś się tam czasami odbywa, tak, ważnego, tak. Żeby tak często.
0: No tak, rzeczywiście. Ale myślę, że wiesz, mając tam korespondenta, to można by być zdecydowanie bardziej na bieżąco.
1: No ale ja właśnie parafrazuję ich jakieś takie myślenie potencjalne, prawda? No coś tam czasem będzie, ale co to tam ale co to,
0: dokładnie. Okej, z ustaleń wirtualnych mediów wynika, że rozstanie nie ma nic wspólnego z sytuacją z października.
1: A bo tam była inba z udziałem pani Doroty.
0: Tak jest. Wtedy to właśnie Telewizja Polska zarzuciła Dorocie Bawołek, że przeszkodziła ekipie telewizji publicznej w uzyskaniu komentarza Donalda Tuska. TVP twierdziło, że korespondentka zrobiła to z intencją bronienia szefa Platformy Obywatelskiej przed reporterami Wiadomości, co doczekało się nawet osobnego materiału w tym programie. A dziennikarka tłumaczyła, że to Telewizja Polska wysłała zakamuflowanego kamerzystę, który chciał jej ukraść materiał. No więc to zdania, jak widzicie, podzielone są i każdy ma jakieś tam swoje wizje tego, jak było w rzeczywistości. No cóż, nie byliśmy przy tym, ciężko stwierdzić. Ale TVP ma różne pomysły na zdobywanie materiałów, więc cóż, można się wielu rzeczy domyślać. Kilka słów jeszcze o samej pani Dorocie. Otóż ona korespondentką Polsat News w Brukseli została w 2008 roku. Wcześniej pracowała tam dla brytyjskiej telewizji publicznej, czyli dla BBC.
1: Jeszcze jedna rzecz związana z Polsatem, która nas, myślę, że nie tylko nas, zaskoczyła w tym tygodniu, bo kiedy ta wieść gruchnęła, to wszystkie portale medialne na komendę opublikowały newsa na ten temat. No, jak to tutaj Michał sparafrazował poza anteną w kontekście piosenki, jaką graliśmy kilka miesięcy temu, odkąd zjawił się Edek,
0: tak jest,
1: czyli Edward Miszczak w Polsacie, no to mieszaj, wprowadza swoje porządki, porządki, których rzeczywiście byśmy się nie spodziewali. Chodzi tutaj o ramówkę wiosenną, no my w szczegółach będziemy o ramówce wiosennej mówić bliżej wiosny, ale ta decyzja jest na tyle zadziwiająca, że mówimy o niej już teraz. Otóż program Love Island, Wyspa Miłości, zmienia kanał, w którym będzie nadawany. Nie będzie to już główny Polsat, nie będzie to w zasadzie żaden Polsat, bo będzie to TV4, a więc kanał też należący do tej samej grupy medialnej. I chyba tyle się ma zmienić, bo prowadząca zostaje ta sama. Co do godzin nadawania, to też nie było żadnych informacji, czy one mają ulec zmianie. Natomiast pan Miszczak mówił, że to jest dopiero początek zmian dotyczących tej anteny, jaką jest TV4. Mnie to się przez moment trochę skojarzyło z tym, co on próbował robić jeszcze za czasów bytności w TVN-ie z kanałem TVN7. Bo troszeczkę mają te kanały ze sobą wspólnego, w tym sensie, że to nie są główne kanały w tych grupach medialnych, mają dobre zasięgi dzięki obecności w naziemnej telewizji cyfrowej, a jednocześnie ta ich antena w dużej części jest zagospodarowana przez jakieś powtórki. Tylko że ta sytuacja nie jest w pełni analogiczna, bo w TVN7 rzeczywiście był taki czas, że nic się nie działo. Teraz to pasmo wieczorne jest wypełnione jakimiś premierami.
0: A czwórka jednak więcej.
1: Jednak trochę się dzieje.
0: Tak.
1: Przecież ci sprawiedliwi, te policjantki, ci policjanci i inne tam rzeczy, to ludzie to oglądają, więc ta antena nie jest taka zupełnie, wiecie, pozbawiona premierowego kontentu i wypełniona wyłącznie powtórkami.
0: Więc może widocznie po prostu Edward Miszczak chce jeszcze bardziej rozszerzyć tę ofertę.
1: Tak. Być może uznał, że to jest jednak za mało, albo chce ten Polsat główny profilować z myślą o trochę innym widzu, którego może program randkowy tego typu nie będzie interesował i dlatego właśnie przerzuca to do innego kanału. No trudno nam znać jego motywację, bo tego jakoś bardziej nie sprecyzował, ale czegoś się tam na tej podstawie możemy domyślać. No w każdym razie jest to interesujący ruch. Teraz będziemy zajmować się tematyką serialową i na początek będzie o serialu, który miał już co prawda swoją premierę i być może natknęliście się na niego, ale nam z kolei informacja o nim jakoś umknęła, natomiast szczęśliwie, jeżeli tylko ktoś ma dostęp do pewnego internetowego serwisu, o którym Michał wam zaraz powie, to może te zaległe odcinki sobie nadrobić.
0: Tak, a mam na myśli Canal Plus Online, bo właśnie na antenie Canal Plus pojawia się serial zatytułowany Niewidzialna Wojna.
1: Potrzebowaliście tego, tak. Ja wiem. Tytuł brzmi niewinnie, tytuł brzmi jak wszystko, ale...
0: Ale posłuchajcie opisu.
1: Uznacie, że potrzebowaliście tego.
0: Tak. O Patryku Wedze pisze się dużo i różnie. Jedni go kochają, inni krytykują, ale nikogo nie pozostawia obojętnym. W końcu reżyser postanowił wyciągnąć as z rękawa i zdecydował się na nakręcenie filmu będącego autobiografią. To jest ciekawe.
1: Bardzo.
0: Tak. Niewidzialna Wojna od 15 stycznia na antenie Canal Plus się pojawia i jest to serial będący takim uzupełnieniem najnowszej produkcji Patryka Wegi, bo to jest film w ogóle i na jego podstawie zrobiono serial. No cóż, jeżeli chodzi o tytułową rolę w tym serialu, czyli kto zagra Patryka Wegę? Otóż zagra go Rafał Zawierucha, który codziennie na planie przechodził spektakularną metamorfozę, by upodobnić się do reżysera. Towarzyszy mu Anna Mucha w roli matki samotnie wychowującej syna, która odegrała w jego życiu bardzo ważną rolę. Jak wyglądała droga do sławy Patryka Krzemieńskiego, czyli Patryka Wegi? Czym zajmował się, zanim chwycił za kamerę i zaczął zasypywać widownię swoimi odważnymi produkcjami, a w końcu jaką rolę w życiu kontrowersyjnego reżysera odgrywa wiara i co wywołało u niego potrzebę nawrócenia? Wszystko to właśnie w tym serialu, który dostępny jest. No jeszcze można go gdzieś tam wieczorami w niedzielę, zdaje się, oglądać, ale to
1: tak
0: chyba
1: po
0: już...
1: dwa odcinki tak, chyba, więc tak. Teraz na tę niedzielę zostały ostatnie dwa.
0: Więc to już nie ma sensu. Włączcie sobie Canal Plus Online i nadróbcie te zaległości, jeżeli interesuje was los Patryka Wegi. I
1: na pewno interesuje,
0: jak
1: to, no to wiemy
0: wszystko
1: po prostu
0: wyglądało w jego życiu, no to zapraszamy i polecamy.
1: A może interesuje was serial z innej platformy, czyli z Playera, serial, który doczekał się już drugiego sezonu i to jest taka dosyć nietypowa sytuacja, bo w tym przypadku ledwo się skończył sezon pierwszy, a oni już drugi zaczynają, bo rzeczywiście podobno te dwa sezony nakręcili jeden po drugim i nie było tam żadnej przerwy w produkcji. A mówiliśmy wam o tym pierwszym sezonie naprawdę całkiem niedawno, bo to było jakoś niedługo przed świętami Bożego Narodzenia. Być może kojarzycie wątek serialu Mój Agent, bo to właśnie ta produkcja doczekała się rychło po zakończeniu pierwszego sezonu drugiego. I tak oto właśnie jutro, w tę niedzielę, słynną przede wszystkim z tego powodu, że jest Wielka Orkiestra w tenże dzień i finał, no to oprócz tego będzie miała miejsce premiera w serwisie player.pl drugiego sezonu serialu Mój Agent. Bohaterami serialu Player Original Mój Agent są agenci, którzy pod swoją opieką mają największe gwiazdy filmu, teatru i telewizji. I tak przyznam szczerze, że na podstawie informacji, którą mi się udało znaleźć, kiedy przygotowywałam dla was fragment poświęcony tej produkcji, ale jej pierwszego sezonu w zeszłym miesiącu, to jakoś mi się nie udało wywnioskować tego, że tam oprócz przedstawienia tych agentów i obecności konkretnych gwiazd, że tam rzeczywiście jest jakaś fabuła, w którą te wątki rzeczywistych gwiazd są wplecione. A ta fabuła tutaj jest, mamy konkretne postaci, których losy, kontynuacje ich przygód zobaczymy w sezonie drugim. Więc przypuszczam, że te informacje, które wam teraz podamy, więcej powiedzą osobom, które na pierwszy sezon zerknęły, ale być może wśród naszych słuchaczy tacy są, których namówiliśmy miesiąc temu i teraz będą wiedzieli, o co chodzi. Więc wśród tych gwiazd, które zobaczymy, tych gwiazd fikcyjnych jak na razie, bo tam właśnie takie są, jest Marek w tej roli Marek Gierszał, Aga w tej roli Aleksandra Pisula, Gabriel w tej roli Maciej Maciejewski i Mira ją gra Ewa Szykulska, a wspierają ich asystenci. Ewa ją gra Anna Cieślak i Julian w tej roli zaś Dawid Ściupidro. Wspaniałe nazwisko, proszę zostać moim mężem, chcę się nazywać Ściupidro. Oraz Zosia, Sylwia Achu ją gra, nie wiem czy tak się to czyta, w każdym razie pisze się Achu. Ona jest recepcjonistką i aktorką. No i przechodząc właśnie do tej fabuły, o której wspomniałam, los agencji, w której pracują, staje pod znakiem zapytania, gdy umiera jej właściciel Gustaw, w tej roli Krzysztof Jasiński. Teraz oprócz codziennych zmagań z niezwykle absorbującymi gwiazdami, cała czwórka będzie musiała walczyć o przetrwanie jednej z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich w Warszawie. W tym samym czasie w biurze pojawia się Dorota, w tej roli Paulina Walędziak, dorosła córka Marka, której istnienie ukrywał przed swoimi współpracownikami i rodziną. Dla dziewczyny świat planów zdjęciowych, scenariuszy, spotkań z gwiazdami jest tym, o czym marzy. Przypadek sprawia, że rozpoczyna pracę w agencji u boku ojca i wbrew jego woli. Natomiast w rolach gwiazd obsługiwanych przez agencję pojawią się znów znani aktorzy, którzy wcielą się w samych siebie. I kto to będzie konkretnie w tym sezonie? W pierwszym odcinku drugiej odsłony wystąpią Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki, w drugim Andrzej Seweryn, w trzecim Adam Turczyk, w czwartym Krystyna Janda, w piątym Marian Opania, a w szóstym Agata Kulesza. Do stałej obsady Mojego Agenta 2 dołączył też Marcin Kowalczyk, ale niestety nie znalazłam informacji, kogo zagra, ale został tutaj wymieniony, to może to ważne. Odcinki pojawiać się będą w tygodniowych odstępach,

0: dnia 7 lutego.
1: I nie będziecie stratni.
0: Tak. Kiedy to corocznej tradycji stanie się zadość, bowiem znów zostaną wręczone nagrody w plebiscycie pod nazwą Bestsellery Empiku. No i teraz właśnie opowiemy Wam o tym, czego konkretnie tam się można spodziewać, na jakiej zasadzie wręczane są te wyróżnienia i kto tę galę uświetni swoimi występami. Podczas gali Bestsellery Empiku 2022 poznamy najlepszych twórców w kategoriach książka, muzyka, film, kultura cyfrowa, a także odkrycia Empiku. To są takie główne kategorie, być może ci z Was, którzy kojarzą ten plebiscyt albo to, jak o nim mówiliśmy na przykład rok temu, to wiedzą, że to nie jest tak, że się po prostu wybiera najlepszą książkę, najlepszą płytę, tylko że jeszcze to jest dzielone na gatunki, na podgatunki, więc za chwilę sobie przejrzymy szczegółowo tę listę kategorii. Już nie będę czytała tych wszystkich nominacji, bo byłoby tego zbyt dużo, a pełną listę znajdziecie w internecie, na stronach Empiku chociażby, ale nie tylko. Natomiast co do samej gali nie zabraknie, tak jak powiedziałam, występów najpopularniejszych polskich wokalistów, których też wymienię. Natomiast na jakiej w ogóle zasadzie te nagrody są przyznawane? Czy to ktoś głosuje, czy publiczność głosuje, czy jurorzy wybierają? No, głosowanie poniekąd jest, ale no, dosyć specyficzne. Bestsellery Empiku trafią do autorów najchętniej kupowanych w Empiku płyt, książek i filmów, na wszystkich nośnikach najczęściej słuchanych treści audio w Empik Go oraz najpopularniejszego wydarzenia dystrybuowanego przez Going i Empik Bilety. Klienci salonów i sklepu online oraz użytkownicy aplikacji głosują w plebiscycie na swoich faworytów przez cały rok, poprzez codzienne zakupy i wybory. Więc jeżeli coś kupowaliście w Empiku w tym roku, jakieś książki, płyty, jakieś bilety na koncerty, jakieś rzeczy online, no to chcecie, nie chcecie, też się
1: już głosowaliście.
0: Przyłączaliście. Tak, głosowaliście, chociaż nie mieliście o tym pojęcia. No jeżeli chodzi o te konkretne kategorie, to jeżeli chodzi o książki, to podzielono je na następujące podgrupy: literatura piękna, kryminał i thriller, literatura obyczajowa, polska literatura dla dzieci. Jeżeli chodzi o kulturę cyfrową, co się tutaj mieści? Audiobook, superprodukcja audio i podcast. Jeśli natomiast chodzi o muzykę, jakie tutaj gatunki zostały wyodrębnione? Pop i rock, rap i hip-hop oraz kategoria live, czyli najlepsze nagranie jakiegoś koncertu, występu na żywo. Natomiast jeszcze filmowe nagrody zostaną przyznane: kino polskie i kino familijne. Takie tutaj są dziedziny. I spośród wszystkich twórców nominowanych do bestsellerów Empiku w kategoriach muzycznych i książkowych, fani wskażą także pisarza i artystę muzycznego roku. Głosowanie odbędzie się w aplikacji Empik, także tutaj już będzie rzeczywiste głosowanie, będzie trzeba coś kliknąć, ale celowo mówię o tym w czasie przyszłym, bo ono jeszcze się nie zaczęło, potrwa od 1 do 7 lutego, czyli w najbliższą środę wystartuje, gala jest 7 lutego we wtorek, więc przez ten tydzień będzie czas, żeby głos oddać. A ponadto podczas finałowej gali 7 lutego poznamy literackie, filmowe i muzyczne odkrycia Empiku 2022. Wyróżnienia przyzna jury, w którym zasiadają laureaci z poprzednich lat, cenione osobowości ze świata kultury, dziennikarskie autorytety oraz eksperci Empiku. Gale Bestsellery Empiku uświetnią występy znakomitych gwiazd, które, jak to określono, rządziły w 2022 roku na polskiej scenie muzycznej. Od razu mówię, że częściowo to są artyści, którzy zostali nominowani w plebiscycie, ale nie wszyscy. Tak od razu mi się nasuwa refleksja, że no okej, są te nominacje, ale z drugiej strony oni po prostu chyba, to chyba polega na tym, że wypisali tutaj tych, którzy byli w czołówce, jeżeli chodzi o tę sprzedaż, i wiecie, no już tak naprawdę doskonale wiadomo, kto wygra. Pewnie nie ma w internecie udostępnionych jakichś statystyk, co się tam najlepiej w Empiku sprzedawało, bo gdyby tak było, to już byłoby łatwe rozwiązanie tej zagadki, kto w poszczególnych kategoriach nagrodę otrzyma, ale jeżeli są gdzieś jakieś tam ogólne, wiecie, dane sprzedażowe, listy, jeżeli chodzi o najchętniej kupowane płyty, no to sądzę, że się można tego i owego domyślić. Tak więc na tej liście występujących artystów są rzeczywiście, jak to się mówi, gorące nazwiska artystów, którzy teraz cieszą się popularnością, aczkolwiek nie wszyscy się załapali na nominacje. I taka to już jest

0: tradycja, że zawsze jest ktoś, kto kieruje tworzeniem tej oprawy muzycznej. To nie jest tak, że każdy wychodzi i śpiewa to, co on sobie przygotował, tylko jest jakaś tego bardziej zaplanowana koncepcja. Za widowisko odpowiada tym razem nagrodzony Fryderykiem Kuba Galiński. Artyści wykonają swoje największe przeboje w bezkompromisowych, przekraczających granice gatunkowe ansamblach, tak to określono, ansamblowych, przepraszam, aranżacjach dyrektora muzycznego Gali. No, jeżeli chodzi o to przekraczanie granic gatunkowych, to chyba też jest jakaś tradycja, bo w zeszłym roku pamiętam, że te wykonania były często w duetach, zobaczymy, czy tak też będzie w tym roku, i właśnie często te aranżacje, no, tak znacznie odbiegały od pierwotnych koncepcji, jeżeli chodzi o te utwory, które dobrze znamy. Było to nawet może trochę kontrowersyjne i szeroko komentowane, że może czasami aż zanadto przekombinowane, więc zobaczymy, jak to będzie w tym roku, bo wtedy kto inny zawiadywał tą aranżacyjną stroną. Także zobaczymy, jaki pomysł będzie miał na to Kuba Galiński. Natomiast tym wokalistom, którzy się zaprezentują, towarzyszyć będzie orkiestra, która przeniesie widzów do złotej ery polskiej rozrywki w szalone i kolorowe lata 70. No i wreszcie czas, żebym wymieniła, kto wystąpi, jeżeli chodzi o artystów, bo tak tu zapowiadam, wymienić nie mogę, a więc nie zabraknie Sanach, bo jakżeby. Będzie też Agnieszka Chylińska, Ralf Kamiński, to też często widziany ostatnio w różnych stacjach telewizyjnych, więc skoro Gala w TVN-ie, to tutaj go też nie może zabraknąć. Mrozu, SB Mafia, Katarzyna Nosowska, Vito Bambino, Margaret, Natalia Schroeder i Tomasz Makowiecki. No i jeszcze taka ciekawostka co do oprawy Gali. Motywem przewodnim tegorocznego plebiscytu, tegorocznej właśnie gali finałowej, jest hashtag Świat się zmienia, no pisane bez polskich znaków, więc już wybaczcie, wiecie, o co chodzi. Wydarzenie będzie miało nowoczesną i dynamiczną formułę z elementami wizualnymi w stylistyce retro właśnie z lat 70. Więc nie tylko muzycznie, ale również wizualnie to zostanie odwzorowane. Gale bestsellery Empiku 2022 poprowadzi Marcin Prokop, natomiast gospodarzami transmisji internetowej będą Karol Paciorek i Red Lipstick Monster. Tak już zdradziłam, że będzie transmisja zarówno telewizyjna, jak i internetowa, więc teraz czas, żebym uporządkowała, co dokładnie i gdzie i o której. Gala bestsellery Empiku odbędzie się 7 lutego, a więc to jest, jeśli dobrze liczę, wtorek, ale nie ten w najbliższym tygodniu, tylko w jeszcze tylko kolejnym. Tak. A transmisję obejrzymy na antenie TVN o godzinie 20.15. Relacje będzie można też oglądać od godziny 19.45 w internecie na stronie empik.com i profilu Empiku na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i TikTok oraz w serwisie YouTube. I też jest taka adnotacja, że w tym roku transmisja telewizyjna i streaming online będą się wzajemnie przenikać. Czegokolwiek należy się po tym spodziewać. Tak więc zachęcamy, bo zawsze to jest jakaś okazja do nadrobienia zaległości, jeżeli usłyszycie w czasie tej gali jakieś interesujące występy wokalne albo przy okazji prezentacji laureatów w tych książkowych, filmowych kategoriach was zaciekawi jakiś film czy książka, które osiągnęły sukces w minionym już roku, no to przecież nie jest jeszcze za późno, bo nigdy nie jest za późno na to, żeby po te produkcje sięgnąć, które cieszyły się popularnością, no bo skoro taką popularnością się cieszyły, no to jest duża szansa, że na to zasłużyły.
1: To zanim przejdziemy do kolejnych tematów, które mamy na liście, i zresztą następny to jest też twój temat, więc teraz chwilę przerwy masz, a dziękuję ja bardzo. Przeczytam informację, którą otrzymaliśmy przed momentem od naszego słuchacza Jacka. To tak a propos tego, co oferują lokalne stacje radiowe, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W czwartek dostałem wiadomość z wielkopolskiego podwórka, a mianowicie w Swarzęckim Ośrodku Kultury będzie można wylicytować poprowadzenie wraz z Andrzejem Kamińskim jedynej audycji, jaką Radio Wielkopolska emituje z regionu, w którym nadaje naziemnie i od którego wywodzi swoją nazwę. Chodzi tu o popołudniówkę, czyli pasmo między 15 a 18. Dziękujemy, Jacku. Myślę, że nasi słuchacze z tego regionu być może będą chcieli wylicytować. Kto wie. A może sam będziesz licytował? Daj znać.
0: No właśnie, pochwal się, czy cię to przekonało, albo czy masz w ogóle taką możliwość. I jeszcze przez chwilę tutaj z wami będziemy, także chętnie przekażemy podobne informacje. Z tego co wiem, moje lokalne radio też się włącza, Radio Malbork, też tam jakieś orkiestrowe rzeczy na antenie się będą znajdowały, ale jeszcze nie weryfikowałam, co oni dokładnie tam robią i jak się angażują, ale nie wykluczam, że jutro włączę. Tymczasem, no właśnie, radio u nas teraz, ale w innym zupełnie kontekście, no ale tematyki też związanej ze zdrowiem, prawda, i tematyki również bardzo poważnej, którą postanowiła zająć się stacja CZ w cyklu o, no niewinnie dość brzmiącym tytule, Plac Zabaw. Czyli Z włącza się bowiem w obchody Światowego Dnia Walki z Depresją. Dziś ruszył weekendowy cykl specjalnych audycji właśnie pod nazwą Plac Zabaw, poświęconych depresji u młodzieży. Będzie gościł na falach przez 4 kolejne weekendy. Warto odnotować takie dane, że według Światowej Organizacji Zdrowia na depresję cierpi ponad 350 milionów osób. No to są rzeczywiście przerażające dane. Jej objawy są coraz bardziej powszechne, dotyka zarówno dorosłych, jak i młodzież. Jest uznawana za 4. najpopularniejszą chorobę na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. W każdą sobotę od 28 stycznia, no więc to już dzisiaj, no i mogę zdradzić właśnie, że to was już ominęło, bo to w południe, do 18 lutego, więc jeszcze 3 okazje macie, właśnie po godzinie 12 o przyczynach depresji, objawach, rozpoznaniu i leczeniu wraz z ekspertami będzie rozmawiać Magda Bauer w programie Plac Zabaw. Depresja to poważny problem społeczny współczesnego świata. Egalitarna choroba, która dotyka zarówno starszych, jak i młodszych, kobiety i mężczyzn, ciągle jednak jest lekceważona, a wiele przypadków nie zostaje zdiagnozowanych. Z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją, czyli Z wraz z zaproszonymi ekspertami chce włączyć się w akcję edukacyjną i przybliżyć tę tematykę słuchaczom. Tak właśnie mówi Dariusz Staniak, redaktor naczelny, czyli Z. Gospodyni audycji wraz ze swoimi gośćmi będzie poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak odnaleźć się w obliczu depresji bliskiej młodej osoby oraz czego w tym obszarze najbardziej dziś brakuje. Wśród zaproszonych ekspertów znajdą się m.in. Aneta Matuszewska z telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tak więc no, na pewno zna się na tym, bo rzeczywiście ten telefon zaufania jest istotną formą wsparcia. Będą też autorki książki Nastolatki na krawędzi, czego nie wiecie o problemach swoich córek, Krystyna Romanowska oraz dr Agnieszka Dąbrowska. Także tak jak powiedziałam, dzisiejsze spotkanie już was niestety ominęło, ale przez 3 kolejne soboty po godzinie 12 myślę, że polecamy włączyć CZ.
1: Oczywiście, że tak.
0: Czegoś w tym temacie się dowiedzieć, bo nawet jeżeli nie macie w rodzinie bliskiej, młodej osoby, a depresja u młodzieży tutaj będzie motywem dominującym w tym cyklu, no to jednak zawsze warto w jakieś informacje się wyposażyć, żeby tego tematu nie lekceważyć.
1: Też zresztą być może dzięki takiej audycji będziecie w stanie zauważyć jakieś pierwsze objawy, bo to przecież też nie zawsze jest tak, że każdy jest zdiagnozowany. Ile osób nie jest zdiagnozowanych, bo bagatelizuje różnego rodzaju stany, które przechodzi. Więc to też myślę,
0: że... A przypominamy, że lekarstwem na depresję nie jest
1: nic jest,
0: pobiegaj.
1: Tak, nie jest bieganie.
0: Nie jest zjedz czekoladę. Nie, to tak nie działa. I to, że niektórzy mówią w momencie, w którym mają jakiegoś tam chwilowego doła, o, mam depresję, no to też jest takie...
1: Jest to sporym nadużyciem.
0: Tak, jest dużym nadużyciem, umniejszaniem tej rzeczywiście poważnej chorobie, ale no, żadnych objawów, tak jak tutaj mówimy, lekceważyć nie możemy, więc obserwujcie siebie i obserwujcie ludzi dookoła was.
1: Bo pamiętajcie, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne. To nie jest tak, tak że jest mniej ważne, jest równie ważne.
0: Jak się ma chore nerki, to się idzie do odpowiedniego lekarza, jak się złamie nogę, no to też tamże, do odpowiedniego specjalisty i tak dalej, więc jeżeli choruje ten obszar, który jest w nas, choruje psychika, to również nie należy unikać tego, żeby do odpowiedniego specjalisty się wybrać. I to nie jest żadnym wstydem.
1: Dokładnie. Więc cóż, teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem takiego nieco bardziej technicznego, z telewizyjnego podwórka. Mianowicie rozszerza nam się eksperymentalny ten multiplex telewizji polskiej. Otóż młodzieżowy... Młodzieżowy kanał Alfa TVP i skierowany do Białorusinów Bielsat TV. To kolejne programy, które we wtorek miniony, czyli 24 stycznia, dołączyły do eksperymentalnego multiplexu TVP. Pierwszy z nich rozpoczął działalność przed miesiącem, troszeczkę ponad. Był on dostępny tylko w internecie, natomiast Bielsat, no to już marka znana od lat, bo od 2007 roku. Dotychczas stacja była osiągalna online poprzez przekaz satelitarny i w sieciach kablowych. Tym samym drugi z multiplexów TVP liczy obecnie 9 pozycji. Oprócz tych, o których mowa, czyli o Alfie i Bielsacie, mamy tam również TVP Dokument, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka i TVP World. Programy nadawane są w standardzie DVB-T2 HEVC. A zgodnie z decyzją podjętą przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 1 lutego wykorzystywany przez Telewizję Polską multiplex eksperymentalny zmieni swój status i w przestrzeni publicznej będzie on funkcjonował pod nazwą MUX6. Docelowo wszystkie dostępne naziemnie programy Telewizji Polskiej nadawane będą w ramach multiplexu 3 i 6. No i tu jeszcze będzie trzeba zrobić mały porządek z TVP ABC, bo obecnie właśnie ten kanał nadawany jest jeszcze w ramach multiplexu 1, więc wszystko w swoim czasie. Podejrzewam, że niedługo będzie jakaś informacja, że nastąpiła przesiadka.
0: Michał powiedział wam o eksperymentach, jeżeli chodzi o telewizję, o eksperymentalny multiplex. Natomiast w DABie Plusie, w radiu też eksperymentują i oferta eksperymentalnych multiplexów się zmienia na plus, bo się rozszerza. I mamy dla was dwie informacje właśnie z tej dziedziny. Podajemy je za serwisem radiopolska.pl. Otóż częstochowskie radio Jasna Góra jest już dostępne w 11 multiplexach DAB Plus na terenie Polski. W ostatnim czasie do stałej emisji w Częstochowie oraz eksperymentalnych z Opola, Łodzi, Krakowa, Szczecina, Andrychowa i Szczawnicy dołączyły dwie kolejne z Gdańska i Wrocławia. Tym samym rozgłośnia dostępna jest już w każdym z eksperymentalnych multiplexów spółki Bicast. Z kolei obchodzące w czerwcu tego roku 30. urodziny łódzkie Radio Parada zawitało do Warszawy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sygnał stacji pojawił się w eksperymentalnym multiplexie DAB Plus spółki Bicast również. Jednocześnie zniknęły z niego dwa strumienie zawierające jedynie przekaz tekstowy będący testem kodowania znaków narodowych. Modyfikacji składu multiplexu dokonano w środę 25 stycznia. Aktualnie multiplex Dabcast Wawa liczy 8 stacji. Oprócz Radia Parada są to Muzo FM, które notabene coś tam kombinuje ze swoją ramówką pod nowym adresem, o czym już mówiliśmy. Zdaje się, że i Dalia i Konrad, którzy prowadzili program po południu, teraz mają być rano. Kamil Szabłowski ma być wieczorem, pasmo wieczorne będzie miało prezentera, a ostatnio chyba go nie miało, zdaje się. Więc no, jakieś tam zmiany się szykują, ale cały czas małymi kroczkami i cały czas nazwa pozostaje niezmienna, to jest Muzo FM. A oprócz tego w tym multiplexie są jeszcze muzyczne radio, pop radio, Radio 7 prosto z Mławy, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Jasna Góra wspominane już i Radio Maryja. Natomiast jeżeli chodzi o samo Radio Parada, to można go słuchać również analogowo w Łodzi na wzmiankowanej w słynnym dżinglu częstotliwości 96 FM i w Opocznie na 97,8 oraz cyfrowo w Łodzi i Opolu w eksperymentalnych multiplexach spółki innej niż ta, o której mówiłam przed momentem, czyli PSN Infrastruktura. I tym właśnie akcentem
1: technicznym
0: kończymy 175. wydanie programu RTV. Tak jak powiedziałam, nie wiemy, na jak długo rozstajemy się z wami, czy na
1: znowu
0: tydzień,
1: przed pasjonatami.
0: Czy na dłużej. Tak, znów po prostu nasze zegarki biologiczne działają świetnie i udało nam się skończyć tuż przed pasjonatami, których za chwilę włączymy, ale zanim to zrobimy, to jeszcze wyemitujemy piosenkę na koniec. Piosenkę w wykonaniu artystów, których występ będziemy mogli zobaczyć na gali Bestseller Empiku, chociaż zobaczymy, czy razem. Ona jest nominowana, może zostać nagrodzona w kategorii Pop i Rock za album Uczta, a do tego jeszcze w tej kategorii artysta muzyczny, zdaje się, tej takiej podsumowującej. On zdaje się, że nominacji żadnej nie ma, ale na gali się zaprezentuje. Już jeden duet na koncie mają, piosenkę Ale Jazz, którą już też u nas kiedyś prezentowaliśmy, ale na wspomnianej płycie Uczta, Sanach, bo o niej mowa, myślę, że wielu spośród słuchaczy pewnie kojarzy koncepcję tej płyty, że bazuje ona na duetach z cenionymi przez artystkę postaciami sceny i Vito Bambino się tam również znalazł, także jak widać, ta jedna współpraca była całkiem udana, podjęli kolejną w piosence Oscar. No a temat Oscarów też u nas na pewno z jakiś czas zagości w okolicach marca, kiedy to gala wręczenia tych nagród będzie miała miejsce, będziemy mieć polski akcent, mamy polską nominację dla filmu I.O., także będziemy trzymać kciuki, dyskutować gdzieś tutaj pewnie na tyle, na ile jesteśmy w stanie z naszą wiedzą filmową na poziomie sami wiecie jakim, więc pozostańmy może przy muzyce, przy piosence, Oscar.
1: Ale zanim tę piosenkę zagramy, to jeszcze taka wypowiedź od naszego słuchacza Jacka, bo pytaliśmy go, czy będzie licytował, no i Jacek nam odpisał w międzyczasie, to przeczytam. Napisał tak: gdyby była to internetowa licytacja, kto wie, czy nie próbowałbym. Jednak jako, że musiałbym się z Wrocławia po tę przyjemność fatygować do Swarzędza, no to nie ma takiej opcji. I ja wiem, że przez dłuższy czas program poranny, a przez kilka miesięcy także program między 10 a 14 były nadawane właśnie z Wrocławia, no ale, no cóż.
0: Okej, rozumiemy.
1: Może coś media wrocławskie zaproponują, tylko kto tam teraz jest lokalny poza publicznym?
0: Nikt. No tak, jako radio chodzi, no to no, tak średnio bym powiedziała, ale może coś znajdziesz dla siebie, a w samym Swarzędzu też na pewno się znajdą tacy, którzy grosza dadzą i sakiewką potrząsną, tak, parafrazując pewną piosenkę, która też się doczekała takiej wersji właśnie z refrenem odnoszącym się do Wielkiej Orkiestry, tak więc jeszcze raz zachęcamy was do tego, żeby jutro z Wielką Orkiestrą grać. No a teraz artyści, którzy też niewykluczone, że gdzieś na Wielkiej Orkiestrze zagrają, ale tego nie wiemy, bo nie weryfikowaliśmy, Sanach i Vito Bambino w piosence Oscar. My zaś żegnamy się z wami i idziemy włączyć nasze telewizory. Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Kłaniam się, Ala Witek z tej strony. Chciałabym zaprosić dzisiaj Państwa do wysłuchania podcastu o tym, jak przygotować taki bardzo prosty, bardzo smaczny i można powiedzieć zdrowy deser, jakim będzie pudding ryżowy z mango. Z góry przepraszam za ewentualne jakieś pokasływania z mojej strony, ale jestem na finiszu jakiegoś mega grypska i po prostu kaszelek nie odpuszcza. To też postaram się jak najkrócej i jak najtreściwiej. Zacznę od tego, czego będziemy potrzebowali do przygotowania tegoż puddingu ryżowego. Oczywiście potrzebujemy ryżu. Ja mam tutaj ryż jaśminowy. Taka torebka 10-dekowa. Dlaczego w torebce? Bo jako osobie niewidomej nie jest mi łatwo płukać ryżu na sitku, tak żeby mi gdzieś tam jakieś ziarenka nie uciekały, a tak torebka zastępuje mi sitko, wypłukuje ryż i później jak Kuba rozpruwa, ją sobie tutaj rozpruwam, przysypuję ryż i już gotuję bez torebki. Oczywiście jeśli nie potrzebuję gotować w niej. Dodatkowo potrzebujemy jedną łyżkę płatków migdałowych, jedną łyżkę wiórek kokosowych, 7 daktyli i 15 dekagramów jakichś owoców. Mogą to być owoce świeże albo mrożone. Ja dzisiaj będę miała mrożone mango. Mogą to być świeże jakieś, nie wiem, miękkie owoce typu migdały, pokrojone mango, pokrojona brzoskwinia albo jakieś takie owoce typu borówki, jeżyny i tak dalej, i tak dalej. No tak naprawdę im słodsze, tym lepiej, bo nie będziemy naszego deseru w żaden sposób dosładzać. Ryż będziemy gotować, przepraszam, na mleku, a ściślej mówiąc na dwóch jego rodzajach. Jedno mleko to będzie takie zwyczajne mleko krowie, a drugie to będzie mleko kokosowe. I tu uwaga, nie chodzi o mleczko, przepraszam, nie chodzi o mleko kokosowe, takie to rzadkie, tylko ma to być mleczko kokosowe gęste, to takie pełno nasycone smakiem, o konsystencji takiej niemal emulsyjnej, tak? Czyli będziemy gotować na mleku i mleczku. Dobra, do gotowania najpierw opłuczę sobie ryż, jak już wspominałam, zrobię to pod zimną, bieżącą wodą. Te torebeczki mają dziurki, nie musi być też ten ryż płukany, nie wiadomo jak, bo on nie jest w jakiś sposób nieprzygotowany do tego, żeby go gotować. Można by spokojnie w tej torebeczce gotować go też. Czujemy, jak on staje się coraz cięższy i wtedy wiem, że jest dobrze przepłukany. Odkładam sobie na bok, tutaj jest lewej, niech sobie z tej wody okapuje. I teraz tak, odmierzę sobie dwa razy po 200 gram jednego mleka, a drugiego mleczka. Można też dać zamiast mleka tego krowiego wodę, ale ten pudding jest bardziej taki jakby esencjonalny, jeśli jest gotowany na mleku. Do gotowania biorę sobie garnek taki większy, ponieważ będę musiała mieszać i to tak dosyć zdecydowanie, więc nie chciałabym, żeby później po pierwsze gdzieś mi to wykipiało, a po drugie w trakcie mieszania, żeby były jakieś trudności. Ja kupuję mleczko kokosowe w Lidlu. Jest całkiem w porządku i do deserów i do innych rzeczy dobrze mi się sprawdza. Ono jest takie gęste, więc stosunkowo wolno się nalewa. I teraz będę sobie te oba mleka z ryżem zagotowywać. Jeśli ktoś z Was nie miałby pewności, kiedy to mleko się zaczyna gotować, tak, to można sobie zrobić ten pudding po prostu w garnku do gotowania mleka. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak to możliwe, że dotąd na to nie wpadłam, no ale już trudno. będę po prostu pilnowała tego. Kiedy się zagotuje? No wiadomo, gotując w garnku do gotowania mleka nie musimy się tym przejmować, tak? Bo kiedy zaczyna nam gwizdać, wiemy, że to jest pora gotowania. Czego tutaj jeszcze będziemy potrzebować? To już mówiłam. Mówiłam o mango, mówiłam o ryżu. Mam tutaj płatki migdałowe, przepraszam, płatki migdałowe, wiórki kukurydziane i daktyle. Daktyle będą takim naszym naturalnym słodzikiem tego deseru. Nie będziemy dodawać już żadnego cukru, ani żadnego jakiegoś tam dosładzacza innego. Ja sobie te daktyle pokroję każdą na cztery części. Wtedy one się bardzo łatwo rozgotują i właśnie nadadzą temu deserowi taki słodki smak. Dajemy je dopiero, dodajemy w drugiej fazie gotowania, bo jeśli damy je zbyt szybko, to czasami się zdarza tak, że lubią się po prostu gdzieś przypalić, przygną do dna i niestety się przypalają, więc kiedy ten pudding jest już taki lekko zgęstniały, że nie opadają nam na dno, spokojnie w mieszaniu, jakby w trakcie mieszania wcielają się w tą masę, to w ten czas ryzyko tego, że właśnie gdzieś tam przywrze nam do dna kawałek daktyla się zmniejsza. To jest bardzo prosta rzecz do zrobienia. Jest to taki fajny deser z uwagi na to, że przybieramy go na koniec tymi owocami. Jest też kolorowy, zdrowy, smaczny. Mamy tutaj tylko bakalię i ryż. No, myślę, że spokojnie można go polecić nawet dla dzieciaków. Poczekam, aż zacznie się gotować mleko. Wtedy wrzucę też do niego ryż. Weźmy sobie łyżkę. Taką dużą, specjalną do mieszania, żeby było mi wygodnie. Zapach i smak tego mleczka kokosowego jest po prostu przecudowny. Można sobie jeszcze ten deser podkręcić lekko wanilią, ale sam w sobie jest bardzo aromatyczny, bardzo smaczny. Ma taki lekko egzotyczny sznyt, jeśli dodajemy do niego bakalię i właśnie jakieś owoce egzotyczne. Ale jest nie mniej smaczny, kiedy dodajemy właśnie maliny, jagody czy jakieś inne nasze specjały, porówki.

0: Słyszę, że mleko zaczyna się gotować. Słyszymy? I w tym momencie wsypię do niego ryż. Oczywiście już sobie schowałam ryżyczki. Ok. Wsypuję ten opłukany wcześniej ryż z torebeczki. Pilnuję, żeby wszystkie ziarenka dostały się do garnka. I teraz cała sztuka zrobienia tego pudingu prawidłowo właściwie tkwi w mieszaniu. Oczywiście nie trzeba mieszać cały czas, ale absolutnie nie możemy pozwolić na to, żeby zrobiły się nam jakieś takie kulki, grudy, albo żeby ten ryż przywarł nam do dna. Na początek musimy go rozmieszać bardzo dobrze. Ja sobie nastawię jeszcze timer. 10. I zaczynam zagotowywać ryż. Właściwie nie odchodzę od niego nigdzie dalej, bo co jakiś czas i tak będę musiała podchodzić, żeby go zamieszać. Mogę sobie jedynie odważyć pozostałe składniki. Mam już tutaj pokrojone daktyle. Dodam sobie jeszcze łyżkę wiórek kokosowych i łyżkę płatków migdałowych. Mogą też być słupki ewentualnie. To miseczki wsypuję. Pozwólcie, że sobie schowam do woreczka, bo taka duża paczka nie chcę, żeby mi się gdzieś wysypała. I też, żeby mi wysychała. Dobra. I migdałki. Z migdałkami robimy to samo. Dobra. Mamy odważone. Można sobie wrócić do mieszania. Niestety, ale to jest kilka moment i po prostu może być po balu, bo jak ten ryż się tylko zbryli, przywrze do dna, to jest chwileczka i będzie, wiecie co, będzie przypalony. Dlatego musimy pilnować i mieszać go na tyle często, żeby on się nam idealnie ugotował, idealnie rozgotował, tworząc taką właśnie zawiesistą masę. Otworzę sobie w międzyczasie to mrożone mango i troszkę z tej wody odsączę je sobie na duszaku. Oczywiście jeśli macie takie owoce, wiecie, świeże i tam nie ma żadnej wody, nie rozmrażacie ich ani w żaden sposób nie odsączacie, no to z tego pojemnika, w którym je macie, można spokojnie ładować prosto do ryżu. Znowu pozwolę sobie zamieszać. Tutaj część wilgoci z tego gotującego się mleka zabiera sobie ryż. Część też zabiorą nam po dodaniu w drugiej fazie gotowania kokos, migdały i daktyle. Też nie pika mi timer. Musiałam coś źle ustawić, ale za chwileczkę będzie mniej więcej 10 minut. Dodam do tego pudingu resztę składników. A z piecykiem się później policzymy. Na szczęście nie jest to takie danie, gdzie każda minuta jest ważna, ale wolę jak czas jest odmierzany prawidłowo. Dobra, wrzucam sobie powoli moje składniki, czyli wiórki kokosowe, płatki migdałowe i daktyle. I też starannie zamaszyście mieszam. Spróbuję ustawić kultaja jeszcze raz. Czemu się nie ustawi? Nie mam pojęcia. Dobra, i druga faza trwa tyle samo czasu co pierwsza. Też polega głównie na mieszaniu i rozprowadzaniu składników tak, żeby były, wiecie, jednakowo ugotowane, rozgotowane z ryżem, żeby to była taka w miarę jednolita masa. Dodam sobie teraz jeszcze moje mango. Takie owoce niemrożone możecie dodawać, wiecie, nawet na ostatnią chwilę, no nie? Ale tutaj to mango, jeśli ono jest mrożone, musi się po prostu pogrzać, tak? Mango to jest wdzięczny temat do takiego puddingu, bo jest słodkie, swojej słodyczy dodaje mu. Nadaje taki fajny, żywy kolor i też nie rozgotowuje się jakoś tak na taką kompletną ciapę, więc dobrze współgra z resztą. Natomiast jeśli macie takie owoce typu na przykład maliny, które są bardzo mięciutkie, to można nawet nie dodawać ich i nie podgrzewać do tego garnka tutaj, tylko układacie je sobie na miseczce i po prostu jakby pierzynką przykrywacie tym ryżem albo mieszacie już w miseczce, kiedy ten pudding ryżowy do niej przełożycie. Ten pudding po wrzuceniu mango albo jakichś innych mrożonych owoców na chwilkę tak jego mniej intensywnie się gotuje, co jest oczywiste, tak? Bo bardzo raptownie spada jego temperatura przez chwilę, ale po wymieszaniu, dosłownie tam po 2-3 minutkach, wszystko wraca do normy. I tak samo jak poprzednio musimy pilnować, żebyśmy nie przypalili całego deseru. To może być fajne danie jako deser, fajne danie jako deser dla dzieci, bo nie ma tutaj żadnych sztucznych słodzików, nie ma cukru. Można robić z dowolnymi owocami, więc ten wachlarz jest naprawdę duży. Można też jako alternatywę dania obiadowego, takiego jakim jest ryż z truskawkami, którego na przykład mój mąż nie cierpi i o wiele chętniej zje taki pudding kokosowy właśnie z jakimiś tam mango, malinami czy czymś tam, niż taki tradycyjny ryż z truskawkami. Ja akurat lubię, no ale wiadomo, nie każdy musi. Jeśli już dodajemy owoce mrożone do tego puddingu, to pilnujmy, żeby je przedtem odsączyć. To oczywiście nie jest trudne, gdzieś tam tej wody zawsze się troszeczkę w tej paczce rozpuści, zanim to wsypiemy do garnka. Więc jeśli mamy taką możliwość, to trzeba je odsączyć po to, żeby po prostu za dużo tej wody nie było, żeby nie było takiej po prostu, żeby się nam z tego puddingu takiego zawiesistego, kremowego nie zrobiła jakaś taka wodnista breja, tak? Bo on ma mieć swoją konsystencję jednak puddingu, więc musimy pilnować trzech rzeczy. Po pierwsze, żeby go nie przypalić. Po drugie, żeby uniknąć jakichś takich grudek, kulek i tak dalej, musimy go sukcesywnie mieszać. I ostatnie, żeby go nie rozwodnić tymi owocami, które będziemy dodawać na ostatnim etapie, tak? Jeśli to będą nawet nie mrożone, ale na przykład jakieś owoce z kompotu czy z czegoś tam, też pilnujemy, żeby były odpowiednio odsączone. Nie jest to danie, które wymagałoby jakichś wyjątkowych umiejętności kulinarnych. Nie wymaga też jakiegoś ogromnego zaangażowania sprzętów, bo tak naprawdę tylko w rękach kroimy migdały. Przepraszam, daktyle. Więc też no, tak naprawdę wystarczy garnek i kubek do odmierzenia mleka. Wszystkie produkty są jak najbardziej dostępne, bo i mleczko kokosowe, i zwykłe mleko, i ryż, i bakalie, które dodajemy, możemy kupić w każdym praktycznie markecie. Oczywiście dodawanie tych wiórek kokosowych czy płatków migdałowych nie jest konieczne. Tak samo jak i daktyli, można posłodzić to po prostu zwykłym cukrem. Tylko że wydaje mi się, że tak jest zdrowiej i też smaczniej. Dlatego taki wariant zaproponowałam. Jedyną uciążliwością jest tak naprawdę to całe mieszanie. Pachnie znakomicie. Mam nadzieję, że smakować będzie tak samo dobrze. Ja tutaj używam ryżu jaśminowego, ponieważ on jest taki mięciutki, delikatny. Bardzo dobrze się w tym puddingu ryżowym rozprowadza. Nie wiem, jak wyglądałoby to ze zwykłym ryżem, bo szczerze mówiąc nigdy nie próbowałam robić, więc tutaj już musieliby Państwo zaryzykować. Pudding już mi się zagęszcza, już jest taką bardzo gęstą masą z owocami. I później, kiedy go ugotujemy, zostawiamy sobie na 5 minut pod przykryciem. Nieważne, czy już mamy go z owocami, czy dopiero będziemy dodawali. Na 5 minut pod przykryciem zostawiamy. Kiedy odkrywamy, możemy sobie delikatnie go jeszcze raz przemieszać i dopiero przełożyć do miseczek albo przykryć owoce, te, które mamy w miseczkach świeże. Więc, ponieważ zbliżamy się już do końca, przypomnę jeszcze raz wszystkie składniki, których potrzebujemy. 200 ml mleczka kokosowego, 200 ml zwykłego mleka lub wody, 10 dl ryżu, najlepiej ryżu jaśminowego, łyżkę płatków migdałowych, łyżkę wiórek kokosowych, 7 daktyli i 15 deko jakichś owoców. Gotujemy sobie na takim bardzo, bardzo lekkim płomieniu, bo bardzo łatwo jest taki pudding przypalić. Teraz jest już tak gęsty, że coraz trudniejsze staje się jego mieszanie. Ale dochodzimy do końca. Tym razem zadziałał timer. No. Teraz nie chcę się wyłączyć, co dwa. Ok, ja sobie wyłączyłam płomień i przemieszam jeszcze raz tak radykalnie ten pudding. Ok, i dosłownie na 5 minut zostawiam go pod przykryciem. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiem. Zapraszam do zadawania w komentarzach. A na dziś dziękuję już za uwagę. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 20. Dziś 27 lutego roku 2024. Paweł Masarczyk przy mikrofonie. No i nie sam, bo też dzisiaj ze mną w studio Michał Dziwisz, który głównie realizuje, ale myślę, że go usłyszymy i to nie aż tak rzadko w tej audycji.
3: Postaram się. Dobry wieczór.
2: Postarasz się. Dobry wieczór. Dlaczego się dzisiaj tu zebraliśmy? No bo chciałem wam opowiedzieć o dość ciekawym wydarzeniu, w którym było mi dane w zeszłym tygodniu wziąć udział i które wyrwało mnie na 3 dni kompletnie z wszelakiego kontaktu z rzeczywistością, więc też przez to nie byłem obecny w zeszłym tyfloprzeglądzie. Ale uważam, że było warto, bo i znalazłem troszkę informacji takich dla Was, jak chodzi o różne ciekawe rozwiązania, które się gdzieś tam kroją, gotują w kuchniach różnych krajów, jak chodzi o sprzęt i oprogramowanie dla osób z dysfunkcją wzroku, no ale też troszeczkę o tym, jak sytuacja wygląda na świecie, takie różne ciekawosteczki, które mogą się Wam spodobać, więc postanowiłem nie zaśmiecać tym tyfloprzeglądu, a zrobić o tym po prostu osobną audycję, w której streszczę pokrótce, no co ciekawego się wydarzyło. A cóż to za wydarzenie? Wydarzenie to nazywa się Zero Project Conference i jest to taka międzynarodowa konferencja Zero od Zero Barriers, czyli zero barier, jeśli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. I jest to takie międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w Wiedniu już od 6 albo nawet 7 lat, bo chyba w 2017 była pierwsza edycja, z tego co pamiętam. Organizuje to taka fundacja ESL Foundation od nazwiska założyciela Martina Esla. I to jest taka fundacja, która tu w Austrii działa taką ścieżką troszkę filantropijną. Stara się wyrównywać różne szanse dla grup niedoreprezentowanych, różne takie nierówności w kwestiach edukacji, zatrudnienia i tak dalej, ale działa na całym świecie, zwłaszcza gdzieś tam ukierunkowuje swoje działania na te kraje rozwijające się, kraje no, powszechnie zwanego trzeciego świata, czyli gdzieś kontynent afrykański, wiele krajów Ameryki Łacińskiej, gdzieś tam Azja, pewne obszary. No i fundacja ta zajmuje się jakby wyszukiwaniem i promowaniem rozwiązań, które no, ułatwiają te kwestie, tak, edukacji, zatrudnienia, które eliminują, tak jak nazwa wskazuje, te bariery, żeby, no, jest to ambitny cel i dość utopijnie to brzmi, ale żeby osiągnąć tych barier zero. Udało mi się na tej konferencji być, no, jestem tu na miejscu, więc daleko nie miałem i udało mi się pewne rzeczy też zarejestrować. No i co mogę o samej konferencji powiedzieć? Ona odbywa się przez 3 dni w budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest jeden z takich, no, dość znanych budynków Wiednia, bo tu w Wiedniu jest siedziba ONZ-u. Ciekawostka jest taka, że sam budynek powstał za jakieś miliardy szylingów jeszcze, bo to lata 70., kiedy on został wybudowany. Natomiast ONZ za to, że się tu, jakby za wynajem tego budynku zapłacił, wtedy, nie wiem, czy to dalej się utrzymuje, tak, taką historię słyszałem, 1 szylinga, czyli równowartość 70 eurocentów. No i taki Wiedeń miał, takie Wiedeń miał parcie, żeby mieć u siebie ONZ, że zgodził się na jakieś takie warunki. No i no, budynek jest przeogromny. Jest blisko stacji metra, natomiast można go też zwiedzać turystycznie. Jest tak naprawdę takim kondominium połączonych wielu budynków w różnych kształtach. Jeden budynek jest jakimś tam półokrągiem, drugi jest czymś tam cylindryczny, czy jakiś... Ponoć istnieje model dotykowy tych budynków. Ja szukaliśmy, nie znaleźliśmy, ale też nie szukaliśmy jakoś bardzo długo i wnikliwie, więc może jeszcze kiedyś wrócę tam po prostu jako zwiedzający ten budynek turysta i będzie mi to dane zobaczyć. Na pewno są to wielkie przestrzenie, przeogromne, bo poruszanie się po nich, zwłaszcza kiedy jeden wykład czy jedno wystąpienie odbywa się w jednym budynku, na jednym końcu całego kompleksu, drugie gdzieś tam w ogóle dalej i trzeba wyjść z budynku, przejść w ogóle gdzie indziej. No, jest to wyzwanie, natomiast byli na miejscu wolontariusze i też bardzo pomocni inni uczestnicy, którzy zawsze chętnie podprowadzili, pomogli, podpowiedzieli i wszystko było super. W tym roku motywem przewodnim konferencji była edukacja włączająca i rozwiązania ICT wspomagające tąże. No i jak to zwykle na tej konferencji bywa, jak już wspomniałem, głównym punktem skupienia były kraje trzeciego świata. Także wiele było zarówno wykładów i prelekcji na temat tego, jak implementować różne programy pomocowe i wspierające w tychże krajach, ale z drugiej strony też na przykład były rozwiązania technologiczne, które z tych krajów się wywodzą, więc no, porozmawiać sobie z przedstawicielami startupu, na przykład, który się rozwija, może nie ma siedziby, ale się rozwija niezależnie gdzieś tam w Kenii, no nie zdarza się to codziennie, więc bardzo przyjemnie było podziwiać tych ludzi, jak rozwijają swoje pomysły i jak przede wszystkim starają się, żeby te sprzęty, które robią, były w miarę tanie w sprzedaży, żeby to się dało sprzedać po w miarę niskich cenach, no bo oni wiedzą, że tam w ich krajach ojczystych pieniądze się nie sypią z nieba, więc żeby w ogóle dotrzeć do swojej grupy docelowej, no to trzeba zrobić tak, żeby te koszty były do przełknięcia dla konsumentów.
3: Ale w ogóle, Pawle, jeszcze tak wejdę ci w słowo.
2: Proszę.
3: Ta cała konferencja Zero Project, to ona nie tylko w Austrii się odbywa, prawda? Tam są jeszcze jakieś odnogi na Indie,
2: tak,
3: i na Amerykę Łacińską.
2: I to się dopiero rozwija. Nie wiem, czy Indie są po raz pierwszy u siebie, że organizują też swoją lokalną konferencję pod tym brandem. Na pewno gdzieś na jesień ma w New Delhi, w Nowej Delhi się odbyć konferencja. Natomiast po raz pierwszy na pewno Ameryka Łacińska i w Santiago de Chile, czyli w stolicy Chile, w maju ma konferencja się odbyć. Także no, ci, którzy jadą, to będą mogli podziwiać przepiękną pogodę, niesamowite widoki, no i latynosów w akcji. No i my tutaj byliśmy na tej globalnej odnodze w Austrii. Mnóstwo ludzi, chyba z 1800 osób. W ogóle co ciekawe, i ponoć jest to praktyką teraz już na takich większych konferencjach, mi się to nawet podoba, tylko gdyby te rozwiązania były trochę bardziej dostępne, to bym się jeszcze bardziej cieszył, bo został stworzony taki mini portal społecznościowy dla uczestników tego wydarzenia. I była zarówno wersja webowa przez stronę konferencji, można było się zalogować, jak i dedykowana może nie samemu wydarzeniu, ale tego typu działaniom, aplikacja mobilna i można było się w tej aplikacji czy na stronie zalogować naszymi danymi uczestnika konferencji i po pierwsze przejrzeć sobie oczywiście, jakie będą prelekcje i powpisywać je sobie do swojego kalendarza, do swojej agendy, ale też przejrzeć całą listę wszystkich uczestników, wszystkich osób, które się zarejestrowały, no nie tylko, żeby coś wygłosić, ale żeby po prostu tam być. No i jak się zobaczyło jakąś znajomą twarz albo kogoś, z kim jest nam zawodowo po drodze, no to można było sobie z poziomu aplikacji albo strony wysłać tej osobie wiadomość albo wręcz nawet umówić spotkanie i wtedy blokowaliśmy sobie w obie strony tą godzinkę czy ileś tam czasu dla siebie w tej aplikacji. Więc też skorzystałem skwapliwie z tej możliwości i dzięki temu na przykład spotkałem Jakoba Rosina, o którym czasem tu wspominamy, bo on jest człowiekiem wielu talentów i wielu ról. Znany jest jako, no ci, którzy obserwowali, którzy kiedyś używali Klango, będą pamiętać Sklango. Ci, którzy obserwują Twittera, na pewno też nazwisko lub Mastodona, na pewno też nazwisko się gdzieś tam przewinęło, jakiś jego post. Natomiast on aktualnie jest prezesem Estońskiego Związku Niewidomych. Od niedawna też członkiem zarządu Europejskiego Związku Europejskiej Unii Niewidomych. On też jest członkiem tej grupy roboczej, która zajmuje się dostępnością terminali. No i ogólnie jest to bardzo zorientowany człowiek, jeżeli chodzi o technologię. Ma swoją firmę, która w Estonii też zajmuje się dostępnością cyfrową. No więc niesamowicie zajęty i zapracowany człowiek, ale troszkę czasu znalazł i się spotkaliśmy. Zresztą do Estonii jeszcze wrócimy. Była tam też ekipa i w ogóle to jest chyba ciekawe, bo o ile się nie mylę, jak chodzi o spektrum mediów poświęconych typowo osobom z dysfunkcją wzroku, no ja nie byłem oficjalnie jakby z Tyflo Podcastu mianowany, tylko w troszkę innym charakterze oficjalnie, ale też skorzystałem z okazji, że tam jestem i jako poniekąd nieoficjalnie Tyflo Podcast też tam parę nagrań zrobiłem, które też zaprezentuję, więc jeżeli tak to chcemy ująć, no to byliśmy jedną z dwóch na świecie redakcji medialnych, które miały tam swoich korespondentów. Także, no, udało się.
3: A kto był jeszcze?
2: Double Tap Canada. Accessible Media. Czyli jeżeli ktoś słucha Double Tapa, Steven Scott, Sean Preece, Mark Aflalo, mogłem się przywitać. Udało się. Także przez chwileczkę czasu znaleźli między jednym wywiadem a drugim. Nie było tego czasu za wiele, ale byli i można było z nimi chwileczkę porozmawiać. Zapytali, jak mi się Lumen podobał. Czym jest Lumen? Już troszeczkę mówiłem w Tyflo Przeglądzie jednym z niedawno, a jeszcze posłuchamy dzisiaj, czym Lumen jest. No i przez trzy dni, przez wiele tak naprawdę godzin były przeróżne wystąpienia. Od takich właśnie typowo o edukacji, gdzie różne kraje opowiadały o swoich praktykach, przez nawet takie... jak to nazwać, takie sesje prezentacyjne, gdzie przedstawiały się startupy, które chcą w dziedzinie jakby włączenia osób z niepełnosprawnością coś osiągnąć przez technologię i szukają one inwestorów. I można było na przykład zahaczyć się tutaj w Austrii, no albo gdzieś indziej, jak ktoś inny nas podpatrzył, no i sobie znaleźć inwestora, który wspomoże nasze działania i nasz produkt, czy nasz tak zwany pitch startupowy. Ale były też takie typowo wyjaśniające pewne kwestie prawne. Było troszkę takich spotkań, które zajmowały się kwestiami unijnymi, europejskimi w zakresie prawodawstwa i tutaj tych ustaw, które nas czekają, czyli ustawy o dostępności europejskiej, ustawy o dostępności, ustawa o dostępności usług i aplikacji użytku publicznego i tak dalej. Było też spotkanie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Praktyków Dostępności, także takich dużo branżowych też wydarzeń jak najbardziej się odbyło. I no oczywiście ciężko być na wszystkim. Człowiek by chciał i to nie ukrywam. To jest jedno z takich miejsc, z takich wydarzeń, gdzie naprawdę warto sobie posiedzieć i zajrzeć, gdzie tylko się da tak naprawdę, a nie da się wszędzie, bo wiele sesji odbywa się w tym samym czasie, nakładają się na siebie. No i gdzieś tam później się okazuje, że kurczę, tu jeszcze chciałem być, a tu jeszcze chciałem być. Fajnie to było podzielone swoją drogą, bo były trzy takie główne sale plenarne, gdzie odbywały się takie dłuższe wystąpienia od 40 minut do powiedzmy godziny, do półtorej godziny nawet. I tak zwane dyskusje przy ognisku, fireside chat, gdzie były takie krótkie wystąpionka, powiedziałbym, nawet po 20 minut, gdzie po prostu przychodziły jakieś dwie osoby i moderowały jakąś dyskusję. przez 20 minut. Tam nawet nie było specjalnie czasu na jakieś pytania, bo wydarzenie było zarówno na żywo, jakby na miejscu tam w budynku ONZ, jak i online, więc można było się zarejestrować.
3: Jak rozumiem, to ognisko to takie raczej w przenośni, tak? Nikt tam nic nie rozpalał.
2: Nie, może oprócz atmosfery, ale bo było trochę takich osób bardzo żywiołowych, ale nie, jak najbardziej wszystko było w przenośni. Ognisko w sensie jako, wiesz, miejsce, gdzie ludzie się zbierają. To jest jedna z takich ulubionych ostatnio korporacyjnych metafor, że na przykład jako zespół zbieramy się przy ognisku i omawiamy jakieś tam bieżące sprawy, coś tam, albo powołujemy ognisko, żeby sobie wyjaśnić kwestie XYZ. To chyba chodzi o to ognisko w rozumieniu...
3: Że taki jakiś krąg jakby po prostu sobie tworzymy i po prostu tak, i sobie tam dyskutujemy. Tak. Okej. Okay.
2: No i tam można było się dosiąść, bo to było w ogóle na zewnątrz, pośród to ognisko, pośród w ogóle przeróżnych stoisk, ludzi krążących tu i tam, więc tak naprawdę czasem było ciężko tych mówców usłyszeć, więc się siedziało po prostu na krzesełkach tam na zewnątrz i się przysłuchiwało. No i co mogę powiedzieć o tym, w czym sam uczestniczyłem? To może zacznijmy od jakiegoś nagrania, bo zaraz po przybyciu do budynku ONZ jeszcze się dobrze nie zaczęła konferencja, jeszcze nie zostaliśmy przywitani, a tu już się rozstawiały stoiska i już zahaczyłem firmę Dot Lumen z Rumunii, firma, która produkuje headset, taki rodzaj kasku bez tej przyłbicy na głowę, taki kask zakładany wokół głowy, zestaw kamer, który ma nam pomóc w przemieszczaniu się. To Michale, jeżeli możemy prosić o lumen, to prosimy o lumen. Więc jestem na stoisku firmy Lumen z Rumunii. Inteligentne okulary dla niewidomych. Przetestujmy, cóż to za ustrojstwo. Yes, I'm ready? Więc mam przed sobą, I will be talking a little bit of Polish as well, if you don't mind.
4: Jest, no problem.
2: W mojej ręce mam takie okulary, dość ciężkie urządzenie. Wygląda troszkę, ma z przodu i z tyłu, jakby, jest to taki okrąg, no żeby założyć na głowę, tak? I wewnątrz, no jest to wyściółane takim jak kask rowerowy, takimi materiałowymi, grubymi gąbeczkami. Z tyłu jest, this is a radiator, yeah?
4: This here. Yes.
2: Jest taki system chłodzenia, jakby no, bucha z niego tu ciepłe powietrze, więc jakiś procesor. This is a processor, I guess, inside them, like a motherboard just to power the device, yeah?
4: Yes, it's motherboard and batteries and...
2: All in this box here.
4: All in this box,
2: and the
4: yes,
2: USB
4: and the
2: ports.
4: GPU, because it's very tak. Important to have, to understand
2: Czyli
4: the environment.
2: Z tyłu głowy mamy taką jednostkę centralną, gdzie są wszystkie kabelki podpięte, porty USB, stąd też powietrze się

0: Number?
1: Mm-hmm.
2: One here, here for three camera. Cameras.
1: And ah, and they are hidden behind the glass.
2: Behind the glass, not touch them. And one down in order, because we have to see what's happening in front of your feet. So we have
1: See. Sześć kamer z przodu, jedna patrząca w dół na nasze stopy.
2: Mm-hmm. Okay. So we can. Questions?
1: I think I'm fine. So we can put it on, right?
2: Yes.
1: Okay, so would you like me to...
3: I will help you with the cane.
1: Yes, please.
3: You won't need it?
1: No, I don't think I will need it, yeah.
2: Let me help you.
1: Okay,
2: and zakładam, I will adjust it.
1: Zakładam urządzenie, pan zakłada mi urządzenie na głowę. Like yeah. Dopasowane nam już teraz szerokość tej taśmy okalającej głowę. Yes?
2: So we're making a very small part of the tutorial we're making.
1: Yes.
2: Only to get a feeling about the haptic vibrations and what you have to do, and then we will walk around a bit here.
1: Mm-hmm.
2: So let me walk through the menu. You have here three buttons.
1: To jest menu.
2: And I'm going to the tutorial menu. Sorry.
1: Mm-hmm. Wejdziemy do samouczka, bo wcześniej były inne opcje. Tam prowadź mnie, zabierz mnie do...
2: Mm-hmm. And now we're starting the haptic tutorial to get a feeling about what is happening.
1: Yes.
2: It's, you don't have to do anything at this point.
1: Okay.
2: Just listen to the system.
1: Yes, I will. Czyli wchodzimy w samouczek dotyczący tych wibracyjnych modułów. Jest to jedna z dwóch metod interakcji z użytkownikiem. Na czole jest 9 modułów, które będą wibrować, aby nas prowadzić. Spróbujmy je zidentyfikować. Po lewej. O, i tu po lewej czuję wibrację. Teraz po prawej. Po środku. O, czuję. I teraz będą przechodzić jeden po drugim. I przechodzi teraz przez wszystkie. I czuję to rzeczywiście na czole tak przechodzi. No, na tyle to czoło jest szerokie, tak, że mamy dość fajne spektrum tej wibracji. Yes, I did. Aha, no jeżeli nie poczułem wibracji wszędzie, to no, trzeba byłoby zrekalibrować troszkę szerokość tego kasku. Yes, we can continue. Bywają też sytuacje, kiedy trzeba poinformować cię o niebezpieczeństwach w okolicach, albo że dotarłeś do celu. A teraz czoło zawibruje tak, jakby było zagrożenie. I to są takie dwa po lewej i po prawej naraz, takie krótkie, 3-4 krótkie wibracje. I skończyliśmy tutorial.
2: Okay, this was the first part.
1: Yes.
2: You told me you felt all the haptics.
1: Yes, I did.
2: Quite well. And now in the second part we will turn around. It's the head turner part. You don't have to walk around. You have to only to turn.
1: Turn my head.
2: But also I will go into the tutorial and you
1: can... A head turner, czyli obracanie głową. Obracanie głową. Enter. Kolejny samouczek. Okej. Mhm. Nauczymy się tutaj to obracać się w stronę wibracji. Naszym celem jest obracać głową tak, żeby mieć cały czas wibrację po środku. No więc stoimy i robimy. I żeby kontynuować, naciskamy dowolny przycisk. OK, I'm ready. Which button to press? Any button is where? I teraz zaczną wibrować motorki. I trzeba pamiętać, żeby głowę obracać tam, żeby czuć wibrację po środku. O, teraz czuję? Udało się. Pani potwierdziła. Teraz będzie inny cel. Spróbujmy. O, z prawej i znowu się trzeba obrócić na środek. No, to nie jest środek? Jest, teraz jest środek. O, i znowu inny. Teraz pulsująca wibracja z lewej, o. I udało się, tak. I tego używa się do nawigacji, i żebyśmy byli bezpieczni od różnych zagrożeń czekających na drodze. No i to jest koniec tego samouczka. Okej?
2: Okej, perfect. You understood?
1: Yes.
2: Everything? Any questions? You know?
1: So far is great. So far no questions.
2: Okay. So the next step in order to navigate around, we have to calibrate the system. The system has to know your height in order to know which is the plane on which you can navigate.
1: Czyli musimy poznać wysokość ciała i jak bardzo no my, na ile my jesteśmy wysokimi osobami, żeby było wiadomo, jak nam skalkulować to nasze pole identyfikacji.
2: Therefore I will go to the menu again.
1: Okay, wchodzimy do menu.
2: I will go to options.

0: Dlatego wchodzimy do opcji. Opcja, tak.
1: And now I will ask you to let your hands down because
0: muszę opuścić ręce, bo to jest ważne dla pani pracy.
1: For a few seconds in order to understand, to let the system know that you have the plane.
0: Okay.
1: And it will compute now your height approximately. Yeah. Thank you.
0: I thought I was higher. Zidentyfikował, że mam 174 cm wzrostu. Mi się wydawało, że mam 79, ale okej.
1: A little bit inside, the system computes the height of the headset and adds a static constant in order to get the height.
0: Okay. Czyli wysokość, na której są okulary zamontowane i potem jest jakaś stała.
1: We do not measure the actual human height, we measure the system height and we extrapolate from there.
0: So okay, I see.
1: Mm-hmm. I think it should be okay.
0: Yeah.
1: Okay, and now we are ready to navigate.
0: Będziemy nawigować.
1: And during navigation I would ask you to let your hands down.
0: Okay, czyli w czasie nawigacji muszę niestety mieć na dole ręce, więc potem wam troszkę opiszę, co się będzie działo.
1: Or you can hold it in at the ear. But it's very important here at the cameras, the clear side of view, because we are looking around. And
0: right, like this is good.
1: Yeah, I think so. Let's see, I don't know.
0: Chodzi o to, żeby nie zasłaniać kamer. Więc ręce muszą być w dole. Albo... Guide me. Okej, włączamy tryb wewnątrz budynków. Okej, so what does the vibration signify now?
1: If it is in the center, you can move forward.
0: Okej, but... What does arrow mean?
1: Narrow. Because I'm here at the left side.
0: So powiedziała mi, że jest wąsko, tam gdzie skierowałem. It's jumping.
1: If many people are walking in front of you, there might be the case that the system is jumping because it calculates.
0: Czyli jak czuję takie skaczące wibracje po lewej, po prawej. Co chwilę to jest dużo ludzi. Ja tak trochę czuję, jakby małe ludziki skakały przede mną. Tak te wibracje, takie hop.
1: Now you have put your phone in front of the camera.
0: Okay, so that's
1: why. And then you hear the beep beep. That means that the cameras are not seeing the environment.
0: Zasłoniłem telefonem kamery, dlatego mnie wyłączył.
1: That was the emergency notification. The light mode stopped because it couldn't do anything more.
0: Right.
1: And so let me activate it again.
0: And we. Okay. Okej, i teraz próbuję pójść w drugą stronę. I tak by celem jest to, żeby wibracje cały czas utrzymać po środku, czyli trochę jak z pasem. Gdyby zaczęło wibrować z innej strony niż ze środka, znaczy, że na mojej trasie jest przeszkoda i muszę troszkę zasłoniłem znowu. Excuse me. What would be the price of this product in the end? Are you already estimating something?
2: We are planning on selling for 5,000 euros, and this is something that we put the price on based on the available assistive technology reimbursement schemes. This is something that is covered in Romania. It was 5,000 euros as a voucher scheme up to last year, and now it's even expected to be 8,000.
0: Yeah.
2: So that's like an average price that we.
0: So 5,000.
2: Yeah.
0: Czyli 5,000 euro to byłaby cena wykalkulowana na bazie tego, co zasadniczo można dostać, jak chodzi o dofinansowania. Taka jest wysokość dofinansowań w Rumunii. W Rumunii dofinansowania są wydawane w formie voucherów. No i tak tutaj deweloperom wyszło, jeśli chodzi o szacowanie kosztów. Więc będzie wbudowany GPS, możliwość udostępniania z map Google albo innych aplikacji, map Apple. Własna implementacja zakrętu po zakręcie na jakiejś delikatnej bazie OpenStreetMap i innych źródeł danych. No i ta wibracja, którą tu teraz czuliśmy, kiedy wymijaliśmy ludzi, będzie inteligentnie zintegrowana z tą nawigacją zewnętrzną, czyli jeżeli wyczujemy, że coś mamy obrócić, to nie ma znaczenia, czy to jest GPS-owa instrukcja, obróć się w lewo, czy mamy wyminąć samochód. No i po prostu w tym momencie mamy wyminąć, czy mamy skręcić, no i tyle. Tak to ma wyglądać. To będzie jakaś kalkulacja za pomocą sztucznej inteligencji, dlatego to urządzenie jest takie duże. Pytałem o wielkość tego urządzenia, bo jest ono dość duże i dość ciężkie i pytałem, czy mieli taki feedback od użytkowników niewidomych, że no troszkę to się wyróżnia gdzieś tam w miejscach publicznych. No i otrzymałem odpowiedź, że rozważano inną opcję pasa, czyli coś, co już znamy jako Feels Space Navi Belt na przykład, co jest bardziej dyskretne, bo gdzieś można schować pod ubraniem. Natomiast większość użytkowników, którzy testowali rzekomo, stwierdzili, że taka konstrukcja, jaka jest teraz, jest ok. Nie wyróżnia się to za bardzo od obecnych już headsetów do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, a tych na ulicach jest coraz więcej, więc nie ma się czym obawiać. Thank you very much for this presentation.
2: Thank you so much.
0: Thank you.
3: Tak, to było urządzenie firmy Dot Lumen, nazywające się Lumen, czyli headset do nawigacji. No, urządzenie drogie, to nie jest akurat przykład tego, co będzie przystępne za małą ilość pieniędzy. Aczkolwiek tak rozmawiając z twórcami rozwiązania, wiem, że rozważane są różne warianty i zastanawiają się, jakby to można jeszcze zrobić, żeby dać to w ręce jeszcze większej ilości ludzi. No, urządzenie wymaga troszkę treningu z tego, co słyszę, z tego, co my też słyszeliśmy, bo ja testując to urządzenie nie byłem do końca pewien. Fakt, testowałem je przez pierwsze 30 sekund, może minutkę. Twórcy byli zachwyceni tym, jak szybko załapałem zasadę działania i tak dalej. Natomiast ja nie byłem do końca pewien i taki przekonany, że wiem, jak interpretować sygnały z tego urządzenia, bo te wibracje przychodziły nagle z różnych kierunków i dla mnie na przykład szczególną trudnością była zmiana kierunku, czyli powiedzmy idę sobie w jedną stronę. No dobrze, okej. On próbuje mnie utrzymać na tej mojej linii prostej. Notabene tam w tym budynku zainstalowane były linie prowadzące tymczasowe w formie takich jakby dywaników. To nie były takie wyryte, powiedzmy, czy takie wyboiste położone linie na podłodze, jakie znamy na przykład z dworców, tylko takie tymczasowe, tylko na czas tego wydarzenia. I to był taki dywan, czyli inna faktura od podłogi. Ja starałem się trzymać właśnie tego dywanu i iść wzdłuż tej linii. Natomiast no jak to bywa, nawet na takich konferencjach, no ludzie, którzy niekoniecznie muszą z tego korzystać, sobie lubią stanąć na takim dywaniku, no i potem trzeba ich wymijać. Więc tutaj mi to się jakoś nawet udawało. Natomiast jak sobie wyobrażę, że do tego jeszcze ma dojść wibracja, znaczy do tego jeszcze mają dojść dane z GPS, no to się na przykład poważnie zastanawiam nad tym, bo ten system będzie mi naraz pokazywał, jakby ja mam się nie przejmować, skąd pochodzi wibracja, czy wibracja jest spowodowana, nie wiem, danymi z GPS, że trzeba zakręcić, czy tym, że mam do wymienięcia jakiegoś człowieka, a ja mam po prostu no bez weryfikacji wierzyć i ufać temu urządzeniu, że to, co mi podwibrowywuje, jest słuszne, dobre i że tak należy postępować i tak należy iść. Więc nie wiem, troszkę byłem tutaj sceptycznie nastawiony, bo po raz kolejny, tak, urządzenie za duże pieniądze, które potencjalnie coś dobrego może robić. Z tego, co też wiem, to też za testowanie tego odpowiedzialne są osoby, które raczej wiedzą, co robią i raczej znają nasz rynek i nie są to osoby z przypadku, więc mają tam jakieś dobre poradnictwo, jak chodzi o to, jak to urządzenie konstruować dalej. Natomiast no właśnie ja po tej krótkiej prezentacji nie byłem do końca pewien, co tak naprawdę mnie gdzieś tam dalej jakby czeka i czy byłbym w stanie przejść samodzielnie jakąś trasę za pomocą tego urządzenia. Możecie się z nami kontaktować i reagować żywo na to, o czym tutaj dziś opowiadam. 663-883-600 to nasz numer telefonu, zarówno klasycznego, jak i jak ktoś by chciał, to i FaceTime'a, i WhatsAppa. Tam też możecie na WhatsAppie się nam nagrywać, a pisać możecie na kontakt.tyflopodcast.net lub w komentarzach pod naszymi transmisjami na Facebooku i YouTubie. Pierwsza sesja, w której uczestniczyłem, była sesją dotyczącą innowacji, jakie mogą przynieść, innowacji technologicznych, jakie mogą nastąpić w życiu osób z niepełnosprawnościami. No i tam prezentowało się znowu kilka rozwiązań. Takim rozwiązaniem typowym dla nas, które my już zresztą znamy, była klawiatura brajlowska Hable z Holandii. Ich urządzenie Hable One było już kilkukrotnie bohaterem, przynajmniej z opowieści takim tyfloprzeglądu. Mówiliśmy o klawiaturze brajlowskiej, kieszonkowej, łączonej na Bluetooth ze smartfonem, która pozwala na nawigację po tym urządzeniu oraz pisanie tekstów dowolnych. Teraz ma się ukazać, gdzieś już się powoli o tym mówi, Hable 2, I w tym celu był jakiś wywiad nawet przeprowadzony przez ekipę Double Tap Canada z twórcami rozwiązania i tu też za wiele się nie dowiedzieliśmy. Wiemy, że pracują nad łączeniem z kilkoma urządzeniami naraz, wiemy, że tam jakieś eksperymenty w stronę mikrofonu, głośnika, żeby urządzenie też nam mogło służyć do dyktowania głosem tekstów albo do wywoływania Siri. Wiemy też, że coś jest rozważane w kwestii tego, co dalej z tym urządzeniem ma być, czyli jaką ono ma przyjąć formę, czy może pójść w jakieś mini kuwerty, że mała klawiaturka kuwerty z jakimś głośnikiem, mikrofonem i sterowaniem smartfonem. Nie wiem, czym by się to do końca różniło od tradycyjnych klawiatur takich Bluetooth, ale na pewno byłoby to bardziej przyjazne osobom, które Braille'a nie znają. Też firma próbuje troszeczkę zmienić taktykę i pominąć cały łańcuch dystrybutorów narodowych i próbuje po prostu wejść na Amazona ze swoim produktem. No i w Stanach aktualnie za $200 można urządzenie na Amazonie kupić. Jest też rozpracowywany jakiś plan dla Kanady, nie wiem jak tam Europa, natomiast tak się prezentował Hable. Hable też oprócz tego, że no oczywiście tworzy swój produkt i tworzy swoją klawiaturę, no to też chciałoby, przez to, że próbują tworzyć takie proste urządzenie, które nie jest trudne w konstrukcji i tak dalej, to chcieliby też coś zadziałać właśnie w krajach na przykład afrykańskich i tam no marzą im się jakieś szkolenia i tu w ogóle tych paneli dotyczących edukacji i w ogóle uczenia nowych umiejętności osób niewidomych z tamtych krajów, no to było troszkę więcej i tu można było sobie troszeczkę zdobyć takiego poglądu na to, jak trudno tak naprawdę tam jest, że to, że my mamy smartfony, jakiekolwiek, no niejednokrotnie fantastyczne, iPhony, gdzieś tam nowsze modele z dofinansowania, to jest niesamowity przywilej, no bo się okazuje, że w takiej na przykład w takich krajach afrykańskich no nie ma nawet systemów, bo może i uzyskanie smartfona, to jakiegokolwiek, to nie byłby nawet problem, ale nie ma specjalnie, zwłaszcza, że to są tak odległe od siebie z uwagi na brak infrastruktury, gdzieś tam wioseczki i mniejsze miasta, no to nie jest równo rozdystrybuowane szkolenie i rozprzestrzenianie tych umiejętności, uczenie tych osób niewidomych. Więc wiele z tych inicjatyw skupia się na tym, żeby po pierwsze zorganizować im jakieś smartfony, ale żeby też ich nauczyć, że wy za pomocą tego możecie skanować sobie jakieś tam produkty, czytać teksty OCR-em, prosić o pomoc przez Be My Eyes, jakąś tam nawigację GPS prowadzić, czy co. Takie rzeczy typowe dla osób niewidomych, którym my się uczymy, no niektórzy z nas na szkoleniach, ale wielu z nas po jakichś grupkach tak naprawdę w internecie, gdzieś na Facebooku, na WhatsAppie, przez na przykład podcasty również. No to też.
4: Ja tak sobie, Pawle, myślę, że też jest problem generalnie ze świadomością, a właściwie może być problem tak ze świadomością, bo jak sobie jest w takiej niewielkiej afrykańskiej wiosce jeden niewidomy, z którym nie bardzo w sumie wiadomo, co zrobić i co on może i jakie on ma w ogóle możliwości, bo nikt na ten temat nic nie wie. Oczywiście wiadomo, że jakaś tam technologia jest, pewnie już komputery się pojawiają się.
3: Bardziej nawet
4: tam
3: smartfony, wiesz? Bo smartfony są tańsze,
4: no tak,
3: mniejsze i dużo łatwiej do nich się dostać. I ja o tym kiedyś już czytałem, ale teraz mi to ponownie uświadomiono. Afryka, kontynent afrykański stoi mikropłatnościami wysyłanymi przez telefon. Tam główną metodą płatności
4: czyli tak
3: jest,
4: jak nasz
3: jest
4: blik.
3: Tak. Przez to, że no, gotówki jest mało, o gotówkę ciężko, dużo łatwiej jakoś się przyjmuje się tam pieniądz wirtualny, pieniądz cyfrowy. I to się też przekłada na jakieś inwestycje w różne kwestie krypto i tak dalej, z tego co kiedyś czytałem, to tam za wszystko, za czynsz za mieszkanie, za rachunek za prąd, za nawet, to już ja też doczytywałem kiedyś, za kozę, jeżeli ktoś uprawia jakąś agrokulturę i żyje takim rolniczym trybem życia i gdzieś tam dalej sobie samodzielnie wytwarza jedzenie, samodzielnie hoduje, zakup kozy targiem obwoźnym również da się zorganizować przez aplikację odpowiednią. Także tam naprawdę te aplikacje są do wielu rzeczy używane, natomiast no właśnie nie ma tej dystrybucji tych umiejętności wśród osób z dysfunkcją wzroku. Z osobami z dysfunkcją wzroku tam wiadomo co zrobić, tam rękodzieło po prostu, czyli jakieś plecenie koszyków, jakieś wytwarzanie prostych przedmiotów, to się robi, ale żeby im na przykład dać wykształcenie, żeby oni na przykład poszli na jakąś uczelnię i rozwijali pełnię swoich umiejętności, jeżeli takie posiadają, jest ciężko. I dużo jest
4: czyli
3: właśnie
4: tak
3: takich
4: powiedzmy
3: programów.
4: Nasza mentalność sprzed 40 lat.
3: Powiedzmy. Mhm. Plus jeszcze pogłębiona przez to, że tam nie ma tej globalizacji takiej, ta globalizacja się tak nie zakorzeniła, żeby ci ludzie mieli dostęp do jakichś informacji, tak?
4: No wiesz, u nas też tego nie było właśnie, nie było. Dlatego no, o tym mówię.
3: Okej, ja pomyślałem troszkę o jakichkolwiek mediach, tak? No pewnie tam też jakieś radio, telewizja, coś tam.
4: Coś
3: ciężko
4: jest.
3: Sądować, ciężko sądować. No i wiem, że Hable jest jedną z tych firm, która chciałaby tam rozpocząć jakąś działalność w kwestii uczenia i zwiększenia tej świadomości, co może dać nam smartfon. Co jeszcze było? Była aplikacja do transkrybowania rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym. Ponoć jest też dostępna dla czytników ekranu. No nie miałem okazji jeszcze przetestować, ale takowa istnieje. Była firma z Belgii, która produkuje protezy różnych części ciała drukarką 3D. I tu ponoć oni już uzyskali wymagane jakieś tam certyfikacje medyczne i właśnie ich celem jest też eksport tych produktów, czy drukowanie ich lokalnie właśnie w krajach gdzieś tam afrykańskich. To się nawet nazywało jakoś Ugadi Prosthetics, taka belgijska firma. Tak, no i to zapamiętałem z tamtego wystąpienia. Tak jak już wspomniałem, dużo było właśnie takich inicjatyw skupionych na tych krajach. Wiem też o Indiach. Była taka brytyjska organizacja Sight Savers, która założyła swoją odnogę w Indiach i tam też właśnie załatwić smartfona i nauczyć go obsługiwać. Z Birmy były nawet osoby, które opowiadały troszkę, jak to u nich wygląda, że w ogóle no, trzeba było zacząć od tego, żeby stworzyć syntezę mowy dla języka birmańskiego. I tam pomogła ta wietnamska taka fundacja czy stowarzyszenie Sao Mai. My o nich mówiliśmy już kilkakrotnie, bo oni stworzyli na przykład darmowe oprogramowanie do drukowania Braille'a, czy do konwersji, przepraszam nawet, tekstów na Braille'a. Oprogramowanie do czytania nut na smartfonie. Jakieś inne jeszcze tam dla siebie wewnętrzne aplikacje lokalne. No i oni też byli współtwórcami birmańskiej syntezy mowy. I znowu, smartfon, nauczyć umiejętności cyfrowych i pokazać tą niezależność osobom z dysfunkcją wzroku. Ponoć już zaczynają się tam pojawiać pierwsze osoby, które się kształcą na konkretne zawody takie typu nauczyciel, zaczynają studiować jakieś kierunki związane na przykład z muzyką i tak dalej. Także coś się zaczyna też i w tych krajach dziać. I to jest, myślę, super wiadomość. Udało mi się też trafić właśnie na jedno z takich spotkań sieciujących, gdzie można było poznać różne startupy i gdzie można było inwestorów zaczepić. I tam się na przykład dowiedziałem, że jedna z organizacji w Austrii wspierająca osoby niewidome założyła swoją firmę, która to firma zajmuje się właśnie taką pomocą różnym startupom, które się skupiają na potrzebach osób z niepełnosprawnościami, zahaczyć się w Unii przez Austrię, że oni jakoś tam, nie, może to nawet nie jest kwestia jakiejś inwestycji do końca, ale takiego podpięcia się pod ich jakby parasol, pod ich kuratele i dzięki temu, że oni są pod skrzydłami czegoś w Austrii, oni mogą się rozwijać na Unię Europejską. Także tego typu działalność tutaj jest uskuteczniana. No i wiele tych startupów się przedstawiło. Był oczywiście Lumen, o którym już mówiliśmy. Z Indii był również Kibo, czyli Trestle Labs. To są twórcy takiej aplikacji na teraz już chyba iPhone'a i Androida. Ja pamiętam, że oni zaczynali od czegoś na Androida i to była aplikacja do czytania książek. I aktualnie to jest taki cały pakiet. Zarówno jest to czytanie książek, jak i pozyskiwanie materiałów z jakiejś biblioteki, jak i też skanowanie materiałów i przekształcanie materiałów tekstowych w wersję cyfrową dostępną. Czy oni tam stosują jakieś AI? Teraz nie pamiętam, ale wiem, że bardzo inwestują w rozwój tej aplikacji. Wiem, bo kiedyś używałem tej aplikacji na Androidzie, jak ona się jeszcze jakoś tam inaczej nazywała. I przychodzą do mnie ich newslettery. No i oni chcą teraz też wyruszyć w Europę. Był też UserWay. UserWay, czyli twórcy jednej z nakładek dostępnościowych. I tu muszę przyznać, że no, co było dość łatwe do przewidzenia, byłem dość mocno zawiedziony, bo podczas gdy wszystkie firmy, które widziałem, prezentowały się w ten sposób, że no, ich do tego, co robią, zmotywowało doświadczenie obcowania z osobą z niepełnosprawnością. Albo mieli kogoś w rodzinie, albo kogoś poznali, albo tam w toku jakichś innych działań zawodowych trafili na kogo, na osoby, nie wiem, niewidome czy z innymi niepełnosprawnościami. A tutaj pani z UserWaya weszła sobie na scenę i zaczęła od takiego już wyćwiczonego, korporacyjnego. Europejska ustawa o dostępności. Już w czerwcu 2025. Czy jesteś gotowy? Na firmy, na przedsiębiorców, którzy nie spełnią, czekają potężne kary finansowe i odpowiedzialność, nawet nie wiem, czy nie jakaś tam kryminalna, coś tam.
4: Nie ma to jak zachęcić do bycia dostępnym przez zastraszanie.
3: Tak, że ich narzędzie AI naprawi twoją dostępność i twój kod. I bardzo mi to jakoś złamało serce, że na konferencji, gdzie... że tak powiem, taka atmosfera jest raczej przyjazna, otwarta, gdzie szukamy rozwiązań, gdzie mówimy o autentycznych jakby problemach, bo to też nie jest tak, żeby do tych osób to trafiło, że my sobie nagle jakąś dostępność wymyśliliśmy z powietrza i ona nikomu nie służy, tylko prawodawcom europejskim, którzy no prawdopodobnie nic nie robią, tylko siedzą, wymyślają kolejne ustawy, żeby ludziom życie utrudnić. Tylko tam były autentyczne historie i jeżeli jest trzydniowa konferencja, podczas której nie mówi się o niczym innym, tylko o włączaniu osób z niepełnosprawnościami, no to nie trzeba być geniuszem, żeby wykoncypować, że temat jest dużo bardziej skomplikowany niż tylko jakieś jedno kolejne prawo, które utrudnia życie przedsiębiorcy i machnięcie kilku zmian w kodzie, żeby było zgodne z wytycznymi. I to jest bardzo ciekawe, że akurat przedstawicielka firmy poszła w taką taktykę reklamową, bo niedawno odbył się wywiad, był publikowany wywiad na łamach podcastu Jonathana Mosena Living Blindfully z chyba prezesem tej firmy. I tam pan był jak najbardziej otwarty, że oni współpracują z osobami z dysfunkcją wzroku i z niepełnosprawnościami, że tam poniekąd też ludzie jakby... ręcznie dokonują audytów, że to nie jest wszystko tylko i wyłącznie, że u nich można zamówić też usługi audytowe, że oni nie są tacy źli, jak się ich często maluje. I ciekawe, że akurat na tym wydarzeniu postanowiono pójść w tak agresywną i tak wyłączającą nas w ogóle z tej dyskusji retorykę. Tutaj warto też zaznaczyć, że konferencja odbyła się w cieniu pewnej kontrowersji, bo no na jakieś kilka tygodni przed rozpoczęciem został opublikowany program i okazało się, że został jako jeden z paneli zaproponowany panel dyskusji z twórcami nakładek dostępności. No właśnie, z twórcami. Miała być dyskusja o szansach i zagrożeniach nakładek, natomiast jako paneliści zaproszeni byli głównie ludzie z tej jednej strony, czyli przedstawiciele firm od nakładek. Tak, podniósł się niemały rewetes w społeczności. Oczywiście osoby za to odpowiedzialne stworzono przepraszały i obiecywały poprawę. Panel został skreślony. Natomiast no niesmak pozostał i pokazuje to pewien trend. Trend, który jest nieco przerażający, że twórcy takich rozwiązań, którzy dysponują przepotężnymi budżetami, zarówno na marketing, jak i na prawników, jak i na tak zwany outreach, czyli szukanie sobie zasięgu w różnych organizacjach, powoli przebijają się gdzieś do tego spektrum dostępności. Co ciekawsze, w cudzysłowie, są przez te kręgi wysłuchiwane i akceptowane i przyjmowane jako partnerzy w dyskusji przy tym jednym stole razem z nami. I gdzieś takie powstaje wśród takich już zatwardziałych aktywistów w dziedzinie dostępności przekonanie, że dostępność cyfrowa jest już coraz mniej dyskusją i opowieścią o naszych potrzebach, o potrzebach użytkowników z niepełnosprawnościami, a coraz bardziej zaczynają tam przemawiać pieniądze i koneksje, i układy.
4: No bo niestety to tak zawsze jest, że jeżeli gdzieś wyczuwa się biznes, to w końcu do tego biznesu zlecą się różnego rodzaju rekiny, które będą chciały sobie coś tam uszczknąć, większy lub mniejszy kąsek. Natomiast wiesz, wydaje mi się, że też te wszelkiego rodzaju nakładki dostępnościowe w tym momencie mają wejście do biznesu dość łatwą ścieżką, no trochę przez to, co nam dosyć mocno pomaga, ale też co może być różnego rodzaju zagrożeniem, czyli sztuczną inteligencję, bo teraz ona jest odmieniana przez przypadki i jak ktoś mówi, że twój problem rozwiąże za pomocą sztucznej inteligencji, ja podejrzewam, że twórcy tych nakładek dostępnościowych bardzo często też używają tego sformułowania, no to skoro ileś innych problemów da się rozwiązać przez taką sztuczną inteligencję, a przynajmniej tak twierdzą twórcy różnego rodzaju narzędzi, no to ta dostępność wydaje się po prostu kolejną komórką w Excelu do odhaczenia, którą nam załatwi AI. Ja powiem tak, jeżeli tak kiedyś się rzeczywiście stanie, no to będzie super, bo myślę, że nikt z nas nie będzie się zastanawiał, czy dostępną stronę zrobiła nam nakładka, czy też ręcznie stworzony audyt dostępności. Ważny będzie efekt. Natomiast no, to trzeba jasno sobie powiedzieć, efekt tworzony przez te nakładki po prostu na chwilę obecną jest niezadowalający, a wręcz czasem potrafi jeszcze więcej zepsuć niż naprawić.
3: To prawda, ja się boję troszkę bardziej, że nastąpi taka fast foodyzacja tej dostępności, że ona będzie zrobiona jakkolwiek, żeby tylko odhaczony został wymóg prawny. I to tam nawet nie będzie jakieś złe na zasadzie takiej, że kompletnie do niczego, tylko tak trochę po łebkach, tak? Tu jakiś opis taki od niechcenia alternatywny. Tutaj no coś się otwiera, ale no mogłoby być lepiej. Ja wiem, że to są twarde wymagania, tak? Dostępność nam stawia konkretne jakieś wytyczne. Znaczy dostępność nie może nam niczego stawiać. To wytyczne nam dyktują pewne zachowania, które mają w internecie następować, więc albo coś jest podpisane, albo nie. Albo coś, nie wiem, oznajmia swój status, otwarte, zamknięte, albo nie. Natomiast no, powstanie dużo takich aplikacji robionych, znaczy takich dużo myślę interfejsów robionych gdzieś tam na jedną modłę, gdzie gdyby to zrobił człowiek, to pewnie byłoby jakoś lepiej pod pewnymi względami, bardziej takie dopieszczone. Tu na przykład myślę o aplikacjach mobilnych, gdzie no za pomocą API, które oferuje na przykład Apple, można robić cuda i można robić tak ciekawe interfejsy, które są tak funkcjonalne. Ja wiem, że to jest wszystko zestaw pewnych reguł, że tam ktoś nie wyjdzie poza pewien schemat tego, co oferują API dostępnościowe, ale już twórcy różnych aplikacji pokazali, jak kreatywni potrafią być, tak? Dla mnie takim ulubionym przykładem jest Backpack Studio, gdzie ktoś zrobił jednocześnie suwaki i przyciski, że mogę aktywować i tą samą kontrolką zgłaśniać lub ściszać na przykład podkłady muzyczne w produkcji, którą tworzę. No tego na to nie wpadnie, obawiam się, sztuczna inteligencja, zwłaszcza jeżeli się jej tak nie spromptuje, bo no, jak ktoś zacznie robić tam, zrób mi dostępność według wytycznych, tak, to do tego typu rozwiązań nie zobaczymy. Tam zobaczymy takie podstawy z podstaw, takie, żeby się nazywało, że jest to zrobione, natomiast no nie będziemy, myślę, czuli się jak klienci pierwszej kategorii. Tego się obawiam. No, ale ostatecznie najważniejsze, żeby dało się z tych rzeczy korzystać. No i co? Jeszcze wśród tych startupów była kolejna firma z Indii, firma Torchit. I firma Torchit przywiozła bardzo ciekawą rzecz, prostą z jednej strony niby w wykonaniu, ale ciekawą z uwagi z jednej strony na cenę, z drugiej strony na to, jak dzięki no prawdopodobnie już wspomnianemu GPT to w tym momencie działa. A mianowicie są to okulary, a raczej taka kamera przyczepiana na dowolne okulary. I ona potrafi nam przeskanować otoczenie i z jednej strony w jednym z trybów opisywać sceny takimi pełnymi już gramatycznie poprawnymi zdaniami, jak z audiodeskrypcji, a z drugiej strony czyta teksty. No i teraz myślę, że możemy przejść do nagrania tego, co zaprezentowała firma Torchit. Jestem na stoisku firmy Torchit. Where are you from?
5: India.
3: From India. Firmy z Indii. I oni tu mają do zaprezentowania kilka takich urządzeń, które mają być tanie w zakupie, ale jednocześnie dla nas użyteczne. Na przykład mam na sobie teraz okulary, zwykłą parę okularów, do których przyczepiony jest moduł, który pozwala na opisywanie otoczenia i czytanie tekstów. Does this device have a name or not yet?
5: Yeah, Jyoti.
3: Jyoti?
5: Yeah, Jyoti AI Glasses.
3: Aha, Jyoti AI Glasses. No to tak się nazywa urządzenie. I to jest rzeczywiście taki mały moduł z kabelkiem. This cable goes...
5: How long? To your mobile.
3: A, to your mobile.
5: Yeah.
3: Czyli na okularach mamy moduł, z modułu wyrasta kabelek i kabelek podpinamy do telefonu. Which smartphones are, is this compatible
5: any
3: with?
5: Any Android phone.
3: And Android.
5: Yeah, and iOS within 2 months.
3: Okej, okay, na razie tylko z Androidem, kompatybilne w ciągu 2 miesięcy z iPhone'em. So what we need to do is we have to start an app, I suppose.
5: Yeah.
3: On the phone and yeah. Then can I try and navigate it?
5: Yeah, sure.
3: Thank you. Więc dostaję do ręki telefon tutaj od pana.
5: Yeah, I'm turning on my accessibility.
3: Oh yes, please.
5: One second. Yeah. Dockwave is on.
3: Right.
5: Can you hear it?
6: No, accessibility?
7: Yes.
6: No options. Budget.
7: 1 second.
6: Jyoti.
7: Jyoti?
6: Yes,
7: otwieramy aplikację.
6: Double tap and hold to long press. Actions available. Use tap with three fingers to view.
7: Okay.
6: Jyoti. Jyoti. USB cap mode. Out of pager. Double tap to activate.
7: Okay.
8: Yeah.
6: Same description.
7: Same description. Yeah. So same description. This is the description that you just gave.
8: Yeah. So you look at there. Like you look.
7: Yes.
6: Attached.
7: No task selected. Describe. Okay. I'm in the Tak. Opisujemy scenę. No i teraz mam się rozglądać tymi okularami dookoła. So whenever I look around. Oh, a woman is looking at the paper. Kobieta patrząca na kartkę papieru na stole. And this is right. I mean, you can see this lady too. Oh, somebody's eating a piece of cake.
8: Yeah, so there.
7: Ktoś ma ciasteczko na talerzu. And you can also confirm this is in the reality.
8: Yeah, there is a cake. I can show you.
7: Oh, something. Coś jest na ścianie i na to patrzy człowiek.
8: Yeah.
7: There is something.
8: Mirrors.
7: Oh, the screen went off.
8: Yeah, so sorry.
7: A person is looking at. Ktoś patrzy na laptopa. Yeah. Okay.
8: So even if you want to read anything, I'll yes. give you more examples. See.
7: Okay. Yeah. Sure.
8: See, if you want to read anything.
7: Yes.
8: This is a reading material, right?
7: Yeah.
8: Yeah. You want to say. Ophia?
7: Uh huh. Okay.
8: One second.
7: Mamy tryb czytania i będziemy czytać. Mhm.
8: So it's a catalog. Empowering independence.
6: Enhancing accessibility. Enabling every ability to thrive.
8: Just reading.
7: It's cutting it a little bit now. It's cutting
8: no,
7: it a little
8: not cutting.
7: So should I read again?
6: Part.
7: Yes, please.
6: Catalog. Empowering independence.
7: So you can also follow along with TalkBack, right?
8: Yeah.
7: Okay.
8: You can copy paste. And now you like the book?
7: Yes.
8: Then if you want to remove this?
7: Yes.
8: You just remove this?
7: Okay. Czyli można odczepić od okularu ten
8: model.
7: Exactly.
8: You attach here.
7: Where?
8: Here.
7: Oh. Okay. Yeah.
8: It's a detachable. You attach here.
7: Yes.
8: Now it's attached, and you can read any detachable. You attach here.
7: Yes.
8: Now it's attached, and you can read any book, any page you want.
7: Można to przyczepić do lampy na biurku i wtedy będzie można czytać co jest z góry, z dużej wysokości, książkę całą nawet. Nie trzeba wtedy się pochylać nad tą książką z okularami. Okay. Right.
8: Yeah.
7: Okay.
8: So did you like it?
7: Yes.
8: If you want to wear it on another, like, say example, if you want to wear it on these glasses, this is a remove your glasses.
7: Yes.
8: So this is a Bluetooth glasses.
7: Okay.
8: Yeah.
7: Oh, the Bose yeah. frames.
8: And just now,
7: yeah.
8: you remove this from here.
7: Yes. Just
8: remove
7: second.
8: This and attach yourself to here.
7: Okay. No i zaraz zamieściliśmy na Bose'ach framesach. Mam też wibrujący moduł, yeah. który wibruje.
8: So the charging is 20% low.
7: Yeah.
9: To try and run the day with cloud.
8: So charge. No, you don't have to work like this.
7: Okay.
8: Close your eyes. Oh, you're sorry. sorry.
7: Sure.
8: Yeah. So there's some table.
7: Yeah.
8: So it's vibrating.
7: Czyli wibruje na przeszkody, yeah. mam to w ręku. To można w ręku trzymać albo na laskę przymontować.
9: Yeah.
7: Oh, okay.
8: Yeah. So you have to work like this. Simple.
7: It just scans below. It doesn't scan ahead of me, huh?
8: No. Like above your knee level, up to your head level.
9: You can assign the new.
7: What's the difference between the external and the internal?
8: 2 feet, 4 feet, and 8 feet.
7: Różna odległość wykrywania przeszkód.
8: Range. Yeah, and you range. Can charge. In the main part, mm-hmm. if you charge once, it will work for 30 days.
7: Okay.
8: And you can charge through any C-type charger.
7: All right. Okay. Cool. Thank you so much. Thank you for your time.
8: Thank you.
3: No, dużo tu po polsku nie mówiłem pod koniec. To podsumowując, jedno urządzenie to okulary Jyoti AI Glasses, które podpinamy kablem do telefonu. No i tam słyszeliśmy przykłady, jak opisuje sceny, to tak naprawdę realistycznie, tak? Kobieta patrzy na kartkę papieru położoną na stole. Osoba je ciasteczko z talerza, tam ciastko. Ktoś tam patrzy na jakieś tam lustro na ścianie, więc takie naprawdę fajne opisy. Ja myślę, że byłbym nimi troszkę zalany, gdybym chodził tak po ulicy z takim urządzeniem. Natomiast później urządzenie zostało przyczepione najpierw na lampę biurkową, później na okulary typu takie bluetoothowe, coś jak te Bose'y. No i czytaliśmy też tekst, on tam trochę był moim zdaniem obcinany, no ale ważne jest też to, że on jest czytany w ogóle tak, no bardzo sensownie, tam mało jest takich jakichś, że jakieś krzaki są albo jakieś losowe znaczki, raczej są to całe słowa. No i też ponoć wspieranych jest 60 języków już przez ten model językowy, polski również, to jest model językowy trenowany przez samych

0: twórców rozwiązania, więc nie jest to jakiś abonament na GPT. Czy ono działa
1: może
0: na urządzeniu...
1: jakaś lama.
0: Może jakaś lama. Czy to działa na urządzeniu? Tego się nie dowiedziałem, niestety. Obawiam się, że nie, bo jeżeli to jest dowolny Android, to pewnie jest to przetwarzane przez chmurę. Natomiast też można ten tekst nawigować po tym tekście z talkbackiem i można kopiować, wycinać tekst, można nim manipulować i korzystać z niego po prostu jak z edytora. Całe urządzenie ma kosztować 250 euro. Przy czym to 50 to jest tak naprawdę za wszystkie dodatki do samego modułu. Sam moduł kosztuje 200 i można go też kupić samodzielnie, ale za te 50 dodatkowe otrzymujemy Ray-Bany, okularki i lampę biurkową, bo moduł, tak jak pan pokazywał, można też przyczepić na lampę biurkową i sobie z tej wysokości skanować czy czytać jakąś książkę. A drugim urządzeniem był moduł przyczepiany, zakładany na rączkę laski, który za pomocą pewnie jakiegoś lidaru czy innego sonaru wykrywa przeszkody, no i tam są tryby różne, na przykład tryb działania wewnątrz lub na zewnątrz i to odpowiednio dostosowuje nam promień, w jakim wykrywane są te przeszkody. I ponoć wykrywane są zarówno u naszych stóp, jak i przed nami, na wysokości, do wysokości głowy. No więc takie rzeczy prezentowała firma Torchy. To już wygląda to ciekawiej, chociażby ze względu na cenę, więc jestem bardzo ciekaw, jak rozwiązanie się rozwinie. Natomiast co jeszcze takiego oglądaliśmy? Był też kolejny panel, gdzie prezentowane były jeszcze jakieś inne startupy i tam na przykład Fundacja ONCE z Hiszpanii, która jest takim głównym, to jest nawet agencja rządowa, zdaje się, odpowiadająca za wszystkie tam sprawy związane z osobami z niepełnosprawnością, tworzy roboty, które nas będą prowadzić, roboty, które prowadzą nas z miejsca do miejsca A do miejsca B. Co ciekawe, to nie będą roboty nasze, do naszej dyspozycji, takie, które my będziemy posiadać na własność, tylko roboty oferowane przez konkretne miejsca, na przykład lotniska. I my tam będziemy przez takiego asystenta robotycznego prowadzeni. Niestety nie mieli wystawy, więc nie można było sobie, nie mieli tego stanowiska, więc nie można było sobie tych robotów obejrzeć. Była też firma z Austrii LeadMe, która również projektuje jakieś okulary, które za pomocą wibracji mają nas prowadzić. No, jako że firma jest z Austrii, prawdopodobnie jeszcze o niej usłyszę, no a jeżeli ja, to i również wy.
1: Jeszcze tak, Pawle, co do tych hiszpańskich robotów. Czy ty się miałeś okazję dowiedzieć, co to będzie, w jakim to będzie kształcie? Czy to jakieś takie walizki na kółkach? Czy oni mają jakąś jeszcze inną koncepcję na to?
0: Tak, to jest coś na platformie. Coś na jakiejś takiej platformie. Nie jest to chyba humanoidalne w każdym razie. Z tego, co pamiętam. Wiem, że oni też już to prezentowali w ramach swojego tego podcastu Aroba Sonora jakiś czas temu. Natomiast na tamten czas nie istniał jeszcze Whisper. Ja za wiele z tego nie zrozumiałem, więc temat gdzieś zarzuciłem. Postanowiłem go nie przedstawiać. Co jeszcze byliśmy w stanie obejrzeć? Mogliśmy sobie porozmawiać z przedstawicielami firmy Sensei ze Stanów Zjednoczonych, która chciałaby osiągnąć to, że dzięki technologii rozwijanej w Korei Południowej oni będą w stanie szybciej i taniej produkować na masową skalę większe woluminy wydruków w Braille'u. I podawali jakieś astronomiczne liczby tego, ile oni już przez ostatnie, bo ta firma jest jakaś dość młoda, jakieś 3 lata ma, czy 4. I przez te lata oni zdążyli już jakieś naprodukować niesamowite ilości tego Braille'a. No i oni liczą na to, że będą w stanie się rozwinąć gdzieś też na Europę i produkować tego Braille'a w zastraszającym tempie i taniej. Pytałem ich troszeczkę o to, jak oni sobie wyobrażają istnienie na rynku polskim, no bo okej, produkować Braille'a na masową skalę, ale musi być też zbyt takiego Braille'a. No a Polska, powiedzmy, Stany Zjednoczone to jest największy rynek na świecie, jeśli chodzi o technologie wspomagające, to tak słyszałem. Drugim są w kolejności Niemcy. I teraz okej, w Stanach czy w Niemczech to się może udać, ale w Polsce, jeżeli miały być drukowane rzeczy tylko i wyłącznie na przykład typowo po polsku, to no fajnie, że oni będą w stanie wyprodukować dużo. Pytanie, czy będą mieli to komu sprzedać. No i jakoś nie dostałem moim zdaniem satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie, bo pan cały czas gdzieś krążył, że technologia jest super, że oni tego wyprodukują tyle, że to będzie tańsze i tak dalej, ale czy to ma szansę być tańsze, jeżeli niewielu z nas to kupi? Tak naprawdę.
1: Ale o jakim tu Braille'u mówimy? Czy bardziej
0: na papierze.
1: Czyli książki.
0: książki, jakieś różnego rodzaju materiały drukowane, tak, tak, tak. Przepraszam, bo tego nie sprecyzowałem.
1: Pytanie, czy nie jesteśmy już jednak na takim etapie, że jeżeli ktoś Braillem czyta, to czyta jednak z wykorzystaniem linijki. No po prostu te brajlowskie teksty na dłuższą metę, no nie są poręczne. Ja właśnie wiesz, bardziej zawsze, myślałem, wiesz, to oczywiście jakieś biblioteki.
0: Menu w restauracji.
1: No tak, albo jakieś ulotki, albo jakieś ulotki, rzeczy tego typu.
0: Jakieś informacje, na przykład informator wyborczy, czy jakieś tam karty do głosowania, no coś takiego, tak? Ewentualnie taki użytkowy Braille. Może pojawiłoby się więcej tego Braille'a użytkowego w przestrzeni publicznej.
1: To tak, oczywiście. To by było rzeczywiście fajną opcją. No, może mają jakiś na przykład też pomysł na drukowanie, chociaż tu już nasza polska prowadnica to opracowała całkiem fajnie za pomocą druku 3D jakichś takich rzeczy typowo informacyjnych, jak chociażby te tabliczki na drzwiach. Może coś tu jeszcze bardziej
0: właśnie oni chyba bardzo w tą edukację chcą iść, więc ja się domyślam, że to będzie szło w podręczniki i tak dalej. Ja domyślam się, że te kraje, gdzie jest zapotrzebowanie na tańszą technologię.
1: Jeżeli chodzi o podręczniki, no to też jest jednak jakieś tam zapotrzebowanie cały czas, żeby mieć dostęp do tych książek w Braille'u. Tylko pytanie, ilu tych niewidomych się uczy? Ilu mamy niewidomych w szkołach rzeczywiście, tak, którzy tego będą potrzebować? I czy przypadkiem pójście tylko właśnie w edukację, tylko w podręczniku, to na Polskę to nie będzie jednak trochę mało.
0: Tego się też obawiam, ale zobaczymy, co firma Sensei za jakiś czas będzie w stanie nam przedstawić. Też internetowo, co prawda, ale podłączył się do nas na spotkaniu Marty Schulz, znany na przykład z gier z serii Blindfold Games na iPhone'a, który aktualnie poszedł bardziej w edukację i właśnie też w różnego rodzaju takie technologiczne zastosowania nauki czytania tekstu, czy synchronizacji tekstu z dźwiękiem, żeby jakoś tam pomóc na przykład osobom dyslektykom w nauce czytania, czy w płynniejszym czytaniu, w jakiejś adaptacji materiałów z dziedziny matematyki, nauk ścisłych i tak dalej, więc tym teraz się zajmuje pan Marty Schulz. Byliśmy też ja byłem na panelu, gdzie przedstawiane były różne rozwiązania, które dostępność gdzieś też zwiększają. Jakieś narzędzie do nauki języka migowego austriackiego, bo język migowy to też jest w ogóle ciekawostka, o czym się teraz gdzieś uczę na bieżąco cały czas, prowadząc szkolenia z dostępności tutaj, że język migowy to jest tak naprawdę język, ma swoją gramatykę, ma swój zasób słownictwa i są różne języki migowe, nawet w ramach kraju, gdzie język mówiony jest ten sam, czyli no Niemcy mają inny język migowy niż Austriacy, przykładowo. Więc tutaj tak to wygląda, więc jakieś tam narzędzie do nauki, narzędzie, które na przykład, które nazywa się Morphic, które ułatwia znalezienie jakichś często poszukiwanych opcji, które są gdzieś zakopane w czeluściach panelów sterowania na komputerach z Windowsem i z Maciem. To jest w formie takiego paska, który jest u nas cały czas gdzieś tam przypięty. My możemy go sobie ściągnąć i tam włączyć lub wyłączyć na przykład jakieś powiększanie tekstu, jakieś inwersje kolorów, ale różne inne opcje systemowe również. Więc tak dla osób, które się gubią w tych skomplikowanych systemach operacyjnych, jest to jakieś ułatwienie. Tam też docelowo ma to rozwiązanie być zainstalowane w miejscach publicznych, na przykład na bibliotekach, że my w jednym miejscu sobie coś poustawiamy i gdziekolwiek nie pójdziemy, gdzie to rozwiązanie jest też zainstalowane, to tam te wszystkie opcje dostępności nam się powłączają, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Po jakimś, nie wiem, po jakiejś autoryzacji czy czymś
1: takim. Czyli będziemy sobie tam mogli stworzyć jakieś konto użytkownika, tak, w tym systemie.
0: Coś takiego, albo to będzie na jakimś, nie wiem, pendrive'ie może noszone, na jakimś kluczu. Ciężko powiedzieć jeszcze do końca, jak to będzie wyglądało. Byłem też na bardzo ciekawym wystąpieniu, gdzie prezentowane były rozwiązania z dziedziny e-government, czyli usług rządowych w Azerbejdżanie i Ukrainie, bo wyobraźcie sobie, słuchacze, i wyobraź sobie, Michale, że oni już opatentowali zautomatyzowany system przyznawania świadczeń socjalnych. Czyli moment, w którym zostanie uznana twoja niepełnosprawność, to jest moment, kiedy rusza cała procedura od razu przyznawania ci stosownych dla twojej grupy niepełnosprawności środków socjalnych. Nie ma, że osobno składasz na taką rentę, na takie świadczenie. To się wszystko odbywa internetowo i o tym w Azerbejdżanie przynajmniej, o tym, że proces zakończył się pomyślnie, otrzymujemy powiadomienie SMS-em.
1: Świetnie. No więc,
0: jak widać, da się.
1: Czas na Polskę.
0: Właśnie ten... Czas na Polskę. Ten panel właśnie prowadził Jakob Rosin i co ciekawe, Jakob udzielił też wywiadów Double Tap Canada, gdzie troszkę opowiadał o Estonii i on też o Estonii troszkę opowiadał, jakby formułując wprowadzenie do tego panelu. No i Estonia, to już jest taki jest znany żart troszkę na całą Europę, że to jest Estonia, czyli państwo bardzo, ale to bardzo zdigitalizowane.
1: No właśnie, jak tam z tą dostępnością się, że... wygląda?
0: Zasadniczo jest super. To znaczy, no Jakob, taka osoba zaangażowana gdzieś tam na pierwszej linii frontu w to, żeby to wszystko działało lepiej, mówi, że no... Wiele rzeczy mogłoby być lepiej, wiele rzeczy mogłoby działać lepiej i bardziej dostępnie, ale zasadniczo każda Estonka, każdy Estończyk jako obywatel czy osoba mieszkająca, tam może gdyby ktoś tam mieszkał z zagranicy, to też otrzymuje taką plastikową kartę, nie wiem czy na NFC, czy jakąś chipową. I teraz ta karta jest naszą furtką do wszystkich usług cyfrowych w Estonii. I my tą kartą się możemy autoryzować. Nie wiem, czy to się posiada też jakiś czytnik, że przy komputerze, czy tam wystarczy się zalogować, czy po prostu przy wizycie w instytucjach używany jest plastik, a wirtualnie, czy tam cyfrowo konto. I tym można logować się do banku, można logować się do wszystkich usług państwowych, można płacić podatki, rozliczenie podatkowe, no to już my też możemy, ale można podpisywać dokumenty i te podpisy są kwalifikowane, jakby mianowane, w sensie to są już podpisy, które są równoważne podpisowi fizycznemu. I taki podpis my możemy dostępnie umieścić, możemy podpisać jakiś dokument, ale możemy też ten podpis samodzielnie jako osoby niewidome zweryfikować, czyli kto go udzielił, kiedy i czy podpis jest autoryzowany, czy nie. Te informacje są dla nas w sposób dostępny podane. No też odbyło się już głosowanie internetowe w Estonii. No i wiele, wiele rzeczy tam już załatwić się drogą internetową da. Z tego, co też słyszałem, jest problem z dostępem do syntezy mowy, no bo jakaś synteza mowy dla języka estońskiego istnieje, ale to jest bardziej warunki laboratoryjne i uczelniane i to ktoś tam poszedł mocno właśnie w jakieś neuronowe sieci i tak dalej, więc nie jest to głos, który można sobie po prostu użyć w czytniku ekranu. No iPhone nie ma języka estońskiego, nawet jeśli chodzi o interfejs, już pomijając to, że nie ma syntezy estońskiej w iPhone'ie, to też nie ma, iOS nie został przetłumaczony tekstualnie na język estoński. Więc czego się używa w Estonii? Ano języka fińskiego, to znaczy przynajmniej do syntezy. Fińska synteza czytająca estoński, to się jakoś sprawdza, to znaczy jakoś, bo oczywiście te syntezy Vocalizer lubią sobie, co my też w polskim znamy, nadinterpretować różne rzeczy, czytać przynajmniej no, na siłę czasem po angielsku i to te głosy mam wrażenie zagraniczne, w polskim tego aż tak nie widać, ale zagraniczne głosy naprawdę, niemieckie głosy na przykład bardzo popłynęły w angielszczanie różnych rzeczy i też fiński, więc fiński czytający niektóre estońskie słowa próbuje coś tam po angielsku naciągać, coś tam nadganiać, no i jest ciężko, więc Jakob opowiadał, że bardzo się ucieszył, kiedy wprowadzony został Eloquence, no bo oni gdzieś tam dorastali z fińskim Eloquence'em czytającym estoński, no i teraz mają fińskiego Eloquence'a również na iPhone'ach, więc teraz można fajną, taką starą, znaną, już sprawdzoną fińską syntezą czytać język estoński. Ponoć też restartowany jest aktualnie system edukacji włączającej, bo on, ja pamiętam nawet z czasów jeszcze właśnie nastoletnich, kiedy mieliśmy przez Klango kontakty gdzieś tam z osobami niewidomymi z Estonii, to tam to wszystko stało właśnie nauczycielami wspomagającymi, którzy przychodzili na zajęcia do tych uczniów. No i teraz któryś z rządów estońskich podjął tam szereg różnych działań, które no jakoś uśmierciły ten system i teraz on rusza gdzieś od nowa. Też starają się robić dużo w kwestiach zatrudnienia. No Jakob chwalił się, że to jest bardzo mały kraj, 1,3 miliona obywateli, więc no mniej niż nie jedno miasto większe w wielu krajach. No i dzięki temu, że to są takim małym krajem i to wszystko tak działa, no to Jakub na przykład mówi, że on też ma wykształcenie dziennikarskie i przez jakiś czas pracował dla Radia Estońskiego, no to wielu zagranicznych gdzieś tam korespondentów, z którymi miał okazję rozmawiać, bardzo było zadziwionych, że on osobiście ma numer do prezydenta Estonii, czy tam do premiera.
1: Znają się ludzie. Mały kraj.
0: Tak, dokładnie.
1: Łatwiej.
0: I dzięki temu też bardzo łatwo jest wprowadzać różnego rodzaju innowacje i różnego rodzaju projekty i programy. Więc no tutaj jak najbardziej to wszystko się gdzieś tam sprawdza. No ale niestety te kwestie jeszcze świadczeń socjalnych i uznawania niepełnosprawności są dalej analogowe. Co kilka lat trzeba się meldować na nowo na jakąś komisję, trzeba chodzić do jednego, drugiego, trzeciego biura, jednej, trzeciej, drugiej, trzeciej, czwartej instytucji.
1: Skąd my
0: podpisywać, podpisywać papiery jak najbardziej analogowo. No i może coś się w końcu załatwi, więc tutaj Jakub życzyłby sobie, żeby może podpatrzeć te rozwiązania z Azerbejdżanu i z Ukrainy. Może by się coś udało. Tak się jeszcze zastanawiam, na jakich ja to byłem ciekawych wydarzeń, znaczy prelekcjach w ramach tutaj tego. Wiem, że było dużo też takich interaktywnych. Były na pewno zajęcia z tańca inkluzywnego. No nie poszedłem na nie, no przykro mi, więc nie mogę niestety tutaj zrelacjonować. Było dużo tych dyskusji przy ognisku. Na przykład była dyskusja, gdzie udzielał się Christopher Patnow, czyli jakby osoba główna odpowiedzialna za działania dostępnościowe na Europę Środkową i Wschodnią i na Zachodnią również, czyli tutaj ten obszar unijny i tak dalej dookoła. I dyskusja ta, tam było więcej panelistów, tam była też pani z firmy Scribly, czyli taka amerykańska firma zajmująca się takimi naprawdę rozbudowanymi, profesjonalnymi opisami zdjęć. No i była dyskusja na temat tego, czy sztuczna inteligencja nas zastąpi w tym opisywaniu zdjęć, w tych opisach alternatywnych. No i konkluzja była taka, przynajmniej tak się wypowiedział sam Christopher, że no jednak nie, że to jest zbyt ważne, żeby to zostawić w 100% maszynie, że na przykład w kwestii tworzenia muzyki, to on to widzi tak, że muzyka, która ma zwracać uwagę, muzyka, która jest istotna i która jest ważna, czyli na przykład, nie wiem, tworzymy grę komputerową i tam ma być ścieżka dźwiękowa, gdzie pojawi się utwór towarzyszący walce, więc to ma być ten utwór, który wszyscy zapamiętają, no to to nie, to powinien nadal tworzyć człowiek. Natomiast takie utwory, które gdzieś tam w tle sobie lecą, jakieś takie mało znaczące, to już może być sztuczna inteligencja, czyli wszystkie te tak zwana muzyka windziana, ta elevator music, różnego rodzaju muzyczki na liniach telefonicznych, kiedy to czekamy na połączenie z konsultantem. No takie muzyczki w tle, które nie mają w założeniu zostać zapamiętane, to bardziej tam widziana jest rola sztucznej inteligencji. Jako telefoniasty geek, który zbiera muzyczki. Nie zgadzam się. Oby dzwonków do telefonów nie zaczęła komponować sztuczna inteligencja, bo tak przynajmniej można opowiedzieć czyjąś historię. Historię jakichś twórców, autorów, jakichś DJ-ów, którzy tworzyli te dzwonki.
1: Wiesz, za jakiś czas sztuczna inteligencja może historię dorabiać do tych dzwonków.
0: To prawda, no. No ale było też trochę takich dyskusji na temat reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w mediach, w kulturze popularnej i tutaj też niestety no nie wyrobiłem się czasowo, żeby na tą prelekcję dotrzeć. No to może póki ja się zastanawiam tak naprawdę nad tym, co ja jeszcze tak naprawdę zobaczyłem, to przedstawmy to, co na pewno wiem, że zobaczyłem, czyli quinoa. Quinoa, czyli rękawiczka zakładana na dłoń, zestaw takich modułów, które wykrywając ruchy naszych palców pozwalają nam pisać, ale też za pomocą wibracji czytać wpisywane litery. No więc mamy już urządzenie na ręce i będziemy je łączyć z telefonem. Touch the screen to use Quinoa Rings or tap. We are trying to connect to the Quinoa Rings. Please wait. Okej. Okay. To się łączy.
2: Can't touch the screen to use. Okay, it's connected now.
0: Yes.
2: Now, let's start directly to apply the theory I gave you with the five groups of letters.
0: Just a quick moment, I will just explain this.
2: Okay.
0: Oprócz Braille'a działa tu też wymyślony przez autorów system liter, który opiera się o
3: 5 grup, czyli pierwsza grupa to ABCDE, druga grupa to FGHIJ i tak dalej. No i każda litera to dwie wibracje. Pierwsza wibracja wskazuje grupę, czyli jeżeli zawibruje mi na palcu małym, to jest grupa pierwsza, czyli litery w zakresie od

0: First tap can be confused with the previous tap. If you miss a tap and the equipment thinks it's the, you think it's the first tap,
1: yeah,
0: but in fact it's the previous tap.
1: Okay.
0: So that's why sometimes you want to make B, which is, yeah, this followed by this,
1: yeah,
0: you end up making this followed by this, which is F.
1: So okay.
0: In this case,
1: but I think I did it right.
0: Mm-hmm. It's like when you are writing on a computer and you tap the wrong key.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: You delete with these two. You just type these two simultaneously.
2: F deleted. A deleted.
1: Okay, let's try.
0: Okay.
2: Quick. B.
1: All right, it worked.
0: Okay.
1: Okay.
0: You want to try the Braille?
1: Yes, please.
0: Okay. I'll make you read some Braille characters.
2: Keep.
0: I give you some explanation how to read the Braille.
1: Okay.
0: You are going to read the Braille with one hand.
1: Okay, yes.
0: And you are going to read or do what the first hand,
1: yeah,
0: what the left hand and the right hand are doing simultaneously.
1: Yes.
0: You do it sequentially.
1: Okay.
0: The left hand followed by the right hand.
1: Okay.
0: And I explain you how.
1: Okay.
0: You want to describe that in Polish?
1: Czyli mamy tu system Braille'a, no ale mamy tylko 5 palców do dyspozycji, więc jakoś trzeba zrobić to, co robi lewa ręka i to, co robi prawa. Jak rozumiem, chodzi... you mean the right hand? You mean the sixth dot, or...?
0: The sixth dot, yes.
1: Yes.
0: The first column of the sixth dot.
1: Ah, okay.
0: So
1: first column and then the second column.
0: Exactly. So for the 1, 2, 3,
1: mm-hmm,
0: first column.
1: Yeah.
0: Second column, 4, 5, 6.
1: Okay.
0: So in two times.
1: A, czyli najpierw dostajemy pierwszą jakby połówkę, punkty od 1 do 3, a potem drugą połówkę, punkty od 4 do 6. Troszkę jak pisanie jednoręczne w Advanced Braille Keyboard. Mm-hmm.
0: So for example, C will be 1, 4. That's what you will receive.
1: A 1, 4. Mm-hmm. Czyli pierwszym punktem jest wskazujący, drugim jest środkowy, a trzecim jest serdeczny, więc C to będzie dwa razy nad wskazującym. Okay?
0: Now, A is 1.
1: Yes.
0: But you have to say that the second column is empty.
1: Oh.
0: 0. So we use the thumb for that.
1: Okay.
0: You understand?
1: Yes,
0: so
1: I do.
0: A
1: czyli
0: will be tak, tak, tak.
1: Okej. Okay. Czyli jak piszemy tylko lewą kolumnę, na przykład no literę A, no to pójdzie wibracja najpierw na palec wskazujący, a potem trzeba jakoś zasygnalizować, że to wszystko, że już po prawej stronie nic nie ma po 4, 5, 6, więc wibruje jako 0 kciuk. Mhm.
0: Okay, let's start now.
1: Okay,
0: reading.
1: Cool. Yeah.
0: Braille.
1: Let's try.
0: Pavel.
1: Yes.
0: You are reading Braille the first time.
1: Yes.
0: With vibrations on the fingers.
1: Okay, cool. A.
0: Great.
2: A.
1: B.
0: Great.
1: A i on wibruje naraz, te pierwszy, drugi. Mhm. Czyli pierwszy, drugi wskazujący środkowo wibrują naraz. C.
2: C.
1: Dwa razy wskazujące wibrował. D.
0: Brawo.
2: D.
1: I.
2: I.
0: Excellent.
3: Tak, więc tak się prezentuje urządzenie Kinoa. Ja może je troszeczkę opiszę, bo tak zaczęliśmy od środka. Ale jest to u podstawy bransoletka, którą zapinamy wokół nadgarstka. Ona ma zniknąć potem w przyszłości, ma nie być już potrzebna. Mają być same te moduły na końcu. I od tej bransoletki wychodzą takie jakby macki ośmiornicy, takie 5 takich podłużnych, dość śliskich kabelków, które kończą się w takich kółeczkach z rzepu. I na szczycie tych kółeczek z rzepu są ponaklejane te moduły wibrujące i te moduły, które wykrywają nasze palce. To jest produkt rozwijany w Austrii, natomiast oni próbują się otworzyć dalej i zakładają jakąś tam subfirmę w Kenii, w Nairobi. I no, domyślam się, że też więcej o tym produkcie będę jeszcze wiedział. No i podsumowując, z jednej strony wibruje nam tekst wpisywany na smartfonie, albo tą metodą, którą opisywałem, czyli tymi grupami liter, albo Braillem, który właśnie jest ograniczony do tych 3 palców, wskazujący, środkowy i serdeczny. I albo my możemy wpisywać te litery, po prostu on reaguje na ruchy naszych mięśni w palcach i wpisuje odpowiednie litery, jeżeli my stukamy w jakąś powierzchnię. No ciekawe to urządzenie, bo zwłaszcza, że tak naprawdę możemy mieć na rękach zawsze jakąś klawiaturę podręczną. Na ten moment stosowane jest to głównie do edukacji, no bo jak słyszeliśmy, pan wpisywał mi jakieś tam teksty na telefonie i one mi były wywibrowywane, albo w drugą stronę. Ja pisałem na... stukając o stół palcami i te litery były wprowadzane do smartfona. Jak też widać, nie zawsze były poprawnie wykrywane, więc tutaj jeszcze przed twórcami troszkę chyba pracy jest, albo przede mną treningu, tego nie wiadomo. No i w ten sposób to działa. Czy to można by jakoś rozszerzyć? No jest planowane jakieś SDK, żeby można było z tego zaprogramować na przykład jakiś sterownik do czytnika ekranu albo jakieś tam urządzenie na Bluetooth, które by łączyło się ze smartfonem i pozwalało wpisywać teksty. No, tak naprawdę wyobraźnia może nas tylko ponieść do tego, co my zrobimy z tym urządzeniem. Natomiast na ten moment oni jeszcze coś eksperymentują, na przykład z reprezentacją kolorów, czyli po prostu w ten sposób, że kciuk wskazujący i środkowy to jest RGB i wibrując jakby różnymi kombinacjami tych trzech kolorów naraz o różnej intensywności, my powinniśmy sobie być w stanie wyobrazić każdy kolor. Nie wiem, do mnie takie wizualizacje nie przemawiają, ale może komuś to pomoże, może do jakiegoś web designu to się przyda.
4: Prawdopodobnie no tu trzeba by było przejść intensywny trening, tak jak kiedyś były te narzędzia, takie pamiętasz, które wizualizowały kolor za pomocą dźwięku.
3: Tak.
4: Było
3: tak,
4: coś tak, takiego, tak. Ale to też właśnie w opisach tego typu software'u zawsze była informacja o tym, że no to, żeby w ogóle z tego móc korzystać, to tu trzeba naprawdę sporo potrenować.
3: Mhm. Więc pewnie też i tam jest tak samo. Natomiast oni też coś próbują zrobić z mapami, że jak oni to pokazywali, że jest sobie tablet, na tablecie jest zainstalowana odpowiednia aplikacja i jest rozrysowany jakiś obrazek, na przykład mapa Austrii albo przekrój pszczoły. I teraz można poopisywać legendą odpowiednie te części i teraz my wodzimy palcem po tablecie. Cały obszar, który jest zajęty przez ten obrazek, jest zasygnalizowany wibracją, a my ustawiamy, czyli po prostu tam, gdzie jest wibracja, tam jest jakiś obraz. Tam, gdzie wibracji nie ma obrazu. I to jest tak naprawdę, my musimy sobie wyobrazić, jaki kształt tworzy to coś, co jest narysowane. Bardzo nie trafia do mnie ta metoda. Natomiast okej. Nie jest to pierwszy projekt, który w ten sposób działa i jakoś ludzie upatrują przeogromną nadzieję w tym, że można wyczuwać obrazy po prostu wibracją. No, no nie wiem. Natomiast jest legenda i teraz jeżeli my się ustawimy na jakiejś części, powiedzmy tej pszczoły, jakieś tam skrzydło i już teraz nie pamiętam, jaki gest wykonamy, czy dociśniemy, to jest nam wywibrowana konkretna sekwencja, a o tym, co ta sekwencja oznacza, możemy się dowiedzieć, zapoznawszy się wcześniej z legendą. Więc no, w ten sposób pośrednio oni chcą też opisywać różnego rodzaju grafiki. Wygląda to na bardzo pokręcone i skomplikowane, natomiast, tak jak mówię, produkt jest rozwijany w Austrii, więc jest bardzo możliwe, że będę wiedział, co się z nim gdzieś tam dalej na dalszym etapie dzieje. W dużym zarysie to chyba były większość tych ciekawszych spotkań, tych prelekcji, w których miałem okazję wziąć udział i z których no, wyciągnąłem dla was tu jakieś ciekawe informacje. Nie wiem, Michale, czy któreś z tych urządzeń na przykład do ciebie przemówiło?
4: Wiesz co, ciężko mi sobie na chwilę obecną wyobrazić jakieś takie coś. Pokazywałeś na samym końcu, czyli to urządzenie Kinoa. Tak. Mhm. To mogłoby być nawet całkiem niegłupie. Natomiast też sądzę, że jeżeli mowa już tu o wprowadzaniu tekstu Braille'em, no to na pewno trzeba by było zrobić jakoś tak, żeby te no 5 punktów można było wprowadzić za jednym razem i żeby można było za jednym dotknięciem wprowadzić jeden znak. No bo w tym momencie, jeżeli mamy pisać najpierw jedną kolumnę, potem drugą kolumnę, no to nam strasznie wydłuża czas.
3: Ja to też zasugerowałem autorom i ponoć nie byłem jedną osobą, która to zasugerowała, więc jest opcja, że zostanie to kiedyś zaimplementowane.
4: Oczywiście, co za tym idzie, trochę nam to zaburza te kwestie pisania, no bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak, żeby jedną ręką wypisywać cały znak. Ja teraz nawet tak sobie trochę próbowałem, no to powiem szczerze, musiałem się co chwilę zastanawiać, jak ja to chcę właściwie zrobić. Natomiast to jest oczywiście kwestia pewnego treningu.
3: Może, no właśnie nie wiem, jak to będzie wyglądało w wersji ostatecznej bez bransoletki. No pan twórca mówił, że same te moduły, więc może to będzie jakoś bezprzewodowo, ciężko mi powiedzieć. Natomiast trzeba będzie obserwować koszt, bo tego nie wspomnieliśmy, to jest $60. Tyle ma to docelowo kosztować. No więc to
4: przystępne, przystępne.
3: Bardzo,
4: tak.
3: Więc miejmy nadzieję, że uda im się ten koszt, tą cenę końcową utrzymać. No ja też trzymam kciuki za ten projekt, bo jest on bardzo ciekawy i no miejmy nadzieję, że nastąpi taki dzień, że kiedyś go zaprezentujemy w Tyflo Podcaście, bo to
4: oczywiście
3: byłoby też. Tak. Internet nam coś przerywa i to chyba jest sygnał, żeby już powoli kończyć te opowieści. Tak przedstawiała się w tym roku konferencja Zero Project Conference. Niektóre z tych wystąpień z tej konferencji możecie znaleźć na YouTubie już i można sobie te panele także przyswoić i obejrzeć. Ja mogłem tam być osobiście, z czego bardzo się cieszę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za rok. Natomiast tymczasem zostawiam was z tym materiałem, który dzisiaj dla was tutaj przygotowaliśmy. Przy jednym z mikrofonów Paweł Masarczyk, przy drugim Michał Dziwisz. Pozdrawiamy, no i do usłyszenia ponownie na antenie Tyfloradia przy najbliższej sposobności.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Tyflo Podcast.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taka bonusowa audycja Tyflo Przeglądu. Bonusowa, ponieważ no, jest dość spora przerwa między audycjami i okazuje się, że no, tyle jest newsów, że gdybyśmy te wszystkie newsy mieli w czasie tej audycji jakoś nam przekazać, no to okazałoby się, że na pewno byśmy wszelkie, ale to wszelkie rekordy pobili długości audycji, dlatego dzisiaj taka audycja bonusowa z częścią tych newsów, które udało nam się pozbierać przez ten czas świąteczny i przez tę przerwę noworoczną. No i tych tematów tak czy tak dzisiaj będzie sporo. Zaraz je tutaj przedstawię. To będzie, nie będzie to w takiej formie jak zwykle, takich headów, które tutaj nam Robert przedstawia. Po prostu opowiem o tym, co się będzie działo dzisiaj w audycji. No i dzisiaj oprócz mnie, czyli Tomka Bileckiego, jest Paweł Masarczyk i Mikołaj Hołysz.
3: Witajcie.
7: I w trójkę dzisiaj taki, no, nie chcę powiedzieć mikro tyflo przegląd, bo on raczej nie będzie mikro, zważywszy na to, ile dzisiaj mamy tematów. No i żeby już tutaj nie przedłużać za bardzo, teraz powiem, co tu się będzie mniej więcej działo, żeby ci, którzy są zainteresowani tymi tematami, mogli sobie sprawdzić, czy w ogóle to będzie tutaj cokolwiek interesującego. Otóż będzie dzisiaj o bibliotece Kalibr eBooks. Będzie Paweł przedstawiał nowości w aplikacjach, a tych nowości jest troszeczkę mobilnych. Mikołaj opowie o Pokémon Access. Paweł przedstawi nowości w syntezatorach mowy. Mikołaj opowie o sieci serwerów NVIDIA Remote, bo taka powstała. Paweł przedstawi nowości w screenreaderach. Mikołaj Clubhouse, czyli potencjalnie ciekawa sieć społecznościowa dla niewidomych. Paweł opowie o tym, że Serotek i twórcy Seroteka i platformy System Access uruchamiają dwie nowe usługi. Ciekawe. Mikołaj opowie o NVDA Proxy Support. Paweł, dla miłośników gier różnych, słownych, w zasadzie dla miłośników Scrabble'a, bo taki Scrabble powstał dla niewidomych, co prawda po angielsku, ale o tym już więcej Paweł. Mikołaj o ciekawym sposobie na dostępie do wind, w zasadzie na dostępność wind. Potem przejdziemy do sekcji technikaliów, gdzie ja na początek opowiem o e-skierowaniach, które w tym roku weszły w Polsce. Paweł opowie o tym, że Amazon szuka testerów Alexy w Polsce. No i na koniec ja opowiem o Allegro Smart, które no troszeczkę jest mniej fajne niż było w zeszłym roku. No i co, żeby nie przedłużać, w takim razie zacznijmy sobie od Calibre e-books, czyli bibliotece książek, o której Mikołaj opowie już teraz.
8: Tak, Calibre, nawet nie e-books, tylko audiobooks, przepraszam, to jest biblioteka, która jest biblioteką dla osób z niepełnosprawnością. To się ładnie print disability mówi po angielsku, bo to jest biblioteka zawierająca pozycję, jeżeli nie głównie, jeżeli nie tylko, to na pewno w znacznej, znacznej większości angielskie. Czyli no, o co chodzi? Jest to biblioteka głównie dla niewidomych, dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ale też dla osób z jakimikolwiek innymi niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają im czytanie druku. Czyli chociażby wszelkie kwestie motoryczne, ruchowe, które nawet uniemożliwiają przewracanie kartek, bo ktoś ma na tyle ręce niesprawne, że nie potrafi strony w zwykłej książce przewrócić, to też już go kwalifikuje do zapisania się do takiej biblioteki. Co jest w tej bibliotece takiego unikatowego? To jest po pierwsze to, że działa ona w tym momencie z traktatem z Marrakeszu już. Czyli jeżeli mieszkamy w kraju, który taki traktat podpisał, a w tym momencie większość krajów, w tym Polska, taki traktat podpisała, to mamy pełne prawo, oczywiście jeżeli mamy taką niepełnosprawność, to mamy pełne prawo z takiej biblioteki skorzystać. Co jest drugą ważną kwestią, nie ma jakiejś dużej biurokracji i papierologii. Bo na przykład taki Bookshare też jest dla Polaków jakoś niby dostępny, ale tam trzeba, po pierwsze tam trzeba płacić, gdzie Calibre jest darmowe. Po drugie, w Bookshare trzeba pokazywać dokumenty i udowadniać tę niepełnosprawność, co się wiąże z tłumaczem przysięgłym, z opłatami za przetłumaczenie naszego orzeczenia. No i to też ciągnie za sobą odpowiedni łańcuch tam biurokratycznej procedury. Calibre po prostu podajemy nasze, no dość sporo naszych danych osobowych, bo tam i adres trzeba, i numer telefonu, ale żeby nie było, organizacja jest zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii fundacją, jest to organizacja pożytku publicznego, organizacja non-profit, więc nie jest to ktoś z serwerem w piwnicy, jest to jak najbardziej, no, myślę, że zaufana i jakaś taka możliwa do zweryfikowania instytucja, która działa zdecydowanie w ramach prawa. No z racji, że to Wielka Brytania, to RODO też tą instytucję obowiązuje, więc te nasze dane jakoś tam chronione być muszą. Ale wracając do tematu, nie musimy tak naprawdę weryfikować właściwie niczego. Wszystko opiera się na oświadczeniach, które my podpisujemy, zaznaczając oczywiście odpowiednie pola, że tak my oświadczamy, że my jesteśmy osobami niepełnosprawnymi i że tak my oświadczamy, że żyjemy w kraju, który obejmuje traktat z Marrakeszu, Polskę obejmuje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli już się zarejestrujemy, nasze podanie, nasz formularz rejestracyjny będzie musiał zostać przejrzany przez osobę, no, pracownika tejże instytucji, fundacji Calibre. U mnie to zajęło 2 dni, 1 dzień, coś takego. To jest szybki proces, ale no, ktoś to musi zrobić. To nie jest tak, że to się stanie w 10 minut. Jak już się dostaniemy na maila login i hasło chyba ustalamy. Już teraz nie pamiętam, jak ta procedura wygląda. Login na pewno dostajemy, hasło chyba ustalamy sami. Login to jest taki identyfikator kilku tam cyfrowy jak w banku. No i jak się już zalogujemy, to mamy dostęp do całego katalogu. Możemy sobie go przeglądać. odsłuchiwać. Każda książka ma autora, jest podane, kto czyta, jest opis, ile czasu trwa, to jest też fajne, bo tego chyba, z tego co pamiętam, nasz DZDN na przykład nie ma, że jest podane dokładnie, ile książka trwa.
7: Jak A wiesz, książek ile słuchać, jest mniej więcej tych książek? Tak,
8: pirażowko. Wiesz co? Z tego co widziałem, tam jest chyba tego kilkanaście tysięcy. Nie wiem, czy coś mi się kojarzy, gdzieś było napisane 12 tysięcy, ale jakby nie dam sobie głowy uciąć. No kilka tysięcy na pewno. No i teraz tak, jak możemy książek słuchać? Metod jest kilka, metody dwie główne, które myślę, że nas będą interesować, to jest słuchanie na stronie ze streamingu, jak, nie wiem, Spotify, Netflix, bardzo, bardzo podobny sposób to działa, klikamy po prostu play i książka nam gra, nic nie musimy pobierać. Druga metoda to jest pobieranie książki przez aplikację Easy Reader na urządzenia mobilne, na urządzenia systemem iOS i Android. W tej aplikacji możemy sobie dodać bibliotekę, wybrać właśnie Kalibr, zalogować się naszymi danymi, naszym kontem i będziemy mieli taką możliwość. Nie mamy możliwości pobrania książki jako zip, jako MP3, bo to jest usługa zachodnia. Tam są zabezpieczenia DRM, zabezpieczenia przed naruszeniem praw autorskich, żebyśmy my nie udostępniali tej książki osobom nieuprawnionym. Tam, gdzie w Polsce no, stosuje się bardzo często i na przykład w naszym DZDN-ie też znaki wodne do tego celu, tak na zachodzie standardem przyjętym, moim zdaniem standardem gorszym, ale tak zachód robi, to jest właśnie DRM, czyli nie damy ci pliku i zakładamy, że ty nie nagrasz dyktafonem i nie dasz nikomu.
7: To chyba też no, jest troszeczkę... Ja mam takie dziwne wrażenie, że to jest troszeczkę tak, im później jakiś kraj wprowadzi różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, tym one są po prostu lepsze, bo są nowsze i są bardziej przemyślane. I wbrew pozorom, w związku z tym często na Zachodzie jest tak, że tam są od dawna różnego rodzaju no, ułatwienia, rozwiązania, jakieś technologie, tylko w związku z tym, że one były wprowadzane dawno, to one są dość stare. Część z nich oczywiście da się jakoś tam skalować, aktualizować, ale nie wszystko.
8: I tak, ja się z tobą absolutnie zgadzam, bo DRM nie dość, że jest rozwiązaniem mniej skutecznym, bo przez tak zwaną dziurę analogową, czyli nagrywanie dyktafonem względnie innym urządzeniem z głośnika, piraci i tak zrobią to, co im chodzi, a my, zwykli użytkownicy, mamy uprzykrzone życie, bo może ktoś by sobie chciał posłuchać na Buksensie, Orionie, Plextoku czy zwykłym starym radiu, które ma wejście USB, no i nie może, bo może słuchać tylko na stronie albo w aplikacji Easy Reader. Można jakoś zaznaczyć tam przy rejestracji taka opcja jak płyty CD przesyłane pocztą lub pendrive'y USB, wtedy już z plikami MP3 przesyłane pocztą, ale szczerze mówiąc nie wiem, jak to działa i czy oni z terenu Wielkiej Brytanii wysyłają do Polski. Teoretycznie jest napisane, że działają na cały świat. Teoretycznie są.
7: Ciekawe, czy tam są znaki wodne
8: całe...
7: w tych MP3-kach.
8: Nie wiem, co tam jest. Mi szczerze mówiąc wystarcza to, co jest. Piracić ani udostępniać nie zamierzam, więc jakoś szczerze mówiąc nawet nie zaznaczałem tej opcji.
9: A jest jakiś limit miesięczny? Ile można słuchać albo coś? Czy...
8: Chyba można mieć cztery książki dodane naraz do wypożyczonych. Bo tam jest tak, że wypożycz, odtwórz, zwróć. I po prostu chyba cztery książki możemy mieć jakby naraz w naszej bibliotece. No i teraz tak, przejrzałem sobie, co w tym katalogu jest. Możemy przeglądać tam po kategoriach, po osobach czytających, po alfabetycznie. Możemy też wpisywać w wyszukiwarkę. I dużo popularnych rzeczy, które sporo osób chciałby w języku angielskim przeczytać, a nie za bardzo wie jak, bo nie wie skąd to zdobyć, nie płacąc za to jak za zboże, to tam znajdą. Takie klasyki, Harry Pottery, Władce Pierścieni, Gra o Tron, duże książki, bez problemu jest. I to, co ciekawe, bardzo często w jakichś adaptacjach innych, których nie ma nawet w komercyjnym obrocie. Takie rzeczy, jakieś trochę bardziej niszowe, nie wiem, co ja na przykład wpisałem, czyli Richard Dawkins, to jest taki autor nie fikcyjnej literatury powiedzmy popularno-naukowej, to też na przykład sporo znalazłem. Wpisałem, nie wiem, jakieś tam thrillery, kryminały, Tom Clancy, to też bardzo dużo wyskoczyło. Wiadomo, klasyki, William Shakespeare, to tego tam będzie, bo to wiadomo. Mnóstwo rzeczy takich, które gdzieś tam się w szkole omawia, to też będą, bo jakby jednym z tego, co zauważyłem, celów tej usługi, to są właśnie dzieci i wszelkiego rodzaju osoby w wieku szkolnym, które chciałyby uzyskać dostęp do lektur. Oczywiście nie tylko, bo mnóstwo jest książek też dla dorosłych. W ogóle przy rejestracji podajemy datę urodzenia i jesteśmy ostrzegani, że jeżeli podamy datę urodzenia nie osoby dorosłej, to zostanie nam ograniczony wybór książek. To nie jest w żaden sposób weryfikowane. To jest też brane na słowo, że my podajemy te dane poprawnie. Nawet jeżeli podamy te dane jako datę urodzenia osoby dorosłej, to nam się wyświetli gdzieś tam pod koniec rejestracji takie pytanie, czy my chcemy widzieć te książki właśnie z jakimiś treściami erotycznymi, z jakimiś treściami drastycznymi, przemocą. Możemy wybrać, że tak, chcemy wszystko, albo że no, nas takie rzeczy nie interesują, pomijać. To już jest nasz osobisty wybór. No i też już wypożyczając daną książkę mamy takie ostrzeżenia, że tam zawiera to i to i to. Tak podsumowując, ja myślę, że usługa jest ciekawa, bo tak naprawdę do tej pory w Polsce o traktacie z Marrakeszu się mówiło, ale o dostępie do audiobooków w języku angielskim legalnym i we w miarę sensowny sposób, nie wydając na to nie wiadomo jakich pieniędzy, to my sobie mogliśmy tylko pomarzyć, bo Audible, czyli ta usługa, która no jest tym takim komercyjnym rynkiem audiobooków w krajach zachodnich, coś a la nasza Audioteka, to są spore koszty, a wszelkie inne usługi to są usługi albo pirackie, które wiadomo, że są pirackie, a nawet i mimo tego, że są pirackie, to nie jest je tak łatwo znaleźć, albo były to usługi, dajmy nam, brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie, australijskie orzeczenie, to ci damy dostęp. Tutaj my, jako Polacy, możemy legalnie, za darmo, bez problemu do sporej ilości angielskiej literatury się dostać, więc jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś lubi, no to myślę, że Kalibrę warto założyć.
7: Kalibrę warto założyć. No a teraz...
8: A, jeszcze tylko jedno takie małe... To Kalibre, mimo że pisane jest tak samo, nie ma nic wspólnego z programem Calibre wykorzystywanym do obróbki, przeróbki, konwersji i łamania zabezpieczeń e-booków. To są dwie zupełnie inne usługi, zupełnie niezwiązane ze sobą, więc jeżeli szukamy tego i chcemy znaleźć, to wpisać, najlepiej wpisać, nie wiem, Calibre Audiobooks, Blind, coś tam jeszcze, to wtedy powinniśmy znaleźć.
7: No tak, bo rzeczywiście jest ten soft i można go, myślę, łatwo znaleźć w przeglądarce, znaczy no w wyszukiwarce. To w takim razie teraz Paweł i to, co się zmieniło w aplikacjach mobilnych, a zmieniło się troszkę.
9: Owszem, zmieniło się troszkę i zacznę od takiej nowości, którą tu, nie wiem, Mikołaj pewnie się jeszcze bliżej temu przyjrzał niż ja, może nie z pierwszej ręki, ale więcej może słyszałeś Demek niż ja. I o tym już nawet w komentarzach nam donosiliście i nic dziwnego, bo to zaraz tak niefortunnie, dzień po naszym ostatnim Tyflo-przeglądzie się ukazała ta wieść. Seeing AI w nowej wersji, która to ma dwie dla nas ważne nowości. Pierwsza, ta mniejsza, to taka, że aplikacja już oficjalnie jest przetłumaczona na polski. Więc cały interfejs jest, jakieś poprawki są w rozpoznawaniu tekstu, w tym rozpoznawaniu dokumentów, czyli w tych algorytmach i w rozpoznawaniu obrazów.
8: No, czyli w tych algorytmach.
9: Tak, tak, właśnie o tym chciałem mówić, dalej nie ma złotego i chyba nie ma jakiegoś specjalnego wsparcia dla polskich produktów przy skanowaniu kodów. Natomiast druga rzecz, ważniejsza, i to już w odniesieniu do kilku momentów w naszych audycjach, wszedł tryb rozglądania się po pomieszczeniu z pomocą LiDARa wbudowanego w iPhone 12 Pro, 12 Max i iPady, te nowsze. Bardzo ciekawy tryb, który do złudzenia przypomina to, jak działa Soundscape, czyli ta nawigacja Microsoftu. Czyli ubieramy jakieś słuchawki, włączamy ten tryb, no i możemy w nim zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, możemy się rozejrzeć. Rozglądanie się wygląda tak, że aplikacja od lewej do prawej i w ogóle dookoła nas wymienia nam z tego kierunku, oczywiście w stereo, w binauralnym dźwięku, z tego kierunku, gdzie zlokalizowany jest dany obiekt, jego nazwę i mniej więcej odległość też do niego, która jest podana w metrach, aczkolwiek też możemy to usłyszeć, czy ten obiekt jest jakoś tak blisko nas z tej prawej strony, na przykład, czy troszkę dalej. Druga rzecz, no to możemy sobie przejrzeć obiekt po obiekcie, co tam w ogóle jest. No i oczywiście jak będziemy się zbliżać, im bliżej jesteśmy danego obiektu, tym bliżej będziemy go słyszeć, więc możemy się w ten sposób nakierować. No a trzecia rzecz to jest ustawienie sobie beaconu, czyli po prostu punktu odniesienia na danym obiekcie, na przykład na jakichś drzwiach wyjściowych. I słyszymy w tym trybie taki dźwięk po prostu, który nas naprowadza na ten przedmiot. Możemy się do niego zwrócić przodem najpierw, a potem podchodzić coraz bliżej. Ja słuchałem dema tej funkcji i szczerze mówiąc mam wrażenie, że w Soundscape'ie ta głębia była troszeczkę większa tej odległości, jeżeli chodzi o tą samą binauralność tych nagrań i tak dalej, że coś jest troszkę dalej, coś jest troszkę bliżej. Mam wrażenie, że to spektrum było troszkę szersze w przypadku Soundscape'a. No chyba, że osoba, która robiła to demo, znajdowała się w jakimś małym pokoju i może to wszystko było jakoś tak blisko siebie. Ale niemniej jednak funkcja, myślę, ciekawa, na swój sposób rewolucyjna i zważywszy na to, że Microsoft chyba nawet zapowiedział, że to dopiero początek, no to możemy się spodziewać tego, że w przyszłości ten LiDAR to dużo ciekawych rozwiązań nam zaproponuje, których wcześniej nie było. Nie wiem, czy ty, Mikołaju, albo ty, Tomku, wsłuchiwaliście się w jakieś dema? Ja słuchałem tego z Blind Abilities, nie. Tego takiego krótkiego.
8: Wiesz co, ja się jakoś też wielce nie wsłuchiwałem, bo też szczerze mówiąc też nie mam urządzenia, które by mogło uruchomić po prostu coś takiego, bo mój iPhone 8, no to do iPhone'a 12 Pro to mu daleko, LiDAR'a nie ma. Tak się szykuje na 13 mini, szczerze mówiąc trochę, bo krąży taka plotka, że w 13 już wszystkie iPhony mają tego LiDAR'a mieć. Ale mi się taka jedna refleksja tylko nasunęła na to wszystko. Bo widzimy, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Bo no, dzieje się bardzo dużo, bardzo szybko, bardzo dynamicznie się to w ostatnich latach rozwija. Coraz więcej się dzieje, zwłaszcza po stronie Apple, bo Apple ma te procesory już dość mocno rozwinięte i to we wszystkich iPhone'ach te procesory dotyczące sztucznej inteligencji się gdzieś znajdują. Są te tam Snapdragony niby najnowsze, które też coś mają, ale ja mam wrażenie, że tutaj Apple wyprzedza o sporo resztę. No i teraz tak. No i teraz ja mam takie wrażenie, że może nie już, może nie teraz, może nie w tym momencie, ale za kilka lat jakaś apka, nie wiem, czy Seeing AI, czy coś może jeszcze nowszego, zwłaszcza jak ta technologia wejdzie do okularów, a ona kiedyś wejdzie do okularów, to może nie zastąpi, ale myślę, że będzie nam dawała sporo tego, co teraz daje nam pies przewodnik bez wad psa. czyli wszelkiego rodzaju wskazywanie różnych rzeczy i to, kto wie, czy nawet nie lepsze wskazywanie niż teraz. Rzeczy typu, nie wiem, rozpoznanie światła, podejrzewam, że nie tak długo już będą do zrobienia na sygnalizatorze. Rzeczy typu rozpoznanie te konkretne drzwi, ja sobie zapamiętuję, to są te konkretne drzwi, które mnie interesują i następnym razem, jak będę szedł, to te konkretne drzwi zostaną mi wskazane, a nie inne drzwi. I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to właśnie technologia LiDAR, cała ta technologia rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji, nad którą się teraz pracuje, że to będzie tak naprawdę rewolucja tej dekady. Że rewolucją z zeszłej dekady były urządzenia mobilne, a rewolucją tej dekady może być właśnie to, i że my już zaczynamy to widzieć, jak Seeing AI, jak to wszystko już zaczyna działać, już zaczyna nam pomagać. No, będzie tylko lepiej.
7: Ja mam trochę wrażenie, że taką rzeczywiście rewolucją tamtej dekady to smartfony to jedno, ale jakby też technologia OCR, kiedy w 2010 roku, no to coś tam było, jeżeli chodzi o mobilnie, coś tam się zaczynało, natomiast no, takie rzeczy, które działają, no, to się już kilka lat później pojawiło. No a teraz też zaczynają się właśnie jakieś aplikacje do rozpoznawania obiektów, do takiej pomocy realnej. No i mam nadzieję, że rzeczywiście no, ta dekada przyniesie nam coś tego typu. Może tak się zastanawiam, na przykład ktoś wymyśli, żeby taka technologia była używana do jakiejś, bo jakiejś, ale na przykład audiodeskrypcji w filmach? Ciekawe. Zobaczymy.
9: A ciekawsze jest to, że te rewolucje wszystkie to jest czasami kwestia jednego produktu, że pamiętam, mieliśmy taką audycję porównawczą, kiedy ja zacząłem używać Androida, to padł telefon od jednego z naszych słuchaczy, że no słaby ten Android w sumie, bo my jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, my jako niewidomi, że możemy wyjąć telefon z pudełka i go skonfigurować. Ja wtedy tak się zastanowiłem, przyzwyczajeni jesteśmy, ale przez jedną firmę konkretną, bo to nie jest jakiś, powiedzmy, ogólnie przyjęty standard. I teraz tak samo, natomiast rzeczywiście w międzyczasie trochę tych urządzeń, które można już spokojnie skonfigurować, no się pojawiło, bo są właśnie iPhony, teraz jest dużo Androidów, już to obsługuje. Telewizorów, wiele można też w jakiś sposób tam włączyć, konsole do gier, te popularne, jakieś tam amazonowe, tak, Fire TV i te inne wynalazki, więc to się gdzieś tam zaczęło popularyzować, a tak samo teraz właśnie tym przewodnim projektem w tej rewolucji, powiedzmy, mówimy o rewolucji LiDARem, sztuczną inteligencją, jest mimo wszystko Seeing AI, zanim tam idzie, powiedzmy, Envision AI, no może ten super sens, aczkolwiek temu trzeba by się jeszcze przyjrzeć. Natomiast to nie jest tak, że jest nagle wysyp produktów, które robią to dobrze. Jest, powiedzmy, jeden, dwa, a reszta to tak się próbuje pod ten trend podpiąć, ale tak nie bardzo można powiedzieć, że są te same efekty, że można te narzędzia sobie wymiennie używać.
8: Tylko to też podejrzewam, że w pewnym momencie może się jakby im łatwiejsze to się stanie, im więcej czasu upłynie, tym myślę, że też więcej takich apek będzie. Bo zobacz na przykład OCR. Kiedyś tak naprawdę było KNFB i trochę długo, długo nic, a teraz masz KNFB, Seeing AI, Voice Dream Scanera, Seeing Assistant Home'a, Envision. Jeszcze by można
7: było... I na Androida jeszcze kilka programów, Androida, które są.
8: Dokładnie, jakieś Brinkando i inne podobne.
9: No to zależy, o jakim OCR-ze mówimy i w jakiej jakości, tak, do jakich zastosowań.
7: Tak,
9: też,
7: ale wiesz, jakby o co chodzi, że tych programów dla niewidomych nie jest jeden, tylko jest 10.
9: Wiem, tylko mi bardziej chodzi o to, że jak ktoś się podpisuje, że my robimy sztuczną inteligencję, to nie zawsze jeszcze znaczy to samo. Na zasadzie to jest, tak. Fajnie, wisi w App Store czy w Play Store, ściągasz to i się okazuje, że ani to nie było warte ceny, którą potem można za to czasem zapłacić, ani to nie było warte, nie wiem, kliknięcia w download nawet, bo się okazuje, że to tak przeczyta dwa znaki z ekranu, najlepiej po angielsku, najlepiej jak się włączy idealne oświetlenie i coś tam, nie? A tych programów, które rzeczywiście sobie świetnie z tym radzą i rzeczywiście są używalne, na zasadzie dostałem list, nie wiem do kogo ten list, czy w ogóle do mnie, czy ktoś pomylił skrzynki, chcę sprawdzić, przeczytać, biorę do ręki, włączam, nakierowuję na kopertę, działa. To rzeczywiście jest, no mówię, jedna, dwie, trzy aplikacje takie wiodące i długo, długo nic.
7: Wiodące nie? Niby tak, ale to już naprawdę nie jest jakimś wielkim problemem. Nawet dzisiaj miałem taką sytuację właśnie, że w windzie u mnie była jakaś karteczka nowa i trzeba było sprawdzić, co to jest. Najlepiej zanim dojadę na górę i żeby nie blokować windy po prostu. I no, da się. Mhm.
9: No tak.
7: A chciałbym przypomnieć temu, kto nie wie, a pewnie dużo osób nie wie, że w tym momencie mam telefon z niskiej półki zdecydowanie, to jest Nokia 4.2. Tam naprawdę nie ma aparatu dobrej jakości.
9: Pewnie Envisionem rozpoznawałeś?
7: ID.
9: A widzisz, ja o tej aplikacji nawet zapomniałem, że ona jest. Ona się rozwija jeszcze w ogóle?
7: To znaczy, to nie jest tak, że ona ma aktualizację co 2 tygodnie. Tam są aktualizacje co 3 miesiące albo 4. Ale to po prostu działa.
9: No widzisz, to będę musiał sobie o niej przypomnieć. Pytałem cię o Envision, bo
7: fajna to jest
9: się,
7: aplikacja,
9: że...
7: bo...
9: A rozpoznaje już w czasie rzeczywistym też teksty?
7: Nie. Ale dobra, wiesz co, znaczy inaczej, to myślę, że trzeba by zrobić audycję w ogóle, znaczy ja już myślę już od dłuższego czasu, żeby zrobić
9: tak,
7: audycję
9: to
7: w tych programach, bo moim zdaniem warto, bo te programy naprawdę zaczynają robić robotę niezłą.
9: Tak, to prawda. Natomiast pytałem cię o Envision, nawet nie, że bez celu, bo Envision również doczekał się aktualizacji, on co chwilę ma jakieś aktualizacje akurat. Tak. Natomiast takiej właśnie ciekawej, z dwóch powodów. Po pierwsze, usprawniono funkcjonowanie tej aplikacji z różnymi aparatami w telefonach z Androidem i to zwłaszcza z tymi słabszymi. Ty Tomecki to potwierdzisz na Nokii, ja na Motorola One. Ten interwał odświeżania, kiedy my musimy czekać na kolejną odpowiedź,
7: sporo przyspieszył.
9: W tym momencie rzeczywiście jest reakcja taka, jeden odczyt, drugi odczyt, trzeci odczyt, mniej więcej tego typu, gdzie przedtem trzeba było
7: szybciej.
9: Cały takcik melodyjki odczekać, żeby usłyszeć tam kolejną wypowiedź. Więc to
8: nie
9: jest super.
8: Kiedyś na iPhone'ie, bo ja szczerze mówiąc, Envision się bawię trochę od niedawna. Ja tak zawsze z przyzwyczajenia to jeszcze na Sync AI jechałem, ale ostatnio miałem potrzebę ciągłego i dłuższego korzystania z OCR, bo aktualizacje Windowsa, zabawy z komputerem, BIOS i inne takie i wiadomo, bez screen readera dużo roboty i powiedzmy, na czarnym ekranie, na iPhone'ie Envision czyta Dell z taką częstotliwością więcej, no, więc działa to naprawdę fajnie w porównaniu do Sync AI, który nie czyta nic, gdzie Envision to mi wyłapuje Creative, bo głośnik stoi obok i coś tam Studio, bo mam zasłonkę na kamerze z napisem.
7: Tak, i te wszystkie programy dzisiaj też rozpoznawałem, bo tam zrobiliśmy e-zakupy i też właśnie rozpoznawałem rzeczy i gdy odkładałem jakieś tam przyprawy, tylko z kolei Bricando rozpoznawałem, to on mi co chwilę jakieś kawałki galaretki przeczytał, kawałki czegoś. I żeby było ciekawiej, było zgaszone u nas światło i on to rozpoznawał wyłącznie przez lampę błyskową z telefonu.
8: To widzicie. U mnie jest podobnie. Envision to się w ogóle bardzo czuły zrobił. Coś do czego Sync AI trzeba było na przykład mocno zmuszać, co Envision u mnie robi aż za często. Jak go trochę za mocno na dół skieruję, to słyszę tap Caps Lock, Shift i kawałki klawiatury.
7: Tak, kawałki klawiatury to jest znany problem.
9: Więc to jest jedna rzecz, która się zmieniła w Envision na lepsze. To, że to szybciej czyta i to właśnie tak daje poczucie takiej chyżości tego programu, jakby to nasz kolega Michał powiedział, gdyby tu był. Natomiast druga zmiana to tryb wykrywania krawędzi przy skanowaniu dokumentów. Moim zdaniem rzecz podstawowa, jeżeli chodzi o osoby niewidome i tego typu OCR-y. I teraz tak, to działa, bo już testowałem. Nie jest to Google Lookout czy Sync AI, gdzie to rzeczywiście co chwilę odświeża i to idzie na zasadzie w lewo, do góry w lewo, jeszcze w lewo, trzymaj, robię zdjęcie. Tam to jakoś lubi czasem powiedzieć, że nie ma tych żadnych krawędzi, mimo że tam się wiele nie zmieniło w położeniu. Potem sobie życzy, żeby to odsuwać bliżej, dalej, w lewo, w prawo, nagle stwierdzi, że znowu nie ma tych krawędzi, a nawet jak już stwierdzi, że jest gotowy, to raz mi się udało go zmusić, żeby pstryknął sam zdjęcie, ale w zasadzie to on czeka sobie, aż ja sam zdecyduję i kliknę. Co jest trochę mało poręczne, jak dwoma rękami trzymam telefon i bardziej się skupiam na jego umocowaniu niż na robieniu zdjęcia. Natomiast jak już się sfokusuję i to wszystko pójdzie, to jest całkiem okej. I rzeczywiście to rozpoznawanie dokumentów działa całkiem fajnie. Ja ostatnio to testowałem właśnie na kopertach, które przyszły do mnie, listów, przesyłek. No i muszę powiedzieć, że to nawet zadziałało. Więc brawo Envision, bo to jest jedna z takich podstawowych funkcji. No i teraz nareszcie jest. Teraz jeśli chodzi o Advanced Braille Keyboard, popularna klawiatura na Androida, jest o niej zresztą podcast. No jedną z jej największych bolączek na razie jest to, że po wprowadzeniu fajnej funkcji, co by nie mówić, jaką jest nakładka ekranowa, powodująca, że klawiatura się rozciąga na cały ekran i bardzo trudno jest kliknąć w jakieś w ogóle niemożliwe, w jakieś elementy poboczne, przestały działać komendy wysyłania tekstu, czyli wszelkiego rodzaju enter, szukaj, znajdź, przejdź i tak dalej, OK. No i różne były próby naprawienia tego, tam już zostało to naprawione dla kilku komunikatorów. Natomiast teraz autorowi udało się to naprawić w całości, ale tylko dla urządzeń na Androidzie 11, niestety. Bo się udało odkryć jakieś tam, nie wiem, czy API, czy coś, czy skompilować to jakimś nowym, nową metodą projektową, nowym jakimś językiem. Ciężko powiedzieć, czym jest Android X. I dzięki temu chyba udało się dodać wsparcie dla właśnie tego przycisku wyślij, tej komendy, gestu dla urządzeń z Androidem 11. Chyba wygląda na to, że niestety osoby na niższych Androidach będą musiały obejść się smakiem. Autor zresztą stwierdził, że chyba nawet nie będzie próbował tam implementować, że tego się po prostu nie da zrobić. Więc mamy z tym problem. Natomiast jak ktoś ma Androida 11, to się może cieszyć, bo no, takie możliwości już są. Przypominam, że klawiatura ostatnio doczekała się też opcji wpisywania emoji, co jest też bardzo ważne w dzisiejszej komunikacji. No oczywiście jakieś aktualizacje tłumaczeń, jakieś tam poprawki kosmetyczne. Jeśli chodzi o Voice Dreama, to stały się rzeczy dwie. Po pierwsze, na iOSie do aplikacji Voice Dream Reader dochodzi powoli moduł OCR. On będzie zintegrowany z aplikacją Voice Dream Reader, czyli ten moduł skanera. A po drugie, chyba tylko na Androidzie i to jest ciekawe w zasadzie czemu, bo nie widzę tego odzwierciedlonego w żadnej działalności twórcy w mediach społecznościowych, w newsletterach i tak dalej. Nigdzie w marketingu to się nie odbija. Aplikacja zmieniła nazwę na Legere Reader.
8: Wiesz co, to ja może trochę wyjaśnię, bo mi się wydaje, że ja wiem więcej. Zaczynając od kwestii Androida, z tego co wiem, to po prostu chodzi o to, że Legere to jest nowy deweloper, który będzie to robił. Że Voice Dream na Androida i Voice Dream na iOS-a chyba się poniekąd trochę odseparowały i pójdą, mam wrażenie, własnymi drogami.
7: Bo chyba w ogóle było tak, że to deweloper sobie zatrudnił kogoś drugiego do Androida. I to tak różnie to szło i chyba deweloper nie bardzo w gruncie rzeczy, no
8: tak.
7: Fajnie by było, żeby był Android, ale no jednak w sumie to jest dużo roboty i takie nie mojej roboty i jakoś średnio mnie się to chce.
9: No widzicie, to rzeczywiście teraz mnie trochę oświeciliście. Tak, pamiętam tą sytuację, że tam kto inny zajmował się wersją androidową, ale...
8: I to chyba właśnie przyszło na Legere, bo ja widziałem właśnie na Twitterze ostatnio, że ktoś zgłaszał jakiś błąd wersji androidowej do Voice Dreama i mu Voice Dream odpisał: dziękujemy za zgłoszenie, prosimy wysłać maila na support@legere.coś tam. Więc...
9: O, widzisz.
8: Podejrzewam, że po prostu Legere przejęło od Voice Dreama ten produkt i będzie robić swoje.
9: Czy to wyjdzie na dobre, to zobaczymy.
8: Co do Voice Dreama na iOSie, bo tu jest też dość ważne ogłoszenie, jest promocja. Do 10 stycznia jest promocja, czyli podejrzewam, że jak ta audycja już wyjdzie na stronie, to promocja się niestety skończy. Bo tak naprawdę tak, aplikacja kosztowała bodajże $14, czyli na polskie bodajże 60 zł, w promocji kosztuje $10, czyli no 40 zł, tak mniej więcej. a po promocji, przez to, że będzie w niej moduł skaner, będzie kosztowało $20. Czyli na razie jest promocja, a po promocji będzie w ogóle podwyżka ceny wyżej niż była. Ale nadal uważam, zwłaszcza teraz ze skanerem, że to jest apka warta tej ceny, że tak naprawdę drugie rozwiązanie o podobnych możliwościach to jest urządzenie już sprzętowe i tu wchodzimy w 3-4 cyfrowe ceny, prawie 4 cyfrowe ceny. Jakieś Oriony, Plextoki i inne tego typu urządzenia.
7: A czy Oriony nie mają skanera? Skaner ma ten cały tak, Blaze IT chyba, Blaze, tak to się Blaze? Nazywa?
8: To...
7: I to chyba no. Kosztuje 1003.
8: Dokładnie.
7: Z kawałkiem.
8: Więc o czym my tu mówimy? O czym my tu mówimy w ogóle? 80 zł, a 3000.
9: Okej, okay, no to dobrze wiedzieć. Dzięki za rozjaśnienie tej sytuacji słuchaczkom i słuchaczom. No a ostatnie ogłoszenie ze świata aplikacji. Też wielkie ogłoszenie dla użytkowników Androida. Komentarz screenreader pojawił się w sklepie Play. No i jest parę ale. Znaczy wszystko fajnie, dobrze, że jest, działa stabilnie, można go spokojnie ściągnąć. Jest parę ale. Pierwsze ale, póki co trzeba będzie go najlepiej zainstalować z linka. Ponieważ do tego dnia zarówno nazwa aplikacji, jak i opis, jak i lista zmian, wszystko jest po chińsku. Tłumacze zdaje się tam gdzieś biją na alarm, że chcieliby to mieć też dostępne do przetłumaczenia na różne języki, więc jest nadzieja jakaś, że to gdzieś zostanie zlokalizowane. Natomiast jakbyście chcieli podbić ratingi, chcielibyście dać dobre oceny, 5 gwiazdek, to już możecie. No i jak ktoś miał jakieś opory, wątpliwości, że deweloper chce coś ukryć przed światem i zaufaliby w momencie, kiedy aplikacja by pojawiła się oficjalnie w sklepie Play, no to się pojawiła. Pierwsze ale już objawiłem, wszystko po chińsku. Drugie ale. Niestety nie docierają update'y. Od momentu, od 22 grudnia, kiedy się ukazała wersja pierwotna, niestety nie odnotowano żadnej aktualizacji tego komentarza w sklepie Play, a aktualizacja na kanale Telegram się pojawiła. Być może jest tak, że do sklepu Play będzie trafiać co któraś wersja w formie takiej jakby wersji stabilnej, a to co będzie na grupach telegramowych i tak dalej krążyć na GitHubie, to będą swego rodzaju takie jakieś bety, snapshoty, coś w tym stylu. Miejmy nadzieję, że to nie jest to, że autor sobie tak wrzucił tę aplikację i o niej zapomniał. Natomiast trzecia rzecz, to chwilowo ciężko jest, a raczej nawet się nie da, chyba żeby jakoś to nadpisać, może wtedy by zadziałało, zalogować na konto, żeby uzyskać opcję premium w tej wersji ze sklepu Play. Są błędy, jak się wejdzie w ustawienia, żeby zalogować się na konto, to aplikacja ulega wykrzaczeniu i nic się zrobić nie da. Więc chwilowo...
8: Mnie to też trochę nie dziwi, bo ja nie mówię, że tak jest, ale ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tak było, bo Google jest bardzo cięte na wszelkie zakupy poza sklepem Play. I Apple zresztą podobnie. I Google to by chciało, żeby aplikacja działała tak, że jest sobie in-app purchase, zakup w aplikacji, licencja premium jest kupowana tylko i wyłącznie przez zakup w aplikacji, to jest przypięte pod nasze konto Google i to wszystko idzie przez Google'a. No podejrzewam, że tutaj problem byłby taki, że Google'a w Chinach nie ma i trochę ciężko mogłoby być chińskiemu deweloperowi zrobić coś takiego jak zakupy w aplikacji w Google, więc ich nie ma. A Google i jakby aplikacje, które nie spełniają warunków Google'a, to się bardzo różnie kończy.
9: No, ponoć ma coś być rozwiązane w kwestii tych płatności za tą wersję w sklepie Play.
8: Oby.
9: Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast jakby ktoś chciał rzeczywiście, że ze sklepu Play i to w jakiś sposób pomoże się zdecydować na komentarze screenreadera, to już jest. No i można testować. Link będzie podany w komentarzu.
7: Będzie podany w komentarzu. Natomiast teraz przechodzimy do tematów nieco bardziej rozrywkowych, ponieważ od już jakiegoś czasu kilku deweloperów próbuje zrobić Pokémony dla niewidomych w jakichś tam różnych wersjach i teraz właśnie będzie o jednym z takich pomysłów, czyli Pokémon Access, to się chyba nazywa.
8: Tak, bo projekt jest dość stary, ale ja na przykład go zauważyłem dopiero niedawno i podejrzewam, że też mało osób o nim wie. Zaczęło się tak naprawdę od innego projektu, zaczęło się od projektu Pokémon Crystal Access, który to niejaki Tyler Spivey lat temu kilka stworzył. Już tłumaczę, o co chodzi. Była gra Pokémon Crystal, no właśnie wtedy, stworzona oficjalnie i oryginalnie na Game Boye. I projekt Crystal Access polegał na tym, że wzięto emulator, czyli program na Windowsa pozwalający

0: konkretnego położenia do tego konkretnego obiektu, gdzie my mamy iść, jak dokładnie, żeby ominąć wszystkie przeszkody, nie wejść w ściany, żeby do tego obiektu dojść. Jak mieliśmy jakąś walkę, to wszystkie komunikaty w walce, ile otrzymujemy punktów obrażeń, ile zadajemy punktów obrażeń, były nam czytane. Tak samo były nam czytane wszystkie menu, wszystkie takie komunikaty w jakichś tam zadaniach, które my wykonywaliśmy, wszystkie napisy pojawiające się na ekranie, to wszystko było nam odczytywane przez screen reader. No i tak ten projekt sobie powstał i był, ale projekt został przez kogoś przejęty. Przemianowany na inną nazwę, teraz to się Pokémon Access nazywa, no właśnie dlatego, że jest to już nie tylko edycja Crystal, ale jeszcze kilka innych, głównie na razie właśnie tych na stare Game Boye. I teraz tak, co mamy, że tak powiem, w zestawie? Mamy w zestawie emulator, mamy w zestawie skrypty dostępności. No i brakuje w zestawie jeszcze jednego elementu układanki, czyli tak zwanych ROMów. I jak pozyskać ROMy, to jest zadanie domowe dla słuchacza. My takich danych podać nie możemy, bo większość osób te ROMy uzyskuje w sposób nie do końca oficjalny. Oficjalnie też się podobno jakoś da, tam przez ten sklep Nintendo coś trzeba kupić i jakimś narzędziem to po prostu wyciągnąć do odpowiedniego pliku. Ja nie znam dokładnych szczegółów, bo szczerze mówiąc sam się nawet jeszcze nie wgłębiałem w projekt, ale no po prostu tu się musi słuchacz zainteresować i wybrać metodę dla siebie odpowiednią. Ale jeżeli ktoś lubi i ma na tyle gdzieś tam samo zaparcie determinacji, żeby sobie poszukać sposobu oficjalnego, no najlepiej oficjalnego, my oczywiście polecamy sposób oficjalny, to sobie sposobu poszukać może. Na razie działa to w wersjach angielskiej, jakiejś tam hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej, chyba coś koło tego. Nie wiem, czy są w ogóle wersje polskie tych ROMów.
1: Jakieś były kiedyś.
0: A, jeżeli są, to też podejrzewam, można by przygotować. No i działa to też z jakimiś takimi zmodyfikowanymi wersjami, które gdzieś tam podobno po sieci krążą. Nie wiem w sumie, co one dają, bo mówię, jakoś się więcej w temat nie wgłębiałem, ale tak po prostu sygnalizuję, że temat jest, że powstało coś takiego. Co kto z tym zrobi, to jego sprawa. Link do wątku na Audio Games będzie też podany, więc sobie można zajrzeć, wejść i przeczytać.
2: Na temat nowości w programach już parę słów tutaj było. To teraz troszkę będzie uzupełnienie tego wszystkiego, czyli to, co się zdarzyło w kontekście syntezatorów mowy, a tu też jest kilka ciekawych informacji.
1: Mam nadzieję, że się słyszymy. Właśnie, tu już próbuję zrobić małą demonstrację tego, o co mi chodzi. Mamy dwa nowe syntezatory. Znaczy, to nie do końca, że mamy dwa nowe. Trochę źle się wyraziłem. Mamy jeden syntezator mowy, który potrafi już mówić po polsku, aczkolwiek troszkę dziwnie. Mowa o syntezatorze rosyjskim Newfont. Syntezator, my już o tym chyba wspominaliśmy kiedyś, że taki projekt gdzieś tam powstawał, eksperymentalnie coś się działo. Tutaj kolega Zwonimir Stanecic, nasz redakcyjny, pozdrawiamy serdecznie, się zaangażował. I tenże syntezator, który właśnie w czasach DOS-a gdzieś w ogóle powstał i takie różne przeobrażenia przeżywał, doczekał się takiej wersji w formie dodatku do NVDA, która na rosyjskiej bazie fonemicznej wspiera język polski. W efekcie brzmi to tak, jak właśnie przed chwilą troszkę było słychać, a to zresztą zaraz będę demonstrował troszkę bardziej szczegółowo, że na przykład nie usłyszymy 5, tylko 5. Że tak troszkę to mówi z takim rosyjskim akcentem i tak trochę zaciąga, ale da się to zrozumieć. I moim zdaniem jest to jeden z aktualnie ciekawszych i lepszych robotycznych syntezatorów dla NVDA, które mają różne ciekawe parametry, bo możemy się tu bawić modulacją, interpolacją, jakąś wysokością, prędkością, różnymi tam bardzo ciekawymi parametrami, nawet próbkowaniem, czy ma to mówić bardziej taką telefoniczną, jak

0: jakością 8 kHz, czy bardziej taką już wyższą 16 kHz. No i brzmi to, no tak jak brzmiały kiedyś syntezatory, już tu będę demonstrował.
1: Audycja te Antalk 5, zamiana tekstu na mowę nic, powtarzuję Mozilla Firefox linear 1 kolumna 3. Zamiana tekstu na mowę nic, powtarzuję Mozilla Firefox karty przeglądarki pasek narzędzi dialogze zakład. Nawigacja pasek narzędzi wstecz 3, blokowanie elementów śledzących, lista rozwijana zwinięte w popraw czytelność skrzyci, pobieranie plików, przycisk 1 z, zakładki pasek narzędzi, część, zamiana tekstu na mowę. Banner punkt orientacyjny, klikalny link pomiędzy nawigacją. Nawigacja po narzędziu, nawigacja punkt orientacyjny, formularz wyszukiwania w witrynie menu platformy Azure, szukaj punkt orientacyjny, link Microsoft Azure.
0: No właśnie, w ten sposób to brzmi.
2: To są oczywiście parametry, bo na domyślnych parametrach mam wrażenie, że brzmi to sporo inaczej.
0: Dużo. Tak jest, owszem, bo mamy tutaj na przykład acceleration. Możemy oczywiście mnożnik szybkości sobie podkręcić. Mamy na przykład 16 tysięcy kHz i tak to brzmi teraz. Mogę to skręcić. Razem z zmianą próbkowania zmienia się też prędkość i wysokość, więc trzeba to potem osobno sobie podregulować. Ale może to brzmieć mniej więcej tak.
3: Interpolation 4x. Sample z perceptron kaze to saceleration 7 prędkość 8 g prędkość prędkość 100. Acceleration 7.
0: No więc brzmi to już mniej więcej tak samo szybko.
3: Wysokość 100.
0: No, więc takie różne tu mamy ciekawe rzeczy.
3: Modulacja 0.
0: Może wrócę do tego. No więc właśnie. Interpolation, czyli właśnie interpolacja, takie zastępowanie sampli, bo to jak się zmieni, to brzmi tak. O, na przykład tak może brzmieć bez interpolacji. Taką śmieszną górką. No, na przykład tak. Tu mamy wysokość. Modulacja jest 0. Ja dałem na 0, ona domyślnie tak nie jest. Ale ja zrobiłem sobie taki pseudosyntokowy efekt, a tam na 100 brzmi. I teraz mamy na przykład tak. Więc on tak próbuje modulować, więc skacze raz do góry, raz na dół, raz do góry, raz na dół. Ja sobie robię raczej 0, bo taki efekt lubię. I już nie mówi w ogóle żadną intonacją. Tu jest głośność. Pause between phrases, czyli pauza między wyrażeniami, czyli po prostu odstępy między zdaniami na przykład. Ja sobie dałem na 0, żeby wszystko, no, niczego nie oddzielał, wszystko ładnie tutaj czytał razem, tak jak syntok, po prostu jak leci. Use built-in dictionary to jest tylko dla języka rosyjskiego, tu niektóre opcje są tylko dla rosyjskiego. Jakieś używanie wbudowanych słowników. To jest czytanie jakichś ułamkowych liczb, to też tylko dla rosyjskiego. Pamiętajmy, że syntezator głównie dla rosyjskiego powstał, inne języki to taki trochę eksperyment. Pseudo-angielska wymowa to jest również dla języka rosyjskiego, czyli jak jest cyrlica, a zobaczy łaciński alfabet, żeby próbował to po angielsku czytać. No i mamy też głosy różne. To jest głos męski drugi, a jest też głos kobiecy.
1: Prędkość 65.
0: 65, tak.
1: Język polski. Głos femalini 1.
0: To jest głos kobiecy 1.
1: Głos mali 1.
0: Tu jest troszkę wyższy głos męski.
1: Głos mali 1. Głos femalini 1. Głos mali 2. Głos femalini 2.
0: No, takie mamy głosy.
1: Głos mali 2. Język polski.
0: No i tu możemy też wybrać język.
1: Prędkość 65.
0: No i prędkość, znowu wracamy do początku. Taki oto syntezator. No, sądźcie o nim co chcecie, mi on nawet się podoba, mimo że ma te swoje różne właśnie rosyjskie takie przyzwyczajenia, ale nawet da się go zrozumieć. Nie jest jakiś tragiczny przy tym wszystkim, to mogło znacznie gorzej wyjść. A żeby coś działało szybko, żeby było w miarę takie syntokopodobne, takie jakieś w miarę nawet no, robotyczne, jak ktoś lubi takie, taki polot lat 90. Bardzo fajna opcja. No i co mogę powiedzieć? I mamy takie coś. Natomiast druga nowość, jaką mamy, to głosy Microsoftu Azure. Może wy już kojarzycie głosy w Microsoftie Edge'u, które są w tej funkcji przeczytaj na głos, czy tam przeczytaj artykuł. No to się okazuje, że tych głosów, bo to są głosy w ogóle, które powstały na sieciach neuronowych, mamy już trzy dla języka polskiego. Jest Zosia, nie, jest Zofia chyba nawet się nazywa ta pani. Jest, a zresztą zobaczymy, Marek chyba i Agnieszka, dobrze kojarzę. Trzy głosy w każdym razie.
4: Jakie trzy głosy, no?
1: Główny punkt orientacyjny klikalny uzyskać dostęp do wielu różnych głosów dla każdego scenariusza. Obszar tekst do wymówienia, pole edycji wielowierszowy. Ten tekst możesz zastąpić dowolnym swoim tekstem. Może...
0: Tak, tutaj jest napisany już
1: koniec pole edycji, zakładka SSML, zakładka zaznaczony tekst.
0: Właśnie, możemy wpisywać tekst albo te tagi SSML, czyli takie tagi do sterowania tym, jak ten głos ma artykulować, intonować pewne rzeczy, jakieś emocje różne, taki język troszkę programowanie. Troszkę.
1: Zobaczmy. Redundo, botono, wstawę, informacje o treści, punkt orientacyjny, waluta, lista, rozwijana, zwinięt, kultura, lista, rozwijana, zwinięt, główny punkt orientacyjny, klikalne, tworzenie niestandardowego głosu dla marki, obszar, wybierz jakość z pokazu, lista, rozwijana, zwinięte, wysoka jakość, wybierz język pokazu, lista, rozwijana, zwinięte, English, US.
0: English, US.
1: Język, 30 minut nagrania audio. Interfejsów konwersacyjnych przy użyciu nie z link niestandardowego głosu uzyskać dostęp do wielu różnych głosów dla każdego scenariusza. Obszar pokaz tłumaczenia za pomocą funkcji zamiany mowy na tekst, formularz, styl głosu, lista rozwijana, niedostępne, zwinięte, general, głos, lista rozwijana, zwinięte.
0: I co my tu mamy?
1: Lista rozmarek Neural 2Z4. Agnieszka Neural 1Z4.
0: Agnieszka Neural.
1: Marek Neural 2Z4.
0: Marek Neural.
1: Zofia Neural 3Z4.
0: I Zofia. No i
1: Marek
0: możemy spróbować coś z Agnieszką puścić. I to będzie brzmiało... Może chwilę potrwać, zanim on przekonwertuje to na mowę. Zwłaszcza przy dłuższych tekstach dzieje się tak, że on czasem się zawiesza. Warto w ogóle, polecam, link będzie też w komentarzu, wkleić sobie własny tekst i spróbować coś z tym puścić, bo wychodzą wtedy rzeczywiście ciekawe efekty. Coś nam nie chce współpracować. To ja może odświeżę tą stronę, bo tu zdaje się, że odświeżenie strony czasem pomaga. To, co jest też ciekawe o tych głosach, w przypadku głosów angielskich mamy różne style wypowiedzi. Na przykład głos może być dostosowany, żeby czytać jak zapowiedź kolejowa, albo jak tam dziennikarz, który zapowiada jakieś wiadomości, albo jak powitanie na poczcie głosowej. Tego typu różne... Różne style. Ponadto, co mnie bardzo ucieszyło, bo ja już długo widziałem w tym pewien problem, zwłaszcza w adaptacji tych wszystkich rozwiązań legislacyjnych unijnych, nareszcie jest to pierwsze rozwiązanie, które oferuje głosy we wszystkich językach urzędowych Unii. Wszystkie, łotewskie, litewskie, estońskie, irlandzki nawet gaelic jest. Wszystko możliwe, co tylko ma być, jest. Ba, są nawet w niektórych językach głosy z dialektami. Jest na przykład szwajcarski niemiecki, który naprawdę brzmi autentycznie. Można wkleić mu rdzennie niemiecki tekst i jak pani pojedzie po szwajcarsku, to nie ma przypadku.
1: Kontroluj więcej aspektów, powiedz się, jak pokaz mu na głos lista rozwijana.
4: Trzeba pamiętać, że te głosy to tak naprawdę są głównie po to, żeby je wykorzystywać w różnych takich automatycznych zapowiedziach właśnie, czy kolejowych, czy jakichś innych. I podejrzewam stąd również te style. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, że jakiegokolwiek języka byś nie dał, to te głosy brzmią tak samo. Tam są po prostu nagrane, jakby jest taka kobieta, no nieco młodsza, facet i kobieta starsza. I to jest, jakiego byś nie wybrał języka, to wszystko mniej więcej gada tym samym głosem.
0: No powiedzmy, tam, bo tam te lektorki się czasem, czy lektorzy tam w jakimś stopniu różnią, tak? Nie wiem, nasz jest trochę młodszy niż czeski, mi się wydaje, głos na przykład, czy słoweński. Natomiast no tak, to jest rozwiązanie chmurowe, więc na ten moment nie użyjemy go ani w żadnej aplikacji, którą znamy, ani w narratorze. Można mieć nadzieję, że to wejdzie kiedyś do narratora, fajnie by było.
2: Nie sądzę, z jednego powodu. Głosy chmurowe są optymalizowane tak naprawdę pod dwie rzeczy. Dużo procesora, wolny czas reakcji i drogie, ale ładne ponad wszystko. I to się no nie nadaje do screen lidera, mam wrażenie.
1: Szybko spłynie na suwak, gdyby to kosmosu suwak, że lista otwórz przycisk, zamiana tekstu na nowym nic.
4: U nas tego praktycznie nie słychać, to gdzieś tam ze słuchawek.
2: Słyszymy to bardzo, bardzo w tle i tak, także prawie wcale.
0: Oj, to niedobrze, bo wydawałoby mi się, że to by wróciło.
2: Słyszymy ciekawe, twoje NVDA i Newfona i to słyszymy. Aha.
0: A kto, czy ktoś z was może ma opcję puścić, czy to byłby problem?
4: Wiesz co, nie wiem.
0: Na przykład? Dobrze, to możemy w każdym razie zostawić tekst, możemy zostawić link w takim razie i każdy może sobie przetestować samodzielnie. Są tu w każdym razie głosy dość wysokiej jakości i no mogę je tylko i wyłącznie polecić do pobawienia się. Gdzie one będą używane? No, pożyjemy, zobaczymy. Ale ważne, że już są, że są po polsku i że są w tylu różnych językach. I rzeczywiście, jak będzie dochodziło może do jakiegoś udźwiękawiania, nie wiem, urządzeń, jakichś bankomatów, kiosków, nawet jakimiś samplami, no jest już opcja dla wielu języków i to trzeba przyznać.
2: Ale dochodzą do mnie takie głosy, że głosy właśnie Microsoftu, te wbudowane w Windowsa, stają się coraz popularniejsze w miejscach
1: przelakich.
2: Nie wiem,
1: co tak jest,
2: ale
0: proszę, jest, proszę.
2: Jest takie podejrzenie, to by się trzeba z kimś, kto się naprawdę zna, skonsultować, ale jest takie podejrzenie, że generalnie to jak mamy Windowsa, to z tym głosem to tam można się pobawić i to mocno, i to nawet komercyjnie, gdzie taką Iwonę czy Vocalizera to my musimy kupić i to kosztuje, i że po prostu Windowsa to i tak praktycznie każdy ma, więc stanie jest coś takiego postawić. I
0: no nareszcie jest to głos też taki, który się nie łamie, bo Paulina powiedzmy no była używana, ale to jest głos, który potrafi się gdzieś czasem załamać coś, on ma też dziwne regułki w słownikach, te niestety też mają. To już tam odkrywaliśmy, że trochę tych skrótowców tam jeszcze jednak pozostawało, jakieś próby odczytywania angielskiego z poprawną wymową.
2: Wiesz co, ale ja myślę, że do takich kontekstów to działa dobrze, bo wiesz, radio samochodowe, nie chcesz słyszeć odtwarzanie Yesterday by Trebe Atlas, tak, zwykły, przeciętny zjadacz chleba Kowalski, któremu asystent głosowy mówi, z czego właśnie słucha, nie chce takich rzeczy. A te głosy są tworzone pod zwykłego zjadacza chleba Kowalskiego, a nie pod osoby niewidome. Niestety.
0: Ja rozumiem, tylko chodzi bardziej o to, że są niestety jeszcze przypadki, w których on to robi błędnie, prawda? I jakieś polskie słowo, z uwagi, które jest trochę mniej typowo napisane, z uwagi na jakąś tam głupią regułkę, tak, zostanie odczytane błędnie.
2: W jamie słuchowej, w Jamie słuchowej, tak.
0: Tak, to, coś tego typu, tak.
2: Klasyczny przykład.
0: No nie wiem, czy aż tyle tego jest, ale jakieś tam jeszcze zostały z tych naszych testów, które tam wykonaliśmy. Te głosy w tych mniej popularnych językach również brzmią no fantastycznie. Ja słyszałem właśnie i chorwackie, i słoweńskie, litewskie. Nie mówię w tych językach, ale brzmi to naprawdę profesjonalnie.
4: Okej. To przechodzimy do następnego tematu, którym jest pomoc zdalna do NVDA. Jak możliwe, że część ze słuchaczy wie, żeby zarządzać czymś komputerem z poziomu NVDA, no żeby generalnie się połączyć między sobą, to obie strony muszą w takim kreaturku między innymi wprowadzić adres serwera. I z tym adresem serwera jest kilka problemów, ponieważ kilka tych, znaczy jest w zasadzie ten główny serwer NVDA Remote i o nim jest pisane w różnych miejscach. Natomiast gdybyśmy byli sami u siebie i chcielibyśmy sobie skonfigurować taki głośnik, nie głośnik, taki skonfigurować takiego remote'a, no to trzeba skądś albo właśnie poznać jakiś serwer, albo ten nvda-remote.com, który jest generalnie w Stanach, więc troszkę będą duże opóźnienia, bo to wszystko musi podróżować sobie do Stanów, potem do drugiego komputera, odpowiedź z komputera musi iść z powrotem do Stanów i dopiero ewentualnie do nas. Są serwery, które nie tylko są w Stanach, ale na przykład w Europie, albo i w Polsce, ale skąd my mamy o nich wiedzieć? No, na razie było tak, że z jakiejś tam drugiej ręki od kogoś to ma. No, a teraz może być trochę inaczej.
2: Tak, bo to wszystko dzięki komponentowi serwerowemu do NVDA Remote, o którym Paweł chyba za chwilę. No ale taki komponent powstał i teraz jest łatwiej stawiać po prostu własne takie serwery. I powstała taka właściwie sieć na całym świecie rozsiana serwerów. NVRA to się nazywa, czyli NVDA Remote coś tam chyba. Nie wiem do końca, jaki jest rozwinięcie tego skrótu. To jest tworzone przez człowieka, który miał usługę TT Hub, czyli też sieć serwerów TeamTalka, które sobie można było, sieć właściwie maszyn, na których można sobie było postawić serwer TeamTalka. Jak nie znaliśmy się na Linuxie administracji tym, że nie chcieliśmy kupować sobie własnego gdzieś tam rozwiązania takiego typowo serwerowego i stawiać na nim tego TeamTalka, to się można do TT Huba zgłosić, powiedzieć, że my chcemy w tej lokalizacji i dostaniemy za oczywiście odpowiednią opłatą nasz już skonfigurowany serwer, na którym sobie tam możemy samym TeamTalkiem już z zewnątrz administrować. No i teraz na tych samych maszynach stoją też serwery NVDA Remote. No i właśnie, tak jak już tu Tomek powiedział, w serwerach NVDA Remote bardzo ważne jest to, gdzie te serwery są, żeby był niski ping, czyli no niskie opóźnienia, bo jeżeli kontrolujemy czyjś komputer, naciskamy klawisze, chcemy wiedzieć, co się dzieje, co my naciskamy, no to jednak kluczowe jest, żeby te opóźnienia były małe. No i do Stanów i z powrotem to trochę to potrwa. W tym przypadku mamy tych lokalizacji ileś. Z naszych chyba najbliższy jest na Frankfurt. Ale no z tego, co wiem, Polska do Niemiec to ma te routingi tak zwane bardzo często w miarę fajne, więc te opóźnienia będą, myślę, że małe. Więc zdecydowanie lepiej jest, jeżeli nie znamy polskiego serwera, korzystać z węzła we Frankfurcie niż gdzieś tam ze Stanów i,
4: to się
2: i
4: zgadza.
2: Mieć te opóźnienia stanowe.
4: To się zgadza. Paweł coś ostatnio u nas ma dość dużo różnych podsumowań i dużo różnych takich nowości w różnych rzeczach. No to teraz kolejne to, co nowego w screenerach.
0: Tak, mamy dwie nowości. O jednej już tu wspomniał troszkę Mikołaj, bo mamy NVDA Remote'a, który to doczekał się elementu serwerowego. I ten element serwerowy, no był już jakiś serwer, tak? Ten taki nieoficjalny, robiony przez hiszpański zespół od NVDA. Natomiast teraz jest to oficjalny, pobłogosławiony przez twórców serwer, który można sobie zainstalować gdziekolwiek, gdzie da się odpalić Pythona i Dockera. Docker, możesz Mikołaju mi uświadomić, co to jest tak dokładnie? To jest jakieś środowisko, taki sandbox jakby do kodu?
2: To jest coś takiego, najprościej mówiąc, gdzie mamy po prostu już skonfigurowany obraz z danym oprogramowaniem, z nawet bardzo często systemem jakimś operacyjnym, na którym to oprogramowanie chodzi, już w odpowiedniej wersji, z wszystkimi modułami niezbędnymi, które są do niego potrzebne, w odpowiedniej wersji, z wszystkim skonfigurowanym, poinstalowanym i gotowym. W takich wersjach, w takich konfiguracjach dokładnie tak, jak jest nam potrzebne i my po prostu taki obraz cały pobieramy i taki obraz uruchamiamy i po prostu nie ma ryzyka, że a to jest potrzebne i to na naszym komputerze nie będzie działać, bo nasz komputer ma coś tam, bo tutaj tak naprawdę to jest uruchamiane na takim poniekąd wirtualnym komputerku wewnątrz, który jest dokładnie taki sam u każdego, dokładnie robiony według tego samego obrazu i tam po prostu nie ma prawa nie działać, bo nie ma prawa się różnić.
0: No widzisz, no to dzięki wielkie za wyjaśnienie, bo to są takie obszary informatyki, w które ja się jeszcze nie zagłębiałem. No i dzięki temu rozwiązaniu mamy dostęp do serwera oficjalnego NVDA Remote i każdy może teraz zahostować swój. Fajna sprawa, zwłaszcza w jakichś firmach czy innych instytucjach, gdzie wolelibyśmy jednak taką infrastrukturę mieć u siebie. Natomiast jeśli chodzi o JOS-a, to już pokazała się pierwsza aktualizacja do JOS-a 2021. Tak, tego z Sharkiem, tego z asystentem, tego, o którym mówiliśmy tu parę miesięcy temu. I mamy kilka interesujących nowości. No bo mamy na przykład nowe skróty klawiszowe, które pozwalają na osobną kontrolę głośności JOS-a, niezależnie od głośności systemu. Bo wielu użytkowników zgłaszało, że potrzebne im to do programów konferencyjnych typu Zoom czy Teams, żeby gdzieś tam ściszyć screen reader, a zgłośnić sobie spotkanie. No więc teraz w momencie jak naciśniemy sobie insert spacja i chyba V dla volume, a następnie chyba tam jest J dla JAWS i A dla audio, to strzałkami góra-dół możemy regulować tą konkretną głośność. Potem mamy nową opcję dla asystenta głosowego. Możemy wybrać sobie, jakim mikrofonem chcemy do niego mówić. No, drobne może usprawnienie, ale ważne, że jest. Teraz mamy wsparcie natywne dla równań matematycznych w Wordzie. Tu jakiś czas temu ktoś nas pytał o jakieś znaki potęg, o jakieś konkretne znaki matematyczne. I ty, Mikołaju, wspominałeś, że Word ma edytor równań.
2: Tak. I to się dało do tej pory obsłużyć tylko rozwiązaniem MathType, które kosztowało i miało swoje restrykcje.
0: A tu dowiadujemy się, że JAWS wspiera odczyt treści matematycznych w dokumentach Word wstawionych przez tą wstążkę ofisową bez potrzeby dodatkowych rozszerzeń. Można oczywiście używać MathType'a, ale możemy też użyć wbudowanego JAWS'a. I teraz nieważne, czy to jest stawione MathType'em, czy bezpośrednio przez zakładkę wstaw we wstążce, i jak tylko trafimy na równanie albo na jakąś formułę, JAWS przeczyta nam całe zadanie matematyczne i potem powie nam zawartość matematyczna. Możemy nacisnąć insert spacja, a następnie znak równa się, aby otworzyć JAWS, podgląd matematyki w JAWS, JAWS Math Viewer. I wtedy można przestudiować sobie szczegółowo całe to równanie. W momencie, kiedy potworzy się ten widok matematyczny, możemy po konkretnych częściach tego zadania, czy tam równania, nawigować sobie strzałkami, tak jak ma to miejsce na przykład w Math Playerze, czyli lewo-prawo na konkretnym poziomie, w górę zwijamy konkretną część równania, w dół rozwijamy. No i możemy sobie w ten sposób nawigować po tymże. To jest kolejna zmiana. Też Braille, w Braille'u jest nam to pokazane, oczywiście mowa też to czyta. A tak poza tym to jest właśnie dużo jakichś poprawek. Tu widzę, że są... Tak, tu się zmieniły się te skróty w układzie tych skrótów klawiszowych warstwowych z uwagi na właśnie głośność, na te nowe skróty, które weszły. Też możemy użyć silnika Microsoftu zamiast silnika tego wbudowanego z Freedomu do rozpoznawania kontrolek na ekranie i tekstu, używając tego wygodnego OCR. Pytanie, czy to nie jest też trochę tak, że ten freedomowy silnik nie wspierał polskiego na przykład? Nie wiem, czy ty, Mikołaj, teraz pamiętasz?
2: Nie, chyba wspierał inaczej.
0: OmniPage
2: wspierał natywnie polski, ale ja pamiętam, że ja go w polskim JAWS-ie używałem i on coś tam rozpoznawał. Nie wiem, na ile to było rozpoznawanie polskiego, a na ile to było rozpoznawanie, nie umiem polskiego, ale w sumie to rozpoznam.
0: A rozumiem, no to widzisz. No to, ale w każdym razie Microsoft to jest taki sprawdzony, wiadomo, że działa z polskim, w NVDA-u się już sprawdza od jakiegoś czasu, więc no teraz jest też taka opcja. Można też używać teraz jednocześnie opcji utrzymywania otwartego kanału dźwiękowego, na przykład dla urządzeń Bluetooth, oraz wyciszania JOS-a w momencie, kiedy... wyciszania dźwięku w momencie, kiedy JOS mówi. Kiedyś te opcje nie działały naraz, teraz działają. Tutaj jakiś rozwiązany błąd w Outlooku. Nie kopiował się tekst przy Ctrl-C, jeżeli coś tam myszką podświetlaliśmy tekst. JOS i Fusion nie czytały tego, co trzeba przy naciskaniu tabulatora i przechodzeniu tabulatorem przez linki w Outlooku. Poprawiono też odczytywanie tytułów okien w wiadomościach tylko do odczytu. Poprawiono też w PowerPoincie, że kiedy nawigujemy między slajdami, nie mamy już komunikatu, że nie wybrano niczego. W Excelu można teraz wybrać sobie w taki sam sposób, jak się wybiera w Wordzie za pomocą znaczników, czyli chyba Insert Windows K, jakiś taki był skrót. Możemy tak samo, jak wybieramy w Wordzie kawałek tekstu, że dajemy początek zaznaczenia, koniec zaznaczenia skrótami z JOS-a, to tak samo możemy teraz wybrać zakres komórek w Excelu. Tak, podczas odpowiadania na maile w aplikacji mailowej dla Windowsa 10 JOS się, aplikacja potrafiła się wysypać, jak działał JOS, to już ponoć naprawiono. JOS nie zawsze dobrze czytał w HTML span tagu treść, więc to już też naprawiono. Tak, w JOSie teraz jest cały czas w miarę wpisywania podawana informacja, jak się pojawia z auto-uzupełniania w pasku adresowym przeglądarek. Tak, w notatniku na niektórych rozdzielczościach ekranu nie było coś dobrze czytane w polach edycji, to już też zostało naprawione. W LibreOffice Writerze nie był fokus w dokumencie, kiedy aplikację otwarto po raz pierwszy, to już też naprawiono. Uaktualnione sterowniki dla 64-bitowe dla Handyteki. Dla Handyteka monitorów i dodano nowe sterowniki dla Asusów. JOS... Tak, naprawiono błąd, kiedy JOS zamykał się podczas łączenia z monitorem brajlowskim przez Bluetooth. Poprawiono... Tak, poprawiono doświadczenia użytkownika w Visual Studio Microsoftu. No i to w zasadzie tyle. To tyle, jeśli chodzi o JOS-a.
4: To w takim razie, znowu Mikołaj oczywiście, i takie coś, co się nazywa Clubhouse. I wcale tu nie chodzi o jakąś domówkę chyba, tak?
2: Znaczy, tak, to coś jest aplikacja. Tak, dobrze mówisz, Tomaszu, dobrze mówisz. Clubhouse to jest aplikacja, o której ja sam niewiele mogę powiedzieć, bo na razie jest w stadium prywatnej bety. Ja jeszcze nie dostałem zaproszenia. Nie jestem jeszcze cool, żeby takie zaproszenie dostać, ale może kiedyś, albo może kiedyś się pokażę publicznie i będę miał okazję bardziej przetestować. Ale dlaczego mówimy o tym w Tyflo Przeglądzie? Bo myślę, że to jest coś, co osobom niewidomym może się bardzo przydać. Bo aplikacja jest siecią społecznościową zorientowaną wokół audio. Czyli tak naprawdę może się okazać konkurentem dla TeamTalka i wszelkiego rodzaju komunikatorów, których osoby niewidome używają, bo tak naprawdę o to w niej chodzi, ale ma być produktem zdecydowanie bardziej mainstreamowym. Wszystko opiera się wokół właśnie tych clubs, czyli takich jakby społeczności, które mogą być publiczne, które mogą być prywatne. Osoby mogą tam tworzyć jakieś takie wydarzenia. To są najczęściej wydarzenia planowane, czyli ustalamy, że w tym i w tym dniu, o tej godzinie, na przykład co tydzień się spotykamy i każdy po prostu chętny może się do tego dopisać i będzie mu wyskakiwało, że jest wydarzenie, kliknie, aby dołączyć. No i to są najczęściej jakieś kwestie tematyczne, czyli albo powiedzmy społeczności znajomych, albo ktoś otwiera klub na temat, nie wiem, kuchni włoskiej i wszyscy fani mogą się na przykład zbierać, zlatywać i na ten konkretny temat rozmawiać. Eventy mogą mieć formę różną, albo takie małe kameralne, że tak naprawdę każdy członek uznany jest za zaufanego i może sobie mówić ile tylko chce, ale są też takie eventy no sporawe, czyli powiedzmy jakaś osoba no, najczęściej znana otwiera event typu Q&A, zadawajcie mi pytania. Ona może mówić, ludzie mogą pisać, mogą podnosić rękę na zasadzie chcę coś powiedzieć, klik, pozwalamy ci, wchodzisz na scenę. Wszystko opiera się tylko i wyłącznie na audio, nie ma żadnego wideo, jest zdjęcie profilowe, które z tego co wiem musimy ustawić, więc to dla osoby niewidomej może być problemem. Ale no, nie ma wideo, jest audio, nie wiem jaka jest jakość, nie wiem jaka jest dostępność, ale myślę, że jeżeli jakość będzie sensowna i dostępność też będzie sensowna, że dla osoby niewidomej może być to coś ciekawego, bo to jest kolejne takie miejsce dla rozmów audio, które są w naszym środowisku tak uwielbiane, zwłaszcza rozmów gdzieś tam grupowych.
0: Ja właśnie kojarzę coś, że ta społecznościówka się jakoś nie zasłużyła ostatnio w Stanach tym, że tam zdaje się napadnięto na jakąś dziennikarkę czy dziennikarza, chyba New York Times, że tam jakby nie radzi sobie do końca moderacja z opanowywaniem różnych tych. To znaczy, wiesz co, Twitter chce jakoś temu zapobiec, nie wiem o co chodziło do końca, czy to jest kwestia tego, że tam po prostu no nie radzili sobie tak klasycznie, tak, że byli ludzie banowani, a ktoś po prostu wracał, czy po prostu nie chcieli sobie radzić. Nie wiem, czy to bardziej w tą stronę, bo zdaje się, że Twitter w tym momencie, bardzo często się cytuje w artykułach technologicznych, że jest te ich pokoje audio, które są teraz testowane, są jakiegoś rodzaju odpowiedzią na ten Clubhouse i że oni tam właśnie też stawiają na to, żeby tego te bardziej te grupy narażone gdzieś tam w internecie na jakieś ataki były na początku takim jakby królikiem doświadczalnym, które testowały te funkcje moderacji. Więc nie wiem do końca, czy to jest kwestia tego, że się technicznie nie poradzili sobie, czy że tam nie uszczelniono czegoś.
2: Ja bym nie sugerował się tym, bo to są po prostu ofiary wojny politycznej, bo tam po prostu jest teraz tak, że wszelkie media skręcające politycznie w lewo, na jaką platformę technologiczną by nie było, to praktycznie narzekają, głównie dlatego, że im zabiera to swoją drogą, no ale narzekają, okay, że za mało moderacji, a media idące w prawo narzekają, że za dużo moderacji. A mówi się, że jeżeli 50% osób narzeka, że za mało i 50% osób narzeka, że za dużo, to znaczy, że jest tyle, ile powinno być.
0: Okej, okay, no to dobrze, że to jakoś tam przedstawiłeś swoją opinię na ten temat.
2: Trzeba to trochę ująć w też kontekst.
0: Bo na Reddita z drugiej strony też narzekają, że tam jakieś toksyczne subreddy są, a Reddit
2: tak,
0: jest,
2: Reddit no, i te społeczności
0: dużo wartościowych jest tam też.
2: Bardzo mam wrażenie, co zresztą widać ostatnio po Twitterze i po akcjach związanych tam z usunięciem gdzieś tam Donalda Trumpa.
0: Okej, okay, no to w porządku.
4: Dobra. To w takim razie, jak już tu mowa o usługach, o różnych, no to właśnie, deweloperzy, czyli w zasadzie ludzie, którzy jakby zrobili system access, stworzyli tę markę, tak? Stworzyli teraz dwie usługi ciekawe.
0: Tak, firma Serotek, która jest odpowiedzialna za system access to go, Sam Network, czyli takie połączenie trochę screenreadera z taką z siecią społecznościową, z czymś tam jeszcze, no produkt innowacyjny. Nawet, widzisz, innowacyjny jak na lata 90., wczesne 2000, nawet tak 2010 gdzieś to się utrzymywało w fason. Oni się połączyli z, czy teraz się nazywają Pneuma Solutions. I oni wpuścili dwie nowe usługi. Jedna z tych usług to Scribe, a druga to Scribe for Meetings. Chodzi o to, że oni się bardziej rozwinęli w stronę sztucznej inteligencji do przerabiania dokumentów, do OCR-u, do przerabiania dokumentów, tylko już tak przemysłowo. I właśnie Scribe jest takim narzędziem do przerabiania, oczywiście za pieniądze i to gdzieś niemałe pieniądze, mówimy o jakimś tysiącach dolarów.
2: Dolar za stronę chyba tam była opłata. Tak,
0: tak, możliwe, więc zależy jakie. Tak. Natomiast zdaje się, że mają też jakiś fajny plan dla NGO-sów, dla organizacji pożytku publicznego, że tam można, dla pozarządowych, że można się z nimi skontaktować i jakoś dogadać, jakie mamy zasoby i co można do naszych potrzeb, jaki plan można tam dostosować. No ale jest to właśnie przerabianie tekstów w 140 językach, o ile się nie mylę, w różnych notacjach brajlowskich, na Braila, na MP3 czytane, na jakieś te formaty różne elektroniczne, EPUBy, Wordy i tak dalej. No nie przerabia to matematyki, nie przerabia to nut, no bo OCR jeszcze tak daleko nie jest, ponoć, żeby robić to, powiedzmy, profesjonalnie. I też to nie zastępuje prawidłowej oczywiście walidacji dokumentu pod kątem dostępności. Dalej jest zalecany kontakt z profesjonalnym jakby ekspertem od dostępności, który zajmuje się dostępnością dokumentów i walidacją tego. Natomiast są tam też oferty właśnie nawet dla bibliotek. To są oczywiście już bardzo drogie rozwiązania, natomiast można za pomocą tego rozwiązania, tak właśnie chmurowo, całą bibliotekę takich tekstów, nie wiem, właśnie pisanych, jakichś czarnodrukowych, odręcznych, naraz buchnąć właśnie takim rozwiązaniem i przerobić na cyfrowe.
2: Dodając kontekstu, podobno bardzo często są to kwestie prawnicze, bo tam dużo jest jakichś materiałów, wyroków i innych takich w Stanach Zjednoczonych z lat, no jeszcze trochę przedkomputerowych, pisanych na papierze, ręcznie, maszyną, czym bądź, które teraz z uwagi na jakieś dostępności trzeba jakoś tym osobom niewidomym czasami udostępnić. I teraz jak?
0: No właśnie, i tu jest Scribe i to się wszystko jakoś rozwija, oni chcą bardzo w to inwestować. No więc gdyby była wśród nas jakaś organizacja, która ma taką potrzebę, to jest rozwiązanie, którym można się zainteresować. Natomiast drugim rozwiązaniem jest Scribe for Meetings, czyli takie rozszerzenie poniekąd do Zooma, w którym ładujemy sobie na ich serwer Scribe for Meetings, nasze slajdy do jakiejś prezentacji, którą chcemy pokazać na przykład na spotkaniu. Te slajdy są przetwarzane przez OCR właśnie taki sam jak jest w Scribe. Jest udostępniany do nich link. My ten link możemy udostępnić na spotkaniu właśnie osobom, które uczestniczą. I pod tym linkiem można te slajdy przeglądać w formie strony w HTML-u. No i to jest rzeczywiście jakieś rozwiązanie, bo oprócz chyba Teamsów, żadne rozwiązanie do tych różnych spotkań online, meetingów, wydarzeń, webinariów nie zaoferowało dostępnego sposobu przeglądania slajdów. No a slajdami, wiadomo, i udostępnianiem ekranu w ogóle wszelkiego rodzaju prelekcje stoją. No więc ważnym jest, żeby powstało właśnie rozwiązanie, które umożliwia tego typu jakieś właśnie przetwarzanie slajdów, czy w ogóle ich udostępnianie, żeby dało się je oglądać. Na razie jest jeszcze póki co faza beta testów i ta usługa jest za darmo. Natomiast potem wejdą jakieś opłaty, ale zdaje się, że też nie będą one na tyle wielkie. Myślę, że jakieś mniejsze organizacje nawet od czasu do czasu będą sobie mogły tam pozwolić na przerobienie takich slajdów.
4: I zapadła cisza, a jeżeli zapadła cisza, to najprawdopodobniej oznacza to tyle, że trzeba przejść do konkretnego tematu, a takim tematem może być kolejny dzisiaj dodatek do NVDA, tym razem, który nazywa się Proxy Support.
2: Tak, to jest dodatek kierowany, myślę, że w dużej większości do pracowników i to do pracowników raczej większych niż mniejszych firm, bo w wielu jakichś korporacjach funkcjonuje taka polityka w celach bezpieczeństwa, że na przykład nie ma dostępu do zewnętrznego internetu albo dostęp do zewnętrznego internetu jest w jakiś sposób ograniczony i aplikacje chcące mieć taki dostęp muszą się połączyć przez proxy. I teraz NVDA, które no, czasami potrzebuje aktualizacji, niektóre dodatki się łączą, jakieś właśnie remote czy inne, łączą się z internetem i potrzebują tego połączenia z internetem z tego czy innego powodu, w takich środowiskach nie mogły działać. Teraz, jeżeli ten dodatek zainstalujemy, to jest duża szansa, że w takich środowiskach działać będą. Musimy oczywiście podać dane do naszego serwera proxy, które nam najczęściej pracodawca gdzieś tam musi zapewnić i taki dodatek po prostu przerzuci całą komunikację internetową NVDA przez ten konkretny serwer. Co nie będzie działać i co autor od razu mówi, że nie będzie działać, bo tego się nie da zrobić, to są, a raczej mogą być, wszelkiego rodzaju menedżery autoryzacji do zewnętrznych syntezatorów mowy. Czyli jeżeli ktoś sobie marzy o tym, żeby na takich komputerach działał na przykład vocalizer w wersji jak najbardziej legalnej, jak najbardziej oficjalnej, wymagającej aktywacji internetowej, od Code Factory, czy inne syntezatory a cappella chociażby dla NVDA, która też aktywacji online wymaga, no to sobie może pomarzyć dalej, bo to są jakby zewnętrzne moduły, one nie są do końca częścią NVDA i ten dodatek niestety nie może na nie wpłynąć, no i to może nie działać. Ale do dużej ilości rzeczy, takich jak na przykład aktualizacje, dodatek działać będzie, dodatek działać powinien, więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to link też podamy.
4: Tak, podamy rzeczywiście. I co teraz?
0: Chyba Scrabble, no nie?
4: I teraz Scrabble, tak, które się niedawno pojawiły dla niewidomych. I można sobie próbować, choć trzeba chociażby znać angielski do tego.
0: Znaczy okazuje się, że w sumie nie jest aż tak źle z tą wiedzą po angielsku. Tak, rzeczywiście, Scrabble. Jest to na platformie RS Games, gra, która doszła teraz w okolicach gdzieś Sylwestra, bo RS Games ma jakąś taką tradycję, że oni zawsze na święta, jako że to jest rocznica uruchomienia przez nich Monopolu, który był poprzednikiem RS Monopoly, był poprzednikiem RS Games jako platformy, no to w rocznicę uruchomienia tej gry uruchamiane są co roku jakieś nowe gry. No i w tym roku były to Scrabble. Scrabble po angielsku, no jak to się gra w Scrabble? Zaczynamy od środka planszy, gdzie jest pole start i tam używając literek, które wyciągamy z naszego wirtualnego worka, układamy słowa. No i potem od tego słowa, które my ułożyliśmy, mogą prowadzić różne inne słowa, albo przedłużamy to słowo, które jest, albo bierzemy sobie jedną z liter z tego słowa, które powstało i tam, nie wiem, pionowo dopisujemy, tworzymy jakieś nowe słowo z tych literek, które mamy, a z literek tego słowa, które powstało, tego drugiego, robimy następne słowa. Jedyne, co się nie może zdarzyć, to nie możemy wcisnąć literki między dwie inne literki w taki sposób, żeby to nie miało sensu. Więc to czasami się już to komplikuje potem z czasem i też warto uderzać w te podwójne premie słowne, potrójne premie słowne, podwójne, potrójne premie literowe. Wtedy dostajemy oczywiście więcej punktów. No i jeżeli słowo jest rzeczywiście słowem prawdziwym, uznanym przez słownik jako wyraz, którego można używać w grach, no to jest ono nam zaakceptowane, są nam doliczone punkty. Fajna zabawa, świetna, my na tym toku się już od kilku, no od tygodnia powiedzmy, czy dwóch bawimy. No i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że naprawdę nie trzeba jakoś wybitnie znać języka. Oczywiście wiadomo, że to pomaga, ale czasem, zwłaszcza pod koniec, to już się nawet zgaduje te słowa. I to jest bardzo edukacyjna gra, bo czasem jakieś słowo nam wyjdzie przez przypadek i dopiero potem sprawdzamy w słowniku, co ono znaczy, więc to może być też gra edukacyjna w jakiś sposób. Fajnie by było, jakby to było oczywiście po polsku, no póki co nie ma, ale fajnie, że w końcu powstały jakieś internetowe skrable dla niewidomych, które działają. Myślę, że więcej gier słownych ja bym chciał, bo taka kreatywność mi się bardzo podoba.
2: Jedyne, no, czego oczywiście nie polecam robić, to jest gra z native'ami, bo nas raczej pokonają.
0: No wiem, oni nawet są bardzo pomocni. Ja już kiedyś grałem z kimś właśnie ze Stanów chyba i nawet jak tam sobie jakoś nie radziłem z tą grą, to proponowała mi ta osoba pomoc i tam mi podpowiedziała, co mogę ułożyć i tak dalej. Więc akurat Scrabble to jest taka, mam wrażenie, wcale rzeczywiście kto gra, ale taka pokojowa gra, gdzie ludzie sobie często też pomagają. I to są też krótkie słowa, to nie jest tam, że się układamy jakieś słowo na 19 liter, tylko najczęściej to są takie krótkie słowa po 3, 4, 5 liter, więc naprawdę nie trzeba być jakimś Szekspirem, żeby coś fajnego i sensownego ułożyć.
4: To się zgadza. Aczkolwiek rzeczywiście, no, ja trochę mam nadzieję, że kiedyś będzie wersja polska, no ale rzeczywiście wersja angielska nawet może stanowić pewien walor edukacyjny. To w takim razie teraz porozmawiamy sobie, uwaga, uwaga, o windach.
2: Tak, i to jest kolejna taka ciekawostka ze Stanów Zjednoczonych, na co oni wpadli i u nich, co ciekawe, jest to uregulowane w ustawie. U nich w ustawie o dostępności jest napisane, że winda jadąca w dół po zatrzymaniu się na piętrze musi wydać dwa dźwięki. I w ten sposób, jak mamy strzałkę w górę, w dół, w górę, w dół na windzie, którą bardzo często mamy i ona się podświetla, no my jako osoba niewidoma w Polsce, różnie to z tym bywa, rzadko się słyszy, ta winda jedzie w górę. Raz kiedyś chyba mi się zdarzyło, ale rzadko. A tam jest to uregulowane prawnie, że ze względu na właśnie dostępność dla niewidomych jest takie wymaganie, że winda jadąca w górę ma wydać dźwięki 1, winda jadąca w dół ma wydać dźwięki 2. I jest to taka ciekawostka po prostu, jak można w prosty sposób, a przyjemny, widzącym życie nie uprzykrzając, a niewidomym życie uprzyjemniając.
4: I w tym sposobem zakończyliśmy tę część to poświęconą takim typowo tyflo technologiami i teraz przechodzimy do tego, co może zainteresować już większą grupę ludzi, ale niewidomych oczywiście również. I zaczynamy od informacji ode mnie na temat e-skierowań, czyli skierowań elektronicznych, na które jako kraj w tym roku przeszliśmy. Przeszliśmy, zdaje się, od albo 4, albo od 7 stycznia, nie pamiętam. W każdym razie, no teraz już w zasadzie, poza nielicznymi wyjątkami, skierowania będziemy dostawać w formie elektronicznej i w formie elektronicznej trzeba je będzie okazać w jakiś sposób przychodni. I to jest o tyle ważne, że no teraz już w zasadzie trzeba mieć, albo wypadałoby być, by mieć internetowe konto pacjenta. Ponieważ lekarz, gdy nam dostarczy takie e-skierowanie, dostarczy nam kod czterocyfrowy. I teraz ten kod, tego kodu on nam znaje się nawet nie bardzo wydrukuje, tylko on się sam wyśle mailem, SMS-em. To zależy, jak sobie, no właśnie, jak sobie ustawimy w internetowym koncie pacjenta, tam w ustawieniach, w profilu i tak dalej, i tak dalej.
2: Trzeba profil zaufany założyć i...
4: No, profil zaufany albo tam się potem, może nie wiem, czy e-dowodem da się tam podpisać, w każdym razie, no, trzeba założyć konto pacjenta i wtedy będzie można sobie takie e-skierowania mieć, które no, nie będzie ani... No takie łatwe do zgubienia, bo trzeba było zgubić cały telefon, co teoretycznie jest możliwe, ale no nawet tak czy tak, no to można sobie wejść na tę stronę, zobaczyć ten kod, no i to wszystko będzie mniej więcej tak wyglądało.
2: Ja mam wrażenie, że to będzie tak jak z receptami, czyli że to każdy będzie miał, ale po prostu ten, kto będzie chciał, to dostanie ten kod, tu ma pan kod, 1, 2, 3, 4, a ten, kto będzie miał skonfigurowane, to dostanie po prostu też powiadomienie. Ja na przykład tak mam, ja już to ustawiłem sobie wcześniej, jak miałem wystawiane recepty, to lekarz podał kod, to jedno, a przyszedł SMS, twój kod, to drugie.
4: No widzisz, no to czasem tak też może wyglądać. No, zobaczymy, jak te skierowania de facto będą działały. A teraz, no, ogłoszenie, które może napawać pewną nadzieją.
0: Jak rozumiem, chodzi o Alexę, bo to chyba moja kolej znowu na wiadomość. Jakiś czas temu, bo pod koniec grudnia, losowi użytkownicy głośników Echo w Polsce zaczęli otrzymywać zaproszenia na testy Alexy, czegoś z Alexą, czegoś w Polsce. Nie wiadomo, czy chodzi o Alexę na zasadzie takiej, że rzeczywiście będzie polski interfejs, że ona będzie mówić do nas po polsku, my do niej po polsku, czy nawet o to, że jakieś usługi typu pogoda będą zlokalizowane i będą jakoś lepiej działać w Polsce. Natomiast no, jakieś zaproszenie zostało wysłane przez Amazon do tych użytkowników i z parę tygodni trzeba będzie poczekać, żeby się przekonać, do czego to Amazon tych użytkowników zachęca. No jest gdzieś jakaś nadzieja, zwłaszcza, że jedno z centr badawczych, które rozwija Alexę, no czyli była Iwona, znajduje się w Gdańsku, no i w Polsce i się tym zajmuje, więc bardzo możliwe, że coś w tym kierunku zaczyna się dziać, no a o tym, że Amazon chce wejść do Polski, nawet zdaje się, że ostatnio jakieś poszły pogłoski, że chcą już instalować swoje jakby te przechowalnie do paczek, te paczkomaty, to nie wiem, czy dobrze kojarzę, że chcą. A one, z tego co pamiętam, to przynajmniej w Stanach były dostępne i miały jakieś udźwiękowienie. No to Amazon nam się ciekawy szykuje. W Polsce mam nadzieję, że się jakoś to rozkręci w tym roku.
4: Też mam nadzieję, bo tam no, baza produktów jest przeogromna. No i mam nadzieję, że będziemy mieli do tego wszystkiego dostęp trochę łatwiejszy niż teraz. No nie jest jeszcze najgorzej. Amazon niemiecki po polsku, no ale lepiej mieć polski po polsku. No i przechodzimy tym samym do ostatniego newsa na dzisiaj. Newsa na temat Allegro. Allegro Smart konkretnie. Ponieważ Allegro Smart jakiś czas temu no wprowadziło opłaty. Opłaty dla sprzedających. Czy w zasadzie mówiło, że wprowadzi takie właśnie zmiany. Jeżeli chodzi o paczkomaty, to znaczy jeżeli sprzedawca oferuje w ramach Allegro Smart paczkomat, to sprzedawca musi za to zapłacić, zdaje się, od złotówki do 2 zł, nie pamiętam. No i teraz no to właśnie weszło od początku tego tygodnia. I zrobiło się. Większość nie zareagowała praktycznie w ogóle, natomiast kilku sprzedawców zaczęło wycofywać się z oferowania paczkomatów, no bo skoro mamy za to płacić, no to w sumie po co za to płacić? No i w Allegro Smart oczywiście jest. Widać, jakoby tam było Allegro Smart i to Allegro Smart poniekąd jest. Bo oprócz paczkomatów tam są też wysyłka na przykład do kiosków Ruchu, do Żabek, do sklepów Żabka. No i to działa. Natomiast nie działają paczkomaty. Znaczy mogą nie działać paczkomaty. No więc jeżeli ktoś kupuje coś przez Allegro, no to fajnie by było sprawdzić, czy paczkomat również jest za darmo. A to zdaje się sprawdzić się da. Więc dobrze by było sobie coś takiego zrobić. I tym oto sposobem doszliśmy powoli do końca tej bonusowej audycji. I mimo tego, że tych tematów było troszkę, nie trwało to jakoś bardzo, mam nadzieję przynajmniej bardzo długo. Do usłyszenia w kolejnych tyfloprzeglądach. Dzisiaj nas trójka, bardzo mało, ale i okazja wyjątkowa, bo po prostu zebrali się tu głównie ludzie, którzy tych newsów i tak z reguły mają bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i po prostu no, trzeba było kilka tych newsów no, powiedzieć niekoniecznie w audycji jednej, tylko trzeba to było rozbić na audycję dwie, bo tego było po prostu bardzo dużo. I nam się to udało. Także powracamy do Was, do Państwa niedługo już w składzie standardowym, ze wszystkim, z kontaktem na żywo ze słuchaczami, z rubryczką z komentarzy, z pozostałymi redaktorami, z zapowiedziami audycji porządnymi, znaczy tego, co się będzie działo, tak zwanymi headami i tak dalej, i tak dalej. No a na dzisiaj to już wszystko. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Piotr Machacz. W dzisiejszym odcinku będzie trochę o narratorze. Jeśli jakiś czas nie interesowaliście się tym programem, to może was zaskoczyć, czemu w ogóle ktoś robi o nim podcast. A tu okazuje się, że od ostatnich dobrych kilku lat, a przynajmniej bym powiedział zwłaszcza od początku cyklu wydawniczego Windowsa 10, narrator zaczął bardzo prężnie się rozwijać. Microsoft zmienił swoje podejście, jeśli chodzi o dostępność, w porównaniu do ostatnich kilku lat do tyłu. Myślę, że po części może to mieć związek z tym, że aktualny szef

0: Access, czy nie wiem, czy jeden albo obaj panów, którzy kiedyś utworzyli firmę GW Micro, która, jak wiecie, albo nie, stworzyła program Windowize. Szefem tej grupy inżynierów, która programuje narratora, w tym momencie jest Jeff Bishop, który też ma doświadczenie, jeśli chodzi o programowanie czytników ekranu. Ostatnio napisał bardzo dużo skryptów pod Windowize'a, na przykład do Winampa czy do programu Station Playlist. Wcześniej prowadził program Main Menu w ACB Radio, czyli też związany bardzo ściśle program z technologią. Także to są ludzie, którzy na co dzień używają czytników ekranu, więc wiedzą, co robią, wiedzą, jakich funkcji taki program potrzebuje. Także przez ostatnie kilka wersji Windowsa 10 narrator zyskał bardzo dużo funkcji. Wiele takich, które po prostu doganiają konkurencję, żeby ten program miał najbardziej podstawowe opcje, które są potrzebne do nawigacji i czytania różnych informacji, ale także kilka takich unikatowych, których konkurencja nie potrafi. Także w tym podcaście postaram się trochę przybliżyć narratora, co ten program potrafi, lepiej od konkurencji, co robi w miarę tak samo dobrze, też kilka takich rzeczy, które może w tym momencie potrzebują poprawek. I może zobaczycie, że są sytuacje, w których nawet jeśli używacie innego programu czytającego ekran, narrator może się jednak przydać. Więc mam nadzieję, że ten podcast do czegoś się wam przyda, może dzięki temu postanowicie spróbować używać trochę narratora, a może przy okazji wyślecie firmie Microsoft jakąś informację zwrotną. Bo bardzo, bardzo takich informacji potrzebują. Zarówno w wersji stabilnej, jak także w programie Insider. Jeśli jesteście częścią tego programu, narrator bardzo prężnie się rozwija. Właściwie co każdą wersję jest dodawane parę funkcji. Ja nawet dzisiaj trochę ten temat przytoczę, bo na komputerze, którym nagrywam ten podcast w tym momencie, mam stabilną wersję systemu, wersję 19.09. Ale za niecały miesiąc wyjdzie wersja następna, 20.04, którą mam na drugim komputerze i w tej wersji już doszło kilka rzeczy do narratora, o których krótko powiem, no bo może jak będziecie już słuchać tego podcastu, to ta wersja równie dobrze może wyjść już na świat. Niektóre rzeczy mogą działać inaczej. Na przykład zmieniły się trochę dźwięki w narratorze, więc nie zdziwcie się, jeśli dźwięki, które słyszycie, będą troszeczkę inne na waszym komputerze niż te, które słyszycie w tym podcaście. Ale od początku. Jak w ogóle włączyć narratora? Możemy to zrobić praktycznie wszędzie. I tutaj jest pierwsza rzecz, którą potrafi narrator, której nie potrafi konkurencja. Bo od jakiegoś czasu narratora możemy włączyć nie tylko po starcie komputera, ale także podczas jego instalacji. Jeśli mamy w miarę standardową kartę dźwiękową, no to narrator powinien zacząć nam mówić nawet w instalatorze Windows, czy w opcjach naprawy, gdyby komputer nam nie chciał się włączyć, wchodzimy do opcji napraw, czy podczas skanu programem Windows Defender można włączyć skan przed startem systemu, tam też możemy włączyć narratora, gdyby nam nie przemówił, no to możemy podłączyć sobie kartę dźwiękową lub słuchawki na USB w miarę standardowe i to wtedy powinno nam zadziałać. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Naciskając Ctrl, Windows i Enter, lub jeśli mamy komputer, który posiada tylko ekran dotykowy i kilka przycisków, no to naciskamy wtedy klawisz loga Windows, który zazwyczaj jest w lewym dolnym rogu ekranu i przycisk głośności w górę. Ja akurat mam standardowy, zwykły komputer, więc nacisnę Ctrl, Windows, Enter.
1: Narrator, modified, Reaper V6.05x64, registered to Piotr Machacz, licensed for personnel small business use, okno, 7051 seconds, okienko, 0% pionowo scrolled, 0% poziomo scrolled.
0: No i uruchomił się narrator, powiedział nam, gdzie jesteśmy, akurat nagrywam ten podcast, więc jestem w programie Reaper. Nie wiem, czy nie zwolnię trochę syntezy, może zwolnimy troszkę.
1: Zmniejszono szybkość do 55%.
0: Jak to zrobiłem? Naciskając narrator i minus. Klawisz narratora, no jak w każdym innym screen readerze, czy na Windowsa, czy na inne systemy operacyjne zresztą, jest to klawisz Caps Lock lub klawisz Insert. Możemy ustawić, czy tym klawiszem mają być oba z tych klawiszy, czy tylko jeden z nich, do wyboru, do koloru. Zresztą dużo opcji można zmienić, co za chwilę pokażę. Ale jeśli włączycie narratora po raz pierwszy, no to prawdopodobnie nie będzie to wyglądało tak jak u mnie, że po prostu narrator się włącza i jesteśmy tam, gdzie byliśmy.

0: Przy pierwszym starcie prawdopodobnie otworzy nam się strona główna narratora. Można ustawić, aby ta strona główna się minimalizowała do zasobnika systemowego, co wydaje mi się warto zrobić. Ale jeśli zaczynacie dopiero przygodę z tym programem, no to warto to okno przejrzeć. Więc ja teraz wejdę do zasobnika systemowego i je otworzę.
1: Pasek zadań, okienko, obszar powiadomień użytkownika, Riot TARDIS.
0: I nacisnę N.
1: Narrator, przycisk.
0: By znaleźć narratora w zasobniku, nacisnę Enter.
1: Narrator nagłówek, poziom 1. Narrator, zapraszamy. To jest strona główna narratora, na której możesz uzyskać pomoc, zmienić ustawienia oraz zapoznawać się z nowymi funkcjami. Narrator to czytnik zawartości ekranu, który czyta na głos zawartość ekranu, dzięki czemu możesz używać tych informacji w celu nawigowania po swoim urządzeniu. Aby uruchomić lub zatrzymać narratora, naciśnij klawisze logo systemu Windows Ctrl Enter. Przejrzyj poniższe sekcje, aby rozpocząć. Szybki start, przycisk, Alt, Q. Poznaj podstawy obsługi narratora.
0: No właśnie, mamy tutaj kilka przycisków, każdy z nich ma swój skrót klawiszowy. No po prostu przejdziemy się po nich tabulatorem, ja krótko powiem, co każdy z nich robi. Szybki start. No to jest taki po prostu samouczek. Coś w stylu tego, co otwiera nam VoiceOver przy pierwszym starcie na Macu. VoiceOver na Macu też ma taki samouczek. To działa analogicznie. Tutaj mamy opisaną całą klawiaturę, klawiszologię narratora. Ja o niej krótko powiem, więc nie będziemy w to wchodzić, no ale daje nam to takie trochę pole do eksperymentowania. Mówi nam, jak chodzić po ekranie, włączać przyciski. Mamy prostą stronkę internetową, po której możemy sobie pochodzić i tak dalej.
1: Instrukcja obsługi narratora, przycisk Alt, G. Wyświetl pełny przewodnik używania narratora w trybie online.
0: To nam po prostu otworzy przeglądarkę na podręcznik narratora, który jest dostępny na stronie Microsoftu. Ten podręcznik jest bardzo ładnie ułożony. Mamy nagłówki, każdy rozdział ma osobną stronę, mamy cały spis poleceń w formie tabelki, więc jeśli ktoś chciałby na przykład sobie to przejrzeć na takiej formie, czy wydrukować nawet, to można. Aczkolwiek narrator też ma swoją listę poleceń jako funkcję pomocy, o której za chwilę powiem, która wydaje mi się jest jeszcze bardziej przydatna.
1: Co nowego? Przycisk Alt. Zapoznaj się z omówieniem nowych i zaktualizowanych funkcji.
0: To warto sobie przejrzeć, zwłaszcza jeśli wyjdzie jakaś duża aktualizacja systemu Windows. Takie mniejsze aktualizacje softorkowe, które wychodzą co miesiąc, z tego co zauważyłem, jakichś dużych poprawek narratorze nie przynoszą. Jeśli jest jakiś krytyczny crash, no to przypuszczam, że taka aktualizacja może go poprawić, ale nie oczekujcie, że, no nie wiem, z miesiąca na miesiąc nagle narrator się wam jakoś zmieni bardzo. Takie zmiany są raczej wtedy, kiedy aktualizuje się cały system, więc te duże aktualizacje, które wychodzą, no mniej więcej co pół roku.
1: Ustawienia, przycisk Alt S. Dostosuj narratora. Naciśnij klawisze logo systemu Windows Ctrl N, aby w dowolnej chwili uzyskać dostęp do ustawień.
0: No właśnie, to jest główny panel ustawień narratora. Możemy się dostać do niego również ręcznie, przechodząc przez ustawienia, więc otwieramy aplikację ustawienia, tą główną, która ma zastąpić panel sterowania. Tam szukamy pod menu ułatwień dostępu i tam szukamy pod menu narrator. Albo możemy po prostu z dowolnego miejsca nacisnąć Ctrl, Windows i N jak narrator i też tam wejść.
1: Opinia, przycisk, Alt, F. Pomóż w ulepszaniu narratora. Naciśnij klawisze logo systemu Windows Alt F, aby w dowolnej chwili przesłać opinię.
0: No właśnie, to po prostu otworzy nam aplikację Feedback, którą Microsoft chce, żebyśmy wysyłali opinię. Nie zdziwcie się też, że po włączeniu narratora po jakimś czasie wyskoczy wam powiadomienie w systemie, które zapyta coś w stylu, jak zadowolony, zadowolona jesteś z narratora. Microsoft o to często pyta, jeśli wejdziemy w to powiadomienie, no to możemy po prostu wystawić mu ocenę od 1 do 5, ewentualnie rozwinąć naszą wypowiedź, mamy pole, w którym możemy się rozpisać, jeśli ktoś chce, to zachęcam do wypełnienia.
1: Pokaż stronę główną narratora po uruchomieniu go, pole wyboru niezaznaczony.
0: No wiadomo, czy to okienko ma wyskakiwać, kiedy włączymy narratora, ja już to wyłączyłem, ale domyślnie ta opcja jest włączona.
1: Link, uruchom narratora po zalogowaniu.
0: To jest też w miarę logiczne. Tutaj możemy przejść do ustawień, gdzie możemy włączyć, żeby narrator czytał nam ekran logowania.
1: Zamknij narratora, przycisk Alt X.
0: To jest też w miarę logiczne. Wyłączyć narratora możemy również w każdej chwili naciskając ten sam skrót, którym go włączyliśmy, czyli Ctrl Windows Enter.
1: Minimalizuj, przycisk Alt M.
0: To jest też w miarę logiczne. Po prostu spowoduje to, że narrator przejdzie nam do zasobnika systemowego.
1: Szybki start, przycisk, alt.
0: I wróciliśmy do początku. Ja na razie może zminimalizuję narratora. To znaczy to okienko.
1: Narrator, modified, wrapper V6.0.
0: I wróciliśmy tam, gdzie byliśmy, 0% do Gripera. Aczkolwiek Griper nie jest może najlepszym miejscem, żeby omówić krótko nawigację w narratorze, więc zejdziemy sobie na pulpit.
1: Pulpit lista, Microsoft Office, wybrany.
0: I jesteśmy na pulpicie. Możemy po prostu chodzić sobie po systemie, tak jak z innym czytnikiem ekranu i będziemy słyszeć w miarę to, czego się spodziewamy, więc...
1: Pasek zadań, okienko, start, przycisk. Uruchomione aplikacje, eksplorator plików, przycisk. Obszar powiadomień użytkownika, Riot Tar.
0: No właśnie.
1: Pokaż pulpit, przycisk.
0: I tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w miarę bardzo logiczne, mi się wydaje.
1: Pulpit lista.
0: Ale narrator ma też swój kursor nawigacyjny. Ten kursor w domyślnych ustawieniach działa bardzo podobnie jak kursor VoiceOvera na iOSie czy TalkBacka na Androidzie. Ruszamy nim, trzymając klawisz narratora, czyli Caps Lock albo Insert, i używając strzałek. Strzałką w lewo przechodzimy do poprzedniego elementu, strzałką w prawo do następnego.
1: M1, niewybrany, Riot, JWS, Dejagbo, Eurofli, Playsu, Fligrab, FS.
0: I tak sobie chodzimy po moim całym pulpicie.
1: Pasek zadań,
0: możemy sobie
1: uruchomione
0: tak
1: App Store, przycisk.
0: Wszędzie.
1: Eksplorator plików, przycisk.
0: I tak jak na iOSie czy na Androidzie, ten kursor będzie chodził od początku okna do końca. Więc jeśli ja sobie przejdę
1: Store, przycisk. Foobar 2000,
0: przez
1: przycisk.
0: Cały pasek szybkiego uruchamiania.
1: Mail, Sonos, Amazon Reaper, obszar powiadomień użytkownika, Riot TARDIS.
0: Skończył się obszar szybkiego uruchamiania. Kursor przeszedł nam do zasobnika i też przejdę sobie przez cały
1: narrator, ustawienia Nvidia,
0: przez cały zasobnik.
1: Amazon, GeForce GTI, Harm, Java Update, Manager, Net, zegar systemowy, godzina 2:03 PM.
0: Tutaj się będzie kończył zasobnik.
1: Centrum akcji, pokaż pulpit, brak następnego elementu. Brak następnego
0: i to jest
1: tyłu
0: ekranu, dlatego że pulpit pojawia się na początku.
1: Obszar
0: na początku ekranu
1: start,
0: przed przyciskiem start. Wizualnie na ekranie zasobnik systemowy zawsze jest na dole ekranu, więc zegar to jest prawy, dolny róg ekranu. A jeśli ja pójdę w lewo od przycisku start,
1: pulpit, TeamTalk 5 Classic, niewybrany.
0: No to wróciłem na ostatni element pulpitu. Także tym kursorem możemy dojść wszędzie. W ustawieniach narratora możemy przełączyć go w tryb zaawansowany, w którym ten kursor zachowuje się bardziej jak voiceover na Macu czy nawigacja obiektowa w NVDA. I wtedy oprócz poruszania się w lewo, prawo, możemy też wchodzić lub wychodzić z elementu. Więc no w tym przypadku, gdybym poszedł w lewo od przycisku start, no to nie wszedłbym bezpośrednio na TeamTalka na pulpicie, tylko miałbym najpierw listę, pulpit, musiałbym do niej wejść i dopiero wtedy mógłbym przeglądać elementy, które ona może zawierać. Mamy też coś w rodzaju pokrętła. Naciskając Caps Lock i Page Up i Page Down zmieniamy, po jakim elemencie poruszają nam strzałki w lewo, w prawo.
1: Akapity, zdania, wiersze, wyrazy, znaki, tabele, linki, nagłówki, punkty orientacyjne, pola formularza, elementy, akapity, zdania.
0: Trochę tych opcji jest.
1: Wiersze,
0: są w
1: wyrazy.
0: Miarę logiczne, więc teraz przestawiłem je na znaki.
1: Znaki. A, M, wielka litera T, A, L, K, spac, 5, spac, wielka litera T.
0: No to mogę sobie czytać ikonkę znak po znaku. Gdybym nacisnął Caps Lock Enter, jest to analogiczne z kliknięciem w jakiś element, więc jeśli nacisnę go w tym momencie na TeamTalku.
1: TeamTalk 5 Classic, TeamTalk 5 Classic versus 5.5.0.4985, Unrelist, okno dialogowe, drzewo.
0: No to uruchomi mi się TeamTalk. Ja go teraz zamknę, bo akurat nie jest nam potrzebny.
1: Nowe powiadomienie, okno.
0: Narrator posiada też coś, co się nazywa tryb skanowania. Jeśli używaliście wirtualnego kursora w innym czytniku ekranu, no to już właściwie wiecie, jak korzystać z trybu skanowania w narratorze. Włączamy, wyłączamy go Caps Lock i spacja.
1: Skanowanie. Skanowanie wyłączone.
0: W nowej wersji, która niedługo wyjdzie, ten komunikat jest zastąpiony dwoma bardzo krótkimi dźwiękami. Więc nie zdziwcie się, jeśli wasz narrator nic wam nie mówi, tylko słyszycie dźwięk. No ale właśnie, jak mamy to włączone, i tutaj jest pierwsza taka dosyć duża różnica, bo w innych czytnikach ekranu taki coś w stylu trybu skanowania jest dostępne tylko na stronach internetowych. A w narratorze tryb skanowania działa wszędzie. Więc nawet mimo to, że jesteśmy w tym momencie na pulpicie,
1: L, A, S, S, I, C,
0: no to możemy sobie chodzić.
1: Wielka litera S, przycisk.
0: po elementach. I tutaj przeszliśmy z poprzedniej linii, którą był Team Talk, na przycisk Start.
1: T-A-R-T.
0: Jeśli będę szedł dalej w prawo.
1: Wielka litera E, przycisk K-S.
0: No to już jesteśmy na pasku szybkiego uruchamiania. Mogę chodzić sobie strzałka góra-dół.
1: Pasek zadań, Start, przycisk. Pulpit, Team Talk 5 Classic, wybrany.
0: No to wróciłem teraz na pulpit, mogę sobie iść po słowach, kontrol strzałki lewo-prawo.
1: 5, Classic, Start, przycisk.
0: Mogę zaznaczać tekst shiftem, aczkolwiek tutaj to nie zadziała.
1: Nie można zaznaczyć.
0: No bo nie jesteśmy w polu edycji czy w stronie internetowej. Spacją lub enterem mogę uaktywnić jakąś opcję. Więc jakbym teraz nacisnął enter na przycisk start, no to otworzyłoby się na menu start. Mamy też znane wszystkim skróty, które pozwalają nam poruszać się od elementu do elementu. Czyli H na przykład chodzi po nagłówkach.
1: Brak następnego nagłówku.
0: Nagłówków tutaj akurat nie ma, ale na przykład są przyciski, więc jeśli nacisnę B.
1: Uruchomione aplikacje, eksplorator plików, store, przycisk, foobar 2000,
0: no
1: przycisk,
0: mail,
1: przycisk.
0: Po przyciskach możemy chodzić z literką K
1: Litwa
0: po link.
1: Elementów, 2.
0: Możemy chodzić po linkach.
1: Brak następnego linku.
0: Tutaj akurat linków też nie ma, ale na przykład są też elementy listy, więc jeśli nacisnę I.
1: So knows, przycisk. Amazon Alexa, jedno uruchomione okno.
0: Przycisk. To możemy sobie chodzić po elementach listy, może ja się
1: so
0: wrócę.
1: Foobar, store,
0: żeby
1: przycisk,
0: wrócić
1: eksplorator
0: na,
1: plików, start,
0: na
1: przycisk. Pulpit, Team Talk 5.
0: No bo Team Talk, no to jest element listy pulpitu. I tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze parę innych opcji. Pola wyboru, pola kombi, obrazki. No takie standardowe skróty. Jak wejdziemy później w przeglądarkę, no to większość z nich zacznie działać. Ale ten tryb skanowania działa wszędzie. Mamy też podczas trybu skanowania wyszukiwarkę. Uruchamiamy ją tak samo jak na przykład wyszukiwarkę w NVDA, naciskając Ctrl Narrator F i to chyba... Czy to działa z wyłączonym trybem
1: skanowanie
0: skanowania?
1: Wyłączone.
0: Wydaje mi się, że może zadziałać. Spróbujmy.
1: Pasek. Wyszukiwanie w narratorze.
0: A działa.
1: Pole wyszukiwania. Edytuj. Alt F.
0: Proszę bardzo. I chcemy na przykład znaleźć coś. Coś, co wcześniej widzieliśmy. Na przykład wiemy, że mamy otwarty Reaper. Tak na przykład. Który jest w tym momencie przyciskiem na pasku zadań. Mimo to, że nie jesteśmy na stronie internetowej, no to możemy sobie tutaj
1: usunięto zaznaczenie.
0: Wpisać Reaper, nacisnę Enter.
1: Nie znaleziono Reaper.
0: Pójdźmy w drugą stronę.
1: Nie znaleziono Reaper.
0: I nie wiedzieć, czemu akurat to nie działa, ale proszę mi wierzyć, że
1: wielka
0: ta funkcja działa w każdym oknie. To się może przydać, jeśli jesteśmy w aplikacji, to nie musi być aplikacja jakaś webowa, która ma bardzo dużo opcji. Na przykład, no nie wiem, ustawienie narratora. Ja już może je otworzę troszeczkę szybciej.
1: Ustawienia okno, użyj.
0: Zaraz je umówię dokładnie, ale to jest fajne miejsce, żeby tą wyszukiwarkę pokazać. Na przykład, załóżmy, że chcemy zmienić opcję Braille'a. Mogę wam powiedzieć, że opcje Braille'a są bliżej dołu tego okna, więc musielibyśmy tabulatorem przejść, nie wiem, z 10-20 razy. No to trochę nam zajmie. Strona też ma nagłówki, więc moglibyśmy przez tryb skanowania po prostu sobie lecieć H.
1: Skanowanie.
0: Do przodu.
1: Opcje personalizuj głos. Zmień to. Zmień to. Co słyszysz pod... Wybierz ustawienia klawiatur. Użyj kursora na... Użyj pisma Braille'a. Nagłówek. Poziom
0: no widzicie, ile musieliśmy się przejrzeć, żeby dojść do tych opcji Braille'a. No ale załóżmy, że... No nie wiemy, czy ta strona ma nagłówki, albo może załóżmy, że nie miała nagłówki.
1: Użyj pisma Braille'a. Użyj pisma Braille'a.
0: Wróćmy do początku
1: użyj
0: tego
1: kursora.
0: Okna.
1: Skanowanie wyłączone. Czytaj.
0: Ja sobie wrócę. Nie wiem, czemu Control Home nam nie przyniosło nas...
1: Ustawienia.
0: A. Okej. Okay. Capstock Home możemy przejść do pierwszego elementu, a Capstock End do ostatniego. A Control Home przenosi nas chyba do początku dokumentu. Więc w trybie skanowania, czyli początek strony internetowej. No ale teraz dam Capstock Home, jesteśmy na górze okna, tutaj mamy wszystkie ustawienia po kolei. Ja teraz nacisnę Capstock Control F.
1: Wyszukiwanie F.
0: Piszę słowo Braille.
1: Pole.
0: Tylko tutaj jest to napisane po angielsku, więc muszę napisać Byry A i Lele.
1: Użyj pisma Braille'a, nagłówek, poziom 2.
0: I proszę bardzo. Doszliśmy do tego, do tej opcji, którą potrzebujemy. I kursor narratora i fokus systemowy, czyli ten, którym chodzimy sobie tabulatorem i tak dalej, są połączone, więc jeśli wyszukiwarka nas właśnie przeniosła w jakieś opcje, no to nasz kursor normalny, systemowy fokus też tam doszedł, więc jeśli ja teraz zacznę tabować...
1: Włącz obsługę pisma Braille'a, przełącznik włączony.
0: No to już mam tutaj wszystkie opcje związane z Braille'em, o nich za chwilkę. Na razie jeszcze z tego wyjdziemy.
1: Nowe powiadomienie okno. Brak poprzedniego elementu.
0: No i to są właściwie wszystkie takie podstawowe funkcje nawigacyjne opisane. Dodam tylko jeszcze, że narrator także współpracuje z ekranami dotykowymi. I ta obsługa wygląda bardzo podobnie do obsługi systemu iOS czy Android, więc po prostu jeździmy palcem po ekranie.
1: pulpit list, sygnał, niewybrany, Google Allow, shortcut, niewybrany,
0: no
1: naciśnij
0: i chodzimy
1: trzykrotnie,
0: sobie.
1: Aby uaktywnij, naciśnij trzykrotnie, aby zaznacz.
0: Chodzimy sobie po rzeczach na ekranie, tutaj nawet mamy podpowiedzi, naciśnij dwukrotnie, aby włączyć, czyli po prostu no, stukamy dwa razy, coś się nam się otwiera. Możemy sobie wykonywać przesuwanie palcem, przesuwanie w prawo, no to następny element. W lewo to poprzedni. A przesuwaniem w górę, dół zmieniamy, po czym chodzimy.
1: Tabele, linki, nagłówki, punkty, orient, pola, formularz, elementy.
0: Więc jeśli wrócę do elementów, no to chodzimy sobie po dodatkowych elementach. Tych gestów jest więcej. Możemy je sobie przejrzeć w pomocy i w ustawieniach. Przesuwanie dwoma palcami przewija ekran. Gdybyśmy mieli tablet bez podłączonej klawiatury, no to klawiaturę ekranową obsługujemy tak samo jak na iOSie czy na Androidzie. Możemy albo ustawić palec na klawiszu, stuknąć go dwukrotnie, lub włączyć opcję, która działa jak wpisywanie bezwzrokowe na iOSie czy na Androidzie, że ustawiamy palec na literze, jak go puścimy, no to litera się wpisuje. Możemy również w każdej chwili uzyskać pomoc klawiatury. Są trzy rodzaje pomocy. Pierwsza, naciskając Caps Lock 1.
1: Uczenie na podstawie danych wejściowych włączone.
0: Działa dokładnie tak samo, jak analogiczny skrót w NVDA czy w JOSie. No po prostu w tym momencie cała klawiatura zmieniła się.
1: N, M, przecinek.
0: Samouczek. Naciskamy sobie litery. On nam czyta. Jeśli naciśniemy jakiś skrót, no nie wiem, na przykład caps lock, strzałka w prawo, którą przed chwilą opisałem.
1: Caps lock, strzałka w prawo. Przenieś do następnego elementu. Caps no strzałka w lewo. Przenieś do poprzedniego elementu.
0: Mówi, co ta opcja robi. Gdybyśmy mieli podłączoną linijkę brajlowską, no to przyciski na linijce brajlowskiej też w tym momencie nam będą czytać, co robią.
1: Przejdź do następnego SMS-a lub elementu. Przejdź do poprzedniego SMS-a lub elementu.
0: Okej. Okay. Bardzo ciekawe tłumaczenie. Nie wiem, kto to przetłumaczył. No proszę bardzo. No ale właśnie, więc możemy tak samo wykonywać gesty na linijce brajlowskiej, czy na ekranie dotykowym i tak samo.
1: Wykonaj szybki ruch nawigacyjny w prawo jednym palcem. Przenieś do następnego elementu. Naciśnij dwukrotnie jednym palcem. Wykonaj akcję podstawową.
0: Opisuje nam, co ta funkcja robi. To jest pierwszy tryb pomocy. Ja go teraz wyłączę.
1: 1. Przełącz uczenie na podstawie danych wejściowych. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.
0: Więc tutaj musimy nacisnąć Caps Lock 1 dwa razy.
1: 1. Uczenie na podstawie danych wejściowych wyłączone.
0: To jest akurat kolejna rzecz, która zmieni się z następną aktualizacją Windowsa. Druga pomoc, do której mamy dostęp, do Caps Lock F1.
1: Szukaj wszystkie polecenia okno, pole wyszukiwania, edytuj. Lista wyszukiwania.
0: Co to jest? To jest po prostu lista wszystkich skrótów klawiszowych czy gestów narratora. Jeśli ja teraz nacisnę tab.
1: Search list, zatrzymaj czytanie, control, 1 z 201, wybrany, 1.
0: No właśnie, mamy dużą, dużą listę, która zawiera ponad 200 elementów.
1: Wykonaj akcję podstawową, przenieś do następnego elementu, przenieś do poprzedniego elementu, zmień widok, control plus narrator plus strzałka w górę, 6, zmień widok, narrator plus page down, 7 z 201,
0: no właśnie, to są
1: wybrany,
0: te wszystkie
1: 7.
0: gesty, które opisałem. Ale załóżmy, że na przykład chcemy zrobić coś konkretnego, ale nie pamiętamy, jaki skrót to wykonuje. Na przykład, nie wiem, chcemy przeczytać godzinę, bo jest taki skrót. Akurat ten skrót, no to jest tak samo jak w NVDA czy w JOSie Caps Lock i F12. Ale my tego nie wiemy. Jak możemy go w tym momencie znaleźć? No mamy pole wyszukiwania.
1: Zakresy, wszystkie polecenia, pole kombi, pole wyszukiwania, edytuj.
0: Pole wyszukiwania. Ja teraz na przykład
1: lista
0: wpiszę słowo czas. Nie wiem, czy to nam znajdzie, jak wpiszę czas czy godzinę. No najpierw wpiszemy czas, jak nam nie znajdzie, no to będziemy próbować w ten drugi sposób.
1: Nie znaleziono elementów.
0: Napisałem czas, powiedział nam, że nie znalazł elementu, więc no napiszemy
1: usunięto zaznaczenie.
0: Gods, jak godzina. I teraz zejdę strzałką w dół, czy tabulatorem.
1: Search list, odczytaj bieżącą datę i godzinę. Narrator plus F12, 1 z 1, wybrany, 1.
0: Odczytaj bieżącą datę i godzinę. Jak ja teraz nacisnę na ten Enter.
1: Godzina 2:16 PM, Saturday, March 7, 2020.
0: Czyta nam datę, ja mam akurat ustawiony angielski region, więc przypuszczam, dlatego właśnie przeczytał nam to tak trochę po angielsku. Macie polski region na systemie, no to będzie wam czytał to prawidłowo. Wróćmy do pomocy.
1: Szukaj wszystkie polecenia okno.
0: Bo jest tutaj jeszcze jedna rzecz.
1: Search list.
0: Którą już przez moment temu przeszliśmy.
1: Zakresy, wszystkie polecenia, pole kombi, zwinięty.
0: Bo możemy też sobie po prostu to okno przejrzeć po kategoriach. Mamy wszystkie polecenia.
1: Pole wyszukiwania, edytuj, polecenia podstawowe.
0: Polecenia podstawowe.
1: Search list. Zatrzymaj czytanie. Control. 1 z 43. Wybrane.
0: No i tutaj nagle z 200 elementów zrobiło nam się tylko 40.
1: Pokaż listę poleceń. Narrator plus F1. Pokaż polecenia dla bieżącego elementu. Narrator plus F2. 3 z 43.
0: No właśnie, to jest ta trzecia pomoc, o której za momencik powiem.
1: Zakończ pracę programu narrator. Zakończ pracę programu narrator. Narrator plus Escape. Zablokuj klawisz narratora. Narrator plus Przełącz tryb skanowania. Narrator plus spacja.
0: I tak 7, dalej. 4. To są podstawowe polecenia.
1: Zakresy. Search list. Zatrzymaj czytanie. Zakresy. Polecenia podstawowe.
0: No może to...
1: Zakresy. Polecenia podstawowe. 2 z 4. Wybrane.
0: Ja teraz nacisnąłem Alt i strzałkę w dół, żeby to pole kombi rozwinąć, żeby nam nie uciekł fokus. Mamy jeszcze dwie kategorie.
1: Polecenia nawigacyjne. 3 z 4. Wybrane. Polecenia nawigacyjne. 3 z 4.
0: Polecenia nawigacyjne. Tutaj będziemy mieli polecenia, które pozwalają nam czytać... No po prostu chodzi do następnego, do poprzedniego elementu, czytać po liniach, znakach i tak dalej. Bo możemy też robić to bez włączonego trybu skanowania, co się może na przykład przydać, jeśli pracujemy z wierszem poleceń, bo narrator potrafi, zresztą może zaraz to pokażę.
1: Polecenia dotyczące tekstu i tabel, 4 z 4, wybrane.
0: Polecenia dotyczące tekstu i tabel, no tutaj mamy skróty, które na przykład pozwalają nam poruszać się szybko po tabelach w internecie czy w Wordzie. No to głównie Alt, Ctrl, strzałki, tak jak w innych programach czytających ekran. No i to działa całkiem dobrze.
1: Pole wyszukiwania.
0: I tak możemy sobie to przejrzeć.
1: Nowe powiadomienie, okno.
0: No ale tak jak nam powiedział narrator sekundę temu, mamy jeszcze polecenia związane z pojedynczym elementem.
1: TeamTalk 5.
0: No i na przykład jesteśmy na tym TeamTalku na pulpicie. No i możemy nacisnąć Caps Lock Enter, żeby go uaktywnić. No ale może mamy jeszcze jakieś inne opcje. Jakieś jeszcze polecenia. Na przykład gdybyśmy byli na suwaku, no to jest jedno polecenie, żeby go zwiększyć, a jedno, żeby go zmniejszyć. Jeśli teraz nacisnę Caps Lock F2.
1: Dostępne polecenia elementów, okno, pole wyszukiwania, edytuj, lista wyszukiwania.
0: Możemy przejrzeć, jakie funkcje nawiązują do rzeczy, na której w tym momencie jesteśmy.
1: Search list, uaktywnij, null, 1 z 5, wybrany.
0: Uaktywnij, czyli to jest to Caps Lock Enter.
1: Usuń zaznaczenie, null, 2 z 5, wybrany.
0: No bo to jest lista wielokrotnego wyboru. Ja przypuszczam, że to będzie bardziej przydatne, gdybyśmy korzystali z ekranu dotykowego, jak większość z tych opcji.
1: Przewin do widoku, null, 3 z 5, wybrany.
0: To po prostu spowoduje, że ekran przesunie się tak, żeby ta rzecz była widoczna.
1: Ustaw fokus na elemencie, null, 4 z 5, wybrany.
0: To jest dosyć oczywiste.
1: Pokaż wszystkie polecenia narratora, null, 5 z 5,
0: no i to
1: wybrany.
0: Jest ta lista pod caps lockiem F1.
1: Nowe...
0: Te opcje się mogą akurat czasami zmienić. No właśnie, więc może krótko powiem o nawigacji poza trybem skanowania, jeśli jesteśmy w jakimś oknie, które zawiera tekst. No na przykład, nie wiem, może być strona internetowa, to może być po prostu jakieś pole edycji, jeśli nie chcemy chodzić czałkami po tekście z jakiegoś powodu, ale to też właśnie może być coś w stylu wiersza poleceń.
1: Uruchamianie...
0: Więc ja sobie otworzę wiersz poleceń.
1: Tekst area, edytowanie, Microsoft Windows, version 10.0.18.362.657, C, 2019 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. C:\Users\Python.
0: No i jesteśmy w wierszu poleceń, możemy sobie pisać, narrator nam będzie wszystko czytał, więc no, jak ja tutaj ci piszę, ja mam akurat echo klawiatury wyłączone, ale jeśli pójdę strzałką w lewo... No to bez problemu nam to czyta. To czytanie działa wszędzie, nawet łączyłem się z serwerami Linuxowymi poprzez SSH, gdzie były opóźnienia, no i tutaj też bez problemu narrator wszystko czytał, nawet edytowałem pliki w nano, to też działało. Także naprawdę można robić takie bardzo power userowe rzeczy z tym narratorem. Jeśli zrobię coś, co spowoduje, że na ekranie zaczną nam się wyświetlać jakieś informacje. Może nie będę wyświetlał swojego folderu, ale na przykład wpiszmy help, w którym wyświetli listę całą poleceń.
1: Endlocalend's localization of environment changes in a batch file. E. For more information on a specific command, type help command name, as such, displays or modifies file extension association.
0: No i tak nam po prostu czyta wszystko, co leci. No ale teraz jakbyśmy chcieli to przejrzeć. Jest kilka opcji. Moglibyśmy tutaj też wykorzystać wyszukiwarkę, którą opisałem sekundę temu, ale też możemy, tak jak w NVDA czy w JOSie, po tym tekście chodzić. Nawigacja wygląda następująco. Caps Lock U i O chodzą nam po liniach. U to jest poprzednia, I to jest bieżąca, O to jest następna. Więc jeśli ja teraz nacisnę Caps Lock U.
1: End local and slow. Echo displays message. Viewer displays current device driver status and properties. Creates macros.
0: No to czyta nam linijka po linijce. I przeczyta linię, na której jesteśmy.
1: Doski edits command lines, recalls windows commands, end. Doski edit z command lines, recall z Windows command.
0: Ciekawe, że to nie jest ta linia, na której byliśmy, no ale mniej więcej teraz nam czyta jedno. Pod spodem JKL robi to samo ze słowami.
1: Creates macros, viewer displays, echo displays, message and local and localization of environment, era sedlits on or more files, c2.ukośnik wsteczny user.
0: Nie wiem czemu.
1: For more inform, w mic displays, wmi, copy capis.
0: Czemu nie mówi nam to po słowach, a powinno? No ale właśnie to jeszcze w niektórych rzeczach wymaga troszeczkę dopracowania. K czyta bieżące słowo.
1: Copy capis files and directory trees.
0: Nie wiem czemu to nam akurat też czyta linię, ale jeśli naciśniemy to dwa razy szybko.
1: Wielka litera X, wielka litera C, wielka litera O, wielka litera P, wielka litera Y, spacja, spacja, spacja, spacja.
0: No to nam to zaczyna literować. I caps lock M, przecinek i kropka robi to samo ze znakami.
1: Wielka litera C, wielka litera O, wielka litera P, wielka litera Y.
0: No i to akurat nam działa.
1: Spacja, spacja, spacja, spacja, spacja, O, P, I, E.
0: Jeśli naciśniemy przecinek, czyli bieżący znak dwa razy szybko.
1: E, echo.
0: No to możemy uzyskać formę fonetyczną tego znaku. Jeśli literujemy po słowie, no to też naciskając polecenie trzy razy, też możemy usłyszeć jego formę fonetyczną. Skoro mówimy o czytaniu tekstu i tego, jak narrator zachowuje się w poszczególnych aplikacjach, to może wejdźmy jeszcze w internet. To od razu pokażę wam jeszcze parę innych rzeczy. Otworzę sobie Edge'a i tutaj, jeśli chodzi o przeglądarki, w tym momencie mamy takie małe zamieszanie, jeśli chodzi o przeglądarki. No bo dobrych paru lat narrator był skupiany na tym, żeby pracował z przeglądarką Edge. To na pierwszym miejscu. No i po części trochę Internet Explorerem, ale najbardziej tym współczesnym Edge'em. No ale po jakimś czasie Microsoft stwierdził, że przestanie rozwijać Edge'a na własnym silniku i przeportuje go na silnik Chromium. Więc w zeszłym roku narrator już dostał wsparcie dla Chromium, ale ono nie jest jeszcze tak rozwinięte jak wsparcie do starego Edge'a. A żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, nowy Edge, ten bazujący już na Chromium, ma dwa systemy, dzięki którym wspiera dostępność. Pierwszy no to jest ten, który jest przeportowany z Chromium, którego używają inne programy, czytniki ekranu, tak jak i narrator, ale także ma wsparcie dla systemu, który stworzył Microsoft, czyli UI Automation. I to jest ten sam system, na którym bazował stary Edge. Są czasami jeszcze jakieś różnice. Ten system akurat można włączać i wyłączać jako flagę, więc w przeglądarce, jeśli wejdziemy we flagi, no to tam to można wyłączyć. Starsze wersje programów NVDA i JOS trochę głupiłem, jak to UI Automation jest włączone, więc widziałem wiele razy sugestie, żeby ją wyłączyć, ale jeśli chcemy korzystać z Edge'a z narratorem, no to ja bym tą flagę radził włączyć. Mimo wszystko powiedziałbym, że narrator działa troszeczkę lepiej w tym momencie z Edge'em, tym Chromowym, niż z samym Chromem, aczkolwiek w wersji następnej Windowsa, która niedługo wyjdzie, są już ulepszenia, jeśli chodzi o wsparcie dla internetu, które tą współpracę poprawiają jeszcze bardziej. Są strony, gdzie narrator czasami się może przywiesić. Widziałem parę sytuacji, gdzie fokus się zatrzymuje, aczkolwiek w większości przypadków narrator w internecie naprawdę działa świetnie. Zrobiłem wiele rzeczy przy użyciu narratora. Logowałem się do swojego banku, robiłem jakieś przelewy, oglądałem telewizję, oglądałem YouTube'a. Nawet zagrałem w parę gier, gdzie mieliśmy większe użycie jakichś zaawansowanych funkcji ARIA typu automatyczne odczytywanie jakieś regiony. To wszystko bardzo, bardzo fajnie w większości przypadków działa. Aczkolwiek mogą się zdarzyć strony, na których inne programy odczytu ekranu mogą radzić sobie lepiej. Ale otworzymy Edge'a.
1: Lista, new tabulator, profile 1, Microsoft Edge okno, app bar, address and search bar, edytuj, control L, punkt orientacyjny, wyszukiwanie.
0: Wejdźmy sobie na jakąś stronę, na przykład, no nie wiem, wejdźmy sobie na Wikipedię. To jest ten Edge Chromowy, mam UI Automation włączony.
1: New tabulator, profile 1, Microsoft Edge okno, Wikipedia, wolna encyklopedia, szukaj, search box, przeszukaj Wikipedię, F, Alt F, loading complete, szukaj.
0: I jesteśmy na Wikipedii. Ja teraz włączę tryb skanowania.
1: Skanowanie.
0: No i chodzimy sobie po stronie, tak jak z innymi programami czytającymi ekran.
1: Link, obraz, info icon podaruj 1% podatku na dalszy rozwój Wikipedii. Info icon, info icon, obraz.
0: No właśnie, i tutaj mamy przypadek, gdzie ten kursor nam utknął. Czasami to się może zdarzyć, jeśli takie coś wam się zdarzy, no to najłatwiej albo caps lock, strzałka w prawo, spróbować opuścić ten element bez trybu skanowania.
1: KRS, zero. Przejdź.
0: O, co akurat w tym przypadku zadziałało. Czasem może nie zadziałać na niektórych stronach, no i wtedy czasami trzeba pomóc sobie tabulatorem.
1: Link, przejdź do wyszukiwania. Witaj w... Link, Wikipedii. Link, wolnej. Link, encyklopedii. Którą? Link, każdy może redagować. Link 1, 387, 790.
0: I tak dalej, i tak dalej. Mamy różne skróty nawigacyjne, tak jak już wcześniej mówiłem. Ha, nagłówki.
1: Czy wiesz, nagłówek, poziom 2.
0: No i tutaj akurat już te skróty działają.
1: Nagłówek, poziom 2, czy wiesz? Link, nowych i ostatnio rozbudowanych artykułów w Wikipedii. Link, obraz. Anomalocalisdinomcan.jpg, obraz. Jak długo różne fragmenty ciała.
0: No właśnie, i tutaj po prostu możemy sobie wszystko czytać. Jeśli chcielibyśmy przeczytać do końca, żeby narrator nam sam czytał stronę do samego dołu, no to tak samo jak w innych czytnikach ekranu na Windowsie, możemy po prostu nacisnąć Caps Lock i strzałkę w dół, co działa nie tylko w internecie, ale też praktycznie w każdym miejscu, w każdym polu edycyjnym.
1: Link anomalocalisdinomcan.jpg. Anomalocalisdinomcan.jpg. Obraz. Nie można przenieść kursora narratora.
0: O proszę. I znowu utknęliśmy chyba.
1: Link. Link. Obraz. Info icon. Obraz. Info icon.
0: No właśnie.
1: Obraz.
0: I nawet wrzuciliśmy na górę. Więc jak widać, przez te zmiany, które Microsoft zrobił w Chromium, no to troszeczkę zamieszanie to w narratorze zrobiło. Ale może wejdźmy...
1: Link. Wolnej.
0: Na jakiś...
1: Wartość https://pl.wikipedia.org/wiki/wolna-trace%c5%9%.
0: Proszę bardzo, artykuł o słowie wolna, czemu nie?
1: Loading page. Loading complete. Wolna treść Wikipedia. Wolna encyklopedia.
0: Strona nam się załadowała. Mój Edge nie wiem czemu nie zmienił języka z całym systemem, także no, u was to będzie czytało po polsku, to że strona się załadowała.
1: Link.
0: Ale tym się nie przejmujcie.
1: Link.
0: O, my jesteśmy na stronie o słowie wolna. Naciśnijmy H, przejdźmy sobie do...
1: Wolna treść, edytuj, nagłówek, poziom 1.
0: Do pierwszego nagłówka.
1: Nagłówek, link, nagłówek, poziom 1.
0: I przeczytajmy sobie stronę do dołu.
1: Przejdź do nawigacji link, przejdź do wyszukiwania link, powiększ, logotyp link, wolnych dóbr kultury. Wolna treść, wolne informacje do wolnego rodzaju link, dzieło twórcze spełniające cechy link, wolnego dobra kultury. Przycisk, nagłówek, poziom 2, spis treści, ukryj, link, jedna definicja link, dwie kwestie prawne. Link 2.1
0: etc. tutaj sobie czyta. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy narrator przeczytał słowo wolna treść, synteza troszeczkę zwolniła. To jest jedna z takich bardziej unikatowych funkcji narratora, której inne programy nie potrafią, a mianowicie może nam ogłaszać sformatowany tekst poprzez troszeczkę zmienianie parametrów syntezy. Tutaj akurat był tekst pogrubiony, więc synteza minimalnie zwolniła. Kursywa powoduje, że synteza troszeczkę zwiększa ton, podkreślenie jego zmniejsza. Gdybyśmy mieli tekst napisany dużymi literami, samymi dużymi literami, jakieś dłuższe zdanie, no to wtedy synteza troszeczkę minimalnie się zgłaśnie.
1: Spis treści, nagłówek.
0: To możemy zresztą potwierdzić.
1: Jeden przycisk.
0: Jeśli wrócimy do tego słowa wolna treść.
1: Link. Link. Spełniające cech. Link. Dziełotwór. Wolna treść.
0: O,
1: wolne
0: tutaj?
1: Informacje do wolnego rodzaju.
0: Wolna treść. Jeśli ja nacisnę Caps Lock F, czyli tak jak w innych czytnikach ekranu, to dostajemy informację o formatowaniu.
1: Informacje o czcionce Times New Roman, pogrubiona, rozmiar 10.5, kolor tła, biały, kolor pierwszego planu, czarny 1:9.
0: I to jest coś, co działa wszędzie, gdzie mamy formatowanie, czyli no nie tylko tutaj, to też działa w Wordzie, w WordPadzie, jakichś polach edycyjnych, gdzie mamy po prostu formatowanie jakkolwiek, czyli też, coś w stylu Google Docs, czy Office'a online, no to wszędzie tam to zadziała. Bardzo to się przydaje do sprawdzania, czy nasze formatowanie jest takie, jak powinno być. Zresztą w Wordzie i na takich innych stronach skróty nawigacyjne, które no pozwalają nam skakać po nagłówkach, po linkach, również działają. Możemy naciskać ten Caps Lock F kilka razy.
1: Zaawansowane informacje o czcionce styl normalny, kultura, inny 2:9. Brak informacji dotyczących koloru i kontu. Brak informacji dotyczących odstępów między akapitami 4. Brak informacji dotyczących marginesu strony 5:9. Brak informacji dotyczących wyrównania 6:9. Brak informacji dotyczących efektów wizualnych 7:9.
0: Żeby dostać więcej informacji odnośnie formatowania.
1: Brak informacji dotyczących układu obiektów 8:9.
0: A skoro mówimy już o formatowaniu, to wcześniej pokazywałem, że shiftem i strzałkami możemy zaznaczyć tekst. No teraz jesteśmy akurat w przeglądarce, więc no tutaj tekst
1: link wolnych
0: jak najbardziej możemy zaznaczyć.
1: Logotyp.
0: No dobrze.
1: Link, powiększ. Link. Link, przejdź do wyszukiwania. Link, logotyp. Link, wolnych dóbr kultury. Wolna treść.
0: Okej, zaznaczmy sobie tą definicję może. Możemy to zrobić po prostu jadąc strzałką w dół.
1: Zaznaczono wolna treść. Wolne informacje do wolnego rodzaju dzieło twórcze spełniające cechy wolnego dobra kultury. Wolna treść.
0: Ale możemy także zaznaczać dłuższy ciąg. Możemy oznaczyć klawiszem F9 początek zaznaczenia.
1: Ustawiono znacznik.
0: I teraz sobie zjedziemy
1: link,
0: strzałką.
1: Spełniając link, przycisk.
0: Jest niżej. No, zaznaczmy
1: definicja.
0: Sobie cały.
1: 2 z 6 link 2. Kwestie praw. 1 link 2.1. Copyright. 2 z 3 link. Domena publiczna.
0: Ok, zaznaczmy 3, sobie 3, dotąd.
1: 2 z 3 poziom 2. Link. Domena publiczna.
0: Dotąd. Ustawię się na literce A. Nacisnę F10.
1: Zaznaczono wolna treść. Wolne informacje do wolnego rodzaju dzieło twórcze spełniające cechy wolnego dobra kultury. Spis treści, ukryj, jedna definicja, dwie kwestie.
0: Teraz nam się czyta, gdyby to było dłuższe zaznaczenie, to by narrator nam po prostu powiedział ponad 300 znaków zaznaczone. Ja teraz to skopiuję.
1: Skopiowano zaznaczenie.
0: I tutaj jest jedna dosyć duża różnica w tym, jak narrator zaznacza tekst w porównaniu z niektórymi innymi programami czytników ekranu. JAWS chyba akurat robi to tak samo jak narrator, ale NVDA na przykład nie zaznacza w przeglądarce, tylko zaznacza we własnym buforze, więc jeśli skopiujemy coś ze strony internetowej przy użyciu NVDA, no to skopiuje nam się tylko niesformatowany tekst. A narrator zaznacza przy użyciu przeglądarki. Więc jak widzieliśmy wcześniej, na przykład ten pierwsza część tego tekstu miała trochę pogrubionego tekstu i tak dalej. To zaznaczenie przechowało też te informacje. Więc jeśli ja teraz wejdę do programu, który może przyjąć taki sformatowany tekst, jak na przykład do Worda.
1: Pulpit lista, TeamTool, otwieranie, Word okno, dokument 1, Word okno, dokument 1, edytowanie. Przewinięto 0% elementu pionowo.
0: I ja go sobie teraz tutaj wkleję.
1: Wklej, publiczny, publiczny. Błąd pisowni, publiczny.
0: Wrócę do początku.
1: Wolna treść, wolne informacje do wolnego rodzaju link, dzieło twórcze spełniające cechy link, wolnego dobra kultury forms.html, checkbox.1, kontrolka ActiveX, równo z tekstem. Forms.html, checkbox. Spis treści. Lista, wejście, link, punktor, 1 definicja.
0: Wszystko nam się przechowało. Listy, linki, te linki zresztą mają swoje adresy też zachowane. Gdyby na stronie były jakieś obrazki, te obrazki też by się nam przyniosły. To ma swoje plusy i minusy. Jeśli jest jakaś sytuacja, w której chcecie to formatowanie zachować, no to fajnie, z narratorem to się jak najbardziej da zrobić. Jeśli nie chcecie go zachować, a zaznaczacie tekst z narratorem, no to radzę wam, upewnijcie się, że tego formatowania w waszym tekście nie ma. Zazwyczaj edytory tekstu, które takie formatowanie mogą przyjąć, mają opcję w stylu wklej, dopasuj formatowanie, coś w tym stylu. Raczej zobaczcie, że wklejacie właśnie taką opcją, żeby przypadkiem nie okazało się, że na przykład wasza praca domowa ma kawałek tekstu napisany inną czcionką. Taka odpowiedź na przyszłość. Dobra. Wychodzimy z Worda.
1: Zapisać zmiany w tym pliku. Okno, nazwa pliku, pole edycji, wolna.
0: Ja sobie go zamknę już
1: dokument,
0: całkowicie.
1: Opcje wykalejania.
0: No bo
1: stal formatowanie.
0: Nasz już Word nam
1: zapisać,
0: nie będzie
1: zapisać
0: potrzebny.
1: Zmiany. Zapisz jako ty, wybierz lok, więcej op, zapisz, nie zapisuj. Wolna treść.
0: No ale właśnie dzięki temu, że narrator zmienia tą głosu, używam go zamiast NVDA do sprawdzania formatowania. No bo w NVDA, no to możemy tylko włączyć to, że NVDA nam będzie czytał pogrubione koniec pogrubienia. No to się po jakimś czasie robi bardzo irytujące. A tutaj jest to rozwiązywane o niebo lepiej. Narrator w internecie potrafi jeszcze parę innych rzeczy. Tak jak inne czytniki ekranu, wykrywa język na stronach. To ma swoje plusy i minusy. No tutaj akurat Wikipedia jest otagowana w taki sposób, że narrator wie, że to jest strona w języku polskim. Niestety tej opcji nie da się wyłączyć. To jest tyle problematyczne, że jeśli wejdziemy na stronę, która jest akurat w danym języku, na przykład na angielską Wikipedię.
1: Zaznaczono prestabulator to search Wikipedia. N. Prestabulator to search. Untitled. Profile 1. Link. Accessibility. Link. Accessibility.
0: Jesteśmy na stronie
1: Google Apps.
0: A to nie jest Wikipedia.
1: Skanowanie. Google account. Skanowanie było.
0: Ale to akurat jest też strona po angielsku.
2: Search modes.
1: Nagłówek.
2: Search results.
1: Nagłówek. Poziom 1.
0: No i tutaj nam akurat to fajnie działa. Ale jeśli mamy stronę.
1: Skanowanie wyłączone.
0: Która jest źle sformatowana.
1: App bar. Adres.
0: No i weźmy
1: search
0: na przykład niebezpiecznik.
1: Zaznaczono etf.li. Zaznaczono ebezpiecznik.pl. Adres.
0: No weźmy sobie na niebezpiecznik.
1: Loading complete.
0: Nagle okazuje się.
1: Add display extensions, niebezpiecznik, krop, link, niebezpiecznik. Edytuj, przycisk, link, szkolenia, skanowanie.
0: Akurat jak robię tabulatorem,
1: szkolenia
0: to,
1: z bezpieczeństwa, wartość HTTP.
0: To nam nie czyta tego, ale jeśli po prostu zacznę czytać przez tryb skanowania, na przykład pójdę po nagłówkach, żeby przeczytać sobie najnowsze artykuły.
1: Link.
2: Asset. Biali Wajwid. July Techniki Pozyskiwania Informac Geologic i Firmac.
1: Nagłówek. No to poziom 2.
0: Właśnie mamy coś takiego. I z tym się niestety w narratorze nie da nic zrobić. Po części. Niektóre bardziej zaawansowane informacje dotyczące tekstu, tak jak właśnie jego formatowanie czy język, działają w tym momencie tylko właśnie w starym i nowym Edge'u, jeśli mamy to UI Automation włączone, czy w Wordzie na przykład, czy w aplikacji do poczty, ale w Chrome nie działają. Tam narrator w ogóle nie widzi formatowania. Aczkolwiek to jest coś, co w wersji nadchodzącej, która wyjdzie za miesiąc, już zostało poprawione, więc nawet jeśli nie chcemy korzystać z Edge'a, wolimy w sobie korzystać z Chroma, co też już w sumie działa bardzo podobnie, w wielu przypadkach tak samo, no to tamte języki też będą źle rozpoznawane, więc no tutaj piszcie do Microsoftu, że przydałaby się opcja, żeby to wyłączyć, a także piszcie do autorów stron, żeby o to też zadbali. Ja chyba tak zrobię, jak skończę ten podcast, napiszę do redakcji Niebezpiecznika. Ale została jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o przeglądanie internetu. Narrator ma jeszcze jedną fajną funkcję, której nikt inny nie potrafi. Mniej więcej. Można tak powiedzieć, no bo w Chromie mamy teraz funkcję, która opisuje obrazki. Opisuje je, daje im tekst, robi OCR. W NVDA mamy OCR offline'owy, który pozwala nam nawet klikać. No w narratorze akurat tego nie ma, ale opisywanie obrazków, coś a la Google, mamy. I to czasami może się przydać, bo to opisywanie googlowskie nie zawsze działa. Na przykład, nie wiem, mamy stronę, która dała obrazkowi jakiś tekst alternatywny, który niekoniecznie musi nam powiedzieć, co jest na tym obrazku, no ale już jakiś tekst jest, więc Google mówi, a dobra, to ktoś już to zrobił.
1: Pasek.
0: Nieważne, że zrobił tak, że jest to bez sensu, no ale dobra, ktoś to zrobił.
1: New tabulator, profile 1.
0: Więc wejdźmy sobie na jakąś stronę, gdzie będzie jakiś tekst. Ja na przykład wejdę sobie na mojego Twittera.
1: Address and search bar, edytuj, https://twitter.com, control L, punkt orientacyjny wyszukiwacz, loading complete, add extensions, 7, latest tweet.
0: I teraz znajdę sobie jakiś tweet, w którym mamy
1: przewinięto 0
0: nieopisany obrazek.
1: Skijumping.pl, retweeted Adam Buchholz, małka Buchholz, znak podkreślenia Adam, 11 minutes ago, Polacy najlepszą drużyną serii próbnej. Oslo Skijumping Family, Skoki TVP, małpka Skijumping.pl, image 1 reply, 7 retweets, 81 likes, artykel,
0: skijumping.pl, okay. Proszę bardzo. Tutaj mamy nieodpisany obrazek.
1: Skanowanie.
0: Ja teraz w trybie skanowania link, sobie link. Znajdę konkretnie ten obrazek.
1: Link.
2: Epukals.
1: Link. Obraz. Polacy najlepszą drużyną. Link. Oslo. Link. Skijumping.
0: Mamy hashtagi.
1: Link. Małpka Skijum. Link. Obraz. Image.
0: A, tutaj. Mamy obrazek. Twitter dał mu tekst alternatywny. Tym tekstem alternatywnym jest po prostu słowo image, czy obraz, akurat jak macie polską stronę Twittera. No, dużo nam to nie pomaga, ale no już automatycznie obrazek nie jest opisywany. Ale my możemy to wymusić. Naciskam narrator caps lock D.
1: Pobieranie podpisu obrazu. A screenshot of a cell phone. Tekst obrazu. Wyniki serii PR6 w Neuroir w Oslo. HS134. 7 marca 2020 roku. Niemcy, Japonia, Słowenia, Austria, Norwegia. 3 skoki. Rosja, Czechy, Szwajcaria. 240,5. 227,2. 219,7. $177 amerykańskich. 165,4. 150,4. 139,5.
0: Proszę bardzo, mamy wyniki. To jest akurat tabelka. Jak widać, narrator powiedział, że to jest rzut ekranu z telefonu. Ja nie wiem, czy to jest komputer, czy telefon. Ale mniej więcej wiemy, że to po prostu ktoś screenshota zrobił. Nieważne, no ale możemy się rozczytać, tak? Mamy nawet wyniki, no to jest tabelka, on to może nie odczytał jako tabelkę, ale to bez problemu działa. To też nam będzie opisywało wszystko inne. Robiłem na przykład testy na Facebooku swoim i tam, gdzie Facebook po prostu dawał nam, rzucał rzeczownikami, piesek, trawa, niebo, chmurki, coś tam jeszcze, no to narrator opisywał nam to trochę lepiej, nie wiem, na przykład dziewczyna idąca z psem. Więc no dosyć lepsze są te opisy, jeśli chodzi o wytłumaczenie nam, co dokładnie widzimy. Czasami to się przydaje.
1: Unsaved project.
0: Okej. Okay.
1: Wolna treść Wikipedia, wolna encyklopedia, nowe powiadomienie, okno, skanowanie
0: No i pokrótce opisałem w takie najbardziej podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o nawigację w narratorze. Program działa w wielu, wielu aplikacjach, tych mniej i bardziej zaawansowanych. Wszystkie aplikacje pakietu Office też są w jakimś tam stopniu wspierane. Word, Outlook, Excel w najnowszej wersji, która niedługo wyjdzie, też są jakieś poprawki co do obsługi Outlooka. Ja akurat z tego nie korzystam, ale widziałem w zmianach, że takie opcje doszły. Na koniec podcastu przejdziemy się po ustawieniach. Tak jak już mówiłem na początku, do ustawień możemy dojść naciskając Ctrl Windows i N.
1: Ustawienia, okno, użyj narratora, włącz narratora, przełącznik, włączony.
0: Pierwsza opcja, bardzo logiczna, zresztą większość z tych opcji jest w miarę łatwe do zrozumienia, ja tylko się zatrzymam przy tych, które mogą być mniej zrozumiałe z początku. No to wiadomo, to włącza, wyłącza narratora.
1: Link, otwórz stronę główną narratora.
0: To jest to okno, które opisywałem na samym początku, ten szybki start i tak dalej.
1: Link, wyświetl pełny przewodnik używania narratora w trybie online.
0: To jest też dosyć oczywiste.
1: Opcje uruchamiania, zezwalaj na uruchamianie narratora za pomocą klawisza skrótu, pole wyboru zaznaczony.
0: No właśnie, to po prostu, jeśli to odznaczymy, no to skrótu Ctrl Windows Enter nie będzie działał. Ja bym osobiście tego nie robił, ale jak ktoś chce, to można.
1: Uruchom dla mnie narratora po zalogowaniu, pole wyboru niezaznaczone.
0: To jest też w miarę logiczne, więc dla naszego konta.
1: Uruchom narratora przed logowaniem dla wszystkich użytkowników, pole wyboru niezaznaczone.
0: To jest też raczej logiczne.
1: Pokaż stronę główną narratora po uruchomieniu go, pole wyboru niezaznaczone.
0: To też już opisywałem wcześniej.
1: Minimalizuj stronę główną narratora do paska zadań, pole wyboru zaznaczone.
0: To jest domyślnie niezaznaczona opcja, ja bym ją zaznaczył. Jeśli ta opcja jest odznaczona, no to w naszym menu Alt-Tab będziemy zawsze mieli widoczną ikonkę narratora.
1: Personalizuj głos narratora. Wybierz głos Microsoft Paulina, Polish, Poland, pole kombi, zwinięty.
0: Okej. Okay. Tutaj możemy sobie ustawić, jakim głosem ma mówić do nas narrator. Mamy dostępne głosy wszystkie Microsoftowe, a także jakiekolwiek głosy ZAPI 5, które mamy zainstalowane w systemie. Ja w tym podcastie akurat używam głosu Microsoftu z jednego powodu. Głosy ZAPI w narratorze generalnie działają dobrze, może nie są aż tak responsywne jak głosy Microsoftu, ale funkcji, które powodują zmianę tonu głosu, czyli tak te zmiany w formatowaniu, które wcześniej pokazywałem, działają tylko z głosami Microsoftu. Jest jeszcze jedna opcja, która dojdzie w następnej aktualizacji, której akurat w tej wersji jeszcze nie ma, która zwiększa ton głosu, kiedy napotkamy duże litery. To też w tym momencie działa tylko z głosami Microsoftu, ale nie z głosami SAPI. Jeszcze jedna uwaga, bo narrator jest 64-bitowy, no jeśli mamy 64-bitowy system, a większość nowych komputerów raczej jednak taki będzie posiadało, no to mamy dostępne tylko 64-bitowy głos SAPI. Więc na przykład, jeśli komuś nie pasuje głos Microsoftu, a chciałby coś darmowego, no to właściwie o niczym takim nie wiadomo, no bo eSpeak jeszcze nie został zaktualizowany.
1: Link, dodaj kolejne głosy.
0: Jeśli wejdziemy tutaj, no to otworzy nam się ustawienia języka. Zresztą ja może to szybko pokażę.
1: Język mówiony, wybierz język, w którym mówisz podczas korzystania z urządzenia. Angielski, Stany Zjednoczone, pole rozpoznawaj mikrofon, rozpocznij.
0: Możemy szukać sobie.
1: Głosy, wybierz głos, Microsoft Mark, szybkość mowy, podgląd głosu, zarządzaj głosami, dodaj głosy, przycisk.
0: O, szukamy tego. Dodaj głosy.
1: Podręczne okno, pole wyszukiwania, wprowadź język, edytuj, dostępne sugestie, nagłówek, poziom 1, pakiety
0: tutaj
1: głosowe, nagłówek, poziom 2, wybierz język poniżej.
0: I tutaj możemy dociągnąć sobie dodatkowe języki głosów Microsoftu. Kiedyś to było połączone z pakietem systemowym systemu, pakietem językowym systemu, a teraz możemy na szczęście głosy instalować sobie osobno, więc jeśli na przykład mówimy w wielu językach, zazwyczaj domyślnie na komputerze będziemy mieli głos angielski, no i polski, jeśli mamy polski język wybrany w Windowsie. Ale jeśli na przykład jeszcze znamy niemiecki i rosyjski na przykład i chcemy sobie
1: arabski,
0: dociągnąć
1: Arabia
0: głos.
1: Arabia Saudyjska, 19 MB, 1 z 37, niewybrany.
0: No tutaj możemy sobie zaznaczyć jeszcze
1: arabski,
0: jakieś języki.
1: Chiński.
0: No nie wiem, chcielibyśmy na przykład po bułgarsku, bułgarski głos możemy.
1: Bułgarski, 8 MB, 3 z 37,
0: wybrany. Spacją pozaznaczać głosy, które chcemy.
1: Włoski, wietnamski, turecki, 7 MB, turecki.
0: No to sobie turecki,
1: 7...
0: czemu nie?
1: Dodaj, przycisk.
0: I teraz gdybym nacisnął dodaj, no to w tle głosy by nam się zaczęły pobierać.
1: Anuluj.
0: Ale ja nie chcę, więc wyjdziemy z tego.
1: Ustawienia, okno, zarządzaj głosami, dodaj głosy.
0: Ja wrócę sobie do ustawień narratora.
1: Na pole wyszukiwania, znajdź, użyj narrator, link, minim, link, zmień, zmień, zmień, link, dodaj kolejne głosy.
0: Dodaj kolejne głosy, tutaj skończyliśmy. Następna opcja.
1: Zmień szybkość głosu, suwak przy 11.
0: Tutaj ustawiamy.
1: Bieżąca wartość 11, wartość minimalna 0, wartość maksymalna 20.
0: Tutaj możemy ustawić sobie szybkość głosu. W tym momencie ja ją mam ustawioną na troszeczkę szybciej jak połowa. Jak już wcześniej mówiłem, caps lock i plus, czy tam klawisz równa się, i caps lock minus możemy tą szybkość zmienić w dowolnym miejscu.
1: Zmień wysokość głosu, suwak przy 10. Bieżąca wartość.
0: Analogicznie tutaj możemy ustawić wysokość głosu.
1: 0.
0: Od najniższej
1: 20.
0: Do najwyższej. 19, ja ustawię 10, sobie z powrotem na połowę.
1: Zmień głośność głosu, suwak przy 100.
0: Bieżąca... To też chyba nie muszę tłumaczyć.
1: Zmniejsz głośność innych aplikacji, gdy narrator mówi pole wyboru niezaznaczony.
0: Ta opcja chyba jest domyślnie włączona i to jest nic innego jak złagodzanie dźwięku, które też mamy w MVDA, które też mamy w JOSie. Więc no, jeśli leci jakaś muzyka, jakieś inne dźwięki, no to narrator będzie je ściszał podczas kiedy mówi.
1: Określ, gdzie chcesz słyszeć głos narratora, domyślne urządzenie audio, pole kombi, zwinięty.
0: Okej, okay. No tutaj po prostu wybieramy kartę dźwiękową, przez którą ma nam lecieć narrator. To jest też w miarę logiczne, jeśli ktoś takiej opcji potrzebuje, bo na przykład właśnie pracuje w radiu, czy ma kilka kart dźwiękowych, no to tutaj można to zmienić.
1: Zmień to, co słyszysz podczas czytania i interakcji. Zmień poziom szczegółów dotyczących tekstu i kontrolek dostarczanych przez narratora. 3. Wszystkie szczegóły kontrolek, pole kombi, zwinięty.
0: Okej, okay. I tutaj mamy opcję gadatliwości. To jest akurat bardzo fajne i tego na przykład w NVDA też nie ma. I to nam ustala, co mówi narrator. Ja sobie teraz, żeby pokazać niektóre z tych opcji szczegółowości.
1: Wielka litera C. C2 ukośnik.
0: Ja sobie wejdę na pulpit w eksploratorze.
1: Pulpit okno, widok elementów, tabela widok elementów, ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4, Air Explorer, 1 z 22, niewybrany, element pierwszy z 55.
0: O właśnie. I tutaj mamy troszeczkę informacji. To jest tabela, widok, to jest ta lista wszystkich
1: BSC,
0: elementów.
1: BSC, to blok, 2 z 22,
0: teraz
1: wybrany.
0: Ja jak sobie chodzę góra,
1: element
0: dół, no
1: drugi
0: to
1: z 55.
0: Mamy trochę więcej informacji. Jeśli ja na przykład teraz zrobię Shift Tab.
1: Widok drzewa, zakończenie tabeli, pulpit, 6 z 11, zwinięty, wybrany.
0: Teraz jesteśmy tutaj i tak dalej.
1: Ustawienia okno, zmień to, co słyszysz.
0: Mamy 5 poziomów szczegółowości. Te poziomy szczegółowości można też zmienić w każdej chwili, naciskając Caps Lock V i Caps Lock Shift V. V zwiększa, Shift V zmniejsza, ale też te opcje się zawijają, więc jeśli jesteśmy na opcji 5, naciśniemy Caps Lock V, wrócimy do opcji pierwszej.
1: 1, tylko tekst, 1 z 5, wybrany.
0: Pierwsza opcja, tylko tekst. Ona będzie mówiła najmniej.
1: Pulpit okno, widok drzewa, pulpit, zwinięty.
0: O.
1: Widok elementów, BSC token clock, wybrany. Element drugi z 55.
0: O właśnie, czyli w tym momencie, jak widzicie, nic nam już nie mówi oprócz tego, no, tego tekstu, tak? Więc nie mówimy, że to jest lista, nie wiemy ile mamy elementów w tej liście. To też ma wpływ na czytanie tekstu w dokumentach czy na stronach internetowych. Więc na tej opcji na przykład też nie usłyszymy, gdzie są nagłówki, gdzie są łącza. Jeśli wejdziemy na przykład do listy, no to narrator nam nie powie, że to jest lista, ile ma elementów. I tak dalej.
1: 2. Niektóre szczegóły kontrolek. 2 z 5. Wybrany.
0: Niektóre szczegóły kontrolek.
1: Pulpit okno. Widok elementów. BSC token clock. Widok drzewa. Pulpit. Zwinięty. Widok elementów. BSC token clock. Wybrany. Categorize this. Wybrany.
0: To przepuszczam, nam będzie podawało
1: element
0: mi
1: trzeci z 55.
0: O właśnie, na przykład tego chyba wcześniej nie było. To nam też będzie na przykład podawało chyba nagłówki, na przykład. Na stronach internetowych.
1: Ustaw 3, wszystkie szczegóły kontrolek, 3 z 5, wybrany.
0: Wszystkie szczegóły kontrolek, no to już poniekąd wcześniej przed chwilką opisałem.
1: Pulpit okno, widok elementów, tabela widok elementów, ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4, categorize this. 3 z 22, element
0: no,
1: 3 z 55.
0: I tutaj już mamy trochę więcej informacji. Jeśli mamy podane informacje o pozycji na ekranie, no to tutaj nam będą odczytywane współrzędne w tabelach i tak dalej.
1: Ustawienia, 4, niektóre szczegóły tekstu, 4 z 5, wybrane.
0: Niektóre szczegóły tekstu. To jeśli chodzi o eksplorator, akurat nam nie
1: pulpit
0: zrobi
1: okno,
0: różnicy,
1: widok elementów.
0: Bo tutaj akurat nie ma tekstu, ale na przykład gdybym wszedł sobie... Okej, okay, ale otwórzmy sobie Wikipedię.
1: Tabulator.
0: Powrotem.
1: New tabulator. Przejdź. Przycisk. Banner. Link. Strona główna. Czarny. Witaj w. Link. Zielono-modry. Wikipedii. Wikipedia. Wartość HTTP. Czarny.
0: I na przykład
1: link,
0: tutaj
1: granatowy. Wolnej. Link. Zielono-modry. Encyklopedii.
0: I tutaj na przykład narrator podaje nam informacje o kolorze tekstu.
1: Pulpit, dwa ustawienia, trzy ustawienia.
0: Będziemy też mieli informacje o innych rzeczach typu pogrubienie, wcięcie tekstu.
1: 5. Wszystkie szczegóły tekstu. 5 z 5.
0: No i mamy
1: wybrane
0: opcję. Wszystkie szczegóły tekstu. O, to nam będzie podawało jeszcze więcej informacji.
1: Wikipedia.
0: Właściwie to nam będzie podawało wszystko, co może.
1: Link. Czcionka Times New Roman. Rozmiar 10.5. Zielono-modry. Przejdź do nawigacji. Link. Czcionka Times New Roman. Rozmiar 10.5. Zielono-modry. Przejdź do wyszukiwania. Czcionka Times New Roman. Rozmiar 21. Czarny. Witaj w. Link. Czcionka Times New Roman. Rozmiar 21. Zielono-modry. Wikipedii.

0: ich nie ma. Ale to też właśnie możemy zmienić skrótem.
1: Narrator ma wyróżniać głosowo tekst sformatowany, pole wyboru zaznaczony.
0: Następna opcja, no to już troszeczkę o niej wspominałem, to jest bardzo fajne.
1: Słuchaj form fonetycznych podczas czytania znaków, pole wyboru niezaznaczony.
0: Jeśli ja bym to zaznaczył.
1: Zaznaczony.
0: I teraz będę chodził sobie po znaku.
1: Eu.
0: To po chwili.
1: U. Uniform. C. Charlie.
0: Dokładnie tak, jak to wygląda na iOSie, czy na Androidzie, dostajemy
1: niezaznaczony
0: fonetyczną wersję znaku. Jeśli ja to odznaczę,
1: ha. A.
0: No to już po prostu tego nie ma.
1: Narrator ma używać interpunkcji w celu ustalania pauz podczas czytania, pole wyboru zaznaczony.
0: Co to znaczy? No to znaczy po prostu tyle, że syntezator robi pauzy związane z interpunkcją. To też chyba działa tylko z głosami Microsoftu. No więc na przykład otworzę sobie okienko uruchamiania.
1: Uruchamianie, okno dialogowe. Otwórz, mzecz, edycja pola kombi, zwinięty, alt o. Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows.
0: No właśnie. Mamy takie coś.
1: Pulpit.
0: Jak ja to pole odznaczę.
1: Niezaznaczony.
0: I znowu przeczytam okno uruchamiania.
1: Uruchamianie, okno dialogowe. Otwórz, mzecz, edycja pola kombi, zwinięty, alt o. Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows.
0: No właśnie, więc po prostu jak leci, wszelka interpunkcja jest ignorowana. Jeśli ktoś lubi syntezę bardzo szybko, no to może sobie w ten sposób jeszcze to przyspieszyć.
1: Słuchaj zaawansowanych szczegółów, takich jak tekst pomocy, dotyczących przycisków i innych kontrolek, pole wyboru zaznaczony.
0: Co to jest? To daje nam kilka dodatkowych informacji, które zawsze też możemy odczytać skrótem Caps Lock 0.
1: Brak dostępnych zaawansowanych informacji.
0: No tutaj akurat takich informacji nie ma, ale takie informacje pojawiały się, jak czytaliśmy pozostałe kontrolki przed chwilą. To na przykład rzeczy typu etykietki narzędzia, no to tam w internecie są to adresy linków. Jak byliśmy w eksploratorze, mieliśmy zaznaczony przycisk szczegóły, no to tam była taka informacja, wyświetla szczegółowe informacje o elementach. To jest też tekst pomocy. Suwak szybkości podawał na minimalną, maksymalną wartość jego. To są też informacje szczegółowe. Jeśli to odznaczymy, no to narrator ich sam nie będzie odczytywał, ale możemy w każdej chwili o nie poprosić.
1: Zmień poziom kontekstu dostarczanego przez narratora dla przycisków i innych kontrolek. 2. Kontekst bezpośredni, pole kombi, zwinięty.
0: Okej, o co w tym chodzi?
1: 0. Brak kontekstu, 1 z 6. 1. Tylko dźwięki, 2 z 6.
0: Pierwsze
1: wybrane
0: opcje mają sens właściwie bardziej, jeśli chodzimy po skrótami lewo-prawo. Kontekst to jest, to są rzeczy typu nazwy grup. Na stronach internetowych będą to punkty orientacyjne. W aplikacjach to może być nazwa listy. Więc jeśli wrócimy teraz do eksploratora.
1: Pulpit, widz, pulpit, pulpit, okno, tabela, widok elementów, ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4, categorize this. Nazwa, przycisk, kategoria, zakończenie tabeli, pulpit, 6 z 11, zwinięty, wybrany.
0: Tutaj mamy drzewko.
1: Ustawienie, 0, brak kontekstu, 2, kontekst bezpośredni, 3 z 6.
0: Bezpośredni.
1: Pulpit, widok elementów, tabela, widok, nazwa, przycisk podziału, zwinięty, tryby widoku, zakończenie tabeli, szczegóły, przycisk radiowy, wybrany. O. Wyświetla informacje o
0: tryby widoku to jest na przykład właśnie nazwa tej grupy. Jeśli ja wrócę do pierwszej opcji,
1: 1, tylko dźwięki,
0: tylko dźwięki.
1: Pulpit, okno, w górę do ten komputer, szczegóły, przycisk radiowy, o, wybrany. W górę, szczegóły.
0: Mamy takie cichutkie kliknięcie.
1: Wyświetla,
0: ale
1: informacje o każdym elemencie okna.
0: Ale narrator już nam nie mówi tryby widoku.
1: Brak.
0: Ja to wyłączę, ustawię to na zero.
1: Pulpit, szczegóły, w górę do, szczegóły, przycisk radiowy.
0: No to już nawet tego dźwięku nie mamy.
1: 1, 2, 3, nazwa i typ kontekstu bezpośredniego, 4 z 6.
0: Nazwa i typ bez kontekstu bezpośredniego, no to będzie nam czytało jeszcze typ tego elementu.
1: Pulpit, okno, tryby widoku, grupa, szczegóły, przycisk radiowy, wybrany. Wyświetla informacje o każdym.
0: Proszę bardzo.
1: Widok elementów, lista, tabela, widok elementów, ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4.
0: Widok elementów, lista.
1: Widok drzewa, drzewo, zakończenie tabeli, pulpit, 6 z 11, zwinięty, wybrany.
0: No właśnie, widok drzewa, drzewo.
1: Ustawienia, Wikipedia, Wikipedia,
0: Wikipedii,
1: wolna encyklopedia, profile 1, Microsoft, link, Wikipedii, link.
0: Mamy
1: info, icon, podaru 1, app bar, pasek narzędzi, settings and more, alt F, przycisk, zwinięty.
0: Pasek narzędzi, to jest też typ grupy takiej.
1: Pulpit, 2 z 5, ustaw, 4, pełny kontekst nowej kontrolki, 5 z 6, Wikip, pulpit, 3, pulpit, okno, centrum kontroli, okienko, widok drzewa, drzewo, pulpit, 6 z 11, zwinięty, wybrany.
0: To nam podaje jeszcze więcej dodatkowych informacji.
1: Widok folderu, powłoki, okienko, widok elementów, lista, tabela, widok elementów, ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4, categorize this, nazwa, przycisk podziału, zwinięty, tryby widoku, grupa, zakończenie tabeli, szczegóły, przycisk radiowy, wybrany,
0: No właśnie, to dla mnie jeszcze czyta jakieś jeszcze...

0: kontenery, które są jakoś tam programistycznie ustalone.
1: Ustawienie. Wyjdź widok drzewa drzewo. Ustawienia.
0: Wróćmy
1: ustawienia.
0: Do ustawień.
1: 5. Pełny kontekst starej. 3. 5. Pełny kontekst starej i nowej kontrolki.
0: Mamy
1: 6,
0: jeszcze jedną
1: 6,
0: opcję. Wybrane. Pełny kontekst starej i nowej kontrolki to już jest bardzo gadatliwe, bo to nam będzie po prostu mówiło, co opuściamy, a do czego wchodzimy.
1: Wyjdź, zmień to, co słyszysz podczas czytania i interakcji grupa. Ustawienia okno, wyjdź pulpit okno, pole wyszukiwania, edytuj, przeszukaj, pulpit.
0: O właśnie, jak już słyszycie, no mówi nam po prostu dosłownie wszystko, w co wchodzimy, z czego wychodzimy.
1: Pulpit okienko, centrum kontroli okienko, widok drzewa drzewo, pulpit, 6 z 11.
0: Jak teraz zejdę tabem?
1: Wyjdź widok drzewa drzewo, centrum kontroli okienko, wyjdź widok folderu powłoki okienko, widok elementu
0: no
1: filtra.
0: Właśnie, to już się robi bardzo, bardzo gadatliwe. Jest sposób, żeby tą gadatliwość też jeszcze zmienić.
1: Wyjdź. 4, 3, nazwa i typ kontekstu bezpośredniego. 4,
0: no,
1: 6,
0: no 2 albo 3.
1: Kontekst bezpośredni. 3.
0: To o kontekst też możemy zawsze poprosić, naciskając caps lock slash.
1: Zmień poziom kontekstu dostarczanego przez narratora dla przycisków i innych kontrolek. 3. Nazwa i typ kontekstu bezpośredniego. Pole kombi. Zwinięty. Zmień to, co słyszysz podczas czytania i interakcji grupa. Ustawienia okno.
0: I to nam zawsze podaje cały kontekst. I tak samo jak z gadatliwością też jest skrót globalny, żeby to zmienić. To jest Ctrl Caps Lock i slash.
1: Kontekst odczytu po elemencie. Kontekst odczytu przed elementem.
0: Okej, okay. Czyli Caps Lock Alt slash.
1: Poziom szczegółowości kontekstu 4. Nie jest poleceniem na poziom szczegółowości
0: wrócimy
1: kontekstu 2. 2. Kontekst bezpośredni.
0: Opcji drugiej. I tak jak już pokazałem przez przypadek, jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj możemy zmienić, to jest Ctrl Caps Lock slash.
1: Określ, kiedy narrator ma czytać szczegóły przycisków i innych kontrolek. Przed kontrolkami, pole kombi, zwinięty.
0: Jeśli ja to ustawię na po.
1: Po kontrolkach, 1 z 2, wybrany.
0: I teraz przedstawię sobie.
1: 3, nazwa i typ kontekstu.
0: Nawet weźmy na tą najwyższą opcję.
1: 5, pełny kontekst starej i nowej kontroli.
0: Czemu nie?
1: 6,
0: i teraz
1: 6,
0: wrócę
1: wybrany
0: do eksploratora.
1: Pulpit, tabela widok elementów, ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4, categorize this. 3 z 22, widok elementów lista, widok folderu powłoki okienko, pulpit okienko, element 3 z 55.
0: O właśnie, to te wszystkie dodatkowe informacje nadal tam są odczytywane.
1: Zakończenie tabeli, pulpit, 6 z 11, zwinięty, wyjdź widok elementów lista, widok folderu powłoki okienko, wyjdź widok drzewa drzewo, centrum.
0: Ale one są teraz czytane dopiero po
1: 4,
0: kontrolce.
1: Pełny, 3, nazwa i okres. Przed kontrolką, słuchaj wskazówek dotyczących sposobu interakcji z przyciskami i innymi kontrolkami, pole wyboru zaznaczony.
0: Okej, okay. Wskazówki. Wskazówki to są jakieś informacje pomocy. Jeśli chodzimy po ekranie klawiaturą, no to takich wskazówek aż tylu nie ma. One bardziej mają związek z ekranem dotykowym. Jeśli ja zacznę chodzić palcem po ekranie.
1: Słuchaj wypowiedzi narratora o tym, dlaczego nie można wykonać akcji pole wyboru zaznaczony. Naciśnij dwukrotnie, aby wyłącz.
0: Naciśnij dwukrotnie, aby wyłączyć, tak i tak dalej. Aczkolwiek wskazówki
1: określ.
0: To są też jeszcze inne informacje, które są już bardziej przydatne. Na przykład skróty klawiszowe. Jeśli na przykład wejdę sobie gdzieś, gdzie mamy pasek menu, na przykład, nie wiem, w notatniku mamy pasek menu.
1: Aplikacja pasek menu, plik, element menu, klawisz menu Alt P.
0: Klawisz menu P, tak? To są takie informacje.
1: Edycja, element menu, klawisz menu Alt E.
0: Gdybym wyłączył wskazówki, no to o klawiszach już byśmy nie byli informowani. Nie jesteśmy także informowani i tego za bardzo nie rozumiem, czemu to jest uznawane jako wskazówka. Opowiadamy jak. Więc jeśli jakaś aplikacja, nie wiem, poczta albo jakiś komunikator typu Telegram czy Unigram właściwie, wyśle nam powiadomienie, mamy wskazówki wyłączone, no to my się o tym nie dowiemy. Więc ja bym raczej tą opcję zostawił włączoną.
1: Edytor, ustawienia okno, zmień to, co słyszysz podczas czytania i interakcji grupa, określ, kiedy narrator ma czytać szczegóły przycisków i innych kontroli.
0: Okay.
1: Słuchaj wskazówek słuchaj wypowiedzi narratora o tym, dlaczego nie można wykonać akcji pole wyboru zaznaczony.
0: Co to znaczy? To znaczy tyle mniej więcej, że jeśli zrobimy coś, co spowoduje błąd, czego już nie można zrobić, na przykład, no w tym okienku na przykład, jeśli włączę tryb skanowania i nacisnę
1: skanowanie
0: G, żeby przejść do następnego obrazka.
1: Niedostępne.
0: Okej. Okay. No, nie wiem, czy to się też liczy, ale na przykład może...
1: Brak następnego przycisku radiowego.
0: R. Szukam przycisku radiowego, już nie ma.
1: Brak następnego.
0: Mamy dźwięk, mamy komunikat. Gdybyśmy nie chcieli
1: skanowanie
0: tego
1: wyłączone
0: komunikatu, jeśli ja tą opcję odznaczę...
1: Niezaznaczony. Skanowanie.
0: O. I teraz mamy tylko dźwięk.
1: Skanowanie
0: więc wszystko,
1: wyłączone,
0: co by spowodowało taki błąd, nie wiem, że jesteśmy na pierwszym, na ostatnim elemencie, mamy podkręconą szybkość na full i szybciej się nie da, bo wolniej. No to jeśli mamy to zaznaczone, to narrator nam powie po prostu, już nie ma. nie ma następnej opcji. Jeśli mamy to wyłączone, no to mamy tylko dźwięk.
1: Słuchaj podpowiedzi dźwiękowych podczas wykonywania akcji, pole wyboru zaznaczone.
0: Ta opcja wyłącza nam wszystkie dźwięki, które słyszymy. Tych dźwięków nie jest dużo, no ale jak ktoś ich bardzo nie chce, to może je wyłączyć.
1: Zmień to, co słyszysz podczas pisania, grupa, słuchaj liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych podczas pisania, pole wyboru niezaznaczone.
0: To jest, wydaje mi się, dosyć logiczne, to jest po prostu echo klawiatury.
1: Zaznaczony X. C.
0: No wiadomo, jeśli ja to włączę, no to po prostu mamy czytane wszystkie znaki.
1: Słuchaj wyrazów podczas pisania, pole wyboru zaznaczone.
0: Słuchaj wyrazów podczas pisania. Co ciekawe, echo wpisywania wyrazów działa tylko w polach edycyjnych. Innymi czytnikami ekranu, echo klawiatury, zwłaszcza echo po słowach, jest o tyle irytujące, że działa wszędzie, więc no możemy chodzić sobie na przykład po stronie internetowej, po pulpicie, gdzieś naciśniemy spację i nagle nam zaczyna czytać jakiś ciąg liter. No na to, że tego problemu nie ma, bo echo po słowach działa tylko wtedy, kiedy tak naprawdę coś piszemy. Ponadto, jeśli mamy tą opcję włączoną, jesteśmy w aplikacji, która sprawdza wpisownię i napiszemy coś niepoprawnie, no to ta opcja daje nam także komunikat. Po przeczytaniu słowa narrator powie nam, że mamy błąd pisowni i tak jak w MVDA mamy też dźwięk.
1: Słuchaj klawiszy funkcyjnych podczas pisania, pole wyboru niezaznaczone.
0: To jest dosyć analogiczne, no zaznaczone. Po prostu są klawisze typu
1: F2, F3
0: i tak dalej.
1: Niezaznaczony. Słuchaj klawiszy strzałek, tabulatora i innych klawiszy nawigacyjnych podczas pisania, pole wyboru niezaznaczone.
0: To też chyba jest w miarę logiczne.
1: Słuchaj, gdy klawisze przełączania, takie jak Caps Lock i Numlock, są włączane i wyłączane, pole wyboru zaznaczone.
0: To też, ja bym raczej tych opcji nie odznaczał.
1: Słuchaj klawiszy Shift, Alt i innych klawiszy modyfikujących podczas pisania, pole wyboru niezaznaczone.
0: To też jest w miarę logiczne.
1: Zmień ustawienie określające, kiedy podczas pisania mają być wyświetlane ostrzeżenia dotyczące klawisza Caps Lock, zawsze, pole kombi, zwinięty.
0: Okej, okay. O co w tym chodzi? Tutaj mamy kilka opcji.
1: Tylko po naciśnięciu klawisza Shift, 2 z 3, nie ostrzegaj, 3 z 3, wybrane.
0: Nie ostrzegaj. O co w tym chodzi?
1: Tylko po naciśnięciu klawisza Shift, 2 z 3, wybrane, zawsze.
0: To jest bardzo proste.
1: Pulpit, 2, Wikipedia.
0: Ja zamknąłem notatnik, tak, zamknąłem notatnik, dobra.
1: Zmień to, co słyszysz podczas pisania, grupa, zmień ustawienie określające, kiedy podczas pisania mają być wyświetlane ostrzeżenia dotyczące klawisza Caps Lock, zawsze, okay. Pole
0: teraz
1: kombi.
0: Mam ustawioną opcję zawsze. W tym momencie mam Caps Lock wyłączony.
1: Uruchamianie okno dialogowe, otwórz.
0: Więc jak się coś zacznę pisać?
1: To. Jest. Test.
0: No to nic się nie dzieje. Ja teraz włączę Caps Lock.
1: Caps Lock włączony.
0: Tak samo jak z innymi czytnikami ekranu, po prostu naciskamy go dwa razy szybko i to pozwala nam użyć normalnej funkcji tego klawisza. Jeśli ja teraz zacznę znowu pisać z włączonym Caps Lockiem, a mam ustawioną opcję zawsze.
1: To. Jest. Test.
0: Mamy taki dźwięk. Przy opcji zawsze.
1: Wyłączony. Pasek zadań.
0: Ten dźwięk jest zawsze. Jeśli mamy opcję.
1: Tylko po naciśnięciu klawisza Shift 2 z 3.
0: Tylko
1: wybrany.
0: Po naciśnięciu klawisza Shift.
1: Zawsze.
0: No to narrator zachowuje się troszeczkę tak jak NVDA. To znaczy, mamy włączony Caps Lock, a chcemy napisać dużą literę, naciskamy tą literę z Shiftem i ona wychodzi mała. No to NVDA dopiero wtedy nam daje dźwięk. No w narratorze możemy też tak ustawić lub ustawić, żeby dźwięk był zawsze. Ja to mam ustawione na zawsze, bo. No wydaje mi się, to jest całkiem przydatne, a ten dźwięk nie jest jakiś na tyle irytujący, żeby go wyłączyć.
1: Wybierz ustawienia klawiatury, grupa, wybierz układ klawiatury, standardowy, pole kombi, zwinięty.
0: Narrator kiedyś miał zupełnie inny układ klawiatury, który bardzo różni się od tego, który mamy teraz. On bardzo odbiegał od tego, co posiadają czytniki ekranu dzisiaj. Jeśli ktoś przyzwyczaił się do tego układu i chciałby do niego wrócić, no to tutaj można to ustawić. Ja tego nie będę opisywał. Jak ktoś bardzo chce, może sobie porównać, ale ten nowy układ jest bardziej intuicyjny, zwłaszcza dla kogoś, kto przesiada się z czegoś innego.
1: Link. Dowiedz się więcej o różnych układach klawiatury narratora.
0: Tutaj mamy skrót do podręcznika.
1: Wybierz klawisz modyfikujący narratora, klawisz Caps Lock lub Insert, pole kombi, zwinięty.
0: No to jest też raczej oczywiste, tutaj możemy ustawić.
1: Insert, 2 z 3, Caps Lock, 1 z 3, wybrane.
0: To ma być klawiszem narratora.
1: Klawisz Cap, zablokuj klawisz narratora, dzięki czemu nie trzeba będzie naciskać go dla każdego polecenia, pole wyboru niezaznaczony.
0: To też można wykonać skrótem Caps Lock Z. Ta opcja była bardziej przydatna w czasach, kiedy może nie było tego trybu skanowania, na przykład do przeglądania internetu. No to po prostu powoduje, że tak jakby zawsze ten klawisz narratora jest trzymany. Dzisiaj w czasach trybu skanowania to raczej będzie mało używane.
1: Aktywuj klawisze na klawiaturach dotykowych po podniesieniu palca, pole wyboru zaznaczone.
0: No to jest po prostu opcja w stylu pisywania bezwzrokowego na iOSie. tak jak już wcześniej mówiłem.
1: Link, utwórz własne polecenia wydawane z klawiatury.
0: O właśnie, jeśli wejdziemy tutaj.
1: Ustawienia narratora, okno, polecenia, wybrano element zatrzymaj czytanie, zaznaczenie zawiera elementy w liczbie ponad 100, zatrzymaj czytanie, kontrol, wybrany.
0: I tutaj można zmodyfikować.
1: Czytaj bieżący znak fonetycznie, numeryczny 5 szybko 2 razy, wybrany.
0: Wszelkie opcje.
1: Pokaż listę nagłówków, narrator plus F6, o, wybrany.
0: Tutaj rzeczy, których nie mówiłem, ale też takie listy typu lista nagłówków, linków w narratorze też są.
1: Ustaw szczegółowość kontekstu odczytu, alt plus narrator plus ukośnik, wybrany.
0: Gdyby któreś z tych skrótów komuś nie odpowiadały?
1: Przejdź do następnego elementu równorzędnego, gdy jest dostępna nawigacja strukturalna, alt plus narrator plus strzałka w prawo, zakończenie tabeli.
0: No to...
1: Zmień skrót klawiaturowy polecenia, przycisk, alt, przywróć wszystkie wartości domyślne. Polecenia lista,
0: tutaj
1: tabela polecenia, ma wiersze w liczbie 9.
0: Może sobie zmienić. Te skróty do nawigacji strukturalnej akurat nigdy nie znalazłem miejsca, gdzie one by działały. Ja przypuszczam, że to może mieć związek, nie wiem, z równaniami matematycznymi, czy coś w tym stylu. Nie jestem pewny. Myślałem, że to może mieć związek z pozwoleniem na nawigację zaawansowaną, nawet jeśli mamy tą normalną włączoną, ale to nie o to chodzi.
1: Przejdź do elementu nad...
0: Więc nie znalazłem jeszcze miejsca, gdzie te skróty by działały.
1: Przywróć pole zakończenie.
0: Dobrze, ale wyjdziemy z tego.
1: Ustawienia okno. Wybierz ustawienia klawiatury grupa. Link. Utwórz własne polecenia. Użyj kursora narratora grupa. Pokaż kursor narratora. Pole wyboru zaznaczony.
0: To jest opcja stricte wizualna, więc po prostu narrator nam będzie rysował prostokącik nad tym, co mamy zaznaczone. Przepuszczam, że to jest prostokącik. Nie mam pojęcia, jak on tak naprawdę wygląda.
1: Przenoś mój kursor wraz z kursorem narratora, gdy narrator czyta tekst, pole wyboru niezaznaczony.
0: To jest związane z tym, czy jeśli chodzimy na przykład chyba po liniach, po znakach, czy ma nam się też poruszać kursor tekstu. Jeśli robimy czytaj wszystko, to ten kursor i tak za nami podąża, albo przynajmniej jeśli naciśniemy kontrol, no to ten kursor do wpisywania też pójdzie za nami.
1: Synchronizuj kursor narratora i fokus systemu, pole wyboru zaznaczony.
0: To jest logiczne, jeśli chodzimy sobie klawiszami narratora, no to ten normalny fokus zawsze będzie chodził za nami. Ja bym to raczej zostawił włączone.
1: Czytaj interakcyjnie, używaj ekranu za pomocą myszy, pole wyboru zaznaczony.
0: To po prostu powoduje to, że narrator czyta to, co jest pod myszką. Ja tutaj akurat mam gdzieś myszkę. O, jest tutaj. Jest. Więc jeśli ja sobie zacznę tą myszką ruszać, ale myszka się akurat chyba odłączyła, ale no po prostu to powoduje to, że jak ruszamy myszką, to narrator nam czyta, co pod nią jest w tym momencie.
1: Kursor narratora śledzi mysz, pole wyboru niezaznaczony.
0: To jest też logiczne.
1: Link, steruj myszą za pomocą klawiatury numerycznej.
0: Ale tutaj mamy skrót do opcji klawiszy myszy.
1: Wybierz tryb nawigacji kursora narratora, normalny, pole kombi, zwinięty.
0: To jest już coś, o czym wcześniej wspominałem, to jest ustawienie, które powoduje, że narrator zachowuje się bardziej jak NVDA czy JAWS w trybie kursora dotykowego, jeśli to przestawimy na opcję zaawansowany.
1: Użyj pisma Braille'a, grupa, włącz obsługę pisma Braille'a, przełącznik, włączony.
0: Okej. Okay. Jeśli pierwszy raz zainstalujecie narratora, no to tych opcji tutaj nie będzie. Będzie tylko jeden przycisk. Zainstaluj Braille'a. Narrator używa otwartośródłowego programu BRLTTY do obsługi linijek brajlowskich. Ten program jest już dosyć długo rozwijający się. Już istnieje przez duży, duży kawał czasu. Co za tym idzie? Narrator wspiera bardzo dużą liczbę monitorów brajlowskich. Od bardzo starych na porty szeregowe typu jakieś Braillighty do najnowszych. Z tego co wiem, wspiera tylko urządzenia poprzez USB czy port szeregowy. Nawet te, które nie mają oficjalnie sterowników. Ja na przykład podłączyłem kiedyś do narratora starego Alve Satellite'a, który nie ma 64-bitowych sterowników, z narratorem bez problemu odpalił. Także jak ktoś ma jakiegoś Braille'a, to przypuszczam, że z narratorem by zadziałał.
1: Dodaj wyświetlacz języka Braille'a, przycisk.
0: O, i tutaj możemy skonfigurować, jaką linijkę posiadamy.
1: PIMS, USB, bieżący wyświetlacz pisma Braille'a, 1:1, zwinięty.
0: No i tutaj możemy dodać, mamy listę wszystkich linijek, które dodamy.
1: Zmień sterownik wyświetlacza pisma Braille'a, narrator, lip USB 1.0, PIMS, Braille Edge, pole kombi, okay. Zwinięty.
0: Narrator ma swój własny sterownik Braille'a. Dlatego, że korzysta z tego programu BRLTTY, o którym przed chwilą mówiłem, ten program porozumiewa się z linijkami brajlowskimi bezpośrednio, bo on ma swoje korzenie na Linuxie. Jak wiadomo, na Linuxie nie ma oficjalnych sterowników, te firmy się tym nie interesują, więc po prostu ten człowiek, który to stworzył, zrobił je sam. Ale te dwa sterowniki, nie mogą być aktywne jednocześnie. Więc możemy ustawić, czy priorytet ma mieć sterownik firmowy, który działać będzie z innymi czytnikami ekranu, czy ten, który ma narrator. Ja akurat mam teraz ustawiony sterownik narratora, no bo mam podłączoną linijkę i z narratora korzystam.
1: Wybierz język wejściowy, polski, pole kombi, zwinięty. Wybierz typ tabeli wejściowej, komputerowe pismo Braille'a. Wybierz język wejściowy, polski, wybierz typ tabeli wejściowej, komputerowe pismo Braille'a. 8
0: no i tutaj możemy sobie ustawić języki. Narrator, jak wiele programów dzisiaj korzysta z projektu LibLuis, więc korzystamy właśnie z tych tabel.
1: Wybierz limit czasu powiadomień, 1 sekunda, pole kombi, zwinięty.
0: To są tak zwane wiadomości błyskawiczne z innych programów, czytników ekranu. No to jakieś komunikaty, które pojawiają się na chwilę, typu godzina, przełączenie stanu trybu skanowania, etc.
1: Określ, jak ma być wyświetlany kursor, kropki 7 i 8, pole kombi, zwinięty.
0: To jest też wiadomo, jak ma wyglądać kursor podczas wpisywania tekstu.
1: Kursor między komórkami, kropki 8 i 7, 2 z 5, kropka 8, 3, wszystkie kropki podniesione, 4, nie pokazuj kursora, 5 z 5, kropki 7 i 8, 1 z 5, migający kursor na wyświetlaczu pisma Braille'a, przełącznik, włączony.
0: To jest też logiczne raczej.
1: Synchronizuj moje ustawienia grupa, użyj bieżących ustawień przed zalogowaniem, przycisk.
0: I to nam pozwala skopiować ustawienia typu głos, szybkość i tak dalej do wersji narratora, która jest uaktywniana na tak zwanych bezpiecznych ekranach. W NVDA jest dokładnie to samo, więc ustawiamy wszystko, jak mamy ustawione wszystko tak jak chcemy i chcemy te ustawienia przesłać na ekrany typu rozszerzenia kontroli kont użytkownika czy ekran logowania, no to musimy wejść tutaj.
1: Pomóż w ulepszaniu narratora grupa. Wyślij dodatkowe dane diagnostyczne i dane wydajności po naciśnięciu klawiszy narrator Alt F. Po włączeniu tej funkcji trzeba będzie ponownie uruchomić narratora. Przełącznik włączony.
0: Co nam to daje? No to nam daje to, że jeśli naciśniemy narrator Alt F gdziekolwiek, otworzy nam się program feedback, o którym już mówiłem wcześniej, który pozwala nam na bezpośrednie wysłanie raportu do inżynierów Microsoftu. Jeśli mamy tą opcję włączoną, to narrator wyśle jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Ja nie wiem dokładnie, jakie to są informacje, ale mogę wam powiedzieć jedno, bo korzystam z narratora już od jakiegoś czasu. Biorę udział w tym programie insiderskim i raczej Microsoft to czyta. Ja takich wiele raportów zgłaszałem. Też pisałem zresztą z ludźmi, którzy się tym zajmują. Na Twitterze jest konto główne dostępności Microsoftu, MSFT Enable. Jest też lista dyskusyjna niewidomych insiderów Windowsa 10, która jest monitorowana przez inżynierów Microsoftu. Wielu z nich też ma Twittery, więc można do nich pisać, można wysyłać ten feedback i oni to czytają. I wiele rzeczy, które ja zgłosiłem, zostały poprawione. Także najlepszy sposób, który pozwoli narratorowi na dalszy rozwój, no to właśnie wysyłanie takich informacji. Jak jesteście gdzieś na stronie, gdzieś wam utknął kursor na przykład i utknęliście, a chcecie, żeby to zostało naprawione, tą opcję można włączyć, tylko trzeba wtedy wziąć pod uwagę, że jakieś dodatkowe informacje mogą zostać wysłane, więc ja nie wiem, co tam jest wysyłane, ale no, jeśli macie jakieś poufne informacje gdzieś otwarte w tle, no to może lepiej przed wysłaniem czegoś takiego je zamknąć. To samo zresztą idzie, jeśli chodzi o wysyłanie obrazków na przykład do przetwarzania, chociaż tutaj chyba jest wysyłany tylko podświetlony element. No, ale jednak jakieś informacje wtedy są wysyłane dodatkowe. Ale warto to robić, bo faktycznie ludzie z Microsoftu na to reagują.
1: Link, oświadczenie o ochronie prywatności.
0: No właśnie, no i to jest standardowy dokument, informacje o prywatności.
1: Link, uzyskaj pomoc.
0: To nam otworzy też stronę internetową o narratorze, chyba w internecie po prostu.
1: Link, przekaż opinię.
0: No i znowu wracamy do punktu wyjścia, jeśli chodzi o zwracanie opinii. Jak widać, tych opcji, żeby wysłać opinię, jest kilka. Jest ten skrót, jest przycisk feedback na stronie głównej, jest link tutaj, więc no, jak widać, feedback w dzisiejszym Microsoftie jest bardzo ważny dla nich.
1: Strona główna, przycisk.
0: I to jest wszystko. Jak widzicie, w porównaniu do tego, co było kiedyś, narrator naprawdę się rozwinął. Ten program naprawdę dojrzał. Jeszcze jest trochę rzeczy, które wymaga poprawek. Jakieś bardziej zaawansowane strony czasami program potrafią przywiesić. Gdzieś czasami kursor nam utknie, jak widzieliście zresztą. Ja specjalnie tego nie wycinałem z tej audycji. Ale ten program naprawdę potrafi dużo. I są rzeczy, do których narratora nawet używam. właśnie formatowanie tekstu. Ja nie wiem, jak on sobie radzi z bardziej zaawansowanym formatowaniem, ale jeśli na przykład właśnie, nie wiem, muszę coś pogrubić i tak dalej i chcę wiedzieć, że to jest dobrze powstawiane, no to wolę to zrobić narratorem niż NVDA, który mi po prostu mówi pogrubione, nie pogrubione. No to jest zdecydowanie, mogę to zrobić szybciej. Są też czasami programy, czy strony internetowe, które, to się też zdarza, gdzie narrator działa lepiej od NVDA. Często jest tak, że jak coś mi nie idzie z NVDA, no to próbuję to zrobić z narratorem. I to bardzo często zadziała. Taki przykład od znajomych, akurat ja osobiście tego programu nie korzystam, ale znam osoby, które to robią, no to jest Native Access. To jest program, który jest używany przez keyboardy Native Instruments i ich oprogramowanie, które pozwala na dodawanie, usuwanie pakietów, instrumentów i tak dalej. Jest trochę rzeczy w tym programie, z tego co wiem, które z NVDA są dosyć skomplikowane do wykonania, a które działają lepiej z narratorem. Narrator przydziela nam się, gdy coś się stanie systemu. Ja nie mówię tylko o tym, że nam się zawiesi NVDA kiedyś, chociaż tu też są takie sytuacje, ale nawet jakieś bardziej skomplikowane rzeczy. Możemy dzięki narratorowi dzisiaj zainstalować Windowsa, dokonać naprawy systemu. To są rzeczy, które wielokrotnie robiłem. Pracować z wierszami poleceń, też w środowisku naprawczym, no to się akurat przydaje, to też mi się zdarzyło. Możemy przeskanować dokładnie komputer, jeśli mamy jakiegoś wirusa, który nam blokuje Defendera, no to możemy zlecić skan przed startem systemu i takiego wirusa usunąć. Więc są rzeczy, w których narrator się bardzo przydaje i ja przypuszczam, że przez następne parę lat ten program się będzie tylko jeszcze bardziej rozwijał. Więc jeśli jest coś, co wydaje wam się, że narrator powinien potrafić, warto do Microsoftu napisać, bo kto wie, czy to nie zostanie dodane. To mi pokazało, korzystanie z tego programu, testowanie go, pisanie do Microsoftu podczas programu Insider. Zresztą podczas programu Insider pojawiają się czasami takie zadania, questy, które każdy robi. Często te questy też zawierały narratora, więc to pokazuje, że naprawdę tam są ludzie, którzy o ten program dbają i chcą, żeby on się rozwijał. Także następnym razem, gdyby coś wam nie zadziałało, spróbujcie włączyć narratora. Bo kto wie, czy to coś nie zadziała. Dziękuję za uwagę. Z tej strony jeszcze raz był Piotr Machacz. I życzę państwu miłego dnia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, wieczór. Witamy na kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia. Dziś powrócimy do tematu przenośnych urządzeń, przez niektórych nazywanych handheldami, przez niektórych nazywanych UMPC. Jest to bardziej nazwa profesjonalna, oznaczająca po prostu Ultra Mobile PC, czyli komputer ultramobilny, który ma w swoich założeniach być mniejszy od laptopa, ale oferować wydajność zbliżoną do ultrabooka. Ja jestem Patryk Chojnacki i pewnie mnie już znacie z tego typu podcastów oraz podcastów o telefonach komórkowych, głównie Nokii, które prezentowałem jako ciekawostki, że telefony zwyczajne dalej potrafią do nas mówić w jakiś sposób. Natomiast dziś, tak jak mówię, powtarzam, powracamy do tematu tych urządzeń UMPC i tej nazwy będę używać, ponieważ sprzęt, który chcę dzisiaj pokazać, jest bardziej typowym UMPC niż handheldem typowo do gier. Mieliśmy już MSI Claw, w kolejności właściwie był to Asus ROG Ally, ROG Ally, albo jak go nazywają w Polsce Rogalik. Mieliśmy już Legiona Go od Lenovo, mieliśmy MSI Claw i mieliśmy One X Playera Mini Pro. I to faktycznie były urządzenia bardziej handheldami, chociaż Legion Go troszkę zbliżał się do UMPC typowego już. Natomiast dzisiaj mam przy dole państwa GPD Wina 4. Firma GPD, Gamepad Digital, może ta nazwa wam coś mówić, ponieważ sam skrót ten jest znany już od paru dobrych lat. Firma chińska, która zaczęła produkować coś, czego inni nie robili. W dużym skrócie, rozwijając temat, po prostu komputery, które były wielkości na tyle poręczne, że można było je włożyć do małej torby lub nawet do kieszeni. Modele takie jak GPD Pocket, GPD Win Mini, GPD Micro nawet był, czyli komputerek, no najmniejszy tylko się dano, ale tam też trzeba było obciąć parametry ze względu na wydzielane ciepło przez procesor. I chyba nowej wersji tego sprzętu się już nie doczekaliśmy. Była w 2021 roku z Celeronem chyba 4450. No i później już ich nie było. Natomiast dzisiaj przychodzę z, nie mogę powiedzieć, czwartą iteracją GPD Win, ponieważ troszeczkę to działa tak jak w, nie wiem, powiedzmy u Apple'a. To znaczy, mamy przez parę lat obudowę taką samą, takie same przyciski, klawiaturę i tak dalej. Tylko zmienia się, nie wiem, parametry w stylu procesora, ewentualnie pamięci RAM i ewentualnie tam standardów Wi-Fi. Więc chociaż urządzenie nazywa się GPD Win 4 i powinno być w teorii czwartą iteracją, to jest nią tylko pod kątem obudowy, ponieważ parametralnie można by nazwać, że to spokojnie GPD Win 6 albo i 7. Natomiast jeszcze wracając do samego początku, czyli właśnie czym jest GPD, myślę, że urządzenia tej firmy nawet są dość znane w środowisku osób niewidomych, z uwagi na to, że w pewnym sensie zaspokajały one potrzeby wielu z nas, to znaczy komputera, który możemy zabrać wszędzie, który nam nie zajmie dużo miejsca poprzez duży ekran, a dalej oferuje jakąś tam wydajność, mimo wszystko klawiaturę fizyczną oraz możliwość grania czy pisania. I faktycznie te urządzenia to robiły całkiem dobrze, pomimo ich cen, które nam nie były najniższe, ale niestety miniaturyzacja kosztuje i bycie niewielką firmą zarabiającą głównie na crowdfundingu, no to też kosztuje. Więc firma GPD też są tak samo jak na przykład Aya Neo czy OneX, OneNetbook właściwie ta firma się nazywa, która stwarzała OneX Player na przykład Mini Pro. No, zarabiają głównie na kampaniach crowdfundingowych, takich jak Indiegogo czy też Kickstarter. Gdyż tam możemy tak naprawdę zamówienia to zamawiać głównie. Chociaż oczywiście mają swoje oficjalne strony i jakby sklepy, to głównie się opiera na tych kampaniach. O ile Aya Neo wypuściło jeden komputer z UMPC, taki typowy, jest to Aya Neo Slide, który przyznam szczerze, też chciałem zawsze przetestować, no to firma GPD ma tutaj o wiele większe doświadczenie. Były GPD Pockety, czyli malutkie laptopy, około 7-calowe, które można było wywrócić, czyli miały zamiast 360 stopni tak zwany, pozwalające zmienić takie coś w tablet. Były GPD Winy, czyli właśnie handheldy bardziej. Były i dalej są GPD Win Mini, czyli jeżeli wiecie, jak wygląda Nintendo DS, to możecie to wyobrazić. Nie jest to do końca laptop, jest to bardziej konsolka, po której otwarciu mamy dostęp do klawiatury, a u góry do gamepadów i z tyłu do przycisków ramiennych, tak zwanych face buttons. Może ta nazwa wam coś bardziej powie. Przyciski twarzy. Chociaż u nas się raczej mówi wszystkie naramienne i spustowe. Mamy też GPD Win Maxa, czyli typowe było dosłownie połączenie laptopa z konsolą, który tak naprawdę, jeżeli nie przyjrzymy się mu dobrze, wydaje się być zwykłym laptopem, tylko dodatkowym ekranem. No i był ten mikro, czyli komputerek najmniejszej wielkości, jak tylko się da. Oczywiście jeszcze jest kategoria sprzętów androidowych, ale nimi się zajmować nie będziemy, bo jest to już bardziej typowo skierowane do użytkownika, który chce po prostu pograć albo oglądać filmy ze względu na Android, który jest pod tym kątem lepszy energetycznie po prostu. Ale okej. Pamiętacie pewnie audycję o poprzednich handheldach, które robiłem? I tak naprawdę we wszystkich coś było nie do końca tak, chociaż nie to, że były to złe urządzenia. Asus ROG Ally miał świetny soft. Wsparcie oprogramowania było po prostu perfekcyjne praktycznie, bo samo oprogramowanie było dostępne. Jak najbardziej się dało, można było wszystciutko w nim ustawić, co się tylko chciało, jak się chciało i nie było z tym problemu. Urządzenie chodziło responsywnie, miało dobre chłodzenie, natomiast cierpiało z uwagi na jeden port USB-C. Mało tego, był to port USB 3.2 Gen 2, nie było to USB 4, co było dziwne. No i mieliśmy też XG Mobile, ale tego to mało kto chyba używał. No i niestety nasz gamepad był oparty na potencjometrach, co mogło skutkować dryfowaniem drążków, czyli po prostu niekontrolowanym ruchem tychże samoistnym. Miałem później nowy Legion Go, który był fajny, bo miał większy ekran, miał odpinane kontrolery, miał podstawkę, miał dwa USB 4. Nawet miał czujnik Halla właśnie w tych kontrolerach, ale no co z tego, skoro jego oprogramowanie było po prostu tragiczne. I to nawet widzący mówili, że ono jest po prostu okropne. Był MSI Claw, czyli podejście do tematu rodem z Intela. No ale tutaj kolejny problem, że jednakoż ten sprzęt był trochę za drogi. On teraz bardzo potaniał. Jeżeli się dobrze poszuka, można kupić za 1100-1200 zł nowy egzemplarz z Core Ultra 7. Uważam, że za te pieniądze jest to jak najbardziej opłacalny biznes. Nawet jeżeli chcemy po prostu komputerek dla siebie. No ale znowu miał jeden port USB, chociaż USB 4 z Thunderboltem, więc lepiej. No i był One X Player, który był w tym sensie najbardziej kompletny, ponieważ miał USB-A, miał dwa USB 4, miał przyciski, które można było ustawiać, ale to oprogramowanie było takie sobie, nie było złe, ale było dość nieintuicyjne. No i oczywiście mamy właśnie GPD, które zawsze mnie gdzieś tam z tyłu głowy swędziało i pomyślałem, że zawsze warto by to GPD sobie sprawdzić. No i udało mi się dostać, co też nie jest łatwe w Polsce, GPD Wina 4 z 2023 roku. Jeżeli teraz byście mieli pytać, ale dlaczego kupiłeś takiego starego? Nie. Prawda jest taka, że procesory, ponieważ już ten konkretny sprzęt używa procesorów Ryzen, AMD Ryzen, wersje intelowe są, ale w innych modelach i raczej się ich nie kupuje, bo po prostu no, nie jest to opłacalne. Z uwagi na tę energetyczną wydajność, po prostu pobór energii względem wydajności oraz temperatur no, nie jest korzystny. Procesory Ryzen 7000 i 8000 różnią się tak naprawdę tylko wbudowaną jednostką NPU, czyli Neural Processing Unit, czyli procesorem neuronowym do jakiegoś tam działania ze sztuczną inteligencją. Problem jest tylko taki, że tak naprawdę przeciętny Kowalski tego i tak nie wykorzysta jeszcze, bo nic pod to nie ma. A też nie był to jakiś mocny procesor graficzny, więc te procesory się jakoś bardzo nie różnią. Czy to mówimy o Ryzen 7000 czy 8040, ale o procesorach Ryzen to myślę, że można by zrobić osobny podcast, bo to jest w ogóle oznakowanie tych procesorów jest szaleństwem. Ale w przypadku GPD po prostu pamiętajcie, czy kupujecie taką wersję, czy taką, to nie ma znaczenia. Tak samo w teorii wersja na Ryzena 7000 obsługuje ramy tylko do 6400 MHz taktowania, co nie jest prawdą, ponieważ w BIOSie możemy normalnie ten RAM podbić do 7500 jedną opcją. Więc możemy często kupić taniej, a my to samo, bo dostajemy ten sam sprzęt, tylko troszeczkę inaczej nazwany, no i bez tego i tak na razie bez użytecznego NPU. Model 2025 fakt faktem by wniósł już coś fajnego, bo mamy tam Ryzena AI HX 370 Ryzena 9, który ma 12 już rdzeni, no ale z tego dostępnością jest też problem. Ceny są dość wysokie i na sprawa, że nie jest to aż taka, jakby jest taki skok wydajności, że miałoby się ludzie od razu rzucać na te nowe GPD-ki. Zanim jednak zaczniemy też naszą audycję, chciałbym wspomnieć o tym, że oczywiście audycja jest jak najbardziej interaktywna. Można do nas zadzwonić pod numerem telefonu 663 883 600 663 883 600. Jest też oczywiście dostępna transmisja na Facebooku. Jest też, można dostać, do nas pisać na WhatsAppie lub jest dostępny panel na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Gdybyście mieli jakieś pytania, no to zapraszam, chętnie odpowiem na każde z nich. Wracając do tematu głównego, przewodniego, koszt takiego urządzenia jest, jeżeli kupujemy nowe urządzenie na jakimś Allegro czy Amazonie, bo da się to zrobić, będzie to blisko 5000 zł. Albo i powyżej, bo to naprawdę jest bardzo dynamiczne. Czy warto? No tutaj musimy sobie zadać parę pytań, bo jest to dużo pieniędzy, za które możemy kupić o wiele lepszy komputer, większy, ale mocniejszy i ukierunkowany na inny target. No ale właśnie, ukierunkowanie. I tutaj mamy słowo klucz. No mi się udało wyrwać ten sprzęt taniej, bo po prostu poszukałem i jeszcze dostałem go z paroma ciekawymi dodatkami, o których też powiem. A, w sumie to jedna różnica jest między wersjami za to oczywiście oprócz procesora GPD Win 4 2022 i nowszymi, o której powiem za chwilę. Tak mi się jeszcze rzuciło teraz właśnie a propos akcesoriów. Przechodząc do tego, co urządzenie w sobie ma. Urządzenie ma, jak już wspomniałem, Ryzen, procesor AMD Ryzen 7, 7840U. Można też kupić wersję z procesorem 76, 7640U, czyli Forza Horizon 5, który ma 6 rdzeń, 12 wątków, to mamy rdzeń 8, wątków 16. Możemy wybierać między 16, 32, a 64 GB pamięci LPDDR5X, czyli pamięć wlutowana w płytę główną. Ja mam wersję 32 GB, czyli po środku. Czyli nadal uważam, że w zupełności wystarczającą tak naprawdę, chociaż gdyby oczywiście udało się dostać 64 giga, no to na pewno nie byłoby to nic złego, a była okazja, żeby dostać WinMaxa 2 w jeszcze niższej cenie z 64 giga, no niestety nie zdążyłem. I dalej jest mi z tego powodu trochę źle, tak powiem szczerze. Co do pojemności dyskowej, możemy wybierać między terabajtem, 2 a 4 w przypadku Ryzen 7 lub 512 giga, 1 terabajt Ryzen 5. I dysk, który jest mocowany w tych urządzeniach, to WT-Blue SN580, czyli naprawdę bardzo fajny dysk, który wykręca dobre prędkości, jest ten PCI Express 4.0, nie na 3.0, oczywiście w formacie 2280, więc jak najbardziej jest to dysk godny polecenia. Karta sieciowa wszędzie jest taka sama, co prawda wlutowana w płytę, ale jest to Intel AX210, więc nie będzie żadnych problemów z łączeniem się z siecią czy z Bluetoothem. Mamy Bluetooth 5.3, mamy Wi-Fi 6E, czyli 2,4, 5 oraz 6 GHz pasma. Mamy klawiaturę QWERTY bez numpada, no ale nie miałoby to trochę sensu, gdyby to był numpad. Ekran o przekątnej 6 cali, rozdzielczości Full HD, odświeżanie 60 Hz. Można obniżyć do 405, co polecam, przepraszam, co polecam zrobić, ponieważ no, to też oszczędzi nam bateria i tak tego nie zobaczymy. My jako my mamy grafikę AMD Radeon 780M, taktującą z max zegarem 2,7 GHz, czyli naprawdę bardzo dobrą zintegrowaną kartę graficzną. Ona jest taka sama jak w ROG Ally, jak w Legionie Go i troszkę lepsza od tej w One X, gdzie to był 680M Radeon, chociaż one też nie różnią się aż tak. Większa różnica już jest między tym a tym 890M, który jest w AIHX 370 procesorze Ryzen, która też faktycznie ma więcej jednostek obliczeniowych, tych swoich komputer CU jednostki tak zwane. Tak się je opisuje. Mamy w pełen gamepad, wciski A, B, X, Y, strzałki, czyli D-pad, dwie gałki, triggery, bumpery, menu, select, start. Dość zbieżne, co zabawne są informacje na temat tego, czy posiadamy czujnik Hola. Jedni mówią, że nie, drudzy mówią, że tak. No ja nie jestem w stanie tego stwierdzić. Jakby nie rozbierałem ich, a też nie będę ich specjalnie teraz tutaj, nie wiem, nadużywał, żeby zobaczyć, czy będą mi tryfować po czasie. Nie wierzę, że nie ma to sensu po prostu. Wrabianie na siłę. Do dostępnych złącz mamy dwa USB 4, microSD oraz port Oculink. Czym jest Oculink? Tak naprawdę Oculink jest bezpośrednim wyprowadzeniem czterech linii PCI Express 4.0 na obudowę. Ale nie znaczy to, że możemy od razu podpiąć kartę graficzną. Znaczy możemy, tylko potrzebujemy kabla Oculink oraz adaptera, który możemy wpiąć taką kartę. I oczywiście musimy do tego też osobny zasilacz. Ja właśnie taki zestaw nabyłem z tym wszystkim. Do tego jeszcze był etui oraz moduł LTE, ponieważ do urządzenia możemy dokupić opcjonalny moduł LTE, który się zatrzaskuje z tyłu i wpina w górne USB. I faktycznie jest to moduł firmy Quextel, nie wiem jak się to mówi, dzięki któremu możemy po prostu łączyć się z internetem, nie mając Wi-Fi pod ręką. Znów nie mamy USB-A. Co ciekawe, modele 2022 USB-A zamiast Oculinka właśnie posiadały i szczerze mówiąc, no to jest dobre i niedobre, ponieważ Oculink daje nam możliwości różne, nie tylko karty graficzne, ale możemy też wpiąć wszystko, co jest na PCIe. Możemy podłączyć dysk N2, możemy podłączyć kontroler na SATA, jakieś dodatkowe porty USB, możemy podłączyć kartę sieciową, na przykład bezprzewodową, ethernetową, możemy podłączyć kartę dźwiękową, możemy podłączyć wiele rzeczy. No po prostu wszystko, co jest na PCIe Express, da się tutaj podłączyć. I to też daje możliwości, chociaż ja mówię, no chyba wolałbym ten USB-A po prostu mieć. Został on tutaj po prostu wymazany. W zestawie otrzymujemy co do przejściówkę z USB-C na USB, no ale dalej jakiś tam niesmak pozostaje, że tego portu nie ma. No i to tyle, jak chodzi o taką specyfikację czystą. No a system Windows 11 Home. Ja mam wersję Pro u siebie, sobie podniosłem. Zasilacz 65 W. Na USB-C oczywiście, też w zestawie. I chyba z parametrów technicznych to będzie wszystko. Bateria 47 Wh wydaje się mało, ale wystarcza tak naprawdę. W naszym to jest spokojnie 6, 7, 8 godzin pracy. No powiem tak, jechałem 3 godziny pociągiem i spokojnie jeszcze ponad połowę baterii była, więc... Więc myślę, że da się to wkręcić. System chłodząco oparty na wentylatorze, dwóch rurkach cieplnych, który no, jest niestety dość głośny, ale też z cenami miniaturyzacji, wiadomo. I jednak już sprawdza się on, ponieważ urządzenie nie przekracza w stresie 85 stopni, mniej więcej. Przy najwyższym wattażu, ponieważ oczywiście wattaż możemy regulować w zakresie 3, nieoficjalnie, bo oficjalnie 5, ale nieoficjalnie 3 do 30 watów. Gdzie obowiązałem 10-15, spokojnie wystarczy do wielu zadania, też nie będzie nam po prostu bardzo ciągnęło po baterii, jeżeli już wymaga na baterii. Urządzenie sprzedawane jest w takim płaskim pudełeczku, które troszkę przypomina... Mi to takie pudełko na puzzle, takie lepszej jakości puzzle, co po prostu podnosiło się wieczko i było tam puzzle włożone, takie pudełko takie korpowate. Jeżeli otworzymy pierwszą warstwę, mamy... A, zapomniałem, przepraszam. Mój ekran pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Jest ochroniony. Jeżeli otworzymy pierwszą warstwę pudełka, mamy też taką zakładkę, którą musimy podnieść. Wtedy ukazuje nam się GPD Win 4 przykryty taką jakby osłonką, którą swoją drogą możemy nakleić na niego i zadziałać trochę jak folia. Jeżeli go podniesiemy, mamy dostęp do zasilacza, tej przejściówki, o której powiedziałem, papierów i tak naprawdę tyle, no bo jeżeli kupuję moduł RT albo etui, albo jedne drugie, to przychodzą one w osobnych opakowaniach. Dużo, mało, uważam, że wystarczająco. Samo wyciąganie sprzętu jest przyjemne. Jakby widać, że nie jest to kupowane za 5 zł gadżet z bazaru, tylko coś, co jest jakościowe. Ja teraz pozwolę sobie GPD Wina 4 wziąć w ręce. Otworzę etui, ja mam tutaj właśnie etui. Oryginalne od tegoż. To plastikiem to jest napis GPD Win na tym plastiku jakby taka tabliczka. Prosto mamy jest zapisane na ekspres, mamy z tyłu rączkę, na którą możemy to trzymać. W pokrywie jest też kieszonka na jakieś akcesoria. Po podniesieniu mamy materiałowy ochraniacz kontrol. Rzepem podnosimy, pociągamy z taki paseczek, żeby po prostu podnieść GPD Wina. Możemy teraz odłożyć etui na bok, nie będzie nam w tym momencie ono już potrzebne. A, no oczywiście z akcesoriów jeszcze możemy dokupić stację dokującą. Jeżeli potrzebujemy na przykład HDMI czy Ethernetu, możemy. Dobrze. Urządzenie mam teraz przed sobą na stole. Ono jest malutkie. To jest urządzenie mniejsze niż Legion Go. To totalnie. Mniejsze niż One X Player, który był mały. Mniejsze od Rogalaya. Jest naprawdę małe i ja bym to porównał do małego tabletu, takiego naprawdę małego tabletu. Jakieś były takie 7-calowe tablety, tylko trochę węższy. On jest długi, ale jest węższy. Ten ekran ma takie smartfonowe proporcje troszkę. Co w sumie ma sens, biorąc pod uwagę jakby działanie tego urządzenia. Dół, boki są wykonane z plastiku, dlatego jest cała rama, obudowa ekranu oraz cały szkielet są wykonane z aluminium, klasy lotniczej podobno. Urządzenie waży 600 gramów i szczerze to się czuje, bo no, ciężko nie odczuć, że mamy w ręku 600 gramów plastiku, metalu i szkła. Chociaż nie jest to ciężkie albo niekomfortowe w trzymaniu. Na górnej ścianie znajdują się tak. Od lewej mamy lewy bumper, pod nim jest lewy trigger, dalej mamy przycisk power, taki podłużny, potem mamy trochę przerwy, dwa przyciski głośności, przerwa USB-C, OcuLink, prawy bumper, prawy trigger. Na lewej ścianie mamy czytnik kart pamięci. Uważam, że to jest świetne miejsce, bo tutaj nam ta karta nie będzie przeszkadzać, oraz poniżej mamy bardzo interesujący suwak, który zmienia nam tryb działania tego urządzenia. To znaczy tryb działania wbudowanego kontrolera pomiędzy myszą a gamepadem. I o tym troszkę później. Switch przesunięty do góry jest to mysz, przesunięty w dół jest to gamepad. Dolna ściana w zasadzie tylko i wyłącznie port USB 4, drugi. Na prawej ścianie nie mamy nic na tyle. Mamy wyloty wentylacyjne. Właściwie to wyloty wentylacyjne. Naklejkę z modelem seryjnym, procesorem, modelem procesora, właściwie tam pamięcią RAM, dyskiem i takimi różnymi parametrami urządzenia. Najwięcej dzieje się oczywiście na froncie, ponieważ mamy tutaj największa rzecz, oczywiście nasz wyświetlacz, 6-calowy dotykowy wyświetlacz, przykryty szkłem. Obok wyświetlacza znajdują się elementy gamepada. I teraz tak. U góry od lewej mamy lewą gałkę, pod nią mamy strzałki, czyli krzyżak. Pod tym mamy czytnik linii papilarnych. Uważam, że mógł być w przycisku włącznika, no ale dobrze, że jest w ogóle. Poniżej mamy taki malutki przycisk start albo select, nie, select i jeden z dwóch głośników stereo. Oraz jeszcze niżej mamy uchwyt do przyczepienia na przykład smycza albo jakiegoś brzoczka. Jeżeli ktoś taki coś już nie chce, to jest taka możliwość. Po prawej stronie ekranu mamy do góry przyciski A, B, X, Y. Gałka analogowa. Druga. Trackpad, właściwie to track point, w sensie to jest symbol takiego touchpada, który możemy też wcisnąć. I pod tym jeszcze jest przycisk menu symetrycznie do tej zawieraczki na bryloczki. Po prawej stronie natomiast mamy przycisk start oraz drugi z głośników stereo. Mikrofon znajduje się mniej więcej pod przyciskiem menu, troszeczkę poniżej. Ciężko to tak dokładnie powiedzieć. Jeżeli się postaramy, to go wyczujemy. No dobrze. Ale teraz coś się tam pyta. A, no i z tyłu jeszcze są wyloty wentylacyjne, o których zapomniałem. Właśnie, tak, wyloty ciepłego powietrza, które są poniżej jakby portów USB-C i okulik na dolnej części. Ale teraz coś mnie zapyta, no dobrze, ale chwila, no coś musi jakieś klawiaturze i o co tu chodzi. A, i no oczywiście, znaczy zapomniałem o dwóch rzeczach, oczywiście. Bardzo łatwo to przeoczyć, szczerze mówiąc, ja w ogóle tego nie zauważyłem za pierwszym razem. To, że oczywiście boki są teksturowane dla lepszej przyjemności rąk, ale jakby na tych bokach, na dole, mamy takie dwa przyciski. One naprawdę są ciężko wykrywalne i to dobrze, bo nie możemy ich łatwo tak wciąć przypadkowo. To są przyciski, tak zwane przyciski makro, które możemy zaprogramować wedle własnego uznania. Wracając do tematu. No co z tą klawiaturą? No przecież miała to być klawiatura, ale klawiatura jest. Pamiętacie może stare telefony Nokii albo Samsunga albo innych firm, które po prostu miały slider? Przesuwamy ekran w górę i nagle naszym palcom, oczom ukazuje się pełna, choć skompresowana klawiatura QWERTY. No tak klikam, więc jest dość cicha. Ale jest używalna.
4: No
3: Jest
4: niestety przez
3: bezproblemowo używalna.
4: odszumienie to ja tylko dodam, że kompletnie jej nie słychać.
3: No niestety, no niestety mam takie warunki, że muszę. A tak klikam gałki. No klawisze są naprawdę cichutkie i to trzeba po prostu usłyszeć. Jest to klawiatura większa od tych, które mieliśmy w telefonach, ale nadal nie jest to poziom laptopa czy też klawiatur zewnętrznych, chociaż miałem jakąś klawiaturę zewnętrzną podobnej wielkości. Klawiatura pomimo tego wszystkiego jest pełna, oczywiście nie ma numpada, no bo po prostu nie wszedłby on tutaj, trzeba by było klawisze jeszcze mniejszymi, to byłoby już absurdem. Ale mamy wszystkie litery, cyfry, mamy Tab, Shift, Control, Enter, spację, Caps Lock. Mamy nawet, słuchajcie, i mnie to po prostu śmieszy. Słuchajcie, wielkie laptopy jakoś tego klawisza kontekstowego mieć nie mogą. A tutaj pomimo rozmiaru klawisz kontekstowy jest. W nietypowym miejscu, natomiast jest. Jest on w prawym dolnym rogu, co jest dziwne, ale no wiem, że mógł być obok prawego alta, tak jak zawsze jest. Ale no dobrze, jest. Najważniejsze, że klawisz ten jest. No niestety żadne klawisze nie są wydzielone, no ale no to jest co najmniej z miniaturyzacji. Mamy też albo długie shifty, mamy długi enter, dłuższy caps lock, tabulator. Delay jest też troszkę dłuższy. Spacja, więc mamy F i J wypustki na nich, więc to też jest tak, że da się to wszystko spokojnie wyczuć. Jeżeli to jest wygodna, zależy do czegoś. Jeżeli chciałbym na tym pisać długi tekst, podziękuję, ale jeżeli robię coś po prostu w miarę szybko, nie wiem, chcę sprawdzić maila, napisać coś komuś, albo po prostu, nie wiem, pograć, poglądać internet, poczytać książkę, słuchać muzyki, oczywiście, że jest to jak najbardziej wystarczające i da się tutaj spokojnie wszystko zrobić. No, jeżeli potrzebujemy zrobić coś na szybko, możemy zawsze używać przycisku gamepada, o których powiem zaraz, bo jest niestety z nim pewna przykrość. Ale to jak przejdziemy do trybów działania mysz gamepad. Ok, myślę, że pora na uruchomienie naszego GPDUI na 4, więc przytrzymuję chwilkę włącznik tego sprzętu. Od razu mówię, będę używać głosu RH Voice Natana, ponieważ po prostu wydaje mi się on taki neutralny. Ok, urządzenie się właśnie uruchamia. Chwilę. O. Już mamy włączone, teraz muszę dotknąć czytnika linii papilarnych. I mamy już system załadowany. Mamy system jak najbardziej gotowy do działania. Możemy robić po prostu to, co chcemy w normalnym Windowsie. Jest to normalny Windows, taki jak mamy na komputerach, czy to stacjonarnym, czy w waszych laptopach. Najpierw pokażę, jak wygląda układ klawiatury.
5: Pomoc klawiatury, tak.
3: Więc tak, od lewego idąc.
5: Lewy kontrol.
3: FN.
5: Lewy klawisz Windows. Lewy alt. Spacja. Kontrol plus prawy alt. Prawy kontrol. Strzałka w lewo. Strzałka w dół. Strzałka w prawo. Kontekstowy.
3: Tak jak mówię, on jest w dziwnym miejscu, ale dobrze, że jednak jest. Bo ten klawisz jest bardzo przydatny. Idziemy teraz drugi rząd.
5: Lewy shift. Z. X. C. V. B. N. M. Przecinek. Kropka. Slash. Strzałka w górę. Prawy shift.
3: Dalej.
5: NVDA. A. S.
3: To był kafla, oczywiście.
5: D. F. G. H. J. K. L. Średnik, apostrof, enter.
3: Dalej.
5: Tab, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Lewy kwadratowy, prawy kwadratowy, backslash, backspace.
3: No i?
5: SCP, akcent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, minus, równe, delete.
3: Chcę zapytać, gdzie na przykład F-ki, gdzie kilka innych klawiszy, no... Wszystko oczywiście jest przez FN. Klawiatura, nie dodałem, jest podświetlana. Mamy jeden stopień podświetlenia, który możemy wyłączyć łatwo FN spacja. Na szczęście jest zapamiętywane to ustawienie, to znaczy, jeżeli to zrobimy raz, to już on zapamiętuje, że jest wyłączone, więc też dobrze. No to tak. Escape i akcent z FN jest to zmiana jasności wyświetlacza, natomiast dalej mamy po prostu.
5: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F1, F12, print screen. Backspace. Backslash. Print screen.
3: Mamy print screen ze strzałkami, to są home and page up, page down. Więc mamy dodatkowych parę klawiszy, które są faktycznie potrzebne. A teraz co do tych klawiszy gamepadowych. W trybie myszki obecnie u mnie działa to tak.
5: Strzałka w górę.
3: D-pad.
5: Strzałka w dół. Strzałka w lewo. Strzałka w prawo.
3: Teraz lewa gałka, góra.
5: Pack help.
3: Dół.
5: Pack headowy.
3: Jakby kogoś zastanawiało, dlaczego tak naprawdę mówiłam. Takie słowniki, które są troszkę specyficzne, więc nie tym się nie przejmujcie. Lewo.
5: Home.
3: Prawo.
5: End.
3: I wciśnięcie.
5: Shift plus end. Lewy shift.
3: Po prostu lewy shift. Prawa gałka w dół. No, w górę tu nic niestety nie da się, to jest kursor myszy, ale wciśnięcie.
5: Delete.
3: Jest delayed. Przyciski A, B, X, Y.
5: Enter. SCP. Backspace, tab.
3: I te przyciski dolne.
5: Lewy alt, F4.
3: Pytanie, ciekawe jestem, ktoś wie, o co chodzi. No po co tak zrobię? A po to, żeby nie trzeba było szukać FN, alt 4, tylko wciskam sobie.
5: Alt plus F4.
3: Dwa przyciski dolne i mam alt F4 po prostu. Gdy przełączyłbym to w tryb gamepadu, no po prostu nic by się nie działo, gdyż by to wszystko było wykrywane w roli... O, takie, proszę bardzo. Teraz klikać i nic nie usłyszycie, bo po prostu jest włączony typ gamepad. Ale no a tylko te dolne
5: lewy alt, zostaną F4.
3: Takie same, bo one są niezależne. A teraz czym jest ból, o którym mówiłem?
5: NVG.
3: O ten tryb myszy i tak dalej. Chodzi o to, że niestety sposób, w jaki mapujemy klawisze do trybu myszy jest, a jakże, totalnie niedostępny. Dobra wiadomość jest taka, że wystarczy zrobić to raz i to zostanie. Też nie jest to jakby trudne, jakby nie wiem, dlaczego to jest niedostępne, bo z tego, co słyszałem, to po prostu normalnie klika się w klawisz na ekranie i naciska się to, co chce się mieć i to wszystko. Więc dlaczego tego nie zrobili w taki sposób? Nie wiem. No ale... Jakby to robimy to raz, tak? W trybie gamepada możemy te wszystkie mapować jakimś Steamem, czy jakimś Joy2K, czy innym tego typu programem. To nie jest problem. No tylko, że mimo wszystko uważam, że niesmak jakiś pozostaje. No po prostu no nie powinno tak być. No ale cóż, nic z tym nie zrobimy. Na szczęście.

0: No oczywiście pad ma wibrację. To raczej logiczne. A więc odświeżę aplikację Handheld Companion.
1: Menu Start, pop H, A, N, D. Pasek za bezpieczny pulpit.
0: I teraz sobie wciśniemy opcję tak.
1: Pasek zadań.
0: I czekamy, aż nasza aplikacja załaduje.
1: Pokaż ukryte ikony. Handheld companion 022118 okno.
0: I w tej aplikacji troszeczkę trzeba urwać nawigacji obiektowej, ale to nie jest moim zdaniem największy problem, bo da się to spokojnie zrobić.
1: Open Navigation przycisk.
0: Ponieważ tabulator mamy Open Navigation.
1: Controller 1 z 7.
0: Mamy zakładki. Controller.
1: Device 2 z 7. Performance 3 z 7.
0: Wydajność.
1: Profile z 4 z 7. Overlay 5 z 7.
0: Nakładka.
1: Hotkey z 6 z 7.
0: Gorące klawisze, klawisze skrótów.
1: About 7 z 7. Notifications 1 z 2.
0: Na samym okienku mamy powiadomienia oraz set ustawienia. I to też tymi właśnie chcesz najpierw zająć. One są w pełni prawie dostępne. Wszystko Enter i do tabulatora.
1: Heads for Updates przycisk.
0: Chyba wiecie, co to znaczy.
1: Off przycisk przełączania nie wciśnięty.
0: Trzeba.
1: The application will start. Auto start application.
0: Auto start application. To polecam spacja. Włączyć. Czyli po prostu aplikacja uruchamia się. Przy starcie system.
1: On przycisk przełączania wciśnięty. The open application in background. The application will initially start minimized and appear on the taskbar.
0: Czyli aplikacja gdzieś tam sobie wisi w okienku. Na treju, w treju tak zwanym. Nie otwiera się na pełnym ekranie. Co uważam, że jest jak najbardziej słuszne.
1: On przycisk przełączania wciśnięty. The close minimizes. The application will be minimized instead of closed.
0: Żebyśmy przypadkowo tego nie wyłączyli, ponieważ ma to pewną funkcję dosyć fajną, ale F4 by nam po prostu zamknęło. No my tego nie chcemy, więc po prostu wciśnięcie F4 ją schowa. I tyle.
1: On przycisk przełączania wciśnięty. The enable desktop profile on start. The desktop profile will be automatically enabled on application start.
0: Profil. Urządzenia, czyli profile przycisków, o których powiem zaraz, jak dojdziemy do kategorii profiles.
1: Lista rozwijana dark zwinięte.
0: Mamy motyw.
1: Lista rozwijana mica zwinięte.
0: Coś, co się nazywa...
1: The application backdrop.
0: Backdrop, czyli szczerze mówiąc, nie wiem, co jest backdrop. Pewnie jakiś obrazek.
1: Lista rozwijana enus zwinięte.
0: Język polskiego oczywiście nie ma.
1: Off przycisk przełączania nie wciśnięty. Enable i sounds.
0: Możemy dźwięki włączyć do tego programu na swoje dźwięki interfejsu.
1: Off przycisk przełączania nie wciśnięty. Na telemetry.
0: Telemetria, no, czyli zbieranie danych.
1: Lista rozwijana HIG zwinięte. Tch priority.
0: Priorytet.
1: Tch application process priority.
0: Czyli no po prostu priorytet. Ja polecam stawić to na high, bo no bo jednakoż jest to dość ważna aplikacja.
1: Lista rozwijana HIG zwinięte.
0: I położenie okienka tejże aplikacji.
1: Lista rozwijana generic PNP monitor, display 1 zwinięte.
0: Tutaj monitor, gdzie się wyświetla aplikacja.
1: Lista rozwijana mica zwinięte.
0: Też ten backdrop.
1: Off przycisk przełączania nie wciśnięty. Get last notification. Get notifications from the application in the Windows Action Center.
0: Czy dostawę aplikację, dobywanie aplikacji wciśnięty. W centrum powiadomień. Polecam też włączyć.
1: On przycisk przełączania wciśnięty. Automat Riva Tuner Statistics Server. Automatically Tuner TSS off hand companion is closed.
0: Czyli wyłącz Riva Tuner, czyli... taki program, który jakby tworzy z MSI, który po prostu pozwala na przykład podkręcanie karty graficznej lub procesora w pewnym sensie, więc on jest jakby troszeczkę zintegrowany z tym programem i to możemy to po prostu wyłączyć, ale to nie ma sensu akurat, bo wtedy niejako tracimy trochę presetów.
1: Back przycisk.
0: No i też za ustawienia.
1: Open Navigation przycisk. About 7 z 7.
0: Set to zaczniemy się myślę
1: kontrolerem. Handheld controller dymek. Controller. No virtual controller detected.
0: Nie ma wirtualnego kontrolera.
1: Your physical controller is hidden. But you have no virtual controller available. No inputs will be sent to games.
0: No i nie będzie żadnych inputów do gier.
1: Physical controllers. Connected to the computer. Controller console Xbox 360 dla systemu Windows.
0: Tak, mamy kontroler Xbox jakby wykrywany, wbudowany.
1: Disconnect przycisk niedostępny.
0: No nie możemy go odłączyć.
1: Unhide przycisk.
0: Mamy unhide.
1: Wywołaj. Unhide przycisk. Diskhide przycisk.
0: Nie można tego wcisnąć i dzięki temu...
1: Discontrol... Connect chysical controllers.
0: Co
1: brak poprzedni... Brak po chysical controllers.
0: Po prostu to, że dzięki temu mamy...
1: Connected to the computer.
0: Normalnie go wykrywanego.
1: Controller konsoli Xbox 360 dla systemu Windows. Disconnect przycisk. Hide przycisk.
0: Zdjęcie się jest to było normalnie wykrywane i możemy grać za jego...
1: Virtual Controller Settings.
0: Możemy używać wirtualnego kontrolera.

0: kontrolera, czyli jeżeli na przykład nie mamy kontrolera w naszym urządzeniu, bo nie wszystko przecież go ma, no to możemy sobie taką jakby stworzyć.
1: Controller status. Hande virtual controller status. Lista rozwijana disconnected
0: No
1: zwinięte.
0: i on po prostu jest jakby odłączony, no bo nie jest potrzebny z racji na to, że mam ten fizyczny, prawda?
1: Controller type. Hande
0: Możemy
1: virtual
0: zmienić jego
1: controller
0: typ.
1: type. Lista rozwijana emulated Xbox 360 controller
0: Możemy zrobić
1: zwinięte.
0: DualShocka, możemy zrobić na przykład Nintendo Switch Controller, możemy zrobić właśnie Xbox Controller. Czyli takie najpopularniejsze rodzaje kontrolerów. No, różne gry to różnie wykrywają. Na przykład, jeżeli chcemy zagrać sobie w grę X, podobno dla PlayStation, więc powiedzmy, damy sobie kontroler PlayStation, żeby ta gra wyciskała pełen potencjał tegoż PlayStationowego kontrolera, że tak powiem.
1: Vibration Strength.
0: Siła wibracji.
1: Hande Controller Vibration Strength. Pole edycji tylko do odczytu 100.
0: Mamy tutaj
1: Suwak
0: wstawione
1: 100.
0: na 100%.
1: Controller Management Experimental. Automatically Manage Controller Order for Greater Compatibility. Off przycisk przełączania nie wciśnięty.
0: Czyli zarządza jego kolejnością kontrolerów dla lepszej kompatybilności. I chodzi o to, że po prostu on będzie się dostosowywać pod grę. To znaczy, tak jak gra najlepiej wykryje, tak on się przedstawi grze.
1: Chysical controllers
0: A teraz
1: settings.
0: mamy ustawienia fizycznych kontrolerów.
1: Vibrate controller on connect. Vibrate chysical controller w hands on nested.
0: Zawibruj fizycznym kontrolerem, gdy zostanie podłączony.
1: Off przycisk przełączania nie
0: No
1: wciśnięty.
0: to opcja, która chyba mówi sama za siebie.
1: Hide controller on connect.
0: Ukryj kontroler przy
1: Hide
0: połączeniu.
1: chysical controller w hands on nested.
0: Ukryj fizyczny kontroler, kiedy jest podłączony.
1: Off przycisk
0: I
1: przełączania nie
0: nie ma to moim
1: wciśnięty.
0: zdaniem sensu, bo po co, więc z tego nie używam.
1: Unhide controller on close.
0: Jakby odkryj kontroler przy starcie.
1: Restore visibility of all chysical controllers w hen applicationis exited.
0: No właśnie, czyli odkryj wszystkie fizyczne kontrolery, kiedy aplikacja jest zamknięta.
1: On przycisk przełączania wciśnięty.
0: To warto zrobić, jeżeli faktycznie ukrywamy kontrolery, no to przy wyjściu one i tak zostaną odkryte, więc jak najbardziej uważam, że ma to sens.
1: Non-game controller layouts.
0: Nie mamy żadnych layoutów, ponieważ możemy sobie dla konkretnych gier ustawić różne layouty. To jest coś takiego, jak było w rogu, to znaczy po prostu konkretna aplikacja tak naprawdę może mieć konkretne ustawienie przycisków. Nie wiem, gramy w Anemony, więc chcemy sobie ustawić, żeby nam strzałki chodziły. Nie wiem, X otwierał menu, A było Enterem, B Escape'em, a nie wiem, Y, żeby to w ogóle był przycisk do kopiowania tekstu ze schowka, a tam i coś jeszcze, coś jeszcze. Bo gramy sobie w Slide Spy, nie wiem, tam ta gra ma akurat wsparcie. Gramy sobie w Hearthstone, więc powiedzmy, chcemy, żeby lewa, znaczy, żeby nam strzałki chodziły po opcjach, na przykład, nie wiem, lewa gałka, to był wybór. Na przykład, nie, prawa gałka, wybór. Stronnicy jest moi, stronnicy przeciwnika, twój bohater, bohater przeciwnika. Na przykład, nie, żeby wciśnięcia lewej, prawa gałka, to było mój bohater, twój, to było atakowanie. No, wiecie, po prostu ustawienia konkretne dla gier, które używają bardziej klawiatury, na przykład.
1: Desktop layout.
0: Mamy desktop layout.
1: Define controller layout w henin desktop mode. Edit przycisk.
0: Możemy zmienić i po prostu sobie dostosować wedle własnego uznania. Mamy też szablony, które ja mam wybrany po prostu Xbox, dzięki czemu no wszystko działa Xboxowo, tak? Już tak powiem, no czyli po prostu działa tak, jak powinno. Możemy to zmienić, jeżeli czujemy taką potrzebę. Tego nie pokażę, no bo po prostu tutaj mamy wybór tylko przycisku. Wyboru.
1: Przycisk. Przycisk.
0: To są wszystkie
1: Przycisk. Przycisk.
0: oznaczające jakby strefy, ale to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia.
1: Open Navigation.
0: I to wszystko w tej sekcji.
1: Lista hide przycisk. Lista rozwijana disconnected zwinięte. Settings 2 z 2. Son open navigation. Son device 2 z 7.
0: Teraz device.
1: Handheld device dymek. Device. Power options.
0: Opcje mocy.
1: Son figurable power. CTDP overlide.
0: Konfigurowana moc. CTDP override, czyli zastępowanie mocy. Co
1: All
0: jest
1: of 100
0: tutaj?
1: modified he minimum and maximum power value STDP beyond the CPU specifications.
0: Pozwala na regulowanie maksymalnego i minimalnego poboru mocy poza w ogóle skalą taką, jaką CPU procesor pozwala.
1: On przycisk przełączania
0: Ja to mam
1: wciśnięty.
0: włączone i to faktycznie, bo tak jak mówię, działa. I dzięki temu mam moje ustawienia tak, jak ja chcę.
1: Minimum power.
0: Minimalna moc.
1: The minimum power in watts supplied to the processor.
0: Minimalna moc dostarczona do procesora.
1: Pokrętło 3.
0: Ja mam sobie 3 waty.
1: Maximum
0: I
1: power.
0: maximum
1: The
0: power.
1: maximum power in watts supplied to the processor. Pokrętło 10.
0: Mam 10 watów ustawione, no bo po prostu uważam, że na baterii on więcej nie potrzebuje tak naprawdę.
1: Sensor
0: Zwłaszcza
1: options.
0: ustawienia sensora.
1: Sensor selection.
0: Czyli sensor, czyli żyroskop tak naprawdę.
1: Select the desired sensor set for motion input.
0: Tak, dla czujników ruchu.
1: Lista rozwijana internal zwinięta.
0: No ja mam wbudowany, ponieważ nie mam żadnego zewnętrznego sensora.
1: Sensor calibration.
0: Kalibracja.
1: Will calibrate our device imu sensor. Calibrate
0: możemy
1: przycisk.
0: Możemy to zrobić, zawsze polecam zrobić to przy pierwszym użyciu, żeby wszystko działało konkretnie.
1: Open navigation.
0: No i to wszystko.
1: Settings, device 2.7, performance 3.
0: Performance.
1: Handheld performance, dyme performance. Preset selection.
0: Wybór presetu.
1: Select the preset of world like to edit.
0: Możemy dodawać presety, możemy je tworzyć.
1: Lista rozwijana default zwinięta.
0: Mam sobie to po prostu preset default. Nie ma. Jakby ja nie czuję potrzeby tego zmieniać, ale można to zrobić.
1: Przycisk. Przycisk niedostępny.
0: Mam przycisk, dodaj, usuń.
1: Przycisk niedostępny.
0: Usuń wszystko.
1: Power settings.
0: Ustawienia mocy.
1: Maksimum CPU count.
0: Maksymalna liczba rdzeni w użyciu. Możemy ograniczyć, jeżeli potrzebujemy z jakiegoś powodu ograniczyć liczbę rdzeni, co w pewnym sensie może się przydać.
1: Controls CPU parquet core count limit.
0: No właśnie.
1: Off przycisk przełączania nie wciśnięty.
0: Możemy to włączyć, na przykład zostawić sobie, żeby tylko cztery rdzenie były aktywne. Co tak naprawdę nie ma za dużego sensu. W sensie ma sens, ale tylko w konkretnych zastosowaniach.
1: Thermal power TDP limit.
0: Limit TDP.
1: Limit processor power for less total power.
0: Limituje moc procesora dla mniejszej mocy ostatecznej.
1: On przycisk przełączania wciśnięty.
0: Nie mam to włączone, żeby po prostu tamte opcje faktycznie działały.
1: Pole edycji tylko do odczytu 10.
0: Jest wyświetlone na 10 watów.
1: Suwak 10. Automatic TDP.
0: Automatyczne TDP.
1: Automatic adjustment of TDP based on measured FPS and request TDFPS target.
0: Czyli po prostu sobie jakoś tam dostosowuje to w własnym zakresie.
1: Off przycisk
0: no
1: przełączania nie wciśnięty.
0: Ja chcę robić to po mojemu.
1: Energy performance preference app.
0: Resety zarządzania energią, wydajność kontra energia.
1: Specifie z power distribution policy between CPU and GPU.
0: Czyli dystrybucja grafiki między grafiką a procesorem.
1: Off przycisk przełączania nie wciśnięty.
0: No to niech to sobie po prostu bierze tyle, ile potrzebuje z tej puli 10 W.
1: Manual CPU clock control.
0: To nawet możemy manualnie zmieniać zegary.
1: Set the CPU to a fixed clock. Off przycisk przełączania
0: nie
1: wciśnięty.
0: Ale można, jak ktoś bardzo chce, w Windowsie lepiej to zrobić po prostu w systemie.
1: Manual GPU clock control.
0: No i
1: set the GPU to a fixed clock. Off CPU boost mode.
0: CPU boost.
1: Set current CPU boost mode. Lista rozwijana disabled zwinięte.
0: Czyli wzmacnianie procesora, czyli podbicie mocy. Na przykład jeżeli potrzebujemy coś zrobić na szybko, on może na chwilę wciągnąć 40 W, potem zmniejszyć moc. Albo po prostu chodzi o wykraczanie poza własne limity. W niektórych sytuacjach to się bardzo przydaje i na przykład ja polecam na kablu. Na baterii nie ma co, bo bateria będzie ciągła, ale na kablu jak najbardziej można sobie na to pozwolić i wtedy sporo może energii pożreć, ale też sporo zrobić.
1: Power mode.
0: Tryb zasilania.
1: Optimize your device based on power use and performance. Lista rozwijana balance zwinięte.
0: Ja mam sobie balans, ale to są tryby zasilania Windowsa tak naprawdę, więc to nie ma w ogóle znaczenia.
1: Fan settings.
0: Ustawienia wentylatorów.
1: Fan mode.
0: Tryb wentylatora.
1: Handed power profile fan mode. Lista rozwijana hardware zwinięte.
0: Hardware, software, jeżeli mamy sprzętowy, no to jest on po prostu ustalany do tyle tego, co myśli sobie sprzęt. Jeżeli mamy ustawiony programowy, no to możemy też regulować go wtedy ręcznie. Krzywą wentylatorów.
1: Przycisk. Przycisk.
0: Mamy też właśnie
1: przycisk. Przycisk. Open Navigation.
0: No i to są wszystko.
1: Profile z 4 z 7.
0: Profile, o których mówiłem. Chodzi po prostu o to, że możemy sobie robić profile naszych aplikacji. Na przykład mam profil bateria, profil kabel, czy tam ładowarka, czy zasilanie, czy AC, czy tam sobie chcemy to nazywać. I wtedy wybieramy sobie dany profil wedle naszego uznania. Czy na przykład ma być bardziej energożerny, czy mniej energożerny w tym momencie, czy na przykład ma w ogóle ledwo co chodzić, ledwo co brzęczeć, bo chce długo baterię, a tam bateria to i tak jest na kablu, więc niech sobie ciągnie te maksymalne moce, ale niech da z siebie wszystko. Ciekawa opcja i całkiem przydatna w wielu scenariuszach, bo możemy też to przypisać do konkretnych aplikacji, co tak jak One Explorer na przykład, co daje nam jeszcze większe możliwości. Wtedy bardziej wymagające aplikacje mogą po prostu być wymagające stawiane limity mocy większe, w sensie bardziej łagodne. Natomiast to, co wymaga mniejszej mocy siłą rzeczy, może to sobie nie mniej mieć i tego nie odczuje, a my odczujemy to na baterii, która będzie pracować lepiej.
1: Profiles 4 z 7. Handhelds profil profiles. Profile selection. Select profile on world like to edit. Lista rozwijana default zwinięte.
0: No i
1: przycisk.
0: Analogicznie dodaję
1: przycisk niedostępny.
0: Wszystko.
1: Tchis is our default profile, tchis profile will be applied for all our applications that do not have a specific profile. Some options requiring an executable might be disabled.
0: No właśnie, czyli to jest profil dla wszystkich aplikacji.
1: Profile details.
0: Szczegóły.
1: Profile path.
0: Ścieżka.
1: Pole edycji niedostępne tylko do odczytu pusta.
0: To my możemy pisać. Ścieżka do profilu.
1: Arguments.
0: Argumenty.
1: Pole edycji pusta.
0: Czyli no wszystko, co, gdzie, jak, kiedy. To jest cała dokumentacja obszerna do tego.
1: Subprofiles. Lista rozwijana default.
0: Czyli małe zależności. Nie wiem, mam Reapera i powiedzmy mam do Reapera trzy profile. Cięcie nagrań, DJ-ka i granie na MIDI, czy w ogóle granie. I powiedzmy do obróbki dźwięku potrzebuję wydajności takiej no, optymalnie średniej, do cięcia plików, Jezusie drogi, przepraszam, do DJ-ki maksymalnego procesora, a do grania najniższej wydajności. No i wtedy mniej więcej w zależności od tego, co robimy, te subprofile mogą nas wyręczyć. Troszkę to działa jak podgrupy w mikserach niektórych. No mniej więcej, jakby nie do końca.
1: Przycisk niedostępne.
0: No
1: przycisk
0: niedostępne.
1: Przycisk niedostępne. Profile settings.
0: Ten
1: przycisk profil. Przełączania niewciśnięty. Przycisk przełączania niewciśnięty. Przycisk
0: przełączniki.
1: Power preset on battery.
0: Tu są...
1: Przycisk. Global settings.
0: Tu są globalne.
1: Przycisk. Grab hits settings.
0: Są graficzne.
1: Power preset on battery.
0: Bateria.
1: Lista brak obiektu. Hand profile z dymek. Przycisk nie do profile set. Przycisk przełączań. Lista rozwijana default zmienięte. Przycisk. Przycisk
0: no
1: przełącz. Lista rozwija. Przycisk. Power preset plugged.
0: Plaga, czyli
1: przycisk, lista rozwijana default przycisk. Przycisk przełączania nie wciśnij. Motion control settings.
0: Ustawienia tego, że
1: compatibility settings.
0: Kompatybilność.
1: Use full screen optimizations. On przycisk
0: pełno,
1: przełączania niedostępny wciśnięty. Use hit awareness.
0: Jeżeli wysokiej rozdzielczości
1: on przycisk
0: DPI.
1: Przełączania niedostępne wciś virtual controller settings.
0: Virtual controller.
1: Emulated controller type.
0: Tu mamy ten typ kontrolera znowu.
1: Emulated controller to be used w hand his profile is active. Lista rozwijana default niedostępne przycisk. Przycisk, przycisk, przycisk,
0: no i
1: przycisk.
0: No to chodzi, tak?
1: Open Navigation, Overlay 5 z 7.
0: Overlay, tutaj jest najmniej dla nas fajnego.
1: Handheld Overlay. On-screen display options.
0: Czyli...
1: Update rate.
0: Handheld
1: on-screen display update rate. Pole edycji tylko do odczytu 1,000 słówak 1000.
0: 1000 herców. Ale to chodzi o... bo nie chodzi oczywiście o wyświetlanie, tylko o tą... zakładkę.
1: Overlay display level.
0: Poziom tego.
1: Handed head on screen display level of information.
0: Tak naprawdę tutaj chodzi tylko i wyłącznie.
1: Lista rozwijana disabled zwinięte.
0: O to, żeby controller się podróż wyświetlało sobie kontrolera. To wszystko jest graficzne, dlatego słuchajcie, nie ma sensu tego pokazywać.
1: Hotkeys 6 z 7.
0: Hotkeys.
1: Handheld hotkeys settings.
0: Ustawienia klejących klawiszy.
1: Rumble on execution. Indicates w head controllers hold vibrate w hena hotkeys executed. Of przycisk przełączania
0: jeżeli
1: wciśnięty.
0: Jeżeli w coś się wciśnie, to wtedy kontroler wibrują.
1: Hotkeys. Przycisk. Przycisk. Createne w hotkeys.
0: Możemy dodać klawisze przyciski.
1: Desktop layout.
0: Layout desktopowy.
1: Open navigation.
0: I po prostu dodajemy sobie gorące klawisze, jeżeli potrzebujemy takich. No różne skróty, które chcemy zrobić, żeby nam wykonywały różne akcje w systemie. No i mam jeszcze...
1: About 7 z 7.
0: About.
1: Handheld about the about. Grafik GPD. G161804.
0: Tak się wyświetla jako urządzenia?
1: Przycisk przełączania wciśnięty. Sensor specification. Przy interna. Brak obiektów external. Bosch HATS ENA. Bosch HATS CELERometer.
0: Jest to Bosch.
1: ENA. Przycisk przełączania wciśnięty. Serwice.
0: Serwis.
1: Przy version.
0: Wersja.
1: 022118.
0: Wersja jakby tego...
1: Outhor.
0: Czegoś?
1: Benjamin Lesser. Contributors. Nefarius, Casper H2, Becore, Frank, Tommy, Havner, Cory Manson, MSLS, Schadow, Flare, Trippione, Miguel Ledesmace, Henk 77000. A combination of a Windows service and data interface optimized GUI to increase your handheld gaming computer experience. Features include motion control aka, gyro control, virtual controller simulation, quick to also overlay, virtual touchpads, 3D controller model per application based profile settings system. Handheld companion relies on VGM bus driver and VGM client libraries as well as Hide kernel mode filter driver, motion control algorithm sare based on work behaved smart and available information on the
0: groviki. I po co nam jest ten overlay? On też może się przydać, no jeżeli chcemy coś szybko zmienić, ale nie jest jakby to zbyt potrzebny nam jako niewidomym graczom. To nie jest tak jak w Alay dokładnie, że był po prostu była ikonka, czy klawisz, który wciskaliśmy na ustawienia dotyczące tego. To troszkę inaczej to jednak działa. I moim zdaniem lepiej to działa w Alay, a to nie jest potrzebne.
1: Partner, DroidX.
0: No tu mamy po
1: Related
0: prostu
1: links.
0: jakby tylko wszystko o programie. I tak naprawdę ten program już nic tam więcej specjalnie nie zaoferuje, ale uważam, że to wszystkie ustawienia też są po prostu potrzebne, takie, które będziemy używali na miarę co dzień. Znaczy co dzień, no takie, których ustawić będziemy ustawiać i jakikolwiek będziemy mieć z nich użytek. Tak więc wygląda Handheld Companion, ale to nadal nie jest koniec. Też tak jak mówiłem, GPU dostarcza dwie aplikacje. Niedostępna Wind Control ze zmiany tychże przycisków oraz Motion Assistant, która na szczęście jest dostępna. Jest specyficzna, ale jest dostępna. I tam też można ciekawe rzeczy niektóre zrobić i zaraz wam to zaprezentuję. Muszę zabić proces tegoż,
1: Manager zaha, handheld, kompo, zakończ, spac,
0: no bo
1: menu,
0: dwie
1: pasek,
0: aplikacje na
1: zadań.
0: raz to za dużo będzie.
1: Menu start, M plus, M, O, T, I, O, N, pasek, zada, bezpieczny pulpit.
0: Oczywiście, no musi to być aplikacja twarda na poziomie administratora, z wiadomych chyba powodów.
1: Pasek, zadań.
0: Proszę, wróć ten program, będziesz nawet tworzył.
1: Motion Assist,
0: Mamy.
1: Gyro Simulate Grupa, start Gyro Simulate, pole wyboru nieoznaczone. 1983 RPM dialog z zakładkami. TDP zakładka zaznaczony 1 z 9.
0: No to tutaj prędkość wentylatora, co ciekawe. No i mamy zakładki. Mamy TDP.
1: Gyro input zakładka zaznaczony 2 z 10.
0: Wejście żyroskopu.
1: Gyro simulate zakładka
0: Symulacja
1: zaznaczony 3.
0: żyroskopu.
1: Gyro enable zakładka zaznaczony
0: Włączenie
1: 4 z 2.
0: żyroskopu.
1: Hotkeys zakładka
0: Klawisze
1: zaznaczony 5 z...
0: gorące.
1: Device zakładka zaznaczony...
0: Urządzenie.
1: RTSS host zakładka zaznaczony 7
0: RTSS,
1: z
0: czyli to, co
1: 15.
0: było tam. Riva Tuner Statistics.
1: Advanced zakładka zaznaczony...
0: Zaawansowane. No i wszystko.
1: RTS,
0: Zacznijmy od
1: DECHOT,
0: TDP.
1: TDP set, brak poprzedni, brak poprzednie, ACTDP, brak poprzed, brak minus, je, ACTDP okno.
0: ACTDP.
1: ACTDP przycisk opcji oznaczone. Brak
0: No, mamy
1: następnego.
0: osobę TDP dla podłączonego i dla odpiętego. AC,
1: ACTDP
0: czyli
1: okno.
0: zasilacz
1: Minus jeden
0: sieciowy.
1: okno. Minus jeden przycisk. Minus jeden, pole edycji zaznaczone 30. Jeden przycisk.
0: Mamy
1: Pole edycji, minus jeden okno, ACTDP okno.
0: ustawioną
1: Pole edycji
0: wartość.
1: 30, W. Minus jeden okno. Pole W. Apply okno. Jeden przycisk. Pole edycji zaznaczone.
0: Przyciski to jest po
1: Minus
0: prostu
1: jeden przycisk. Pole
0: odjęcie.
1: jeden. Apply przycisk. FPS limit 0. Lista rozwijana. FPS limit. Up. Jeden przycisk. Apply przycisk. I pole edycji zaznacz 30.
0: Ja teraz
1: 30
0: podpiszę
1: odznacz 0.
0: sobie
1: 1. 0.
0: 10.
1: Jeden przycisk. Apply przycisk. Spacja.
0: No to
1: Jeden przycisk. Apply
0: zostanie to
1: przycisk.
0: po prostu wpisane.
1: Jeden. Pole edycji zaznaczone 10. Je, apply przycisk. FPS limit 0. Lista rozwijana. FPS limit 0. Zwinięte.
0: FPS
1: Pole edycji
0: limit.
1: zaznaczone. FPS limit 0.
0: Czyli limit raty na sekundę.
1: FPS limit 0. 0. Pust. Zmcz 0. Continue przycisk alt C. Quit przycisk alt Q. Details przycisk alt. Continue. 1000. Alt co resał. FPS limit. Lista rozwijana. Zwinięte. Pole edycji zaznaczone. FPS limit. FPS limit. Lista rozwijana. FPS. Alcores auto, lista rozwijana, 30, lista rozwijana, zwinięte, pole
0: Moje
1: edycji zaznaczone,
0: samocelne
1: 30,
0: FPS
1: 30, lista,
0: limit.
1: apply przycisk, Alcores auto, lista rozwijana, Alcores auto,
0: Czyli
1: zwinięte,
0: wszystkie rdzenie, tak jak tam było z tymi rdzeniami, że to wybór rdzeni.
1: max, lista rozwijana, max, zwinięte,
0: Maksymalne
1: pole edycji
0: rdzeni.
1: zaznaczone, max, lista rozwijana, max, zwinięte, FPS limit 0,
0: I
1: lista
0: znowu ten
1: rozwijana, zwinięte, pole
0: limit
1: edycji,
0: FPS-ów
1: pulpit lista, menus
0: w utworze.
1: MORT, pasek zadań,
0: Oj, nie to słuchajcie. Nie to włączyłem, co chciałem i teraz...
1: Manager ST. Start me kont za.
0: Muszę teraz.
1: Manager zada. Zalog. Zaloguj się.
0: Muszę teraz
1: Manager zada.
0: zamknąć.
1: Manager
0: Muszę
1: za.
0: zamknąć okienko.
1: ST. Pokaż procesy list. Start me kont. Start me. Steamek set. Kont. Za. Spację. Anu. Za. Nie można. Manager
0: Jak to
1: zadań.
0: nie
1: Steam.
0: można?
1: Pasek.
0: Wszystko można.
1: Menu start. M. O. T. I. O. Pasek za.
0: To chciałbym.
1: Bezpieczny
0: Motion
1: pulpit.
0: Assistant. Ta aplikacja jest na tym momencie potrzebna.
1: Pasek za. 1994 RPM dialog z zakładkami. TDP Motion. Al co resout. Disable CP. Al FPS limit 0. Lista. Max lista rozwi. Max lista. Al co resout. 30 lista. Apply 30 lista rozwijana. Zwinięta. Al co resout. Lista. 30. 35. 30. 1900. Max lista rozwijana. Zwinięta. Max lista rozwi. FPS limit 0. Lista rozwijana. Zwi. Max. Ma. Al co re. System. 30 lista. FPS limit 0. 1000 max lista. Max list. FPS
0: I
1: limit
0: to
1: 0. Lista rozwija. Button.
0: jakby
1: Brak poprzedniego. Alcores auto lista rozwija. Disable CPU post. Pole wyboru oznaczone.
0: też dla baterii.
1: Auto limit TDP. Pole wyboru nieoznaczone.
0: Automatycznie limituj TDP.
1: Unify ACDC TDP pole wyboru oznaczone.
0: Zunifikuj TDP dla baterii oraz dla sieciów, dla zasilania sieciowego.
1: Autolimit TDP pole wyboru nieoznaczone. Spacja. Unify ACDC FPS limit pole wyboru nieoznaczone.
0: Limit tych klatek.
1: Spacja. Sustom 1 przycisk. Pole edycji no, zaznaczone 15.
0: Profile nasze, profile tych watów, które
1: sustom
0: możemy 2
1: przycisk.
0: Ustawić.
1: Pole edycji, sustom 3, pole 5 w przycisk.
0: 8
1: w przycisk. 12 w przycisk. 15 w 18. 23 w przycisk. 28. Gpuset Pings grupa. Minus 50 przycisk. Pole edycji pusta. 50
0: taktowanie
1: przycisk.
0: Taktowanie grafiki.
1: Apply przycisk. Autolock GPU pole wyboru nieoznaczone.
0: Automatycznie blokuj grafikę.
1: Optymizę GPU pole wyboru nieoznaczone.
0: Optymalizuj grafikę.
1: Stable przycisk opcji nieoznaczone.
0: Tutaj mamy jakby...
1: Float przycisk opcji oznaczone.
0: Zmienną częstotliwość stałą grafiki.
1: Unlock GPU freku przycisk.
0: Odblokuj frekwencję, jakby grafikę.
1: Optymizę GPU pole. Autolock GPU pole spacja. Unlock sustom float GPU pole wyboru
0: no
1: nieoznaczone. Pole edycji pusta.
0: Tak tam...
1: Pole edycji pusta. Apply przycisk. Slear
0: jakby...
1: przycisk. Fan settings grupa. Enable fan speed pole wyboru nieoznaczone.
0: Konfiguratora software'owa.
1: Proces z profile grupa. Bind przycisk.
0: I tu możemy przypisać do tego jakiś tam profil.
1: Del przycisk. Lista. Nieznane. General profile grupa. Lista. Default 1
0: profil
1: z 1.
0: Profil jest nasz domyślny.
1: Nef przycisk.
0: Jeden, tylko możemy
1: load przycisk. Del przycisk.
0: Usuwać.
1: Reset przycisk. Gyro simulate grupa. Start gyro simulate pole wyboru nieoznaczone.
0: Żyroskop.
1: 2000 RPM dialog z zakład. TDP set TDP zakładka za gyros 1900 TDP minus 1 przycisk ac TDP przycisk minus 1 przycisk ac TDP alcores auto lista roz max list alcores FPS
0: no
1: ac
0: tak
1: przycisk
0: 1 zrobił...
1: przycisk pole edycji minus 1 pole edycji zaznaczone 10 ac TDP minus 1 przycisk ac TDP gyros 1900 TDP set minus ac TDP alcores auto list max list alcores FPS limit apply przycisk 1 przycisk pole minus 1 ac TDP przycisk brak poprzed brak następnego brak ac TDP okno minus 1 okno.
2: Ja jeszcze tak dopytam, ty jak rozumiem w tym momencie poruszasz się nawigacją obiektową.
0: Nie, tutaj poruszasz normalnie tabulatorem, bo zostałem normalnie tabulatorem i okay. Strzałka.
1: Minus 1 przycisk, pole edycji 1 przycisk, apply przycisk, FPS limit 0 lista, alcores auto lista, max lista rozwijana.
0: I to wszystko w tej zakładce, przejdziemy sobie do zakładki.
1: TDP zakładka 1 z 16, gyro input zakładka zaznaczony 2 z 16.
0: Gyro input. Czyli żyroskop.
1: Select gyros cope grupa. Handheld internal przycisk opcji
0: no,
1: oznaczone.
0: No tak jak tam zmienić na... No.
1: USB gyro przycisk opcji
0: inny.
1: Nieoznaczone. Psu client przycisk opcji nieoznaczone. R przycisk opcji nie... Controller internal przycisk opcji nieoznaczone.
0: No bo jakiś kontroler. Myślę, że nasz kontroler posiada gyroskop. Zewnętrzny kontroler oczywiście.
1: Hysical controller grupa. Controller konsoli Xbox 360 dla systemu Windows lista rozwijana. Controller konsoli Xbox 360. Heck przycisk. Unclock przycisk. Autocloak
0: no
1: pole wyboru nieoznaczone.
0: Możemy go, że tak powiem, zapłaszczyć, czyli... zablokować po prostu ten żyroskop, żeby po prostu, no pomimo naszego ruchu tego kontrolera, to on dalej stawię do miejscu.
1: Vibration, pole edycji zaznaczone 100.
0: Wibracja 100%.
1: Gyro filter grupa, moving of pole wyboru nieoznaczone. Oi. Pole edycji zaznaczone 5. Gyro data debug przycisk.
0: I tutaj mamy moc.
1: Accelix calib przycisk. Gyro calib przycisk.
0: Vibracja.
1: One eurofilter pole wyboru oznaczone.
0: Filtr.
1: Mincutow w pole edycji zaznaczone 0,07.
0: To są jakby strefy martwe, po których się możemy, czyli jakby moment wychylenia, który nas po prostu zablokuje, czyli nawet jeżeli wychyliłbym go na drugą stronę, to on tego tak nie odbierze.
1: Beta pole edycji zaznaczone 0, proces z profile grupa.
0: I tak samo
1: przycisk.
0: Możemy bindować.
1: Del przycisk, lista, general profile grupa, nef przycisk, load przycisk, del przycisk, reset przycisk, gyro simulate grupa, start gyro 1900, select gyro input zakład, 1994 RPM dialog z zakładkami, gyro input zakładka zaznaczony 2 z 16.
0: Zabrania zakładka, słuchajcie.
1: Gyro simulate zakładka zaznaczony 3 z 6. Gyro simulate mode grupa. Auto simulate pole wyboru nieoznaczone.
0: Automatycznie symuluj.
1: Mouse przycisk opcji oznaczone.
0: Mysz, czyli po prostu możemy sobie ruszać niczym. Kiedyś były takie piloty do telewizorów LG, które można było poruszać. I wtedy jakby ruszać tam kursor na ekranie. I to jest dokładnie, albo na przykład był w Nintendo Wii. Był tak zwany motion sensor, czy sensor bar, nawet to się nazywało motion bar. Który po prostu jak się ruszało Wiilotem, Wiimotem, no to jakby odbierał też trochę jak ruch kursora. I możemy zrobić dokładnie to samo, co jest dość futurystyczne.
1: Xbox Stick przycisk opcji nieoznaczone.
0: Xbox Stick, czyli po prostu machamy sobie no drążkiem.
1: PS4 Motion przycisk opcji nieoznaczone.
0: W sensie chodzi mi o to, że jeżeli ruszamy konsolą, no to wtedy nam jakby rusza tylko gałką. wirtualnie. Tu mamy PS4.
1: PS4 stick, przycisk opcji nieoz, pole edycji zaznaczone 3,5.
0: Tu jest jakby...
1: Mouse threshold, pole edycji zaznaczone 1.
0: To są ustawienia precyzyjności tego.
1: Ksyraf, przycisk opcji oznaczone.
0: Przecież nie wiem, jak to dokładnie działa i...
1: XZ roll, przycisk opcji nieoznaczony.
0: Freroll,
1: mode przycisk opcji nieoznaczony. Freroll, mode przycisk opcji nieoznaczony. Horizontal, pole wyboru nieoznaczone.
0: Horizontalnie.
1: Vertical, pole wyboru nieoznaczone. Vertical gain, pole edycji zaznaczone 1. Horizontal gain, pole edycji zaznaczone 1.
0: Rozdzielczość, jakby jakość tego wszystkiego.
1: System gain button, lista rozwijana, none zginięta.
0: Możemy sobie ustawić własne.
1: Pole edycji zaznaczone 1.
0: Jak umiemy to ustawiać.
1: Xbox layout, przycisk opcji oznaczone.
0: I layout Xbox.
1: NS layout, przycisk opcji
0: Nintendo,
1: nieoznaczone.
0: Switch.
1: Add Xbox on mouse, mode, pole wyboru nieoznaczone.
0: Tutaj Xboxa w trybie myszy, czyli de facto w trybie myszy możemy machać gałką kontrolera.
1: Injection, przycisk.
0: Injection, czyli naprowadzanie. Niejako. Tegoż kontrolera. Działa to dosyć zabawnie, ponieważ wtedy można powiedzieć, że wtedy jakby nasza gałka steruje kursorem, ale ruch urządzenia steruje, bo jakoś tam centralizuje sobie gałkę i kursor i jest to zabawne. Jakby z tego, co czytałem, to można z tym dziwne rzeczy robić i nie wiem, po co to jest tak naprawdę na dłuższą metę. Może ktoś tego używa faktycznie.
1: Redirection, przycisk.
0: Przekierowanie.
1: Cancel, redirection, przycisk.
0: Anuluj przekierowanie.
1: Proces z profile, grupa, bind, przycisk.
0: Tutaj znowu to, co tam, no jakby tutaj ustawień dużo nie powiem, bo po prostu są one bardzo centralizowane dla konkretnego użytkownika, którym nie jestem. Swoją drogą.
1: 36%, 2 godziny i 27 minut pozostało niepodłączone.
0: Nie, ja w to spokojnie uwierzę, nawet więcej myślę, że wyciśniesz. Kolejna zakładka.
1: Del, przycisk, bind, przycisk.
0: No, chodź.
1: 1000. Gyro Simulate, zakładka, Hotkeys, zakładka, zaznaczony 5 i 16. Gyro Enable, Gyro Simulate, Gyro Hotkeys, grupa, Gyro Simulate, pole edycji tylko do odczytu pusta.
0: Czyli
1: klawisz
0: do tego i po prostu jak to włączyć wszystko.
1: Gyro Hotkeys, schow hide, pole wyboru nieoznaczone.
0: Ukryj, pokaż.
1: Set, przycisk.
0: I tutaj tak samo jak tam, może ustawić sobie klawisze.
1: Pole edycji tylko do set, przycisk.
0: Które
1: sound, vibration, pole wyboru nieoznaczone.
0: Sound
1: TDP1 w pole wyboru nieoznaczone.
0: No i możemy dodać akcję tak na TDP.
1: Pole edycji tylko do odczytu pusta. Set, przycisk.
0: Wciskamy sobie jakiś klawisz i po jego wciśnięciu potem na przykład aktywuje się tam to TDP 1 W. No i tak dalej.
1: Polte, są vibrat, hotkeys, zakładka 5 z 16. Device, zakładka
0: device.
1: Zaznaczony 6 z 16.
0: Urządzenia.
1: Resolution, lista rozwijana 1920x1080 zwinięte. Refresh rate, lista rozwijana 60 zwinięte. Refresh rate.
0: To jest
1: 45.
0: Odświeżanie.
1: 1000, volume, pole, refresh rate, lista rozwijana 45 zwinien. Volume, pole edycji tylko do odczytu zaznaczone 0. Przycisk. Przycisk.
0: Regulator.
1: Mute, pole wyboru oznaczone.
0: Wycisz.
1: Brightness, pole edycji tylko do odczytu zaznaczone 0.
0: Jasność.
1: Przycisk. Minimum, przycisk.
0: Minimum, maksimum.
1: BRT, pole edycji tylko do odczytu pusta.
0: BRT, czyli...
1: Set, przycisk.
0: Wydaje mi się, że też chodzi o jakąś jasność, no bo brightness, nie wiem, czy o co tu może chodzić.
1: BRT, pole edycji tylko do odczytu, set, przycisk. Strength, hot, pole edycji tylko do odczytu pusta. Set, przycisk. Open deal, przycisk.
0: Otwórz lokalizację ze screenshotami.
1: Keyboard lock, pole edycji tylko do odczytu pusta. Set, przycisk.
0: Możemy ustawić sobie jakiś klawisz na to.
1: Touch, strength, lock, pole edycji, set, przycisk.
0: Tak samo na dotykowy ekran, albo
1: custom,
0: czas.
1: Jeden, pole edycji tylko do odczytu pusta.
0: Jakby klawisz pierwszy, customowy.
1: Set, przycisk. Trigger, jeden, pole edycji tylko do odczytu. Set, custom, key, dwa, pole edycji. Trigger, dwa, pole edycji. Set, custom, key, trzy, pole edycji. Trigger, trzy, pole edycji. Custom, key, cztery.
0: I co się stanie, kiedy wciśniemy coś?
1: Trigger 4, custom map, trigger 1, pole edycji, custom map 2, pole edycji, trigger 2, proces z profile, przycisk.
0: I...
1: Bind 1009, trigger, set, przycisk. Enable OSD, RTSS OSD, zakładka 7 z 16,
0: RTSS,
1: zakładka zaznaczony 6 z 16.
0: Na przykład RTSS raczej nam coś nie pokażę, bo to mamy.
1: RTSS OSD, zakładka zaznacz, enable OSD, RTSS z hold run background, head hosting, game, pole wyboru nieoznaczone.
0: RTSS, czyli ten River Tuner Statistics.
1: Full, przycisk opcji oznaczony.
0: I jego tryb działania, ale to wszystko ja polecam robić w handheld kompanią.
1: One line, przycisk opcji nieoznaczone. Simple, przycisk opcji
0: prosty.
1: Nieoznaczone. Schowcu rent time, pole wyboru
0: pokaż
1: nieoznaczone.
0: Czas.
1: Schowce pełku name, pole wyboru
0: pokaż
1: nieoznaczone.
0: Pokaż nazwę grafiki i procesora na tych statystykach.
1: Fill background, pole wyboru nieoznaczone.
0: Jakby wypełni tło.
1: Superscript unit, pole wyboru nieoznaczone.
0: Wykonywanie superskryptów, które podobno potrafią sporo zdziałać, jeżeli ktoś umie tego wykorzystać. No ja nigdy się tym zajmowałem, ale superskrypty są po prostu presetami, które sobie tworzymy, piszemy i one nam robią różne rzeczy w stylu kalibracji, zmiany taktowania, ilości tych właśnie rdzeni i tak dalej. Takie profile tylko wersji 2.0, bo w sumie pozwalające na tyle, na ile pozwala możliwość urządzenia i trochę nasze wyobraźnia.
1: Schof Larger FPS, pole wyboru nieoznaczone.
0: Pokazuj więcej FPS-ów.
1: Benchmark mode, pole wyboru nieoznaczone.
0: W sensie duże FPS-y. Tryb benchmarku, czyli tryb testu.
1: Font size, lista rozwijana 3, zwinięte.
0: Rozmiar czcionki.
1: Schow hotkey info onost, pole wyboru
0: pokaż
1: nieoznaczone.
0: Pokaż informację o skrócie klawiszowym.
1: Default przycisk opcji oznaczone.
0: Tryb domyślny.
1: Custom przycisk opcji nieoznaczone. Jose color przycisk.
0: Kolor. I tak naprawdę to wszystko.
1: Quark netdisk link. Quark netdisk link link.
0: Tutaj mamy...
1: Advanced zakładka zaznacz. Quark netdisk link. Quark net... Baidu netdisk link. Baidu net... Start with Windows, pole wyboru nieoznaczone.
0: Ruch oraz w systemie to mam wyłączone, no bo mam handheld companion.
1: Skin experimental, lista rozwijana, zwinięte.
0: Skin, czyli wygląd.
1: Minimize to try, pole wyboru oznaczone.
0: Wybrać z zasobnika systemowego.
1: Lock proces z profile, pole wyboru nieoznaczone.
0: Odblokuj proces, profil procesu, czyli żeby nie dało się go zamknąć.
1: Default window state, lista rozwijana, maximize, zwinięte.
0: Domyślny status okna, czyli jak ma się otwierać.
1: Disable CPU boost option, pole wyboru nieoznaczone.
0: Wyłącz opcję CPU boost.
1: AutoHex serial port and open, pole wyboru nieoznaczone.
0: Otwieranie portów.
1: Disable hardware monitor for AFM, w pole wyboru nieoznaczone. Pyro enable settings supply on PS4 simulate, pole wyboru nieoznaczone.
0: Czyli kiedy uruchamiamy symulację PlayStation 4, uruchamia nam się od razu ta symulacja żyroskopu.
1: Stop keyboard hog, pole wyboru nieoznaczone.
0: Wreszcie ma klawiaturę.
1: Language, lista rozwijana,
0: język mamy angielski, chiński.
1: Soft keyboard, lista rozwijana, tab tip, zwinięte.
0: Soft keyboard, czyli klawiatura dotykowa.
1: Ut server for CMU user links grupa. Ut server, pole wyboru nieoznaczone. IP, pole edycji zaznacz port, pole edycji zaznacz dark mode, conflicts with skin, pole wyboru nieoznaczone.
0: Tryb ciemny.
1: Bilibili tutorial chinese. Bilibili tutorial chinese link.
0: Jakieś tutoriale.
1: Join Kuku Group 3.
0: Dołącz do grupy Kuku 3 link.
1: Join Kuku Group 2. Join Kuku Group 1. Proces z profile grupa.
0: No i...
1: 1000. Advanced zakładka 8 z 16. Advanced. TDP zakładka zaznaczony 1 z 16. TDP settings grupa, add TDP przycisk
0: opcji. I tak to wszystko.
1: Zamknij pulpit lista, start, wyszukaj, pokaż ukryte, nadmiar, autorun organizer, motion as ampsoft, motion as nie zna, drop down pasek narzędzi. Nie zna.
0: Zamknąć.
1: M, motion as sip, kopok, zak, spac, mespa, manager, lot, motion, nvda,
0: no
1: pasek, za.
0: Nie będzie. Otworzyć z powrotem.
1: Menu start, h, a, n, d, pasek, za, bezpieczny pulpit.
0: Po prostu używam. A, no tak, teraz to też nie działa, ponieważ.
1: Pasek zadań.
0: Aplikację Handheld Companion, którą po prostu bardziej polecam. Teraz troszeczkę o.
1: Handheld co?
0: Ja nawet na razie pozwolę sobie, słuchajcie, wyłączyć naszego GPD, bo nie będę wezmę Win Controls, bo to jest totalnie niedostępne. Nic tam nie zrobimy. No trzeba zrobić to z kimś po prostu, ale raz.
1: 35%, 2 godziny
0: i potem już nie musi być z tym się męczyć. Ja tego wyłączę, słuchajcie.
1: Menu start,
0: teraz.
1: Zamknij pasek za bezpieczny
0: teraz
1: pulpit.
0: Teraz opowiadam o audio. Tego urządzenia wbudowane.
1: Kontrolowanie.
0: Głośniczki są ok, po prostu ok. Jakby nic nie mogę powiedzieć dobrego, nic nie mogę powiedzieć złego. Są malutkie do... słuchania syntezatora mowy, ewentualnie jakieś gry, jak jesteśmy w podróży, czy coś, nadadzą się bez problemu, ale to nie są głośniki komfortowe do użytku dla audiofila, czy do naprawdę dobrego słuchania muzyki. Nie myślę o nich w ten sposób, bo nie wystarczą nam tego. Nie mogą. Ze względu na swoje ograniczenie, też rozmiarowe, które tu występuje. I z tym nie możemy nic zrobić. No, taka jest specyfika też miniaturyzacji, tego, że tu trzeba upchać wszystko. Natomiast mikrofon, no tak, jeżeli macie lepszy mikrofon na stanie, to po prostu go używajcie. Jeżeli musicie mówić z niego, to rozmów, okej, ale nic więcej. I ja tutaj nagrałem dla was próbkę tegoż mikrofonu i pozwolę, że tak powiem, żeby ona została odtworzona, żebyście zobaczyli, jak ten mikrofon brzmi.
3: To jest test mikrofonu z właściwie do mikrofonu z GPD Win 4 2023, chociaż one są takie same w 22, 24 i 25 zapewne tak samo, bo też te urządzenia de facto nie różnią się ze specjalnie bardzo. Ja go trochę tu poobracam, żeby było to słychać jakoś w miarę. Teraz przełączę tryb, tak klikają przyciski na tym mikrofonie.

0: No, także tak to brzmi.
1: Powiem tak, po pierwsze, że przyciski brzmią strasznie tandetnie i w ogóle głośno na tym mikrofonie. Mikrofon jest pudełkowy, jest po prostu skompresowany, spłaszczony i wypluty. I zbiera strasznie buczenie cewek, buczenie wentylatora z urządzenia, co jeszcze jest zrozumiałe, ale te przyciski brzmią tu po prostu paskudne. Najmniejszy skrzyp obudowy, najmniejsze dotknięcie budowy jest rejestrowane tak, jakby to był wystrzał. Naprawdę, jeżeli musicie go używać, to go używajcie, ale to nie jest mikrofon, którego by się używało z jakąkolwiek przyjemnością. Tego się używa w sytuacjach awaryjnych i w takich, które tego wymagają. Nie wiem, do rozpoznawania mowy się nadaje, do sterowania systemem. To się okej, ale chyba to wszystko. Po prostu nie, unikajcie go. Co do ogólnego działania komfortu, 8-rdzeniowy procesor, 32 GB RAM, dysplej 2-terabajtowy, ramy na wysokich timingach, na niskich opóźnieniach, no to musi dobrze działać i też tak właśnie jest. Bateria trzyma naprawdę, tak jak mówię, już dobre kilka godzin, wytrzyma 6 godzin, myślę spokojnie, nawet więcej, jak się postaramy. Wydajność jest naprawdę przyjemna, komputer się nie zacina i nie powoduje problemów. Nagrzewa się, oczywiście, że się nagrzewa, głównie po prawej stronie tam jest cały wylot chłodzenia, natomiast też nie są tam temperatury, które mają powodować palenie się naszych palców. Niestety, kiedy się rozkręci, wentylator potrafi bardzo irytująco wyć. To jest po prostu wycie. Taka szarka do włosów, no ale to też jest koszt miniaturyzacji niestety. Trzeba się z tym pogodzić, że on będzie się zachowywał głośno. Na pewno głośniej niż zwykły, typowy mały wentylatorek z laptopa, czy też wentylator w dobrym komputerze stacjonarnym. Nie ma na to miejsca, nie ma na to siły i sam wentylator jest po prostu za mały, żeby było to możliwe. Inna sprawa, jeżeli na przykład używacie wbudowanego wzmożenia czasowo-wiewiowego, to jest on poprawny. Nie trzeszczy, nie szumi, jest ok. Naprawdę fajnie się słucha, ja w pociągu miałem podłączone słuchawki po kablu i bez problemu dało się tego słuchać, nie odpadało mi uszy, bardzo ładnie to brzmiało. Nie miałem zaraz ochoty wyrzucić słuchawek do śmieci albo komputera, tylko działało prawidłowo. Czytnik linii papilarnych bardzo usprawnia logowanie systemu, no bo nie trzeba wpisać haseł, ale nic, po prostu przykładamy palec i już jesteśmy zablokowani. Czytnik jest też bardzo precyzyjny, często jedno, dwa dotknięcia i już system zna i rozpoznaje. Aplikacja, jak widzicie, nie jest perfekcyjna, jedna i druga, ale obie są dostępne i pozwalają na to, co trzeba. No plus zmiana ustawień konkretnych, no to wiadomo, niestety trzeba kogoś poprosić, no chyba, że zadowolimy się trybem gamepada, użycie aplikacji typu Steam albo Joy2Key, albo Xpad, albo no tego jest kilka i po prostu w ten sposób przymapujecie sobie pada. No a wtedy mapujecie tryb pada, a nie tryb myszy, który powinien lepiej mapować. No bo lepiej poświęcić tę chwilę dla osoby widzącej, właściwie to z osobą widzącą, żeby zmapować te przyciski, mieć spokój i działać. No ja mam taki layout, taki mam, gdyby jeszcze można było przemapować prawą gałkę, która niestety jest no, kursorem, miejsce nie zrobimy i tylne wszystkie triggery, bampery, bo tego się niestety nie da, to byłoby totalnie komplet, bo można by wrzucić jeszcze spokojnie jakieś caps locka, spację, alt. Co ciekawe, menu kontekstowego się z jakiegoś powodu nie da mapować. W sensie przycisk, jak się go wciska, nic nie robi, co jest zabawne. No ale cóż, nie wiem kto to, dlaczego taki jest. Po prostu się tego nie da zrobić. Chcąc, nie chcąc. Muszę wesprzeć przestrzeń przed instalacją systemu, to znaczy GPD dostarcza nam obrazy nawet systemu, gdzie mamy wszystkie sterowniki, wszystkie aplikacje i tak dalej. Natomiast nie mówię, że na pewno tam coś jest, bo nie musi być, ale ja jestem typem człowieka, który zawsze system na czysto musi być postawiony swój. I wam też tak polecam. Jeżeli dorwiecie taki komputer w swoje ręce, przeinstalujcie system. Tylko, że niestety instalacja Windows 11 nie będzie możliwa, ponieważ pewne niestandardowe sterowniki kłócą się z 11, więc jedynym najlepszym sposobem jest instalacja 10 i potem podniesienie do 11. Nie wiem dlaczego, bo normalnie instalacja idzie, tylko po prostu pierwsze uruchomienie zawsze wysypuje sprzęt. Podobno stara 11, ta najstarsza 22, H1 czy 21, H22, H2 czy 21, H2 jakoś, tak? Nie miała tego problemu, no później Microsoft zszedł z restrykcjami sterowników i dlatego jest jak jest. No niestety instalacja 10, podniesienie do 11 już spokojnie działa, bez problemu. Co ciekawe, mamy też dźwięk podczas instalacji, co nie jest takie normalne, bo nie zawsze jest, w sensie głośniczki są wykrywane, na przykład w OneXplayerze nie były. Pakiet sterowników, który dostarczony jest przez One X Player, przez GPD, przepraszam. Ja mogę Ci podlinkować w ogóle towary siłowe zawierające instalatory wszystkich potrzebnych aplikacji i tych dodatkowych oraz sterowników. Sterowniki instalujemy plikiem BAT, uruchamiamy z plikiem z prawa administratora i wszystko się tam ładnie instaluje. Oczywiście grafikę i chipset zawsze polecam poprzeć najnowsze ze strony AMD. Taki pakiet AMD Adrenaline Edition. Mogę też oczywiście, mówię, odrzucić na najnowszą obecnie wersję, natomiast no, zawsze polecam pobrać to, co będzie najnowsze na serwerach AMD, bo na pewno będzie to aktualne. A te ustawienia często dużo na przykład pozwalają w systemie edytować zegary, procesora, ilość kasz rdzeni i tak dalej. Czy polecam GPD Win 4? Tak, na pewno jest to urządzenie lepsze pod wieloma względami, niż na przykład MSI Cloud czy ROG Ally, czy nawet One X Player. Legion Go to nawet nie mówię, dlatego że ma klawiaturę przede wszystkim, co jest dużym game changerem i bardzo ułatwia sprawę. Jeżeli znajdziecie w dobrej cenie i szukacie czegoś małego, albo na przykład do miksowania, do użytku mobilnego, bardzo mobilnego, to ten sprzęt jest jak najbardziej dla Was. Uważam, że nie znajdziecie niczego jako tako lepszego, co w tej kategorii by się sprawdziło po prostu lepiej. Ewentualnie mógłby to być na przykład GPD Win Max 2, czyli urządzenie, tak jak mówiłem, bardziej laptopowe z wyglądu, które trzeba więcej wejść. No ale też jest większe, ma ekran 10 cali. GPD Win Mini jest bardzo ciepły, to znaczy, no niestety jest jeszcze mniejszy, bardziej upakowany. Ma też dysk SSD w najmniejszym formacie 2230, skutkiem czego niestety, ale jego chłodzenie też będzie cięższe. No i tamto urządzenie ma też jedną tylko rurkę cieplną przy wentylatorze, a co niestety nie pomaga. No więc, no i też ma dość nietypową klawiaturę. Oczywiście, jak ktoś chce, to nie bronię, tak? Ale no, GPD Win 4, GPD Win Max 2, jeżeli chcecie coś tego typu, koniecznie. Ja to urządzenie używam jako pomost pomiędzy laptopem a stacjonarką. Tam, gdzie nie wejdzie mi laptop, tam, gdzie stacjonarki, to nie zabiorę się rzeczy. Mam GPD, który po prostu jest malutki i będzie mógł go używać wszędzie. Więc myślę, że możemy tak naprawdę już powoli kończyć naszą audycję. Tak jak podsumowując wszystko, sprzęt dla konkretnych ludzi, natomiast na pewno lepiej wyważony niż to, co prezentowałem wcześniej, bardziej uniwersalny, kiedy kupione za odpowiednie pieniądze dobrze działa. Mogę też dodać, że testowałem działanie złącza Oculink, wszystko działa bez najmniejszego problemu. Karty graficzne są wykrywane i działają poprawnie z przepustowością, którą oferuje złącze Oculink, czyli 64 GB na sekundę. No, 4 linie PCIe 4.0. Tak więc przypomnę, że prezentowałem, ja jestem Patryk Kojnacki, prezentowałem GPD Win 4 2023. Pozdrawiam Was bardzo, do następnej audycji.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Kiedy moja ulubiona stacja radiowa poza radiem DHT i Tyfloradiem oczywiście dostała w końcu po wielu, wielu latach starań nadawania pirackiego i wszystkiego koncesję na fale AM, czyli Radio Caroline, mówię o nich, to oni bardzo, ale to bardzo często grali tę piosenkę. Po prostu no, nie było dnia, nawet bym powiedział, że nie było dyżuru prezentera, żeby z radością nie zagrał tej piosenki AM Radio i Everclear na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia DHT w programie RTV, ale my mamy powody do świętowania i to wcale nie dlatego, że dostaliśmy koncesję na AM, ani na FM, ani na żadną inną częstotliwość, tylko mamy powody do
5: jeszcze
4: świętowania.
5: Nie.
4: Jeszcze nie, ale może kiedyś, może kiedyś. My mamy powody do świętowania, bo nasza wygrała.
5: nasza wygrała, to już niemal tydzień minął, ale nie słyszeliśmy się od tego czasu, ale mówiliśmy wam tydzień temu o finale konkursu Eurowizji Junior konkretnie i właśnie w niedzielę ten finał się odbył i wygrała go nasza reprezentantka Roxana Węgiel.
4: No, to gratulujemy Roxanie bardzo serdecznie.
5: Głosowałeś?
4: Nie głosowałem.
5: A ja tak.
4: No tak, bo ty oszukiwałaś, bo ty cheatowałaś, jak to się teraz mówi. Natomiast ja...
5: Było to trochę trudne.
4: Dokładnie. Natomiast ja nie miałem możliwości, żeby zagłosować, niestety. I tu muszę powiedzieć kilka gorzkich słów na temat organizatorów Eurowizji Junior, bo przez internet osoba niewidoma zagłosować samodzielnie nie była w stanie. Otóż wyobraźcie sobie, że strona internetowa, za pomocą której się głosowało, jakoś tam nawet dostępna była. Co prawda z klawiatury to tak za bardzo też się nie dawało oznaczyć tych elementów do głosowania, bo one były jako klikalne, nie jako standardowe. Jakieś takie elementy, które osoba niewidoma byłaby w stanie sobie gdzieś tam odnaleźć, ale nasze programy odczytu ekranu to jak najbardziej wspierają, więc to już, o ile kiedyś mogło być to problemem, to teraz spoko. Damy radę. Natomiast no, z czym ja miałem problem, to była tak zwana kapcza, czyli mówiąc ludzkim językiem kod z obrazka. Trzeba było przepisać wynik działania matematycznego i gdyby te cyferki, które tam należy do siebie dodać, odjąć, cokolwiek z tym zrobić, były wypisane czystym tekstem, nie byłoby problemu. Niestety były w postaci grafik. Ja sobie z tym nie poradziłem. Ty poprosiłaś o pomoc swoją mamę i sobie poradziłaś, ale no ja niestety takiego komfortu nie miałem i nie wyszło po prostu najzwyczajniej
5: no
4: w świecie.
5: No i to przykre, także... naprawdę, że tak duży konkurs międzynarodowy, nie, organizatorzy czy osoby odpowiedzialne właśnie za tworzenie tej strony internetowej, za to całe głosowanie, nie są w stanie zadbać o to, żeby to było dostępne. To wydawałoby się, że to już powinno być w dzisiejszych czasach standardem. Niestety nie jest. No trudno, oby było to może lepiej rozwiązane w kolejnej edycji, która, no właśnie, nie wiadomo jeszcze dokładnie, gdzie się odbędzie, ponieważ w przypadku Eurowizji dla dzieci to nie jest tak, że organizuje ją zwycięzca z poprzedniego roku. Może, ale nie musi, ale chyba często tak nie jest. Natomiast prezes Telewizji Polskiej powiedział, że jest chętny, aby Eurowizja w przyszłym roku odbyła się u nas, także ciekawe, co na to organizatorzy konkursu i kto wie.
4: Kto wie, no zawsze to jakiś wstęp do tego, że może jak nam dobrze pójdzie, to i kiedyś wygramy tę Eurowizję taką pełną, już nie dziecięcą, więc jeżeli zdamy egzamin, jeżeli chodzi o przygotowanie Eurowizji Junior, no to może w przyszłości. Pytanie, gdzie ta Eurowizja ma się odbyć, bo ponoć miałaby się odbyć, może tak, bo ponoć nie w Warszawie, takie gdzieś tam słyszałem informacje, że w jakimś innym mieście, ale gdzie, co i jak,
5: tak.
4: to tego jeszcze, szczerze mówiąc,
5: fani
4: nie wiem.
5: Fani często mówią o Katowicach, ale to wiadomo, są na razie jeszcze tylko wstępne rozważania, więc trudno powiedzieć, na jakie miasto się zdecydują organizatorzy, jeżeli w ogóle by to miało być u nas. No a co do tej Eurowizji dla dorosłych, nazwijmy ją tak znów roboczo, no to już się pojawiają takie hipotezy, że być może również za przykładem Eurowizji dla dzieci, skoro zdało egzamin to, że nie było tych eliminacji, preselekcji koncertu telewizyjnego, w którym to widzowie wybierali reprezentanta, to być może właśnie to również zostanie wykorzystane w Eurowizji dla dorosłych, to znaczy, że właśnie takich preselekcji nie będzie, a telewizja wybierze reprezentanta wewnętrznie, no bo skoro to tutaj zadziałało, no to może tak właśnie powinniśmy wybierać. I na rzeczy kiedyś tak Telewizja Polska wybrała i wybrali czarną dziewczynę, którą wykonywał Iwan i Delfin, więc może to nie było najlepsze rozwiązanie, ale może już po latach doświadczenia umieją wybierać lepiej.
4: A że prezes Jacek Kurski lubi na przykład Zenka Martyniuka, no to...
5: Może prezes tam sam ze
4: z gitarą razem z...
5: Z posłem Cymańskim, on tak lubi bardzo śpiewać i zrobią taki team, no to wtedy wygramy wszystko.
4: Ale swoją drogą ja się tak zastanawiam, gdyby na przykład takiego naszego Zenka Martyniuka albo Marcina Millera jako takie dobro narodowe wysłać na Eurowizję i wystawić, to ciekawe, czy reszta świata, a Europy z przyległościami, może tak to powiedzmy, czy doceniłaby taką właśnie muzykę disco polo, czy bylibyśmy się w stanie w dzisiejszych czasach z tym przebić jakoś?
5: No to ciekawe, skoro Werka Serduczka gdzieś tam...
4: No właśnie.
5: To było sukcesem, no to może i nasz Zenek. No nie,
4: z drugiej strony tego, kiedyś sukcesem było Lordi, no to co, to można by coś...
5: Też Lordi.
4: No, to może jakiś taki zespół. Teraz to taka moda jest na muzykę patriotyczną w takim ostrzejszym wydaniu. To może tą drogą pójdziemy. No zobaczymy. Wszystko okaże się za czas jakiś. Zobaczymy też, czy Eurowizja Junior w Polsce będzie miała swoje miejsce i kto tam wtedy wygra. Oczywiście. To pokażą nam najbliższe miesiące zapewne. Tymczasem rozpoczynamy, i to już tak rozpoczęliśmy chwilę temu, 43. wydanie programu RTV, Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
4: Witamy Was bardzo serdecznie. Dziś w godzinnym wydaniu mamy Wam co nieco do opowiedzenia, ale no nie na tyle, żebyśmy byli w stanie Wam o tym wszystkim opowiadać przez 2 godziny. Najwyżej Grzesiowi zabierzemy chwilę czasu antenowego, jeżeli byśmy tam gdzieś przedłużyli, bo dziś właśnie, dziś mikromiszmasz, nowa audycja na antenie Radia DHT, nowa, stara...
5: Powrót właściwie, powrót. Rzekłabym, ale...
4: Tak, bo Grzegorz...
5: Ale... To jest na pewno...
4: Tak, Grzegorz to jest taki nasz latający Holender, który bardzo często ma nowe pomysły, to jest najbardziej kreatywna jednostka w naszej ekipie, bo on co chwilę ma nowy pomysł na siebie, także jeżeli chcecie posłuchać Grzegorza przy stupy w nowym wydaniu, to zapraszamy już po godzinie 18 na antenę Radia DHT.
5: Taka właśnie zmiana, że teraz po nas Grzegorz będzie prowadził swoją audycję, no a my już tak zaczynamy w pełni i na początek przenosimy się do stacji TVN i o niej słów kilka. No bo czy ty wiesz, co dzisiaj telewizja TVN pokaże wieczorem o godzinie 22:20 i to w porze oglądania całkiem dobrej, bo po finale programu Mam Talent?
4: No słyszałem, że Christian Grey pojawi się na szklanym ekranie.
5: Tak, z otwartej telewizji się pojawi. Będziesz oglądał?
4: Nie, wiesz co, ja książek nie czytałem, film sobie myślę, że też podaruję. Doceniam, że wszyscy docenili Ellie Goulding i Love Me Like You Do, bo piosenka rzeczywiście taka wpadająca w ucho i całkiem sympatyczna, ale to może niech będzie moja jedyna styczność z tą produkcją.
5: A ja książki czytałam, to się muszę przyznać, ponieważ muszę się wytłumaczyć. Byłam wtedy studentką pierwszego roku, która bardzo stresowała się pierwszą w życiu sesją. Myślałam, że to w ogóle będzie nie wiadomo co i że trudno będzie to zdać. Okazało się nie aż tak źle. I po tej sesji po prostu musiałam się odstresować i stwierdziłam, że to właśnie będzie dobry sposób. 2 pierwsze książki jeszcze jakoś wytrzymałam, ale w trzeciej powiem szczerze, że już... się zmęczyłam i już chciałam, żeby się skończyło jak najszybciej.
4: No właśnie, miałaś się odstresować, a umęczyłaś się jeszcze bardziej.
5: Nie, no troszkę się na pewno odstresowałam przy pierwszej części, chociaż to, że się odstresowałam, nie znaczy, że mam jakieś pozytywne zdanie na temat tej literatury, aczkolwiek znając życie, na film pewnie dzisiaj zerknę, a czy obejrzę go w całości, czy kilka jedynie minut, no to myślę, że się jeszcze okaże.
4: Wszystko się okaże. Pewnie nie będzie z audiodeskrypcją, bo TVN generalnie mało stawia na audiodeskrypcję.
5: Gdzie?
4: Szkoła jest z audiodeskrypcją na przykład. I kiedyś były rozmowy w toku, co po prostu...
5: W toku.
4: Ten program tak bardzo tego potrzebował, że...
5: Audiodeskrypcja.
4: Że szkoda słów.
5: Dokładnie tak. Dokładnie tak, ale w ogóle co do TVN-u jeszcze, to nie wspominaliśmy wam jeszcze o tym, ponieważ na te wydarzenia trzeba będzie trochę poczekać. TVN planuje reaktywację swoich znanych formatów, głównie swoich znanych seriali, ponieważ już wiadomo, że wiosną pojawi się drugi sezon serialu Odwróceni, który to pierwszy sezon tego serialu był emitowany jakieś 12 lat temu i cieszył się dobrymi opiniami, ale to jest jedna rzecz, natomiast kolejne, które jeszcze nie wszystkie są tak dokładnie potwierdzone, ale myślę, że nawet jeszcze więcej fanów tych produkcji mogą one zelektryzować. Otóż podobno ma wrócić Brzydula.
4: No proszę.
5: To jest w ogóle wydarzenie. I podobno ma wrócić 39,5.
4: No to też ciekawie. No, znane
5: tytuły.
4: Powiem
5: szczerze, że nie wiem, co o tym... Tak, powiem szczerze, że nie wiem, co o tym sądzić i teraz się zachowam jako taka typowa Polka, która jeszcze niczego z tego nie widziała, no bo siłą rzeczy nie można było, ale się już wypowie, że nie wiem, no, jak się skończą te kontynuacje, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle to jest tego warte, ponieważ no może po prostu warto było skończyć tę produkcję wtedy, kiedy to było zaplanowane i jakieś odgrzebywanie właśnie tych tematów może się skończyć różnie. Zobaczymy, może będę pozytywnie zaskoczona i na pewno zerknę i na Brzydule i na 39,5, bo lubiłam te seriale, no i to też na pewno gwarantuje TVN-owi wysoką oglądalność. Wszak te produkcje miały taką oglądalność, więc na pewno wiele osób z ciekawości zerknie, jak wyglądają te nowe odsłony, więc tak

0: rodzaju powtórek, to i może wszystko się zmieści, bo tak naprawdę teraz w dobie VOD to przecież nie ma już takiego wymogu, żeby coś tam było powtarzane, bo ktoś sobie nie obejrzał. No bez przesady, nie jesteśmy państwem, gdzie ten internet szerokopasmowy jest niezbyt rozwinięty. Większość, poza może jakimiś tam wiekowymi osobami, ma dostęp do nowoczesnych technologii, może sobie obejrzeć, jeżeli tylko ma ochotę, na playerze na przykład poprzednie odcinki, także chyba nie ma potrzeby już aż tak bardzo zapychać tego wszystkiego powtórkami, więc kto wie, kto wie.
1: Może no to prawda, może... cały dzień by nie był wypełniony paradokumentami, tylko pół dnia.
0: Dokładnie.
1: Więc to może jakiś pozytywny krok, ale zawsze też jeszcze można zrobić jedną rzecz, jak to się stało z kolejnym formatem, który ma za jakiś czas powrócić. Otóż, słuchajcie, ma wrócić format Big Brother, przy czym on ma się pojawić w TVN7, więc to jest no też proszę. Jakaś strategia, po pierwsze, żeby trochę odciążyć tę główną antenę, a po drugie, żeby pobudzić do życia ten kanał TVN7, no bo on jest tak sobie właściwie w tej naziemnej telewizji cyfrowej, ale nie ma produkcji własnej, a ma być i Big Brother, ma być też jakiś premierowy serial, także no coś się tam przynajmniej będzie działo, Big Brother też na pewno sporą widownię przyciągnie, no i ciekawe, jak w dzisiejszych czasach, po tych kilkunastu latach od ostatniej edycji w TV4, to minie zdaje się 12 lat, jak ten program będzie wyglądał, jak się spodoba, no na pewno będą stawiali na internet aktywność, tak mi się wydaje, no to już są te czasy. No i pewnie na jakieś ciekawe osobowości, no bo bez tego taki program nie ma racji bytu.
0: I wiesz, ja się zastanawiam, jak bardzo kontrowersyjnie w obecnych czasach i w dobie na przykład takiego programu jak Warsaw Shore trzeba będzie tam zagrać w tym programie, żeby zyskać poklask i może nie tyle nawet zawsze uznanie widzów, co po prostu ich zainteresowanie, bo to nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. To jest przysłowie stare jak świat, ale ono się, mam wrażenie, coraz częściej sprawdza. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że no obecnie to trzeba coraz więcej jakiejś kontrowersji, żeby zwrócić na siebie uwagę, niestety. To tak jest chyba troszkę.
1: Dokładnie, dlatego przez tych kilkanaście lat chyba nie reaktywowano programu, no bo właśnie pomysł się trochę wypalił, pojawiły się inne programy, w których działo się jeszcze więcej, więc no tutaj zobaczymy, jak oni właśnie do tego podejdą, czy istotnie im się uda zaskoczyć, a na pewno powiemy jeszcze o tym więcej, kiedy ten program już się istotnie pojawi, no ponieważ na pewno już niedługo będą ogłoszone castingi i na wiosnę ponoć właśnie ma się to dokonać, a teraz wracamy do głównego TVN-u, no i do programu, który się pojawi już niebawem, bo 5 grudnia i chyba z nim jest trochę podobnie i z podejściem do tego programu właściwie, jak z tym, o czym ja już mówiłam wcześniej w kontekście tych powrotów, to znaczy wielu ludzi jeszcze nie widząc tego programu kilka miesięcy przed jego premierą już się na jego temat wypowiadało.
0: Tak, no i też dość sporo kontrowersji narosło wokół tego programu, o którym wspomniałaś, a myśl na temat którego pozwolę sobie teraz rozwinąć, bo od najbliższej środy właśnie o godzinie 21:30 na antenie TVN pojawi się nowy program zatytułowany Wracajcie skąd przyszliście. Formuła programu polega na tym, że grupa Polaków wraz z Piotrem Kraśką spotka się z uchodźcami i zobaczy, jak żyją z dala od domu rodzinnego. Ekipa odwiedzi kraje, przez które uchodźcy z Bliskiego Wschodu przedostają się na nasz kontynent. Niemcy, Austrię, Węgry, Serbię, Grecję i Irak. W programie wystąpi 6 osób, z których z tej właśnie szóstki 3 osoby popierają przyjmowanie uchodźców do Polski, a 3 osoby są temu przeciwne. W trakcie trwania tej wyprawy poznają ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj ojczysty. Usłyszą od nich wzruszające, a czasem mrożące krew w żyłach historie. Widzowie zobaczą, jak te spotkania wpłyną na poglądy bohaterów o migracji. Jak powiedział dla portalu wirtualnemedia.pl Piotr Kraśko, to było niezwykłe doświadczenie patrzeć, jak ich zmienia ta wędrówka i setki kolejnych rozmów i spotkań, jakie przeżywają i jakie przeżywają emocje oraz jak utwierdzają się w swoich przekonaniach albo w nieoczekiwany sposób je zmieniają. Zdjęcia do programu Wracajcie Skąd Przyszliście odbywały się latem i dodajmy jeszcze, że program oparł

0: Sport jest na australijskim formacie Go Back to Where You Came From, który zaadaptowany został m.in. w Danii, Holandii, Niemczech czy Belgii. Polska wersja będzie składała się z 4 odcinków, czyli niezbyt wielu, no ale może tyle wystarczy, żeby pokazać to, co trzeba. Grudzień na pewno będzie tym wypełniony. Natomiast właśnie o tych kontrowersjach tu warto wspomnieć, bo program jeszcze przed emisją wzbudził dość duże kontrowersje i zarzuca się mu m.in. przekraczanie granic i zabawę w uchodźców przez uczestników programu. Ale jak powiedział w wywiadzie dla serwisu Na Temat.pl Piotr Kraśko, nie ma to nic wspólnego z tym, co już od najbliższej środy zobaczymy na antenie telewizji TVN, czyli ci uczestnicy nie będą się gdzieś tam jakoś ponoć w uchodźców bawić, nie będzie zrobione z tego show, tylko to będzie bardziej taki materiał dokumentalny, który będzie opowiadał różnego rodzaju historie. No i zobaczymy, jak to zmieni spojrzenie, szczególnie tych osób przeciwnych przyjmowaniu uchodźców, tak. Bo ciekawe, czy na przykład w drugą stronę ktoś...
1: No właśnie.
0: Właśnie to zdanie zmieni, że ktoś jest za, a nagle będzie przeciw. To mnie zastanawia nawet bardziej niż to, co gdzieś tam ta druga strona myśli, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli widzi się, łatwo się mówi i osądza kogoś z perspektywy wygodnego siedzenia we własnym fotelu i w ciepełku i gdzieś tam sobie za ekranu laptopa. Natomiast jeżeli spotkamy takie ludzkie nieszczęście twarzą w twarz z nim staniemy i zobaczymy, jak te pojedyncze jednostki sobie muszą tam gdzieś radzić, to myślę, że może się zmienić optyka naszego spojrzenia. Ale czy w drugą stronę, no czy coś się stanie takiego, to jest ciekawe, ale wszystkiego od najbliższej środy przez grudzień będziemy się dowiadywać z anteny telewizji TVN. No co, zagramy sobie teraz coś?
1: Zagramy sobie utwór, no myślę, że jedyny utwór, który się mógł teraz pojawić, ponieważ właśnie on powstał poniekąd z inspiracji tymi wydarzeniami, tym, że bo już od jakiegoś czasu właśnie słyszy się o uchodźcach, a myślę, że tekst utworu i wspomniana tam nazwa Aleppo o tym świadczy, a że już dzisiaj zaczął się grudzień, no to chyba na kolędę możemy sobie pozwolić, prawda?
0: Czemu nie?
1: I właśnie będzie to kolęda dla tęczowego Boga w wykonaniu Grzegorza Turnała i Magdy Umer.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No po prostu powiedz o Eurowizji, a Krzysztof się odezwie. Nasz stały słuchacz napisał do nas przed momentem na Facebooku, że ponoć to Kraków jest najbliższy temu, żeby Eurowizję Junior organizować, ale to ciekawe, bo na razie przecież jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle będziemy ją organizować. No i ponoć warszawski Torwar także broni nie składa. Dziękujemy ci, Krzysztofie, za te informacje. Jeżeli wy chcecie również nam coś napisać, odnieść się w jakiś sposób do tego, o czym mówimy na antenie radia DHT w programie RTV, to zapraszamy facebook.com/radio-dht. A teraz telewizja,
1: dokładnie
0: tak?
1: Tak jest, a teraz telewizja, informacja, która gruchnęła w czwartek wieczorem. Otóż Wojciech Cejrowski w grudniu nie będzie pojawiał się w czwartkowych wydaniach programu Minęła 20, prowadzonych przez Michała Rachonia na antenie TVP Info, rzecz jasna. Poinformował o tym na swoich profilach w serwisach społecznościowych. Dodał, że dostał tę wiadomość od samego Michała Rachonia, który przeprowadzał z nim wywiady w czwartkowych wydaniach programu. I napisał tak: panu Rachoniowi dziękuję, że mnie na antenę wpuścił. Mam nadzieję, że nie będzie miał z tego powodu kłopotów. Zaznaczył również, że oglądalność wywiadów z nim była kolosalna podobno. Sam Michał Rachoń nie chciał komentować tej sprawy, ale za to kto inny chciał skomentować i to zrobił. Otóż w czwartek wieczorem do wpisu Cejrowskiego odniósł się na Twitterze Jarosław Olechowski, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej, i napisał: nie jest prawdą, że emisja programu Minęła 20 została zawieszona. No, w ogóle to zdanie jest trochę nie o tym, bo wiadomo, że samego programu nie została zawieszona. TVP nie zerwała umowy z Wojciechem Cejrowskim. Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą. Krótka przerwa jest potrzebna na refleksję. Na antenie TVP nie ma miejsca na poglądy i zachowania sprzeczne z polską racją stanu. No, brzmi trochę strasznie, ale za chwilę przejdziemy do tego, co sprowokowało aż taki komentarz. Nadmienię jeszcze tylko, że Wojciech Cejrowski gości w czwartkowych wydaniach Minęła 20 od wiosny tego roku. Najczęściej Michał Rachoń rozmawia z nim przez komunikator internetowy, ponieważ Cejrowski przez dużą część roku mieszka w Stanach Zjednoczonych i te wywiady zazwyczaj nie są emitowane na żywo, tylko nagrywane kilka godzin wcześniej. No i właśnie 2 tygodnie temu, w czasie rozmowy Wojciecha Cejrowskiego z Michałem Rachoniem, Wojciech Cejrowski spalił małą flagę Unii Europejskiej, wyrażając poparcie dla podobnego incydentu podczas Marszu Niepodległości. Ten fragment rozmowy nie został pokazany w TVP Info, natomiast Wojciech Cejrowski opublikował go na swoim kanale na YouTubie i zatytułował to nagranie Nowe Cejrowski pali logo UE, więc w ogóle zabrzmiało to tak...
0: Tak, bo pan Wojtek ma swój kanał na YouTubie, gdzie wrzuca wszelkie swoje jakieś tam wystąpienia radiowe i telewizyjne zresztą też, tylko niestety YouTube bardzo ostro traktuje te jego wystąpienia w radiowej trójce, bo jak ileś razy chciałem sobie posłuchać którejś z tych audycji podzwrotnikowej, no to niestety już nie dałem rady, bo film został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich na YouTube.
1: Praw autorskich, no. A no właśnie.
0: Dlatego my, ale panie Wojtku, jesteśmy tak na Mixcloudzie. Wystaw się pan tam. Tam się da.
1: Dokładnie. No, trzeba to może zaproponować, bo nie wiemy, czy nas słucha. Ale to, o czym wspomniałam, to jest tak naprawdę tylko jedno z wydarzeń, ponieważ niektórzy dziennikarze komentujący na Twitterze zawieszenie współpracy TVP Info z Wojciechem Cejrowskim zwrócili uwagę, że w czwartek publicysta właśnie w swoim kanale zamieścił nagranie, w którym ostro skrytykował PiS za to, że partia nie doprowadziła do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Powiedział między innymi, że Kaczyński ma za pazurami krew niewiniątek i jest u niego od dawna nacenzurowanym. No to jak już tak powiedziano, no, to rzeczywiście...
0: To, tak. To już się dzieją rzeczy dość grube. Tak.
1: To rzeczywiście nie dziwne, ale to też jeszcze nie wszystko, bo w czwartek przed nagraniem rozmowy z Rachoniem Cejrowski gościł także w Radiu Wnet. I Grzegorz Łaguna z Superstacji napisał potem na Twitterze: Wojciech Cejrowski zawieszony w TVP za słowa o chamie Kaczyńskim. Cejrowski miał w radiu powiedzieć: tak jak ta pani, której ośmielił się w tym momencie cham Kaczyński grozić palcem. Chamstwo. Jeśli to była intencja Jarosława Kaczyńskiego, to w tym momencie był chamem i wobec kobiety i powinien z liścia dostać. Już tłumaczę, że chodziło o posłankę PiS Annę Siarkowską. Gdy Sejm nowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym i zmieniał przepisy zakwestionowane przez Unię Europejską, Jarosław Kaczyński pogroził jej palcem, bo z trybuny sejmowej mówiła: wycofywanie się ze słusznych reform pod naciskiem instytucji unijnych wykorzystywanych do walki politycznej wyznacza granice naszej suwerenności w bardzo nieciekawym miejscu. No także kolejny tutaj element, dzięki któremu pan Cejrowski sobie, mówiąc kolokwialnie, mógł przechlapać. Natomiast to nie jest oczywiście tylko tak i znając pana Cejrowskiego się można tego domyślić, że tylko teraz był kontrowersyjny, bo już wcześniej były różne takie małe aferki z nim związane, bo w czerwcu ubiegłego roku Wojciech Cejrowski, komentując w Minęła 20 relacje Polski z USA, stwierdził, że Donald Tusk, w przeciwieństwie do Donalda Trumpa, kocha Polskę od tyłu. Skrytykowało to wielu dziennikarzy aktywnych na Twitterze, zgłoszono również skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie. Z kolei pod koniec marca bieżącego roku Michał Rachoń w rozmowie z Wojciechem Cejrowskim, komentując zarzuty wobec byłego dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, stwierdził, że w IMGW za rządów PO działał Homo harem. A Cejrowski ocenił, że trafniejsze jest porównanie do burdelu. I krótko po tym na Twitterze minęła 20. zamieszczono sondę, w której zapytano, czy afera w IMGW to bardziej homo harem, czy homo burdel. I wielu dziennikarzy oczywiście skrytykowało tę sondę jako infantylną i niesmaczną. No nie ma się co dziwić. Naprawdę, jak się czyta o takich rzeczach, to jest przerażające, że to do tego doszło. Dokładnie. A z kolei w grudniu 2017 roku, gdy doszło do zmiany przewodniczącego Nowoczesnej, Ryszarda Petru zastąpiła Katarzyna Lubnauer, Cejrowski skomentował: nowy przywódca tej partii. Nawet powiem panu szczerze, że nie bardzo wiadomo, czy chłop, czy baba. Ja nie obrażam nikogo, nie wiadomo, czy chłop, czy baba intelektualnie.
0: Po prostu, o ile naprawdę, jak tak słucham tego wszystkiego i czasem zresztą też trafię na różnego rodzaju wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego, to mam wrażenie, że naprawdę on powinien ograniczyć swoją aktywność do tych programów podróżniczych różnego rodzaju, czy programów muzycznych, w których opowiada o jakiejś tam kulturze, o piosenkach, które zna, bo tu przynajmniej nikogo nie obraża, słucha się tego przyjemnie i naprawdę jest Wojciech Cejrowski dobrym dziennikarzem i trzeba też przyznać, że jest człowiekiem inteligentnym, tylko dlaczego tę inteligencję wykorzystuje w tak kiepskim stylu?
1: No, szkoda, nawet już po prostu nie wiem, co dodać więcej, bo właśnie przykro jest patrzeć na to, że czasem dyskusja publiczna spada, tak jak wskazują na to choćby te ostatnie przykłady, żeby jej poziom spada tak znacząco, no ale co by nie mówić, sobie tutaj u prezesa być może opinię popsuł takimi komentarzami, zobaczymy, czy istotnie wróci w styczniu, czy może jeszcze później, nie wiadomo jeszcze, no jak na razie jest to zawieszenie tylko na miesiąc. No ale tak jak wspomniałeś, istotnie najbardziej lubimy te programy pana Cejrowskiego, w których mówi o podróżach, bo na tym się zna. No i jego takim znakiem rozpoznawczym jest to, że porusza się boso. No to chyba nie mamy teraz wyjścia i musimy mu zagrać piosenkę zespołu Zakopower.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: Za 21 minut będzie godzina 18, to jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Ja teraz otwieram kolejną notatkę i ja w nagłówku tej notatki mam taki tytuł: Piekło zamarzło.
1: Oj tak.
0: No,
1: tak się
0: naprawdę
1: poczułam, kiedy otworzyłam Twittera, tam się pojawił tweet magazynu Press i tam była ta informacja.
0: Dokładnie, bo tak nawet co jakiś czas sobie rozmawiamy o tym, co dzieje się obecnie w Radiu Z. I ja zawsze tak mówię, wiesz co, ale to jakoś jeszcze funkcjonuje, póki Marzena Chełminiak tam jest, bo przecież no jej nikt nie ruszy, to jest no, ikona tego radia. Wiele lat, od początku tej trwania i istnienia tej stacji, pracowała tam na różnych stanowiskach i no przecież nikt jej stamtąd nie ruszy. Okazuje się, że jednak ruszyło. Jak poinformował Press właśnie, wieloletnia dziennikarka Radia Z, Marzena Chełminiak, rozstaje się ze stacją. Powodem jest zdjęcie z anteny jej programu Życie jak marzenie. Informacje te potwierdzają Marzena Chełminiak i pełniący obowiązki redaktora naczelnego Radia Z Michał Celeda. Natomiast jak dodaje pani rzecznik prasowa Eurozetu, rozstanie było za porozumieniem stron. Marzena Chełminiak z Radiem Z była związana od początku istnienia stacji, czyli od 1990 roku. Co ciekawe, ja tego nie pamiętam, ale są osoby, które to pamiętają. W 2000 roku przez chwilę pracowała w RMF FM. Prowadziła w Radiu Z takie programy jak Hip Hop Z, Dzień jak Niecodzień, Kuferek Radia Z. Natomiast program Życie jak marzenie prowadziła od września 2015 roku. No prowadziła też poranki przecież z, tak. Tak, z Marcinem Sońtą i Tomkiem Florkiewiczem, dobrze pamiętam?
1: Na pewno? Nie wiem, a może to jeszcze był Marek Stary Brat?
0: A może i Marek Stary Brat, tak, tak. Tu mogę... Ja nie jestem człowiekiem jakimś takim, który bardzo, bardzo słucha programów porannych, bo zazwyczaj wtedy jeszcze sobie smacznie śpi, więc mogę tu coś pomylić.
1: Nie jesteś człowiekiem, który słucha Radia Z regularnie.
0: A to też jest prawda. To też jest prawda. Natomiast rzeczywiście na pewno Marzena Chełminiak była też jedną z prowadzących program poranny Radia Z. No... I cóż, ciekawe co teraz. Tym bardziej, że wiesz co?
1: Ja nie wiem.
0: Że to jest w ogóle
1: skończył się świat.
0: Tak, że to jest w ogóle o tyle ciekawe, że Marzena Chełminiak była zawsze taką panią z radia. Ona przecież, o czym czytałem swego czasu w wywiadzie z nią w Radio Newsletterze, rozmawiała z Aliną Dragan, to wspominała o tym, że do czasu, aż zaczęła prowadzić programy poranne, to w zasadzie ludzie nie wiedzieli, jak ona wygląda. Bo ona swojego wizerunku tak za bardzo nie upubliczniała. No wtedy w porankach to wiadomo, trzeba było, bo tam też jakieś materiały wideo i tak dalej, więc dopiero wtedy dało się poznać, jak wygląda Marzena Chełminiak. Zresztą kiedyś... Ja pamiętam, to wiele lat temu już było. Janusz Weiss dzwonił w nietypowej sprawie do Marzeny Chełminiak właśnie, bo jeden ze słuchaczy się zapytał, czy jak ona wygląda, czy gdzie można by ją zobaczyć, bo tyle lat ją słyszał, a nigdy jej nie widział. I właśnie wtedy Marzena Chełminiak mówiła o tym, że ona to tak celowo, po prostu. I tyle.
1: Ale ja kojarzę występ pani Chełminiak w jakimś programie, chyba w telewizji TVN Style, jakieś 12 lat temu. Program się nazywał chyba Ten Jeden Dzień, bo pani Marzena chyba była kiedyś ciężko chora i chyba właśnie o tym tam opowiadała, więc zdaje się, że wtedy ci, którzy oglądali ten program, Doroty Wellman mogli zobaczyć, jak ona wygląda.
0: No to może tak, no bo
1: taki wyjątek.
0: Bo to może, wiesz, właśnie był jakiś wyjątek, ale tak generalnie no to nie jest osoba, którą zobaczysz w jakimś kolorowym pisemku albo której zdjęcie zobaczysz na pudelku. No bo to nie.
1: No nie.
0: No i teraz pytanie... Co dalej z panią Marzeną? Gdzie teraz znajdzie swoje miejsce i czy w ogóle znajdzie swoje miejsce?
1: No właśnie, no nie wiadomo, ja przyznam, chociaż już nieraz tu o tym mówiłam, o ile do samej pani Marzeny nic nie mam, o tyle po prostu jakoś tak barwa jej głosu, powiedzmy, że nie należała do moich ulubionych, o tak powiem. Ale to nie znaczy, że jakoś cieszy mnie jej odejście, no bo nie mam właściwie powodów i też czekam, co się z nią dalej wydarzy.
0: Oczywiście i życzymy wszystkiego dobrego na być może dalszej radiowej drodze życia. Może to jest czas na jakieś zmiany. Kto wie. I wszystko się z czasem okaże. A my sobie teraz zagramy piosenkę, nawet nie o jednej.
1: Ale zanim
0: Marzence.
1: Sobie zagramy, to jeszcze mamy nowe plotki, ploteczki a propos Radia Z.
0: No faktycznie. Faktycznie, bo tu nie zauważyłem tego. A mamy oczywiście, bo Radio Z cały czas chciałoby się sprzedać, a nawet nie tyle samo radio, co Czech Media Invest, czyli obecni właściciele Radia Z. Mamy nowych zainteresowanych kupnem, to jest Agora i PMPG, czyli wydawca Wprost i Do Rzeczy. Tak wynika z doniesień Gazety Prawnej. Jak na razie żadna ze spółek nie potwierdziła chęci zakupu Eurozetu, ale wszystko prawdopodobnie rozstrzygnie się w grudniu. Ciekawe, czy rzeczywiście...
1: No ciekawe, bo tamte spółki, o których była mowa wcześniej, to się jednak okazało, że wcale nie są zainteresowane, więc no tak widać, to się pojawiają nowi gracze, no i ciekawe, czekamy ponoć już w najbliższym czasie, ma się to rozstrzygnąć. A teraz istotnie zagramy piosenkę dla pani Marzeny o Marzenkach właśnie, a zaśpiewa Danuta Błażejczyk.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I tak powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania z wami w ramach programu RTV, ale zanim przedstawimy wam ostatnią nowość, to mamy dla was zaproszenie.
1: Tak, mamy zaproszenie, mamy zapowiedź. Powiedzmy od razu, że nie wiemy, czy usłyszymy się za tydzień. To zależy od tego, czy uda nam się odpowiednią ilość informacji uzbierać. Natomiast za dwa tygodnie, prawdopodobnie, chyba że jeszcze coś się zmieni, będziemy was na pewno o naszych planach informować, ale wstępnie na audycję, która się pojawi za 2 tygodnie, szykujemy coś specjalnego, ponieważ będzie to właśnie specjalne wydanie programu RTV pod hasłem Subiektywny Ranking Nowości Telewizyjnych. Chcemy podsumować te programy, które były nowe w tym roku kalendarzowym, a więc te wszystkie nowości, które się pojawiły od stycznia, przy czym będziemy się skupiać na propozycjach Wielkiej Czwórki, Jedynki, Dwójki, Polsatu, TVN, no ponieważ to są programy, które i my, i chyba jednak większość widzów najczęściej ogląda. I mamy w związku z tym do Was taką pewną prośbę.
0: Żebyście nam pomogli.
1: Żebyście nam pomogli, jeżeli tylko chcecie, zachęcamy Was do dzielenia się z nami Waszymi typami. My będziemy szykować, jak już wspomniałam, ranking, więc będziemy to porządkować pod względem miejsc, wybierając te programy, które nam się podobały i które nie, ale zachęcamy Was do przesyłania Waszych typów, tych programów, które Wam się podobały, które oceniacie pozytywnie lub które oceniacie negatywnie. Nie musicie tego porządkować właśnie pod względem miejsce, jeżeli chcecie, to będzie nam jeszcze milej, natomiast chodzi o to, abyście powiedzieli, właśnie dali nam znać, jakie są Wasze typy, no i nie musicie się ograniczać tylko do Wielkiej Czwórki, jeżeli było coś w innych kanałach telewizyjnych, a może i radiowych, co Wam się w tym roku spodobało, również zachęcamy i na pewno będziemy Wasze opinie czytać na antenie, wysyłajcie na naszego Facebooka radiowego lub na maila studio@radiodht.com.
0: Tak, oczywiście nasz ranking będzie bardzo subiektywny, natomiast i wcale nie obiecujemy,
1: więc że weźmiemy Wasze,
0: decyzje
1: pod uwagę,
0: ale
1: na pewno je odczytamy.
0: Oczywiście, że tak.
1: To sami rozumiecie.
0: Dokładnie, ale całkiem możliwe, że jakieś weźmiemy, jeżeli na przykład ktoś nam napisze o jakimś programie, który nam gdzieś umknął, to wcale tego nie wykluczamy, wręcz przeciwnie. Niemniej jednak sprawę stawiamy jasno, ranking jest subiektywny, czyli jest nasz. Ale Waszą opinię także bardzo chętnie przytoczymy na antenie Radia DHT, zatem zapraszamy bardzo serdecznie studio@radiodht.com albo na Facebooku facebook.com/radiodht. Dajcie nam lajka, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, bo to myślę, że ważne jest i jak dacie lajka, to potem Wam się będą informacje wyświetlać na Facebooku, kiedy na przykład możecie nas usłyszeć na żywo, jeżeli mielibyście ochotę jakoś interaktywnie uczestniczyć w tych programach, bo potem one są oczywiście do słuchania z naszego Mixclouda, bądź też w wersji bez piosenek na www.tyflopodcast.net na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. A teraz myślę, że możemy już przejść do ostatniej informacji, do informacji radiowej.
1: Tak, na koniec jeszcze przenosimy się na chwilę do radia i przenosimy się na Dolny Śląsk, ponieważ do stacji radiowych dostępnych we Wrocławiu drogą cyfrową dołączyły Muzo FM, Radio Maryja i warszawskie Radio Kolor. To też jest zresztą ciekawostka, bo nazwa Kolor była przecież obecna już we Wrocławiu w latach 90., bo to był przecież protoplasta tamtejszego radia Złote Przeboje, a teraz pojawia się to Radio Kolor, bardziej może znane obecnie, no jedyne, które się ostało pod tą nazwą, czyli właśnie warszawskie. A to wszystko stało się za sprawą multiplexu Dubcast, który już w sierpniu pojawił się w Warszawie, o tym mówiliśmy, i podobno ma również być dostępny w Gdańsku. Takie gdzieś czytałam informacje, a teraz jak widać słuchacze z Wrocławia mogą tych stacji słuchać. Przypomnijmy, że we Wrocławiu dostępny jest już multiplex Polskiego Radia oraz multiplex Local Dub, nadający m.in. Radio Luz i Radio Rodzina, a więc ta oferta radia cyfrowego jest bardzo szeroka w tym mieście, a możliwe, że jeszcze będzie szersza, ponieważ w planach wrocławskich operatorów jest m.in. dodanie stacji dostępnych wyłącznie w internecie, a także nadających analogowo w innych miastach regionu.
0: No to zobaczymy, co z tego będzie i jakie będą dalsze losy właśnie tych multiplexów. Natomiast ja jeszcze dodam taką ciekawostkę, o której wiem od naszego redakcyjnego kolegi, którego usłyszycie za moment. Mianowicie, jeżeli chcecie sobie porównać brzmienie Radia Maryja, to zapraszamy właśnie wszystkich mieszkańców Wrocławia, którzy są w zasięgu, bo ponoć Radio Maryja, to się tak fachowo mówi właśnie na tym cyfrowym multiplexie, jest bez procesingu, co oznacza, że jest bez tych wszystkich takich udziwnień, ulepszeń, które możecie usłyszeć w radiu, dzięki temu dźwięk jest taki mocniejszy, taki bardziej ściśnięty, tak myślę, że można to określić, nie wchodząc tu w jakiś techniczny żargon. Natomiast jeżeli chcecie posłuchać tego, co wychodzi bezpośrednio z konsolety w Toruniu, albo prawie, to możecie sobie posłuchać właśnie Radia Maryja w wersji cyfrowej, bo właśnie jest bez tych wszystkich udziwnień, ulepszeń i polepszeń. Więc jeżeli ktoś ma na przykład
1: A
0: jakieś...
1: Radio Maryja dzisiaj świętuje.
0: A no tak, no właśnie, bo to, no, bo to przecież...
1: No dzisiaj jest uroczystość, 27 urodziny, była msza, także tam się dzisiaj dzieje. Rok temu również mówiliśmy o ich urodzinach, także no i tym razem... Najlepszego,
0: Aleluja, oczywiście. I do przodu, tak. Natomiast właśnie, co do naszego redakcyjnego kolegi Patryka, to za moment się z nim jeszcze usłyszycie, bo dziś przygotował nam garść wieści z satelity, głównie z satelity dziś będzie, zatem jeżeli macie ochotę posłuchać, co tam na niebie, to polecamy już za chwilę, ale wcześniej piosenka jeszcze nas czeka.
1: Wcześniej piosenka, oczywiście również o Wrocławiu, konkretnie o wrocławskich tramwajach, którą zaśpiewa Maria Koterbska.
0: A my dziękujemy za uwagę i do usłyszenia, być może za tydzień, być może za dwa w kolejnym odcinku programu RTV. A żegnają się z wami Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
2: Radio DHT.
3: Słuchacie państwo Radio DHT? Słuchacie państwo przeglądu wydarzeń z zagranicy, zarówno z nieba, jak i z ziemi. Patryk Waliszewski, witajcie, zapraszam. Miesiąc prawie się nie słyszeliśmy, no a to całkiem sporo, szczególnie jeżeli chodzi o radiofonię i telewizję, zarówno na satelicie, jak i w odbiorniku radiowym. Warto dlatego, myślę, ponadganiać to, co przez ten czas poszło nie tak, bądź co się pojawiło w radiu i telewizji, zarówno na satelicie, jak i tak zwyczajnie w odbiorniku. Zaczniemy od dość przełomowego wydarzenia. Mówiliśmy już niejednokrotnie, że RFI, Radio France International, na falach krótkich, to tak programów w języku angielskim to w sumie już nie ma i mieć nie bardzo będzie, a w zasadzie to tam jedna godzinka była tego programu. Na satelicie zaś było go całkiem sporo, od godziny 5 obecnego polskiego czasu do godziny 9, o ile dobrze pamiętam. To wszystko zmieniło się dość nagle, niemal parę naście godzin po tym, jak wyemitowano w Radiu DHT ostatni przegląd sceny zagranicznej, spadła na mnie informacja o tym, że RFI, nie tylko na mnie, to tak niemal w ostatniej chwili, spadła informacja, że RFI redukuje liczbę programów angielskich zarówno na falach krótkich, jak i na satelicie od 18 listopada. Jak powiedzieli, tak zrobili, niewiele się w sumie nawet żegnali, no bo przecież oni wykonują misję dalej, ale to o tym za chwileczkę. Wracając do pożegnań i do końców, faktycznie 18 listopada już programu po prostu nie było. W to miejsce na dedykowanym podkanale satelitarnym słyszeliśmy normalne RFI w języku francuskim. Oczywiście WRN World Radio Network, która retransmituje RFI, nie byłaby sobą i przez dobrych parę dni o godzinie 8 rano słyszeliśmy program po francusku, za to na żywo. Warto w tym miejscu nadmienić, że program RFI w języku angielskim poprzez World Radio Network już wrócił do normy, a dla tych, którzy chcą go słuchać na satelicie, nadawany jest on, zdaje się, od 14 albo 15 na podkanale RFI Diverse 7. Zdaje się, że tam on jest umiejscowiony. Jeżeli go tam nie znajdziecie, proszę szukać na podkanale, który opisany jest jako RFI Long Div, czyli nie mniej, nie więcej, tylko różne języki, rozmaite języki. Tam z reguły usłyszymy RFI Music, ale czasem tam również są wcięcia na programy wtedy, kiedy wszystkie inne kanały RFI są zajęte. RFI na satelicie to oczywiście Hotbird 13 stopni wschód, od niedawna zresztą, dlatego tak przypominam, bo kiedyś ostoją Radio France International był oczywiście Eurobird bądź Eutelsat 9 stopni wschód, to się zmieniło jakoś w okolicach kwietnia czy maja, jak dobrze pamiętam. A tymczasem brytyjska Astra 28,2, tam też często lubię przebywać. Tym razem nowinki muzyczne, grupa medialna The Box, odpowiedzialna m.in. za takie kanały telewizyjne jak Magic czy Kerrang chociażby, udostępniła je testowo dla Europy. Zatem jeżeli ktoś ma ustawiony odbiornik na Aster 28,2 lub Aster 2, jak kto woli, może z tych kanałów testowo korzystać. Wszystko oczywiście może ulec zmianie i dziś Państwu to mówię, jutro tego wszystkiego może nie być, choć chyba aż tak źle nie będzie, na aż takie rzeczy się nie zanosi. Całe muzyczne dobro ze stajni The Box Plus Network to częstotliwość 11,627 GHz, polaryzacja pionowa. Tam też znajdziemy te wszystkie kanały. One mogą wyszukiwać się bez identyfikatorów. To taka uwaga techniczna. No dobrze, była Francja, było Zjednoczone Królestwo, to teraz będzie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Francji. No, ta jedność się skończy po Brexicie w marcu 2019. Tak czy inaczej, bomba niemal wybuchła w piątek po południu, kiedy to TV5 Monde, tak, to ta sama telewizja, którą zapewne znamy tu w Europie, w Polsce i prawdopodobnie na świecie też, jeden z pierwszych satelitarnych francuskojęzycznych kanałów TV5 Monde, pisany TV5 Monde, czyli chodzi o świat, wiadomo, Rezygnuje z nadawania w Wielkiej Brytanii. Jak zapewnił nadawca w swoim oświadczeniu, wszystko przez zmieniające się nawyki widzów w Zjednoczonym Królestwie, gdzie nadawanie za pośrednictwem satelity najwyraźniej straciło było sens. Nadawca zachęca do oglądania TV5 Monde w internecie, zarówno w HD, jak i w SD. W strumieniu internetowym można też sobie wybrać napisy, czy chcemy francuskie, czy angielskie, czy jakie tam bądź. Do końca stycznia TV5 Monde zniknie również z EPG kablowej telewizji Virgin Media w Wielkiej Brytanii. Choć w oświadczeniu nadawca ani słowem nie wspomina o Brexicie, warto nadmienić, że regulacje brexitowe nie będą przyjazne dla tego typu programów telewizyjnych nadających z Unii Europejskiej, a mających licencję w Wielkiej Brytanii. Co więcej, licencja na nadawanie programu telewizyjnego na terenie Irlandii to zdaje się po Brexicie osobny dokument. Także biurokracji i papierkologii będzie sporo. Francuski nadawca o tym nic nie mówi, natomiast myślę, że to również przyczyniło się do takiej, a nie innej decyzji. Streszczając i podsumowując, z platformy Sky TV5 Monde zniknęło w piątek, z Virgin Media znika w styczniu. I tym nieoptymistycznym, tym razem akcentem. Nie lubię, jak stacje telewizyjne bądź radiowe odchodzą z powierzchni satelity bądź z pasma. Kończymy tegotygodniowy przegląd, a na następny zapraszam w następnym wydaniu RTV. Patryk Waliszewski, trzymajcie się, do usłyszenia.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: To taka kolejna piosenka o telewizji i kolejna, no można by powiedzieć, nie jakaś taka bardzo pozytywna, no bo chyba nie jest pozytywną piosenką, w której jest informacja, że wszystkim się już w głowie miele. Chyba się zgodzisz ze mną.
1: No to prawda, ale na tle tych wszystkich piosenek o telewizji, które graliśmy, to chyba ta jeszcze wypada tak w miarę chyba pozytywnie. Można powiedzieć, że trochę nawet prześmiewcze, jeżeli chodzi o te teleturnieje, także może i się można uśmiechnąć, więc jest to jakiś tam pozytywny wynik.
0: I gdyby ktoś pytał, to ty nie jesteś od tych państwa Wiśniewskich, co brali udział w tym teleturnieju?
1: Nie, Nie. Ani od Michała Wiśniewskiego, o co mnie często pytano w dzieciństwie, czy jestem jego córką, a czy ja mam na imię Vivienne, albo jakoś inaczej Etienette, no nie, Milena mam na imię, to chyba dobry czas, żebyśmy się przedstawili.
0: Dokładnie, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku RTV, odcinku numer, jak dobrze liczę, 37 już, tak? 37.
1: Dobrze liczysz, znaczy tak naprawdę to masz to napisane w dodatkach, więc no, nie musiałeś długo liczyć.
0: Wiesz
1: tak
0: co, ale, ja mam sekrety. Tu, ja mam tu jak zawsze taki bajzel, żeby nie użyć do zasadniejszego słowa, które zresztą się pojawi.
1: To słowo dzisiaj będzie użyte.
0: Tak, pojawi się za jakiś czas w piosence, ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie to się ładnie przywitajmy z naszymi słuchaczami. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy na to 37. wydanie programu RTV. Dziś dwugodzinne i tak jeszcze w ogóle chcieliśmy wam powiedzieć, że to tele, oglądajcie nas w niedzielę, to nie bez powodu, bo być może co jakiś czas będziemy się w niedzielę spotykać w najbliższym czasie, ale
1: tak,
0: to jeszcze...
1: do najbliższych miesięcy. Także tak. Wypatrujcie informacji, kiedy nas można usłyszeć na Facebooku. Wszystko się oczywiście znajdzie. facebook.com/radiodht. To tak już od razu, żebyście wiedzieli, gdzie możecie pisać wszelkie uwagi, żale, wnioski i inne informacje.
0: I refleksje. Natomiast tak, może się zdarzyć, że będziemy tym programem trochę po naszej jesiennej ramówce rzucać, jesienno-zimowej nawet, no ale tak to czasem bywa. W każdym razie postaramy się, żeby RTV odbywało się na antenie Radia DHT jak najszybciej, a nawet jeżeli ktoś gdzieś tam zapomni, to zawsze będzie mógł sobie odtworzyć z Mixclouda albo z Tyflo Podcastu www.tyflopodcast.net taką skondensowaną wersję bez warstwy muzycznej. Tymczasem przechodzimy już do informacji bieżących, do informacji dotyczących na dobry początek telewizji i zaczynamy od telewizyjnej dwójki, bo właśnie na antenie tej stacji po godzinie 22:10 już dziś pojawi się pierwszy odcinek nowego programu zatytułowanego Sierocki na sobotę. Co tydzień po programie The Voice of Poland Marek Sierocki będzie nadawał rytm sobotnim jesiennym wieczorom. W programie zostaną zaprezentowane fragmenty występów polskich i zagranicznych artystów. Widzowie zobaczą m.in. Sławomira, Zenka Martyniuka z zespołem Akcent Weekend, a także Ingrid oraz Kate Ryan. Materiały użyte w audycji zostały zarejestrowane podczas Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach, który odbył się 7 i 8 września, oraz koncertu Roztańczony PGE Narodowy, który odbył się z kolei 22 września. Ja tak sobie myślę, że to jest rzeczywiście pomysłowość całkiem niezła, jak zrobić program niewielkim kosztem, no bo pan
1: Dokładnie.
0: Marek Sierocki nagra jakieś tam ewentualnie wejścia, materiał muzyczny już jest, no to co za problem, tylko wiesz co, ja się obawiam, że no, te koncerty przecież to wcale nie były jakieś takie długie, na ile im starczy tego materiału?
1: No właśnie, nie było tego aż tak dużo, no jeden pewnie mógł mieć ile, nie wiem, z 3 godziny?
0: No właśnie.
1: Jeszcze więcej, bo może jeszcze była jakaś część nietransmitowana i może to nagrali. Tak jak mówiliśmy przecież, że Roztańczony PGE Narodowy zaczynał się o 17:30,
0: konkurencję
1: także
0: nam
1: może
0: robił.
1: Będzie okazja, żeby... Ale rozpoczął się właściwie w zeszłym tygodniu.
0: No tak. Robił,
1: a zrozumiałam, robią. Bardzo przepraszam. Natomiast zmierzam do tego, że być może będzie to okazja, aby obejrzeć te występy, które nie były transmitowane. No kto wie, ale nie wiem, to takie są nadzieje płonne i prawdopodobnie to będzie co tydzień miłość w Zakopanem. Polewamy się szampanem i takie tam inne.
0: Wziąwszy pod uwagę to, że lubimy te piosenki, które już znamy, to tak naprawdę ta audycja w wykonaniu pana Marka Sierockiego może pojawiać się długo i to jest dopiero sztuka.
1: Oj tak. To prawda, no widzicie jak to można, żeby się nie narobić,
0: a pieniądze
1: a korzyści
0: mieć.
1: Z tego były, widzowie będą zadowoleni, bo właśnie lubią te piosenki, które już znają, lubią Sławomira, lubią Zenka, więc jest dobrze, no po co tu robić jakieś nowe programy, jak można umiejętnie wykorzystać ten materiał, który już jest. No,
0: i całkiem możliwe,
1: teraz też zagramy.
0: Tak, natomiast tak. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że całkiem możliwe, że reklamodawcy sypną groszem przy okazji, jeżeli program będzie miał dobrą oglądalność, bo ponoć to jest cały czas problem, ze ściąganiem abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ostatnio znowu gdzieś coś czytałem, że nie jest dobrze, nie jest dobrze i ludzie nie chcą płacić abonamentu na media publiczne, więc skąd oni mają brać pieniądze?
1: A media publiczne im grają taką ładną muzykę taneczną, to co ludzie lubią, a ludzie tacy niewdzięczni. To my wam teraz też zagramy muzykę taneczną. No i tak się zastanawialiśmy, co tu wybrać z tej oferty, którą szykuje Marek Sierocki do swoich programów, no bo był już u nas Sławomir, był Zenek Martyniuk, no to tym razem będzie inaczej, będzie Ingrid.
0: Na naszych słuchaczy zawsze można liczyć, bo piszecie już do nas na Facebooku. Napisał Krzysztof przed momentem i Krzysztof nam sprzedał kolejnego newsa telewizyjnego. Od poniedziałku zmiany też w stacji Tele 5. Stacja pojawi się w odmienionej formule graficznej, a całość wspomagać będzie konkurs, w którym do wygrania będzie książka i kubek z logo stacji.
1: Na bogato.
0: Na bogato, naprawdę, no, na bogato. Po prostu myślę, że mogli się jednak trochę bardziej wysilić, ale dobra, no może wierni widzowie również i tym się zadowolą i zadowolą się książką, zadowolą się kubkiem. Ciekawe swoją drogą, jaka to będzie książka, bo to też przecież zależy. Może rzeczywiście jakaś interesująca, czytelnictwo w narodzie ponoć słabnie, no to może akurat to jest jakaś metoda. Natomiast teraz kontynuując kwestie związane z telewizją, przechodzimy do słonecznej stacji, czyli do Polsatu, bo tu właśnie 30 września o godzinie 18.40 zadebiutuje nowy miniserial zatytułowany Dom pełen życia. Będzie to kontynuacja komediowej miniserii Dom pełen zmian, którą telewizja Polsat pokazywała jesienią 2017 roku. Sponsorem obu serii jest IKEA, gdyby ktoś pytał. Tak się teraz robi nowoczesne formy reklamy.
1: No ja tak właśnie czułam, że jak powstaje taki miniserial, to już zresztą nie jest przecież taka pierwsza sytuacja w telewizji, zarówno Polsat, jak i w ogóle w polskiej telewizji, bo to jest ostatnio popularne, bo i przecież PKP się tak reklamowało w telewizyjnej dwójce i Polsat miał właśnie ten program o zębach, co pan Janowski go prowadził. Więc tak już coś czułam, że jak się pojawia jakaś taka mini produkcja, to może być bez podtekstu i się nie pomyliłam.
0: Oczywiście, więc jeżeli macie ochotę obejrzeć 6-minutową reklamę, to zapraszamy od 30 września. Natomiast reklama będzie zrobiona z pomysłem, bo to dobrze w obecnych czasach, kiedy mamy ciągle jakieś reklamy dotyczące na przykład różnego rodzaju farmaceutyków. Swoją drogą wyobrażasz sobie, jakby wyglądały seriale reklamujące właśnie tego typu specyfiki, bo ja zacząłem sobie wyobrażać i...
1: Iladian Direct Plus?
0: Na przykład. No nie.
1: O nie.
0: Nie. Dobrze, to może jednak przejdę do opisu tego...
1: jednak IKEA.
0: Tak, jednak IKEA. Składający się z 10 trwających po 6 minut odcinków serial Dom pełen życia opowiada o prostych życiowych problemach i sposobach na ich rozwiązanie. Bohaterowie serialu są ze sobą luźno powiązani, to rodzina lub sąsiedzi, a postacią spajającą ich wszystkich jest postać pana Gienia, który jest klasyczną złotą rączką. W serialu występują Artur Żmijewski, Izabela Kuna, Piotr Gąsowski, Marcin Perchuć, Wojciech Metzfaldowski, Kazimierz Kaczor, Maria Maj, Dominik Mirecki i Katarzyna Neyman. Zatem jeżeli macie ochotę...
1: No niezła obsada.
0: Oczywiście.
1: Naprawdę dużo znanych, dobrych aktorów.
0: No, nieźle. No to widzisz, to będzie sobie można oglądać 6-minutową reklamę z fabułą w Polsacie. Czemu nie? Zawsze to jest jakaś nowa forma, która się jeszcze nie przejadła, ale teraz sobie wyobraź, że to zacznie być coraz bardziej popularny. No inna rzecz, że to na pewno jest zdecydowanie droższe niż wyprodukowanie spota, takiego klasycznego i prostego, ale kto bogatemu zabroni. I teraz mamy, sytuację taką, że między paradokumentami zaczynają pojawiać się takie reklamy. No po prostu... Ciekawie.
1: Dokąd zmierzasz telewizją?
0: Tak. A teraz sobie posłuchamy piosenki z czasów, kiedy się jeszcze o paradokumentach no chyba nikomu nie śniło. Zdzisława Sośnicka nam zaśpiewa utwór noszący tytuł Dom, który mamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: La la la la, Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz, program RTV, a to Zdzisława Sośnicka śpiewała. No.
1: Chciałeś powiedzieć, że ja to śpiewałam?
0: Tak, tak, chciałem powiedzieć, że to ty śpiewałaś, tak, tak, tak, dokładnie.
1: Nie ja, kiedyś śpiewałam jakiś utwór pani Sośnickiej, ale akurat nie ten i nie tym razem.
0: Okej, okay, no to dobrze, to może gdzieś odkopiemy, jak śpiewałaś ten utwór i kiedyś zagramy.
1: Chociaż to tak naprawdę nie był jej utwór, tylko polskojęzyczna wersja pewnego znanego zagranicznego utworu, którą właśnie ona śpiewała, ale nie o tym dziś, nie o moim śpiewaniu, bo to jest mało rozrywkowy temat, a teraz właśnie rozrywkowo ma być, bo będzie o nowym teleturnieju, słuchajcie. No, obrodziła nam ostatnio w te teleturnieje. Jest tego sporo, no i telewizja Puls podchwyciła temat, ponieważ już jutro rozpocznie emisję nowego teleturnieju, który już jest znany widzom z kilku krajów. Natomiast oparty jest na włoskiej licencji, a zatytułowany Następny Proszę. Jest to program, który podobno ma łączyć ze sobą dwa gatunki telewizyjne, teleturnieju i rozrywkowego show. No to nam jeszcze mówi niewiele, bo mam wrażenie, że no to jest popularne. No, ale o co w tym chodzi? Otóż formuła programu polega na tym, że uczestnicy stoją w kolejce i muszą odpowiedzieć na serię pytań. Do wyboru mają dwie odpowiedzi. W przypadku udzielenia złej odpowiedzi do gry zasiada następny uczestnik. Osoba, której uda się pokonać wszystkich graczy w odcinku, przechodzi do finału. A tutaj się sprawa komplikuje, bo tym razem w określonym czasie musi błędnie odpowiedzieć na 21 pytań. To się tak nazywa, że jest to teleturniej z odwróconymi zasadami. No to nie są łatwe rzeczy, no bo to można łatwo się gdzieś tam zapomnieć. Trzeba być jeszcze bardziej czujnym. Nie dość, że wiedzieć, jaka to odpowiedź powinna być, to jeszcze powiedzieć inną.
0: No ale wiesz, z drugiej strony tak sobie tak myślę, czy zastanawiam się, czy ktoś nie stroluje tego teleturnieju i na przykład na każde pytanie nie będzie odpowiadał, na przykład, nie wiem, X.
1: No to może jest szansa dla ciebie, no bo jeżeli by ci się udało taki teleturniej wygrać, no to możesz nagrodę pieniężną zdobyć, ale jaką nie wiemy, więc nie wiem, na ile ci się opłaca, ale pewnie by się opłacało. Show poprowadzi Marcin Wójcik, znany z kabaretu Ani Mru Mru, natomiast widzów do zabawy będzie zagrzewał Kuba Krzak z kabaretu Chyba. Więc taka solidna obstawa kabaretowa, no skoro to ma być połączenie teleturnieju z rozrywkowym show, no to czemu nie? Natomiast w każdym odcinku wystąpi również zespół muzyczny, w skład którego wejdzie m.in. Grzegorz Wilk, czyli wokalista znany m.in. jako uczestnik programu Twoja twarz brzmi znajomo. No i wokalista w programie Jaka to melodia. No więc znalazł sobie nową pracę, no, że to bardzo dobrze. Ponadto taka jeszcze atrakcja, że w programie gościć będą czasami gwiazdy, tak jak m.in. Tomasz Oświeciński, Elżbieta Romanowska czy Tomasz Barański. Premierowe odcinki będą emitowane w każdą niedzielę o 19:00, począwszy od jutra. No i jeszcze taka informacja dla fanów, do których ty też się chyba zaliczasz, że telewizja Puls kontynuuje tej jesieni emisję serialu Lombard Życie pod zastaw.
0: Tak, i ponoć to ma być w ogóle bardzo fajny sezon, ma się sporo tam dziać, także może być rzeczywiście interesująco. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale jeżeli chodzi o teleturnieje, to czy to dziś wraca Taxi Kasa na Super Polsat?
1: Tak, dziś.
0: Tak, i ta genialna audiodeskrypcja znowu tam będzie? Ciekawe.
1: No mamy nadzieję, że tak, jeżeli chcemy się pośmiać, ale tak już na serio mówiąc, to może dobrze by było, żeby ona była lepiej prowadzona, albo żeby w ogóle sobie ją odpuścili i zrobili audiodeskrypcję w jakichś programach, które naprawdę tego potrzebują.
0: Bo ten program ewidentnie nie potrzebuje audiodeskrypcji.
1: Tego nie potrzebuje.
0: Tak, my o tym mówiliśmy i tego będziemy się trzymać. A teraz posłuchamy sobie piosenki, którą zaśpiewa...
1: Nie wiem doprawdy, dlaczego takie dziwne są moje skojarzenia, ale takie właśnie miałam skojarzenie. I plus tego jest taki, że mam nadzieję, że jakoś tam się utrwali wam w pamięci tytuł tego teleturnieju, chociaż tutaj będzie tak mniej elegancko, no bo tytuł jest Następny, a tytuł teleturnieju jest Następny Proszę.
0: Ale też stoją w kolejce.
1: Możemy, też stoją w kolejce, no i tutaj możemy już chyba zdradzić, że pojawi się właśnie to słowo, o którym już mówiliśmy, które wzmiankowaliśmy, że będzie, ale już nie będziemy przedłużać. Posłuchajcie, zaśpiewa Jacek Bończyk.
2: Radio DHT.
0: No dobrze, no to jak następny, no to następny. Czas na następną informację i następną dotyczącą telewizji.
1: telewizji, to tych ze słoneczkiem, a właściwie rodziny tychże kanałów, ponieważ powstaje, słuchajcie, nowy kanał i to już niedługo, bo od poniedziałku. I przyznam, że ta tematyka jest mi kompletnie obca, na tym się nie znam, nie wiem jak ty, ale no...
0: Ja też nie szczególnie, powiem ci szczerze.
1: To jest zapotrzebowanie, choć mi może ciężko sobie to wyobrazić, ale no... Widocznie gdzieś w tym jest przyszłość. Już bez przedłużania przechodzimy do konkretów. Otóż 1 października, czyli w poniedziałek, rusza nowy kanał należący do portfolio Polsatu, czyli Polsat Games. Stacja o charakterze wyspecjalizowanym dla osób interesujących się grami komputerowymi. W czerwcu tego roku nadawca otrzymał 10-letnią koncesję na nadawanie tego kanału na satelicie i w kablówkach. W ramówce stacji znajdą się własne programy gamingowe, transmisje z turniejów e-sportowych oraz japońskie seriale anime, na przykład Dragon Ball. To taka znana chyba produkcja, znam tylko z nazwy, jak już wspomniałam, kompletnie nie moje tematy. Jak mówi Maciej Stec, członek zarządu cyfrowego Polsatu, ten segment nas interesuje, bo widzimy, jak mocno jest angażujący. Wystarczy spojrzeć na wyniki w YouTubie od Minecrafta przez Robloxa do innych gier. E-sport to już nie tylko zwykłe granie, to są profesjonalni zawodnicy. Stec podkreśla również, że grupa ma większe plany co do Polsat Games. Nie będzie to bowiem tylko zwykły kanał telewizyjny, będzie realizowany na wszystkich polach, gdzie to tylko możliwe i nie związany tylko z telewizją. No i już na sam początek są szykowane dla widzów pewne atrakcje, bo już od pierwszego dnia istnienia kanału będzie można śledzić transmisję z Ultraligi League of Legends. Jest to projekt, w którym 8 drużyn będzie rywalizowało ze sobą właśnie w tej grze, a w puli nowej polskiej ligi znajdzie się aż 100 tysięcy złotych. Opłaca się grać w te gry.
0: Tak, no e-sport to jest obecnie bardzo dochodowe zajęcie, jeżeli umiesz grać. Tak, to się zgadza. Ja mam takie jedno ale to za moment.
1: Dobrze. Jak informuje Polsat Sport, część spotkań fazy zasadniczej i cała faza play-off będzie rozgrywana w trybie offline w nowoczesnym studiu e-sportowym w Warszawie. Rozgrywki będą transmitowane w poniedziałki i we wtorki. No i zgodnie z tym, co mówi nadawca, studio Polsatu Games jest pierwszym tego typu w Polsce. Na przestrzeni 500 metrów kwadratowych stworzono miejsce, które wyposażeniem przewyższa większość studiów sportowych. No aż tak. Zmagania elektronicznych atletów, nie wiedziałam, że takich się nazywa.
0: Ja też nie.
1: Kibice będą obserwowali za pośrednictwem ponad 20 kamer, a dla zespołów stworzono również pomieszczenie umożliwiające rozgrzewanie się przed właściwą rywalizacją. Ciekawe, jak wygląda właśnie taka rozgrzewka.
0: Czy wiesz, no podejrzewam, że trzeba po prostu ewentualnie nad czym popracować to nad dłońmi, tak? Żeby były na tyle sprawne i wciskały te klawisze. To też nie jest do końca tak, że ci e-sportowcy naprawdę dobrzy to nic innego nie robią, tylko siedzą przed komputerem, bo wbrew pozorom to muszą być ludzie w miarę, może aktywni fizycznie, bo też i mózg musi pracować na odpowiednich obrotach. Także to wszystko ze sobą musi współgrać.
1: No to prawda. No, jak widać, gdzieś tam pochylając się nad tym, to rzeczywiście sprawa nie jest taka prosta, a to się wydaje, że to tylko takie granie w gierki. No i właśnie dzięki tym warunkom stworzonym przez stację e-sportowe zmagania zostaną pokazane w sposób, w jaki nie robił tego jeszcze nikt w Polsce. Oprócz czołowych zawodników zaangażowano najlepszych ekspertów i komentatorów. No i również oprawa show ma być o wiele lepsza niż bywało to do tej pory w naszym kraju. Nadawca wierzy ponadto, że dzięki wsparciu telewizji sam poziom tych rozgrywek mocno wzrośnie, a sponsorzy zauważą potencjał wynikający z inwestowania w drużyny e-sportowe. No i jeszcze z takich ciekawostek co do samego kanału, to zespół Polsatu Games liczy 55 członków. Kieruje nim Bartosz Pawlik, natomiast pomysłodawcą kanału jest Piotr Żak, czyli młodszy syn Zygmunta Solorza.
0: I teraz moje trzy grosze w tak, stylu twoje. Nie znam się, ale się wypowiem, bo na grach się rzeczywiście nie znam, natomiast obserwując gdzieś tam to, co dzieje się w internecie, to ja uważam, że tak naprawdę kanał Polsat Games, jako taki kanał linearny, wysyłający swój sygnał za pomocą, no nie wiem, tam satelity najprawdopodobniej, bo to
1: tak,
0: będzie
1: i tak
0: i kablówek, tak, to będzie, ja przypuszczam, że tam będzie oglądalność najmniejsza. Jeżeli Polsat zrobi to mądrze i zadba o odpowiednią przepustowość łącz streamingową, że się tak wyrażę, no to tu bym upatrywał sukcesów. Tylko tak naprawdę to ten cały gaming to obecnie jest albo YouTube, albo jeszcze jest, zdaje się, taka platforma Twitch. I tam przede wszystkim ludzie siedzą i oglądają te rozgrywki. Zastanawiam się, jak bardzo będą musieli pójść w promocję i jak bardzo będą musieli o to zadbać, żeby przekonać ludzi do tego, żeby zrezygnowali z YouTube'a czy podobnych platform na rzecz ich platformy i żeby to oglądali, bo no... Jeszcze ileś lat temu przecież były takie kanały, które mówiły o grach komputerowych, no ale to były też zupełnie inne czasy, a teraz,
1: no
0: wiesz, no nie grasz na telewizorze, grasz na komputerze, czy tam na przykład na jakichś konsolach, i na przykład na komputerze wystarczy, że przełączysz się na inne okienko i masz YouTube'a i możesz sobie go oglądać, i możesz oglądać sobie te transmisje. Zastanawia mnie, jaka będzie oglądalność tego w taki tradycyjny sposób, że sobie jeden z drugim graczem siądzie przed telewizorem i będą to oglądać. Naprawdę. Zastanawia mnie...

0: czekaj, na ile? Na 10 lat, tak? No to,
1: na 10.
0: No, no to będą mieli czas, żeby poeksploatować różne metody nadawania i różne metody promocji. No i oby coś było z tego, bo to jest rzeczywiście no, jakaś tam nowość w obecnej ofercie kanałów telewizyjnych. Także życzymy powodzenia, tak czy inaczej. A teraz sobie zagramy kolejną piosenkę i to będzie piosenka o grach. Jak najbardziej.
1: I to wideo jeszcze, tak. Zaśpiewa o tym Lana Del Rey.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. My przypominamy, że Facebook jest czynny. Jeżeli macie ochotę do nas coś napisać, tak jak chociażby jakiś czas temu uczynił to Krzysztof, to zapraszamy i polecamy się. facebook.com/radio-dht. A my dalej w kręgach polsatowskich. Tym razem o Polsat News słów kilka.
1: Otóż to, ponieważ od października stacja Polsat News wprowadza nową ramówkę, do tego wprowadzi nową oprawę, natomiast już wiadomo, że to nie wydarzy się 1 października, więc na to nam przyjdzie trochę poczekać, oraz odnowione studio, co elektryzuje wielu fanów stacji i czekają, jakżeż to studio będzie wyglądać.
0: No w Polsacie no w ogóle mam wrażenie, że się wszystko odnawia i rozbudowuje, chyba jakaś firma albo nie jedna została zatrudniona, no bo zobacz, ostatnio to sportowe studio, teraz nowe studio dla nowego kanału o grach, tu no odnowione tak. Studio Polsat News, no po prostu remont za remontem.
1: No owszem. Żeby już natomiast nie przedłużać, to skupimy się na tych produkcjach, które są nowe, konkretnie na zmianach w kanale oraz ewentualnie na tych programach, które zmienią swoją godzinę emisji. No i pierwszą taką nowością jest to, że do prowadzących pasmo Nowy Dzień w Polsat News dołączy Joanna Racewicz. Już się mówiło od jakiegoś czasu o tym jej transferze, a teraz już dokładnie wiemy, gdzie i kiedy będzie można panią Joannę oglądać. Z kolei od 10 do 15 Polsat News transmitować będzie serwisy informacyjne w ramach nowego pasma W Rytmie Dnia, które zastąpi informacje. To tak jakby żegnali się z tą nazwą obecną przecież niegdyś w Polsacie, zwykłym, potem w Polsacie News, a teraz będzie inaczej, będzie w rytmie dnia. Formuła tego bloku ma się zmienić znacząco. Stacja w zupełnie nowy sposób będzie prezentować informacje. Ciekawe, jak to się będzie odbywało. W ramach tego pasma widzowie zobaczą m.in. programy informacyjno-publicystyczne. Z kolei od 16.30 do 18.00 Polsat News pokaże nowy program Godziny Szczytu, który zastąpi tradycyjne serwisy informacyjne pokazywane w tym paśmie. Będzie to informacyjno-publicystyczna audycja o autorskim charakterze. Poprowadzą ją Bartosz Kurek i Anna Hałas-Michalska, która jakiś czas temu trafiła właśnie do stacji Polsat News, o czym jakoś tak zdaje się, że wam nie powiedzieliśmy, więc myślę, że teraz nadrabiamy właśnie te zaległości. No i taka jeszcze ciekawostka, że w tej audycji podobno mają się pojawiać dziennikarze Muzo FM od czasu do czasu, no i będą w niej prezentowane tematy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, więc tak to będzie wyglądać. Z kolei nadawany o godzinie 18 magazyn Biznes Informacje zmieni się w Biznes. To naprawdę zmiana ogromnego kalibru. No i już oficjalnie wiemy, że do grona prowadzących wydarzenia dołącza Bogdan Rymanowski. To był gorący transfer z telewizji TVN24 i podobno już 1 października mamy pana Bogdana w wydarzeniach zobaczyć. Z kolei o 19.30, 20.30, 23.00 i 23.30 będzie emitowany nowy blok Obraz Dnia, będący wieczornym informacyjnym podsumowaniem dnia. Więc no tutaj też z reguły mieliśmy dodatkowe wydania informacji, a jak widać zrezygnują już całkiem z tej nazwy i będzie właśnie w ciągu dnia w rytmie dnia, a wieczorem Obraz Dnia. Z anteny zniknie prowadzony przez Agnieszkę Gozdyrę, emitowany o godzinie 20 program Tak czy Nie, a w tym miejscu pokazywana będzie Interwencja Ekstra. O godzinie 21 zadebiutuje kolejna nowość, czyli trwająca 50 minut Polityka na Ostro. Widziałam w jakimś źródle, że ten program
0: na Ostro Bramskiej.
1: Polityka na Ostro Bramskiej, ale zarówno ramówka, jak i sama prowadząca, o której zaraz powiem, potwierdziła na Twitterze, że to będzie Polityka na Ostro i tyle. Audycję tę poprowadzi Agnieszka Gozdyra oraz Grzegorz Jankowski. Wieczorne wydanie wydarzeń będzie emitowane o 21.50. Przypomnijmy, że wcześniej to było o 20.00.

0: tej drugiej, a więc jak widać ujednolicają to trochę tak, aby wydarzenia pojawiały się zawsze 10 minut przed pełną godziną. Z kolei o 22.30 widzowie będą mogli oglądać trwający pół godziny blok Dzień na świecie. Prawdopodobnie będzie to nowa odsłona audycji To był Dzień na świecie, która w Polsat News z przerwami była nadawana od 2008 roku do czerwca tego roku, a ostatnio prowadził ją Grzegorz Dobiecki. Teraz program ma mieć dwóch prowadzących, do Grzegorza Dobieckiego dołączy Jan Mikruta.
1: Natomiast jeżeli chodzi o nowości i zmiany weekendowe, to jedną z sobotnich nowości na antenie Polsat News będzie przegląd Rzeczpospolitej, emitowany o godzinie 10.15. Na godzinę 17.30 przygotowano kolejną nowość, czyli pasmo Polsat Doku w Polsat News, które zastąpi m.in. magazyn Agaty Gierszewskiej i Magdaleny Woroń, zatytułowany Światowic. Zmienią się także godziny emisji niektórych znanych programów, top w top z 10.30 na 9.30 oraz w bliskim planie Alicji Rezich-Bodlińskiej z 19.30 na 11.30. Pozostałą część programu wypełnią pasma W rytmie dnia i Obraz dnia. Niedzielną nowością stacji będzie natomiast magazyn Cztery strony prasy, trwający od godziny 10 do 11. Będzie to kontynuacja cyklu Pod presją, który nadawano jesienią 2017 roku. W niedzielne przedpołudnia do studia Polsat News będą zapraszani dziennikarze wiodących tytułów prasowych i internetowych, aby przedyskutować, skomentować i ocenić najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Będzie to jedyne tego typu miejsce w telewizji, gdzie siądą naprzeciw siebie dziennikarze różnych poglądów, wszystkie strony prasy w Polsce. Cztery strony prasy poprowadzi Joanna Wrześniewska-Ziger. Natomiast z godziny 17.30 na 18.20 przeniesiona zostaje Agropasja, zaś od 21.00 pojawią się prezydenci i premierzy. Program ten, przypomnijmy, do tej pory pokazywano w piątki. I takie zmiany mamy na weekend w Polsat News. Więc będzie co oglądać. Jeżeli kogoś interesuje właśnie taka stacja informacyjna, to to się zmienia. Tu trzeba przyznać, że ramówka ewoluuje cały czas. No i to chyba dobrze, bo to też chodzi o to, żeby słuchaczy, a właściwie widzów, chociaż tego typu stacje to nawet można powiedzieć, że słuchaczy, bo czasem można ją sobie włączyć i nawet niespecjalnie oglądać, a po prostu słuchać. To i tak sporo się z tego wyciągnie, więc warto zaskakiwać.
0: No tak, to zależy, co akurat jest relacjonowane.
1: Różnymi nowymi propozycjami.
0: Owszem, a może taka sugestia dla was, bo jak wiecie lub nie, a większość stałych słuchaczy wie, my raczej sobie nie zobaczymy tego nowego studia Polsat News. No a tyle się o nim mówiło, że trochę jesteśmy ciekawi, czy istotnie będzie takie imponujące. Jak już coś będziecie wiedzieli, widzieli, to nam o tym napiszcie, czy naprawdę to studio robi taki efekt wow. facebook.com/radio-dht.
1: A teraz zagramy sobie piosenkę. Ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę zagrać inną piosenkę zespołu Turbo niż najpopularniejszy utwór pod tytułem Dorosłe dzieci.
0: Wiesz, bo właśnie o tym, że dorosłe dzieci mają żal. No właśnie.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Ileż można, będzie o wiadomościach właśnie.
1: Tak, zespół Turbo nam zagra i zaśpiewa właśnie utwór zatytułowany Wiadomości dnia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Za 7 minut godzina 17. Taka ładna godzina nam się pojawiła na zegarku. Słuchacie cały czas programu RTV. Do godziny 18 będziemy wam opowiadać o telewizji i radiu. Celowo mówię o telewizji i radiu, bo dziś sporo o telewizji, ale do radia też przejdziemy za jakiś czas, tak zupełnie na koniec. Żeby nie było, że my tylko i wyłącznie o telewizji i żeby nie było, że my tylko i wyłącznie o kanałach Polsatu opowiadamy. Teraz czas na kolejną stację telewizyjną, którą wzięliśmy pod lupę, mianowicie kanał ATM Rozrywka. Ta stacja telewizyjna.
0: Czyli trochę jakby zostaniemy w
1: tak,
0: postaci.
1: No właśnie. No właśnie, ale spokojnie.
0: Chyba jeszcze będzie TV4.
1: Tak.
0: Ale to za jakiś czas.
1: Ale to za jakiś czas, ale spokojnie, nie będzie tylko Polsat i przyległości w dzisiejszym programie. Nie, nie, nie. Tak nie będzie. Natomiast zostając jeszcze właśnie w tych kręgach, to ATM Rozrywka przygotował na tę jesień aż 3 nowości.
0: Pierwszy... Niesamowite to jest, że będzie coś innego niż powtórki graczyków, słoików, nieprawdopodobne, a jednak Mamusiek, chociaż nie wiem, czy to jeszcze powtarzają, i innych programów, oczywiście kiepskich. Także ja nie wiem, być może robili jakieś nowe programy. Napiszcie, bo ja ich nie kojarzę, Facebookom, Kośnik Radio DHT, ale dla mnie to jest trochę zaskakujące.
1: A propos kiepskich, to ponoć strasznie leci w dół oglądalność w Polsacie. Więc no, sprawdza się to, co mówiłem.
0: Może to się skończy.
1: No, może to się skończy, bo to już po prostu nie jest śmieszne najzwyczajniej w świecie. Chyba, że jesteście innego zdania, to piszcie. Zapraszamy. Natomiast wracając do ATM, do kanału ATM Rozrywka, to pierwszą z nowości jest program Piękno. Tu widzowie będą świadkami metamorfoz bohaterek. W tym cyklu z pomocą specjalistów od wizerunku uczestniczki zmienią się nie do poznania. Będzie to program, który pomoże bohaterkom odzyskać pewność siebie i odnaleźć ukryte piękno. A jeżeli ktoś miałby ochotę obejrzeć ten program, to premiera już w najbliższy poniedziałek o godzinie 21.30.
0: Kolejna nowość na kolejny dzień to program Polskie Dziary. I ten program udowodni, że tatuaże przestały być tematem tabu i przyczyną potępienia społecznego czy problemów w miejscu pracy. W programie zostaną przedstawione historie osób, które pragną nosić wyjątkowy tatuaż. Tatuaże mogą być także sposobem na zakrycie blizn, które do tej pory przywołują złe wspomnienia lub szpeciły ciała uczestników. No i ten program będzie można oglądać, tak jak już wspomniałam, następnego dnia, czyli we wtorek, od najbliższego wtorku o 21.30, czyli no godzina ta sama co poprzedniego.
1: Tak.
0: I następnego też, tylko że w środę.
1: Dokładnie, bo właśnie wtedy będzie można obejrzeć program, który zatytułowany będzie Zawodowiec Amator. W tym to właśnie programie prowadzący Mariusz Węgłowski będzie podejmował nowe zawodowe wyzwania. Będzie imał się zajęć z pozoru zwykłych, lecz często wymagających lub niewdzięcznych. W tym odcinku mentorem prowadzącego będzie przedstawiciel danej profesji, czyli zawodowiec. W rolę amatora wcieli się natomiast właśnie prowadzący Mariusz Węgłowski, którego możecie kojarzyć z serialu Policjantki i Policjanci. No i właśnie, tak jak już wspomniałaś, premierowe odcinki w środę będą się pojawiać na antenie kanału ATM Rozrywka o godzinie 21.30. Szczerze mówiąc, to najbardziej podoba mi się ten program, tak z fabuły. Zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie coś interesującego.
0: Chyba tak. Bo reszta, o tym pięknie mam wrażenie, że to wszystko było. Zresztą z tym wcielaniem się w profesję, no to też, no przecież Przemysław Kosakowski też
1: oczywiście
0: się wcielał w TTV, więc to tak chyba nie są do końca ich autorskie pomysły, ale o tatuażach, o dziarach, no nie wiem, czy był jakiś program do tej pory, ja nie kojarzę, więc musimy to uczcić i zagrać na tę okoliczność piosenkę Edyty Bartosiewicz pod tytułem Tatuaż.
2: Radio DHT.
1: No i tak to właśnie o tatuażu śpiewała Edyta Bartosiewicz, a my przechodzimy do kolejnej informacji. No tym razem nie dotyczyć będzie na pewno Polsatu, ani przyległości Polsatu. Wręcz przeciwnie.
0: Nie, bo będzie dotyczyć telewizji Kanal Plus, ale myślę, że warto o tym programie powiedzieć, ponieważ myślę, że dla wielu on może być interesujący, a mowa tutaj o nowej serii dokumentalnej Papież – Najpotężniejsze narzędzie Kościoła, ponieważ seria ta, ten program dociera do tajnych dotychczas źródeł i przybliża widzom najważniejsze okresy z historii papiestwa. Widzowie 6-odcinkowej serii dokumentalnej Papież – Najpotężniejsze narzędzie Kościoła znajdą odpowiedź na pytanie, w jaki sposób pierwszy papież zyskał władzę wśród wyznawców Chrystusa. Dowiedzą się również, co zadecydowało o ostatecznym sukcesie religii chrześcijańskiej, której po śmierci apostołów groziło przecież całkowite zaniknięcie. Program opowie również historię korupcji wewnątrz Kościoła, i degenerację jego struktur w przeddzień wielkiego rozłamu ze sprawą Martina Lutra oraz wyjawi nowe, zaskakujące fakty na temat zdemoralizowanego domu Borgiów przez dekady rządzącego Watykanem. Nie zabraknie również odwołań do współczesności, ponieważ dokumenty pokażą, jak Jan Paweł II odmienił oblicze papiestwa, stając się bliską ludzi ikoną kultury masowej i niebezpiecznym na scenie graczem politycznym. Poznamy również kulisy wyboru kardynała na papieża i dowiemy się, jakie konsekwencje niesie za sobą rezygnacja z tego dożywotniego przecież stanowiska. W tej bezprecedensowej produkcji dostępne do tej pory źródła zostaną wzbogacone o najnowsze ustalenia. Wśród wykorzystanych materiałów znajdą się wywiady z ekspertami i przedstawicielami Kościoła, którzy na co dzień współpracują z papieżem, oraz niepublikowane dotąd świeżo odtajnione dokumenty archiwalne. Jeżeli kogoś interesuje, kiedy to można oglądać, już spieszę z informacją. Przypomnę, że w telewizji Kanal Plus, konkretnie w poniedziałki o godzinie 21:00, począwszy właśnie od najbliższego poniedziałku, czyli 1 października.
1: Tak, więc jeżeli was interesuje ta tematyka, to będzie sobie to można obejrzeć. Ciekawe, czy później będzie dostępne na playerze jako materiał. No zapewne dodatkowo płatny, ale jeżeli ktoś nie ma abonamentu na Kanal Plus, no to może właśnie to być jakaś metoda na oglądanie tego materiału. A my sobie teraz o papieżu posłuchamy piosenki, i to długiej piosenki sobie posłuchamy.
0: No i jak nie trudno się domyślić, o naszym papieżu Janie Pawle II, czyli o Karolu Wojtyle, a utwór zatytułowany tak jeszcze bardziej przyjaźnie, czyli Lolek, zaśpiewa Magda Anioł.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Mieliśmy nowego, a teraz to mamy jeszcze nowszego, tak swoją drogą.
0: Teraz mamy nowego Franciszka.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Zresztą już też od kilku lat.
1: Zgadza się. Dalej telewizja i wracamy do przyległości.
0: Jak obiecaliśmy, tak robimy. Wracamy do przyległości. Będzie o telewizji TV4, ponieważ serialową nowością tejże właśnie stacji szykowaną na jesień jest serial Oko za Oko. Jest to obyczajowy serial rozgrywający się w środowisku warszawskich prawników. Główni bohaterowie produkcji to małżeństwo Anna i Maciej Wysoccy, grani przez Dominikę Łakomską i Łukasza Konopkę. Ona jest adwokatem, zaś on prokuratorem. Poznajemy ich w dniu, w którym się rozwodzą. Widzowie w serialu poznają także prokurator Izabelę Gryc i mecenasa Konstantego Litwickiego, którzy rywalizują ze sobą przy tych samych sprawach sądowych. W rolę te wcielą się Kaja Walden i Maciej Kosmala. Poza panią Łakomską, którą kojarzę z nazwiska, to reszta aktorów nie kojarzę, no ale no może pokażą się od dobrej strony, więc czekamy. No i można by się zastanawiać, czemu akurat taki tytuł tego serialu. Otóż, jak mówią sami twórcy, tytułowa dewiza nawiązuje do rozgrywających się na różnych poziomach konfliktów, w których naprzeciw siebie stają niegdyś szczęśliwi małżonkowie, ich współpracownicy oraz strony postępowań, jakie prowadzą bohaterowie. W tle toczy się natomiast zagadkowa sprawa, w jaką uwikłana została kancelaria szefowej i mentorki Anny. Tak, jeszcze będzie wątek. No i kiedy można to oglądać? Otóż że właśnie nowy serial na antenie telewizyjnej Czwórki będzie można oglądać w środy i czwartki o godzinie 21:00, począwszy od przyszłej środy, czyli 3 października. To tak informacja dla tych, którzy nas na żywo nie słuchają. Z kolei w piątki o 21:00 stacja będzie powtarzać produkcję, więc będzie można zapewne nadrobić te odcinki, których się w ciągu tygodnia nie miało czasu oglądać.
1: Tak, więc kolejny serial, jeżeli ktoś będzie miał ochotę sobie pooglądać, no to ciekawe, czy to będzie interesujące, czy będzie rzeczywiście fajne, żeby sobie tam rzucić na to okiem. Może się uda znaleźć trochę czasu. No pewnie. Pewnie.
0: Tak.
1: Może będzie coś ciekawego. Trudno wyrokować bez znania tematu na razie. Ale myślę, że nie trzeba detektywistycznych zdolności Sherlocka Holmesa, żeby się domyślić, jaką piosenkę zagramy teraz.
0: No właśnie, no piosenka co prawda nie związana z tematami prawniczymi, no ale no, podobnie jak w przypadku następnego, mamy nadzieję, że i tutaj utwór pozwoli wam zapamiętać tytuł tej nowej produkcji, a zaśpiewa rzecz jasna kto? No oczywiście Justyna Steczkowska.
1: W piosence, no nie trudno odgadnąć, oko za oko. Już teraz w DHT.
2: Radio DHT.
1: No, w końcu przechodzimy do tematów radiowych na antenie Radia DHT, bo było dziś dużo o telewizji, ale czas najwyższy porozmawiać o radiu. Na dobry początek mamy dla was kilka takich drobnych informacji dotyczących radia. Na dobry początek zmiany personalne w Radiu Z. Otóż Sławomir Asendi nie jest już dyrektorem.
0: Sławomir?
1: Tak, nie jest już. Tak, nie jest już dyrektorem Radia Z. Okazało się, że no jednak wizję, to się tak zawsze ładnie mówi, że zarząd spółki i sam właśnie pan Asendi, no mieli jednak inne wizje względem tego, jak powinno się Radio Z rozwijać, no i prawdopodobnie po prostu nie spełniał oczekiwań, jakie w nim pokładano i nie jest już dyrektorem Radia Z. Na tym stanowisku na razie zastępuje go Michał Celeda. Kto będzie w przyszłości, czy tak docelowo Michał Celeda, czy ktoś inny, no to myślę, że najbliższe tygodnie pokażą.
0: Tego jeszcze nie wiemy, liczymy, że to będzie ktoś z dobrymi pomysłami, kto wprowadzi coś ciekawego, nowego na tej antenie, no bo za pana Sławomira, za jego czasów, to chyba wiele ciekawego się nie wydarzyło. Zresztą słuchalność o tym świadczy, bo nadal główny konkurent, czyli RMF FM, wyprzedza Radio Z i to znacznie, więc czekamy, jaka będzie dalsza działalność i dalszy efekt tych zmian. No właśnie, skoro już jesteśmy przy stacji RMF FM, czy słucha nas ktoś z tak zwanego miasta doznań, czy też z ezoterycznego Poznania? I czy jeżeli są takie osoby, to mogą potwierdzić, że RMF FM jest teraz stacją lepiej w Poznaniu słyszalną za sprawą odpalenia nowej częstotliwości doświetlenia na częstotliwości 91,5, bo podobno zasięg stacji był niewystarczający w mieście i trzeba było taką częstotliwość odpalić, to trochę dziwne, że przez te lat to nie wydarzyło, że
1: no
0: w ogóle.
1: Właśnie. A teraz
0: nagle? Była taka potrzeba. Dokładnie.
1: No ciekawe, komu to pomogło.
0: Czy rzeczywiście to było potrzebne? I to, czy to rzeczywiście było potrzebne jakimś dzielnicom? Czy rzeczywiście te braki były takie znaczące? No jesteśmy ciekawi, jak to wygląda z perspektywy słuchaczy. Ktoś na forum serwisu radiopolska.pl pisał, że no to w zasadzie może by nie było potrzebne, ale biorąc pod uwagę, jakiej sobie jakości teraz odbiorniki radiowe są sprzedawane, to nie jest w sumie dziwne, tak?
1: Bo zgadza się.
0: Odbiorniki są słabe, więc może była potrzebna ta częstotliwość o lepszej mocy, tak aby można było stacji słuchać dobrze w całym mieście, aby każdy miał do niej dostęp, wszak stacja o koncesji ogólnopolskiej.
1: Oczywiście, więc dajcie znać, jeżeli jesteście z Poznania, napiszcie do nas na Facebooku, facebook.com/radiodht, jak tam żółto-niebiescy u was, czy lepiej słyszalni, a jeżeli tak, to w jakim rejonie Poznania. Ale to nie wszystkie informacje, bo jeszcze kilka wieści ze świata radiowego dla was mamy i to nawet jeszcze kilka w tym wejściu. Radio Wnet już niebawem będzie słyszalne w Krakowie i w Warszawie, a może nawet powinienem powiedzieć, że w Warszawie i w Krakowie.
0: Ale wszyscy są zaskoczeni.
1: No, tak, wszyscy są bardzo zaskoczeni.
0: Nikt
1: się nie spodziewał. No, myślę, że najbardziej rozczarowany jest Eurozet.
0: Dokładnie, nie będzie Oto Radia. Będzie Radio Wnet, tak jak się można było spodziewać i to chyba już całkiem niebawem będzie.
1: Nawet i w połowie chyba tego miesiąca tak się nieoficjalnie mówi, tak? Że już coś tam ma.
0: To nam chyba Krzysztof potwierdzi, takie mam wrażenie.
1: No,
0: ale no czekamy, aż się to wydarzy.
1: Ewentualnie wiesz co? Tak? Ja bym przesunął ten start Radia Wnet, wziąwszy pod uwagę, że no, profil stacji, to ja bym tak może przesunął start na 11 listopada na przykład.
0: Ale oni chyba chcą rozpocząć 16 października, a czy to nie jest też data związana z papieżem? Oni w zeszłym roku przecież
1: tak,
0: emisję testową pierwszą rozpoczynali
1: tak.
0: Też właśnie wtedy, właśnie z tej okazji, więc myślę, że o to im może
1: No to chodzić. Tak, to może być i tak, to i o to może chodzić, to się
0: a
1: też
0: 11
1: zgadza.
0: A 11 listopada, to nie wiem, czy to w tym roku nie jest niedziela, więc też może... nie byłoby to takie do końca wygodne. Także no czekamy, no i szybko się Krajowa Rada uwinęła z tą sprawą i szybko oni się chcą uwinąć z nadawaniem. Często trwa to dłużej, no nie można powiedzieć, że zawsze, ale często.
1: No wiesz, z drugiej strony tam jest już wszystko gotowe. Ekipa Radia Wnet to są radiowcy z doświadczeniem wieloletnim i to wcale nie chodzi o to, że mają doświadczenie w różnych stacjach, ale po prostu oni już mają gotowy produkt, że tak naprawdę wystarczy teraz tylko włączyć nadajniki i można nadawać. Tam już nie trzeba przygotowywać zespołu, nie trzeba przygotowywać w zasadzie niczego. Jest wszystko gotowe do pójścia w eter. Także
0: to prawda.
1: No także coś spokojnie. Jest,
0: więc może tutaj należy się przyczyn dopatrywać. Natomiast coś dla fanów radia cyfrowego, radiofonii cyfrowej DAB+. Czy są wśród nas tacy las rąk? Widzę, chyba ten człowiek od DXR-a powinien się teraz odezwać, bo to będzie teraz o jego okolicach, ponieważ we wrocławskim multipleksie Local DAB będzie teraz obecne religijne radio Profeto. Taka ciekawostka, są tam obecne wrocławskie stacje i Radio Profeto tam zagościło z Małopolski.
1: Dokładnie, przy czym ja kiedyś też nawet słuchałem przez chwilę Radia Profeto i muszę powiedzieć, że o ile gdzieś tam powiedzmy program jako taki totalnie do mnie nie przemawia, ale to bardziej ze względów światopoglądowych, to nie mogę im odmówić profesjonalizmu. To jest radio naprawdę profesjonalnie robione. Tam jest to wszystko robione tak, jak powinno być. No zresztą za to radio między innymi odpowiada, bądź też odpowiadał Piotr Zworski. To jest człowiek, który doświadczenie radiowe ma ogromne. Jeszcze go pamiętam z lat 90. z Radia Wama, potem jakiś epizod w RMF-ie, też gdzieś tam w TVN-ie, to już bardziej telewizyjnie, no ale tak, no, więc to nie jest jakieś takie amatorskie gdzieś
0: radio
1: tam
0: plus.
1: Radio. Tak, i Radio Plus, no właśnie, przecież jeszcze też. Także no, wstydu nie ma, powiem tak. Jest naprawdę ciekawie, jeżeli kogoś interesuje tego typu zawartość programowa. Teraz przechodzimy dalej do kwestii radiowych. Otóż według informacji serwisu radiopolska.pl w niedzielę 23 września w Świnoujściu na częstotliwości 99,5 MHz pojawiło się nadające ze Stargardu Twoje Radio. Ogłoszenie z częstotliwością 99,5 MHz w Świnoujściu zostało opublikowane 3 marca 2016 roku. To tak jeszcze przypomnijmy historycznie. I było ono opublikowane...
0: Już widać, ile to trwało.
1: Tak, no to trwało naprawdę sporo. I było ono opublikowane równolegle z drugą częstotliwością w tym mieście 89,2 MHz. W konkursie wpłynęło 5 wniosków, pozostałe 4 dotyczyły rozszerzenia koncesji na RMF Max Pomorze, RMF Max Szczecin, co ciekawe, Radia Złote Przeboje,
0: no, trzeba z różnych
1: tak,
0: próbować.
1: Oczywiście, Radia Złote Przeboje w Wolinie oraz Eski Szczecin. No i ta druga z ogłoszonych częstotliwości trafiła do Radia Eska. Dodajmy jeszcze tylko tyle, że Twoje Radio to jest stacja, która się prężnie rozwija, bo jest ona słyszalna między innymi w Stargardzie, Szczecinie, Maszewie, Pyrzycach i w Goleniowie na 90,3 FM, w Myślibożu na 97,4 FM oraz w Koszalinie na 94,7 FM. Tak, więc takie są, tam można ich słuchać, tam są odbierani z tych nadajników na tych częstotliwościach, więc no jest nieźle, to trzeba przyznać.
0: Nieźle, to dobrze, udało mi się rozwinąć, kilka tych częstotliwości zdobyć, więc to dobrze, że lokalne radio się rozwija, bo powiem to już któryś raz z tej audycji, zawsze takim stacjom kibicujemy, bo są
1: oczywiście
0: lokalne. No i też zawsze staramy się dobrać jakąś odpowiednią piosenkę, aby taką lokalną stację uhonorować, ale powiemy wam szczerze, że był jakiś taki problem z piosenką o Świnoujściu, bo się wydawało, że coś będzie, no i istotnie
1: i było.
0: Znaleźliśmy utwór i było, ale wybraliśmy utwór zespołu Muchy, gdzie nie będzie tylko o Świnoujściu, no właśnie, w jego tytule nie jest tylko o Świnoujściu, bo utwór nosi tytuł Kołobrzeg Świnoujście, natomiast w tekście ani jednego, ani drugiego miasta nie uświadczymy. Będzie to taka historia, która myślę, że mogła się wydarzyć w wielu miejscach, ale być może właśnie się wydarzyła w Kołobrzegu lub w Świnoujściu i być może to właśnie dla zespołu Muchy było inspiracją.
1: Ja tylko na usprawiedliwienie, dlaczego gramy tę piosenkę, to powiem tyle, że mieliśmy do wyboru między tym nagraniem, jakimś psychodelicznym hip-hopem oraz z muzyką ska, która ja akurat ska lubię, bo ska jest fajne i wszystko byłoby spoko, tylko w tym utworze o Świnoujściu w ogóle nie było słów. No więc po prostu.
0: To jest chyba lepsze jakieś słowa opowiadające jakąś historię niż żadne.
1: No dokładnie.
0: Już może nie przedłużajmy i będzie, troszeczkę jeszcze nawiążemy, bo zespół Muchy z Poznania pochodzi, więc z tego miasta, o którym była mowa, a właśnie o Świnoujściu nam może nie zaśpiewają, ale przynajmniej jakąś historię opowiedzą.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i tak to właśnie grały i śpiewały Muchy. Bardzo oryginalna, trzeba przyznać, piosenka.
0: Takie historie się dzieją w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Tak, a teraz przechodzimy do kolejnej informacji radiowej. Przechodzimy do Eurozetu, przechodzimy do Meloradia, bo tu mamy nowego współprowadzącego.
0: Meloradio.
1: No właśnie.
0: Prowadzący będzie śpiewający.
1: Tak.
0: Myślę, że takie zasadne.
1: Ale to nie będziesz ty, bo to byśmy mówili, że prowadząca.
0: Nie.
1: Jak się...
0: Jak ja się zarzekła się. Mam za mało uśmiechu w głosie i nie mogę być drugą panią Gosią Kościelniak.
1: No nie, no poza tym zresztą myślę, że nikt by nie wytrzymał aż tak dużej słodyczy na antenie, jeżeli byłaby tam jeszcze jedna prowadząca, która...
0: Myślałam, że nikt by nie wytrzymał tylu godzin ze mną.
1: Nie. Ja bym cię bardzo chętnie usłyszał gdzieś, tylko może nie w Meloradiu, bo jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić. Natomiast nie jest mi wcale ciężko wyobrazić sobie człowieka, którego usłyszymy na antenie Meloradia już niebawem, bo oto Andrzej Piaseczny dołącza do grona współprowadzących audycję na antenie Meloradia. Tuż przed startem trasy koncertowej O mnie, o tobie, o nas Andrzej Piaseczny opowie słuchaczom o jej kulisach i ostatnich przygotowaniach. No i właśnie, wspólnie z Małgorzatą Kościelniak prezentować będzie swoje ulubione utwory, które wybrał specjalnie dla słuchaczy Meloradia. Nie zabraknie również rozmów nie tylko o muzyce, a Piaska będzie można usłyszeć już od 1 października w poniedziałki, środy i piątki w paśmie Twój Dzień z Melo między 10 a 15, czyli właśnie w tym paśmie, którym zawiaduje Małgorzata Kościelniak. Dodatkowo wkrótce słuchacze Meloradia będą mogli wygrać zaproszenia na koncerty Andrzeja Piasecznego oraz jego nową płytę zatytułowaną 25+. Jeszcze gdzieś tam wyczytałem taką wypowiedź jednego z szefów Meloradia, że Andrzej Piaseczny bardzo im pasuje do programu. No... Nie da się ukryć te jego nowe piosenki.
0: No to, żeby nie.
1: To tak.
0: To już chyba bardziej nawet pasuje niż Kaja, bo Kaja, co prawda różne miała epizody w swojej karierze, ale zdarzyło jej się nawet ostatnio nagrywać utwory bardziej taneczne, a to Kaja właśnie uzyskała autorski program. Pan Piaseczny będzie współprowadzącym jedynie, a właściwie może bardziej nawet na prawach gościa. Pytanie, ile to potrwa, czy do końca tej trasy koncertowej, a Kaja ma już od około roku swój własny program w środę, a to właśnie Piasek ma. Chyba jednak jakby to zliczyć, to więcej takich piosenek w stylu Melo. Ale my wam dzisiaj zagramy taką piosenkę, może i Melo Radio też by ją zagrało, ale wydaje mi się, że Piasek ma właśnie jeszcze więcej utworów takich już typowo melo, spokojnych. I usłyszycie na antenie Meloradia, a u nas słyszycie piosenkę z troszkę dawniejszych jego czasów i trochę bardziej energetyczną, czyli zatytułowaną Mocniej.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Piosenka Piaska zatytułowana Mocniej za nami, ale z tym utworem jest związana pewna anegdota, prawda?
0: Tak, ja bardzo chciałabym ją opowiedzieć. Pamiętasz taki program, jak Tak to leciało?
1: Oczywiście, pamiętam, jak najbardziej.
0: Prowadził go pan Maciej Miecznikowski.
1: Miecznikowski, tak.
0: Nie chodziło tam przede wszystkim o sprawdzanie znajomości tekstów piosenek. Śpiewało się piosenkę z wyświetlonym tekstem, który w pewnym momencie przestało być wyświetlane i należało samemu dośpiewać dalszy ciąg. No i w pewnym odcinku uczestnik trafił właśnie na utwór Mocniej. Był to chyba jakiś jeden z pierwszych etapów rozgrywki, więc utwór dość łatwy chyba, no i fragment z refrenu tutaj miał być przez niego zaśpiewany, jak to z reguły bywało jeszcze w tych pierwszych, łatwiejszych etapach, ten fragment, gdzie są słowa mocniej, wierzę mocniej. Pan zaśpiewał mocniej, Jerzy mocniej i próbował to potem, no zastanawiał się, czy ta odpowiedź jest prawdziwa, bo mu się wydawało to dziwne, ale stwierdził, że być może Piaseczny ma jakiegoś Jerzego w zespole i pewnie o to chodziło. No, zatwierdził swoją odpowiedź słowami tak to leciało, no i chyba nie dziwicie, że pieniędzy nie wygrał.
1: Bo tak to nie leciało.
0: Tak to nie leciało, nie było tam o Jerzym.
1: Nie było o Jerzym.
0: I teraz też nie będzie o Jerzym, a będzie o Krzysztofie.
1: Tak.
0: Tak będzie właśnie. A właściwie nie będzie pana Krzysztofa już od przyszłego tygodnia na antenie Trójki, ponieważ z anteny Trójki znika autorska audycja Krzysztofa Zalewskiego pod tytułem Zalew Zgiełku. W piątek w jej ostatnim wydaniu wokalista pożegnał się ze słuchaczami i współpracownikami. Powiedział, że już zdążył się przyzwyczaić do obecności w radiu, do prowadzenia audycji i będzie mu tego brakowało. No, ale oczywiście życie nie znosi próżni i coś się w tym miejscu musi pojawić i będzie to program Start Nagranie związany z konkursem organizowanym przez Trójkę, którego celem jest wybranie i znalezienie młodych talentów. Finał tego konkursu ma się odbyć 21 grudnia. No i ze smutkiem, ale jednak pan Zalewski musiał przyznać, że trzeba młodym ustąpić pola i tę audycję oddać. No i nie wie niestety, czy będzie mógł na antenę wrócić, ponieważ nie zależy to tylko od niego, ale tak jak już wspomniałam, przywiązał się do tego prowadzenia audycji, więc chciałby na pewno wrócić, ale nie wie, czy to będzie możliwe. Jak na razie będziemy mogli słuchać właśnie w piątki między 22 a 23 młodych wykonawców, młodych talentów. A przypomnijmy, że audycja wokalisty Krzysztofa Zalewskiego Zalew Zgiełku pojawiła się na antenie w styczniu tego roku i zastąpiła wówczas audycję innej znanej artystki Moniki Brodki zatytułowaną Lamenty i Odmęty.
1: Tak, więc w Trójce też się nadal coś zmienia, nowe rzeczy się pojawiają. Co do tej rozrywki, to nadal nic nie wiemy, jak to będzie
0: to
1: wyglądało. Tak, więc to może jakieś
0: ploteczki.
1: No i oby tak rzeczywiście to się skończyło. A propos kończenia, no to my też już będziemy powoli kończyć dzisiejsze wydanie programu RTV. Natomiast no, jeszcze nie mówimy ostatniego słowa w ramach tej audycji, bo za moment spotkacie się z Patrykiem Faliszewskim i jego radiowym departamentem spraw zagranicznych, więc znowu będzie o tym, co tam na satelicie ciekawego, co na różnych falach niekoniecznie ultrakrótkich można sobie złapać interesującego, także te wszystkie ciekawostki i informacje dotyczące tego, o czym my raczej nie mówimy, dla słuchaczy nieco bardziej, ujmijmy to tak, zaawansowanych technicznie. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, to już za chwilę, a my słyszymy się, no pewnie za tydzień, tylko jeszcze nie jesteśmy wam w stanie
0: dokładnie
1: powiedzieć kiedy.
0: A kiedy to musicie wypatrywać, już chyba możemy zdradzić, że dowiecie się między innymi, jakiż to nowy serial szykuje dla nas stacja AXN. Powiemy wam o nim w szczegółach, no i jeszcze kilka informacji mamy gdzieś tam w zanadrzu, także się usłyszymy. Śledźcie naszego Facebooka, to się na pewno dowiecie kiedy. Być może należy się gdzieś tam wstępnie nastawiać na niedzielę, ale pojawimy się na pewno. A teraz się jeszcze pojawi utwór będący komentarzem
1: właśnie
0: do informacji, która przed chwilą, no bo skoro ma być konkurs młodych talentów, to teraz będzie pan, który zaśpiewa o tym, że ma talent, ale jeszcze podkreśli, że on niestety ma talent, bo tak to czasami jest. Mamy nadzieję, że w konkursie trójkowym będą wyłonione osoby rzeczywiście utalentowane i w to nie wątpimy, natomiast zgłoszenia mogą być do tego konkursu różne, no bo przecież śpiewać każdy może, to już chyba powiedziałam wszystko, wiadomo.
1: Nawet
0: kto
1: ja?
0: Zaśpiewa i o czym.
1: Aha, okej. Okay. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami, Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia w kolejnym wydaniu magazynu RTV, a na pożegnanie oczywiście człowiek, który się wcale nie chwali, bo po prostu niestety ma talent i to będzie oczywiście Jerzy Sztur.
2: Radio DHT.
3: To jest program RTV w Radiu DHT, to jest przegląd wydarzeń zagranicznych w programie RTV. Patryk Faliszewski, witam bardzo serdecznie. Dziś wyjątkowo dwie informacje zamiast trzech, takie dwie pełnoprawne, a ta trzecia odrobinkę mniejsza, taka rekomendacja. Tak przynajmniej przewiduje plan dzisiejszego przeglądu. Zaczynamy na 13 stopni wschód, czyli na Hotbirdzie, ale egzotycznie, bo to co łączy 13 stopni wschód, Hiszpanię i Królestwo? No właśnie, Królestwo Maroka. Otóż łączy je kanał rozrywkowy Telemarok, który znienacka pojawił się na Hotbirdzie. Z powierzchni operatora Telefonica Servicios Audiovisuales nadawany jest na częstotliwości 11,727, no i jakoś te testy na razie nie są zbyt fortunne, gdyż włączając Telemarok ostatnio widziałem brak przepływających danych, to jest nie wczytywały się żadne wartości PID, zarówno audio jak i wideo, więc ciężko jest cokolwiek na razie o kanale powiedzieć, no może poza tym, że nadaje w kratkę i tak chyba jednak mimo wszystko nie stale. Samą markę Telemarok natomiast skądś kojarzę, zdaje się, że nadawał wcześniej na Hispasacie ten program, acz tutaj, nie ukrywam, mogę się mylić, nazwę na pewno gdzieś już skądś kojarzę i gdzieś już to widziałem. Tym razem mamy do czynienia z tym kanałem telewizyjnym na Hotbirdzie 13 stopni wschód. Taką piękną muzyczną ilustrację słyszą wszyscy, którzy dostroją swoje odbiorniki na częstotliwość 12,523 MHz na Eutelsacie 16 stopni wschód. Tak bowiem muzycznie prezentuje się Orange Infokanal. No to taki kanał promocyjny, informacyjny platformy Orange, tej słowackiej platformy Orange, o której zresztą czas temu jakiś już mówiłem. Tym razem kanał już jest nadawany z własnego transpondera, symbol rate 10850 do wyżej wymienionej częstotliwości. Wcześniej mogliśmy ujrzeć ten spot już z powierzchni operatora Telekom Austria, o ile dobrze pamiętam. Jak każde promo, taki kanał jest oczywiście bezpłatny. Bitrate to coś koło 0,5 megabita na sekundę w kompresji MPEG-4. Audio? Tu odrobina zaskoczenia, ADTS AAC. LC zresztą, lata. Bardzo lata, około 180 kilobitów na sekundę, ale mono. A tymczasem news numer 3. Na newsa numer 3 będą się składały dwie drobne rekomendacje. Rekomendacja numer 1. Śledźcie Państwo, jeżeli możecie, chcecie i lubicie World Radio Network, czyli WRN. Tam z jakiegoś powodu dzieją się rzeczy różne od kilku dni, a komputer emisyjny zdaje się ignorować niektóre rozkazy techników. Tak na przykład w ciągu ostatnich paru dni zaobserwowałem złe odegrania plików, złe odegrania audycji o złych porach, często włączającą się na przykład muzyczkę oczekiwania, bo jakiś plik się zwyczajnie nie załadował. Dziś na przykład zamiast audycji World of Radio, którą zresztą na antenie Radia DHT również słychać, również w soboty zresztą, mieliśmy możliwość posłuchania sobie pół godziny muzyki na oczekiwanie, pół godziny muzyki sygnalizującej problemy techniczne. No, tak po prostu, just because. Zobaczymy, co będzie o godzinie 18, podczas gdy popularny WOR bądź World of Radio będzie miał swoją retransmisję na antenie WRN, może tym razem komputer zaskoczy. Druga zaś rekomendacja to cyklon, który mamy możliwość obserwować w okolicach Grecji. Pamiętajcie, takie zjawiska zawsze są pożyteczne i choć nie są może zbyt przyjemne w skutkach, nikt nie chciałby bowiem zostać poszkodowanym, no to z reguły niosą nam mniej lub bardziej spodziewane, mniej lub bardziej przewidywalne efekty propagacji radiowej, a pamiętajcie, że sezon, choć u schyłku, jeszcze zawsze coś może przynieść. I tym optymistycznym akcentem myślę, że na dziś skończymy. Do usłyszenia za tydzień, mówi Wam Patryk Waliszewski. Trzymajcie się, cześć!
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, kolejny dwukasetowy magnetofon, tym razem z firmy AIWA. Pewnie tę firmę wielu z nas również kojarzy, więc tutaj myślę, że jakieś obszerne wyjaśnienia nie będą zbyt potrzebne. Co to jest? To jest element wieży, deck, wyglądający nawet trochę podobnie, no inaczej oczywiście, nie zupełnie jak Technics, ale też wymiary zbliżone, obudowa też taka śliska, taka, no może nie taka, ja tutaj trochę mam ją, że się tak wyrażę, po drobnej renowacji, więc no nie wiem dokładnie jak ona była w oryginale, ale wygląda mi chyba na blachę. Chociaż no nie wiem, czy to jest blacha, czy plastik, ale chociaż no ciężko mi powiedzieć w sumie. I model tego magnetofonu to jest ADWX707. Rok produkcji prawdopodobnie 1984 albo 1985. Tak jak tu patrzę na opcje, to wygląda mi to na magnetofon klasy podstawowej. No bo co my tu mamy? Mamy dwie kieszenie. Mamy w jednej z kieszeni jest auto reverse. Mamy system Dolby B i C. I mamy też, proszę Państwa, gniazdo słuchawek. I tak naprawdę tyle. Nie ma jeszcze ani ręcznej, ani automatycznej regulacji prądu podkładu. Chyba w tamtych latach jeszcze tego tak powszechnie nie stosowano. I może... Tak, niestety ten magnetofon, który tu mam, jest lekko uszkodzony, więc wszystkich opcji nie będę mógł Państwu pokazać, dlatego że kieszeń lewa, czyli no ta uboższa w opcję na szczęście, jest niefunkcjonalna. Ha, właściwie nawet mogę Państwu pokazać, co się dzieje. Naciskam, proszę Państwa, zaraz wszystko powiem, gdzie jest. Naciskam, proszę Państwa, eject, znaczy nie eject, tylko power. Eject. Wkładam, proszę Państwa, kasetę. I naciskam start. Zaraz wszystko powiem, gdzie co jest. Gra? Nie gra. No i się właśnie wyłączyło. To spróbuję nacisnąć przewijanie. Zatrzymuję. No, lepiej wyjmę tę kasetę od razu, żeby nic nie wciągnęło. Kasetę na razie odkładam. I teraz tak. Omówimy go, proszę Państwa, jak zwykle. W lewym górnym rogu jest napis AIWA. Pod spodem jest power, który wcisnąłem. Pod nim jest gniazdo słuchawkowe. I już na lewej ściance właściwie już nic nie ma. Po lewej stronie przedniego panelu. Jeżeli się przesuniemy trochę w prawo, tak żebyśmy mogli wyczuć kieszeń kasety, pod kieszenią kasety bezpośrednio mamy rząd przycisków. Pierwszy przycisk to będzie przewijanie w lewo, drugi przewijanie w prawo, trzeci taki długi, wyraźnie go można wyczuć, stop, obok pauza. I właściwie w tym rzędzie nie ma już nic. No nie mogę tego zademonstrować, bo kieszeń nie działa. Natomiast co jest ciekawe, jak się przesuniemy nad tymi klawiszami, które omówiłem, przesuniemy się do góry, to wyczujemy taki bardzo duży przycisk, jakby rozkładający się właściwie w górnym rzędzie na część kieszeni. Taki, no naprawdę wyraźnie go można wyczuć, się na początku nawet nie wiedziałem, że to jest przycisk. To jest start. Pierwszy raz się, proszę Państwa, z czymś takim spotykam, jeżeli chodzi o start. Kiedy się przesuniemy jeszcze w rzędzie dolnym, wyczujemy taki prostokątny mały przycisk, który jeszcze w dodatku będzie miał takie linie, które będą biegły z góry na dół. Jest to eject. Najczęściej eject mieliśmy jakoś na górze. Tutaj nie, tutaj mamy na dole. Jakby patrzeć na kieszeń, to w prawym dolnym rogu, oczywiście w odniesieniu do jednej kieszeni, albo po prostu naprawą tych przycisków, które wcześniej omówiłem. Kasetę otwieram tak, eject. Tu nie włączyłem mikrofonu pomocniczego, dlatego że i tak tutaj wszystkich opcji nie zaprezentuję, a też nie chcę, żeby generował dodatkowe szumy. Przejdźmy jeszcze dalej. Przesuńmy się na tej dolnej ściance jeszcze w prawo. Będziemy mieli drugi eject do otwierania drugiej kieszeni i tu włożymy od razu kasetę, proszę Państwa. Jeszcze tylko dla bezpieczeństwa naciągnę taśmy. Wkładam kasetę i zamykam klapkę. Klapkę zamyka się tradycyjnie, nie przyciskami, tak jak w niektórych Technicsach, tylko tradycyjnie, tak jak Państwo słyszeli. I tutaj mamy następujące przyciski, a są nimi nagrywanie, przewijanie w lewo, wciśniemy, wcisnąłem stop, stop jest, za chwilę powiem gdzie, po przewijaniu w lewo jest zaraz przewijanie w prawo, w lewo, a właśnie, właśnie kaseta przewina na początek, tak, w prawo, obok nich jest stop, obok jest pauza, obok jest nagrywanie przerwy. Jeżeli chodzi o start, to start jest nad nimi oczywiście, tak jak tam, i działa w ten sposób, że jest jakby dwupozycyjny. Jeżeli się naciśnie w prawą stronę, ten przycisk bardziej na prawo się naciśnie, będziemy mieli stronę A, a bardziej w lewo będziemy mieli stronę B. Co mamy dalej? Wróćmy do lewej strony i wróćmy do tych przycisków. Znaleźliśmy, proszę Państwa, eject lewej kieszeni i nad tym, jakby tak, jakbyśmy tak mogli wyczuć obydwa te przyciski ejectu, bo one są jeden obok siebie, jeden obok drugiego, na tej samej wysokości, jakby po linii prostej, jest między jednym a drugim kawałek przerwy. Nad nimi centralnie mamy dwa przełączniki trójpozycyjne. Pierwszy przełącznik to jest timer. I uwaga, timer ten działa inaczej niż w Technicsach. A mianowicie, jeżeli się przestawi, może wyłączę power, jeżeli się przestawi w lewo, będzie to opcja odtwarzania. Jeżeli będziemy mieli jakiś zegar, za pomocą którego będziemy mogli ustawić włączenie się prądu o danej godzinie i przełącznik będzie w tej pozycji, magnetofon zacznie o tej godzinie odtwarzać. Wcześniej magnetofon zacznie o tej godzinie odtwarzać włożoną uprzednio kasetę. Kiedy jest na środku, to jest tak jak w Technicsach, jest wyłączone, a na prawo jest nagrywanie. Obok też na tej samej wysokości jest kolejny przełącznik i to jest przełącznik dotyczący, proszę Państwa, auto rewersu. Kiedy jest na maksa w lewo, jest odtwarzanie autorewersu jakby na okrągło. Kiedy jest w pozycji środkowej, odtwarza raz, przełącza kasetę na drugą stronę. Po odtworzeniu drugiej strony urządzenie automatycznie zatrzyma się. I najbardziej w prawo autorewers jest wyłączony. Ale ja tutaj, proszę Państwa, jeszcze zapomniałem powiedzieć o ostatnich dwóch przyciskach, które są po stronie prawej. Tak jak mamy ten długi stop, jeszcze po tym stopie mamy pauzę do prawej kieszeni oraz nagrywanie przerw umożliwiających późniejsze wyszukanie początku utworu. Ten znany z niektórych innych magnetofonów, z większości tych wszystkich teków właściwie, Auto Rec Mute. W polskim było w N7008 inaczej to opracowane, bo tam trzeba było nacisnąć jeden przycisk i nagrywała się przerwa. W dowolnym momencie można to było nacisnąć i tak się nagrywało. Natomiast jeszcze wróćmy tutaj do przełączników. Nad tymi przełącznikami jest jeszcze jeden przełącznik, też trójpozycyjny, mniejszy od nich, to wyraźnie go można wyższyć, bo on jest w drugim rzędzie, jeszcze wyżej. Jest to przełącznik uruchamiający systemy redukcji szumów. Wybieramy spośród Dolby B, C lub wyłączony. Najbardziej na lewo wyłączenie Dolby, na środku Dolby B, na końcu Dolby C. Włączam do wyłączonej. Jeszcze wyżej mamy dwa przyciski. Jeden jest trochę większy, drugi mniejszy. Znaczy jak się bardziej tak wpatrzę, one właściwie stanowią jedną całość, jest jeden przy drugim, ale ten pierwszy wydaje mi się, że jest trochę mniejszy. Jest to przegrywanie z kasety na kasetę. Jeżeli się wciśnie lewy, będzie przegrywać normalnie, a jeżeli prawy, będzie przegrywać w spieszonym tempie. Jeszcze wyżej jest taki długi przycisk, taki cienki, długi, na razie taki się nie spotyka, on bardziej eject przypomina wizualnie, ale jest to, proszę Państwa, kasowanie licznika. Na prawej części magnetofonu, po prawej stronie, mamy jeszcze dwa pokrętła. Jedno mniejsze, bardziej na dole, to jest balans, ustawienie kanałów nagrywania, balans nagrywania, a nad nim takie składające się z dwóch części, wchodzi jedno w drugie, to jest, proszę Państwa, gałka głośności nagrywania, ustawienie poziomu zapisu. I też jak się przekręci to, przytrzyma się to, które jest bliżej magnetofonu, a przekręci się tym wystającym, to będzie jeden kanał ustawiało, prawdopodobnie lewy, a to, które jest bardziej w środku, prawdopodobnie prawy. Z tyłu magnetofonu mamy oczywiście cztery gniazda RCA, cztery gniazda cinczy. Tradycyjnie bardziej po lewej stronie górne i dolne to jest odtwarzanie, po prawej górne i dolne to jest nagrywanie. Ok, proszę Państwa, włączamy kasetę. Jeżeli się wciśnie lewy, będzie przegrywać normalnie, a jeżeli prawy, będzie przegrywać w spieszonym tempie. Teraz zobaczymy, jak działa przewijanie co jeden utwór. Przewijania co jeden utwór nie ma. A, niechcący wcisnąłem przewijanie do tyłu. Jeszcze raz włączę start. O, właśnie. Czyli słyszymy tak jak w RS-BX 404 na podglądzie przewijanie. I dzięki temu możemy znaleźć początek kolejnego utworu, zlokalizować, jak będzie przerwa. Może jeszcze to Państwu trochę zgłośnię. Cofniemy trochę. Przegapiłem, przepraszam.

0: Olsztynie, bardziej po lewej stronie, górne i dolne to jest odtwarzanie, po prawej, górne i dolne to jest nagrywanie. Okej, to jest tak nagrane. Stop, wcisnąłem. Więc tutaj jest właśnie ta starsza opcja. A teraz, proszę Państwa, zmienimy kasetę i spróbujemy coś nagrać. Żeby nacisnąć nagrywanie, to musimy tutaj zrobić tak, że trzeba najpierw przycisnąć ten przycisk, który jest pierwszy przy tej drugiej kieszeni, najbardziej od lewej strony, czyli tak jak się druga kieszeń zaczyna i zaczynają się przyciski, układ ich jest, to było nagrywanie, przewijanie, drugie przewijanie, stop, pauza oraz nagrywanie przerwy. Należy nacisnąć nagrywanie, przytrzymać to nagrywanie i dopiero docisnąć start. Nie tak jak w Technicsie, że tam się wciskało nagrywanie i w dowolnej chwili się naciskało. Tutaj nie, tutaj trzeba przytrzymać. Spróbuję zaraz coś ze źródła zewnętrznego przegrać i posłuchamy. Tutaj, jeżeli chodzi o nagrywanie, można na szczęście ustawić sobie bez problemu poziom zapisu. Mamy odsłuch, czyli naciskamy przycisk nagrywania jeszcze po samym naciśnięciu wydaje dodatkowo dźwięk. Przycisk nagrywania po samym naciśnięciu wydaje dodatkowo dźwięk, proszę Państwa. Naciskam. Jeszcze raz. Naciskam. OK. I teraz mogę ustawić sobie, tutaj uaktywnię źródło zewnętrzne, proszę Państwa. Tym razem będzie to Enigma. To już się zaczyna? Dobra, nieważne zresztą. I teraz, żeby coś nagrać. Żeby nacisnąć nagrywanie,
1: nie wystarczy nacisnąć start,
0: to musimy tutaj zrobić tak. I włączyło się inne. To, co zostało, to, co jest nagrane na kasecie, się włączyło. A my tego nie chcemy. Jeszcze raz naciskamy nagrywanie. I chodzi o to, że jeżeli chcemy już, zdecydujemy się nacisnąć nagrywanie, a magnetofon jest w standby, to trzeba tylko ten przycisk do nagrywania jeszcze raz podczas tego standby nacisnąć i przytrzymać. Przerwy.
1: Jest.
0: Należy nacisnąć nagrywanie, przytrzymać to nagrywanie i dopiero teraz już docisnąć start. Nie tak jak w Technicsie, że tam się wciskało nagrywanie i w dowolnej chwili się naciskało. Tutaj trzeba przytrzymać. Spróbuję zaraz coś ze źródła zewnętrznego.

Jeszcze raz, naciskam, naciskam, naciskam, ok. I teraz mogę ustawić sobie tutaj uaktywnie źródło zewnętrzne, proszę Państwa, tym razem będzie to Enigma. To już się zaczyna. I teraz, żeby nacisnąć nagrywanie, żeby się uruchomiło, nie wystarczy nacisnąć startu, bo próbuję naciskać, no właśnie, i włączyło się inne. Teraz może jeszcze zróbmy tak, że już, żeby mi się tutaj nie myliło, przełączę kasetę na stronę A, przewinę do samego początku i zobaczymy, jak działa autorewers. Tutaj oczywiście takie się tylko z autorewersem nagrywa, więc należy po uruchomieniu nagrywania nacisnąć bardziej w lewo tym przyciskiem, jeżeli chcemy nagrywać na drugiej stronie, a bardziej w prawo, jeżeli chcemy nagrywać na pierwszej stronie. Nie wiem dlaczego w lewej kieszeni również są zamontowane dwie głowice. Po raz pierwszy spotykam się z taką sytuacją, a nie jestem w stanie tej lewej kieszeni przetestować, bo nie działa, jak Państwu już mówiłem, ale tutaj nie wygląda na to, żeby było nagrywanie, więc do czego to służy, nie wiem. Też podejrzewam, że jest też jakaś opcja odnośnie tego autorewersu, żeby ustawiać, żeby jedna kaseta się kończyła, a żeby się druga zaczynała. Ale to też chyba jest tak, że zmienia się z lewej na prawą, z prawej na lewą. Nie, to tego raczej nie, bo już tu nie ma rewersu. Lewa kieszeń też nie ma, proszę Państwa, rewersu, więc tutaj łatwo rozpoznać. Teraz może wcisnę specjalnie stronę B, tak żeby ona się wyłączyła. Autorewers jest ustawiony w pozycji nieaktywny. No, nic nie było. Wobec tego można go spróbować oszukać i przełączyć kasetę na stronę B. Tak, żeby już kasetę nie przewijać całej, ale tak, żeby on widział stronę B, stronę A jako stronę B. I teraz włączam jakby z B na A. Z A na B. Nie. I teraz włączam jakby koniec z drugiej strony, koniec pierwszej strony kasety. Czy to się nie przełączy? Nie, wyłączył. Wracamy do pozycji wyjściowej, czyli tak, żeby kaseta, przypominam, żeby ją włożyć poprawnie, musi być w naszą stronę skierowana strona A i wtedy on widzi jako stronę A tą część prawą, jako stronę B tą część lewą, tak samo jak w każdym innym magnetofonie, a przynajmniej w większości. Teraz zrobimy na środek i powinno się zrobić teraz tak, proszę Państwa, żeby po wciśnięciu strony B też nic się nie stało, ale jeżeli się skończy strona A, żeby przełączył na stronę B. Więc teraz wciskam stronę B, powinien się, proszę Państwa, wyłączyć. Bo już kasta się teoretycznie skończyła. Wyłączył. Przekładam kasetę na stronę drugą, tak żeby on drugą widział jako pierwszą, a pierwszą jako drugą. Teraz powinien nam się przełączyć, bo myśli w tym momencie, że kończy się strona A, a zaczyna się strona B. 3, 4. No, widać, że się chyba przełączył chwilę. Jeszcze raz, ja się pomyliłem. Zobaczymy, jak coś będzie nagrane. Czy... Tak, przełączył się. Zrobimy jeszcze inną rzecz. Z powrotem kaseta wraca do pozycji wyjściowej. I ustawimy sobie autorewers najbardziej na lewo. I teraz będzie tak, że włączę stronę B, a z powrotem

0: Tak, przełączył się. Przegrywanie, proszę Państwa, nie pokażę z kasety na kasetę, dlatego że jedna kieszeń nie działa. Jak się jeszcze przesuniemy, tak dokładnie można powiedzieć, że pomiędzy jedną szybką a drugą na samej górze jest taka duża prostokątna szybka, jest to oczywiście wyświetlacz. Jeżeli chodzi o kabel zasilający w tym magnetofonie jest przylutowany na stałe. I myślę, że to już tyle, ile byłem w stanie powiedzieć na temat tego magnetofonu, gdyż tutaj, tak jak wcześniej uprzedzałem, nie jestem w stanie pokazać przegrywania z kasety na kasetę, ale posłuchajmy próbek.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.
0: No, widać, że się chyba przełączył chwilę. Jeszcze raz, jeśli pomyliłem. Zobaczymy, jak coś będzie nagrane. Czy... Tak, przełączył się. To teraz zrobimy jeszcze inną rzecz. Z powrotem kaseta wraca do pozycji wyjściowej i ustawimy sobie autorewers najbardziej na lewo. I teraz będzie tak, że ja włączę stronę B, a z powrotem przełączę się na stronę A. Słuchamy?

Tak, przełączył się. Przegrywanie, proszę Państwa, nie pokażę z kasety na kasetę, dlatego że jedna kieszeń nie działa. Jak się jeszcze przesuniemy, tak dokładnie można powiedzieć, że pomiędzy jedną szybką a drugą na samej górze jest taka duża prostokątna szybka, jest to oczywiście wyświetlacz. Jeżeli chodzi o kabel zasilający w tym magnetofonie jest przylutowany na stałe. I myślę, że to już tyle, ile byłem w stanie powiedzieć na temat tego magnetofonu, gdyż tutaj, tak jak wcześniej uprzedzałem, nie jestem w stanie pokazać przegrywania z kasety na kasetę, ale posłuchajmy próbek.

0: Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby B.
1: Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.

0: to wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Maja Sharp, Nothing But The Radio. No, nie sposób się nie zgodzić z naszej perspektywy radiowej. To piosenka jak najbardziej i kolejna piosenka pozytywna na temat radia.
4: Dokładnie tak, bo tych piosenek pozytywnych na temat radia jest sporo. Z telewizją, jak już nieraz mówiliśmy, bywa różnie, ale raczej mają one negatywny wydźwięk.
3: Szczerze mówiąc, to mi się jedyna taka piosenka, no dość negatywna, jeżeli chodzi o radio, to kojarzy ta piosenka, czekaj, Pudelsów, bodajże Polityka Kulturalna, my ją kiedyś graliśmy.
4: Tak, graliśmy kiedyś.
3: Dyskretna presja radiowa. Tak, my na was żadnej presji nie będziemy wywierać, w żadnym wypadku. Będziemy wam opowiadać o tym, co tam interesującego w mediach się dzieje. Dziś dużo informacji telewizyjnych, sporo też takich, które już jakiś czas temu były, natomiast one jeszcze zdecydowanie były publikowane trochę za wcześnie, żeby o nich mówić i wszyscy by o tym pozapominali. A teraz to już chyba ta pora, żeby zacząć was informować o tym, co w kolejnych odsłonach jesiennych ramówek znanych stacji telewizyjnych.
4: Konkretnie w większości przypadków chodzi nam o kanały tematyczne, tak jak zapowiadaliśmy. We wrześniu, czy jeszcze pod koniec sierpnia, opowiadaliśmy wam o tym, jakie nowości te kanały szykują na wrzesień właśnie, a teraz skupimy się na nowościach, które wprowadzą w październiku i nawet niektóre nowości pojawią się później, bo w listopadzie, ale wierzymy w to, że jeżeli jakiś program, opis jakiejś nowości was zainteresuje, to będziecie pamiętać o tym, że ten program się ma pojawić. Będziecie śledzić ramówki waszych ulubionych kanałów tematycznych, aby nie przegapić odcinków tej interesującej was nowości.
3: A zatem...
4: Ale zaczniemy tak. Jeszcze od czegoś innego, ale zanim to się przedstawimy.
3: Dokładnie, no właśnie.
4: Bo kultura
3: wymaga. Kultura wymaga, żebyśmy się przedstawili. 64. wydanie programu RTV na antenie Radia DHT. Milena Wiśniewska.
4: I Michał Dziwisz.
3: Zapraszamy. I zaczynamy.
4: I zaczynamy od telewizji, ale kontynuujemy wątek, który się już pojawiał u nas dwukrotnie, bo już mamy informację o tym, jak dokładnie będzie wyglądał pewien kanał, o którego przemianach wspominaliśmy wam już nieraz. Chodzi o Superstację, w której ta nowa ramówka, które już zapowiadano od jakiegoś czasu, pojawia się od przyszłego tygodnia. Więc teraz wam opowiemy o tym, czego się można w tej ramówce spodziewać. No i takim jej centralnym punktem, chociaż on jest centralny i tak naprawdę jedyny, najważniejszy, będzie takie pasmo, które będzie premierowo emitowane codziennie o godzinie 14. I będzie ono miało 3 godziny. I tak, co pół godziny będą prezentowane serwisy informacyjne, które się będą nazywały Super News. No bo tam wszystko będzie super, rozumiecie? Super stacja.
3: No super stacja, super to i super programy.
4: Super wszystko. Tak. Z kolei kwadrans po pełnej godzinie będzie się pojawiać blok interwencyjny zatytułowany Super News Interwencja, jakżeby inaczej.
3: Jakby się nie dało tego nazwać Super Interwencja po prostu.
4: Super Interwencja, tak. A kwadrans przed pełną godziną stacja pokaże, że informacje na temat show biznesu w ramach Super News Gwiazdy. I w każdym bloku informacyjnym pojawi się również prognoza pogody. Nie mamy informacji, czy się będzie nazywała
3: super
4: prognoza, czy Super News pogoda. Nie wiemy tego. Jeszcze, jak widać, musimy to pooglądać, kiedy to się już pojawi. I to trzygodzinne pasmo, słuchajcie, będzie powtarzane o godzinie 6, 10, 18 i 21.
3: Yes.
4: No to jest po prostu opowieść o tym, jak zrobić kanał absolutnie po kosztach.
3: To jest ale wiesz co, to jest opowieść, to jest też opowieść o tym, jak zarżnąć kanał, który...
4: Jak zmarnować dokładnie potencjał, zarżnąć kanał, który było, nie było, się wyróżniał.
3: Nie miał może jakiejś, nie wiadomo jak... Nie miał może nie wiadomo jak super oglądalności, ale przynajmniej był jakiś taki wyrazisty, no bo dziennikarze, którzy tam się pojawiali, to jednak mieli coś do powiedzenia, może niekoniecznie po myśli wszystkich, ale jednak mimo wszystko, no byli ludzie, którzy to oglądali.
4: Dokładnie.
3: No a teraz ale... jakoś nie wierzę, żeby oglądalność była lepsza z tego czegoś.
4: Też w to nie wierzę. Jestem ciekawa, jakie będą dalsze losy tego czegoś. Czy to się w końcu nie sprowadzi do zamknięcia tegoż kanału, no ale nie wiem.
3: Albo będzie trzecia, albo będzie trzecia antena, wiesz, dla Polsat Newsu. Tylko nie wiem, co oni tam, może powtórka...
4: Kolejna...
3: Z dwugodzinną, wiesz, powtórki z dwugodzinnym opóźnieniem, albo cztero.
4: Ale może być to też tak już wieszczyłam tutaj i wieszczą inni, może być to kolejny kanał poświęcony paradokumentom, to no jest, nie. Wiesz... najtańszym kosztem, wrzucisz wszystkie powtórki słoików, spraw, dlaczego ja pielęgniarek, dzień, który zmienił moje życie, i możesz to 24 godziny na dobę nadawać.
3: A jest...
4: I ludzie to będą oglądać.
3: Owszem, a Polsat ma w swoim portfolio już naprodukowanego tego tyle, że naprawdę nie będzie można zarzucić im, że bardzo często te materiały się powtarzają, bo tam trudne sprawy, czy dlaczego ja, to ma po kilkaset odcinków. Więc no jest co pokazywać.
4: No dokładnie, a były jeszcze chyba takie programy, które były specjalnie produkowane dla jakiegoś tam Polsat Play czy Polsat Cafe, to jak to wszystko tam wpuścić, to rzeczywiście się złoży na bogatą ofertę, ale na razie mamy inną ofertę, która zobaczymy jak się sprawdzi, no i ktoś musi to firmować swoją twarzą, wizerunkiem swoim. No i w roli prowadzących zobaczymy wymiennie trzy panie, Weronikę Korol, Sylwię Madejską, te panie były wcześniej związane z Superstacją, i Paulinę Koziejowską, ona pracowała w SKTV i w Nowa TV i była związana z tak zwanym tatą Piotrem z klanu, czyli panem Jackim Borkowskim, ale chyba się już im nie udała ta relacja. Mają jeszcze dołączyć inne osoby, będą sprawdzane na próbach kamerowych, ale mają to być osoby, które wcześniej nie były związane z kanałem. Ale to nie jest wszystko. Widzicie, taka strasznie bogata oferta, to jeszcze należy ją wzbogacić. Widzowie Superstacji będą mogli obejrzeć bowiem program Emil Pogromca Mandatów. Seria premierowo była emitowana w Polsat Play. Mówiłam, to już się zaczyna, to co ja mówiłam. Chociaż to jeszcze nie paradokument, bo gospodarz Emil Rau jeździ po Polsce, aby interweniować w obronie kierowców, tropi nadużycia, absurdy drogowe oraz patrzy na ręce strażnikom gminnym, prokuratorom i sędziom. Tak grubo sobie pan Emil poczyna. I program ten będzie można oglądać codziennie o godzinie 9, a z kolei o godzinie 13 Superstacja pokaże program Super Ludzie. No on im tutaj świetnie pasował, prawda? Bo ma super w nazwie.
3: Owszem.
4: Więc czemu mieliby tego nie wykorzystać? Przypomnijmy, że to jest program, który przedstawia niezwykłe historie osób z niepełnosprawnościami. Bohaterami są osoby, które mimo niepełnosprawności prowadzą aktywne życie, rozwijają swoje pasje. I premierowo można było oglądać ten program na antenie Super Polsatu. Ale tam jeszcze było chyba coś takiego w Super Polsacie, jak jakaś super pozytywka, to oni jeszcze to powinni grać.
3: To jeszcze
4: powinni
3: to,
4: właśnie się
3: tak,
4: wymieniać kontentem.
3: Tak.
4: Super Polsat i Super Stacja. Jestem za tym.
3: A może kiedyś...
4: To samo.
3: A może kiedyś, wiesz, w końcu połączą siły w jedno, no, któż to wie. Zobaczymy. Także takie są plany względem Super Stacji. Nie, ja tego nie kupuję i myślę, że... Ci, którzy kiedyś nawet i oglądali Superstację, to też tego nie kupią.
4: Ja również tego nie kupuję. Zdecydowanie plotki o gwiazdach to nie jest to, co bym chciała oglądać co godzinę przez 15 minut. Natomiast jeżeli są wśród naszych słuchaczy fani takich produkcji bardzo popularnych, które można obejrzeć zarówno na antenie Polsatu News i jeszcze w innych Polsatach programu Interwencja, to spokojnie, on również będzie w Superstacji emitowany, tylko że o 17. Także możecie sobie też obejrzeć, jakby wam było mało. Natomiast jeżeli jest wśród was ktoś, kogo interesuje program Na tapecie, który był emitowany na antenie Superstacji, to program ten przenosi się do Polsat Cafe. Będzie go prowadziła jak dotąd Dorota Michałowska oraz Paulina Drażba właśnie z Polsat Cafe. I codziennie od poniedziałku do piątku o 16 ten program będzie emitowany. Natomiast jeszcze co do Superstacji, to nie jest prawdopodobnie wszystko. Jeszcze ta bogata oferta się wzbogaci. Podobno w okolicach listopada czy grudnia ma się pojawić program publicystyczny pani Kamili Biedrzyckiej. Więc jeżeli tylko będziemy coś wiedzieć więcej, to wam na pewno damy znać.
3: Tak, więc pozostaje tylko czekać, co z tego będzie i jakie będą wyniki oglądalności. A skoro tak mówimy sobie o Superstacji, to ja mam taką ciekawostkę poniekąd powiązaną z tą byłą Superstacją. To jest coś, co my ostatnio sobie śledziliśmy na Facebooku, więc myślę, że warto, bo wiadomo, że nas słuchają też osoby, które gdzieś tam radiem są zainteresowane. Słuchajcie,
4: radiową kuchnią.
3: Tak, i radiową kuchnią. Słuchajcie, zerknijcie sobie na profil Halo Radia, czyli tej internetowej stacji radiowej, którą już od wtorku, już od 1 października uruchamia Kuba Wątły, były dziennikarz Superstacji. Zerknijcie tam sobie, bo tam są bardzo fajne trzy filmy ze studia Nieustraszonych Łowców Dźwięków. Czyli to jest ta firma, która produkuje większość oprawy dla polskich stacji radiowych. Oni zaczynali robiąc oprawę dla radia RMF FM. Później rozpoczęli własną działalność, no i produkują dżingle, także jak słuchacie jakiegoś radia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że za tę oprawę odpowiedzialni są ludzie z NLD. No i Kuba właśnie był tam w studiu NLD i można sobie zobaczyć, jak wyglądają dwie sesje nagrań lektorskich. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo widać o co chodzi w nagrywaniu tych dżingli i tak naprawdę, że to nie jest tak, że lektor sobie przyjdzie i powie tam raz jedną frazę, tylko że ten lektor musi jednak powiedzieć ją ileś razy z różną intonacją, z różnym akcentem i potem się wybiera, ale też przy okazji jest pokazane, jak jakby dopieszcza, bo nie powiem, że komponuje, ale dopieszcza się tę formę muzyczną także tej oprawy. Także jeżeli ktoś chce, to niech sobie obejrzy. My oglądaliśmy, fajne było.
4: Fajne było i podoba mi się bardzo oprawa dźwiękowa Halo Radia.
3: Mi też.
4: I sądzę, że zawartość merytoryczna też nam się będzie podobała, więc
3: czekamy na wtorek.
4: Z możliwością na start. Tak, czekamy na wtorek. A tymczasem nie o tym, co we wtorek, a o tym, co w środę, ale już nie w Superstacji, a w kanale AXN, ponieważ powraca pewien serial, który już był emitowany 2 lata temu. Przypomnijmy, serial opowiadający o takiej grupie działającej w internecie, której zadaniem było rozwiązywanie zagadek kryminalnych, a do grupy tej dołączyła Ola, czyli postać grana przez Martę Radkiewicz i wokół tego koncentrowała się fabuła pierwszego sezonu, a teraz mamy sezon kolejny serialu Ultraviolet, który nosi tytuł Ultraviolet 2.0. I w tym oto sezonie Ola musi zmierzyć się z niebezpieczeństwem zagrażającym jej rodzinie, co sprawi, że zaangażowanie bohaterki w rozwiązywanie spraw stanie się bardziej osobiste. Do obsady serialu dołączą Piotr Stramowski i Karolina Gorczyca, a w rolach epizodycznych zobaczymy Pawła Wilczaka, Filipa Bobka i Wojciecha Mycwaldowskiego. Jeżeli kogoś interesuje ta produkcja, to można ją oglądać tak samo jak poprzedni sezon, czyli w środę o godzinie 22 na antenie AXN.
3: Tak, a to myślę, że dość ciekawa produkcja, dość fajne. Ja szczerze mówiąc obejrzałem tam chyba 1 czy 2 odcinki pierwsze, później jakoś umknęło mi to, szczerze mówiąc.
4: Ale to nie było złe. Ale jak na serial już z tej półki premium, to przynajmniej na podstawie tego jednego odcinka, być może to zbyt mało, ale na podstawie tego jednego odcinka możemy powiedzieć, że w miarę da się to ogarnąć, będąc sobą niewidomą, bez pomocy osób widzących. W porównaniu do innych produkcji, no to nawet nie jest źle, więc myślę, że tak czy inaczej możecie spróbować. O ile się tutaj nic nie zmieni, to jest szansa, że dacie radę w miarę zrozumieć, co się tam dzieje, chociaż no, znając takie produkcje, to...
3: No może być różnie.
4: Nie wszystko.
3: Owszem, to my teraz co? Posłuchamy sobie piosenki z Ultravioletu.
4: Tak, graliśmy już 2 lata temu, no ale to wiecie, było 2 lata temu, to tam kto by pamiętał, a teraz skoro mamy odsłonę 2.0, to sobie może

0: Wspomniałaś przed chwilą, będziemy wracać do tych stacji, o których już mówiliśmy, bo one, te jesienne ramówki, to tak sobie rozwlekają, jeżeli chodzi o premiery, więc to jest szansa, żeby poinformować was o tym, co niedługo ta stacja zacznie emitować. No i pierwszym programem, który tu mam w rozpisce, to jest Nic do zgłoszenia. Ten program pojawi się po raz pierwszy w piątek, 4 października o godzinie 22. A opis tego programu jest następujący. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Służba Celno-Skarbowa, są stale obecni na polskich granicach, pilnując, by nielegalne i niebezpieczne towary nie trafiły do Polski czy innych krajów Unii Europejskiej. To właśnie oni rozpracowują grupy przemytników i wykrywają kontrabandy. Ich doświadczenia i spostrzegawczość sprawiają, że nie zaskakują ich już nawet najbardziej wyrafinowane próby przemytu narkotyków, papierosów, alkoholu, broni, walut czy gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. I właśnie taką pozycję Discovery ma, a właściwie mieć będzie w swojej ramówce, będziecie mogli sobie obejrzeć pracę celników. Kolejnym programem, który się pojawi na antenie Discovery, jest Poza cywilizacją. Ta pozycja programowa startuje od niedzieli 20 października o godzinie 12. A opis następujący udało mi się odgrzebać. Ich życie jest całkowicie inne od tego, które znamy na co dzień. Bohaterowie nowego programu Discovery Channel świadomie wybrali funkcjonowanie poza cywilizacją. Żyją blisko natury, często nie mają dostępu do telefonu, prądu, a nawet bieżącej wody. W programie poznamy 5 wyjątkowych osób, które znalazły własne sposoby na przetrwanie. No to jest ciekawe, jak w dzisiejszych czasach tak rzeczywiście można się zaszyć, nie wiem, w jakiejś leśnej głuszy albo gdzieś i nie mieć dostępu do środków nowoczesnej cywilizacji. I jak można funkcjonować w ten sposób? To jest interesujące. Myślę, że...
1: No, to prawda.
0: Myślę, że będzie to ciekawe. Natomiast od poniedziałku, 21 października startuje program, który nazywa się Geneza Nienawiści. O godzinie 22 będzie można sobie go oglądać na antenie Discovery. Geneza Nienawiści to fascynujący 6-częściowy serial dokumentalny, który bada jedną z najbardziej pierwotnych i destrukcyjnych emocji ludzkości, jaką jest nienawiść. Seria oparta jest na najnowszych doniesieniach dziennikarskich, analizach historycznych oraz przełomowych badaniach naukowych z zakresu psychologii, biologii i neurobiologii. No więc będzie co oglądać. Teraz ostatnio to jest bardzo dużo mowy o mowie nienawiści, więc może to i przy okazji o to zahaczy, o ten tak zwany hejt. Kolejną pozycją w ramówce Discovery, i to już jest, zdaje się, ostatnia, jak widzę w notatkach, to Strażacy. Od 23 października, od środy, o godzinie 23 ten program się pojawi. Strażacy codziennie ryzykują swoje zdrowie i życie, niosąc pomoc innym. Prawdziwe akcje, skromni bohaterowie, realne niebezpieczeństwo. W tym programie nie ma reżysera. Tu scenariusz pisze rzeczywistość. Kamery Discovery towarzyszą brygadom ochotniczych straży pożarnych z całej Polski, pokazując wyzwania, z którymi muszą mierzyć się każdego dnia. No i rzeczywiście to też może być ciekawy program. Takie interesujące dość te pozycje. Myślę, że gdzieś tam, jak będziemy mieli chwilę czasu, to warto będzie rzucić okiem przynajmniej na ich część, bo to może być rzeczywiście fajne. Mnie szczególnie ciekawi, jak zostaną pokazani ci ludzie tacy, powiedzmy, pierwotni, tak? Żyjący jak ludzie pierwotni, bez nowoczesnych środków cywilizacji, bo ja sobie osobiście tego jakoś nie bardzo jestem w stanie wyobrazić. Nie wiem jak ty.
1: Ja też nie. Nie umiałabym.
0: Tak, człowiek się do dobrego przyzwyczaił. No zwłaszcza w naszej sytuacji, kiedy my naprawdę bardzo silnie polegamy na technologii. Tak, więc to tu już jest w ogóle zupełnie jeszcze inna historia. A my nie o ludziach pierwotnych sobie piosenki posłuchamy, tylko posłuchamy sobie piosenki o strażakach. George Strait zaśpiewa Fireman już teraz.
2: Słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

0: trzy pokolenia.
1: George Strait, Fireman, za nami odrobina muzyki prosto z dzikiego zachodu, żebyście państwo widzieli, jak Milena się ucieszyła.
2: Szalenie.
1: Tak.
2: Ja tak zawsze reaguję.
1: Tak, to jest zawsze to samo. Zwłaszcza na te skrzypce.
2: Właśnie szczególnie na te skrzypce, tak. Inne utwory jeszcze jakoś tam, ale ten określony sposób gry na skrzypcach nie należy do moich ulubionych i budzi we mnie pewną irytację.
1: Tak, ale piosenka już za nami, także możesz odetchnąć z ulgą, a teraz poinformować naszych słuchaczy, co tam ciekawego w kolejnej stacji telewizyjnej.
2: Tak, poinformuję o nowościach w kolejnym kanale, o którym już było. Czyli o kanale TTV, bo skupimy się teraz na nowościach, które pojawią się w październiku i to w zasadzie w przyszłym tygodniu się pojawią, a jedna pojawi się dopiero w listopadzie, więc tutaj liczymy na waszą czujność, jeżeli was ten opis zainteresuje, że będziecie pamiętać o tym, że taki program się ma pojawić. A jak my będziemy pamiętać, to wam też przypomnimy oczywiście, ale przejdźmy teraz do tych nowości, które pojawią się już teraz i pierwsza z nich to program O tym się nie mówi. Emitowany będzie on w piątki o godzinie 23.30, począwszy już od teraz, czy 4 października. Ten program to ma być źródło niecodziennej wiedzy dotyczącej najróżniejszych tabu. Zero pruderii i bohaterowie, których historie niejednego widza wbiją w fotel. W każdym odcinku pojawią się bohaterowie, którzy wylosują trudne i intymne pytania dotyczące sfery seksualności, inności i różnorodnych społecznych tabu. Odpowiadając na nie, podzielą się z widzami swoimi doświadczeniami i wiedzą. Nie zabraknie emocji, żywiołowych dyskusji i humoru. Również, więc to dobrze, że do takich kwestii, które niejednokrotnie są przemilczane, można również podejść z humorem i dystansem i że w ogóle są one podejmowane, choć no pora oczywiście późna,
1: co być wiadomo,
2: dziwi, skoro będą kwestie dotyczące seksualności, ale może będą też powtórki jakichś wcześniejszych godzinach. Kolejna jesienna nowość to program, który myślę może zainteresować wiele osób, które śledziły już poprzednie dokonania pana, który ten program przygotował. Będą to poruszające historie bohaterów, którzy znaleźli się pod ścianą, a program ten nosi tytuł Rinkę za zamkniętymi drzwiami i będzie można go oglądać w niedzielę o 23.30, począwszy już od tej niedzieli w przyszłym tygodniu, czyli od 6 października. Jest to serial dokumentalny, w którym widzowie z oczami Rinkę Royensa zobaczą, jak od środka wygląda życie tam, gdzie nikt dobrowolnie nie chce trafić. A będą to takie miejsca jak szpital psychiatryczny, ośrodek terapii uzależnień, więzienie, ośrodek wychowawczy, hospicjum czy dom poprawczy. Prowadzący Rinkę Royens spędzi 5 dni i nocy w każdej z tych lokalizacji, aby zobaczyć, jak wygląda w nich życie od środka. I ostatnia nowość to program Deluxe, który będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 20, ale dopiero od 24 listopada. Prowadzący Aleksandra Rogowska i Jan Pirowski spróbują dowiedzieć się, czy warto podążać za tym, co najdroższe. W programie Deluxe widzowie odwiedzą miejsca, w których klient może poczuć się naprawdę wyjątkowo. Najlepsze restauracje, najdroższe produkty, najefektowniejsze sposoby spędzania wakacji. Wszystko to zweryfikują prowadzący, no i przekonamy się, że czy rzeczywiście odwiedzanie tych miejsc, korzystanie z tych produktów jest po prostu warte ich ceny.
1: Tak, więc będzie co oglądać. Trzeba tylko pamiętać względem tej ostatniej pozycji programowej, żeby sobie może w kalendarzu na przykład gdzieś zapisać już tak od razu, jeżeli was zainteresował opis.
2: Tak, to dobry pomysł, przynajmniej dzięki temu nic nie umknie. A my teraz muzycznie odniesiemy się do tego programu, który przygotował pan Rinkę Royens. Przypomnijmy, że w poprzednich sezonach w TTV pan Rinkę nagrał na przykład program poświęcony ludziom bezdomnym, więc rzeczywiście takie no, trudne tematy podejmuje, ale myślę, że warte uwagi, dlatego przypuszczam, że zerknę na ten program i dlatego teraz odniesiemy się właśnie do jego tematyki, skoro takie miejsca jak szpital psychiatryczny na przykład pojawią się w tej serii, to zagramy wam utwór do napisania, którego inspiracją był właśnie pożar w pewnym szpitalu psychiatrycznym, a zaśpiewa nam Przemysław Gintrowski.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i taka to piosenka nam zabrzmiała, a teraz przechodzimy do kolejnej stacji telewizyjnej, ale o niej nie mówiliśmy wcześniej, nie, a przynajmniej nie. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy o niej mówili, mianowicie Focus TV. I tu mamy dwie nowe produkcje oraz wznowienie kilku, które już możecie kojarzyć z anteny tej stacji telewizyjnej. Otóż w sobotę 12 października o godzinie 21 rozpocznie się emisja serialu dokumentalnego pod tytułem Patrol Tatry. To autorski program kręcony w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Bohaterami serialu są ludzie o niezwykłej sile charakteru, którzy jak nikt inny poznali tajemnice gór. Są to pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. W serialu wystąpią również właściciele i pracownicy schronisk górskich, taternicy, przyrodnicy. Ludzie, którzy na co dzień stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom, ryzykując życie i zdrowie. W każdym odcinku widzowie śledzić będą pełną emocji walkę z czasem, z nieokiełznanym żywiołem, z dziką naturą, a także i przede wszystkim z samym sobą oraz ze swoim strachem. Także taka produkcja nowa pojawi się na antenie Focusa. Natomiast to nie wszystko, bo mamy jeszcze jedną produkcję, o której już teraz w niedzielę i z kolei 3 listopada, czyli no jeszcze trochę czasu nam do tego zostało, ale mówimy o tym już teraz. O godzinie 20:00, niedziela 3 dzień listopada, przypominamy. Wtedy to właśnie premier będzie miał nowy serial Rolnicy Podlasie. Tematem produkcji będą losy ludzi, którzy swoje życie związali z uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Okazuje się, że współczesny rolnik musi posiadać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Musi być nie tylko hodowcą, ale też mechanikiem, ekonomistą, księgowym, biologiem, a nawet weterynarzem. Tłem opowieści jest wielobarwne Podlasie, region krzyżujących się kultur, prawosławia i katolicyzmu, kraina wspaniałych ludzi, kochających ziemię i kultywujących pokoleniową spuściznę. A oprócz tego wszystkiego, o czym opowiedziałem przed momentem, wracają takie programy jak Misja Skarb. No i tu już od jakiegoś czasu możemy to oglądać, bo od 8 września premiery o godzinie 20:00. Elektryczni, tu premiery są w soboty o godzinie 20:00 i OSP na ratunek, na to jeszcze trochę będziemy musieli poczekać, bo od 26 października ten program wraca na antenę Focus TV. No, myślę, że program o Podlasiu to może być program dość ciekawy. Chyba się zgodzisz ze mną.
2: Pozdrawiamy naszego kolegę, słuchacza Roberta, który myślę, że może być zainteresowany programem o Podlasiu, no bo tam są jego korzenie.
1: Owszem.
2: On wciąż mieszka.
1: Owszem.
2: Więc Robercie, polecamy ci program o Podlasiu i z tej okazji zagramy nawet piosenkę o Podlasiu.
1: Zagramy piosenkę o Podlasiu, utrzymaną w skocznych i tanecznych rytmach. Niejaki Camilo nam teraz zaśpiewa.
0: Day and all night. Especially for you, this is DHT.
1: Takie skoczne rytmy zapewni wam 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu kanał drugi Radia DHT. Także jeżeli wam się spodobało, jeżeli nóżka drgnęła, no to polecamy. A jeżeli wolicie inne klimaty, jeżeli wolicie przeboje trzech pokoleń 24 na dobę, 7 dni w tygodniu plus nasze autorskie audycje, no to polecamy ten kanał, z którym teraz jesteście, czyli główny kanał Radia DHT.
2: Dokładnie tak, a my przechodzimy już do kolejnych informacji, do prezentacji nowości w kolejnym kanale.
1: Zgadza się. Teraz będziemy mówić o kanale TVN Turbo. O TVN Turbo,
2: tak,
1: tu mamy, cóż...
2: Już mówiliśmy we wrześniu, ale będziemy mówić.
1: No i na dobry początek powiemy o programie, co do którego niestety nie udało nam się odnaleźć daty premiery, więc wypatrujcie razem z nami. Jest zapowiedź, że będzie, ale kiedy? No cóż... Program nazywa się Fukushima, życie po katastrofie i opis jego jest następujący. Jacek Podemski był już w Czarnobylu, a teraz odwiedzi inne miejsce, w którym doszło do katastrofy, mianowicie elektrownię atomową w Fukushimie. Film dokumentalny opisuje tamte tragiczne wydarzenia sekunda po sekundzie, badając, dlaczego nie zadziałały wielostopniowe zabezpieczenia. Produkcja odpowie także na bardzo ważne pytanie, czy człowiek w pełni panuje nad energią atomową. No i to jest rzeczywiście bardzo dobre pytanie, bo teraz cały czas no, mówimy o tym, że węgiel to nie jest dobra droga. Mówi się o oszczędzaniu naszego środowiska i jako no, jednym z tych sposobów, jako jeden z tych sposobów poddawane jest chociażby właśnie energia atomowa. Ale z drugiej strony, jak tam coś pójdzie nie tak, to mamy takie problemy, że ho, ho, ho. Chociażby no, Czarnobyl to wyraźnie pokazał. Zresztą Fukushima podobnie. Także zdania na ten temat są różne i myślę, że warto sobie obejrzeć ten materiał, żeby wyrobić sobie o tym temacie jakieś zdanie. Technologiczny koniec świata. To jest kolejny program, który na antenie TVN Turbo się pojawi i opis tego programu jest następujący. Prowadzący Kuba Klawiter, no, którego możecie chociażby kojarzyć z jego kanału na YouTubie, on tam też o różnego rodzaju technologiach mówi, pokaże
2: i jak... I z prowadzenia czwartej i piątej edycji Big Brothera na antenie TV4.
1: A no tak, to też jest prawda. Natomiast w tym programie pokażę, jak rozwija się chińska Dolina Krzemowa Shenzhen. Spotka się z ludźmi, którzy tam żyją i pracują, pozna ich zarobki i sprawdzi, z jakich mediów społecznościowych korzysta się w kraju, w którym nie ma dostępu do YouTube'a oraz podejrzy rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją w domu przeciętnego Chińczyka. No może być ciekawie, chociaż będzie okazja, żeby trochę tak zapoznać się z tym chińskim internetem, bo tam się mówi, że oczywiście nie ma dostępu do YouTube'a i tak dalej, ale powiedzmy to sobie też szczerze, Chińczycy nie potrzebują dostępu do YouTube'a, bo oni mają swoje Baidu i inne tego typu serwisy, które w zupełności im to zapewniają, to co im zapewnia YouTube, a nawet więcej, bo tam po prostu wszystko jest takie ich, także po chińsku i dzięki temu mogą sobie z tego korzystać i nie odczuwają jakoś, żeby byli skrzywdzeni, że nie mają dostępu do YouTube'a, przynajmniej z tego co wiem. Premiera będzie miała miejsce w niedzielę 13 października o godzinie 12:15. Natomiast powracają tu programy również. Pomoc drogowa 24H. To będzie w niedzielę 27 października o 11:30. Samochód marzeń kupi zrób w niedzielę 13 października o godzinie 10:30. Takie rzeczy będzie można obejrzeć na antenie TVN Turbo. No cóż, ten program o Chinach, o chińskiej Dolinie Krzemowej, jak dla mnie jest interesujący. Nie wiem, czy dla ciebie również.
2: Tak, ale myślę, że ten o... W Fukushimie również zapowiada się interesujące, jak już wspomniałeś, warto kwestie dotyczące tego tematu lepiej poznać, bo się o tym teraz dość sporo mówi.
1: A i owszem, a my sobie teraz zagramy jak najbardziej technologicznie, bo będzie Milo IO Technology przed wami na antenie Radia DHT.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Pograliśmy, teraz oczywiście dla was pogadamy, a taka informacja, która ucieszy tych wszystkich czekających na program Grzegorza Przystupy, jest następująca. Muzyczny mikromiszmasz będzie o godzinie 18. Tydzień temu Grzesia nie było, ale już tym razem będzie zwarty i gotowy i poprowadzi dla was dwie godziny z dobrą muzyką wybraną osobiście przez niego.
2: Tak będzie, ale zanim to jeszcze trochę nowości telewizyjnych, będą też nowości radiowe, będą podsumowania, ale jak na razie jeszcze jesteśmy przy tych nowościach telewizyjnych i nawet myślę, że teraz Grzegorz powinien się ucieszyć, bo będzie trochę o jedzeniu.
1: No właśnie.
2: Tylko Grzegorz, myślę, że my wszyscy
1: wiadomo.
2: No i takie mam do ciebie pytanie, słuchaj, czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda praca szefa kuchni eleganckiego, modnego bistro i czym różni się od tej w dużym zajeździe czy jadłodajni?
1: Szczerze mówiąc nie, mnie bardziej zawsze interesował efekt.
2: Czyli rozumiem, że też się nie zastanawiałeś nad tym, czy wystarczy tylko umieć gotować, a reszta się sama ułożyć. Nie analizowałeś w ogóle.
1: Nie, nie analizowałem w ogóle tego
2: tematu. No ale
1: może
2: tematu. Są tacy, którzy analizowali, ale nawet jak... Jeżeli ich nie analizowałeś, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś obejrzał nową propozycję Food Network.
1: Owszem.
2: Właśnie w nowym programie Zamiana Szefów Kuchni. Twórcy rzucili wyzwanie dwóm szefom kuchni z dwóch różnych kulinarnych światów. I ci szefowie zamienili się miejscami na jeden dzień. Sprawdzimy, czy poradzą sobie w nowej sytuacji, kto skończy z tacą, a kto na tacy. Tak, przewrotnie tutaj sformułowano te informacje i premiera tej produkcji dopiero pod koniec października, bo dopiero 26 dnia tego miesiąca, nie wiemy jeszcze niestety o której godzinie, więc tutaj musicie śledzić, a jak sobie zapiszecie, że 26 października, no to będziecie pamiętać, żeby godzinę dokładną sprawdzić. To jest jedna propozycja nowa, ale to nie wszystko. Bo o ofertę kanałów wzbogaci również nowy program Polska na Patelni, w którym widzowie będą mogli zajrzeć do garnków i spiżarni prawdziwych pasjonatów gotowania z różnych regionów Polski. Odwiedzimy ludzi, którzy pielęgnują swoje kulinarne tradycje i czerpią z tego dużo radości. Poznamy ich rodziny i tajemnice przepisów, z których korzystają od pokoleń. Premiera tego programu dzień później, bo 27 października i tutaj podobnie niestety nie znamy jeszcze godziny, jest to zbyt odległy termin, aby stacja sprecyzowała tę godzinę. No niektóre precyzują, ale Food Network jeszcze być może samo nie jest pewne, o której to będą dokładnie nadawać. Natomiast nowości to nie wszystko, bo wracają sprawdzone pozycje i tak już 29 września, czyli jutro na kanale Food Network pojawi się premierowy odcinek nowej serii programu Makłowicz w drodze. Robert Makłowicz odwiedzi m.in. Kazachstan, Białoruś i Niemcy, tak więc fani pana Roberta, jego programów w różnych stacjach myślę, że będą zainteresowani. Emisja w niedzielę o godzinie 10.45. I powracają również odkrycia Magdy Gessler od 6 października, Przyślij przepis od 26 października, Sexy kuchnia Magdy Gessler od 27 października i Z gruntu zdrowo. Tutaj mam jeszcze ponad miesiąc do premiery nowego sezonu, bo dopiero 3 listopada pojawi się nowy odcinek.
1: Ja tylko się tak zastanawiam, na ile oglądanie kanału Food Network w większych dawkach wzmaga apetyt.
2: Może wzmagać, bo kiedy jeszcze zdarzało mi się czasami oglądać Masterchefa i zwłaszcza kiedy tam przyrządzali na przykład jakieś torty, no to musiałam pójść po coś do jedzenia, a... No, raczej tak.
1: Wyczuwam aluzję z tym tortem.
2: Na co dzień.
1: Wyczuwam aluzję z tym tortem. Tym bardziej, że coraz bliżej kolejny okrągły odcinek RTV, to 70, to okazja będzie znowu, tak? A do setki też coraz bliżej.
2: A no, na setkę to już liczę, że się ogarniesz, że tak powiem.
1: Zobaczymy. Ewentualnie ja cały czas podtrzymuję propozycję wspólnego tworzenia.
2: No ale czy naprawdę ci się chce?
1: Wiesz co?
2: Tak tylko pytam.
1: Wiesz co, to muszę to jeszcze przemyśleć. Będę miał na to, myślę, że jeszcze dużo, dużo czasu, a na pewno będę miał na to na spokojnie 2 minuty z kawałkiem już teraz, bo zagramy sobie piosenkę.
2: No właśnie, zagramy piosenkę o tych, którym się chce.
1: Tak.
2: No bo tym bohaterom programów emitowanych w Food Network chce się gotować, tym kucharzom, którzy zamienią się miejscami i kulinarnymi sytuacjami, tym bardziej chce się gotować, więc my właśnie piosenkę o kucharzu sobie zagramy.
1: To będzie taki kucharz, który bardzo nietypowe dania serwuje. Posłuchajcie zresztą sami.
0: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT.
1: Ja też nie wiem, za czym to te smoki nie przepadają.
2: Ja też nie.
1: No, ale my przepadamy za tematami radiowo-telewizyjnymi i będziemy o nich mówić. Kolejna stacja telewizyjna.
2: Tak, było o jedzeniu, a będzie o podróżach, ponieważ mamy dla Was informacje o dwóch nowościach kanału Travel Channel, przy czym tutaj absolutnie nie wiemy nic co do tego, kiedy te programy mają wystartować. Gdzieś nam się udało przeczytać, że pierwszy z nich ma się pojawić w listopadzie, ale kiedy, co, to nie wiemy. Także ponownie zalecamy sobie zapamiętać, zapisać tytuły i śledzić, kiedyż to te nowości się pojawią. Jeżeli my się dowiemy, to Wam damy znać, bo na razie no, trudno jakiekolwiek informacje uzyskać. No ale może Was zaciekawią opisy tych nowości. No i pierwsza z tych nowości ponownie dotyczyć będzie tematów ważnych. Tutaj już ten wątek poniekąd rozpoczęliśmy, mówiąc o Fukushimie. Tutaj będą znów tematy odnoszące się właśnie do kwestii klimatycznych, które teraz są poruszane bardzo często. No i nie ma się co dziwić, bo to są bardzo ważne problemy w obecnych czasach. No i ambasadorka kanału Travel Channel, Martyna Wojciechowska, już jesienią wprowadzi widzów w świat współczesnych tematów związanych z ekologią. W nowym programie Na ratunek planecie dziennikarka poruszy m.in. ważną kwestię ocieplania klimatu i konsekwencji tego zjawiska. Zajmie się również problemem wymierania raf koralowych, zanieczyszczenia plaż i wód oraz kurczenia się lasów zielonych płuc ziemi. Tak właśnie będzie w listopadzie podobno, zarówno na antenie Travel Channel, jak i w TVN Style podobno możemy się spodziewać również emisji tego programu. Natomiast co do drugiej nowości, to znowu mam do Ciebie pytania, słuchaj.
1: No, zamieniam się w słuch.
2: Tak, powiedz mi Ty tak, słuchaj, czy Ty wiesz, że małe słoniątka są swoją trąbę tak jak dzieci kciuk?
1: Nie.
2: A powiedz mi taką rzecz, a zebra jest biała w czarne paski, czy może czarna w białe paski?
1: Stawiam...
2: To jest po prostu idealne pytanie do niewidomego.
1: Tak, stawiam, bo co mi szkodzi, że jest czarna w białe paski, bo jest tam w takich egzotycznych miejscach można ją spotkać, więc stawiam na to.
2: No, ja też jeszcze nie wiem, ale będziemy się mogli tego dowiedzieć dzięki nowej propozycji Travel Channel, bo na te i wiele innych pytań odpowiedzą gospodarze premierowego cyklu Czy wiesz, że?
1: Ciekawe, czy dobrze trafiłem.
2: I to będą tacy nietypowi gospodarze, bo to będą Hela i Szymek, czyli młodzi ludzie wkraczają do akcji i będą nam wyjaśniać świat.
1: No młodzi, no ostatnio właśnie młodzi wyjaśniają świat tym starszym i jakie oburzenie jest
2: to
1: chociażby
2: prawda.
1: Za sprawą Grety Thunberg.
2: Grety Thunberg i tych wszystkich, którzy uczestniczą w młodzieżowym strajku klimatycznym. Natomiast wracając do tej nowej propozycji, młodzi prowadzący wybiorą się do Johannesburga, gdzie poznają miejscową ludność, kulturę i dzikie zwierzęta. Tak będzie. I podzielą się z widzami masą fascynujących ciekawostek oraz nietypowych faktów. W końcu dziecięca wrażliwość, ciekawość świata i skłonność do zadawania pytań nie mają sobie równych.
1: I zastanawiam się, czy ktoś znowu to skomentuje, że oni powinni być w szkole.
2: Gdyby obrali sposób postępowania Jakuba Baryły, to by nikt ich w ten sposób nie komentował. A że zajmują się czym innym, no to i uwagi są, jakie są. W każdym razie pełen humoru i ciepła program to idealna propozycja dla całej rodziny, oczywiście, jak się można łatwo domyślić. Także no, musisz obejrzeć program, żebyś dowiecie, kto jest tą zebrą.
1: Zebrą,
2: ale no,
1: tak.
2: Jak wspomniałam, nie wiemy, kiedy się tego dowiesz, także przypuszczam, że sporo cierpliwości cię jeszcze czeka.
1: Ja cierpliwy jestem, poczekam.
2: No, żeby sobie umilić ten czas, to posłuchamy sobie piosenki. Właśnie już tak wspomnieliśmy, że taki kącik piosenek dla dzieci.
1: Owszem.
2: Tak poza anteną ustaliliśmy, bo wcześniej była taka piosenka i teraz też będzie.
1: Przebój mojego dzieciństwa.
2: Właśnie. Tak. No to chyba wielu dzieci. Wielu dzieciom ta twórczość była bliska w dzieciństwie, to jest z przyjemnością do nich, do tej twórczości wrócimy. Utwór, który odwołuje się... Mhm.
1: Wiesz co, tylko w moim przypadku to aż tak bardziej nawet, bo wyobraź sobie, że w lokalnej stacji w Iławie, w Radiu Iława były dwie płyty, które emitowano naprzemiennie w ramach piosenek dla dzieci. Była Akademia Pana Kleksa i płyta Majki Jeżowskiej Kolorowe Dzieci. Więcej nic nie było, aha, także rozumiesz sama.
2: A ja byłam na koncercie tej pani. W 2005 roku grała w mojej szkole podstawowej. Byłam wtedy w trzeciej klasie. Więc sobie też wrócę do wspomnień. Skoro będzie program Na ratunek planecie, no to utwór Moja planeta jest tutaj oczywistym wyborem.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Oj, patrz, to sobie jeszcze tak ładnie piszczy.
2: Tak.
1: No, ładnie, SOS. ładnie. SOS. SOS nadawała Majka Jeżowska, a my teraz zajmiemy się radiem, ale radiem zajmiemy się za chwilę, bo najpierw to sobie poopowiadamy trochę o programie, który gdzieś tam...
2: Obiecaliśmy, że wrócimy.
1: Powiem szczerze, ja i to uczciwie mówiąc, z nieco mniejszym zaangażowaniem śledzę tę edycję Big Brothera, natomiast staram się jakoś tam przynajmniej w miarę kojarzyć, o co w niej chodzi. Tym bardziej, że jednak to wykupiłem sobie ten dostęp. Właśnie, a propos kupowania dostępu. Ja mówiłem o tym już w Tyflo-przeglądzie, ale gdyby ktoś nie słuchał Tyflo-przeglądu, to przy okazji taka informacja dla naszych Tyflo-podcastowych słuchaczy, bo RTV pojawia się również w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net. Gdyby ktoś chciał sobie również skorzystać z oglądania kanałów płatnych, transmisji na żywo z domu Wielkiego Brata, to tam się trzeba przede wszystkim zalogować do playera. No i problem jest ostatnimi czasy, bo ze strony programu Big Brother to się nie zalogujemy, ale jest na to sposób. Wystarczy wejść na stronę konto.tvn.pl i tam możemy się logować za pomocą na przykład Facebooka. Wtedy się logujemy za pomocą Facebooka i nam to działa. Zauważyłem niestety, nie wiem czy ty masz podobnie, czy to jakaś taka u mnie przypadłość, że obecnie to wylogowuje mnie znacznie częściej niż kiedyś. Kiedyś to ta sesja tam trzymała...
2: A mnie nie wylogowuje wcale.
1: A no to
2: ani
1: masz...
2: raz mnie nie wylogowało przez 2 tygodnie Big Brothera.
1: Słuchaj, to masz szczęście, mnie praktycznie codziennie wylogowuje i się codziennie muszę logować na to. To super masz. U mnie niestety tak dobrze nie działa. Muszę wejść sobie na to konto tvn.pl, kliknąć zaloguj się przez Facebook, bo akurat przez Facebooka tworzyłem konto. No i jak się już zaloguję, to mogę oglądać. A potem następnego dnia się znowu okazuje, że trzeba zrobić to samo.
2: No to nie masz szczęścia. Ja właśnie miałam powiedzieć, że w końcu to działa dobrze.
1: A widzisz.
2: Wtedy jednak zdarzały się wylogowania, ale no za to chyba dość często, dużo częściej niż w poprzedniej edycji, ten stream się lubi przecinać.
1: Tak. I to jest tak po jakimś czasie, po powiedzmy kilku minutach oglądania, kilkunastu minutach oglądania, są takie mikro przerwy w tym streamie.
2: Tak, ale wystarczy wtedy
1: odświeżyć.
2: Tak samo jak w poprzednim sezonie odświeżyć ten stream i on wraca do emisji bez owych mikroprzerw. Ale już wracając do tego, jak ten program się prezentuje od strony tego, co możemy oglądać, od strony uczestników, to powiedz, jakie są twoje opinie na temat tej edycji.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że ta edycja jest chyba taka trochę, mniej wyrazista niż ta poprzednia. Mam takie wrażenie, że się w tym programie jakoś tak niby dzieje od samego początku, ale też strasznie hałaśliwi są ci ludzie. to mnie chyba najbardziej irytuje w tym. Jakoś czasem ciężko się skupić na wypowiedzi kogoś, bo nagle zaczynają wszyscy siebie przekrzykiwać. Taki jest mój główny odbiór tego. Nie wiem, czy w twoim odczuciu jest podobnie.
2: No, coś w tym jest. Trudno mi znaleźć sobie taką osobę ulubioną, której bym kibicowała. Mnie to, że mam... Chociaż mam w zasadzie wobec kilku osób takie dość negatywne uczucia i czekam na to, aż ten dom opuszczą, ale dwie z tych osób... W sumie to są dwie osoby i dwie są nominowane w tym tygodniu. No nie wiem, czy masz podobnie.
1: Wiesz
2: to
1: co?
2: Jest Karolina i to jest Łukasz.
1: Wiesz co, na chwilę obecną jakoś nie. Na chwilę obecną jakoś nie. Ja cały czas staram się wyrobić sobie jakieś zdanie na temat tych ludzi, ale może dlatego, że zaglądam tam po prostu raz na jakiś czas, to nie zdążyli mi jeszcze tak podpaść we wszystkim albo w czymkolwiek jakoś mocno. Najbardziej powiem szczerze, to zauważalne są, jak dla mnie, ale może dlatego, że mają charakterystyczne głosy, to bliźniaczki.
2: No i Kamil jest na pewno zauważalny.
1: Tak.
2: Jego opowieści dziwnej treści.
1: Owszem.
2: O wszystkich sukcesach, które osiągnął. Natomiast to Karolina jest taką osobą irytującą. No już pierwszego dnia trochę sobie nabruździła w oczach wielu widzów tym komentarzem, który powiedziała w Pokoju Zwierzeń już odnośnie Ani, że ona to generalnie nie lubi Ukraińców.
1: W ogóle...
2: No zresztą Natalia ostatnio coś podobnego powiedziała o Niemcach.
1: No właśnie, w ogóle teraz...
2: Właśnie, że ta edycja jest taka...
1: Taka międzynarodowa trochę.
2: Mówią, że to Big Brother właśnie międzynarodowy, bo przypomnijmy, że mamy Anię z Ukrainy, Sarę z Niemiec,
1: tak.
2: Wasylisa o greckich korzeniach, Malwinę o wietnamskich korzeniach, zresztą posługuje się przede wszystkim swoim wietnamskim imieniem, czyli Babi. Kogoś jeszcze pominęłam?
1: Chyba nie. Chyba to wszyscy.
2: Chyba istotnie nie, ale tak czy inaczej, no jest to już...
1: Ale to już jest taki międzynarodowy tygielek, w którym no, nie wszyscy się być może jakoś tam odnajdują, czemu dają wyraz właśnie, tak jak wspomniałaś o Karolinie.
2: No z kolei Łukasz mnie irytuje tym, że ciągle gada o seksie. Nie, żebym była jakaś pruderyjna, ale ile można...
1: No ale ile można, tak, tak.
2: Dotyczące seksu.
1: Ile można, to przecież...
2: I ma jeszcze takie irytujące inne zachowania. No, także rzeczywiście jakoś nie zachwyca mnie ta edycja, ale tak już przeczuwałam trochę, że to jest tak, że najlepiej jest po latach zrobić taki powrót, i potem w ogóle najlepiej poczekać po prostu kolejnych 10 lat i znowu zrobić powrót. Dlatego, że on będzie bardziej spektakularny, co się i przełoży na oglądalność. To oglądalność tego sezonu jest taka
1: sobie
2: niezadowala stacji. Mm-hmm. Do tego stopnia, że nie sprawdził się ten pomysł z emitowaniem areny w piątki. Dwie areny obejrzeliśmy w piątki, ale oglądalność była nie za dobra, więc...
1: Wraca do niedzieli.
2: Postanowiono powrócić, tak. I już w tym tygodniu arenę zobaczymy właśnie w niedzielę. Jestem ciekawa, jak oni to wymyślili z finałem, no bo przecież finał był przewidziany na 13 grudnia, więc co, oni ich tam będą trzymać do 15 jednak?
1: Wiesz co, może. No, ciekawe, co z tym zrobią. To jest zastanawiające, ale wiesz, no z drugiej strony dwa dni w jedną czy w drugą stronę, to może akurat nie będzie im jakoś to zanadto przeszkadzać. No, zawsze to, wiesz, zawsze to nieco dłużej, a przy obecnych sposobach rozliczania za transmisję na żywo, no to jest też coś, co może przynieść stacji parę dodatkowych złotówek.
2: Owszem.
1: Tak, bo teraz już nie ma tak, jesteśmy... bo nie da się, to od razu warto powiedzieć, nie da się wykupić całego pakietu transmisyjnego za jedną opłatą, to jest taka opłata odnawialna. I jeżeli chcemy skorzystać w ogóle z możliwości oglądania Big Brothera, to trzeba podpiąć do konta swojego w serwisie player.pl swoją kartę płatniczą.
2: Tak, to jest jedyna dostępna forma płatności.
1: Tak.
2: Tak więc no nie jesteśmy chyba zachwyceni tą edycją. Jeżeli macie refleksje podobne lub inne, to się możecie nimi z nami podzielić. Jeszcze coś może zdążymy przeczytać. facebook.com/radio-dht albo na naszej stronie internetowej. Tak, a jeszcze dość zaskakująca sytuacja była w tym tygodniu, którą Wielki Brat rozegrał, jeżeli chodzi o Malwinę, prawda?
1: No tak, ona była tam w tym... Ona została jakby ukryta, tak?
2: no wszyscy uczestnicy myśleli, że ona opuściła dom.
1: Że ona opuści, tak.
2: Został za najgorszego pracownika fabryki, bo właśnie...
1: Tak, bo fabryka była, tak, byli
2: pracy.
1: Prezesi, dyrektorzy, kierownicy produkcji, tak?
2: Tak, i sekretarka, i sprzątaczka.
1: Owszem.
2: I robotnicy. No i właśnie Malwin uznał za najgorszego robotnika, ale uczestnicy, raczej kadra zarządzająca, wybierając ją, uznając ją najgorszym pracownikiem, nie wiedziała, że konsekwencje będą takie, że ona ten dom opuści. Ale się jednak okazało, że tak naprawdę wcale nie opuściła, tylko przez dwa bodaj dni była ukryta w sekretnym pokoju.
1: Tak, i musiała jeździć na rowerze, tak? Żeby
2: tak,
1: prąd generować.
2: Tak, i potem rowerem... zasilała właśnie. Mieszkańcy mieli prąd i wodę dzięki temu, wtedy, kiedy ona jeździła.
1: A potem...
2: Jak jeździła, no to gasło światło.
1: Tak, a potem Malwina z kolei musiała ustawić mieszkańców domu Wielkiego Brata w kolejności według jakiegoś klucza i należało odgadnąć, tak? Jaki to był klucz? A to był klucz szczerości.
2: Tak, dokładnie. Tak było, ale to są informacje, które chyba dopiero otrzymają widzowie, ci, którzy nie śledzą w internecie ani transmisji, ani informacji na profilach facebookowych, dopiero dzisiaj.
1: No to dzięki nam dowiedzieli
2: jeszcze
1: się.
2: Jeszcze w telewizji jesteśmy na tym etapie, że zdaniem uczestników, jak według ich wiedzy, Malwiny nie ma, więc jeżeli bazujecie na tym, co telewizja nam pokazuje, no to właśnie wam zafundowaliśmy spoilery. Więc mamy nadzieję, że nam wybaczycie. Tak czy inaczej o 20 już byście się o wszystkim dowiedzieli dziś na antenie TVN7.
1: I na przykład w domu Wielkiego Brata była także Magda Gessler.
2: Tak, była Magda Gessler. Oglądałeś ten odcinek, byłeś w stanie go wytrzymać?
1: Powiem szczerze, nie, bo ja akurat wtedy robiłem audycję w tyflopodcastową, więc nie miałem okazji obejrzeć go na żywo. Natomiast obserwowałem potem komentarze i bardzo były negatywne tak komentarze po wystąpieniu Magdy Gessler w tym programie.
2: No bo weszła Magda Gessler, no i wiadomo, jaki styl bycia i zachowania ma Magda Gessler, więc powiedziała tym uczestnikom, co myśli o tym wszystkim, że tam jest brudno i tak dalej, że kobiety to w ogóle mają wyjść, teraz będą mężczyźni gotować. No i Gosia się tak trochę zdenerwowała, no bo to jednak ona dba tutaj o tę kuchnię, o to, żeby uczestnicy mieli co jeść w obliczu zbyt małych ilości jedzenia. Ona się tutaj o to wszystko stara, tak naprawdę nie zostało to docenione, no nawet przez uczestników no nie jest doceniane w tym sensie, że no każdy gdzieś
1: tak,
2: tam
1: bo cały czas są jakieś
2: tyle mało, że przychodzi i podjada.
1: Tak, cały czas są jakieś niesnaski z tego powodu, bo najchętniej to, co niektórzy by te goście z tej kuchni wyrzucili. Tylko pytanie, kto by im wtedy gotował? I na jak długo to tego wszystkiego by starczyło?
2: No właśnie. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że no, na bieżąco, na żywo w tym odcinku było przygotowywane danie, panowie siekali warzywa i po prostu dźwięk tego moździerza przysłaniał wszystko, no trudno było cokolwiek zrozumieć w czasie, kiedy tym moździerzem się posługiwali, więc moim zdaniem byłoby lepiej wprowadzić tę panią Magdę owszem, ale no gdzieś tam w ciągu dnia i potem pociąć to, żeby wybrać te najlepsze fragmenty do odcinka na żywo, no ale rozumiem, że to był celem, było tutaj uratowanie oglądalności, która nie jest za dobra i dlatego zdecydowano się zrobić to w ten sposób, ale chyba nawet to nie pomogło i tutaj oglądalność nie była dobra. Dodajmy jeszcze tylko tyle, bo już powiedzieliśmy, że arenę przeniesiono na niedzielę, natomiast nie przeniesiono odcinka Big Brother Plus, który został w piątek, czyli nie mamy tego pół godziny po arenie na żywo z domu Wielkiego Brata, co byłoby, ja myślę, że to byłoby dobrym pomysłem, ale już gdzieś tak pod koniec edycji, kiedy tych ludzi jest mniej, kiedy jest większe napięcie związane z tym, że ktoś odszedł, kiedy te komentarze są takie już bardziej wyraziste. A teraz no to ktoś wyszedł i dalej jest harmider, więc tak naprawdę było pół godziny transmitowania hałasu. A teraz będziemy ten hałas oglądać w piątki po wieczornym filmie, więc tak naprawdę na jedno wychodzi, bo przecież przypomnijmy, że w poprzednim sezonie mieliśmy w soboty wieczorem Big Brothera nocą plus, który właśnie był takim pół godziny z domu, ewentualnie z elementami jakichś gier i zabaw, które proponował Wielki Brat. Z tego zrezygnowano, a tak naprawdę poniekąd wróciliśmy od tego samego, tylko że w piątek, więc moim zdaniem akurat sensu w tym nie ma. Za grosz już ewentualnie lepiej byłoby to przenieść na niedzielę, jakoś lepiej obmyślić, na przykład, nie wiem, póki mamy tak wielu uczestników, to wzywać ich
1: do pokoju zwierzeń.
2: Dokładnie. Rozmawiać z nimi o tym, jak się czują po nominacjach, jak czują
1: i
2: się
1: to
2: z tym,
1: miałoby
2: że
1: sens.
2: Właśnie opuściła dom, co sądzą o wynikach i tak dalej. To miałoby sens, a tak naprawdę wróciliśmy do punktu wyjścia, który się gdzieś tam nie sprawdził, ale chyba lepiej za to sprawdza się pani prowadząca, czyli Gabi Drzewiecka. Na razie sprawia wrażenie osoby przygotowanej. Nawet w przeciwieństwie do pani Agnieszki Woźniak-Starak, pani Gabi jest obecna również w wydaniach Big Brother nocą, wymiennie z Filipem Heizerem i Małgorzatą Ome. I do tego stopnia jest przygotowana, że nawet zdarza jej się wspomnieć nie tylko oficjalny profil facebookowy, instagramowy Big Brothera, ale również forum Media 2, na którym odbywa się najwięcej
1: dyskusji.
2: Pani Gabi.
1: Tam jakiś rekordowy wątek.
2: Pani Gabi widocznie... Pani Gabi widocznie to wszystko śledzi, no bo tak naprawdę jeśli to przeczyta, no to wiadomo większość rzeczy, które się stały w programie. A no i czytelnicy forum też się przynajmniej cieszą, że zostali
1: docenieni. Owszem, owszem.
2: Tak, jak najbardziej.
1: No, także tak wygląda druga w tym roku edycja programu Big Brother. Będziemy to śledzić na pewno i co jakiś czas się z wami takimi informacjami będziemy dzielić. No cóż, a teraz jeszcze zanim do radia przejdziemy, to co, to słów kilka może o debatach wyborczych.
2: Tak, kilka słów o debatach wyborczych, bo mówiliśmy już o tym, że RMF FM co tydzień w poniedziałek emituje takie debaty poświęcone konkretnym dziedzinom. Po 18 można ich, przypomnijmy, słuchać. Natomiast w tym tygodniu będziemy mieli debatę telewizyjną. Telewizja Polska ją organizuje, sobie wyobraźcie. Chyba nawet to jest tak, że oni po prostu mają obowiązek coś takiego zrobić. Ale nie, nie będzie to tak jak w poprzednich latach, że będą to współprowadzić dziennikarze z Polsatu i z TVN-u, jeśli w tych stacjach to będzie transmitowane wyłącznie w Jedynce i w TVP Info. Możecie się tej debaty spodziewać we wtorek po godzinie 20. Poprowadzi ją Michał Adamczyk i zaprezentują się przedstawiciele 5 ogólnopolskich komitetów. Do piątku partie miały czas, aby poinformować, kogo wystawią do tejże debaty. I wiadomo już, że Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentował Jacek Sasin, Koalicję Obywatelską Borys Budka, Lewicę Andrzej Rozenek, Koalicję Polską Polskie Stronnictwo Ludowe, czy tam odwrotnie, Władysław Kosiniak-Kamysz i Konfederację Jacek Wilk. To jedna debata telewizyjna, natomiast będziemy mieć też debaty radiowe, debaty na antenie Radia Z w dwa najbliższe czwartki, 3 i 10 października między godziną 21 a 22. Debaty te poprowadzą Joanna Komolka i Łukasz Konarski. Natomiast jeszcze taka informacja, duża informacja w tym ostatnim wejściu, ale trochę takich drobiazgów się zebrało, żeby kolega Krzysztof Miśkowicz był uszczęśliwiony. Przypomnijmy, że ci wszyscy, którzy są ciekawi, któż będzie nas reprezentował na Eurowizji dla dzieci, którą, przypomnijmy, organizuje w tym roku nasz piękny kraj nad Wisłą, konkretnie w Gliwicach, to jutro się będzie można tego przekonać. Jutro finałowy odcinek Szansy na sukces tej edycji, która ma właśnie wybrać uczestnika, już wiadomo, że uczestniczkę, bo będzie to albo panna Nicola, albo panna Wiktoria, albo panna Gabriela. Myślę, że większość fanów Eurowizji stawia na pannę Wiktorię Gabor, bo mam wrażenie, że w tych pierwszym i trzecim odcinku, w pierwszym Majka Jeżowska była gościem, w trzecim zespół Papa D, że tam niekoniecznie wybrano najlepszą wokalistkę. Wydaje mi się, że tam były lepsze wybory, natomiast w odcinku z udziałem Blue Cafe rzeczywiście najlepsza była Wiktoria Gabor, znana już z The Voice Kids, więc myślę, że jest duża szansa, że to Wiktoria będzie nas reprezentować, ale jak będzie, o tym przekonamy się jutro.
1: No właśnie, i to jeżeli chodzi o wiadomości dotyczące telewizji, tyle, to teraz możemy przejść do radia. W końcu do radia.
2: Uff, w końcu do radia. I na początek znowu kilka takich nowości, kilka takich drobiazgów. Otóż mówiliśmy już niedawno o tym, że Radio Wnet ma szansę na nadawanie w kolejnych miastach. I tak oto kolejne miasto na liście, w którym już na pewno nadawać będzie za jakiś czas, to Szczecin, ale oprócz tego ma szansę na nadawanie w Lublinie, Bydgoszczy i Łodzi, ponieważ pojawiły się takie ogłoszenia dotyczące częstotliwości w tych miastach, no, których warunki spełnia przede wszystkim Radio Wnet. No chyba, że ktoś będzie chciał jakiś nowy projekt utworzyć, no to przecież jak najbardziej można się zgłosić. Cały czas nierozstrzygnięty jest konkurs, jeżeli chodzi o częstotliwość w Białymstoku, gdzie taki nowy projekt właśnie walczy, no ale z projektów istniejących rzeczywiście Radio Wnet ma największe szanse, żeby tutaj swój zasięg poszerzyć. Ponadto szykuje się nowe radio w Strzegomiu, tam również ogłoszono konkurs i to jest chyba to miasto, w którym nadawało albo wciąż nadaje, przedłużając wciąż emisje testowe, radio Sudety, więc przypuszczam, że może to być szansa dla nich, żeby nie nadawać już tylko w ramach emisji testowych, ale po prostu w ramach już koncesji przyznanej na dłuższy okres. Mówiliśmy ostatnio, że Radio Plus rozpoczęło nadawanie w Ostródzie, ta jego odmiana w województwie warmińsko-mazurskim, przypomnijmy, kilka częstotliwości mają w puli, więc będą je teraz po kolei uruchamiać i tak właśnie została uruchomiona częstotliwość w Kętrzynie na 96,4, natomiast z kolei w Wolsztynie na 99,8 można już teraz słuchać Radia Elka. To już ósmy oddział, ósma częstotliwość tej sieci wywodzącej się z Leszna.
1: No tak, oni tak się o nich za wiele nie słychać, ale oni się cały czas rozwijają. Rozwijają i to jest takie rzeczywiście radio lokalne, czy nawet już teraz można powoli mówić o regionalności, które od wielu, wielu lat radzi sobie dobrze. I oby tak dalej, bo lokalna radiofonia to jest coś, co warto, żeby się rozwijało. A teraz z lokalnej radiofonii przechodzimy do radiofonii ogólnopolskiej, mianowicie do Polskiego Radia 24. Od soboty 7 września właśnie na antenie tej stacji o godzinie 20, czyli to już mamy trochę zaległości, ale dopiero teraz się o tym programie dowiedzieliśmy, wystartowała Aria czy Barbaria. Ten program prowadzi pani Magdalena Piejko. Dziennikarka jest gospodynią debat, w których to będą uczestniczyć artyści, publicyści i animatorzy życia kulturalnego. Natomiast od czwartku 12 września, czyli też już od pewnego czasu, po godzinie 22 na antenie Polskiego Radia 24 pojawia się też nowy program Nakręceni, magazyn premier filmowych, w którym to Piotr Gociek i Łukasz Adamski rozmawiają o premierach kinowych i najważniejszych produkcjach. No cóż, Piotra Gocika to bardziej z tej takiej kwestii publicystycznej kojarzyłem zawsze, politycznej, a nie z kulturalnej. No ale ciekawe, jak też sobie tam poradzi. Zobaczymy. Ale to nie jedyne nowości, bo także od poniedziałku 23 września w Polskim Radiu 24 nadawane są cztery nowe audycje. W ramach porannego pasma o godzinie 8:03 pojawia się audycja Dwie Strony, w której na bieżące tematy polityczne i społeczne rozmawia dwóch polityków reprezentujących różne strony. No, ciekawe. Suma Wydarzeń będzie nowym magazynem, a właściwie już nawet jest nowym magazynem informacyjnym emitowanym o godzinie 16:06, a w dni powszednie także o godzinie 17:06. Antoni Opaliński prowadzi audycję Świata Pogląd o tematyce międzynarodowej i w dni powszednie o 16:47. Co oni mają te godziny emisji takie dziwne? Ale to jest akurat typowe dla Polskiego Radia.
2: 16:06 to jeszcze rozumiem, bo to jest po informacjach, tak? Było tak. 6 minut informacji, okej. Okay. Ale
1: 16:47
2: to ja nie rozumiem.
1: Tak. Natomiast miejsce kulis spraw w ramówce zajmie Stan Rzeczy w dni powszednie o godzinie 19:10 i formuła tego programu zakłada komentowanie bieżących wydarzeń. A gospodarzami nowej audycji są Jerzy Jachowicz, Wojciech Mucha, Piotr Misztor i Rafał Dudkiewicz. I takie nowości na antenie Polskiego Radia 24 się już pojawiły. Można sobie tego od pewnego czasu słuchać, ale gdyby wam nie było po drodze z tą stacją, to przynajmniej dowiedzieliście się, co tam nowego mają w ofercie i może jakaś was propozycja zachęci, żeby ich posłuchać. I cóż, no z naszej strony to już dziś tyle. Więcej nowości nie mamy, więcej informacji nie mamy i nie mamy też
2: wiedzy. Nie wiemy, kiedy będziemy
1: mieć. No właśnie, nie mamy też wiedzy o tym, kiedy następne RTV się pojawi, bo na razie to w mediach tak trochę posłucha, jeżeli chodzi o nowości. Wszystko, co już miało mieć premierę, to w najbliższym czasie mieć będzie albo już miało. No i zobaczymy, jeżeli będzie.
2: Albo będzie miało gdzieś tam w grudniu
1: dopiero. Tak, tak, tak.
2: Ale trzymamy rękę na pulsie, więc może się okazać, że się pojawimy za tydzień, bo nagle się pojawi tyle zaskakujących informacji, może okazać się, że na przykład dopiero za 3 tygodnie, tak więc wypatrujcie informacji przede wszystkim na naszym radiowym Facebooku.
1: Dokładnie.
2: No i Michał na pewno w swojej autorskiej audycji piątkowej z Archiwum M też da znać, że w kolejną sobotę się pojawimy.
1: Tak, także wtedy również warto nas słuchać, zresztą w ogóle warto nas słuchać cały czas, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i właśnie, a propos tego, że warto nas słuchać, to warto nas na przykład posłuchać w niedzielę po godzinie 19, jeżeli jesteście ciekawi muzycznych nowości, które już gdzieś tam się powolutku rozkręcają u nas na antenie, ale jeżeli chcecie takiego zbiorczego pakietu nowych piosenek, to posłuchajcie sobie Radia DHT kanału głównego w niedzielę po godzinie 19. Postaramy się w miarę regularnie właśnie o tej godzinie prezentować wam nowe piosenki, które znajdujemy, a potem zespoły znajdują nas i nas zmiankują na Facebooku i się cieszą, że ich piosenki gramy, tak jak miało to miejsce ostatnio chociażby. To też taka, myślę, że pozytywna informacja, że nas doceniają.
2: Jak najbardziej.
1: Owszem, także od nas dziś to już tyle. Kolejne RTV, no nie wiadomo kiedy, ale w najbliższym czasie raczej się z wami spotkamy. No cóż, po godzinie 18 Grzegorz Przystupa i jego muzyczny mikromiszmasz, a my już sobie stąd idziemy i za uwagę dziękujemy. Milena Wiśniewska.
2: I Michał Dziwisz.
1: A na pożegnanie piosenka, no skoro jedną z tych nowości Polskiego Radia 24 będzie program z dwiema stronami w tytule, no to posłuchajmy sobie o tym, jak pogodzić dwie strony. Zagra i zaśpiewa Kombi.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio THT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: We are playing for you in one website, www.radiodht.com. This is DHT Radio.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji radiomagnetofon marki Philips o modelu AKU 5190/40. W nazwie pliku musiałem zamiast łamanego napisać myślnik, bo inaczej mi się nie włączyłoby nagrywanie. Bo już niestety było tak, że po raz drugi podchodzę do prowadzenia tej audycji, gdyż wtedy włączyłem nagrywanie i się nie dało. No, jamnik to się kojarzył, wiadomo, w Polsce przynajmniej, z twardą mechaniką, z prostym układem klawiszy, pauza, stop, przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu, nagrywanie, znaczy start i nagrywanie, z prostym jakimś radiem, w sensie ręczny przełącznik zakresów, i pokrętło służące do ustawiania odpowiedniej częstotliwości, tak jak tutaj. No bo ten akurat jest prosty, o którym mówię. A na zachodzie tych jamników było, proszę Państwa, znacznie więcej i były znacznie fajniejsze. Nie tylko oczywiście magnetofony z radiem, ale również z budowanym zegarem. Co się na przykład rzadko zdarzało. Na przykład, no ja nie pamiętam, żeby ktoś w domu miał w 90-tych latach jakiś jamnik, taki prosty jamnik, który miał budowany zegar. Również, ja już nie mówię o tych sławnych kobrach z Panasonica z końca 90-tych lat, bo to tam to już na przykład był taki topowy model RX-ED-707, to tam w ogóle była twarda mechanika, miękka mechanika, licznik przesuwu taśmy, możliwość współpracy z kasetą żelazową, chromową i prawdopodobnie metalową, już teraz nie pamiętam. Również niektóre mają programator analogowy, czyli możliwość zaprogramowania w pamięci kilku stacji radiowych, co też nie zawsze było, tak? Ja już nie mówię o takich konstrukcjach polskich typu Radmor, Zodiak czy Maja, gdzie tamte radioodbiorniki miały programatory, ale ja mówię o takich jamnikach z 90-tych lat, które po prostu były dostępne na polskim rynku, gdzie zostało to, zalany był rynek takimi właśnie różnymi, no to tam raczej nie było takich opcji jak licznik przesuwu taśmy, jak możliwość programowania stacji, jak no, dwa mikrofony to czasami tam jeszcze były, czy jakiś timer, nie timer. Nie było takich bajerów. Tak jak czytałem na

Nie wiedziałem, żeby ktoś w tamtych latach coś takiego miał. Aczkolwiek ja było w dziale luksus PRL-u o tym napisane, więc możliwe, że to gdzieś tam było dostępne, ale najprawdopodobniej w Peweksie i to za olbrzymie pieniądze w porównaniu z takim polskim sprzętem, który w tamtych latach też, proszę Państwa, był. Bo co one miały? One miały na przykład mechanizm ze wspomaganiem. Dużo Panasonic'ów, tamtych jamników, miało mechanizm ze wspomaganiem. To fakt. Mechanizm ze wspomaganiem to jest coś takiego, że naciśnie się start i zaskakuje głowę. Znaczy inaczej. Jak się są normalnie przyciski, takie wciskane mechanicznie, ale żeby mechanizm zareagował, żeby głowica docisnęła do taśmy, żeby sanki poszły do góry, no to musi być podłączony do prądu. Czyli oprócz tego, że wciska się przycisk, to jeszcze no, słychać tam jakąś elektronikę, że to jakoś reaguje. No to się w tych Panasonicach jeszcze zdarzało. Nie pamiętam, czy w jakichś innej marki. No na przykład czytałem z kolei w 80. To w 90. latach mówię o tych Panasonicach, ale w 80. na przykład czytałem, że Grundigi tak miały. Czy chociażby ten Grundig RR1000, który prezentowałem w ubiegłym roku, proszę Państwa. No on miał właśnie mechanizm ze wspomaganiem. Miał chyba też, jeśli pamięć mnie nie myli, licznik przesuwu taśmy, czego w jamnikach, no też, no przynajmniej tych na polskim rynku dostępnych, no nie było raczej. Także było dużo takich udogodnień. Aha, jeszcze możliwość współpracy z kasetą żelazową, chromową, czy nawet metalową. W niektórych jamnikach właśnie takich były, a w 90-tych latach jakoś pewnie dlatego, że to było bardziej budżetowe, to niestety zaniechano takich dodatkowych, ciekawych udogodnień, pewnie na rzecz ceny. Zacznijmy tego Philipsa. No, więc tak. To nie jest podobny do tego Philipsa, który był w Polsce taki topowy. Jest to oczywiście przenośny jamnik, lekki, waży tak, ja nie wiem, może nie wiem, z 4 kilo albo z 5, też nie, no dobra, 6 może jakoś tak, więc ciężki nie, znaczy tak się, jak się go weźmie, no to czuć w rękach, widać w rękach, że jest taki w miarę, nie jest lekki, że coś tam w nim jest, jakaś elektronika, trochę waży, no z bateriami będzie ważył 10, to może więcej, to może tak gdzieś, nie wiem, tak waży, nie wiem, z 5 kilo, a z bateriami ważyłby z 10. Ma wbudowany mikrofon, jest, proszę Państwa, jednokieszeniowy. Plastik jest taki, no widać, że bardzo prosty, taki dźwięk wydaje. Tu jest niestety już nawet napisane, proszę Państwa, Made in China, czyli podejrzewam, że to jest druga połowa lat 90. Ale ja w Polsce takiego modelu Philipsa nie widziałem na przykład. Ja widziałem dwukasetowe, kilka różnych, a tego akurat nie widziałem. Chociaż to może być w sumie pierwsza połowa lat 90., bo proszę Państwa, jest inny układ klawiszy. Wiem, że w takim Philipsie dwukasetowym, który widziałem w 92 roku, to taki sam układ był prawdopodobnie, albo jakiś taki podobny. Tylko nie pamiętam, bo tutaj się drugim na przykład wciska od lewej play, a drugim od prawej nagrywanie. Nie pamiętam, proszę Państwa, czy w tym, który widziałem dwukasetowym z lat 90. z pierwszej połowy, a może to był w ogóle jeszcze, bo ja widziałem w 92, ale możliwe, że kuzyn sobie go kupił, no, on sobie go kupił w 92, czy tam pierwszym, a on mógł być, produkcja mogła być jeszcze ze schyłku lat 80. Tego nie wiem, proszę Państwa. To też miał taki dziwny układ klawiszy. No bo generalnie jamniki jak miały? Jamniki miały pauza od lewej, stop, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu i nagrywanie ewentualnie odwrotnie, czyli od lewej. Nagrywanie, start, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop, pauzę. Jest mikrofon wbudowany, może wymiary tego magnetofonu. Wymiary to tak, nie wiem tego czym zmierzyć, ale tak wydaje mi się, że to jest długość, bo to jest taki wąski, długi magnetofon. Kształtem przypomina te dartele, które Rolab prezentował w 2017 roku. No jest dłuższy, dlatego że on jest na stereo.

0: Ale tak kształtem tak trochę przypomina Dartel. Znaczy może nie tylko kształtem, jak, znaczy kształtem i też wielkością. Tylko, że jest jakby półtora tego Dartela. O! Tak bym to nazwał. Teraz sobie nawet przypomniałem, że suwak głośności też był podobny do tego, który widziałem w 92. To może być pierwsza połowa lat 90., proszę Państwa. Długość jego jest gdzieś tak, nie wiem, od lewej do prawej jakieś 25 cm, może 30. Nie no, 30 to może być, czy może nawet więcej, no 35, może 30 parę, może około 30 cm długość, wysokość, może nie, szerokość około 5, wysokość około 10. Także takie długie pudełeczko. Od lewej strony lewy głośnik, kieszeń kasety, prawy i to jest tylko z przodu. Po bokach i z tyłu nic nie ma, z tyłu jest tylko, proszę Państwa, kabel, znaczy nie kabel, tylko gniazdo na kabel sieciowy standardowy, a obok jest klapka na baterię i wchodzi, nie mam tego jak sprawdzić, ale najprawdopodobniej wchodzi 6 baterii R20 i są one, jakby to powiedzieć, umieszczane, jeden rząd jest i nad tym rzędem jest drugi rząd, bo w niektórych było tak, że wkładało się, nie wiem, 3 albo 4 i na nie się wkładało jakby, znaczy w sensie nad nimi, więc de facto na nie tak naprawdę, wkładało się kolejne 3 albo 4, a tu są dwa oddzielne rzędy. Wkłada się jeden i wkłada się jeden rząd, są 3 baterie i później jest drugi rząd jakby równolegle do siebie są kolejne 3. Ale przejdźmy do górnej części, bo na górze jest tak naprawdę wszystko. Aha, i w prawej, na prawej stronie, proszę Państwa, prawej krawędzi, czyli dosłownie jak się przesuniemy od lewej do prawej i trochę się uchylimy pod kątem do tego boku, czyli tego mniejszego po prawej stronie, jest gniazdo słuchawek. Wyraźnie go można wyczuć. Na szczycie magnetofonu mamy kolejno przełącznik. Po lewej jest radio, po prawej jest... Nie, odwrotnie. Po lewej jest tape, po prawej jest radio. To może włączymy.
1: Teście pozytywu.
2: Zawartym suplemencie.
0: O, oczywiście, proszę Państwa, jest teleskopowa antena, którą ja może wyjmę od razu, żeby mieć lepszy odbiór. Ona zaraz Państwu powiem, bo jest dosyć spora. Zaraz Państwu powiem, z ilu się członów składa. Pięcioczłonowa antena, bardzo długa, proszę Państwa. Jest. Nie zawsze są, proszę Państwa, takie długie. Ale może teraz będzie lepszy odbiór. Uwaga.
3: Starszych, Afrofarm.
4: Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają...
0: Może prześledzimy skalę, co nam się uda znaleźć. Wydaje mi się, proszę Państwa, że to jest górny... Znaczy, to musi być raczej górny UKF, dlatego że to było z zachodu sprowadzone. Nie odwrócę go, ale to i tak będzie słychać. Okej.
5: Dodatkowe 60 GB od plusa. Wsparcie dla wszystkich.
0: No, tak głośno nie będę włączał, ale tak jak sami Państwo słyszą, w miarę głośno gra.
6: Dziel się internetem z najbliższymi. Plus, internet dla każdego.

0: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Obok jest przełącznik, jeśli chodzi o zakresy. Mamy FM i AM. Mamy dwie pozycje. Te przełączniki się trochę, proszę Państwa, zacinają, ale myślę, że... Chodzi o to, no bo długie i tak, proszę Państwa, są cały czas na mono, a UKF-y mogą być na mono lub na stereo. I teraz chyba było przełączone na mono, także ja może wrócę do początku tej skali. Skalę, gdzie się ustawia głośność, to zaraz Państwu jeszcze powiem. Teraz zrobiłem tak. I teraz prawdopodobnie jest na stereo. Tak jest na mono. I teraz na stereo przyślecimy.
1: Zapraszamy do salonu w Hyundai. Teraz punkty payment chodzą parami. Kupuj w Kauflandzie, tankuj na BP i korzystaj z kuponu. Prawa i Sprawiedliwości.
0: Niestety, proszę Państwa, nie bardzo mogę rejestratora umiejscowić. A może mogę? Nie, antena przeszkadza. Nie mogę, proszę Państwa, rejestratora umiejscowić tak, żeby to... Tak, żeby złapał dobrze panoramę stereo i tymi mikrofonami, bo tutaj on trochę jest tak, wisi na kablach i musiałem zrobić, żeby się nie ruszał. Tak więc dlatego patrzy nie tymi mikrofonami, co trzeba, ale to i tak jest, znaczy on jest odwrócony, ale i tak jest blisko, więc zobaczymy, co dalej. Na stereo jest, teraz spróbuję przełączyć na mono.
1: Ja. Polskie Radio, program pierwszy.
0: Jeden. Teraz zrobimy na długie. Ja nie wiem, proszę Państwa, to mono stereo chyba tutaj nie działa jakoś dobrze. Ten przełącznik się lekko zacina. Też na długich, szczerze mówiąc, nie wiadomo, czy w ogóle coś złapiemy, ale...

0: Nic, myślałem, proszę Państwa, że chociaż program pierwszy złapiemy, ale nie. Wyłączam. Po lewej stronie przełączam na magnetofon. I teraz tak. Nad tymi dwoma przełącznikami jest długi taki suwak. Jeszcze ma też ładnie zaznaczoną strzałkę w lewo, strzałkę w prawo. I to jest, proszę Państwa, regulacja głośności. Czyli nad tymi przełącznikami. Teraz klawisze magnetofonu, proszę Państwa. Pierwszy to jest pauza. Drugi to jest play. A, akurat kaseta się skończyła. Ja może ją w ogóle otworzę. Trzeci to jest... Teraz to jest play. Stop muszę zrobić. Trzeci to jest przewijanie do przodu. Czwarty to jest przewijanie do tyłu. Piąty nagrywanie, które tylko nie wcisnę. I szósty to jest stop. I jeszcze zostało nam, proszę Państwa, bardzo duże pokrętło, też wyraźnie wyczuwalne takie kółko do strojenia. Czyli ten magnetofon, jakby to powiedzieć, tutaj no, nie jest jakiś nie wiadomo jak atrakcyjny funkcjonalnie. Niektóre, które będę prezentował, będą funkcjonalne bardziej. Już może antenę teraz złożę. Ona ma taki zaczep, tak że ona się ładnie zamyka, żeby nie trzeba było, żeby gdzieś się nie sama nie otworzyła, czy nie połamała. I ja myślę, że przesłuchamy próbek przez wejście słuchawkowe, przez wyjście słuchawkowe, przepraszam. Myślę, że posłuchamy tylko kasety żelazowej bez Dolby i w Dolby B oraz chromowej bez Dolby i w Dolby B, bo tutaj metalowej myślę, że nie ma tutaj po co, nie ma sensu tutaj wkładać, a Dolby C też nie ma sensu. No Dolby B tylko dlatego pokażę, dlatego że dużo oryginalnych kaset w tamtych latach było nagrane w Dolby B.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: No jeszcze może tylko krótka prezentacja klawiszy start. Pauza. Stop. Przewijanie. Do przodu. A to już do tyłu. Różnie ciągnie to przewijanie, jakoś tak nie będę tego. Teraz proszę Państwa zmienię kasetę i posłuchamy jeszcze kasety chromowej. Eject, naciskam Eject, jest sam stop. Przerajstwa to się znowu przewrócił, przepraszam Państwa bardzo.
1: Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.

0: I teraz, proszę Państwa, posłuchamy chromowej jeszcze bezpośrednio przez wzmacniacz magnetofonu, przez wyjście słuchawkowe. Tutaj jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jest strążka oczywiście. Taki dźwięk wydaje, bo już się przewinęło.
1: Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.

Proszę Państwa, właśnie udało mi się zlokalizować mikrofon i teraz mówię do Państwa do mikrofonu od tego właśnie Philipsa. Mikrofon, jak Państwo słyszą, jest nawet całkiem niezły i teraz nie ma szumu mechanizmu, dlatego że ja wcisnąłem nagrywanie i wcisnąłem pauzę. Teraz wycisnę pauzę. Powinno się teraz na kasecie nagrywać, aczkolwiek tam rozbiegówka była na początku. Ja może wcisnę pauzę. Wycisnę. Nacisnąłem stop i włączyłem nagrywanie jeszcze raz. Teraz pauzę. Teraz odejdę trochę. Mikrofon jest mono i w ogóle zlokalizowałem, gdzie on jest. On jest tak, jak jest, proszę Państwa, wyświetlacz, którą teraz mam gotową, odwrotnie stoi, bo stoi przodem do rejestratora. Ale tak, jak jest wyświetlacz, jest prawy głośnik, to on jest na przodzie, czyli tak, jest najpierw lewa kolumna, później kieszeń kasety i w prawym górnym rogu od kieszeni kasety są takie szczeliny. To co teraz dotykam, to jest właśnie mikrofon. Teraz odsłuchamy. Odsłuchamy tego teraz. Powinno się teraz na kasecie nagrywać, aczkolwiek tam rozbiegówka była na początku. Ja może wcisnę pauzę. Wycisnę. Nacisnąłem stop i włączyłem nagrywanie jeszcze raz. Teraz pauzę. Teraz odejdę trochę. Ten mikrofon jest mono i w ogóle zlokalizowałem, gdzie on jest. On jest tak, jak jest, proszę Państwa, wyświetlacz, którą teraz mam gotową, odwrotnie stoi, bo stoi przodem do rejestratora. Ale tak, jak jest wyświetlacz, jest prawy głośnik, to on jest na przodzie, czyli tak, jest najpierw lewa kolumna, później kieszeń kasety i w prawym górnym rogu od kieszeni kasety są takie szczeliny. To co teraz dotykam, to jest właśnie mikrofon. Teraz odsłuchamy. Odsłuchamy tego teraz. I to się, proszę Państwa, nagrywało przez mikrofon od... Ok, proszę Państwa. To teraz może to przewiniemy, skasujemy. I spróbujemy nagrać coś z radia jeszcze w to samo miejsce, bo nie ma potrzeby tego nagrania trzymać. Tutaj w ogóle chyba jest jakiś limiter, dlatego że w tym Philipsie, którego widziałem na początku lat 90. u kuzyna, gdzie był też taki układ klawiszy, był, tylko że to był dwukasetowy magnetofon, też był jakiś taki limiter, że jak był hałas, to on gdzieś tam się wyciszał i później z powrotem się zgłaśnił. A, jeszcze posłuchamy przez Philipsa. Zapomniałem. Słuchamy. Powinno się teraz na kasecie nagrywać, aczkolwiek tam rozbiórówka była na początku. Ja może wcisnę pauzę. Wycisnę. Nacisnąłem stop. I włączyłem nagrywanie jeszcze raz. Teraz pauzę. Teraz odejdę trochę. Jest mono i w ogóle zlokalizowałem, gdzie on jest. On jest tak, jak jest, proszę Państwa, wyświetlacz, którą teraz mam gotową, odwrotnie stoi, bo stoi przodem do rejestratora. Ale tak, jak jest wyświetlacz, jest prawy głośnik, to on jest na przodzie, czyli tak, jest najpierw lewa kolumna, później kieszeń kasety i w prawym górnym rogu od kieszeni kasety to takie szczeliny. To co teraz dotykam, to jest właśnie. Odsłuchamy tego teraz. I to się, proszę Państwa, nagrywało przez mikrofon od... Trochę przesunę, trochę przewinę do tyłu i pokażę Państwu, jak działa autostop.
okej, właśnie. I teraz Państwo będą mieli okazję, to lepiej usłyszysz, bo rejestrator stoi poprawnie. To znajdziemy coś ładnego w radiu i nagramy.

0: niebem. Nie kochał cię.
1: Strasznie źle chodzą, proszę państwa. Okej. Okay. Nagrałem, proszę państwa, kawałek. Najpierw zrobiłem na nagraniu pauzę, a później zrobiłem stop. Na początku kasety będzie kawałek tego nagrania poprzedniego.
0: Powinno się teraz...

0: jeszcze raz.
1: Teraz do początku. I posłuchamy. O, już się przewinęło, nawet przy tym, przy przewijaniu do tyłu się wyłączyło, tak jak powinno, bardzo dobrze. I teraz słuchamy tego jeszcze, tego co zostało nagrane z radia, słuchamy przez magnetofon, bezpośrednio. Powinno się teraz...

0: jeszcze raz.
1: No oczywiście tutaj radio nie było dobrze nastrojone, bo to tylko było tak, tak na szybko. No nic, okej. Okay. Tak więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Słuchacie Tyfloradia, na naszym zegarze godzina 19 minęła. Tak jak powiedziałem przed chwilą, w kalendarzu dziś mamy 8 dzień maja 2019 roku, to jest środa. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a dziś nie jestem sam. Dziś, tak jak wspólnie doszliśmy poza anteną do wniosku, będzie audycja natury branżowej. Chociaż ja nie ukrywam, że zdecydowanie bliżej mi do dziennikarstwa technologicznego niż muzycznego, chociaż też swego czasu zdarzyło się to i owo o muzyce poopowiadać. Natomiast dziś będę rozmawiał z ludźmi, którzy z dziennikarstwem muzycznym są za pan brat na co dzień. Waszymi moimi gośćmi są dziś Agata Zakrzewska.
1: Agato, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. O tobie można powiedzieć, że jesteś taką nowoczesną dziennikarką, bo dziennikarką internetową, blogerką, tak?
1: Tak, zgadza się. Dokładnie dzisiaj minął trzeci miesiąc, od kiedy prowadzę takiego na szeroką skalę pełnometrażowego bloga muzycznego o nazwie Muzyczne Widzimisię.
0: Tak, to jest blog Muzyczne Widzimisię, ale z racji tego, że wszystko w internecie ma swój adres, to gdybyś mogła jeszcze podać adres internetowy tego bloga.
1: Oczywiście, to jest po prostu www.muzycznewidzimisie.pl bez literki E w słowie widzimisię, czyli przez E, bez polskich znaków, jak wiadomo.
0: I wszystko pisane jednym wyrazem, muzyczne widzimisię, po prostu jeden wyraz.
1: Zgadza
0: bez
1: się.
0: Żadnych myślników, podkreślników, innych znaczków, .pl. To jest adres tej strony internetowej. Jeżeli chcecie, to zajrzyjcie. Zapraszamy was bardzo serdecznie, ale po audycji, żeby się nie rozpraszać.
1: Tak. Oczywiście i jednocześnie też zachęcam do polubienia profilu facebookowego, do którego również odnośnik znajduje się w jednej z zakładek bloga.
0: Dokładnie. Tym zajmuje się Agata i o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji, a również dziś moim gościem jest Dariusz Marciniszyn. Darku?
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Ty nieco bardziej klasycznym dziennikarstwem się zajmujesz, tak?
2: Ja zajmuję się dziennikarstwem typowo klasycznym, ponieważ po pierwsze recenzuję tylko i wyłącznie muzykę klasyczną, tym się interesuję, w tym się specjalizuję i o tym piszę teksty, a po drugie klasyczne, ponieważ piszę do prasy, jest to ruch muzyczny, to jest miesięcznik specjalistyczny poświęcony muzyce klasycznej. W 2014 roku piszę tam artykuły. Oczywiście, jeżeli jest zapotrzebowanie na recenzje do innych źródeł, to oczywiście też się tym zajmuję, ale jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to głównie ruch muzyczny.
0: Czy ruch muzyczny ma jakąś swoją stronę w internecie, czy można gdzieś ciebie poczytać w takiej dostępnej dla nas formie?
2: No właśnie, z tą stroną jest problem, ponieważ zmienił się wydawca ruchu muzycznego. Kiedyś to, teraz jest to Polskie Wydawnictwo Muzyczne, kiedyś to był Instytut Książki i można poszukać, niektóre artykuły pojawiają się w wersji takiej elektronicznej, zwłaszcza na Facebooku, ale może być z tym pewien problem. Nie powiem, że jest to niemożliwe, ale może być z znalezieniem pewien problem.
0: Ale ruch muzyczny jest jakoś dostępny w formie papierowej, jak rozumiem, tak?
2: Tak, on jest bardzo dostępny w formie papierowej, można go prenumerować bez problemu.
0: Dobrze, zatem to już wszystko wiemy. Wiemy, kto dziś będzie opowiadał o dziennikarstwie muzycznym. Ja jeszcze dodam, że nasza audycja jest programem na żywo. Jeżeli słuchacie nas właśnie dziś, czyli 8 maja 2019 roku, to ta audycja może być także z waszym udziałem. A możecie do nas dzwonić pod nasz numer telefonu 123 834 835. Powtórzę jeszcze raz. 123 834 835. No dobrze, to w takim razie możemy teraz już, myślę, powoli przejść do dzisiejszego tematu, czyli do zagadnień związanych z dziennikarstwem muzycznym. To moje pierwsze pytanie. Dlaczego właściwie dziennikarstwo? Co was skłoniło do tego, żeby właśnie tym się zająć i z tą dziedziną związać się zawodowo? Myślę, że wyjdziemy z takiego starego założenia ladies first. Agato, proszę, żebyś najpierw ty odpowiedziała.
1: Nie będę oryginalna. U mnie zaczęło się to od słuchania radia. Od namiętnego słuchania radia, które determinowało cały mój dzień, to było dokładnie od 2010 roku. Słuchałam konkretnych autorskich audycji dziennikarzy muzycznych w polskim radiu i czerpałam z nich inspiracje, wzorce. I pisanie u mnie się zaczęło do szuflady tak naprawdę, bo chciałam w jakiś sposób udokumentowywać swoje wspomnienia z audycji radiowych, których słuchałam. I nie wystarczało mi samo pisanie daty i jakie piosenki na przykład zabrzmiały w danej audycji. Opisywałam również swoje emocje, jakie mi towarzyszyły pod wpływem wysłuchania nowej piosenki, nowej płyty, odkrycia nowego zespołu. I właśnie dzięki temu pisaniu o swoich odczuciach muzycznych, o swoich emocjach, zamarzyło mi się robić to bardziej na widoku publicznym, żebym nie tylko ja miała pożytek z tych emocji, ale żeby w jakiś sposób te emocje przekazać innym. I to mnie zaprowadziło do utworzenia bloga na portalu dla niewidomych, na portalu, który już nie istnieje, czyli Klango. Pisałam wówczas pod sekretnym pseudonimem Bronia 501 i prowadziłam tego bloga 4 lata. I niezwykłe dla mnie było to, oczywiście bardzo miłe były wszystkie komentarze i jakikolwiek odzew ze strony ludzi i czułam, że to, co robię, jest potrzebne. Natomiast podobało mi się to, jeśli na przykład artyści, o których pisałam, prawdopodobnie wpisując nazwę, swoje imię i nazwisko, tudzież nazwę zespołu w wyszukiwarkę, trafiali na tego bloga i często udostępniali na przykład na swoich profilach facebookowych linki do moich recenzji i na przykład wiem, że im się to podobało, bo jakby dawali temu wyraz poprzez udostępnianie tego z jakimś drobnym komentarzem. I tak właśnie na przykład ucieszyłam swoją recenzją muzyka Borysa Dejnarowicza oraz wokalistkę Patrycję Kosiarkiewicz, o której w płycie też kiedyś właśnie pisałam na tym blogu. I to był taki impuls, kiedy stwierdziłam, że jeśli w jakiś tam sposób niektórym osobom jest potrzebne to, co robię, to warto robić to dalej i warto robić to na szerszą skalę. I właśnie już po skończeniu studiów, kiedy wiedziałam, że będę miała na to po prostu więcej czasu, zadecydowałam o stworzeniu bloga muzycznego, który właśnie od 3 miesięcy sobie trwa i co tydzień znajduję inspirację na nowy wpis. No i piszę o bardzo różnorodnej muzyce. To wydaje się taką siłą, która może wielu ludzi przyciągnąć, że piszę jednak o bardzo różnorodnej muzyce, bo piszę o takiej muzyce, której słucham, a uważam, że mam dość szerokie horyzonty muzyczne, bo słucham zarówno muzyki klasycznej, choć najchętniej współczesnej klasycznej, czyli od XX wieku wzwyż, to nie pogardzę również muzyką baroku oraz romantyzmu, ale również niezwykle bliska jest mi muzyka tak zwana popularna, bo oprócz tego, że ukończyłam studia muzykologiczne, o czym więcej powiem w trakcie audycji, to moim zawodem po prostu jest też bycie muzykiem, a konkretnie wokalistką estradową. I siłą rzeczy wykonuję głównie poezję śpiewaną i piosenkę literacką, czyli ja to tak zawsze mówię, piosenkę z puentą lub mądrą piosenkę. no to siłą rzeczy ta muzyka popularna zawsze mi gdzieś tam towarzyszyła. A też kiedy właśnie słuchałam Trójki, tak jak mówiłam, Polskiego Radia od 2010 roku, to wówczas niezwykle zafascynowała mnie muzyka alternatywna. Szeroko pojęta, co zaowocowało też moją wieloletnią bytnością na festiwalu Open Air w Gdyni. I z wielką przyjemnością także opisywałam na moim tym pierwszym blogu koncerty właśnie z festiwalu Open Air, więc bardzo, bardzo różnorodnie właśnie. Dlatego też piszę tu na blogu o bardzo różnych rzeczach, od muzyki właśnie klasycznej, współczesnej, przez muzykę rockową, piosenkę literacką, właśnie poezję śpiewaną i muzykę alternatywną.
0: Czyli dla każdego coś miłego. Każdy na twoim blogu znajdzie coś dla siebie, jak rozumiem.
1: Mam taką nadzieję. Bardzo bym tego chciała na pewno. Okay. Takie jest założenie.
0: Okej, okay. No to zobaczymy, co z tego założenia wyjdzie. Oby coś dobrego. Darku, a jak to było z tobą?
2: Jak to było ze mną? No ze mną było troszkę inaczej, chociaż wszystko też poniekąd zaczęło się od radia. Na etapie piątej klasy szkoły podstawowej, a już tak bardziej świadomie szóstej, zacząłem bardzo interesować się nagraniami pianistycznymi. Uczęszczając do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, słuchałem bardzo wielu nagrań, zwłaszcza z Dwójki. Nagrywałem je jeszcze, radiowej Dwójki oczywiście. Nagrywałem je na kasety magnetofonowe wtedy jeszcze, ponieważ to trudno było na pewnym etapie dobrze nagrać do postaci cyfrowej. Posługiwałem się kasetami jeszcze wtedy. I porównywałem bardzo wiele nagrań, na przykład konkretne utwory Chopina w kilku wykonaniach. Zaczęło się od Chopina oczywiście, bo no, Chopina najlepiej znałem. Potem dochodziły dzieła innych kompozytorów. I powiedzmy z roku na rok interesowałem się tym coraz bardziej. Na pewno takim kamieniem milowym dla mnie, jeżeli chodzi o moją muzyczną świadomość, był festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, na który do dzisiaj jeżdżę, ale jeździłem regularnie od... Pierwszy raz byłem w 2003 roku, ale na wszystkich koncertach w 2005. I tam mogłem też odkryć bardzo wielu pianistów, posłuchać po raz pierwszy bardzo wielu utworów na żywo, no i oczywiście jakieś takie, prawda, pierwsze zachwyty pianistyczne, pierwsze rozczarowania. Tak naprawdę moja świadomość w dużej mierze ugruntowała się na tym festiwalu. Potem, po latach, już na przełomie, może nie na przełomie, już na studiach, oczywiście zbierałem bardzo wiele nagrań pianistycznych, ale jeszcze nie miałem tak dużej kolekcji. Zacząłem wymieniać się nagraniami z kolekcjonerami z całego świata. Udało mi się znaleźć takiego jednego człowieka z Węgier. Pisaliśmy, czym się interesujemy, on miał strasznie dużą kolekcję. Kilka rzeczy mi podesłał, ja pamiętam, zgrałem mu kilka płyt winylowych i poznaliśmy się też w Budapeszcie, to była bardzo zabawna sytuacja, ale to może nie jest akurat tę audycję. I potem nawiązałem kontakt z innymi kolekcjonerami i też zaczęliśmy korespondować, wysyłać sobie na przykład nagrania z płyt winylowych, które są niedostępne.
0: Jak rozumiem, w nawiązaniu dzisiaj tych kontaktów internet pomógł.
2: Tak, jak najbardziej. Internet bardzo pomógł i nawet więcej powiem. Internet jest niezbędny tutaj. I teraz skąd dziennikarstwo? No bo oczywiście pianistyka interesowała mnie zawsze. Już na etapie szkoły pierwszego stopnia myślałem o dziennikarstwie muzycznym. Już wtedy mnie to bardzo interesowało, ale oczywiście to nie było tak bardzo sprecyzowane. To gdzieś tam się kołatało z tyłu głowy. Dziennikarstwo

0: nawiązałem wtedy taki bliższy kontakt z moim ówczesnym promotorem, który zapytał mnie o to, jaki temat chciałbym podjąć w swojej pracy licencjackiej. Ja powiedziałem, to musi być Natalia Gawriłowa. To była pianistka, która kiedyś brała udział w konkursie chopinowskim, ale została zupełnie zapomniana i przez krytyków, i przez publiczność, i przez dziennikarzy, i przez całe środowisko niestety. W każdym razie w Polsce tak było. I pisząc o niej pracę, zdałem sobie sprawę, że moim marzeniem byłoby odkrywać takich artystów zapomnianych. Pisać artykuły na ten temat. To była taka moja pierwsza myśl, żeby móc gdzieś dotrzeć do jakiegoś medium i móc napisać takie artykuły właśnie o artystach zapomnianych, niedocenianych, a wybitnych. Na czwartym roku, przed czwartym rokiem muzykologii, wziąłem udział w warsztatach krytyki muzycznej organizowanych przez Instytut Fryderyka Chopina. Świetne przedsięwzięcie, trwające prawie tydzień, bardzo ciekawe wykłady, warsztaty, praca z mikrofonem, bardzo wiele aktywności. I jakoś tak się złożyło. Do dzisiaj nie wiem, kto mnie polecił do ruchu muzycznego. Pamiętam, w lutym 2014 roku dostałem maila od sekretarz ruchu, że jest zapotrzebowanie na napisanie recenzji z koncertu, który odbędzie się we Wrocławiu. Pamiętam, to był koncert symfoniczny z udziałem pianisty. Ja myślę tak, no, ktoś musiał mnie polecić, ale nie wiem kto, ucieszyłem się oczywiście bardzo. Napisałem ten tekst, został przyjęty dobrze, oczywiście z małymi poprawkami. Potem zostałem poproszony o następny tekst. Na początku tych tekstów nie było dużo. Jeden w miesiącu, jeden na dwa miesiące. I pamiętam, kiedy w 2014 roku byłem na festiwalu chopinowskim, myślałem, w Tusznikach, pomyślałem sobie, no, przecież warto by napisać relację zbiorczą do ruchu muzycznego o tym. Warto by się podzielić swoimi wrażeniami. I zapytałem się w ruchu muzycznym, czy mają kogoś, kto jest autorem. I dostałem odpowiedź, że mają tylko z połowy festiwalu relację i proszą mnie o tekst, całą recenzję zbiorczą. No i napisałem ten tekst i od tego się zaczęło takie pisanie na dobre do ruchu muzycznego. Piszę tam co miesiąc, opisuję koncerty. Głównie zajmuję się pianistyką, chociaż nie tylko. Są to też koncerty symfoniczne, kameralne. Unikam opery, ponieważ tutaj akurat może o tym później powiem. Oczywiście muzyką wokalną też, chociaż nie w tak dużym zakresie, miałem przyjemność się interesować, pisząc różne recenzje, na przykład z recitali pieśniowych, ale przez lata, można powiedzieć, wyspecjalizowałem się w pisaniu o pianistach, też o artystach, poza recenzjami są to teksty o artystach zapomnianych, o artystach, którzy na przykład wywołują negatywne emocje w naszym kraju, a ja chciałbym, żeby było na odwrót. Takim pianistą jest Iwo Pogorelicz, o którym no, ostatnio jakoś tak przyjęło się pisać negatywnie. To jest w dobrym tonie, jeżeli się napisze negatywnie o tym pianiście, a jest artysta arcywybitny.
1: Tak, i z tego, co ja właśnie czytałem, nawet podesłany mi przez ciebie tekst, to napisałeś o nim no, dość pozytywnie akurat.
0: Tak, ja go uwielbiam. Nawet wielu moich znajomych mówi na mnie Pogopata, z uwagi na moje uwielbienie wobec Iwo Pogorelicza. Tak, napisałem bardzo entuzjastyczny tekst, z przyjemnością się nim podzielę, jak ktoś będzie zainteresowany. Później podam kontakt do siebie na końcu, mailowy. Tak, oczywiście, to jest pianista wybitny i miałem satysfakcję, że mogłem w taki dość, mój znajomy ironicznie określił to, aptekarski sposób, wypunktować, co mi się podoba. Nie bazować na jakichś tam emocjach, wrażeniach, tylko w punktach napisać, dlaczego ten artysta jest genialny i jak można tego nie doceniać. I miałem ogromną satysfakcję, mogąc taki artykuł stworzyć. I też co jakiś czas właśnie piszę o czy to artystach zapomnianych, czy to takich, którzy z różnych względów być może domagają się innej recepcji w naszym kraju.
1: Ty, Darku, zajmujesz się przede wszystkim właśnie pianistami, to ja zapytam, bo ja szczerze mówię,

0: Mówiąc o muzyce poważnej, wiem niewiele, a powiedziałbym nawet, że tyle co nic. Czy to jest jakaś bardzo wąska dziedzina, taka wyspecjalizowana dość mocno? Czy to jest jednak wbrew pozorom dość szeroki temat, o którym można pisać wiele?
1: Jedno i drugie, ponieważ temat jest ogromnie szeroki, jeżeli się chce na niego spojrzeć szerzej. Jeżeli się pianistyki nie sprowadza do laureatów konkursów chopinowskich i artystów, którzy przyjeżdżają do Polski, to można go traktować bardzo szeroko, do tego dochodzi wielu pianistów nieżyjących, wybitnych, nagrywających. No trzeba też oczywiście szukać płyt winylowych, jakichś nagrań niedostępnych. I to nie zawsze jest łatwe. O tym będziemy później mówić przy okazji zbierania źródeł. Ale tak, jest to w jakiś sposób temat może nie niszowy, ale specjalistyczny.
0: Najważniejsze, że znajdujesz odbiorców.
1: Tak, jak najbardziej. Znajduję odbiorców, oddźwięk też jest po czytaniu takich tekstów, więc z tego się cieszę bardzo.
0: Dobrze, to teraz kolejne moje pytanie do was, bo oboje zajmujecie się dziennikarstwem, ale jest to dziennikarstwo pisane. Dlaczego akurat w ten sposób, Agato?
2: Zawsze lubiłam pisać. To generalnie tyczyło się wszystkiego, nawet w szkole lubiłam pisać. Kiedyś nawet opowiadania jakieś pisałam, tak dla samej siebie. I kiedy piszę, jest mi łatwiej przelewać na papier swoje emocje. Oczywiście nie wykluczam, że może kiedyś na przykład uda się i na przykład coś w radiu jakimś w przyszłości. Natomiast uwielbiam pisać i uwielbiam jakby sama pracować z tekstem w sensie takim, że dogłębnie go analizuję, kiedy piszę, żeby on był w takim kształcie, w takiej formie, żeby mnie przede wszystkim on zadowolił. Ja generalnie też mam takie założenie, że chcę pisać o rzeczach, o których sama z przyjemnością bym chciała przeczytać. A ponieważ nikt nie wpadł na pomysł, żeby o danym utworze, danej płycie, danym koncercie napisać, no to moja taka rola i staram się to robić. Dlatego uwielbiam zdecydowanie pisać i taka forma zdecydowanie mi na razie bardzo odpowiada, ale nie zamykam się, jeśli kiedykolwiek przyszłoby mi pracować głosem w radiu, to również z przyjemnością będę czerpać satysfakcję z możliwości prowadzenia na przykład jakiejś autorskiej audycji, gdzie również będę mogła dzielić się ze słuchaczami muzycznymi inspiracjami.
0: Darku, a jak w twoim przypadku?
1: No to będzie dość zabawne, ponieważ ja na początku myślałem o pracy z mikrofonem i myślałem, że gdzieś tam po 5 roku studiów udam się do Warszawy i złożę CV do programu Drugiego Polskiego Radia. To było moje pierwsze marzenie na etapie licealnym. Po muzykologii, licencjat Wrocław, magisterka, a raczej Warszawa i tam będę szukał kontaktu. No, stało się tak, że na 4 roku dostałem propozycję napisania recenzji, o której już mówiłem, do Ruchu Muzycznego i to mi się bardzo spodobało. To mi się spodobało z bardzo wielu względów. Po pierwsze, mogłem sterować tym, o czym będę pisał. Mogłem proponować różne tematy, mogłem bardzo wiele takich opinii, które w radiu nie zawsze mogłyby być dopuszczone z różnych względów, mogłem wyrażać, mogłem być bardziej szczery na pewno. I to było dla mnie takie bardzo istotne. Oczywiście jestem otwarty na pracę z mikrofonem. Co jakiś czas tutaj mogę zaprosić przyszłą sobotę o godzinie 13 w Radiowej Dwójce. Odbędzie się audycja Duża Czarna Przemysława Psikuty. Ja będę gościem tej audycji, będę opowiadał o bardzo interesującym, nieżyjącym pianiście Jerzym Godziszewskim. Z mikrofonem mam styczność bardzo rzadko, ponieważ jeszcze nie było zapotrzebowania na moje audycje. Od lipca to się najprawdopodobniej zmieni, ale o tym powiem osobno.
0: No zresztą też i w twoim przypadku, skoro podejrzewam, że audycje również chciałbyś prowadzić dotyczące pianistów i tego wszystkiego, co wiąże się z tym tematem, to tak naprawdę no, są dwie opcje, tak? Jest albo program drugi Polskiego Radia, albo ewentualnie Polskie Radio Chopin. Więcej miejsc, gdzie w dzisiejszych czasach, przynajmniej w Polsce, mógłbyś się realizować od tej strony radiowej, dziennikarskiej, to obawiam się, że nie ma.
1: Masz rację, będę pracował w Polskim Radio Chopin.
0: To tym sobie,
1: od lipca.
0: To o tym sobie jeszcze myślę, tak, o tym sobie myślę, że jeszcze powiemy za czas jakiś. Natomiast moje kolejne pytanie dotyczy tego, co już gdzieś między wierszami się pojawiło, mianowicie temat waszego wykształcenia. Bo oboje jesteście po muzykologii. Czy to wam w jakiś sposób pomaga w waszym zawodzie, w waszej pracy dziennikarza muzycznego? A może to przeszkadza, bo może ciężko jest wtedy, kiedy zna się tak wiele różnych pojęć, może ciężko jest na przykład pisać takim w miarę prostym językiem, który byłby łatwo odbieralny przez czytelnika. No przede wszystkim mówię tu, Agato, o tobie, bo Darek pisze do specjalistów, ty jednak piszesz do odbiorcy bardziej masowego. Jak to jest?
2: Mnie bardzo pomogły studia muzykologiczne. Ten kierunek zresztą był moim wymarzonym kierunkiem od drugiej klasy szkoły muzycznej drugiego stopnia. Pod wpływem zajęć z historii muzyki poczułam, że chciałabym więcej się o tym dowiedzieć już na poziomie akademickim. Później odkryłam w sobie wielką pasję do analizy muzycznej, do rozbierania utworów na czynniki pierwsze, do zastanawiania się, dlaczego akurat takie dźwięki kompozytor napisał tu, a w innym miejscu dlaczego inne. I zawsze uwielbiałam tę perspektywę analityczną, zresztą nadal ją uwielbiam i nadal mnie ona niezmiernie fascynuje. Bardzo mi pomogło to wykształcenie w tym, co robię teraz, ponieważ podczas studiów miałam niesamowicie interesujące zajęcia z krytyki muzycznej, gdzie byliśmy w jakiś sposób uczeni warsztatu, gdzie mogliśmy pisać recenzje płyt, koncertów i bardzo, bardzo mi to pomogło. Na przykład dzięki zajęciom z krytyki muzycznej nauczyłam się wielu takich, że tak powiem, prawd recenzenckich, że warto mieć swój własny styl i na przykład się go nie wstydzić w jakiś sposób, bo to świadczy o jakiejś odrębności danej osoby, która pisze, że warto na przykład układać chwytliwe tytuły recenzji, bo tytuł jest czymś na wierzchu jakby w tekście.
0: Rzuca się w oczy przede wszystkim.
2: Rzuca się w oczy, właśnie, o to chodzi właśnie. I jak tytuł przyciągnie uwagę, to jest szansa, że potencjalny czytelnik posunie się dalej i przeczyta dalszy ciąg tekstu. Więc niezwykle mi studia pomogły. Natomiast, no tak, pisanie bloga wiąże się z pisaniem prostym językiem, ale ja nie byłabym sobą, gdybym nie przemycała jakichś muzycznych terminów, które oczywiście zawsze w nawiasach wyjaśniam, ale mam taką misję do spełnienia, że chciałabym, żeby mój blog także miał ten taki walor edukacyjny, żeby czytelnik został z jakimś słowem, którego być może wcześniej nie słyszał i żeby w jakiś sposób to nawet wzbogaciło jego myślenie, jego zasób słownictwa. Jest to dla mnie bardzo istotne.
0: To ja od razu zapytam, czy masz już jakąś informację zwrotną na temat tego, że komuś to faktycznie pomogło, czy na razie jeszcze na to czekasz?
2: Tak, mam informację zwrotną. Pewna osoba po moim artykule dotyczącym twórczości Czesława Niemena była w niebo wzięta, że poznała słowo melizmat.
0: Tak. To ja nie znam, to wyjaśnij od razu może.
2: No generalnie są to takie szerokie, jest to taka, są to takie szerokie ozdobniki wokalne na samogłoskach, który w muzyce popularnej Niemen był absolutnym mistrzem. I jego naturalność wykonywania tych ozdobników jest jedną z naczelnych cech jego wokalnego warsztatu. Więc w momencie, kiedy pisałam tekst o geniuszu Czesława Niemena, to w mojej opinii grzechem byłoby o tym nie wspomnieć.
0: To jeszcze trochę to z artykułów na twoim blogu to jakiś taki mały słowniczek pojęć muzycznych się poskłada wręcz.
2: No myślę, że tak. Myślę, że na pewno, bo zawsze staram się jednak większość takich pojęć wyjaśniać. Chociaż także mam świadomość, że potencjalny czytelnik mógłby, że nie muszę tego robić. W sensie nie musiałabym tego wyjaśniać, bo wiem, że w dobie internetu czytelnicy mogliby sobie wszystko sprawdzić.
0: Z drugiej jednak strony czytelnicy są leniwi, lubią mieć wszystko podstawione pod nos, mam takie wrażenie, więc chyba dobrze, że to robisz. Mogłoby dojść do czegoś takiego, że po prostu jeżeli, no nie ukrywajmy, piszesz do odbiorcy masowego, to jest blog, to nie jest specjalistyczne czasopismo, tak jak w przypadku Darka, który nie musi wyjaśniać każdego pojęcia, bo pisze do ludzi, którzy się na tym już znają i wiedzą, o co chodzi. Natomiast no, w twoim przypadku, jeżeli zaczęłabyś używać pojęć, które nie są znane, których definicje nie są znane takiemu przeciętnemu internaucie, który na twojego bloga zawitał, to mogliby po prostu poczuć się no, najzwyczajniej w świecie głupio i zrezygnować z dalszej lektury, więc chyba lepiej faktycznie wyjaśniać, tak myślę.
2: No właśnie, bo jak słusznie powiedziałeś, po prostu tak to jest też z czytelnikami internetowymi, że w momencie, kiedy coś im się nie podoba, szukają sobie innych na przykład źródeł, gdzie będzie napisane przystępniej, gdzie będzie napisane mniej fachowo. W związku z tym podoba mi się ten walor edukacyjny w pewnym sensie, kiedy mogę pojęcia muzyczne wyjaśniać. I będę to oczywiście robić, bo po prostu no jakoś tak lubię tych pojęć używać. Jakby dzięki nauce w dwóch stopniach szkoły muzycznej oraz dzięki studiom te wszystkie terminy muzyczne do mnie przybyły, ja się z nimi zapoznałam i miło jest mi dzielić się nimi z innymi.
0: Darku, a jak to jest z muzykologią w twoim przypadku? Studia pomogły?
1: Pomogły, ale zupełnie na innej płaszczyźnie. Więc studia pomogły mi przede wszystkim uchwycić pewien kontekst, ponieważ muzykologia tym się różni od teorii muzyki, że jest bardzo duży nacisk położony na humanistyczny aspekt muzyki i też jakby takie osadzenie pewnych nurtów, pewnych trendów muzycznych w takim szerszym kontekście. I to mi bardzo pomogło przy pisaniu recenzji na przykład o utworach, których wcześniej nie słyszałem, utworach romantycznych, utworach klasycznych, które na przykład albo były rzadko grane i się z nimi nie spotkałem, albo pierwszy raz słyszałem je na żywo. Oczywiście też to się odnosi do muzyki współczesnej. Tutaj studia były bardzo pomocne. Ten kontekst szerszy, strasznie, strasznie sprzyjający. Drugi aspekt, równie ważny, możliwość pisania, podejmowania pewnych tematów przeze mnie. Tutaj mówię o pracy licencjackiej, pracy magisterskiej. Pozwoliła mi nawiązać kontakty z archiwami różnymi. Z Archiwum Polskiego Radia w Warszawie, z Archiwum we Wrocławiu. Miałem też okazję współpracować, miałem tam styczność przez chwilkę. Później na dalszym etapie były to też rozgłośnie z zagranicy. I to pozwoliło mi pozyskać niektóre materiały oczywiście na własny użytek i wyłącznie do celów naukowych, ponieważ to było obwarowane różnymi obostrzeniami, ale mogąc zapoznać się z jakimiś takimi unikatowymi materiałami, o których gdzieś tam słyszałem, gdzieś tam wiedziałem, że ktoś coś kiedyś wspaniale zagrał w Warszawie, ale nagranie znajduje się w archiwum i nie można nic z tym zrobić. I słuchając takiego nagrania, przy kolejnych recenzjach zawsze mogłem ten kontekst gdzieś umieścić, że na przykład, no ale tutaj wzorem jest na przykład taki i taki artysta, który grał. Albo jak pisałem o wybranym artyście, znając jego nagranie na przykład archiwalne, mogłem takiego, nazwijmy to potocznie, newsa umieścić w recenzji i to już jakby sprawiało wrażenie, że czytelnik był zaciekawiony, prawda? No, takie rzadkie nagranie i tutaj jest odwołanie, no to na pewno autor jest kompetentny, autor wie o co chodzi. Studia mi tu bardzo pomogły, bo gdybym tych studiów nie podjął, dojście do archiwów byłoby bardzo ograniczone. A tutaj, no i teraz z archiwum wiąże przyszłość, o czym oczywiście powiem później. W każdym razie studia były bardzo sprzyjające. Akurat nie na gruncie pisania o pianistach, bo tutaj wiedzę pozyskiwałem, powiedziałbym, w dużej mierze samodzielnie i w dużej mierze akurat to, o czym mówiliśmy na studiach, jeżeli chodzi o pianistów, to no, wiedziałem już wcześniej. Ale jeżeli chodzi o ten szerszy kontekst, to studia oczywiście były bardzo, bardzo pomocne i też przedmiot krytyka muzyczna miałem na czwartym roku studiów. Ja teraz powiem tutaj może taką ciekawostkę, czego mi brakowało na studiach, bo to była jedna rzecz. Ja teraz już przerwałem studia doktoranckie, ponieważ byłem też na doktoracie na muzykologii, ale w tym roku zrezygnowałem z różnych względów. Ale miałem przyjemność prowadzić w ubiegłym roku ze studentami drugiego i trzeciego roku studiów magisterskich przedmiot, który się nazywał Podstawy analizy wykonania muzycznego. To był wstęp do krytyki muzycznej, ponieważ krytyka już jest wrzuceniem studenta na głęboką wodę. Student już musi uczyć się go, jak pisać, jak tytułować, na co zwracać uwagę, ale on już musi z automatu wiedzieć, jakie zjawiska w utworze słyszy. I tego przygotowania mi troszkę brakowało i postanowiłem coś takiego zaoferować swoim studentom w tamtym roku, co wydaje mi się było trafionym zabiegiem. Bardzo dużo studenci też pisali, ale widziałem ten progres, widziałem też radość słuchania, widziałem zwiększającą się świadomość i to było coś wspaniałego. Więc może z mojej strony to... Może jeszcze powiem, że studia muzykologiczne pomogły mi w innej pracy, ponieważ ja też pracuję w wytwórni Dux, piszę omówienia repertuarów wybranych płyt. No i tutaj oczywiście kontekst, czy to średniowiecze, czy to muzyka współczesna. O renesansie na szczęście jeszcze nie pisałem, na tym się... No, o tym prawie nie mam pojęcia. Powiem szczerze, jest to coś, czym się nigdy nie interesowałem. Nie miałem na szczęście okazji pisać omówienia do płyty o muzyce renesansowej i mam nadzieję, że tak zostanie.
0: To może...
2: Ja jeszcze bym chciała...
0: No, słucham cię.
2: Chciałabym jeszcze dopowiedzieć, jeśli chodzi o to, co dały mi studia, bo dały jeszcze jedną niezwykle bezcenną rzecz. Otóż nauczyły mnie słuchać muzyki klasycznej, współczesnej. Ja zaczęłam naprawdę chłonąć tę muzykę, głównie taką bardzo trudną muzykę spod znaku Festiwalu Warszawska Jesień. Muzyka sonorystyczna, skupiona na barwie dźwięku, na brzmieniu, na kolorystyce brzmieniowej. Też również muzyką, której nauczyły mnie niejako słuchać studia muzykologiczne, jest nurt muzyki minimalistycznej, którą potem się zajmowałam szerzej w mojej pracy magisterskiej. Jest to muzyka, która niezwykle wzbudza we mnie ogromne emocje i no, nauczenie słuchania muzyki współczesnej i w jakiś sposób to, że dojrzałam do tego, że klasyczna muzyka współczesna, mimo że niszowa, to jest naprawdę bardzo piękna, to zawdzięczam właśnie konkretnym przedmiotom na studiach, konkretnym wykładowcom specjalizującym się w muzyce współczesnej. Bardzo właśnie ta perspektywa analityczna, o której już wspomniałam, no to mi wiele dało i także miałam zajęcia z muzyki popularnej, jak analizować muzykę popularną i było to dla mnie również niezwykle rozwijające.
0: Darku, to ja jeszcze zapytam w takim razie ciebie o kwestię tych archiwów muzycznych, bo mam takie dziwne wrażenie, że dostęp do czegoś takiego to przydatny może być nie tylko w okresie studiów, ale także i po studiach, kiedy, kiedy się pisze w ten sposób. Czy ty w dalszym ciągu masz możliwość korzystania z tych archiwów, czy to było tak, że no okej, panu na okoliczność pisania pracy magisterskiej taki dostęp damy, ale teraz jak już pan tu pracuje w zawodzie i wykorzystuje to jednak, powiedzmy, do celów zarobkowych, to już nie jest tak łatwo. Jak to jest z dostępem do archiwów?
1: Na szczęście audycja, którą będę prowadził w Radio Chopin, będzie oparta o nagrania archiwalne wyłącznie, więc dostęp mam taki, jaki bym chciał, ponieważ też wiele materiałów, których słucham, będę wykorzystywał, będę starał się upublicznić, oczywiście przy odpowiednim wyczyszczeniu praw do emisji, bo to jest bardzo trudny proceder, o tym może teraz nie będę mówił. Ale jak najbardziej mam dostęp do archiwów. Udało mi się też kiedyś przy współpracy z moją przyjaciółką wydać płytę. To była płyta co prawda komercyjna. Miała być przeznaczona dla szerszego odbiorcy i była, ale ja wpadłem na pomysł, że skoro tak, skoro mają to być najpopularniejsze utwory Fryderyka Chopina, to będą, ale z nagrań archiwalnych. I to takich rzadkich, których normalnie dostać nie można. I faktycznie płyta była komercyjna, ale jeżeli ktoś chciał posłuchać nagrania bardzo wielu artystów, które nie są dostępne, to miał taką możliwość przy okazji. I z tego miałem bardzo dużą satysfakcję.
0: I połączyliście tak, przyjemne z pożytecznym.
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Do tego jeszcze powiem, że no niestety archiwa gdzieś tam w polskich mediach są pomijane. Odtwarza się nagrania płytowe, odtwarza się nagrania współczesne, nie mówię o muzyce współczesnej, tylko wydane współcześnie, a te archiwa naprawdę niewielu dziennikarzy myśli, są tacy dziennikarze oczywiście, ale bardzo niewielu dziennikarzy tymi archiwami się zajmuje.
0: Z czego to wynika? Z braku świadomości, czy z tego, że się ludziom po prostu nie chce, bo trzeba by było pójść, bo trzeba by było poszukać?
1: Nie trzeba by było. To jest właśnie to. To jest właśnie to, że nie trzeba by było.
0: To czemu tak jest, Darku, jak myślisz?
1: Być może polityka wybranych rozgłośni jest tak nastawiona na promowanie nagrań bytowych, a nie archiwalnych.
0: Rozumiem.
1: Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć w sposób wyczerpujący. Dla mnie oczywistością byłoby, tym bardziej, że nie jest to takie trudne, poszukać jakiegoś nagrania, odtworzyć je, przywołać. Gdybym miał taką możliwość, no to takie audycje mógłbym robić nawet codziennie. Nie mam pojęcia, na czym polega ten opór. Zupełnie tego nie potrafię wyjaśnić.
0: No wiesz, no może w przyszłości będzie okazja, kto wie, i może uda ci się zmienić ten stan rzeczy, kiedy gdzieś tam w Polskim Radiu uda ci się jakoś zaaklimatyzować.
1: A teraz... Tak, Polski Radio Chopin już tą właśnie ten temat audycji związanych wyłącznie z nagraniami archiwalnymi zatwierdziło, więc wszystko jest na dobrej drodze.
0: Super. To teraz moje kolejne pytanie. Dla kogo piszecie? Jaki macie obraz tego swojego odbiorcy? Agato, ty na swoim blogu, na blogu muzyczne widzimisie.pl publikujesz teksty różne. Czy to jest tak, że... Odpowiedziałaś sobie na to pytanie, do kogo piszesz, kogo chciałabyś zainteresować tak ogólnie swoim blogiem? Czy to jest po prostu tak, że piszesz o tym, co ciebie interesuje, a jak się komuś spodoba, no to fajnie, może zostanie na dłużej, bo na przykład spodoba mu się twój styl? Czy jednak to jest tak, że masz gdzieś tam z tyłu głowy jakiś obraz takiego swojego czytelnika, dla którego to wszystko tworzysz?
2: Tworzę przede wszystkim dla melomanów, dla miłośników muzyki. No i wygląda to tak, że ponieważ naprawdę piszę o muzyce bardzo różnorodnej, to mam świadomość, że że niewielu mogę trafić czytelników z zewnątrz, oczywiście nie będących jakoś na przykład ze mną emocjonalnie związani, którzy chcieliby dokładnie zapoznać się z muzyką, o której piszę we wszystkich swoich tekstach. Więc po prostu chcę docierać do konkretnych miłośników konkretnej muzyki, o której piszę w danym tekście. Natomiast no przede wszystkim do melomanów. Też miło jest, kiedy na przykład czytają to osoby po prostu ze środowiska muzycznego. Bardzo, bardzo mi na tym zależy, ale tak generalnie właśnie taką grupą, do której chcę docierać, to emocjonalni odbiorcy muzyki, którzy no, w jakiś sposób będą chcieli zatopić się w te wszystkie moje doznania płytowo-koncertowe i będą chcieli w jakiś sposób razem ze mną to wszystko przeżywać. Właśnie taką mam misję i do takich odbiorców najchętniej chciałabym docierać.
0: Czyli tak naprawdę przede wszystkim takim wyróżnikiem, który może skłonić użytkowników internetu do odwiedzania twojego bloga, jest co? Jest twój styl? Jest ta szerokość zainteresowań muzycznych?
2: Tak, właśnie ta szerokość zainteresowań myślę, że jest takim najważniejszym dla mnie czynnikiem. Chcę być różnorodna, to się absolutnie nie zmieni. Będę pisać w jednym tygodniu o muzyce klasycznej, współczesnej, bardzo trudnej, a w następnym o Arturze Rojku, a w jeszcze następnym na przykład o jakiejś płycie z nurtu poezji śpiewanej. Więc różnorodnie będzie zawsze. To na pewno mogę obiecać.
0: A jeżeli komuś jakiś temat się nie podoba, to po prostu zawsze może poczekać tydzień i
2: wrócić
0: i
2: za tydzień, tak. Oczywiście.
0: Dobrze, Darku, a jaki jest twój odbiorca?
1: Jaki jest mój odbiorca? No to pytanie jest troszkę trudniejsze niż w przypadku Agaty, ponieważ siłą rzeczy odbiorca już jest w jakiś sposób wyselekcjonowany. To są osoby, które... Oczywiście zdarza mi się też pisać teksty zupełnie takie dla każdego, ale takim moim głównym nurtem jest pisanie jednak tych tekstów bardziej specjalistycznych. Do kogo chciałbym dotrzeć? Do kogoś, kto na przykład chciał się wybrać na jakiś koncert, coś się stało i na przykład nie mógł dojechać. No i się zastanawia, jak on grał wtedy? No przecież jakiś tekst musi być porządny i chciałbym przeczytać przynajmniej jak ten koncert wypadł. No i faktycznie jest to możliwe. Albo ktoś chce kupić płytę danego muzyka, no i zastanawia się, czy kupić, czy nie kupić. Otwiera tutaj ruch muzyczny, no i może się dowiedzieć, jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, oczywiście też dlaczego. Najważniejsze jest to, żeby każda wypowiedź była argumentowana. Nie może być tak, bo tak i nie, bo nie. Często jest tak, że o niektórych artystach przyjęło się pisać entuzjastycznie w Polsce, a są artyści, o których przyjęło się pisać negatywnie. Tak też nie może być. Wszystko musi być merytorycznie uargumentowane i troszkę rozebrane na czynniki pierwsze. Do kogo chciałbym jeszcze trafić? Oczywiście do pasjonatów, do osób, które interesują się bardzo muzyką i w jakiś sposób też zastanawiają się, no ciekawe, czy mu się spodoba, czy nie, no co będzie chciał powiedzieć, albo no zobaczymy, co on napisze o tym pianiście, albo on zawsze lubił tego pianistę, ciekawe, czy teraz też się spodoba, on zawsze lubił tą orkiestrę, i tak dalej, i tak dalej. Albo ktoś sobie na przykład czyta inną recenzję i chce porównać z moją. Rzadko, tak jak powiedziałem, rzadko piszę takie teksty, jak tutaj koleżanka, dla każdego, ponieważ no, to, czym się zajmuję, jest troszkę bardziej specjalistyczne. I żeby móc propagować pianistykę, trzeba by zupełnie zmienić model edukacji w szkołach ogólnodostępnych i też muzyka musiała być poważniej traktowana od pierwszej klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy liceum co najmniej, a jeżeli teraz są cztery klasy liceum, to tak jak pozostałe przedmioty, takie jak biologia, chemia, geografia, muzyka powinna być do trzeciej klasy liceum traktowana na równi z tymi innymi przedmiotami i wtedy można, to byłby pierwszy krok do takiej naprawdę, to byłoby marzenie, jeżeli chodzi o edukację i uświadamianie każdego.
0: No tak, a jak ja pamiętam swoje czasy szkolne, to muzyka była, myślę, że obok plastyki jednym z najmniej tak naprawdę poważanych przedmiotów, bo zawsze
1: ja
0: kojarzyła się...
1: Ja bym powiedział, że plastyka obok muzyki.
0: Tak.
1: I, bo plastyka była wyżej zawsze jednak troszkę w hierarchii.
2: Wiesz, chyba tak.
0: Wiesz co, chyba rzeczywiście tak, bo jeszcze też był zawsze taki aspekt, że no, trzeba było na tej muzyce wyjść, zaśpiewać jakąś piosenkę, później ktoś nie potrafił jej zaśpiewać dobrze, co się spotykało oczywiście z wesołymi różnymi reakcjami ze strony klasy, więc no, ciężko było zachować powagę na tych lekcjach, to się zgadza. Tam przynajmniej za moich czasów tak było, nie wiem jak było później, ale muzyka to mi się przede wszystkim zawsze kojarzy z nauką tekstów, później ze śpiewaniem tego, no ewentualnie jakieś tam podstawy, że Chopin wielkim artystą był.
1: To właśnie. I to jest pewien problem, ale to też jest na inną audycję oczywiście temat.
0: Zgadza się. A czy ty, Darku, masz jakąś informację zwrotną a propos swoich artykułów? A jeżeli tak, to jaką? No bo Agata ma bloga, ma komentarze. Tam pod każdym artykułem może ktoś napisać, co sądzi na dany temat. Może się zgodzić, może się nie zgodzić, może wejść w polemikę.
2: To jest generalnie u mnie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale u mnie jakby takim największym nośnikiem dyskusji jest jednak Facebook bloga i na przykład no, ostatnio byłam niezwykle podekscytowana, kiedy pod wpisem dotyczącym bardzo ważnej dla mnie płyty, dotyczącym płyty zespołu Anawa, nagranej wspólnie z Andrzejem Załuchą w latach 70., rozgorzała niesamowita dyskusja pełna wspomnień. Osoby pisały, że mają tę płytę na winylu. W jakiś tam sposób tym tekstem mogłam im wspomnieć czasy ich młodości. Było to dla mnie niezwykłe, że ta dyskusja tak rozgorzała i że ludzie tak wartko zaczęli komentować akurat ten tekst, a nie spodziewałam się, że akurat płyta Andrzeja Załuchy z zespołem Anawa wywoła aż taki odzew, a wywołała ogromny.
0: No czyli media społecznościowe też, jak widać. A jak to jest w twoim przypadku, Darku?
1: Ja akurat informacji zwrotnej mam trochę mniej. To znaczy najwięcej informacji zwrotnych mam wtedy, kiedy temat jest dyskusyjny. Kiedy płyta powinna się podobać, a z jakichś względów, albo jest promowana przez na przykład wytwórnię fonograficzną konkretną, przez media, jest bardzo promowana na stronach internetowych, są bardzo pozytywne komentarze, a z jakichś względów na przykład moja recenzja tego nie potwierdza. Albo na odwrót. Artysta zupełnie nieznany w Polsce i nagle tutaj plany na jego cześć.
0: No okej, ale jak się o tym dowiadujesz, że są takie komentarze, a nie inne? Ludzie listy piszą do redakcji, do ciebie? Jak to jest?
1: Czasami dostaję dużo maili od różnych osób, które czytają, bo to jest możliwe do zdobycia. Pisze się czasami do redakcji i kontaktują ze mną. Dostaję informacje od osób, które mnie znają. Czasami też od dziennikarzy, ale nie tylko. Coś, co jest bardzo istotne dla mnie, staram się nie kontaktować, oczywiście z niewielkimi wyjątkami, ale staram się w ogóle nie nawiązywać kontaktów z artystami, żeby zachować pewną, może nie tyle bezstronność, ale w środowisku zawsze, jak mi się na przykład przyjaźnił z jakimś muzykiem i potem napisał o nim recenzję, to byłaby ona już siłą rzeczy postrzegana przez pryzmat tej znajomości. Nawet jeżeli byłbym w 100% obiektywny...
0: Ewentualnie no przyjaźń tam mogłaby się skończyć.
1: Tak, przyjaźń też mogłaby się skończyć. Na szczęście do czegoś takiego nie doszło. Są cztery nazwiska, powiedzmy, są to artyści, których znam. Z jednym, z takim moim przyjacielem Radosławem Sobczakiem przyjaźnię się bardzo mocno od jakiegoś czasu. I jak dostaję propozycję pisania recenzji o na przykład jego koncertach, to zawsze odmawiam. Mówię, nie, my się na tyle dobrze znamy, że to by było, no to by było troszkę może nie fair, a przecież zawsze mogę albo pomóc mu w inny sposób, albo na przykład zarekomendować jego płytę do tej gazety, na przykład powiedzieć, żeby ktoś inny napisał, bo album jest ciekawy, niech ktoś na to rzuci okiem, ale jako przyjaciel jego, no, nie chciałbym tego tematu podejmować z uwagi na to, że no, lepiej po prostu na tym myślę wyjdę, a zawsze opinię mogę wyrazić face to face.
0: A z czytelnikami, którzy piszą do ciebie z jakimiś uwagami, wchodzisz w dyskusję, czy też nie?
1: Rzadko się to zdarzało, aczkolwiek miałem kilka takich osób, które pisały do mnie i najczęściej pytały o konkretne nazwisko. Pytały mnie o literaturę, skąd wziąłem pewne informacje, dlaczego ten artysta mnie zainteresował. To się zdarza, chociaż nie ukrywam, że dość rzadko. Bardziej najczęściej inni dziennikarze wymieniają ze mną opinie i jakby odnoszą się do tego, co piszę. I to jest takie najczęstsze. Może też czasami osoby związane z muzykologią też, ze środowiskiem muzycznym. Czytelnicy nie tak często. Zdarza się, aczkolwiek nie jest to częsta praktyka. Ale czasami maile oczywiście takie dostaję, albo ktoś do mnie pisze: słuchaj Darek, tam ktoś chciał z tobą porozmawiać, czy mógłbym podać twojego maila? Ja mówię, oczywiście tak, proszę bardzo. I wtedy nawiązujemy dyskusję.
0: Rozumiem. No dobrze, to teraz może przejdziemy do waszego warsztatu pracy, ale zanim to zrobimy, to ja przypomnę, że dziś rozmawiamy o dziennikarstwie muzycznym. Agata Zakrzewska i Dariusz Marciniszyn są moimi dzisiejszymi gośćmi, a jeżeli wy chcecie o coś zapytać, dopytać, bo być może jesteście jakiegoś aspektu zawodu dziennikarza muzycznego ciekawi, no to zapraszamy do kontaktu 123 834 835, to jest nasz numer telefonu czynny cały czas. Teraz proponuję, żebyśmy właśnie porozmawiali na temat warsztatu, na temat waszego warsztatu pracy, przygotowywania się do recenzji, do pisania artykułów. Agato, jak to wygląda w twoim przypadku? Jak wygląda taki proces tworzenia jakiegoś tekstu na bloga muzyczne Widzimisię? Jak byś mogła o tym opowiedzieć? Tak od początku do końca.
2: Ten proces u mnie akurat jest dość prosty, ponieważ po prostu sama mogę sobie wybierać to, o czym chcę pisać, i najnormalniej w świecie staram się przekazywać swoje emocje, które mi towarzyszą, dotyczące jakiejś płyty czy koncertu. I większej filozofii tu po prostu nie ma. Oczywiście w momencie, kiedy nie wiem, na przykład mam wątpliwość, jak się pisze jakąś nazwę zespołu, czy jakiś tytuł utworu, bo czasami nie jest to na przykład takie oczywiste, to po prostu sprawdzam to w internecie, najlepiej w kilku źródłach, a nie w jednym, bo przecież w jednym to mogłyby się jakieś błędy pojawić. Natomiast sprawdzam i weryfikuję takie kwestie po prostu z kilkoma źródłami internetowymi. Natomiast sam jakby proces tworzenia to jest po prostu przekazywanie emocji i tyle. I większych researchów nie robię, bo często piszę o takich na przykład wykonawcach, z których twórczością już się zetknęłam i już sporo na przykład o nich wiem z różnych audycji radiowych na przykład, albo z jakichś książek, z filmów, z różnych źródeł, więc poza tym nie wdaje się jakoś bardzo w biografię artystów ani z tych rzeczy, ponieważ biografię artystów może sobie przeczytać każdy w internecie. Ja się jednak skupiam na emocjach, jakie dana muzyka moich ulubionych twórców, bo jednak tym łącznikiem zawsze jest to, że jest to po prostu muzyka bliska memu sercu z różnych powodów, czasami bardziej sentymentalnych, a czasami właśnie nie, właśnie czasami jest to muzyka, której słucham zawsze i wszędzie i mam takie poczucie, że za 20 lat będę do niej wracała z takim samym wzruszeniem jak teraz. Więc tak to u mnie ten proces wygląda. No ja sama dużo pracuję nad tekstem, czyli jestem dla siebie bardzo wymagająca, jeśli chodzi o kształt tekstu. Czytam go po prostu kilkanaście razy i pozbywam się jakichś na przykład niefortunnych powtórzeń, jakichś słów blisko siebie albo czegoś tego typu. No bo właśnie jest dla mnie ważne, żeby zawsze moją wielką pasją była też kultura języka polskiego i poprawne wysławianie się i to jest dla mnie niezwykle istotne, żeby wszystko było napisane dobrze ortograficznie, interpunkcyjnie, no i generalnie, żeby był to tekst czytelny i żeby nie było tam błędów językowych po prostu, więc sama dla siebie jestem bardzo wymagająca i naprawdę wielokrotnie czytam dany tekst i dopiero kiedy stwierdzam, to jest to, jestem usatysfakcjonowana, no to później ten tekst idzie dalej.
0: No tak, ale na przykład kiedy tworzysz recenzję jakiegoś muzycznego wydarzenia, to jak to jest? Czy już w jego trakcie masz możliwość sporządzania sobie jakichś na przykład notatek, czy dopiero po tym, jak wysłuchasz, no dajmy na to jakiegoś koncertu, to dopiero potem tworzysz sobie takie notatki, ale czy to starasz się robić w miarę na świeżo, czy dopiero po jakimś czasie, żeby coś ci nie umknęło? Jak wygląda taki proces?
2: Nie robię notatek w ogóle. Generalnie zawsze, od kiedy pisałam, też mam świadomość, że moje recenzje są dość rzetelne. Często sypię po prostu tytułami jak z rękawa, bo chcę na przykład zwrócić uwagę na konkretne tytuły utworów, które mnie na przykład poruszyły na koncercie, ale ja po prostu te rzeczy pamiętam i jeśli mam jakąś wątpliwość, że nie jestem pewna jakiegoś tytułu, to owszem, sprawdzam to w internecie. Natomiast są to rzadkie przypadki, bo mam dobrą pamięć do nazwisk, do tytułów, do nazw wszelkich i po prostu tak na dobrą sprawę siadam i piszę. I owszem, czasami jest tak, że piszę tekst 3 dni, bo totalnie nie mam natchnienia i wiem, że na przykład dany dzień nie jest jednak dobrym dniem na pisanie i piszę 3 dni, a czasami napiszę jeden tekst 3 godziny. Jestem z niego tak zadowolona, że już stwierdzam, robota jest wykonana i nic więcej z tym nie robię.
0: No dobrze, czy jakiś plan sobie na przykład tworzysz na samym początku artykułu, żeby wiedzieć, co chcesz w nim zawrzeć? Czy to jest wszystko po prostu tak, że otwierasz sobie edytor tekstu, no i po prostu piszesz, piszesz, piszesz, a potem ewentualnie dokonujesz jakichś poprawek?
2: Plan zawsze jest. Znaczy plan najprostszy jest taki, żeby zawsze był wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Natomiast na przykład nakreślam sobie w głowie, że skupię się na przykład na jakichś konkretnych rzeczach, ale nigdy tego nie notuję. Mam to po prostu w głowie i podążam zgodnie jakby z tym, co mi serce dyktuje.
0: Okay.
2: I głowa również.
0: Rozumiem, rozumiem. Dobrze, Darku, to teraz pytanie do ciebie. Jak u ciebie wygląda kwestia przygotowywania się do tworzenia artykułu, recenzji, no i później sam proces?
1: Jak najbardziej, więc będę musiał to podzielić na 3 etapy. Opowiedzieć o koncertach, o płytach i o dłuższych artykułach dotyczących na przykład konkretnego artysty, bo akurat ten proces wygląda zupełnie inaczej. Kiedy dostaję płytę do ręki, najczęściej jest to link na przykład autoryzowany przez wytwórnię, albo czasami płyty przychodzą pocztą, że najczęściej są to linki autoryzowane, czyli na zasadzie kopia dla dziennikarzy. No to pierwszą rzeczą, o której myślę, jeżeli podam taki przykład, niech to będą cztery ballady Fryderyka Chopina i pianisty nie podam. No to nie chodzi o to, żeby podać pianisty. Mam zrecenzować płytę chopinowską z czterema balladami i jeszcze z kilkoma utworami Fryderyka Chopina. Pierwsze, nad czym się zastanawiam, kto jest moim autorytetem, jeżeli chodzi o to wykonanie, o ten utwór. Kto jest moim autorytetem? Bo na pewno pisząc o najnowszej płycie artysty danego, muszę go osadzić w szerszym kontekście. Czyli co ja wiem o tych balladach, kto mi zaimponował w historii wykonawstwa, jacy artyści są mi najbliżsi. Potem słucham tego materiału najczęściej dwa albo trzy razy. No i oczywiście wyrabiam sobie konkretną opinię. Jeżeli chcę do któregoś fragmentu wrócić, to oczywiście wracam. No i piszę taki tekst w oparciu o doświadczenia z słuchaniem tych ballad, czyli jak to nagranie prezentuje się na tle tego, co znam przede wszystkim. Czy wyróżnia się, czy zupełnie nie, czy jest schematyczne, czy jest wybitne. No bardzo wiele kryteriów tutaj się pojawia. Oczywiście, jeżeli danego repertuaru nie znam, ponieważ też takie sytuacje się zdarzają, no to oczywiście muszę najpierw poszukać jakiegoś innego wykonania. Nie zawsze tak jest, ponieważ czasami jest tak, że tylko to nagranie, które recenzuję, to jest jedyne wykonanie, które jest dostępne. Rzadko to się zdarza, ale tak czasami jest. Oczywiście w takich sytuacjach, kiedy są to mało znane utwory, muszę coś o tych utworach przeczytać. Ja tutaj akurat internetem aż tak... oczywiście też się posługuję, ale internet nie jest dla mnie tutaj numerem jeden. Encyklopedie muzyczne przede wszystkim. Na szczęście największa encyklopedia muzyczna jest dostępna w wersji elektronicznej i tutaj mogę coś
0: dać. Ona jest dostępna jakoś na płycie, czy w PDF-ie. Czy też się... Aha, w PDF-ie po prostu.
1: Tak. I ja akurat tą wersję posiadam. Oczywiście wersja internetowa też się znajduje. Są strony internetowe zaufane, jakieś tam autoryzowane, związane na przykład z polskimi artystami i tam można takich informacji zasięgnąć, ale no lepiej uważać tutaj, no chyba, że są to oficjalne strony danego artysty. Trzeba na ten internet jednak troszkę krytycznie patrzeć, ale taki research związany z biografiami jest bardzo istotny, ponieważ no, czasami czytelnikowi też o tym mało znanym kompozytorze coś muszę powiedzieć. To nie jest tak, że on sobie doczyta, bo on sobie nie doczyta. On chce wiedzieć przynajmniej dwa, trzy zdania, jeżeli jest to oczywiście kompozytor nieznany. I tak jest w przypadku płyt. Jeżeli chodzi o koncerty, sytuacja przedstawia się analogicznie, z tym, że oczywiście mam w pamięci na przykład wykonania na żywo, które słyszałem, jeżeli chodzi o danego artystę. Zastanawiam się, czy go słyszałem wcześniej, czy nie, w jakiej formie był. No i oczywiście do tego się odwołuję. No i tutaj kwestie repertuarowe to tak samo się przedstawiają. Jeżeli jest potrzeba omówienia danego utworu, danego może jakiegoś jednego, dwóch utworów, to z przyjemnością robię. Jeżeli muszę nakreślić sylwetkę kompozytora, ponieważ nie jest znany, też to robię. Aczkolwiek staram się myśleć o interpretacjach. I teraz jest trzecia rzecz, którą się zajmuję. Co jakiś czas piszę, tak jak tutaj w przypadku Pogorelicza, miałeś okazję czytać, szerszy tekst.
0: Taki przekrojowy, bym powiedział.
1: Przekrojowy, ale też też o... Na przykład jakiś pianista mi się podoba. No ja najczęściej piszę o pianistach, więc będę mówił, że to jest pianista. I tak widzę, no jest strasznie wybitny. I tak myślę, no trzeba o nim napisać. No i tak myślę, co by tu zrobić. No i to na początku jakieś luźne myśli się gdzieś tam kołaczą. Najczęściej dotyczą one konkretnych utworów. Znaczy słyszę jeden utwór, myślę, no to jakby o tym napisać. I z tego się najczęściej rodzi artykuł. Tutaj research już jest bardzo duży, ponieważ Poza tym, że muszę dojść do tutaj już naprawdę solidnej biografii, zupełnie nie mogą to być źródła internetowe, to jeszcze muszę wpaść na... No, metodologia to może za duże słowo, ale na... Muszę styl gry tego artysty w jakiś sposób opisać. I muszę tutaj być bardzo precyzyjny. Muszę napisać, czemu gra tego pianisty się wyróżnia i stworzyć taką typologię. To nie zawsze jest łatwe. W przypadku Pogorelicza akurat wydaje mi się, że mi się to udało, ale w przypadku... Są tacy artyści, o których pisałem, miałem z nimi problem. Ale to jest taka druga rzecz, czyli czym ten pianista mnie ujął, czym jego gra wyróżnia się na tle innych. No i oczywiście kolejny etap to jest, to są przykłady, czyli wykazywanie tego wszystkiego, o czym pisałem, na przykładzie wybranych nagrań. Jak mówię, koncert pianisty z tego i tego roku, nagranie wydane przez wytwórnię na przykład, no to już nie chcę podawać konkretnych wytwórni, nie o to chodzi, albo nagranie będące zapisem transmisji radiowych, transmisji radiowej i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jakieś takie wnioski końcowe. To już są takie artykuły szersze i tutaj no research jest duży. To czasami też zahaczam o archiwum Polskiego Radia, czasami też o archiwum we Wrocławiu, ponieważ chociażby nagrania z festiwali w Dusznikach Zdroju znajdują się we Wrocławiu. Tutaj miałem przyjemność współpracować akurat zawsze mi, oczywiście na własny użytek, gdzieś tam na potrzeby naukowe wyłącznie. Ja mówię naukowe, to oczywiście na potrzeby artykułu było to udostępniane. Co jest najważniejsze? W przypadku mojej działalności najważniejsze jest osadzenie danego koncertu, danej płyty, gry danego artysty w szerszym kontekście. Nie może być tak, że koncert był dobry i tyle. Jakby czytelnik też musi wiedzieć, co ja myślę o danym artyście, co ja w ogóle o nim myślę, czy ten koncert był lepszy niż inne, czy był na takim samym poziomie jak pozostałe, czy był troszkę gorszy, jak to się w ogóle ma do tego, co ten artysta robi na co dzień. To samo jest też z płytą. No troszkę tych informacji podałem, więc może wystarczy.
0: Nie, no ale wiesz, okej, okay, to w takim razie, skoro tyle czasu gdzieś tam przygotowujesz się do takiego artykułu, to muszę zapytać, ile mniej więcej czasu poświęcasz na przygotowanie jakiejś na przykład jednej recenzji? Tak to trwa, nie wiem, 2 dni, tydzień, pół miesiąca? Jak to wygląda? Czy to bardzo różnie jest?
1: Najczęściej wygląda to tak. Dostaję recenzję, dostaję propozycję i patrzę. Znam utwory, nie znam. Jeżeli nie znam, no to od razu słucham tego utworu, na przykład robiąc coś zupełnie, na przykład czytam książkę, muszę coś napisać i wtedy leci sobie ten utwór, żebym się z nim osłuchał. Czyli jakby zajmując się innymi rzeczami dnia codziennego, też może i pisaniem, ale nie tylko, osłuchuję się z tą muzyką, czyli jakby stricte czasu nie poświęcam na to takiego specjalnego. No oczywiście samo doczytanie takich informacji to już przed koncertem. Czasami to bywa różnie, bo czasami w ogóle się nie przygotowuję, bo znam utwory, a jak nie znam, no to tych źródeł muszę poszukać, więc takiej reguły nie ma. Sam proces pisania recenzji jest dość prosty. To już mi zajmuje kilka godzin. Jak już siadam, to najczęściej piszę taką recenzję ciągiem, bo już mam w głowie to słyszałem, to z czym się osłuchałem. No oczywiście źródła sobie gdzieś tam zawsze wklejam do jakiegoś osobnego pliku tekstowego i wtedy na nich się opieram. Ale takiej reguły nie ma. Trudno jest powiedzieć, bo są naprawdę takie płyty, z którymi w ogóle nie mam problemów. I była nawet jedna taka płyta, której nie musiałem słuchać. To było śmieszne, ponieważ wydane zostały 2 nagrania pianisty jednego, które gdzieś tam już wcześniej w sieci krążyły po prostu. No i kolekcjonerzy je znali bardzo dobrze. No.
0: Rozumiem.
1: No to było dość zabawne generalnie, ale miało to kiedyś tam miejsce.
0: Okej, okay. To ja jeszcze w takim razie, Agato, do ciebie będę miał pytanie a propos tego słuchania rzeczy, które opisujesz na swoim blogu. No właśnie, wspomniałaś, że piszesz na temat płyt, które znasz, ale czy przed pisaniem artykułu masz tak, że jeszcze sobie przesłuchujesz tę całą płytę tak na świeżo, czy już tak. Po prostu tak dobrze to znasz, że nie jest ci to potrzebne?
2: Zdecydowanie przed napisaniem słucham danej płyty, ale po prostu to często u mnie wygląda tak, że na przykład sprawdzam jakieś ciekawe premiery płytowe i jakaś płyta mi się po prostu spodoba i stwierdzam, że na tyle jest to porywająca muzyka, że chcę o niej napisać i po prostu wówczas o niej piszę. Natomiast jeśli piszę o jakiejś płycie, że tak powiem, dla mnie klasycznej, w sensie klasyki gatunku, a nie muzyki klasycznej, no to wówczas najczęściej są to płyty, które po prostu mam w swoich zbiorach i mimo, że je znam, to zawsze przed napisaniem, przed rozpoczęciem pracy nad pisaniem takiego tekstu słucham sobie, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć i wtedy sobie w głowie wypunktowuję, bo tak jak już mówiłam, nie mam w zwyczaju robić notatek, ale właśnie w głowie sobie wypunktowuję jakieś najbardziej istotne aspekty, o których chcę, na które chcę zwrócić uwagę w swoim tekście. No i tak właśnie się dzieje, że później piszę i to, na czym mi najbardziej zależy, wypunktowuję.
0: Rozumiem. To teraz...

0: zbyt, bardzo często mają na celu przyciągać oko, nie tylko ucho, ale też właśnie oko, jakąś ciekawą formą graficzną. Wy siłą rzeczy tego wszystkiego nie jesteście w stanie zobaczyć, ale czy wam to na co dzień jakoś przeszkadza? Agato?
1: Mnie to zupełnie nie przeszkadza. W sensie tak bardzo koncentruję się na emocjach, które mi towarzyszą, tak bardzo, bardzo już wiele razy padło to stwierdzenie, że się koncentruję na emocjach, ale po prostu tak jest. I na tyle się koncentruję na rzeczach ściśle muzycznych, że nie przeszkadza mi brak wzroku w tym. I w sumie cieszę się, że może dzięki temu, że nie widzę, to mam na tyle wyostrzony słuch, że nie mam jakichś bodźców, żadnych rozpraszaczy, że tak powiem, i właśnie nie rozprasza mnie nic i mogę się słuchać wyłącznie w kolorystykę brzmieniową, w melodyjność, w kwestie wykonawcze, aranżacyjne i to jest dla mnie po prostu najważniejsze, więc opisuję po prostu swoje wrażenia,
0: tobie doznania generalnie. Okej. Tobie nie przeszkadza, ale czy odbiorcom nie przeszkadza? Czy na przykład nie spotkałaś się z takimi gdzieś tam trochę może pytaniami dodatkowymi, ale co sądzisz na przykład o czy okładce, czy co sądzisz o koncercie, o tej oprawie wizualnej? Pojawiły się takie pytania, czy na razie jeszcze nie?
1: To znaczy, przez to, że mi pewne osoby też pomagają w prowadzeniu tego bloga, w sensie od takiej strony wyłącznie reklamowej, to również oni dbają o to, żeby każdy wpis był opatrzony konkretnym zdjęciem. I często jest to zdjęcie na przykład z dostępnego banku zdjęć, a często jest to zdjęcie, które po prostu na przykład ktoś, kto jest ze mną na jakimś koncercie, to po prostu pomaga mi zrobić zdjęcie, które ilustruje wpis. Zatem czytelnicy mają bodziec wzrokowy w postaci zdjęcia do każdego wpisu, które na przykład w jakiś sposób oddaje treść. Na przykład kiedy pisałam o melancholii twórczości Artura Rojka, to było zdjęcie człowieka, który tam przechadza się, idzie sobie przez łąkę, mając takie melancholijne, smutne spojrzenie na przykład.
0: Nie no, bardziej chodziło mi o to, że no, siłą rzeczy nie jesteś w stanie się w żaden sposób do tego odnieść, ale skoro czytelnikom to w żaden sposób nie przeszkadza, też masz rację oczywiście, że dzięki temu, że nie rozpraszasz się tymi bodźcami wizualnymi, jesteś w stanie bardziej skupić się na muzyce i ci wszyscy, którym zależy szczególnie na tym, to na pewno to docenią, to ja się oczywiście z tym zgadzam. Natomiast właśnie byłem ciekaw, czy ktoś kiedyś już gdzieś zwrócił ci na to uwagę, że na przykład...
1: Jeszcze nie.
0: Rozumiem. Darku, a jak to jest w twoim przypadku?
2: To jest jedna z zalet bycia niewidomym. Właśnie to, że mogę pisać w ten sposób recenzję, jak piszę. Bycie niewidomym bardzo mi pomaga. Zaraz to oczywiście rozwidę, bo to może zabrzmieć dziwnie. Nie piszę o operze. Gdybym pisał o operze, to faktycznie tutaj ta sfera wizualna byłaby istotna. Z uwagi na to, że operą się nie interesowałem na tak dużą skalę, tych tematów nie podejmuję, więc brak wzroku jest jak najbardziej sprzyjający. Powiem tak dobitnie dla mnie. Co mnie interesuje? Co mnie obchodzi, jak artysta wchodzi na scenę? Czy się uśmiecha do publiczności? Czy gestykuluje przy grze? To jest bez znaczenia. Interesuje mnie tylko to, jak gra. Ja nie mogę skupiać się na tym, że artysta wszedł zmęczony albo artystka w pięknej sukni. Bardzo wiele recenzji na tym bazuje. Nie mówię, że tylko na tym, ale jakby to jest w ogóle poza merytoryczne. Pisanie o tym, jak artysta wygląda, jak się prezentuje, jaka jest interakcja z publicznością, to znaczy jak się na przykład na publiczność spogląda, jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o recenzję.

0: Ja oceniam tylko i wyłącznie wykonanie muzyczne, tylko i wyłącznie to, co słyszę. Podam przykład jeden. Ostatnio pojawiła się na rynku płyta Christiana Zimmermana. To była płyta z sonatami Franza Schuberta. Płyta, która mi się bardzo nie podobała z różnych względów, ale nie recenzowałem jej akurat. Christian Zimmerman do swojej płyty dołączył wywiad, w którym opowiadał pewne rzeczy, tłumaczył, to znaczy pewne zabiegi, których użył, tłumaczył. I okazuje się, że kilka recenzji, które przeczytałem na temat tej płyty, odnoszą się najpierw do wywiadu, a dopiero później do samej płyty. Tak nie może być. Wykonanie jest najważniejsze. To, jak gra dany artysta, jest najważniejsze. To, jak się zachowuje na scenie, dla samego wykonania nie ma najmniejszego znaczenia i nie powinno mieć. W przypadku fachowej recenzji w ogóle nie powinno się tego aspektu podkreślać. W przypadku na przykład recitalu fortepianowego to nie ma znaczenia dla samego wykonania. No chyba, że zdarzają się takie sytuacje tuż zupełnie muzyczne, że na przykład artysta, tak jak Glenn Gould, śpiewa podczas gry i to się zdarza. I no, przez to, że wydaje odgłosy, no to już jakby my słyszymy tą warstwę muzyczną z uwagi na to, że on sam. Ale tak poważnie, nie powinno to mieć znaczenia dla recenzenta. Oczywiście w przypadku dyrygowania sprawa wygląda trochę inaczej. Nie mogę opisać ruchów dyrygenta, czyli jak dyrygent dyryguje, jak orkiestra z nim współgra. I wydaje mi się, że to też jest dobre, o tyle, że mam tą warstwę audio tylko i wyłącznie. Ja słyszę, czy zespół się zgrał. Ja nie patrzę na ruchy dyrygenta, na gesty, na to, jak się patrzy na publiczność, tylko to, co słyszę. I to jest kluczowe. To jest podstawa recenzji, odcięcie się od tej warstwy wizualnej, takie stuprocentowe odcięcie się od tej warstwy i skupienie się tylko i wyłącznie na tym, co się słyszy. Dlatego tutaj brak wzroku nie tyle, że mi nie przeszkadza, co bardzo mi pomaga. I to jest taka moja opinia. Akurat no, bardzo się cieszę, że ten kontekst siłą rzeczy odpadł u mnie. No bo patrzenie się na artystów, którzy gdzieś tam. Zawsze artysta może być atrakcyjny, może być nieatrakcyjny, może się ładnie ubrać, może się ładnie nie ubrać, może gestykulować przy instrumencie, może siedzieć prosto. I ludzie na to patrzą i gdzieś tam zawsze w niektórych recenzjach takie informacje się przedostają. One są bez znaczenia dla samego wykonania. To taka moja opinia na ten temat.
1: Okej, okay. Ja teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę muzycznego wytchnienia. Wracamy do Was za chwilę, a ja przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia rozmawiamy o dziennikarstwie muzycznym. Po tej chwili muzycznego wytchnienia wracamy już do Was, a ja przypominam, że dziś na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o dziennikarstwie muzycznym, a rozmawiam na ten temat z Agatą Zakrzewską i Dariuszem Marciniszynem. Jeżeli Wy macie ochotę zadać moim dzisiejszym gościom jakieś pytania, to zapraszam serdecznie 123 834 835, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, cały czas do Waszej dyspozycji. A teraz wracamy do kolejnych pytań. Moje następne pytanie dotyczy pracy z tekstem. Zarówno, wiadomo, na bloga, jak i do artykułu trzeba ten tekst jakoś przygotować. Jak sobie z tym radzicie? Agato, najpierw tradycyjnie do Ciebie to pytanie.
2: No jeśli chodzi o mnie, pomagają mi w tym osoby widzące, osoby, które wklejają tekst na konkretny szablon bloga. I tak, generalnie tak ta sprawa wygląda. Ja po prostu piszę tekst i go przesyłam, a później on jest właśnie odpowiednio dostosowywany, żeby już się na tym blogu pojawił. Zresztą ja też tej agencji reklamowej zawdzięczam też, jak sama nazwa wskazuje, reklamę, jeśli chodzi o na przykład sponsorowanie postów na Facebooku, dzięki czemu mogą moje wpisy docierać do konkretnej grupy odbiorców. No i tak, i na szczęście właśnie sam problem no, redakcyjnego problemu o tyle nie ma, że to idzie w takiej formie, w jakiej ja chcę, żeby to szło. Natomiast właśnie kwestie, które mogą być zawsze dla osób niewidomych jednak trudne, związane właśnie z formatowaniem tekstu, no to na szczęście właśnie te osoby z agencji reklamowej mi w tym pomagają.
1: Czy ty musisz w jakiś sposób przygotować ten tekst wejściowy? Masz jakieś wytyczne? Czy to po prostu, no jak napiszesz, tak będzie, ludzie, którzy zajmują się już wrzucaniem tego tekstu w odpowiedniej formie na bloga, jeszcze dodawaniem jakichś tam obrazków do niego i innych rzeczy tego typu, zajmują się resztą?
2: No właśnie, ja po prostu piszę i dbam tylko o to, na przykład, żeby... Na przykład dbam często o to, żeby jakieś konkretne zdanie było pogrubione, jakoś tam w jakiś sposób wyboldowane. Też zawsze nazwiska oraz tytuły utworów również pogrubiam. Natomiast jakby cała reszta już jest w rękach ludzi z agencji reklamowej.
1: Rozumiem. Darku, a jak to w twoim przypadku jest?
0: U mnie wygląda to akurat tutaj bardzo podobnie jak w przypadku Agaty. Piszę tekst w Wordzie, wysyłam go od razu do redakcji, przy czym tutaj ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem osobą niewidzącą i osoba, która redaguje tekst, jakby ma to na uwadze. Tym bardziej, że i tak, nawet jeżeli hipotetycznie sformatowałbym go po swojemu, i tak na potrzeby prasy musi to być zrobione troszkę inaczej. Czyli i tak ta redakcja jest, czy tam korekta akurat w przypadku też byłaby inna, więc i tak ktoś musiałby się tym tekstem zająć, więc no mam to szczęście, że akurat osoby mi tutaj bardzo pomagają. No tak jak w poprzednim pytaniu powiedziałem, że brak wzroku jest tutaj zaletą w moim przypadku pisania tekstów i zawsze będę to podkreślał, bo naprawdę bardzo się cieszę z tego, że aspekt wizualny w przypadku pisania o konkretnych artystach mi odpada. Strasznie mnie to cieszy. No tutaj no, akurat jest ograniczeniem, nie da się ukryć. No, są takie sytuacje, nie da się wszystkiego przeskoczyć. Tak samo jest też z przepisami. Oczywiście można jakoś tam samemu wstawiać te przepisy, ale skąd potem wiadomo, czy się na przykład tekst nie rozsypie, czy to graficznie jest wszystko w porządku. Więc ja wolę kogoś o to poprosić, tym bardziej, że akurat w różnych redakcjach znajdują się osoby, które i tak muszą to zrobić, i tak muszą dostosować mój tekst do potrzeb formatu konkretnej gazety.
1: Zgadza się, to właśnie bardziej blogerzy mają ten problem, że są zwykle autorami, korektorami, administratorami i w ogóle jednoosobową działalnością taką wydawniczą. W przypadku Agaty, no jak słyszeliśmy, wygląda to nieco inaczej, natomiast no, zwykle tak jest, zwykle tak wygląda tworzenie bloga, chyba że blog jest już takim rzeczywiście dużym tworem, gdzie mamy iluś redaktorów, bo też takie są, chociażby Spider's Web, taki blog technologiczny, to już jest tak naprawdę firma, w której pracuje ileś osób i po prostu sobie tam działają. Czy ty, Darku, jeszcze, bo tu już powiedzieliśmy mniej więcej, ale to jeszcze ciebie o to tak dopytam, bo Agata już wspominała o tym, że osoby widzące pomagają, ale czy jeszcze w jakichś aspektach potrzebujesz pomocy osób widzących w swojej pracy? Czy
0: w ogóle?
1: W ogóle.
0: Czasami się to zdarzało kiedyś, jak na przykład pisałem recenzję z koncertu danego i na przykład nie potrafiłem dojść do danego miasta, to na przykład prosiłem o dwa bilety dziennikarskie zamiast jednego i wtedy szedłem z kimś na ten koncert. Były takie, na przykład jak byłem w jakimś tam mieście, którego nie znałem. To się zdarzało. Na przykład powiedzmy w... takie miasto, żeby podać... Ojej, teraz. No jak pierwszy raz byłem na pewno w Filharmonii we Wrocławiu, no jak tam jeszcze nie potrafiłem dojść dawno, dawno temu. Teraz już nie mam problemów oczywiście, ale na początku no, było to ograniczenie. Tym bardziej, że to na mnie spadło dość szybko, jakby, a też przez tą Filharmonię trzeba przejść, jakoś tam się jako dostać do tego miejsca, gdzie muszę usiąść. Teraz najczęściej już takiej pomocy nie potrzebuję. Nie mówię, że w ogóle, bo jeżeli dostanę na przykład możliwość pisania recenzji w jakimś tam miejscu, w którym nigdzie nie byłem, no to pewnie będę prosił o ten drugi bilet, bo jest mi po prostu troszkę łatwiej. Nie jest to niezbędne, tak powiem. Nie jest to niezbędne, jest to ułatwienie, które nie musi być uwzględniane. W tym przypadku potrzebuję osoby. No i oczywiście, jak są takie duże sale, jak Narodowe Forum Muzyki, czy Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, czy nawet Filharmonia Narodowa, no żebym po prostu tych ludzi nie staranował, którzy wchodzą, żebym tam na kolana nie wszedł trzem osobom, które już siedzą. Zawsze ktoś z obsługi mnie po prostu podprowadza i sadza tam, gdzie mam usiąść. I to ja jest taka pomoc jakby na... Sekundkę.
2: Ja chciałam zapytać...
0: Dobrze, pytaj.
2: Jasne. Ciebie chciałam spytać właśnie, Darku, bo czy byłeś już w sali Nospru i czy faktycznie jest to taka potęga, jeśli chodzi o akustykę, bo ja tam jeszcze nigdy nie byłam, a chyba ze słyszenia wiem, że to po prostu jest cudo akustyczne, dlatego chciałabym cię o to dopytać.
0: Okej, okay, a byłaś w Narodowym Forum Muzyki?
2: Też nie.
0: We Wrocławiu?
2: Nie, nie byłam.
0: To są dwie sale, które są... nie wiem, jak to wygląda wizualnie i w ogóle tutaj na szczęście się cieszę, że tego nie wiem, bo pewnie przyznałbym któreś pierwszeństwo. To są sale, które są do siebie dość podobne. Akustyka jest kolosalna. Możesz siedzieć na trzecim balkonie i wysłyszeć wszystko. Jak na talerzu tak naprawdę. Niektórzy ci powiedzą, że Nospr jest lepszy, niektórzy ci powiedzą, że... No wiadomo, wrocławianie ci powiedzą, że Forum, ludzie z Katowic ci powiedzą, że Nospr. Ale te sale są mniej więcej do siebie w jakiś sposób akustycznie zbliżone, ale tak, jest to potęga brzmiowa, ogromna. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, zanim mnie zapytałaś, że problemem jest ogromna ilość wejść na przykład. W takim Forum Muzyki no to jest wejście A, wejście B, wejście C, wejście D, no tych wejść jest dużo. No i tutaj siłą rzeczy, żebym się nie zgubił, żebym na nikogo nie wpadł, żebym kogoś nie podsiadł, mówiąc kolokwialnie, proszę o tę pomoc. Tym bardziej, że bardzo dużo osób z obsługi tam gdzieś tam się zawsze pojawia.
1: Darku, a jak to jest w twoim przypadku z dostępem do literatury? Wspomniałeś o encyklopedii muzyki, ale czy nie masz potrzeby korzystania z jakichś innych rzeczy, gdzie na przykład...
0: Skanowanie.
1: Skanowanie właśnie mogłoby się przydać.
0: Tak. Oczywiście i najczęściej, jeżeli potrzebuję coś na już, przesympatyczna pani z Biblioteki Muzykologicznej we Wrocławiu mi pomaga, zawsze mi robi zdjęcia, jak potrzebuję coś bardzo szybko. No i wtedy po prostu takie zdjęcia dostaję mailem i sobie je już przetwarzam.
1: Rozpoznajesz, tak, OCR-em?
0: Rozpoznaję, tak. To jest taka Oczywiście, jeżeli potrzebuję przeczytać jakąś większą książkę, no to już jakimś tam, to już nie jest takie problematyczne, bo to dużo czasu na przykład na to potrzebuję. Problem jest wtedy, kiedy potrzebuję coś na już i na przykład, no też tej biblioteki nie mam pod ręką. Tutaj na szczęście jedna z osób, które pracują w bibliotece jest szalenie serdeczna. Znaczy nie tylko jedna, bo cała obsługa jest przesympatyczna w bibliotece we Wrocławiu, ale szczególnie jedna pani mi zawsze starała się tutaj pomagać.
1: Rozumiem.
0: Więc to faktycznie ten problem jakiejś tam dostępności jest. Gorzej jest z publikacjami jakimiś starszymi, wyblakłymi, na przykład stare recenzje gdzieś tam ze starych gazet. No, to już jest trudno przetworzyć, to już ktoś mi musi przeczytać taki tekst. Zdarzają się też takie informacje, że takich szukam. No, staram się tego unikać, staram się jakoś... sobie radzić, tak żeby jednak do tego nie dochodziło, żeby nie angażować, ale oczywiście jeżeli sytuacja tego wymaga, to robię to z przyjemnością, nie mam tutaj większych oporów. Jeżeli jest potrzeba pomocy, to oczywiście o taką pomoc zawsze proszę.
1: Tak sobie myślę, że w trakcie tworzenia różnego rodzaju recenzji, opiniowania, jednak macie swoją twórczością większy lub mniejszy wpływ na to, jak słuchacze będą to później odbierać, co recenzujecie. I teraz nasuwa mi się takie pytanie. Co jest dla was ważne w waszej dziennikarskiej działalności? Jakimi wartościami się kierujecie? Agato, od ciebie zaczniemy.
2: Przede wszystkim niezwykle dla mnie istotna jest uczciwość dziennikarska, że tak to ujmę. Czyli żeby pisać zawsze w zgodzie ze sobą. Zawsze obojętnie co i jak i po co i dlaczego i o czym, to żeby zawsze pisać w zgodzie ze swoimi poglądami, bo prawda zawsze zwycięży i dlatego piszę o muzyce, która mnie zachwyca, a nie piszę na przykład o muzyce, na, powiedzmy to, bardziej komercyjnej, dzięki której może miałabym szersze grono czytelników, bo i muzyka ma szerszy odbiór, więcej wyświetleń na YouTubie, więcej lajków na Facebooku, ale zdecydowałam, że żeby być w zgodzie ze sobą, to nie chciałabym pisać o takiej muzyce, która mnie się osobiście na przykład nie podoba. Nie chciałabym też jej krytykować, ponieważ jak każda muzyka, taka muzyka również ma swoich odbiorców, swoich entuzjastów i niech po prostu się dalej rozwija. Nikt nie chce w żaden sposób stawać na drodze przysłowiowo w recenzjach i jakoś hamować i mówić, że taka muzyka jest niedobra, bo dobra jest tylko taka muzyka, której słucham. Nie, właśnie zupełnie nie. Ale w momencie też, kiedy piszę o takiej muzyce, która mnie zachwyca, porywa, fascynuje, to też jakby te teksty same do mnie przychodzą. Ja nie muszę się jakoś bardzo męczyć, jeśli chodzi o pisanie o swoich wrażeniach, bo to po prostu ze mnie wypływa. Natomiast kiedy ja bym musiała pisać coś na siłę o muzyce, która mnie zupełnie nie inspiruje, to podejrzewam, że pisanie takiej recenzji byłoby dla mnie jedną wielką męczarnię.
1: Czyli czy ja dobrze rozumiem, że na twoim blogu można się będzie spodziewać tak naprawdę zawsze pozytywnych recenzji, tak? To nie będą recenzje krytyczne, a będą zawsze recenzjami pozytywnymi, no bo piszesz o tym, co ci się podoba.
2: Taki jest plan. Też mogę od razu powiedzieć, nie wymieniając nazwy zespołu, bo to nie o to chodzi, że kiedyś, ja raptem 3 miesiące piszę, więc to głupio brzmi kiedyś, ale 2 miesiące temu pojawiłam się na pewnym koncercie, bo spodobał mi się zespół, spodobała mi się płyta pewnego zespołu i byłam ciekawa, jak to zabrzmi na żywo. I tak bardzo mi się ten koncert nie podobał, że od razu po powrocie z koncertu stwierdziłam nie. Niech ta muzyka ma swoich fanów, bo była ogromnie entuzjastycznie przyjęta przez publiczność, ale mnie się to nie podobało i ja bym po prostu miała wielki problem, żeby napisać o tym coś pozytywnego. Więc zadecydowałam, że tego po prostu nie będzie, a napiszę o czymś, co mnie zachwyciło. I tak zrobiłam.
1: No tak, ale to w takim razie to wychodzi na to, że to nie do końca ta prawda zawsze zwycięża, bo ty wybrałaś sobie taki model działalności na blogu, że będzie tu jednak mimo wszystko zawsze pozytywnie, a jeżeli na przykład jakiś twój zespół, który lubisz, jakiś artysta, nagra płytę, która będzie po prostu zła w twojej opinii, no nieważne jaka ona będzie gdzieś tam powiedzmy obiektywnie, bo wydaje mi się, że to też jest tak, że recenzje są mimo wszystko subiektywne, a nie obiektywne, więc to też z tą prawdą to też tak nie do końca, bo tu prawdę każdy będzie miał swoją, bo różnym ludziom będzie się podobało to w różny sposób, ale co w takiej sytuacji? Masz swój ulubiony zespół, ten zespół wydaje płytę, która tobie się nie podoba. Czytelnicy bloga muzyczne widzimisię będą mieli okazję się z taką recenzją zapoznać, czy nie?
2: Ja w ogóle mam dość specyficzne podejście do kwestii ulubiony zespół. Tak jakby jeszcze zanim rozwinę to powiem tak, zdecydowanie mam na myśli prawdę i uczciwość. Tak, zdecydowanie tylko w wymiarze subiektywnym, ale chcę po prostu pisać prawdę moją w takim sensie. Natomiast z tymi ulubionymi zespołami u mnie jest dość ciekawie, bo może tak być, że dany wokalista, dana wokalistka, dany zespół nagrają świetną płytę, a kolejna już jest kiepska i ja zawsze w takim momencie po prostu odchodzę na jakiś czas od tego zespołu. Wysłucham, ale stwierdzam, no nie, to zupełnie nie to. I czekam na kolejne na przykład płyty. I no o tyle staram się po prostu pisać o tym, co jest pozytywne, bo aktualnie tyle dobrej muzyki mnie zachwyca, że szkoda mi klawiatury na pisanie o czymś, co mnie nie zainteresowało.
1: A wiesz, z drugiej strony kontrowersja i jakaś taka krytyka zawsze przyciąga.
2: No tak, to...
0: jest niezbędna, powiem, przepraszam, że się wtrącę, ale to jest niezbędny czasami czynnik, o tym za chwilę powiem ze swojej perspektywy.
2: No, ja się zdecydowanie w momencie, kiedy na przykład kiedykolwiek, bo ja zakładam taką możliwość, że kiedykolwiek przyjdzie mi pisać recenzje, które ktoś mi w jakiś sposób narzuci, to ja się domyślam, że jest to rzecz niezbędna i no przyjmę to wtedy i będę pisać po prostu swoje wrażenia i jak coś mi się będzie nie podobało, to również będę o tym pisać, dlatego że chcę być uczciwa wobec swoich czytelników. Natomiast póki jest dobra muzyka, która mnie fascynuje w każdym tygodniu, dopóki tak jest, dopóty będę pisać rzeczy pozytywne.
1: A jak to jest w twoim przypadku, Darku?
0: No to tutaj będę po drugiej stronie barykady, mówiąc tak delikatnie. Więc tak, teraz może, żeby potem już do tego nie wracać. Prawda dziennikarska. Moim zdaniem miałem taką dewizę. Każda prawda jest słuszna, jeżeli za nią idzie merytoryczna argumentacja. Każda opinia jest uzasadniona, uprawniona, jeżeli za nią idzie merytoryczna, nie jakaś tam poza, nie, że artysta się uśmiechnął albo źle się ubrał, tylko faktycznie dogłębna analiza tego, co się słyszy. Jeżeli komuś się coś nie podoba, ponieważ, i tutaj, no to oczywiście ma tak być, jeżeli się nie podoba, ponieważ się nie podoba, albo bo to jest artysta, którego nigdy nie lubiłem, albo on kiedyś wywołał skandal, albo jeżeli ktoś mi się podoba, albo to jest artysta X, albo on kiedyś wygrał konkurs Chopinowski, wygrał, albo wszyscy ją kochamy w danym mieście, no to taka recenzja też nie jest uprawniona. Ja powiem tak, ja piszę zarówno teksty euforyczne, bardzo wiele takich tekstów, czy to dotyczących Iwo Pogorelicza, czy Grigoria Sokołowa, czy też innych muzyków, to jest po prostu czysta euforia. Jestem zachwycony i piszę o tym od A do Z. Są nagrania, wobec których jestem bezkrytyczny. Zdarza się to, oczywiście. Ale też zdarzają się artyści, którzy mają bardzo dużą pozycję na rynku światowym, a moim zdaniem, podkreślam jeszcze raz moim zdaniem, bo to oczywiście jest prawda subiektywna, na tą pozycję nie zasługują. Zdarzają się tacy artyści, nie będę już teraz, żeby nikogo tam nie robić jakieś tam antyreklamy.
1: Zainteresowanych odsyłamy do twoich artykułów, tak?
0: Zainteresowanych odsyłamy do moich artykułów. W jednym z ostatnich numerów się taki jeden artykuł właśnie negatywny okazał o artyście uznanym, mającym ogromne, każdą publiczność za sobą. No ja od 7 lat nie mogę tego artysty słuchać z różnych względów, ponieważ uważam, że i ma źle ustawiony aparat gry, i bardzo dziwnie gra, przyspiesza w dziwnych miejscach, nie dogrywa jedną ręką. No bardzo dużo jest takich elementów, które w innych recenzjach są najczęściej pomijane. No i tutaj niestety. Oczywiście nie należy, i to jest też taka moja zasada, nie należy krytykować pianistów, którzy nie mają na przykład nazwiska. Przykładowo, przychodzę na recital młodego, zdolnego studenta akademii, któremu nie poszło. To się zdarza i o tym nawet nie warto pisać, co wstyd pisać. Nie można po prostu kogoś takiego jeszcze komuś takiemu dokładać, powiedzmy, jeżeli sobie nie poradził, ponieważ ten człowiek nie ma nazwiska, jeszcze wszystko przed nim. Ale jeżeli słyszymy gwiazdę pierwszego formatu, która robi takie rzeczy właśnie dziwne, kuriozalne, to o tym nawet trzeba napisać. To jest taka moja zasada, oczywiście nie każdy musi się z tym zgadzać. Czasami też staram się, może nie wiem jakiego to słowa użyć, żeby było jak najwłaściwsze, ale przeciwstawiać pewnym stereotypom. W Polsce, jak w każdym kraju, przyjęło się jednych artystów wielbić, innych krytykować, na innych patrzeć z dystansem, na innych też z kredytem zaufania. Staram się od tego zupełnie odciąć. Jeżeli...
1: Czyli wychodzisz po prostu poza schematy, tak? W swoich recenzjach.
0: Powiem tak, no nie chcę mówić, że tak, bo to by było, ale powiem tak, myślę, że tak. Myślę, że tak robię, myślę, że wychodzę poza schematy, myślę, że piszę to, co słyszę. Z wieloma takimi mainstreamowymi opiniami polskimi się, ale tutaj mówię o pianistach głównie, nie zgadzam się, to jest pewien problem. To też sprawia, że jestem narażony na jakieś tam niebezpieczeństwo, że nie wszystkim się te teksty spodobają. Jest to pewne zagrożenie, ale jestem uczciwy wobec siebie i względem czytelników. Nie piszę, że ktoś mi się podoba, ponieważ wygrał konkurs, albo ponieważ cała sala zrobiła owację stojąco. Piszę o tym, co słyszę i to jest dla mnie najważniejsze, to jest taka moja dewiza. Oczywiście nie mam jakiejś potrzeby pisania czy to pozytywnych, czy to negatywnych recenzji w nadmiarze. To, co słyszę nagle, a często jest tak, że słyszę jakiegoś artystę i się zachwycam po prostu. No i wtedy od razu siłą rzeczy mój tekst jest może nawet trochę bardziej fanatyczny. Takie się też zdarzały. No a czasami są artyści, którzy na przykład nigdy nie grali dobrze, a z jakichś względów mają bardzo dużą pozycję. Też są takie przypadki. Że ktoś od początku miał źle ustawiony na przykład aparat gry, a z jakichś względów jest promowany. No to już wtedy siłą rzeczy moja krytyka jest surowsza wobec takiego artysty, ponieważ jakby wiedziałem, że od początku coś, moim zdaniem podkreślam oczywiście, no z tą grą było nie tak. To taka moja, może, chyba, że masz jakieś pytania, to oczywiście
1: jak właśnie, mam jedno pytanie. Jak rozumiem, zazwyczaj bardziej burzliwe dyskusje wywołują te artykuły, w których jesteś krytyczny i nie zgadzasz się z tym, co mówi większość. Dobrze myślę?
0: Nie zawsze, bo tak na przykład tekst o Pogoreliczu jest pozytywny, a większość chciałaby, żebym napisał o nim jako o wichrzycielu, jako o prowokatorze, jako o dziwaku. A ja jednak uważam, że on jest kapitalny i to też nie zawsze się podoba. Ale tak, faktycznie najczęściej negatywne opinie budzą kontrowersje. Aczkolwiek, jak piszę też o kimś pozytywnie, to ludzie tak... Ten zagrał sobie i tyle. Pewna taka doza politowania, nawet nie tyle zdziwienia, takiego... No ale jak? No przecież on ani tu konkursu jakiegoś nie wygrał, nie zapraszają go tak często przecież na... do różnych przedsięwzięć, do największych sal. No przecież tutaj ten gra lepiej, no przecież popatrz, on płyt nagrał i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest istotne. Istotne jest tylko to, co jest tu i teraz i to, no, to co się ma w uszach. Oczywiście te recenzje czasami bardziej negatywne budzą więcej emocji, tak powiem.
1: Rozumiem. Teraz...
0: Aczkolwiek pozytywne też.
1: No tak, jasna sprawa. No dobrze, to teraz kolejne pytanie, bo nie oszukujmy się, wszyscy jesteśmy tu dorośli, za coś żyć trzeba. Czy z dziennikarstwa muzycznego można wyżyć? Agato, z bloga się da?
2: No cóż, powiem tak, że da się, natomiast mój blog... Założeniem jest spełnieniem oczywiście moich muzycznych marzeń, ale jednym z takich założeń jest to, że marzyłoby mi się, żeby ktoś może jakoś się zainteresował moim pisaniem po lekturze jakichś moich tekstów, no i żeby to poszło dalej.
1: Czyli czekaj, czyli dobrze rozumiem, że na razie nie zarabiasz na tej twórczości, czy coś już jednak, jakieś profity z tego są?
2: Zarabiam. Natomiast bardzo bym chciała na przykład, żeby, żeby jednak tak pisać, oprócz tego, no właśnie, żeby też czasami może coś krytycznie napisać, żeby też się sprawdzić, pisząc coś, co zostanie mi narzucone. Oczywiście bloga mogę prowadzić zawsze, kiedy tylko właściwie będzie mi się chciało, ale robić to do jakiejś prasy muzycznej właśnie może bym chciała na szerszą skalę. To jest moje właściwie największe marzenie.
1: Jak tak jest tego... w ogóle, właśnie, to ja od razu cię zapytam, bo szczerze mówiąc się nie orientuję, ale tak ten rozwój prasy muzycznej to zdecydowanie bardziej kojarzy mi się z latami 90. Niż z XXI wiekiem. Mam wrażenie, że kiedyś tego było zdecydowanie więcej. Takiej prasy muzycznej właśnie dla muzyki bardziej, nazwałbym to muzyką środka. No nie takiej, do której pisze Darek, czyli na przykład właśnie do ruchu muzycznego, ale kiedyś było, mam wrażenie, więcej takich czasopism. Jak wygląda ten rynek teraz? Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Jest jeszcze gdzie pisać właśnie takie recenzje, jakie ty piszesz na swoim blogu?
2: Tak, myślę, że zdecydowanie jest. Natomiast no, oczywiście to ma też swoją negatywną, gorszą, ciemniejszą stronę, po prostu tak powiem, że w momencie, kiedy bym pisała gdzieś, to jednak już musiałabym się zaszufladkować. Już musiałabym na przykład, nie wiem, pisałabym w czasopiśmie, gdzie jest promowana muzyka rockowa. Więc musiałabym pisać wyłącznie o płytach i koncertach z muzyki rockowej po prostu. Więc jakby to jest taki odrobinę ciemniejszy aspekt, natomiast no bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała właśnie móc pisać w jakimś czasopiśmie i mieć swoich takich czytelników właśnie nie tylko blogowych, bo tak jak wspomniałam, bloga mogę pisać zawsze.
1: I zawsze jest to też miejsce, gdzie się można, tak kolokwialnie mówiąc, wyżyć, bo po prostu jeżeli nawet pisałabyś gdzieś w jakiejś prasie muzycznej artykuły tylko i wyłącznie na temat muzyki rockowej, no to jeżeli przyjdzie ci do głowy temat na temat jakiejś poezji śpiewanej albo muzyki klasycznej, no to żaden problem, odpalasz bloga i możesz pisać. I absolutnie jedno nie będzie wykluczało drugiego, także to jest też opcja.
2: Też jeśli chodzi o taką muzyczną prasę, no mnie też fascynują te czasopisma typu Ruch Muzyczny i też typu magazyn o muzyce współczesnej Glissando. I nie wykluczam, że kiedyś jeśli, bo Glissando jest akurat czasopismem tematycznym i często dany numer czasopisma opiera się na jakimś leitmotivie, na motywie przewodnim. W związku z tym, jeśli nadejdzie moment, że ów temat przewodni mi podpasuje, to z przyjemnością wyślę abstrakt i napiszę coś do Glissanda i kto wie, może zostanie to pozytywnie przyjęte.
1: To powodzenia w takim razie. Darku, a jak to jest u ciebie? No domyślam się, że skoro piszesz do ruchu muzycznego, do czasopisma już o ugruntowanej renomie, to płacą. Da się wyżyć.
0: To płacą, da się wyżyć, aczkolwiek powiem tak, najlepiej mieć kilka źródeł tutaj zarobku, ale
1: zawsze.
0: Nie dlatego, że się nie da wyżyć, tylko dlatego, żeby nie popaść w pewną jałowość. Ja bym nie chciał pracować, nie chciałbym być na etacie w ruchu muzycznym, na takim etacie typowym, bo musiałbym pisać o wszystkim, każdy tak naprawdę, czy na przykład mieszkałbym w mieście jednym, wszystkie koncerty z tego miasta musiałbym opisywać i to wpłynęłoby na pewną jałowość, bo musiałbym tak naprawdę skupić się na tym, żeby ten etat jakby utrzymać, prawda? Więc lepiej znaleźć sobie kilka źródeł. Ja powiem teraz, jak mi się to udało rozwiązać ostatnio. Pierwszym takim źródłem dochodu jest oczywiście ruch muzyczny, którym pracuję. Drugim jest mój etat we wspaniałej firmie Dux, gdzie piszę też jakby się rozwijam i piszę książeczki omówienia do płyt. A trzecim, który gdzieś tam w przyszłości się pojawi, to jest też ważne, to będą też audycje w Radiu Chopin związane z pianistyką. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ te trzy prace się od siebie różnią. Jednak mimo tego, że środowisko jest to samo, jednak troszkę odbiorca się różni. Troszkę forma wyrażania poglądów się różni. I To wydaje mi się, że pozwala zachować taką trzeźwość umysłu, tak powiem. Bo czasami, jak się pisze dużo, bo trzeba na przykład wszystkie koncerty opisać, które są w danym sezonie, no to prawda, już się jest troszkę wypalonym. Więc oczywiście wyżyć można, jeżeli i z przyjemnością wyżyć można, jeżeli wiesz, jak do tego podejść, tak powiem. Czasami są oczywiście problemy, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale lepiej kilka tych źródeł sobie znaleźć, żeby po prostu móc pewną świeżość zachować. Tak powiem. Okay. Tutaj jeszcze chyba było jedno pytanie, ale nie.
1: To znaczy nie, no na razie to było to pytanie, jeszcze kilka pytań będzie za chwilę. Już kolejne mam dotyczące właśnie tego aspektu dziennikarskiego. Nie wiem, czy akurat tym się zajmujecie, ale może akurat. No mi się akurat zdarza bardzo często, zresztą nawet i teraz, rozmawiać z ludźmi. Czy wam się zdarza, Agato, tobie? Miałaś okazję już jakieś wywiady na przykład na bloga tworzyć, albo zamiar masz taki?
2: Na bloga nie, ale na potrzeby swojej pracy licencjackiej zrobiłam taki już troszkę bardziej naukowy, ale jednak wywiad z kompozytorem Włodzimierzem Korczem, którego stylowi kompozytorskiemu poświęciłam swoją pracę licencjacką. Nie wiem, czy akurat forma wywiadu jest taką formą, w której jakoś bardzo się spełniam, bo jednak wolę pisać o emocjach, które mi towarzyszą w związku z muzyką, która mnie otacza. Natomiast jeśli by się zdarzyło kiedyś jakaś możliwość przeprowadzenia wywiadów, to nie chcę od tego uciekać ani się zamykać. Czemu nie?
1: No bo to wiesz, nigdy nie wiadomo, co komu jest pisane. Ja też kiedyś myślałem, że będę się bardziej jednak w radiu muzyką zajmował, a patrz na co mi przyszło, po parę rozmów w tygodniu trzeba realizować. Ale powiem szczerze, że to lubię. Lubię rozmawiać z ludźmi, bo to jest naprawdę całkiem przyjemne. Czy masz jeszcze kogoś takiego, z kim byś chciała porozmawiać? Jakiegoś artystę, kompozytora?
2: No właśnie nie wiem, czy mam jakiegoś konkretnego twórcę czy wykonawcę, z którym chciałabym porozmawiać. Jakichś marzeń wywiadowych, dziennikarskich nie mam.
1: A jak to jest w twoim, Darku, przypadku?
0: Ja powiem od razu, że ja uciekam od wywiadów.
1: Z ciekawości czego?
0: Wolałbym się tym nie zajmować. Zaraz oczywiście odpowiem.
1: Okay.
0: Zaraz, nawet miałem możliwość przeprowadzenia zdalnego wywiadu z Pogoreliczem i zrezygnowałem z tego. Poprosiłem, żeby ktoś inny to zrobił do audycji. Zawsze jeżeli... znaczy w przypadku Pogorelicza to było tak, że to, co bym pisał potem o nim, zawsze gdzieś tam mogłoby się rozbijać o pryzmat na przykład jakiejś tam znajomości. A ty robiłeś z nim wywiad, to tam powiedzmy twoja recenzja będzie troszkę odbiegać od tego, co... Nawet jeżeli tak nie jest, to gdzieś tam w środowisku taki jest odbiór. Więc wolę zachować niezależność. Wolę z tymi artystami jak najmniej rozmawiać. Zdarzyło się, że kilku artystów poznałem. Może o tym opowiem, bo to jest też istotne. To jest przede wszystkim mój przyjaciel Radosław Sobczak, którego poznałem w ogóle recenzując jego koncert. Najpierw recenzowałem jego koncert. Bardzo mi się ten koncert spodobał i potem się zaprzyjaźniliśmy, spotkaliśmy się raz, drugi raz. No i potem już oczywiście pisać o nim nie mogłem, bo się gdzieś tam przyjaźniliśmy i teraz co jakiś czas się spotykamy i mamy ze sobą wspaniały kontakt. I oczywiście tam kilku artystów na palcach jednej ręki mógłbym policzyć, z którymi się bliżej znam, ale wtedy już powiem tak, albo wywiad, albo recenzowanie. Albo z kimś przeprowadzam wywiad i już się w jakąś tam... Tym się zajmuję na przykład przez lata, na przykład z danym artystą, albo go recenzuję i uciekam w stronie od wywiadów, zajmując się tylko i wyłącznie, no bo często takie podprogowe informacje padają w różnych wywiadach, nieświadome zupełnie, które mogą gdzieś tam nakierunkować mnie na odbiór gry tego pianisty. Staram się unikać tego, tak powiem. Oczywiście jestem entuzjastą przeprowadzania wywiadów, to jest świetna sprawa, ale jakoś tak czuję, że w moim przypadku ten dystans jest jak najbardziej słuszny.
1: Rozumiem. No dobrze, z takich kolejnych pytań, jakie jeszcze chciałbym wam zadać, to o jakichś takich mistrzów dziennikarstwa. Agato, czy ty masz kogoś, na kim się wzorujesz, tworząc swoje recenzje, albo czy masz kogoś takiego, czyli warsztat ci imponuje? Jak to jest?
2: Jeśli chodzi o pisanie o muzyce popularnej, to imponuje mi warsztat dziennikarski Piotra Meca, który mimo, że nie ma jakiegoś, nie ma wykształcenia w ogóle muzycznego, natomiast jakieś tam braki swojej muzycznej wiedzy fantastycznie nadrabia po prostu niezwykłą erudycją i tym, że jest oczytany, osłuchany z audycjami w radiu BBC, więc on, jeśli chodzi o muzykę popularną, zawsze bardzo mi imponował i imponuje do dziś. Natomiast jeśli chodzi o muzykę klasyczną, to moim wielkim wzorcem, jeśli chodzi o pisanie takie dla ludzi przystępne, owszem, momentami bardzo konserwatywne i podejrzewam, że ciężko nam by się było na przykład dogadać, gdyby nam przyszło kiedykolwiek pracować. Niestety to się nie zdarzy nigdy i tak, bo ten krytyk muzyczny już nie żyje. Mam na myśli Andrzeja Chłopeckiego.
1: Darku, a ty
0: wspaniały
1: wzorujesz się
0: akurat
1: na
0: Powiem tak, Andrzeja Chłopeckiego szalenie wysoko cenię. Tutaj się zgadzam z Agatą zupełnie. On pisał świetne, bezkompromisowe teksty merytoryczne, podparte bardzo dużą wiedzą, więc tutaj Chłopecki jest jak najbardziej godnym mistrzem. Nie mam jednego, nie mam takiej osoby. To znaczy, mam szereg osób, którym coś zawdzięczam na zasadzie, ktoś mnie czymś zainteresował, na przykład na przestrzeni lat jakimś artystą, na coś mi zwrócił uwagę, ale nie mam takiej jednej osoby, na której bym się wzorował. Oczywiście czytam różnego rodzaju recenzje i patrzę na to, na przykład ktoś pisze, ten recenzji mi się podoba i myślę, można by to wykorzystać, ale staram się dużo tekstów czytać, na przykład też, żeby nie powiadać jakiejś opinii, ale nie mam takiej osoby, którą uznałbym za autorytet. Być może wynika to z tego, że moje poglądy związane z pianistyką troszkę odbiegają od, powiedziałbym, kanonu polskiego. Nie, to oczywiście sobie troszkę żartuję, ale stąd trudno jest mi znaleźć taką jedną osobę. Oczywiście jest dużo osób, którym zawdzięczam coś na różnych polach, ale takiej jednej osoby nie potrafiłbym wskazać.
1: No to przechodzimy teraz do ostatniego pytania na mojej liście, bo oczywiście jeszcze za moment zapytam was, czy chcielibyście coś dodać na koniec tej audycji. Swoją drogą pytaliście mnie przed wejściem, ile będziemy rozmawiać. Ja zawsze mam jedną odpowiedź. Do wyczerpania tematu. Ponad 2 godziny już rozmawiamy na antenie Tyfloradia. Także jest nieźle, jest nieźle.
0: No temat fascynujący jest.
1: No temat rzeczywiście
0: jest fascynujący.
1: Oczywiście, że tak. A moje ostatnie pytanie dotyczy właśnie waszych planów na przyszłość związanych z dziennikarstwem. Czy tylko pisanie, czy gdzieś może jeszcze jakieś plany związane z radiem, albo może z telewizją? No, nie wiem, co prawda, nie mam jakoś pomysłu gdzie, bo jak obserwuję telewizje muzyczne w większości, które się pojawiają, to ciężko mi sobie to wyobrazić. No ale może. Agato.
2: Telewizja, broń Boże, to od razu mówię. Natomiast...
1: Czemu?
2: Tak, ja już, nie, po prostu nie widzę siebie w telewizji, o tak powiem. Jakoś tak rzadko oglądam telewizję, a już muzycznie to tam zupełnie nic, niewiele dla siebie mogę znaleźć. A jeśli mogę, no to robią to osoby, które potrafią to robić i niech to robią dalej.
1: Okay.
2: Nie chcę im robić konkurencji, bo tak generalnie jeśli muzyczne jakieś pasma, to myślę tu o telewizji TVP Kultura, bo tam najwięcej takich rzeczy jest. No a wszystko co muzyczne to należy właśnie już do pewnych konkretnych osób, które naprawdę mają już doświadczenie wieloletnie w tej branży i robią to świetnie. Ja już wspomniałam, że jeśli by się nadarzyła okazja prowadzenia audycji radiowej, zawsze chętnie, bo prezentowanie ukochanej muzyki już w takiej bardziej namacalnej formie też zawsze mnie niebywale fascynowało. I na przykład jakieś, kiedy słucham audycji radiowych i słyszę o pozytywnym na przykład odzewie ze strony słuchaczy, że jakaś muzyka wywołuje dyskusję, no to dla mnie jest to niesamowicie fascynujące. Zatem jeśli nadarzyłaby się okazja, to absolutnie chciałabym pracować w radiu. Natomiast kocham pisać. To również już wspomniałam. Kocham pisanie i wyrażanie swoich myśli właśnie pisząc. No jest to niesamowicie mi bliski rodzaj wyrażania emocji. W związku z tym pisać będę. I dopóki będę czuła, że mam odbiorców swojego pisania, dopóty pisać będę.
1: Ale jak rozumiem, taka audycja radiowa to audycja w starym stylu, gdzie ty odpowiadasz za przygotowanie całej tej bazy muzycznej, wszystkich piosenek, jakie tam zaprezentujesz. Przychodzisz do studia z koszykiem płyt, no i grasz piosenki, opowiadasz o nich i czekasz na informację zwrotną od słuchaczy.
2: Tak, zdecydowanie to jest moje największe marzenie, bo takie audycje właśnie mnie ukształtowały. Teraz coraz mniej takich dobrych audycji na poziomie w polskiej radiofonii, co mnie trochę smuci. Natomiast tak, tylko audycje autorskie. Nie wyobrażam sobie prezentować na antenie muzyki, która jest mi narzucona i z którą ja się nie mogę utożsamić. Tego sobie zdecydowanie nie wyobrażam.
1: Okej. Okay. Darku, a twoje plany na przyszłość?
0: Moje plany na przyszłość. Od lipca na 90%, bo oczywiście wszystko się może zdarzyć, będę prowadził pasmo Radio Chopin. Co tydzień to będzie dwugodzinna audycja poświęcona jednemu pianiście i będę posługiwał się wyłącznie nagraniami z archiwów. Nie będzie to audycja, która będzie miała na celu upublicznienie niedostępnych nagrań archiwalnych. Moim marzeniem oczywiście byłoby pozyskiwanie też nagrań z rozgłośni europejskich i też nie tylko, na przykład też z rosyjskich między innymi, co jest po części możliwe, nad tym już teraz pracuję, nie jest to łatwe, aczkolwiek jestem na tyle zdeterminowany, żeby taka audycja powstała, ponieważ ona też przyciągnie wielu pasjonatów nie tylko polskich, ale z uwagi na to, że jest to radio internetowe, no to być może będzie można to rozreklamować gdzieś szerzej, poza granicami kraju. Bardzo mi na tym zależy, ponieważ archiwum to jest dla mnie coś, o czym zapominamy, coś fascynującego, a naprawdę wielu artystów dokonało wybitnych nagrań, o których dzisiaj mało kto pamięta. Więc
1: no i nie tylko radio internetowe zresztą, bo przecież tam, gdzie mamy nadajniki radia cyfrowego, też będziecie można usłyszeć.
0: Tak, DAB, chyba Radio Chopin,
1: DAB plus,
0: DAB plus jest chyba faktycznie. No to jak najbardziej. Od razu informuję, że takie audycje nie będą w podcastach, ponieważ wiele nagrań, które będę prezentował, dostanę zgodę na przykład tylko i wyłącznie na jedną emisję. I no, będzie to niby audycja internetowa, ale tak jakby była tradycyjna, czyli nagram zostanie odtworzona i zdjęta z anteny na zasadzie tych broadcastów.
1: No tak, nie będzie można sobie tego odsłuchać później. No niestety, no, taka jest kwestia związana z prawami autorskimi. To tak wygląda i nie wszystko jest możliwe później do ponownego odtworzenia. A szkoda. Jakoś na przykład BBC mam wrażenie, że lepiej sobie z tym radzi, bo u nich można BBC jakoś sobie lepiej z tym radzi, bo jak dobrze pamiętam, to u nich można odsłuchać w tej aplikacji mobilnej wszystkie audycje z całego miesiąca. Przez 30 dni chyba można odsłuchać wszystkiego, nawet jeżeli audycje są z muzyką. To tak na marginesie, jak dobrze kojarzę.
0: W Polskim Radiu niektóre też.
1: Tak, niektóre też, ale właśnie możliwe. Niektóre też, ale właśnie chodzi mi o to niektóre. O to niektóre. I tak, dlatego, dlatego wspominałem o tym, że oni sobie jednak chyba jakoś lepiej poradzili z tymi kwestiami praw autorskich. Dobrze, to w takim razie, czy coś jeszcze przychodzi wam do głowy? O czymś chcielibyście na koniec powiedzieć? Bo być może słuchają nas osoby, które się zastanawiają nad tym, czy warto byłoby pójść tą drogą, o jakiej wy dziś opowiadaliście, ścieżką związaną z dziennikarstwem muzycznym. Być może ktoś również chciałby zająć się pisaniem artykułów na temat muzyki, recenzowaniem różnego rodzaju płyt czy koncertów. Co moglibyście przekazać? Jakieś takie jeszcze kilka słów na koniec. Agato.
2: Że warto to robić i że zdecydowanie, żeby takie osoby po prostu odważyły się wyjść z cienia i jakoś zaczęły swoje teksty światu pokazywać. Bo bez tego nic nie będzie, więc docierać do społeczności jakkolwiek i próbować i jeszcze raz próbować.
1: Jak ktoś nie spróbuje, to nie będzie wiedział. Być może za jakiś czas napisze kilka artykułów, uzna, że to no nie jest dla niego, ale jeżeli nie spróbuje, to tego nie będzie wiedział.
2: No właśnie.
1: Dlatego próbować rzeczywiście warto, jeżeli gdzieś tam czujemy, że będziemy mogli się w tym sprawdzić. Darku, a ty co byś powiedział?
0: Ja przede wszystkim polecam to wszystkim zainteresowanym. Jeżeli ktoś boi się takich rzeczy związanych na przykład z korektą, redakcją, najlepiej spróbować. Nic się nie traci, jeżeli się tylko i wyłącznie spróbuje. Polecam to wszystkim zainteresowanym muzyką. Wszystkim, którzy się gdzieś tam obawiają, czy dadzą radę, mogą zawsze wysłać tekst jakiś swój wcześniejszy do oceny merytorycznej i potem myśleć o tym, jak publikować, czy on zostanie dobrze przyjęty, ale należy próbować. Ja może mam taki pomysł z uwagi na to, że być może ktoś tej audycji będzie słuchał później. Ja chciałbym podać w tym miejscu kontakt mailowy swój, jeżeli to jest możliwe.
1: Oczywiście, że tak.
2: A to ja też bym chciała.
1: No to pewnie, to proszę bardzo.
0: To mój kontakt... chciałaś, jasne. Mój kontakt dariusz.marciniszyn@interia.pl.
1: To Agato od razu, to właśnie, to powtórz, a potem Agato jeszcze ty podaj namiar na siebie. To Darku, powtórz jeszcze.
0: dariusz.marciniszyn@interia.pl.
1: Agato, a namiar na ciebie?
2: agata.zakrzewska@student.uw.edu.pl. Jeszcze raz. agata.zakrzewska@student.uw.edu.pl.
1: Jak rozumiem, to konto, mimo tego, że jest na Uniwersytecie Warszawskim, tak, to nie zniknie za jakiś czas.
2: Na szczęście nie.
1: Okej, okay. No to super. Dobrze, to Darku, czy coś jeszcze?
0: Myślę, że z mojej strony to... No i oczywiście taka dewiza moja, którą ja wyznaję, nie bać się pisać w zgodzie ze sobą. Nawet jeżeli opinie są kontrowersyjne, jeżeli są właściwie uargumentowane, bo oczywiście nie można napisać, że coś jest złe i tyle, i kropka, albo coś jest dobre i kropka, tylko argumentacja. To jest podstawa dla... jeżeli ktoś tutaj z radiosłuchaczy myśli o pisaniu, argumentacja własnych poglądów.
1: I jak najbardziej może być to argumentacja subiektywna, bo muzyka to jest taka dziedzina, w której chyba nie do końca da się zachować ten obiektywizm, bo jednym podoba się to, innym podoba się co innego.
0: No, oczywiście jakby... ta argumentacja...
2: Tak, chodzi o to, że jednak ta wiedza merytoryczna jest niezbędna i argumentacja jest przede wszystkim.
1: Coś jeszcze,
0: Darku? Tak, najbardziej tutaj... Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że każda argumentacja musi być w jakimś tam, no też, no trudno się też, trudno, żeby na przykład osoba, która się nie interesuje daną dziedziną, pisała o niej. Oczywiście jest to możliwe, ale tutaj myślę, że już będziemy szukać osób, które gdzieś tam czymś się interesują i myślą, więc na pewno warto podeprzeć się wiedzą, którą się posiada. I wtedy, jeżeli takie argumenty, takie tezy się postawi, no to jak najbardziej tekst jest w pełni wartościowy i do tego namawiam, do pisania właśnie takich, takich tekstów w zgodzie ze sobą i uargumentowane.
1: Szczególnie jeżeli mowa o dziennikarstwie takim bardzo specjalistycznym, no bo jeżeli zajmujemy się tematami takimi bardzo ogólnymi, no to tej wiedzy specjalistycznej aż takiej dużej mieć nie musimy, albo na przykład jeżeli pracujemy w jakiejś, powiedzmy, lokalnej gazecie, tak, gdzie zajmujemy się raz dziurą w chodniku, a innym razem tym, że pieski załatwiają się na trawnikach, no to tu nie trzeba mieć wiedzy, ale
0: oczywiście.
1: Ale jeżeli piszemy na tematy już jakieś takie dość

0: audycji, a przypomnę, że moimi gośćmi byli Agata Zakrzewska, autorka bloga muzyczne-widzimisie.pl. Dziękuję bardzo, Agato, za udział w audycji.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Dariusz Marciniszyn, dziennikarz ruchu muzycznego.
2: Ja też.
0: A wkrótce być może prezenter radiowy również.
3: Ja też dziękuję. Cieszę się, że mogłem podzielić się tutaj swoim doświadczeniem. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby też o czymś takim opowiedzieć. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
0: Bardzo wam dziękuję raz jeszcze za udział w dzisiejszej audycji i również ja dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Czwartek, czwarty dzień października 2018 roku w kalendarzu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tyfloradia. Przy jednym mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
5: Dzień dobry Państwu, kłaniam się uprzejmie. W sumie powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo już trochę ciemno. Za oknem słońce zaszło. Niektórzy powiedzą za jeziora, ja może powiem, że nie, zimno, lody, śniegi i trochę trudno było się dostać, ale się w końcu dostałem.
0: Tak, no i dziś
5: będziemy... mamy jeszcze tylko październik.
0: Mamy październik, mamy tak zwaną ale złotą polską jesień, ale ze złotą to różnie bywa z tym złoceniem się tej naszej jesieni. Ja przypomnę na samym początku, dla tych, którzy być może słuchają nas po raz pierwszy, że ta audycja, jeżeli słuchacie jej na żywo na antenie Tyfloradia, jest programem interaktywnym. Możecie do nas dzwonić, jeżeli tylko macie taką ochotę. 123-834-835, 123-834-835. To jest nasz numer telefonu. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, aby się z nami kontaktować, jeżeli będziecie mieli coś do dodania albo będziecie chcieli o coś zapytać odnośnie serwisu, który dziś będziemy prezentować. A cóż to takiego, Robercie, będzie?
5: Będzie to alternatywa dla serwisu WeTransfer, który żeśmy prezentowali kiedy indziej, jakiś czas temu. Będzie to serwis From Smash.
0: Tak, oni się nawet chyba przedstawiają jako Smash, ale adres internetowy rzeczywiście jest fromsmash.com.
5: Pisze się fromsmash.com. Ja przeliteruję może F jak Franek, R jak Roman, O jak Olga, M jak Maria, S jak Stanisław, M jak Maria, A jak Anna, S jak Stanisław, H jak Halina, Celina, Olga, Maria.
0: Tak, adres strony internetowej już znacie. I
5: tak jest.
0: Ten serwis to jest też taki, można powiedzieć, korporacyjny standard, może nieco mniej jeszcze rozpowszechniony niż tak. WeTransfer, ale też korzystają z tego różne firmy. Na przykład ja tam wczoraj widziałem, będąc na ich stronie, że zdaje się Universal francuski, czy jakaś taka inna wytwórnia, korzysta właśnie z tego serwisu do udostępniania swoich materiałów.
5: A powiemy zaraz dlaczego. Oczywiście.
0: No właśnie.
5: Tak, a powiemy zaraz dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że Smash umożliwia przechowywanie większych plików niż 2 giga. Oczywiście wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, ale to zaraz powiemy dlaczego i co. Poza tym możemy sobie dzielić, na ile chcemy dany plik udostępnić, na ile dni, czy na 7, w opcji za darmo możemy udostępniać pliki do 15 dni.
0: To znaczy do 14
5: maksymalnie, ale na przykład możemy tylko przez jeden.
0: Dokładnie. W opcji płatnej to jest 365 dni.
5: Dokładnie, w opcji płatnej, tak? Poza tym kolejna rzecz, możemy zabezpieczyć plik hasłem w opcji

0: darmowej. To też jest, to też może być dość istotne. Po kolejną rzecz, że w opcji darmowej możemy do pliku dodać, jak będzie, ktoś będzie ściągał nasz plik, możemy dodać sobie baner jakiś. To w przypadku takich biznesów online ma znaczenie, w przypadku naszym może niekoniecznie, ale jak mamy jakąś taką stronę, na której zarabiamy na przykład pieniądze, to możemy spowodować coś takiego, że podczas ściągania naszego pliku będzie się wyświetlała ta nasza strona, ta strona.
1: Albo po prostu, jeżeli na przykład chcemy zrobić lepsze wrażenie na klientach, którym udostępniamy jakieś pliki, to możemy sobie coś tam dodać i żeby ten klient, który będzie prawdopodobnie osobą widzącą, mógł nacieszyć swoje oko jakimś tam naszym banerem reklamowym. Zawsze to jakieś...
0: Albo na przykład możemy sobie narysować choinkę, wystawić ją na swojej własnej stronie albo coś innego i dodać sobie ten banerek z choinką albo z czymś tam, który mamy na swoim serwerku, jakimś tam małym.
1: Oczywiście.
0: No, żeby sobie umienić albo
1: specjaliści od marketingu powiedzieliby w tym momencie, że to jest bardzo ważne, bo to może wpłynąć na rozpoznawanie naszej marki na przykład.
0: Dokładnie, także proszę Państwa, uważam, że to jest całkiem sympatyczne. Mamy nielimitowany rozmiar pliku, który możemy przechować, ale wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. No i nie mamy chyba dostępnej aplikacji na telefon, jeśli chodzi o...
1: Nie znalazłem przynajmniej na iOS-a niczego.
0: No i co jeszcze ważniejsze może, albo ważne, Smash umożliwia nam Smash jest tańszy od WeTransfer.
1: Tak, jeżeli decydujemy się oczywiście na tę płatną opcję, bo płatną nie musimy opcję, wcale.
0: Tak. Nie musimy, ale jeżeli się zdecydujemy, proszę bardzo, możemy i wtedy jest taniej. W przypadku WeTransfer bodaj było to chyba 200 euro albo 100 euro, już nie pamiętam w tej chwili. Natomiast tutaj jest to 60 euro na rok. Możemy też wykupić sobie miesiąc albo tam jeszcze inaczej, ale wtedy drożej wychodzi.
1: Drożej i to sporo drożej, bo to jest tak.
0: Tak.
1: Jak dobrze pamiętam, że oni sobie liczą 5 euro za miesiąc przy płatności rocznej. To znaczy, oczywiście tak nam to wtedy wychodzi, a z naszego rachunku prawdopodobnie zniknie od razu ta kwota 60 euro. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na płatność taką co miesiąc, że tam sobie co miesiąc będziemy płacić, no to wychodzi nas to sporo drożej, bo 10 euro tak, na miesiąc. Tak, 10 euro tak, na dokładnie. Miesiąc nas to tak, będzie dokładnie. Kosztowało, także to już jest to dość duża przebitka.
0: Ja już nie wspomnę, że w opcji płatnej mamy tak zwaną historię, mamy raport, kto co ściągnął, z jakiego IP i tak dalej. No, tych opcji w opcji płatnej mamy trochę. Natomiast tutaj w opcji darmo też mamy jednak troszeczkę więcej niż od WeTransfer. Też powiem, że w opcji darmowej nie trzeba zakładać konta, no w opcji płatnej wiadomo i tu konto założyć trzeba. No więc może przejdźmy do naszej prezentacji. Nie wiem, którą przeglądarkę na sam początek.
1: Już, Robercie, pozostawiam tobie, jak tam będziesz chciał.
0: Wzbogacił się ten wspaniały komputer nasz laboratoryjny o
1: Chroma.
0: O Chroma właśnie. O Chroma.
1: Tak.
0: Tak. Ale może...
1: No to pierwszy może, jest Bazilisk tak naprawdę.
0: No to... Basilisk. Proszę bardzo, nie ma problemu. Włączamy Basilisk. Jesteśmy już zalogowani do WebVisum. Tu alert się pojawił, ostrzeżenie. No i wrzucamy nasz to, co potrzybujemy.
2: Navigation toolbar pasek narzędzi CR Horenter address lista
0: rozwija. Jeszcze raz wpiszę.
2: Google dokument zajęty, przycisk szukaj w Google, smash zajęty, Flickr dropy urwiles heretos, Flickr dropy urwiles heretos, smash.
0: Drop your files to smash.
2: Pusta.
1: Czyli po prostu standardowe, takie standardowe okienko, które zwykle się pojawia.
0: Tak.
1: Widzący mogą tu przeciągnąć pliki myszką, nam pozostaje kliknąć w ten przycisk, przeglądaj.
0: Browse. Ale ja jeszcze powiem coś poniżej. No file selected. Mamy link about smash.
2: Link premium.
0: Mamy link do konta premium.
2: Link help.
0: Pomoc jakaś.
2: Przycisk emblis. Welcome to smash.
0: Mamy English, nie wiem, czy jeszcze są jakieś inne języki. Welcome to Smash, zaraz sprawdzę.
2: Send with no size limit.
0: Send with no size limit, czyli wysyłaj bez, bez ograniczeń limitu.
2: Less available for up to 14 days.
0: Pliki dostępne
1: do 14
0: dni w opcji free.
2: No registration.
0: Nie ma rejestracji.
2: It's free.
1: To darmowe.
2: Link terms of use and
1: no i to jak zawsze jakieś ciasteczka.
0: No tak, proszę zgódź.
2: Przycisk agre.
0: Muszę zrobić I agree.
2: Przycisk emblis. Przycisk emblis. Link. Przycisk.
0: Zobaczcie jeszcze te języki.
2: Link help. Przycisk emblis. Przycisk. Przycisk emblis. Przycisk franais. Przycisk italiano. Przycisk espanol. Przycisk portugues. Przycisk deutz. Przycisk deutz. Przycisk deutz. Przycisk
0: deutz. Nie mamy więcej, mamy niemiecki.
2: Przycisk portugues.
0: Portugalski.
2: Espanol. Przycisk italiano,
0: włoski,
2: przycisk franais,
0: francuski,
2: przycisk emblis, przycisk.
0: Mam jeszcze jakiś chiński czy coś, co nam przycisk nie czyta.
2: Link about smash.
0: Chyba, bo się obawiam. Nie wiem, chiński tradycyjny czy inny taki. Nieczytelny. Kiedyś tu nie było, więc serwis widzę, że się rozwija. Te języki doszły.
1: Może
0: nadzieję,
1: i się kiedyś naszego
0: kiedyś
1: doczekamy.
0: Dojdzie. Tak. No więc co robimy, jak wysyłamy?
2: Przycisk browse. Widok elementów lista biblioteki.
0: Normalne mam.
2: Drzewa obszaru na drzewo. Poziom 0 pulpit rozdosz. Poziom 2 dokument muzyka. Zwin obraz. Widok ponowy dezwinięte stac. Widok elementów lista.
0: Normalne.
2: 07 ich proje za ok. Zycie 2 ty. Zycie 2 ty. Zno zeszy 1 kr. Zwonim. Zycie 2018 02.05.mp3.
0: Na przykład to chcę wysłać.
2: Nazwa pliku lista rozwijana. Zwinięte pole edycji alt plusem. Zaznaczone zycie 2
0: pulpit. I zrobiłem otwórz normalne okienko eksploratora.
2: Smash dokument, przycisk, przycisk emblis, przycisk franais, przycisk, przycisk embl franais, ita esport deutz, cance, browse, przycisk email, przycisk nersmas, zycie 2000 nersmas, zygnowile selected.
0: Tak samo mamy no file selected, ale potem mamy
2: 2000.0.05.305.1.1.mb.
1: I tu mamy rozmiar pliku.
2: Nersmas. Przycisk email. Przycisk link.
0: I tu mamy opcję. Przycisk email, link.
2: Przycisk Slack.
0: I Slack. No Slack to ty możesz się dowiedzieć. Znaczy się dowiedzieć, co powiedzieć.
1: No możemy
0: to jest.
1: Wysyłać to na Slacka, czyli na ten taki. Na ten taki komunikator, który jest używany. Ale. Czy mogę, Robercie, jakby powiedzieć?
0: Tak.
1: Dziękuję. Mianowicie chciałbym powiedzieć właśnie, co to jest ten Slack. Slack to jest zresztą kiedyś już prezentowany na naszej antenie serwis, który jest wykorzystywany głównie w przedsiębiorstwach do komunikacji między sobą. Mamy tam kanały, za pomocą których możemy się porozumiewać, dyskutować odnośnie jakichś różnych projektów. Możemy tam także wrzucać pliki. No i możemy także, jak się okazuje, tu zintegrować prawdopodobnie ten serwis, serwis Smash ze Slackiem, żeby właśnie za jego pomocą wysyłać sobie jakieś większe pliki. Może się tak zdarzyć z tego, co na przykład ostatnio czytałem w takim magazynie dotyczącym mediów, który się nazywa Press, to także coraz więcej redakcji zwłaszcza rozproszonych gdzieś tam po świecie, czy redakcji, które nie mają fizycznych lokalizacji, a wydają różnego rodzaju magazyny, takie jak chociażby Spider's Web, czy Antiweb, czy podobne, korzystają ze Slacka. Także to nie jest tylko domena informatyków, domena programistów, to także domena na przykład właśnie dziennikarzy. Jest ostatnio domeną jest Slack.
0: No cóż, więc tutaj mamy tą możliwość, że możemy na Slacka to jakoś przesłać. Potem mamy mój e-mail. I tutaj wpiszę właśnie swój e-mail. Rola Posta FM, jakby ktoś coś chciał. I teraz... Mój kontakt e-mail.
2: Pole edycji pusta, przycisk, rolamałpa.poczta.fm, przycisk, pole edycji, klikalne lore mail, pole edycji, przycisk.
1: Ja mam wrażenie, że to po prostu już się gdzieś tam jakby, nie, wygląda na to, że można dodać jakby więcej tych adresów.
0: Tak, można, ale my contact email to chyba będzie nie mój mail, tylko...
2: Italian Esport Deutz, Cance, Brose, przycisk, Cance, przycisk, Stac, Brose, przycisk, About Mass Link.
0: Tutaj.
2: Przycisk Brownowile Selling About Mass. No przycisk.
0: Jeszcze raz
2: widok elementów lista 0027. Życie 2 nas gli otwórz przycisk.
0: Już mówię, co się stało. Chodzi o to, że przy wyborze tego języka, ja nie wybrałem tego języka i się pojawiła taka tabelka po prostu jej odwołania albo do wyboru języka jakiegoś innego niż angielski. No ja nie chcę zmieniać tutaj, ale już...
2: Dokument, przycisk, przycisk Englis, przycisk Fran, cancel, przycisk Browse, przycisk Nowiles, życie 2, Mersmas, przycisk Email, przycisk Link, przycisk Slack, klikalne Your Contact, pole edycji.
0: Your Contact Email. Nie, to może to jest twój e-mail w takim razie.
2: MBCHL.
0: Może inaczej.
2: Małpa, DZWI, SZKMP.
0: Tak.
2: Test mał, klikalne lore mail, pole edycji.
1: O, i tu mamy your email.
2: R-O-L-A-B.
0: Tak.
2: Małpa. B-O-C-Z-T-A-K-M.
0: Tak.
2: Przycisk, klikalne lore name, pole edycji niedostępne.
0: Tu jest mój, znaczy można tu, że...
1: Your name, imię.
2: Pusta,
1: tak.
2: Klikalne subjekt, pole edycji niedostępne, pusta, collapse.
0: Tu jest informacja, co zawiera ten plik.
1: Można jakąś wiadomość wpisać.
0: No niestety. I teraz mamy przycisk smash. I jak naciśniemy przycisk smash, to plik się nam zacznie wysyłać.
2: Przycisk. Przycisk smash.
0: No i naciskamy przycisk smash, klikamy na niego.
2: Przycisk, przycisk angle, przycisk, przycisk deus 784MB od 30%.
1: I mamy na bieżąco pokazany ten transfer, jak się wysyła.
2: Przycisk cacel, przycisk, loves mas, share i ton witer, link share, loves przycisk. Przycisk cancel, yours mass
1: tu się
2: has been sent.
1: Tu się możemy podzielić.
0: Yours smash has been sent.
2: Done. Przycisk deus.
1: Naszą done. Sympatią
0: done.
1: Gdzieś.
0: Your smash has been sent.
2: Yours mass has been sent. Przycisk smash again.
0: I bo to mam przycisk smash again.
2: Links hare. Yours przycisk smash again.
1: To ja.
0: Ten przycisk.
2: Przycisk anglis.
0: Który ja tutaj...
2: Audycja teantal kle, pulpit lista basi.
0: I zobacz, Michale, czy ci się doszło.
1: No właśnie, to musimy chwilę poczekać, żeby mi się wczytało wszystko, żeby mi się wczytała poczta. To ja przypomnę, w międzyczasie 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy bardzo serdecznie, można się kontaktować. Ja już sobie otwieram pocztę. Mam nadzieję, że się mail otworzy. Na razie Nie mam nic. Na razie nie przyszedł do mnie żaden e-mail.
0: Na razie nie przyszedł żaden e-mail.
2: Discord pusta, przycisk browse.
0: Ja spróbuję jeszcze raz.
1: Zawsze mogę jeszcze zajrzeć do spamu.
2: Jeden wiles plus ignore. Przycisk browse, no wiles wyczed batmersmas. Przycisk email. Przycisk link. Przycisk slack clickal mellow contacts emails. Pole edycji.
0: Ja spróbuję zmienić Spróbuję zmienić.
2: Jeszcze
0: raz to wyczytam.
2: 5% smas basilisk. 19% smas basilisk.
0: Może teraz pójdzie, bo wtedy on coś zostanie.
2: 50% smas basilisk. 68% smas
0: basilisk. I tutaj pod insert te w basilisku możemy sobie odczytywać.
2: 39%
1: czyli możemy obserwować postęp tego, tak?
2: Przycisk cancel. Przycisk.
0: Dokładnie.
2: Przycisk cancel. Calculationow. Przycisk cam. Przycisk. Loves mas links hare links hare przycisk cancel przycisk przy calculationow remaining team 43 MB 41 0 MB 43 MB 95% mas basilisk 96% 96% mas basilisk.
0: Coś nam się tutaj
1: trochę wolniej
0: opóźnia.
1: Tak, trochę wolniej to wszystko idzie. Natomiast
0: nie wiem dlaczego.
1: Natomiast no do mnie
0: powinno.
1: Do mnie
0: chyba
1: nie
0: jakiś telefon przyszedł czy
1: nie? Nie, nie, nie, nie,
2: nie. 98% smas basz 99% 42%
1: Zaraz
0: mam
1: się
0: nadzieję,
1: to powinno.
2: 100% smas 100% 43 40 calculationow remain przycisk cancel przycisk. Loves remain przycisk cancel. Przycisk. Loves mas przyczyć calculationow remaining time. Przycisk cancel. Przycisk. Przycisk. 43 MB 40 calculation przycisk. Przycisk. Loves mas.
0: A jeszcze nie mamy. Done.
1: Yours mas has been sent.
2: Przycisk mas przycisk. Loves przycisk.
0: A co to jest za przycisk?
2: Przycisk. Loves links hare. Links hare. Links hare. Przycisk. Przycisk smas, yours mas, done, yours mas has been sent, done.
0: Nie wiem, do czego ten przycisk bez etykiety jest.
1: No niestety ja widzę w ogóle, że w tym serwisie jest trochę, jak wczoraj go oglądałem, to jest kilka przycisków bez etykiety i one i to jest takie dość mylące, szczerze powiedziawszy. Ten serwis, no, z punktu widzenia dostępności rodzi pewne problemy, co zresztą widać na załączonym obrazku. Przyszło. Rola Bampa Poczta FM has sent you files via Smash. Takiego maila dostałem. Już za momencik spróbuję go pokazać.
0: Czyli ja jeszcze powiem tak. No jednak tutaj widać, że WeTransfer jest bardziej niezawodny. Pod pewnym względem
1: tak.
0: Chyba. Bo tutaj musiałem dwa razy jednak wysłać ten plik. A wypełniałem tak samo ten. Ale może to dlatego, że ja ten wybór języków się bawiłem i tam nie zrobiłem tego tak jak trzeba.
1: Wiesz
0: może
1: co, a
0: tak
1: ja sprawdzę
0: stało.
1: Jedną, Robercie, rzecz.
0: Tak?
1: Nie. Przyszło tylko raz. Przyszło tylko raz, bo przed momentem jeszcze dostałem jednego maila, więc myślałem, że to jakby, wiesz, dwa maile przyszły nie, obok siebie.
0: Prawdopodobnie stało się tak, że ja źle ten wybór języków, tam jak pokazywałem języki i tam mi był przycisk cancel, ale ja go nie wiem, czego nie za...
1: Jasne.
0: No, coś tam się zrobiłem i stało się, jak się stało.
1: Mhm, dobrze.
0: Ale przyszło. No i jak wygląda mail?
1: Już pokazuję, już momencik.
0: No mail będzie wyglądał identycznie dla każdego
1: dla każdego pliku. Tak, już pokazuję, otworzyłem sobie zawartość tego maila nawet w przeglądarce, żeby pokazać, jak wygląda ta warstwa HTML. Proszę bardzo, mamy tytuł. No właśnie, has sent you files via smash. I mamy tutaj... I mam link od razu download files, ale poniżej mam jeszcze

0: Taką myślę, że dość istotną informację, że 11 października bieżącego roku te pliki zostaną skasowane. Tak, jeden plik, plik o rozmiarze 43,29 MB. Tu mamy adres i już wiadomo, tak, mamy adres tej instytucji, czyli tego całego serwisu Smash i już wiadomo, dlaczego Smash jest popularny we Francji. No bo to jest francuska usługa. Ma swoją siedzibę właśnie we Francji. I teraz załóżmy, że chciałbym pobrać ten plik, no to ja sobie mogę poszukać od razu tego linka Download Files, wciskam Enter, otwiera mi się akurat w domyślnej przeglądarce w Google Chrome i teraz mam coś takiego. Click to view and download the files. Tu mam taki zegareczek, który...
1: Zegarek.
0: Na bieżąco. Tak, jeżeli będę miał...
1: Na bieżąco
0: właśnie,
1: nam tyka.
0: Właśnie chcę to...
1: Jak licznik Geigera.
0: Właśnie chcę to sprawdzić, ale... Tak. Słuchajcie, mam teraz linijkę brajlowską przy sobie i przed sobą nawet i musicie mi uwierzyć na słowo, ale po prostu te sekundy na monitorze brajlowskim się najzwyczajniej w świecie
1: się zmieniają.
0: Tak. Dwie sekundy, jedna sekunda, zero, 55 minut, 57 sekund, 6 i tak dalej, i tak dalej. No tak można się bawić i można sobie obserwować, jak nam zegar tyka. Ale co mnie interesuje bardziej, to nie obserwować zmieniającego się czasu, tylko mnie interesuje ten przycisk download. I tu mam jeszcze taki odnośnik powered by Smash i jakiś plik, jakiś... I właśnie. Oprócz tego...
1: Można nawet posłuchać.
0: Można posłuchać, tak, bo ten serwis, oprócz tego, że możemy za jego pomocą pobierać pliki, to umożliwia nam tak zwany preview, czyli podgląd. Oczywiście różnego rodzaju znanych typów plików, bo jeżeli wyślemy komuś jakiś plik wykonywalny, jakieś exe na przykład, no to przecież nie odpali nam się w przeglądarce program, żebyśmy mogli sobie sprawdzić, czy to aby nie
1: wirus.
0: Albo
1: RAR. Albo tak RAR. Samo.
0: No właśnie. Natomiast jeżeli będzie to znany typ pliku, właśnie na przykład jakaś MP3, no to możemy sobie kliknąć w listen i powinno tak. I gra. Teraz nie...
1: No, my tu nie słyszymy.
0: Nie słychać, bo mam przekierowane na zupełnie inną kartę. Co ciekawe, mam teraz... Teraz mi się tu odtwarza ten plik, natomiast jak go zatrzymasz...
2: Przycisk.
0: O, jest... Pauza, mamy przycisk listen. Klikamy. I teraz tak, mamy przycisk poniżej, który powoduje odtworzenie ponownie.
2: Przycisk.
0: A kolejny nieopisany przycisk to jest pauza.
2: Przycisk. Lockback.
0: Natomiast
2: przycisk.
0: Mamy jeszcze
2: przycisk.
0: Plik.
2: Przycisk.
0: No właśnie, mamy kolejny przycisk, który też nam powoduje odtworzenie tego, także albo to jest może przewijanie. Jeszcze sprawdzę.
2: Przycisk.
0: Tak.
1: No tu jest taki playerek.
0: Tak. To jest taki playerek, on jest średnio dostępny, powiem szczerze, bo są przyciski niepopisywane, a mogłyby być poopisywane i byłoby wszystkim z tym wygodniej, no ale mamy to, co mamy. Za to mamy też przycisk, który jest opisany jako download. Klikam przycisk download. I co mamy?
2: Zapisywanie jako dialog nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte pole edycji, alt plusem zaznaczone wyczep.
0: No właśnie, mogę sobie zapisać ten plik
1: i sobie
0: na dysku.
1: Zapisujemy.
0: Tak, ja teraz tego nie będę robił, natomiast rzeczywiście jest taka możliwość, jest taka opcja, żeby sobie taki plik zapisać. A jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, co nam ktoś wysłał, to możemy sobie, jeżeli to jest rozpoznany typ pliku przez serwis Smash, możemy sobie go przed pobraniem odtworzyć. Swoją drogą ciekawe, czy na przykład jest to możliwe na urządzeniach mobilnych. Jak będzie będziesz, Robercie, coś tam sprawdzał, to mogę sobie jeszcze tak na szybko, albo jak będziesz coś pokazywał na innej przeglądarce, to mogę sobie tak w międzyczasie na szybko otworzyć to za pomocą iPhone'a i sprawdzić, czy na przykład ten playerek będzie działał.
1: Ja pokażę teraz, jak działa to w Chromie, bo chyba jest
0: dobrze.
1: Na C.
0: Dokładnie.
1: To ja teraz spróbuję zrobić inny numer. Oj, bo nam się tutaj zlewa.
0: Już, bo musiałem sobie przełączyć kartę.
2: Bez typu szukaj punkt.
1: Tak, otwieram Chrome.
2: Zaznaczone front, przetłumaczyć tę stronę, alert nacisk, przycisk wybierz pliki.
1: I tutaj mamy wybierz pliki. No więc ja wybieram jakieś
2: inne. A,
1: muszę tak samo zaznaczyć. Inne życie jakieś,
2: no. Przycisk cancel, 1 files 5011 MB, plus add more, przycisk wybierz pliki.
1: I tutaj mamy
2: przycisk cancel.
1: Przycisk cancel mamy na dole, czyli możemy sobie, znaczy na górze, pod control home i możemy sobie odwołać cały ten.
2: Ale 1 files 5011 MB, plus add more, przycisk wybierz pliki.
1: Tutaj mam dodać
2: 5011 MB, mersmas, przycisk email. Przycisk link, przycisk slack, klikalne urcontas psemails, pole edycji.
1: No i tak samo tutaj wpiszę na przykład, no, załóżmy, no...
2: P-Y-F-L-O-P-O-D-C-A-S-T
1: Małpa
2: D-Z-I-I-S-Z K-R-E-T Błąd tyflotot P-Y-F-L-O-P-O-D-C-A-S-T Na koniec bu... Stacja Pusta Pole edycji ma pum, slask, przycisk, link, przycisk, slask, pole edycji, pusta.
1: O, tu się porobi.
2: Przycisk, klikalne, pole edycji, our contacts, emails, pole edycji, klikalne, our email, pole edycji, przycisk, link, przycisk, slask, klikalne, our contacts, emails, pole edycji.
1: Jeszcze raz piszę, bo
2: co? P-I-B-L-O-P-O-D-C-A-S-T Małpa, D, Z, I, W, I, S, Z, K, B, T, T, P, M, K, Z, stacja,
1: A, i trzeba uważać, jak naciśnie się spację, niechcący, niestety tak jest w Chromie, to w tym momencie nam to znika wszystko.
2: T, I, B, L, O, T, O, D, T, S, T, Małpa, D, Z, I, W, I, S, Z, K, B, T,
1: czyli,
2: pole edycji, pusta.
1: O czym mówię, że... Jak wciśniemy insert spacja po naciśnięciu e-maila, to nam się spacja wciśnie i wtedy nam cały adres zniknie. Nie polecam.
2: Przycisk klikalne pole edycji, przycisk pole edycji, przytyflopodcast małpa dziwisz.net, urcontact semails, tyflopodcast przycisk.
1: Tutaj mamy przycisk do dodania następnego e-maila.
2: Pole edycji, klikalne our email, pole edycji.
1: No mój mail wiadomo.
2: Małpa
1: FM FM
2: Message pole edycji nie. Koniec pole edycji niedostępne. Klikalne subjekt. Pole edycji klikalne urname. Przycisk. Pole edycji błąd rola małpa poczta. Przycisk klika pole edycji niedostępne. Klika pole edycji niedostępne. Collapse message pole. Koniec pole edycji przycisk smash przycisk.
1: I tutaj możemy customize the design of your download page. Czyli możemy sobie troszeczkę tutaj pozmieniać, troszkę opcji chcę pokazać.
2: Przycisk, customize przycisk, personalize the content that will be displayed during the download of your files by our recipients. Przycisk 7, modify period of validity.
1: I tu modify period of validity.
2: Przycisk, add a password.
1: Add a password.
2: Przycisk, deactivate preview.
0: Deactivate preview, czyli
1: preview, czyli
0: nie można tego playerka na przykład będzie użyć.
2: Przycisk disable download notifications.
1: Disable download notifications, czyli nie powiadamiaj nas o tym, że ktoś ściągnął plik.
2: Disable download not disable download
1: not wszystko. Ale ja będę chciał
2: przycisk smash przycisk. Customize the design of the download page of your files.
1: No to tutaj nie będę tego robił, bo tutaj można sobie właśnie zrobić. Projekt tej strony, gdzie będzie twój plik do pobrania.
0: Czyli tam pewnie właśnie jakiś banerek, coś tego typu.
1: Ale tutaj jest następne.
2: Personalized content display.
1: To chyba do tego to jest, do tego banerka.
0: Aha.
1: Chyba to drugie. Że zobacz, co ma być wyświetlane podczas
0: pobierania pliku.
1: Pobierania, to jest personalized content. Ale tutaj mamy przycisk 7. Ja to nacisnę, przycisk 7.
0: I teoretycznie nie stało się nic.
1: Schodzimy na dół.
0: No właśnie.
2: Klikalne number of this, pole edycji 7.
0: Na samym dole.
1: To były... Tak, na samym dole. Ja zrobię, żeby to był jeden dzień.
2: Klikalne number of this. Pole edycji 1, przycisk save, przycisk cancel, przycisk save, przycisk, przycisk, przycisk.
1: Jeszcze jest coś...
2: Przycisk cancel, przycisk save.
1: I robię save, ale jeszcze jest przycisk, obok przycisku cancel, który jest niezaetykietowany, prawdopodobnie to jest do deaktywacji tego, ewentualnie do, no, do... Nie wiem,
2: disable download notification.
1: A, do disable download.
2: Personalize przycisk jedno divy period of validity. Przycisk.
0: Tu nam się zmieniło.
2: Przycisk deactivate previous. Przycisk.
1: Ja jeszcze zdeaktywuję ten podgląd dla ciebie.
0: Okej.
1: Okay. Ciekawie będzie.
2: Deactivate przycisk. Disable do ile previous.
0: Niestety.
2: Enable slash disable ile previous.
0: Tu.
2: Klikalne head.
0: No
2: w... ile previous.
0: Właśnie.
2: Przycisk save. Przycisk cancel. Przycisk.
0: Tak naprawdę to nie wiadomo, czy my to zmieniamy, czy nie, czy co. Chyba jak dasz tutaj...
1: No, dałem, zobaczymy, czy dostaniesz z...
0: Z playerkiem.
1: Z playerkiem, czy...
2: Przycisk save.
1: Save, dobrze.
2: Disable download not 3D, szpadka, 3 mod, 3 per, 3 fu, 3 przycisne save, koniec pole edycji, przycisk smash.
1: No to smaszujemy.
0: Okej, okay. to ja w międzyczasie może pokażę,
2: 1%, smash, 2%,
0: skoro to się wysyła.
1: I tak samo insert te,
2: 14%,
1: nie, tutaj nawet sam mówi, przy kontrolem go utykać, żeby nie mówił.
2: 44%,
1: sam mówi mi, nawet jak ja tego nie chcę.
2: 67%, smash, 66%,
1: tak jest przychylnie.
2: 78%, smash. 82%, 83%,
1: tak jest.
2: 92%, 93%, 94%, 48,1 MB, 91,1 MB, calculation of remaining images, przycisk cancel, przycisk.
0: Teoretycznie się wysłało.
1: Dopiero jak jest ten komunikat Your smash has been sent. I mogę zrobić smash again.
2: Audycja.
1: Więc zobacz, Michale, czy dostałeś.
0: Zaraz zobaczę, natomiast ja chciałem jeszcze pokazać. Chciałem jeszcze pokazać.
1: Na mobilnym. Na telefonie.
0: Tak, na przeglądarce Safari konkretnie. Ten playerek. On tu działa jeszcze gorzej niż na przykład na Chromie.
1: Może by cię było słychać jednak z tego telefonu jakoś.
0: Wiesz co? Teraz jak...
1: Przynajmniej do telefonu, do mikrofonu.
0: Dobrze, spokojnie. Chcę tylko, że to mi się wszystko zaczytało. Może wczytam to ponownie. Bo trochę inaczej to wyglądało przed momentem. A teraz inaczej to wygląda. O! Mam takie okienko. Mam przycisk download.
3: Zwycięstwo 2018-07, 16 MP3, 43.29 megabity. Przycisk. Zwycięstwo 2018 MP3.
0: I tu mam...
1: przycisk. Tam. Pewnie ten przycisk tak, trzeba to... wcisnąć.
0: No właśnie... MP3, 1. Właśnie to zachowuje się dziwnie. Kliknę to. O, tu trzeba kliknąć.
4: Przybliżyli, dobrze? Bo...
1: A, czyli w plik trzeba.
0: W nazwę pliku, tak. W nazwę pliku trzeba kliknąć, żeby nam to zaczęło się odtwarzać. I tu mamy też jakieś nieopisane przyciski. O, więc na przykład kliknę w ten. Drugi przycisk od góry zdaje się, że nam powoduje zapauzowanie tego. Tu jest na początku taka dość duża cisza, więc nie byłem tego pewien, ale zdaje się, że tak, bo teraz jak jeszcze raz kliknę na ten drugi od góry nieopisany przycisk.
3: Przycisk.
0: O, to gra nam to dalej. Właśnie. Więc tak to działa. Jest oczywiście tam ten przycisk download, za pomocą którego możemy sobie też, jeżeli nam będzie dana przeglądarka na to pozwalała, zapisać w danym urządzeniu, w danym systemie,
1: bo to jest różnie.
0: Będziemy ewentualnie mogli sobie chyba jakoś tam, powiedzmy, wysłać to do jakiegoś Dropboxa albo gdzieś.
1: Może.
0: Będziemy mogli to tak ewentualnie zrobić, no ale z przeglądarki też jesteśmy w stanie tego odsłuchać, powiedzmy tak. A tymczasem sprawdzam pocztę i mam od ciebie, Robercie, kolejną wiadomość. Już za moment przejdę do prezentacji tej wiadomości. Tylko muszę znowu oczywiście zmienić sobie syntezę, żeby było wszystko słyszalne. Sobie może pozamykam tu, bo trochę różnych okienek mam pootwieranych, ale już przełączam na SAPI. Dobrze, proszę bardzo. I mam już... O, mam od... wiadomość, otwieram sobie tę wiadomość. No tu już znamy tę wiadomość, bo tu już byliśmy. Więc klikam w Download Files.
2: Bez tytułu Google Chrome dokument pusta smash dokument click to wjechan download files. 5.1.0.5.23.5.6.23. Przycisk download.
0: No właśnie. I tutaj wygląda to trochę inaczej.
2: Click to wjechan download files. 5.1.0.5.23.5.6.09.
0: Bo nie dość, że zdecydowanie mniej czasu mam na pobranie tego pliku, bo zmieniłeś te ustawienia.
2: Przycisk domla.
1: Tu nie wiadomo, czy mamy 23 godziny, czy 23 dni.
0: 23 godziny.
1: Ale...
0: 23 godziny, bo są godziny, minuty, sekundy.
1: Aha, okej.
0: Okay. Są godziny, minuty, sekundy. Więc mamy 23 godziny, no i mam przycisk download,
2: przycisk,
0: ale...
2: Przycisk. .mp3.1 przycisk.
0: Ale ciekawe
2: przycisk,
0: to jest, bo przycisk. Wygląda, że ten playerek jest.
2: Przycisk.
0: Czyli zero. Jednak...
1: Ale nie masz, ale to miałeś listen. A tu nie
2: klikalne,
1: jest.
2: Klikalne.
0: Tak,
2: zero,
0: nie
2: przycisk.
0: Mam.
2: Brak na przycisk, listen, przycisk.
0: Mam. Jednak mam.
1: A nie, jest.
0: Jest. Czyli jedna rzecz. Widocznie, domyślnie było wyłączone to podglądanie,
1: tak.
0: A ty jak nacisnąłeś na to pole, które było klikalne na to check, to włączyłeś. No niestety, jak
1: to
0: widać,
1: włączyłem.
0: Tego się po prostu trzeba metodą prób i błędów uczyć na pamięć, bo nie mamy nad tym kontroli. To jest ewidentny błąd dostępnościowy tego serwisu. I zresztą moim zdaniem te przyciski niepodpisane to też są błędem, no ale... Pokazujemy różnego rodzaju rzeczy. Gdybyśmy żyli w idealnym świecie, gdzie wszystkie serwisy spełniałyby wszystkie wytyczne dotyczące dostępności, to nie mielibyśmy co robić tak naprawdę bardzo często, bo wszystko byłoby na tyle
1: intuicyjne.
0: Dokładnie,
1: poza tym darmowy serwis troszkę, no to tak można... Ja powiem jeszcze, bo nie wiem, czy pokazujemy Internet Explorer Firefox i Internet Explorer?
0: No,
1: czy...
0: a czy to się czymś różni? Może w ten sposób zapytam.
1: Nie wydaje mi się.
0: Nie, to ja jeszcze tylko pokażę, że...
2: Przycisk, download, przycisk, download, przycisk.
0: że mogę sobie kliknąć, mam okno zapisywania pliku i mogę sobie tu przejść i bezproblemowo zapisać ten plik na
1: plik
0: dysku.
1: Pobrać.
0: Tak. Dobrze, ja zrobię tutaj jeszcze tak szybko, o proszę bardzo, żeby już ci nie przeszkadzać.
1: Ja jeszcze chciałem powiedzieć o czymś ważnym, mianowicie o tym, co się stanie, jak prześlemy plik powyżej 2 GB. Mianowicie, stanie się tak, że Smash nas poinformuje, że przesyłamy plik o większy niż 2 GB i jego priorytet będzie niższy. Co się wtedy stanie? Załóżmy, ja przesłałem plik 20 GB i w tym momencie link do załadowania pliku dostałem po 20 godzinach od wysłania. Im więcej gigabajtów, tym więcej godzin. Mhm. Czyli załóżmy, że mamy 24 GB, dostaniemy link po 24 godzinach. 30 GB po 30 godzinach od wysłania i tak dalej. Ale ten link do nas przyjdzie. Tylko na tym polega ograniczenie darmowe. Tego w przypadku ograniczeniu, w przypadku premium, tego czegoś nie ma. Dostajemy od razu wszystko tak, jak trzeba. Minęła właśnie 20.
0: Tak.
1: No i może to być irytujące, na przykład jak chcemy przesłać 30 giga, tak, a link przyjdzie za 30 godzin. Ale jak nie musimy się śpieszyć, to możemy użyć tej opcji. Ja mogę powiedzieć, link spokojnie przyjdzie.
0: Mogę powiedzieć też jeszcze, że z tego, co tu wyczytałem nawet, to oni też o tym piszą, że pliki powyżej 2 GB właśnie w tej opcji premium będą lepiej tam traktowane. Więc gdybyśmy...
1: No dokładnie. Tak. Nie ma wtedy tego... Tego ograniczenia. Mm-hmm. Tego czegoś.
0: Bo i tak
1: od razu
0: nie...
1: dostajemy link. Do
0: limitów jakby nie ma, tak czy inaczej, ale jeżeli chcemy po prostu, nie chcemy tyle czekać, a mamy do wysłania naprawdę duże pliki, no to po prostu korzystamy z tej opcji premium.
1: Na przykład. Ja jeszcze może zerknę do Firefoxa. Mam nadzieję, że on nam nie...
2: Mozilla Firefox, szukaj opcję, żeby
1: aset narzędzi Firefox,
2: msh, frontem, aph, kropce, opem, przycisk, nas, Mozilla Firefox, nas, click, core, draw, pusta, przycisk, przeglądaj.
1: Tu mamy przeglądaj, nie browse, a nie, tu mamy przeglądaj.
2: Widok element, wyszukaj, track, tol, 40, format, drzewa, obszaru, nas, drzewo, poziom, 0, pulpit, rozwinięte, 2, pośmu obrazy, wid, to, no, pro, bazak, jest, i toż, to, pro, nowy, te, zginie, widok, zycze, zycze, zwonim, rad, zesz, 1, py, na, APS, w, te, FFT, przed, w, win, 10, szok, wesołem, u, ki, list, ben, super, od, wesołem.
1: To tutaj wysłać.
2: Zycze, dwa,
0: son, no, masz to życie, na przykład, już ten plik.
2: Zycze, zycze, dwa, no, plik, otwórz, sta, smas, nożdla.
1: Niech tam.
2: Smas, doku, przycisk, cancel, 1, fil, s, 5, 1, 1, m, plus, ad, more. Przycisk przednie wybrano, wyczę 2, nesmas, przycisk mail, przycisk link, przycisk slask.
1: Jeszcze powiem, jak wyślemy, na przykład...
2: Przycisk link.
1: O, właśnie, zrobię jako przycisk link.
2: Przycisk slask, klmę title, pole edycji.
1: I teraz mam inaczej, mam title, mam title, napiszę plik.
2: Plik. Klikalne customizaton, klikalne fronsmas, pole edycji, klikalne fronsmas, kropka, com, slash. Pole edycji, klikalne, separator, klikalne, lowrem, il, pole edycji.
1: To jest mój mail.
2: R, O, L, A, B, małpa, P, O, Z, E, A, FM.
1: FM.
2: Klikalne, separator, klikalne, pole edycji.
1: Customization. Tutaj ten customization to jest właśnie, co są te opcje, które tutaj jakoś tak są inaczej widoczne.
2: Klikalne, front, mas, krop, klikalne, custom, zapion.
1: I tutaj można chyba wrzucić
2: klik separator, klikalny, lowre mail, pole pusta, przycisk smash, pusta, przycisk, customize head, signal head on load,
1: paneowy on,
2: przycisk, personal, let head on, tap, hat, will, pci, modify, period of validity, przycisk, add, password, przy, deacki, mate, prelet, przy, disable, don, load, not, dis, disable, don, przycisk, przeglądaj, przemail, przycisk, link, przycisk, przycisk slash klikal poled klikal me custom zapion klikal me front slash kro poledycji.
1: Ten customization, nie wiem co tu jest.
2: Klikal me custom zapion klikal me front slash kropka comple.
0: I tu mamy jeszcze jedną rzecz, to fromsmash.com/, zdaje się, że tu możemy wpisać swoją nazwę, że na przykład powiedzmy ten plik będzie dostępny pod adresem fromsmash.com/rollup na przykład, albo inaczej.
1: Możemy sprawdzić.
0: No to wpisz coś tam. O.
1: Na przykład...
2: Rola wpisana.
1: I smaszuje. Plik, czy wysyłam?
0: Tak, coś dziś troszeczkę internet u ciebie chyba nie domaga momentami, bo po prostu się od czasu do czasu nam tu coś przycina, ale jak widać plik
1: ale
0: wysyła się...
1: Ale tak samo w Firefoxie 32% też pod insert T.
0: No tylko Chrome jest taki nadmiernie gadatliwy, że sam z siebie.
1: Chrome jest nadmiernie gadatliwy, a Basilisk, czy Basilisk nam to pokazuje troszkę niżej. I tutaj nie tego.
2: Klikalne copy link. Przycisk smashabain. Klikalne copy link.
1: I tu mam klikalne copy link.
2: Link copy. Przycisk smasha, przycisk.
0: No i jaki mamy ten link?
2: Jestem ciekaw.
1: A już daję.
2: Memu start uruchom. Smash Mozilla Fire audycja. Teraz smash audycja. Mami obie dialog poled. Drzewo następni obie dialog poled. Cipu drzewo audycja. Dialog zakładka micha. Zakładka zazna. Dialog poled. Cipu tylko do poled. Cipu wklej.
0: No i co?
1: Link jest...
2: Poled link https://fromsmash.com/rollup766 znaków oznaczone.
0: Czyli rzeczywiście możemy sobie w tych linkach, jeżeli wysyłamy coś za pomocą linku, nie za pomocą maila...
1: Bardzo łatwo ułatwić.
0: Tak.
1: Bo możemy sobie zrobić na przykład http://fromsmash.com i ukośnik na przykład, nie wiem, traktor, albo jeszcze coś innego wpisać tam, pakietka, kukiełka, nie wiem, cokolwiek. Chociaż... I wtedy nie mamy tutaj żadnych tam CDB, JP,
0: tak,
1: coś tam.
0: Automatycznie
1: coś tam,
0: generowanych.
1: Tylko... No to jest ciekawa opcja. To jest ciekawa opcja i naprawdę tutaj... No to jest ciekawa opcja, powiem szczerze. Bardzo wygodne. Tak to działa w Firefoxie.
2: Audycja.
1: Jeszcze nam został Internet Explorer.
2: Internet Explorer 60. Internet Explorer HTTP.
1: Tu podejrzewam, że będzie najgorzej, a może się
0: mylę. Są hardkorowcy, którzy do dziś tej przeglądarki używają.
1: Dokładnie.
0: Mimo tego, że przeglądarka już od iluś lat nie jest tak naprawdę rozwijana.
2: Link premium.
1: Click or drop your files.
2: Przycisk.
1: Przycisk.
0: Się zaczyna.
1: Naciskamy.
2: Wybierz plik do czeka. Widok elementów lista. Nazwa. Dela. Frazy swing. Dela. Dab. Wierzę. Wyjerje. Zetze. Top. Godstab. Nazwa. Nazw. Plik. Otwórz. Przyc. Stacja. Smash. Internet. Explorer. Click. Przycisk. Cancel. 1. Files. 9. 7. MB. Plus. Add. More. Przycisk.
0: Mały pliczek. Zetze. Top.
2: 9. 7. MB. Mers. Smash. Przycisk email, przycisk link, przycisk slack, formularz, punkt orientacyjny, our contacts, emails, pole edycji.
1: To może tutaj zrobimy też...
2: PIBFLOPODCAST.
1: Kropka.
2: Kropka.
1: Nauta.
2: DZIWIS. ZKRMBT.
1: Tak.
2: TYFLOPODCA. Our email. Pole edycji.
1: Też mój mail.
2: PROPELABE. Małpa, POZZAPM. Przycisk, urname. Pole edycji niedostępne, urna, subjekt. Pole enter, solace. Pole edycji wielowierszowe. Koniec, pole edycji, przycisk, smash. Przycisk, customizate, designo. Przycisk, personalizate, sonte. Przycisk, modify, period of value. Przycisk, add a password. Przycisk, deactivate, preview.
0: To może spróbuj dodać hasło.
2: Disable, download, przy deactivate, add a password. Przycisk,
0: Mogę. Spróbuj.
1: Tylko chcę jeszcze z tym deactivate preview spróbować.
0: Okej.
1: Czy się da?
2: Dać przycisk. Disable file preview. Select disable file preview. File preview. Przycisk save.
0: To teraz myślę, że
1: nawet nie wiemy, co zrobić.
0: Nie wiemy. Myślę, że nie powinien.
1: Ale ja zrobię przycisk save.
0: Dokładnie.
1: Nie będę nic ruszał.
2: Tak. Disable disable przycisk add pass przycisk add password przycisk.
1: Jeszcze dodam hasło.
0: Też pewnie gdzieś na dole się pojawi.
2: Przycisk disable add password add password to protect access to yours mask password pole edycji zabezpieczone.
1: No, zrobię Tyflo Podcast, no już nie będę tutaj...
2: Gwiazdka.
1: Żeby...
2: Przycisk save, przycisk cancel, przycisk save.
0: Nie ma opcji na wyświetlenie tego hasła. Szkoda, bo można byłoby na przykład sobie od razu gdzieś powiedzmy to hasło skopiować i komuś dać.
2: Smash przycisk.
1: I smaszujemy nasz plik.
2: 0.0.0.7% 4% 4%.
0: O, ale automatycznie 8% się aktualizuje.
2: Internet Explorer 71%
1: tak, smash Internet Explorer
2: 96% 100% smash Internet 100% 4 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 cal, dziewilem, dziewilem, smash, internet, ex, dziewil, cal, przycisk, smash, cal, full, przy, cal, full, action of renaming, kine, dziewilem, 7 mb, dziewilem, dziewil, cal, full, przycisk, smash, przycisk, download, smash.
1: Ale tutaj nas już nie poinformował,
0: że jest...
1: your file has been sent, tylko możemy smashować again, czyli możemy jeszcze raz wysłać plik.
0: Tak.
1: W związku z tym... W związku z tym ja proponuję, żebyś sprawdził...
0: No właśnie, ale... już to Robercie robię, dostałem wiadomość...
1: W ogóle jak to będzie wyglądało, bo...
0: Dostałem wiadomość przed momentem, już sobie otwieram...
2: Audycja.
0: Otwieram sobie maila i już wam, drodzy słuchacze, pokazuję, jak to wygląda. Mam maila, mail jest mailem tradycyjnym...
2: Link do Mlotwiles, pusta, files, wildedele, teton, oktober 11, 2018.
0: Tak, tu nie zmieniałeś nic, więc mam informację, że to usunięte. No to otwieramy sobie ten link.
2: Smash dokument, klik, to wjeżdżam, klik, pole, edycji, zabez, password.
0: I zaczynamy zabawę.
2: Password, klikalne password.
0: Password.
2: Pole, edycji, zabezpieczone.
0: Pole, edycji, zabezpieczone, pole, edycji na wprowadzenie hasła.
2: Klikalne, przycisk enter. Przycisk enter, przycisk enter.
0: I mam tyle. Nie mogę z tym nic zrobić. Mam pewne podejrzenia. Mam pewne podejrzenia, że mógłbym to chyba pobrać bez hasła, ale potem będę się tym bawił. Jeszcze tylko muszę zrobić jedną rzecz, bo widzę, że podkład mi się już tu kończy, nasz radiowy. Więc... wrzućmy go, niech nam gra dalej. A teraz już przechodzę tutaj.
1: 834 835.
0: A taki myślałem prosty numer.
1: 834 835. To jest numer do naszego studia. Ja tutaj mi się tutaj cyferki pogmerały trochę. Wszystko mi skacze przed oczami. Przepraszam.
0: Okej. Okay. Tak, dobrze. No to ja teraz wpisuję hasło.
2: Gwiazdka. Zapisać hasło, alert, naciśnij.
0: Nie chcę zapisywać tego hasła.
2: Download, przycisk. Click, to wjeżdżam. Download,
0: przycisk. Pojawiła mi się strona, za pomocą której mogę pobrać ten plik. Tak, znowu mamy zegarek, który nam odlicza.
2: Przycisk, download,
1: player.
2: Link, overedys, przycisk. Kropka, mp3, przycisk. Przycisk, listem.
0: Mam.
1: I zagra?
0: Czekaj, sprawdzę. Listen. Tak.
2: Przycisk.
1: Aha.
2: Przycisk.
1: No, czyli jednak to chyba
0: nie, coś nie tak. Przynajmniej coś dla nas tutaj. To nie bardzo jest dostępne. Nie znamy stanu tego pola wyboru. To jest ewidentnie dla nas opcja niedostępna. Dobrze, ja już przełączam się na inną syntezę. I co? I będziemy podsumowywać, myślę, serwis.
1: Tak, natomiast Smash. Chciałeś sprawdzić, czy jesteś w stanie to pobrać bez hasła.
0: Tak, natomiast no to jest gdzieś tam, powiedzmy, więcej zabawy.
1: Na później.
0: Tak, okay. na później. Mam pewną hipotezę, ale to wymaga jednak jakiejś tam zabawy, więc jeżeli się potwierdzi, to napiszę w komentarzu, a jeżeli nie, to nie.
1: A jeżeli nie, to nie. Słuchajcie, więc fromsmash.com jest jakąś alternatywą dla WeTransfer. Jeśli chcecie przechowywać dłużej pliki,

0: na tym zastanowić, że tak powiem, to ta możliwość tego przechowywania dziennego też jest niezła. Te linki, które można sobie samemu jakby wygenerować, to też nie jest zła sprawa. Troszeczkę kłopotów z dostępnością, ale da się to ogarnąć.
1: A to jest dość fajne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na przykład pracują w jakichś takich kwestiach związanych z dźwiękiem. Dajmy na to, mamy kogoś, kto tworzy jakieś, czy jakieś piosenki, albo jakieś, nie wiem, podkłady, albo realizuje coś i kontakt musi się jakoś tam z klientem, powiedzmy, skontaktować i podesłać mu do akceptacji. No bo my nie będziemy się raczej zajmować grafiką, ale dźwiękiem, a i owszem, niejednokrotnie nam się zdarza. Więc tego typu serwisy są też proste dla klienta, bo on nie musi się bawić w jakieś takie rzeczy typu serwer FTP na przykład, bo kiedyś to tak, tak przecież się robiło, tak, że podawało się klientowi dane do serwera FTP, to sobie, drogi kliencie, ściągnij z serwera, no a klient w dzisiejszych czasach, a co to jest FTP, jak ja mam z tego skorzystać, ja nie wiem, ja nie umiem, tak, proszę, proszę mi to dostarczyć w prosty sposób, no to można właśnie w prosty sposób, bo mamy jeszcze tu playerek, klient nawet nie musi sobie tam niczego pobierać na dysk, on sobie może tego odsłuchać, słuchać naszego dzieła po stronie przeglądarki i albo akceptuje, albo nie akceptuje i musimy bawić się dalej.
0: Także natomiast, fajne. Tak, natomiast co chciałem powiedzieć, nie polecam przesyłać dużych plików, jeśli chcemy jako link wysłać ten duży plik. Dlaczego? Dlatego, że wtedy pamiętajcie, że na ten link trzeba czekać odpowiednią ilość godzin. Jeżeli na przykład mamy taki 20-gigowy plik, to trzeba czekać godzin 20. I problem jest z linkiem taki, że on się pojawia się na stronie i musimy mieć przez 20 godzin otwartą w przeglądarce tą stronę, żeby dostać ten link. Więc lepiej to zrobić na e-mail, bo nam na e-mail...
1: A jak, Robercie, byśmy zrobili taką rzecz, pewnie tego nie testowałeś, ale teraz przyszło mi do głowy, że no tam możemy wpisać te nasze, tą naszą taką frazę, która będzie wyświetlana po tym linku From Smash, po adresie fromsmash.com. Więc na przykład możemy sobie wysłać plik taki 20-gigabajtowy pod adresem fromsmash.com/Robert, powiedzmy, i ten link rzeczywiście może i za 20 godzin od wysłania tego 20-gigabajtowego pliku być dostępny, ale nie musielibyśmy może mieć cały czas otwartej przeglądarki. To jest ciekawe, czy to by tak zadziałało.
0: Może tak. W każdym razie na pewno, znaczy testowałem na innej zasadzie i wiem, że jeżeli wyślemy taki 20-gigowy link, znaczy plik i chcemy go ściągnąć przed czasem, to się pojawi error, także to się nie da, bo będzie error. Natomiast to możemy coś takiego spróbować zrobić. Natomiast powiem szczerze, mnie brakuje cierpliwości do tego. Ja wolę, żeby mi to przyszło na maila, którego odbiorę w stosownym czasie.
1: No tak.
0: Przyjdzie i wtedy wiadomo, że mogę to ściągnąć.
1: Że można to pobierać.
0: Jeszcze jedną rzecz chciałem. Tak, jeszcze jedną rzecz chciałem. Czasami WeTransfer, duży plik potrafi nam, że tak powiem, poprzekrajać na kilka mniejszych.
1: WeTransfer czy Smash?
0: To też powinni... Nie, Smash. Poprzekrajać na kilka mniejszych. Więc wtedy będziemy mieli do ściągnięcia kilka plików w partach i te party będzie trzeba wszystkie 3 czy 2 ściągnąć, czy 4 i wtedy... Ale to mówię, to jest przy dużych plikach. I wtedy on... No i wtedy, że tak powiem...
1: I czym te party połączyć?
0: Normalnie rozpakowujemy na przykład.
1: Aha, bo to będzie plik zip wtedy na przykład.
0: Tak, to będzie taki zipowany part.
1: Aha, rozumiem.
0: Po prostu. Ale czasami to ja nie wiem, od czego to zależy. Raz mi tak zrobił, a drugi raz nie.
1: Aha.
0: To nie wiem, no po prostu ma takie coś i może się takie coś stać.
1: Rozumiem.
0: Sygnalizuje.
1: Rozumiem.
0: I wtedy mogą być takie rzeczy.
1: I tak działa serwis smash from smash.com, from smash.com. com. To jest adres strony internetowej tego serwisu. Jak sami widzicie, pewne problemy dostępnościowe są, ale nie aż znowu takie, żeby nie dało się

0: z tego serwisu korzystać.
1: Skorzystać.
0: Tak, wysłaliśmy
1: kilka
0: plików.
1: A pewne rzeczy ma takie, których nie ma WeTransfer.
0: Dokładnie.
1: Więc może się komuś przyda.
0: Tak, więc może się komuś przyda, może w komentarzu gdzieś napiszecie nam, czy jesteście zadowoleni z tego serwisu, czy też nie. Robert Łabęcki dziś prezentował możliwości serwisu Smash. Dziękuję ci bardzo, Robercie, za udział w audycji.
1: Dziękuję bardzo.
0: I ja również dziękuję za uwagę,
1: dziękuję
0: Michał Dziwisz.
1: Dziękuję bardzo, słuchacz.
0: Kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Minuty po godzinie 19. Witam w kolejnej audycji Tyflo Podcastu na żywo. Patryk Faliszewski. Tym razem i jako prowadzący, i za konsoletą, takie dwa w jednym. Ale dziś jest długo wyczekiwana audycja, która ostatnio z przyczyn technicznych się nie mogła była odbyć, tak mówiąc potocznie. Wojciech Maj jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Wojtku.
4: Good evening, ladies and gentlemen. Przepraszam. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. To może tak tytułem wstępu, audycja, jak już Państwo wiedzą, będzie o Actilino. No właśnie, i czym, Wojtku, tak naprawdę Actilino jest? Tak.
4: I witam jeszcze raz serdecznie. Tak. Wojtek Maj po tej stronie, już się nie wygłupiamy, bo to my sobie czasem żartujemy, ale czasami trzeba być zupełnie poważnym.
3: Tak, Actilino, Actilino. I zanim Actilino może jeszcze, bo to też mi gdzieś tam ućkło, jak to się mówi na Lubuszczyźnie, tam pod Zieloną Górą. Ty, Wojtku, rozumiem, nadal aktywnie działasz na naszej polskiej scenie. Tak ostatnio już mniej jest Toksa, więc i mniej o tobie słychać. Prawda, Lito?
4: Rzeczywiście Toksa jest mniej. Toks, proszę Państwa, to już jest trup i trzeba powiedzieć, już suchnie. Koniec cytatu. Kto wie, skąd ten wie. Bo po prostu Symbian przestał być Symbian, system operacyjny, na którym oparte są telefony obsługujące Toksa, przestał być już obsługiwany, czy kontynuowany w roku 2014 i to na początku, i wobec tego właściwie przestały być też produkowane oficjalnie telefony symbianowe. Oczywiście ciągle jeszcze one są na rynku z takich czy innych fabryk.
3: Ale do dziś u mnie Nokia 52 w szufladzie sobie jest, jako telefon dyżurny. Zawsze się przyda.
4: Proszę Państwa, u mnie tutaj na biurku, przy którym siedzę, leży odzyskana od zaprzyjaźnionego Stasia Nokia N82, która... O, proszę bardzo.
3: O kurczę!
4: Proszę Państwa.
3: No, łezka się wokół kręci, a to tylko 3 lata.
4: No tak, właściwie 4. Ale właściwie 4, bo to był sam początek roku,
3: tak,
4: 2014,
3: jakoś
4: 1 stycznia.
3: Jak dobrze pamiętam, tam jeszcze konkurencja, czyli Code Factory, coś próbowało, ale też to niewiele wynikło z tego. Tam jeszcze chyba jakiś update był, a potem...
4: Proszę Państwa, Tox w tej chwili jest nadal sprzedawany, jakby ktoś bardzo potrzebował. I w dodatku w tej chwili jego dystrybutorem jest nie kto inny jak Code Factory.
3: No proszę, taka ciekawostka, wielkie połączenie zamiast wielkiego podzielenia na rynku.
4: Tak, tak.
3: Natomiast...
4: No więc to jest
3: natomiast
4: tak, którego już nie ma.
3: Odrobinę dobijając do brzegu, to, że nie ma Toksa, to nie oznacza, że ciebie nie ma na polskim rynku.
4: Nie, nie, oczywiście firma, którą prowadzę od 24 lat i 2 miesięcy, nadal oczywiście istnieje. Na 25-lecie w przyszłym roku zapraszam wszystkich chętnych. Będzie ostro. Albo nie. To się zobaczy.
3: Jeszcze trochę czasu jest, więc spokojnie.
4: Na przygotowania. Natomiast firma oczywiście istnieje na rynku Tyflo. Nadal realizujemy sprzedaże, nadal realizujemy szkolenia. No i na przykład z takich flagowych okrętów to jest KNFB Reader w wersji Enterprise, czyli w tej wersji takiej wielostanowiskowej i wieloplatformowej, bo wiadomo, KNFB Reader kupowany przez sklep w tej wersji płatnej jest jednoplatformowy. Tutaj mamy KNFB Reader Enterprise, jest trzyplatformowy, można go używać i na Androidzie, i na iOSie, i na Windows 10, i to na tej uniwersalnej platformie, a więc także w smartfonach Windowsowych, ale także i w desktopach, laptopach. No i flagowe są jak najbardziej produkty firmy Helptech, wcześniej Handytech. Jednym z takich produktów będziemy dzisiaj się zajmować bliżej.
3: Tak, no właśnie, tu mi poniekąd uprzedziłeś delikatnie pytanie, o co w ogóle chodzi, bo jest jakieś takie, no może nie tyle zamieszanie, bo ci, co gdzieś tam śledzą sytuację, no to są zorientowani, natomiast o co chodzi, jakaś nowa firma Helptech w ogóle, kto, co, po co, na co, a w ogóle jak się wpisze nasz dzisiejszy produkt, o którym będziemy mówić, czyli Actilino, to w ogóle wychodzi jeszcze jakiś triumf. O co w ogóle chodzi? Prosiłbym cię, abyś słuchaczom wyjaśnił jakby całą tę sytuację.
4: Proszę Państwa, jestem krajowym dystrybutorem firmy Helptech, uprzednio Handytech, zaraz powiem do kiedy i po co, ale słowo triumf to mi się kojarzy tylko z biustonoszami.
3: Tak, mi też, natomiast w Ameryce sprzedawcą tegoż produktu jest właśnie Triumph Technologies, firma, która na swojej stronie ma też specyfikacje i tak dalej produktu, wiadomo.
4: Muszę powiedzieć, że nazwa tej firmy dość dobrze opisuje skutki pojawienia się na rynku Actilino. Jest to na pewno ogromny triumf. Rzeczywiście to urządzenie jest takim skokiem, zupełnie ogromnym skokiem naprzód firmy Handytech. Firma Handytech zresztą zmieniła troszeczkę, no może nie władzę, bo nadal prezesem firmy jest Ziggy Kiepke, notabene facet, nasz człowiek w Niemczech, bo urodzony we Wrocławiu, a być może w Breslau, bo to już jest starszy gość, zresztą bardzo sympatyczny. Natomiast po prostu tam jakiś dyrektor generalny, Markus Nowy, zaczął właśnie różne nowości wprowadzać. Zresztą Actilino to jest takie urządzenie, które koncepcyjnie ma już ze 2 lata, ale w tym roku dopiero zostało naprawdę wprowadzone na rynek. I w międzyczasie również właśnie ta nowa ekipa wspólnie z Ziggy doszła do wniosku, że nazwa Handytech stała się dość niefortunna. Ona powstała wtedy, kiedy wchodziły na rynek telefony komórkowe, po niemiecku Handy, i fakt, że w roku 2002 pojawiło się coś takiego, co się nazywało Toxen Braille i służyło do obsługi Nokii 9210. Kto pamięta taki aparat otwierany z klawiaturą, śmieszny, to w ogóle był inny Symbian 80. I wtedy właśnie pojawił się pomysł na nazwę Handytech, może jeszcze chwileczkę wcześniej, ale to właśnie w związku z tym, że ten Braille
3: z tą ekspansją na telefony obsługiwać, komórkowe jakby.
4: Tak, zaczynał obsługiwać telefony komórkowe. Jednakże w tej chwili to już jest tak, że telefony komórkowe są tak powszechne, że ta nazwa Handytech jakby staje się trochę ograniczająca, stała się ograniczająca, bo właściwie sugerowała, że ta firma zajmuje się telefonami komórkowymi, a tymczasem no to tak, absolutnie
3: znaczy w Niemczech sugerowała, że telefonami komórkowymi, no a szczęście w nieszczęściu w krajach anglojęzycznych, no mimo wszystko chyba jednak z tym słowem handicap i myślałem bardziej, że to w tę stronę.
4: Właśnie chyba jeszcze nie w tę stronę, bo handicap to jest... dobra, nie będziemy się wydawać w zajęcia językowe, to nie jest to samo, jest to samo. Handy znaczy podręczny, usłużny, przydatny, tak. A więc w języku angielskim handy też miało swoją bardzo dobrą konotację. Natomiast Niemcy są na pewno dla Helptecha, jak ta firma się obecnie od 1 kwietnia nazywa. Niemcy są na pewno rynkiem wiodącym, może w tej chwili Stany Zjednoczone, ale jeszcze w kwietniu to były Niemcy nadal. Natomiast w tej chwili rzeczywiście to, co Actilino zrobiło z rynkiem, to jest taka dosyć solidna rewolucja. Rynek amerykański oszalał, a ja muszę powiedzieć, że myśmy sprzedali w tym roku dwa razy tyle urządzeń brajlowskich, ile w okresie ostatnich 4 lat.
3: O czymś to świadczy?
4: To też sygnalizuje, tak, sygnalizuje jakąś zmianę trendu.
3: No tak, to może teraz przyszła ta najwyższa pora. Ja tylko przypomnę tak nawiasem mówiąc, że 123 834 835 telefon jest już aktywny, więc jeśli chcą Państwo dowiedzieć się odrobinę więcej, no to proszę dzwonić, jesteśmy na posterunku, jak to się ładnie mówi. Natomiast to jest, myślę, ten najlepszy czas, żeby zapytać, czym tak właściwie Actilino jest. No bo już powiedzieliśmy, że zrewolucjonizowało w pewien sposób. No to dobrze by wiedzieć, o czym w ogóle mówimy.
4: Actilino to jest miniaturowy, dobra, przesadziłem, bardzo niewielki monitor brajlowski i notatnik w jednym. To wydawałoby się nie jest żadna wielka rewolucja, bo takich urządzeń na rynku jest trochę. Natomiast Actilino zawiera w sobie różne zalety takich właśnie małych urządzeń. Jest to bardzo krótka linijka, bo 16-znakowa, ale 16 znaków to jest już taka długość, która pozwala w miarę sensownie pracować w Braille'u. Wyposażone jest w znakomitą, cichą i bardzo ergonomicznie zaplanowaną klawiaturę brajlowską, która bazuje troszkę na, a właściwie całkowicie bazuje na swoim poprzedniku Braille'inie 20-znakowym, ale urządzenie jest nieporównanie nowocześniejsze od tego już powiedzmy kultowego Braille'ina, które od wielu lat było produkowane. Przede wszystkim Actilino jest urządzeniem o specjalnych modułach brajlowskich. Te moduły są już znane, bo już upadająca zresztą niestety firma Papenmeier zaczęła te moduły stosować. Są to moduły brajlowskie, które nie są płaskie, ale mają kształt półokrągły, co oznacza, że jakbyśmy przebiegli palcem od lewej do prawej strony takiego czytnika, to będziemy mieli wrażenie takie, że przesuwamy palec po takiej lekko wklęsławej rynience. Nie jest to
3: tak,
4: po prostu
3: właśnie
4: płaski,
3: miałem się ciebie pytać, czy
4: wklęsły.
3: Właśnie miałem się ciebie pytać, czy tradycyjnie dla handytechów i w ogóle niemieckich monitorów mamy do czynienia z rynienką, czy z normalnym płaskim płaską
4: jest
3: przestrzenią.
4: To rynienka. Jest, wobec tego oznacza to, że sam znak brajlowski jest przystosowany jakby do krzywizny, nie jakby, jest przystosowany bez jakby do krzywizny opuszka palca czytającego. i punkty, które się wyświetlają, wyświetlają się w taki sposób, że ponieważ to jest właśnie ułożone w takiej rynience, że punkty górne i dolne znaku zawsze są odrobinę wyżej niż punkty środkowe. Jak czytamy Braille'a, jak czytamy Braille'a na papierze, to papier ugina się nieco pod naciskiem palca i punkty znaku przylegają do opuszka palca przy nawet bardzo lekkim nacisku. W przypadku monitorów brajlowskich, które są, no wiadomo, zbudowane z twardego materiału, to płaskie monitory wymuszały bezwiedne dociskanie palca czytającego do znaku, do czytnika, żeby można było dobrze wyczuwać znaki brajlowskie, poszczególne znaki brajlowskie.
3: Co tak naprawdę prowadziło do większego ich zużycia, no bo pod naciskiem te moduły nie są jakby z gumy, brzydko mówiąc, tak, i one musiały się tam, to pracuje.
4: Bardziej się zużywały, po pierwsze, bardziej się zużywały środkowe punkty znaków, ale to jest mały problem, jakby mechaniczny. Natomiast większy problem jest taki, że dużo prędzej następuje zmęczenie palca czytającego i zmęczenie samego czytającego, użytkownika tegoż palca czytającego. Wobec czego przy tych zastosowaniu tych modułów wklęsłych czytanie odbywa się przy dużo lżejszym nacisku palca czytającego, a więc zmęczenie następuje dużo później. Oznacza to, że można dużo dłużej jednocześnie, czy przez dużo dłuższy czas naraz korzystać z Braille'a. I to jest czytać, ogromna zaleta.
3: To przy książkach, czy przy jakichś długich tekstach, no to w ogóle...
4: Tak. Z kolei... Dodatkową kwestią związaną z tymi specjalnymi modułami brajlowskimi jest to, że są to moduły, tutaj zastosowane moduły, to są moduły interaktywne. Mamy tutaj do czynienia z taką technologią patentowaną przez Handytech kiedyś, która się nazywa
3: ATC?
4: Po polsku ATC. Właśnie. Active Tactile Control, czyli aktywne sterowanie dotykiem. Oznacza to nie mniej, nie więcej tylko tyle, że moduły brajlowskie nie są biernymi wyświetlaczami znaków, ale reagują na dotyk, czyli są, mamy tutaj informację zwrotną. Działa to tak trochę jak brajlowski ekran dotykowy. Skutkiem takiego technicznego zaawansowania jest między innymi to, że kiedy prowadzimy palec wzdłuż linijki tekstu i dojdziemy do końca linijki, to urządzenie nasze wie, że doszliśmy do końca linijki i może samo przewinąć tekst do następnego wiersza, co też czyni.
3: A to w przypadku, jak ktoś czyta dwuręcznie Braille'a, to w ogóle już przyspiesza całą zabawę.
4: Tak, dlatego że w momencie, kiedy dochodzimy do końca, a lewą rękę mamy na początku, to już lewa ręka może rozpocząć właściwie czytanie następnego wiersza od razu.
3: Nie,
4: oczywiście
3: nie ma przerwy,
4: nadal można.
3: Nie ma przerwy na...
4: Nie ma przerwy w czytaniu, tak.
3: Po pierwsze w czytaniu, ale po drugie na przewinięcie. To, co prawda teraz im nowszy monitor, tym te klawisze do przewijania są z reguły ulokowane dość intuicyjnie, natomiast to mimo wszystko są, no kilkaset, to jest kilkaset milisekund, jak nie dłużej na...
4: No tak.
3: Kliknięcie tego
4: oczywiście
3: po prostu.
4: Tutaj można, oczywiście tutaj można korzystać z ręcznego przewijania, to jest absolutnie wygodne, zdarza się, że chcemy korzystać z przewijania ręcznego i mamy taką opcję, ale generalnie tekst przewija się automatycznie. Oznacza to także tyle, że za pomocą powiązania Actilino z komputerem może ono służyć jako bardzo zaawansowane narzędzie do nauczania pisma Braille'a. Nauczyciel dzięki temu, że urządzenie wie, gdzie znajduje się palec czytający użytkownika, nauczyciel może widzieć, jakie jest czytelnicze zachowanie użytkownika, no powiedzmy tej osoby, która siedzi przy
3: przy monitorze.
4: Przy urządzeniu brajlowskim. Tak jest.
3: Z ciekawości, Wojtku, tak teraz
4: i może
3: mi się...
4: Przepraszam, skończę zdanie. Może te zachowania obserwować, widzieć, które znaki sprawiają szczególną trudność, bo się na nich uczeń zatrzymuje dłużej, gdzie powraca palcem kilkakrotnie, żeby znak dokładnie rozpoznać i tak dalej. Więc można rzeczywiście bardzo wiele rzeczy sprawdzić przy nauczaniu.
3: No tak, natomiast ja się chciałem zapytać jeszcze tak z ciekawości, bo teraz mi to przyszło, jak mówiłeś o tym nauczaniu, o tym obserwowaniu. Czy w takiej sytuacji monitor przesuwa też systemowy kursor znak po znaku? Czy on przesuwa go dopiero wtedy, jak nadejdzie czas przewinięcia tej szesnastki, którą
4: w trakcie
3: tam ma
4: pisania,
3: dostępną? A no tak, w trakcie pisania.
4: W trakcie pisania kursor przesuwa się cały czas. W trakcie czytania tutaj mamy zupełnie ciekawy pomysł na... W ogóle jest to pomysł HandyTecha, a obecnie używany, kontynuowany przez HelpTech. Mianowicie kursor nie przesuwa się w miarę czytania. Kursor zostaje w miejscu, w którym go zostawimy. Na przykład na początku tekstu. A my sobie czytamy. I teraz sytuacja jest taka, że aby kursor przeniósł się w miejsce, gdzie jesteśmy w tekście czytanym, musimy po prostu wybrać któryś z klawiszy przywoływania kursora. Jeżeli tego nie zrobimy, to możemy przy pomocy dowolnej komendy klawiszowej, na przykład klawisza Escape, tak go sobie nazwijmy, wrócić do miejsca, gdzie kursor się znajduje. Ponadto możemy zrobić coś takiego, żeby w miejscu, gdzie my się znajdujemy, nie tam, gdzie kursor, tylko powiedzmy 25 stron dalej w tekście, możemy w tym miejscu wstawić znacznik i od tej pory mamy zaznaczony blok tekstu od kursora do miejsca, gdzie jesteśmy. Przy czym miejsce kursora i znacznika możemy również zamienić, znaczy możemy je zamienić miejscami, co spowoduje, że możemy znaleźć się tam, gdzie był kursor, ale i tak, a kursor jest wtedy tam, gdzie
3: jest
4: myśmy
3: znacznik.
4: Skończyli czytanie, i tak jest znacznik i możemy na bloku pracować.
3: No tak, to jest faktycznie tak wygodne, jest wygodna opcja. I w takim razie to ATC działa ze wszystkimi aktualnymi screenreaderami, czy tylko z, jak w ogóle jest z kompatybilnością tych funkcji, ATC, no bo one nie są takie bardzo standardowe, tak?
4: Więc, funkcja ATC jest funkcją samego urządzenia brajlowskiego, więc oczywiście sterownik odpowiada za to, żeby ta informacja była przekazywana zwrotnie do programu odczytu ekranu. Na pewno działa ona bardzo dobrze z JOS-em, no ale z JOS-em wszystko działa bardzo dobrze.
3: Generalnie pod kątem Braille'a to tu różne można mieć głosy sprzeciwu, ale po prostu elastyczność tego wszystkiego jest spora.
4: Natomiast działa też bardzo dobrze z NVDA. Możemy nie być tego świadomi, dlatego że ogromna zmiana nastąpiła wraz z wejściem NVDA 2017.4 i może jeszcze niewielu użytkowników wie o tym, że zostały wprowadzone bardzo duże zmiany na lepsze w obsłudze Braille'a przez NVDA, właśnie z punktu widzenia obsługi tych nowoczesnych urządzeń firmy HelpTech.
3: Tak, ale to przede wszystkim dlatego, że HelpTech lub HandyTech to będziemy zamiennie nazywać tak naprawdę, bo wiadomo, o co chodzi, ale przypomnijmy słuchaczom, że HelpTech jest nowy, HandyTech był. Niemcy bardzo dobrze współpracują z deweloperami NVDA pod kątem tego, że tam te sterowniki są systematycznie uaktualniane, czego nie bardzo można powiedzieć o Opteleku na przykład. Tak, nazywając już po imieniu. A te sterowniki jak HelpTech tam były, to one tak jakoś tam są, a HelpTech wiem, że tam co chwila w logach, co chwila w historii wersji coś zmieniono w HandyTechu, coś dodano,
4: cały czas są,
3: przeprojektowano sterownik, ciągle coś tam jest ruch, mówiąc krótko.
4: Tak jest.
3: I to faktycznie...
4: Kolejnym elementem tutaj dodanym w Actilino jest w ogóle, jeśli chodzi o klawiaturę Actilino, to ona jest tak skonstruowana, że mamy ośmiopunktową klawiaturę bardzo ergonomicznie ułożoną ponad czytnikiem brajlowskim. Mhm. Ona naprawdę przypomina do złudzenia maszynę do pisania. Natomiast pod kciukami mamy aż dwa klawisze spacji. To jest bardzo wygodne, dlatego że nie jest to długa jedna spacja, tylko możemy użyć albo prawej, albo lewej. One mają dokładnie ten sam skutek w większości sytuacji, tylko w niektórych sytuacjach związanych z obsługą urządzeń zewnętrznych komendy wymagają wciśnięcia jednej z tych spacji konkretnej, albo prawej, albo lewej. Między spacjami ulokowany... Między spacjami jest ulokowany taki mały joystick, maleńki joystick, który właściwie generalnie pełni rolę taką samą jak klawisze funkcyjne, które są po prawej i po lewej stronie, służące do przewijania tekstu w górę, w dół oraz do zatwierdzania bądź rezygnowania z różnych komend. Natomiast tutaj możemy też to wszystko obsłużyć joystickiem i to troszkę przybliża obsługę Actilino do takich nowoczesnych rozwiązań trochę smartfonowych, że można właśnie wszystko zrobić w lewo, w prawo, w górę, w dół i wciskając ten joystick w głąb można zaakceptować taki wybór, co oczywiście zdecydowanie przyspiesza także pracę. Ja się nie przyzwyczaiłem jeszcze. Używam tego joysticka mniej. Trochę więcej używam komend, które znam z poprzedniego wcielenia, ale to rzeczywiście jest pomocne.
3: Wracając na chwileczkę do tych spacji, taka informacja bardziej techniczna. Rozumiem, że te spacje są jakby kodowo, pod maską, różne, czyli można tworzyć sobie komendy poza monitorem typu lewa i prawa spacja naraz i to da coś zupełnie innego niż lewa spacja osobno, prawa spacja osobno. Mówię o JOSie na przykład, nie wiem, lewa spacja, prawa spacja i coś, co akurat nie jest przypisane w firmware'ze systemowym, a chcemy zagospodarować skrót. To chyba
4: sądzę, że można... Sądzę, że można wykorzystać takie rozwiązania rzeczywiście. Natomiast generalnie spacja w obsłudze urządzenia takiego jak Actilino pełni rolę klawisza funkcyjnego, klawisza komendowego dla obsługi urządzenia, więc
3: tak, no właśnie dlatego dodałem dla akordu, który aktualnie nie jest przypisany w samym urządzeniu,
4: tak,
3: bo tyle też kojarzę, że handytechy generalnie są sterowane zestawem komend właśnie polegającym między innymi na spacji i różnych tam punktach
4: kombinacjach
3: dodawanych,
4: klawiszy pozostałych. Tak. Fakt, że mamy interaktywne moduły brajlowskie sprawił także i to, że producent tego urządzenia wpadł na pomysł, żeby zastosować w tych urządzeniach brajlowskich, które mają interaktywne moduły brajlowskie, edytor muzyczny. I to jest pierwszy na świecie taki edytor muzyczny, który w trakcie brajlowski, który w trakcie wprowadzania nut, pisania nut, jednocześnie je odtwarza. Więc można słyszeć, co się pisze, słyszeć, czy się pisze poprawnie, czy nie. Można następnie napisany tekst muzyczny odtworzyć od razu na tym urządzeniu.
3: Z ciekawości zobaczyć, będziemy mieli, jak to zaprezentować, no czy nie będzie takiej szansy.
4: Oczywiście, że tak.
3: Bardzo mnie to cieszy. Powiem szczerze, sam byłem ciekaw, a nie miałem styczności jeszcze z Actilino. Bardzo byłem ciekaw tej funkcji, na ile ona działa. No i przede wszystkim rozumiem, że w pełni uwzględnia notację tę międzynarodową, tak? Nie ma żadnych, albo nam się tak podoba i nam się tak widzi.
4: To jest taka notacja, która bardzo mi przypomina polską muzykografię. Być może nasza muzykografia brajlowska jest wzorowana na muzykografii niemieckiej.
3: No powinna już być.
4: Wiem, że amerykańska notacja jest jakaś odmienna. ale to, myślę, jest kwestia przeprogramowania, która się zawsze może odbyć. Natomiast dla mnie to było tak, że siadłem do Actilino i sobie zacząłem po prostu
3: pisać nuty i wszystko działało. Jakby nie było czegoś takiego, o, a tego znaku nie mogę.
4: To generalnie... Nie, na pewno, na pewno są tutaj, to jest świeże, na pewno są tutaj jeszcze rzeczy do zrobienia, jest ich dużo. Jest to bardzo podstawowy na razie
3: edytor,
4: przepraszam. Jest to bardzo podstawowy edytor, ale no, pokażę Państwu, co to umie. Jeżeli chcemy, to możemy to zrobić teraz nawet.
3: No dobrze, to ja zanim myślę cokolwiek, pytanie bardzo niewygodne, ale kiedyś ono musi paść, a nie chciałem, żeby padł ani na początku samym, ani na końcu. Za ile taka przyjemność? Jak to w ogóle wygląda cenowo? Produkt rewolucyjny, produkt...
4: Actilino kosztuje 12 tysięcy złotych, więc jak na tak zaawansowany produkt nie jest bardzo drogie. Oczywiście w porównaniu z produktami takimi, które znamy tam 14-znakowymi, no to jest...
3: Nazywajmy rzeczy po imieniu, z Focusem.
4: Jest dużo droższy, natomiast funkcjonalnie nie da się porównać.
3: No tak, bo w tym wypadku mamy do czynienia ze zwykłą linijką, a tu mamy jednak parę funkcji... O parę funkcji rozszerzoną.
4: Tak, tutaj mamy przyzwoity edytor tekstu, przyzwoity naprawdę, z pracą na blokach, z wyszukiwaniem, ze znacznikami i tak dalej. Tutaj mamy kalkulator, terminarz, zegar z datownikiem, minutnikiem, stoperem i tak dalej. Więc
3: rozumiem, że
4: oczywiście funkcjonalnie on jest dosyć rozbudowany.
3: Rozumiem, że żadnej syntezy mowy, prócz tego, co jest wyświetlane na pokładzie, nie ma, więc tego typu praca będzie tylko, wiadomo, jakby wyświetlana na monitorze.
4: Nie ma tutaj syntezy mowy, natomiast są wbudowane głośniki, jest wbudowany mikrofon. Urządzenie jest pomyślane jako urządzenie brajlowskie, które w bardzo prosty sposób daje się powiązać z urządzeniami zewnętrznymi, przede wszystkim mobilnymi. Może przede wszystkim to jest niewłaściwe słowo, bo ono znakomicie się łączy z komputerem. Ale myślę, że jest pomyślane tak, jako małe, przenośne, mobilne urządzenie do współpracy głównie z urządzeniami mobilnymi. Jego połączenie z iPhone'em czy z smartfonem androidowym skutkuje tym, że użytkownik ma do dyspozycji syntezę mowy w iPhone'ie plus wszystkie jego funkcje.
3: Z ciekawości,
4: czyli porządny, jeszcze porządniejszy edytor.
3: Z ciekawości, czy syntezę mowy plus wszystkie jej niedogodności również, na przykład, no bo to jest Bluetooth, tak? Zakładam, z technicznego, znowu uproszczonego punktu widzenia, zakładam, że scalak odpowiedzialny za Bluetooth ma też chipset audio w sobie, tak aby te głośniki i mikrofon wrzucone do urządzenia działały. Czy w związku z tym producent cokolwiek próbował, bo ja wiem, że to jest ciężkie akurat i tu nie będę tego traktował w kategoriach minusu, natomiast tak po prostu, czy producent próbował cokolwiek zrobić w celu zniwelowania tych opóźnień? Na przykład wszyscy wiemy, że jak się podłącza jakieś dość tanie słuchawki na Bluetooth, no to jednak niestety to opóźnienie jest, a czasem jeszcze bywa tak, że pierwsze sylaby syntezy są ucinane. Testowałeś to może, Wojtku, w praktyce?
4: Nie zauważyłem. Najważniejsze, czego nie zauważyłem, to ucinania początków sylab. Natomiast jeśli chodzi o spowolnienie pracy, to w sytuacji, gdy pracujemy na urządzeniu brajlowskim, to są one pomijalne dla użytkownika, bo praca w brajlu jest stosunkowo wolna jednak i nie powoduje to dyskomfortu.
3: Nie,
4: takiego,
3: mówię bardziej
4: jak
3: o interfejsie audio. Wysłanie danych po brajlu, no to jest wiadomo, to jest emulacja portu com, nie pamiętam, Nie chcę się w tym momencie, no w każdym razie.
4: Nie, tylko USB, tak,
3: więc
4: portu szeregowego.
3: Szeregowego, dobrze pamiętałem, więc no, to siłą rzeczy będzie dość szybkie, tam te opóźnienia są w milisekundach. Mi chodziło o audio bardziej, o właśnie o ten...
4: Nie zauważyłem rozbieżności pomiędzy pracą, pomiędzy obsługą audio i Braille'a.
3: Rozumiem, rozumiem.
4: Nie sprawia to takiego wrażenia, że tu już mam na Braille'u wyświetlone,
3: a tu czeka,
4: a tam
3: mi
4: za chwilę dopiero
3: gada.
4: Za 13 za 50 sekundy czy coś tam.
3: Czyli mówisz, nie ma tego
4: nie
3: efektu.
4: Ma takiego zjawiska.
3: Jest albo po prostu nie przyrównany Braille do tej syntezy, która wiadomo, że ma swój odstęp, albo po prostu ten efekt jest dość pomijalny, no wszak tam Bluetooth chyba 4 już wrzucony jest, więc...
4: Tak, że nie potrafię nawet odpowiedzieć. Jest tutaj bardzo śmieszna sytuacja, dlatego że oni w ogóle zastosowali dosyć takie nowoczesne rozwiązania, na przykład jeśli chodzi o kabel USB, to ten kabel, który służy do ładowania i do transmisji danych, ma złącze USB typu C, takie złącze magnetyczne, więc jak podłączamy kabelek do Actilino, to z jednej strony on ma normalną wtyczkę USB, którą się łączymy z komputerem albo z ładowarką do ładowania, natomiast po stronie Actilino jest magnetyczne takie śmieszne złącze, co skutkuje tym, że jak siedzę przy komputerze i coś tam robię na Actilino i nagle ktoś mi zadzwoni do drzwi, ja się zerwę i zapomnę o tym, że mam podłączone do komputera, to się nic nie stanie, dlatego że po prostu się wypnie ten magnesik.
3: No tak, ale z drugiej strony w dobie wszechobecnego mikro USB i USB-C, takiego faktycznego C, testowałeś, czy działa tam kabel zwykły C? Bo chyba nie bardzo, skoro to jest
4: to jest taki właśnie specjalny zupełnie specjalny
3: złącze. No bo w tym momencie piję odrobinę do tego, że jesteśmy trochę ograniczeni, bo ups, nie wziąłem kabla, jadę na 3 dni. Co zrobić?
4: Nic nie zrobić, nie da się.
3: No właśnie, i to
4: trzeba
3: jest niestety...
4: Trzeba brać kabla. Brać kabla, tutaj nie ma uniwersalności żadnej. Absolutnie mamy
3: troszkę
4: do czynienia ze specjalnym kablem.
3: Tu jakby, no może nie tyle płacimy, ile... No musimy sobie spriorytetyzować, czy chcemy, żeby to nam nie wypadło, czy chcemy mieć uniwersalność. No niestety.
4: Nie ma uniwersalności, nie ma. To jest rzeczywiście bardzo konkretna szczególność. Kabel jest w oplocie materiałowym, bardzo ładny, taki, wszystko jest takie ultramodern, ale jest to
3: solidne. Handytechy zawsze były ładnie wykonane pod tym kątem i tu się to chyba nie zmieniło, jak oceniasz, tak w kwestii spasowania podzespołów tego wszystkiego, w sensie obudowy wyjść na te moduły braille'owskie, tak? Pierwsze uczucie po wyciągnięciu z pudełka.
4: Proszę Państwa, ja jestem dystrybutorem tego sprzętu. Proszę nie słuchać tego, co ja mówię. Mnie to się po prostu podoba bardzo. Dość powiedzieć, że mając moje stare Braille'ino, które przecież współpracuje z iPhone'em, kupiłem sobie Actilino za własne pieniądze, żeby mieć urządzenie demonstracyjne do pokazywania. No i nie żałuję. Urządzenie ma taką, ma obudowę z plastiku. I to jest taki plastik, który troszkę przypomina może plastik Milestone'a, jeśli ktoś zna. Czyli jest on taki interesująco chropowaty. Nie jest to taki gładki plastik, tylko on właśnie ma taki fil chropowaty, jakby był pokryty materiałem jakimś takim. Bardzo jest przyjemny w dotyku. Jest ciepły ze względu na to, że jest plastikowy. Nie ma takiego chłodnego, metalowego dotyku. I to jedni lubią, drudzy nie. Mnie się podoba. Między klawiszami punktu pierwszego i czwartego, ponieważ one są maszynie do pisania nieco cofnięte ku nam. Między nimi z przodu jest zbudowany mikrofon, bardzo tak niekonfliktowo. Głośniki stereo są po prawej i po lewej stronie, tak blisko spodu, z przodu tutaj.
3: Aha, ale nie są tak totalnie na spodzie, czyli spodu. Nie popełniono tego błędu konstrukcyjnego, że postawione urządzenie na stole będzie nagle w ogóle jakoś dziwacznie brzmieć. Ono będzie brzmieć inaczej, Actilino, no bo trudno, żeby, natomiast nie będzie...
4: Actilino ma taki przód, że jak go postawimy na stole, to najpierw mamy, idąc od dołu w górę, najpierw mamy skośną powierzchnię, czyli przedni bok nie jest prosty, tylko najpierw jest skośny w kierunku użytkownika, czyli jakby od dołu do przodu oddala się od podłoża, a potem znowu załamuje się i ku tyłowi znowu idzie w górę. Jest taki jakby trójkąt wystający.
3: Rozumiem.
4: Kształt tego przodu. I w tej części dolnej, która jest pod kątem ostrym do stołu, do podłoża, pod kątem ostrym, znajdują się głośniki, a więc one są skierowane ku podłożu, ale nie są do niego równoległe.
3: Czyli i nie są przez nie zasłaniane, jakby, rozumiem.
4: I nie są przez nie zasłaniane, bo są po prostu na przedniej ścianie, a nie na ścianie spodniej.
3: Spodniej, no tak.
4: Tylko ta ściana przednia nie jest pod kątem prostym, tylko jest pod kątem ostrym do stołu. Natomiast góra, tam gdzie już są spacje, jest pod kątem rozwartym do stołu. Jeśli ktoś to jest w stanie sobie wyobrazić po tym moim zbyt zawiłym może wyjaśnieniu.
3: Nie, no tak konstruktorsko bardzo. Mnie to tam akurat odpowiada. Dobrze. To myślę, że to jest...
4: Tutaj również jest zaleta kolejna tego rozwiązania. Mianowicie całość oprogramowania ulokowana jest na karcie microSD. I ta karta microSD znajduje się również, szczelina tej karty microSD znajduje się również na tej najniższej części przedniej ściany, tej skierowanej do nas ku przodowi, ale właśnie skośnie, obok lewego głośnika. I tak jak go sobie wyjąłem teraz z futeralika, no to wszystko jest bardzo wyraźnie widoczne.
3: Futerał, rozumiem, dostajemy w zestawie.
4: Tak, sam futerał jest też ciekawy, dlatego że jest bardzo łatwy do zdemontowania, ponieważ urządzenie wkłada się w futerał i ono się zaczepia magnetycznie do tego futerału. Jest po prostu magnes w spodniej części, nie w spodniej, tylko w tylnej części Actilino. Jest magnes i w ten futerał
3: też
4: sklejony.
3: W sumie trochę szkoda, że spodniej też nie ma, bo do metalowych podłoży niekiedy by się mógł przyczepiać.
4: Przylepić.
3: Byłby jeszcze stabilniejszy odrobinę.
4: On ma gumowe nóżki, które go bardzo dobrze stabilizują. Pod spodem ma cztery gumowe nóżki, płaskie, nie kuliste, tylko płaskie nóżki, i one go świetnie stabilizują.
3: Z ciekawości sprawiają wrażenie, że zaraz się rozwalą, czy są tak mocno przyklejone, mocno przymocowane, że jakiś transport nawet, nie wiem, w dziwnych warunkach, bez futerału, bez niczego, nie powinien ich tam uszkodzić. Jak to wygląda? Tak w twoim odczuciu oczywiście, bo no, nie namawiam cię, żebyś próbował uszkodzić którąś z tych nóżek, bo po co sobie niszczyć.
4: Ja mam Braillino, które ma 7, nie 7, tylko 14 lat i ono ma takie same nóżki, więc
3: i tam są wszystkie
4: sobie,
3: cztery, rozumiem.
4: Wszystkie cztery. Ponadto jednak taka uwaga, że transport w jakichś specjalnych czy dziwnych okolicznościach bez futerału, nigdy proszę tego nie robić. Futerał jest dopasowany, nie zajmuje miejsca. Nigdy proszę takiego urządzenia nie transportować bez futerału.
3: Po prostu, krótko mówiąc, szkoda modułu.
4: Myślę, że Tak, myślę, że jak ktoś se kupi za 12 tysięcy...
3: To będzie uważał.
4: To raczej będzie używał tego futerału, bo to go nic nie kosztuje. Futerał jest... Nie zwiększa zdecydowanie wielkości tego urządzenia. Nie ma żadnego powodu, żeby go nie używać. Mhm.
3: Teraz moje pytanie brzmi... Mówiłeś o tym, że karta SD jest jakby w zestawie i że oprogramowanie jest na karcie SD. Czy jeżeli zapomnę o tej karcie, urządzenie w ogóle przestanie ze mną współpracować, czy to jest to oprogramowanie dodatkowe typu edytor muzyki, jak to wygląda?
4: Urządzenie zostaje monitorem brajlowskim bez karty. Mhm. Zwykłym, prostym monitorem brajlowskim. Natomiast karta jest w takim miejscu,
3: że ciężko ją, wiadomo.
4: Takie, że jej się na co dzień nie wyjmuje. Nie ma żadnego wielkiego powodu, żeby to robić.
3: Rozumiem, że
4: natomiast natomiast jest tylko taka uwaga, że w związku z tym, że to jest karta, to uszkodzenie oprogramowania, gdyby nawet się okazało, że się ta cały nośnik wywalił, nie ma żadnego dla nas znaczenia, po prostu kupujemy sobie kartę za 20 zł i
3: pobieramy i ze mamy, strony oprogramowanie, tak? I można.
4: Mamy oprogramowanie, jakoś... mamy oprogramowanie, dostajemy oprogramowanie na specjalnym styku, na specjalnym, jak się nazywa, pendrive'ie. I mamy całe oprogramowanie zawsze pod ręką i możliwość aktualizowania.
3: Właśnie, zresztą możliwość aktualizowania jest... po stronie użytkownika. Nie muszę oddawać do smutnego pana z serwisu, tudzież wesołego dystrybutora i nic, tylko mogę to zrobić.
4: W ogóle to jest tak, że razem z razem z urządzeniem dostaje się coś takiego, co się nazywa start stick, czyli taki pendrive.
3: Dawna dyskietka startowa.
4: Jest taka dyskietka nie całkiem startowa, bo jest to komplet oprogramowania firmy HelpTech do dyspozycji użytkownika. Wsadza się ten pendrive do komputera i uruchamia się plik htallnew i ten program zagląda sobie do serwera tam HelpTechowego i aktualizuje sobie oprogramowanie na tym pendrive'ie, po czym uruchamiamy plik start i znajdujemy swoje urządzenie i możemy sobie zaktualizować oprogramowanie. Zawsze możemy sprawdzić, czy jest coś nowego poprzez ten htallnew i jeśli coś tam jest nowego, to mamy to od razu do dyspozycji prosto z serwera producenta, bez pośrednictwa dealera, bez pośrednictwa jakiegoś tam
3: helpu,
4: bez wysyłania.
3: Bez wysyłania, wiadomo, bez kosztów tego typu.
4: Tak.
3: Czyli rozumiem, tak. Skoro to tak też wygląda, że jeżeli nawet coś by się niechcący stało i była oprogramowanie nie poszło tak do końca, jest jakakolwiek szansa, że urządzenie się, brzydko mówiąc, scegli, czy po prostu wyciągamy kartę, formatujemy z poziomu Windowsa kartę, wkładamy urządzenie, podłączamy, wkładamy znowuż start i czy tam all new, w tym wypadku potem start i ono samo zrobi raz, drugi, ponownie już, tym razem OK.
4: Nie ma takiej opcji, żeby urządzenie przestało być aktywne z powodu uszkodzenia oprogramowania. Ja miałem taką przygodę, że moje urządzenie w nocy sobie czytałem jakiś tam tekst, rano się obudziłem, chciałem sobie czytać, nie mam, mam tylko informację, brak czego tam pliku komunikatów. No i koniec, i urządzenie zepsute, nie działa w ogóle. Dzwonię do producenta, mówię, chłopie, takie urządzenie zrobiliście, takie tam jakieś, no. I on mówi, a weź, wsadź se to urządzenie, podłącz do komputera z Windowsem, przeskanuj tę kartę Windowsem. Po prostu zrób usuwanie uszkodzeń.
3: Na karcie.
4: No to zrobiłem Windowsem. No i po prostu zainstalowałem oprogramowanie z tego start stycka. I urządzenie
3: znowu
4: funkcjonuje
3: działa.
4: Dalej następnie. Tak.
3: No i bardzo dobrze, o to chodzi. I tu jest, myślę, plus dla HelpTechu, dla HandyTechu, no bo wszyscy wiemy, jak to działa na monitorach chociażby normalnie marki Focus, rynku. Że trzeba po prostu uważać i trzymać się za ręce wzajemnie, żeby nic się nie stało, bo jak się stanie...
4: Normalnie na rynku to jest właśnie niestety tak, że wszelki serwis odbywa się poprzez sprzedawcę, poprzez dealera, trzeba to wysyłać, przez dystrybutora gdzieś to trzeba wysyłać, bo zwykle trwa
3: tygodniami, jak nie dłużej, no i wszyscy wiemy...
4: Mamy tutaj też taką historię, że oprócz tego urządzenie ma możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury USB. To jest kolejna zaleta taka, że możemy nie pisać na klawiaturze brajlowskiej, tylko na klawiaturze standardowej komputerowej. To może radykalnie przyspieszać wprowadzanie tekstu dla tych, którzy są wprawnymi klawiaturowcami, że tak powiem. Właśnie nie brajlistami.
3: Nie brajlistami, wiem.
4: I rzeczywiście można wprowadzać tekst ze zwyczajnej klawiatury. Urządzenie rozpoznaje automatycznie klawiaturę i ją od razu lokuje jako klawiaturę wprowadzającą. Mało tego, jeżeli Actilino podłączone jest do komputera, to ta klawiatura połączona do Actilino może przejmować funkcję klawiatury komputerowej, a więc poprzez Actilino możemy sterować komputerem, wprowadzać tekst normalnej klawiatury.
3: Ona na zasadzie pośrednika wysyła komendy po prostu do komputera normalnie.
4: Tak jest. I to jest również, można sobie jakąś taką niewielką klawiaturkę USB zafasować i też ją gdzieś tam wrzucić do torby i mieć, jak ktoś lubi pracować na standardowej klawiaturze, jest taka opcja. Oczywiście urządzenie wyposażone jest w gniazdo słuchawkowe, a wobec tego w momencie, kiedy, wracając do tego całego audio naszego, w momencie, kiedy chcemy czuć się bezpieczni z urządzeniem mobilnym, jak smartfon, to możemy przełączyć audio sobie na Actilino i obsługiwać smartfon w brajlu za pomocą brajlowskich komend i klawiatury brajlowskiej, a jednocześnie audio mieć w Actilino. I wtedy mamy jego mikrofon jako mikrofon telefonu, jego głośniki jako głośniki telefonu głośno mówiącego. A jeżeli chcemy dyskretnej rozmowy, a więc chcielibyśmy, żeby to było tak jak w telefonie przyłożonym do ucha, możemy ubrać słuchawki i podłączyć je do Actilino i mamy po prostu schowany telefon w kieszeni, a tu sobie obsługujemy rozmowę tak jak na telefonie. Oczywiście możemy skype'ować, viberować, messengerować.
3: Generalnie cokolwiek. Z iPhone'em nie będzie problemu. Tak. Gorzej może być z Androidem, bo tam jest ileś sposobów na otwarcie urządzenia i aplikacje wysokiej jakości mogą nie zadziałać, a aplikacje VoIP-owe zadziałają. Wszystkie Skype'y, telefony
4: może
3: też
4: tak
3: nie ma
4: właśnie
3: problemu.
4: Tak.
3: Aplikacje z czatem wysokiej jakości nie będą działać ze względu na ograniczenia Bluetooth, nie na ograniczenia urządzenia. Po prostu tam
4: tak
3: jest z tymi profilami.
4: Natomiast jeśli chodzi o Bluetooth, to tu też mamy taką wygodę, że Actilino może się połączyć równocześnie z trzema urządzeniami Bluetooth, a do kompletu jeszcze z jednym urządzeniem USB. Więc możemy go uczynić na biurku takim centrum. Przepraszam. Bardzo Państwa przepraszam. Im centrum zarządzania urządzeniami i możemy się przełączać między, załóżmy, laptopem, iPhone'em i iPadem, no albo innymi trzema tam urządzeniami, albo nawet czterema, przy czym na przykład laptop może być podłączony przez USB.
3: Przez USB, a trzy mobilne. Mhm. No i tak też można.
4: A trzy mobilne. Także bardzo tutaj i są proste komendy przełączające urządzenie pomiędzy jednym a drugim urządzeniem, bo to jest jasne, że nie możemy obsługiwać trzech naraz w jednym czasie, ale one są już podłączone, przygotowane i możemy korzystać z
3: działać.
4: Nich. Wystarczy jedna komenda klawiszowa, żeby się przełączyć na kolejne urządzenie.
3: Teraz taka uwaga bardziej techniczna może, taka znowu pytanie z gatunku tych odrobinę trudniejszych. Co w przypadku, jak znajdziemy jakiś błąd, na przykład jak z otwartością deweloperów, z otwartością Helptecha, słuchajcie, znalazłem błąd, jak zrobię to i to, dzieje się coś. Słuchają

0: na początku został pokazany na Side City, natomiast faktycznie sprzedaże rozpoczęły się w połowie czerwca, a już kilka Actilino jest w Polsce i ja miałem tylko jedną interwencję i to była interwencja sprzętowa, a nie software'owa. To znaczy po prostu wymagana była wymiana płyty głównej, ponieważ dwa klawisze nie działały. Był jakiś błąd produkcyjny. Natomiast no, została płyta główna wymieniona i spokój. A propos tej płyty głównej, to powiem Państwu taką fajną ciekawostkę. Mianowicie jest to urządzenie, które jak to się nazywało? Po rosyjsku się to nazywało glasność. Kto pamięta takie słowo? Glasność to jest otwartość. Ja nie wiem, Rosjanie go wymyślili, to bardzo dziwne, ale ale tak było. To chyba za Gorbaczowa było takie słowo, była pierestrojka, prawda? I była glasność. Glasność to jest takie słowo, które oznacza otwartość na informowanie otoczenia o wszystkim. Mianowicie tutaj istnieje pełna glasność. Mamy w menu serwisowym całą informację o historii urządzenia. Kiedy zostało dostarczone, kiedy ma być, kiedy oni proponują serwis taki konserwacyjny, kiedy proponują wymianę urządzenia po 7 latach, proponują kiedy było w naprawie, o ile było, albo jest informacja, że nie było. Cała ta historia urządzenia jest do prześledzenia przez użytkownika w dowolnym momencie. Oczywiście z jednej strony służy to serwisowi. Jeżeli mi się coś dzieje, to mi się serwis pyta, a kiedy to, albo tamto, albo siamto. Oczywiście oni pewnie mają swoje dokumenty, ale ja jestem w stanie to wszystko
1: szybko,
0: im powiedzieć.
1: Podręcznie,
0: ale też ja powiedzieć. Ale też ja sam to wiem, nie muszę dzwonić do nich, kiedy byście mi to naprawiali tam, no, prawda? Wszystko jest u mnie.
1: Czy z ciekawości w menu serwisowym są też jakieś zaawansowane opcje, na przykład, których generalnie nie zaleca się zmieniać, ale jeżeli ktoś chce, to może, czy nie? Czy menu jest jakby tylko do odczytu
0: ustawienia,
1: tego typu?
0: Ustawienia są bardzo rozbudowane. Są też takie opcje, które są stosowane, na przykład z takich śmiesznych opcji, ponieważ Actilino jest urządzeniem wielojęzycznym, możemy sobie włączyć jakiś język, którego nie znamy, niechcący albo z głupoty, z ciekawości. No i w tym momencie nagle jest taka sytuacja, że nie możemy sobie już poradzić z urządzeniem, bo nie rozumiemy
1: tak,
0: w ogóle
1: menu.
0: Tak, bo
1: ono wyświetla nam niezrozumiałym brailem.
0: Tak jest. I wtedy jest taka opcja, że możemy wyłączyć urządzenie, co zawsze potrafimy, bo jest to zwykły klawisz, a włączając go możemy przytrzymać literkę. No i tych literek jest tam kilka. E na angielski, U na amerykański, angielski, D na niemiecki i tak dalej.
1: I uruchomić
0: możemy sobie przytrzymać
1: językiem.
0: I ona się od razu uruchomi z właściwym tam wybranym językiem. Na razie jeszcze nie widziałem polskiego w tym zestawie, ale polski jest dosyć świeży.
1: Jeśli dobrze
0: na pewno
1: czuję,
0: zostanie też wprowadzony.
1: Jeśli dobrze czuję w kościach, rozumiem, ty Wojtku zajmowałeś się polskim, na pewno interfejsem, ale i też pewnie tablicą, żeby to po polsku ładnie wyświetlało w funkcjach notatnika.
0: Ja rzeczywiście przystosowałem tablicę, nie jestem pewien, czy ona jest w pełni zrobiona. Po prostu tego nie wiem. Nie udało mi się trafić na sytuację, w której ona by się wysypała. To jest jeszcze tablica, którą robiłem do Braillina te 14 lat temu, więc nie pamiętam. Natomiast tablica jest taka, że duże litery mamy z punktem 7, cyfry mamy z punktem 8, czyli jest to ten prawy, jest to ten prawy punkt dolny, a więc 1, 2, 3, 4 to jest ABCD z dodanym 8 punktem tym dolnym. Mówię o tym dlatego, że na

0: przykład w angielskim brajlu, amerykańskim, są to znaki dolne, a więc przecinek, średnik,
1: co pokutuje do teraz przy pisaniu w iOS-ie brajlem znaku zapytania.
0: Na przykład.
1: Punkty, no drugi, i to im skutkuje właśnie wpisują, tak. Wpisują tak. Piątkę.
0: I się wpisują piątkę. Tak jest. A w niemieckim z kolei jest jeszcze inaczej, bo jest on, eucie, en.
1: Tak, to jest ten system taki uznany
0: z punktem
1: za europejski.
0: Szóstym. No właśnie. Natomiast ja właśnie zrobiłem tablicę taką, żeby, no tak mi się wydawało, że to dla mnie jest lepiej. Jak ktoś nie lubi, to zawsze można zrobić inną tablicę i to jest żadna sztuka. Mało tego, Actilino pozwala na wprowadzenie 10 tablic brajlowskich. Jedna jest standardowa, która tam sobie jest, ale ma 9 slotów, do których można przypisać 9 różnych tablic brajlowskich. Można sobie zrobić 9 polskich tablic, jak ktoś coś lubi. Zwłaszcza, że działanie jest dość proste, bo jest to prosty plik tekstowy ASCII. Proszę wybaczyć. Który można edytować i można rzeczywiście narobić sobie dużo kłopotów. Chciałem powiedzieć dużo radości.
1: Ale powiem ci szczerze, że sprowokowałeś mnie w tym momencie do pytania kolejnego, takiego podpytania małego. Mianowicie, jeżeli chciałbym mieć tablicę polsko-rosyjską, wiemy wszyscy, że brajl cyryliczny jest dość podobny do brajla polskiego z kilkoma tam drobnymi zmianami z racji różnic w języku siłą rzeczy. Czy w takiej sytuacji ten sen jest do spełnienia, skoro plik jest ASCII, czy nie? Czy
0: ten sen jest do spełnienia.
1: Unicode, czy nie? Jako...
0: Ten sen jest do spełnienia, ale w trochę interesujący sposób. Mianowicie... mianowicie mamy tutaj możliwość wprowadzenia sposobu przeszukiwania tablicy od początku ku końcowi lub od końca ku początkowi. Mm-hmm. I możemy poprzez proste przełączenie jedną komendą klawiszową kazać plik przeszukiwać od końca. I na przykład te same zbiegi punktowe zadeklarować w tablicy na pozycjach powyżej 128, 127, mhm. Zadeklarować takie same zbiegi punktowe, takie same zestawy punktowe, ale przy niełacińskim czytaniu, a więc od tyłu, jak one będą wyszukiwane, to mogą być to wyszukiwane litery rosyjskie, które cyrylicowe, które następnie będą rozumiane przez edytor w komputerze. Mhm. Przez, tak.
1: W taki sposób. Czyli troszkę na okrętkę, ale się da.
0: Ale się da. I no to oni to wymyślili przede wszystkim do języków takich jak arabski, ale rzeczywiście może to spokojnie można sobie zrobić tablicę.
1: Nie,
0: no
1: bo
0: nie jest to skomplikowane.
1: Konkurencji, tak, czyli znowuż będę wracał do nieszczęsnego Focusa, o ile w edytorze, no on nie ma edytora, tak? O tyle w komputerze, w programie JOS możemy zadeklarować podając mu symbol unicodowy, więc w ogóle mamy dowolność. Nie musimy podwajać znaczków. No i podajemy go w formie tam, nie wiem, U013 czy coś i podajemy mu potem punkty, które ma na ten symbol wyświetlić. Oczywiście kombinacja w tym
0: jasne,
1: momencie
0: tylko
1: przykładowa.
0: To tutaj, bo tutaj to nie o to chodzi. Tutaj mówimy, ja mówię o czymś troszkę innym. Ja mówię o tym, że możemy nie odzwierciedlić cyrylicę na Actilino, bo to jest właśnie tak, jak ty mówisz, taka sztuczka, ale chodzi o to, żeby napisać w Actilino znak i żeby on był
1: cyrylicą
0: w komputerze
1: rozumiem,
0: rozumiany
1: rozumiem
0: jako cyrylica.
1: No tak, tak.
0: Że
1: a
0: mamy
1: to też się
0: polskie
1: czasem przydaje.
0: N i rosyjskie N. I że ono będzie inaczej widziane również na ekranie komputera. Że będzie to rozumiane. To w Braille'u jest bardzo trudne, żeby komputer rozumiał, że pierwszy, drugi, piąty, szósty to jest U. Nie? To,
1: no tak.
0: A nie na przykład
1: nie kreska
0: slash,
1: ułamkowa,
0: czy backslash. A nie kreska ułamkowa, tak jest.
1: Tak, i ta kontekstowość w Braille'u zawsze pokutuje w taki czy inny sposób. bo to zawsze trzeba jakieś obejście na to znajdować, no i być może dlatego też no nie ma do tej pory jakiejś takiej właśnie uniwersalnej metody na to wszystko. Dobrze, Wojtku, tak. to może myślę, że mamy 8 po 20, więc to jest najlepszy czas na pokazanie tej notacji muzycznej, jeśli czujesz się gotów.
0: Okej, okay. Uruchamiamy sobie Actilino, które wisi mi tutaj grzecznie na brzuchu. Mam nadzieję, że go będzie słychać. Ja się troszkę odsunę od komputera, bo ono jest poniżej stołu. Jeżeli było słychać,
1: było słychać.
0: To ono się nam było słychać. Uruchomiło. Na ekranie tego wstępniaka, na ekranie czołówki, wyświetlana jest nazwa Actilino. Tuż za nim, za tą nazwą, jest symbol, który pokazuje nam stan naładowania baterii. Ja mam w tej chwili 3 z 4 kresek. Następnie jest literka B, która mówi, że aktualnie dostępny jest Bluetooth i można połączyć urządzenie z urządzeniem Bluetoothowym jakimś, bo jest aktywny Bluetooth, a następnie jest wyświetlona godzina 20, w tej chwili 10 i znak zapytania. Ten znak zapytania to też jest fajna historia i ja o tym jeszcze troszkę potem opowiem, dosłownie chwilę. A teraz szukamy sobie Braille'a muzycznego, wciskamy literkę M i mamy na ekranie informację nowy plik. Więc ja sobie włączam ten nowy plik, naciskam Enter i mam normalny kursor. No i teraz mogę napisać przykład tak. I teraz muszę napisać ósemeczkami.
1: Z ciekawości, jakie tempa i tego typu rzeczy da się określać znakami normalnymi muzycznymi? On ma podefiniowane, predefiniowane rzeczy?
0: On ma tam jakąś, tak, ma zdefiniowaną w tej chwili jakieś tempo i ja sobie to teraz odtworzę, wcisnę spacja P jak play.
1: Działa. Czy barwę instrumentu można zmienić? Jak to wygląda? Barwę, głośność?
0: Jeśli chodzi o barwy instrumentu, one są bardzo... Głośność można jak najbardziej. I to się zmienia spacja w górę, spacja przewijanie w górę, spacja przewijanie w dół. Zobaczymy, czy on teraz nam... A zgłośni się.
1: Trochę. Jest ciszej, dobra. Działa.
0: Tego teraz próbujemy zgłośnić.
1: Już jest max chyba.
0: Może jest max, a teraz sobie na przykład wyjdziemy z tego pliku i pokażę, bo sobie dla zabawy zrobiłem fragment solfeggio Bacha. Oczywiście są tu różne instrumenty, one są wszystkie bardzo skromne brzmieniowo.
1: Tak, no najlepsze one mają, one są te organy. Być takie tylko, wiadomo.
0: Ale jest tu gitara, jakiś ksylofon, fortepian, coś tam i tak trochę, jakby się człowiek uparł, to może mu się wydawać, że to rzeczywiście jest gitara czy fortepian.
1: Ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że ma to być tylko taki przykład do podsłuchu, czy dobrze piszemy.
0: Do pracy, tak. I proszę sobie zobaczyć, jak mi się udało napisać kawałeczek solfeggia. No i co? Nie tak, misiek. Wlazł mi w tryb PC. Już.
1: Spokojnie, ja się tu przygotowałem, ściszyłem ci nawet podkład. Żeby już tu.
0: A, miałeś, bo ono właśnie nie chciało. Będziemy grać. Uwaga. To jest napisane nutami. Koniec tekstu.
1: No tak.
0: Więcej nie napisałem.
1: Czy ja dobrze słyszałem, że w międzyczasie linijka też podążała kursorem za tym, co się tam prze...
0: Tak, linijka cały czas podąża kursorem za odtwarzanym tekstem. Mało tego, ja mogę dotykając znaków... Ja jeżdżę po linijce. Palcem. I on rozumie, że... A teraz dotkniemy C.
1: Z ciekawości, jak dotkniesz znaku przykluczowego, gra najbliższą mu lub dotyczącą go nutę czy granic?
0: Nie, jak znaku przykluczowego dotknę, to nic nie gra.
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Nie gra tutaj.
1: Nie gra pierwsze, ani nic takiego nie zrobili.
0: Nie. Okay. I zarówno jeśli chodzi o znak oktawy, jak i znak na przykład bemola, czy tam krzyżyka, to nie gra nic, tylko...
1: Rozumiem. Czy takie pliki możemy potem gdzieś wyeksportować, na przykład do pracy z tym na zewnątrz, czy to są tylko takie na teraz, na tu, na już?
0: Pliki można eksportować przy pomocy programu komunikacyjnego, który jest załączony do urządzenia. Nazywa się HTEC.com, czyli HelpTech Communications albo Communications.
1: W zależności od nawet języka.
0: I rzeczywiście on się eksportuje do formatu MIDI. I można sobie tworzyć ścieżki i potem je obrabiać w komputerze.
1: Ale na przykład do Music XML nie wyeksportujemy.
0: Nie wiem.
1: Okay.
0: Nie wiem. Nie przygotowałem się do lekcji.
1: Myślę, powiem szczerze, pod kątem programów, czy to też dotyczących nut brajlowskich, czy to softu z rynku otwartego, jakiegoś MuseScore'a albo tego typu zabawek, czy plik napisany sobie na kolanie w autobusie, bo akurat coś, możemy potem poddać jakiejś większej obróbce dalej w nutach, na przykład na komputerze, a nie koniecznie w...
0: Tak, jestem przekonany, że tak, natomiast nie wiem do jakiego
1: formatu,
0: do jakiego formatu to się da zrobić. Zresztą pewnie poprzez MIDI da się zrobić dalej.
1: Tak, no można pośrednio, poprzez MIDI do Music XML albo czegoś takiego, natomiast zawsze...
0: Jakaś tam właśnie dookoła...
1: Co bezpośrednio z nut, to bezpośrednio z nut.
0: Opcja jest. No, myślę, że to jest jeszcze początek drogi.
1: Rozumiem.
0: Tak mi się zdaje.
1: Mieliśmy jeszcze wytłumaczyć krótko znak zapytania.
0: Tak. Otóż Actilino jest pierwszym urządzeniem, które wprowadziło coś takiego. Jeszcze nie skończyłem tłumaczyć tego, bo jest ogromny materiał. Mianowicie przy każdej opcji, w każdym miejscu, na końcu mamy znak zapytania. I mamy tutaj na przykład wyświetloną opcję plik. Ja naciskam klawisz przywoływania kursora nad znakiem zapytania, który jest na końcu linijki, i mam informację. W menu plik możesz wybrać tworzenie lub wybór pliku bądź folderu oraz możliwość otwarcia, edycji, odczytu, przemianowania, kopiowania, przenoszenia i tak dalej. Jest po prostu
1: pomoc kontekstowa.
0: To jest pomoc kontekstowa. I klawiszem Escape wychodzimy z niej
1: i pracujemy dalej. Lądujemy pewnie znowu na dalej. Menu plik.
0: Na menu plik. Natomiast tutaj na przykład jest terminarz i znak zapytania. Terminarz pozwala na korzystanie z dodanych możliwości Actilino, polegających na śledzeniu zarówno pojedynczych, jak i nawracających tych spotkań i tak dalej.
1: Spotkań, wiadomo, o co chodzi.
0: To jest po prostu napisane w ten sposób. The scheduler allows you to access i dalej, więc przepraszam, pozwoliłem sobie to tłumaczyć na bieżąco. Ale niedługo, bo jestem mocno zaawansowany w przeglądaniu już, zczytywaniu już gotowego tłumaczenia, niedługo będzie ono gotowe i jak będzie gotowy podręcznik, to on poszczególne jego elementy są zaczytywane przez producenta do urządzenia i poszczególne, właściwie wciskanie znaku zapytania nad konkretną pozycją powoduje zaczytanie konkretnego na ekran
1: fragmentu
0: rozdziału.
1: Tak naprawdę.
0: Omawiające tak, fragmentu manuala.
1: I to jest dobre podejście, uważam, bo z tym niektóre programy mają problem. A dobry system pomocy, szczególnie kontekstowej, to zawsze jest plus. Bo nie trzeba tego szukać, nie trzeba tego przeglądać. To po prostu jest. Dobrze, Wojtku, czy jeszcze o czymś zapomnieliśmy w kwestii Actilino? Czy jeszcze o czymś chciałbyś powiedzieć, co jest wartego uwagi? Czy jeszcze coś umknęło?
0: Myślę, że warto powiedzieć o parametrach technicznych. Czas pracy na akumulatorze to jest 30 godzin. Mamy tutaj litowo-jonowy akumulator specjalny. Ogromna elastyczność, jeśli chodzi o ustawienia urządzenia. Na przykład mamy możliwość przełączenia się na braille sześciopunktowy, co może radykalnie poprawiać łatwość czytania tekstu, gdzie unikamy tych wszystkich ogonków punktu przy dużych literach, tak dalej. Tak, tak jest. I jeszcze bardzo wiele innych opcji, ale powiedzmy tylko o tym. Parametry techniczne, czas pracy, najważniejszy, czas pracy na akumulatorze do 30 godzin, czas ładowania 4 godziny.
1: Z Bluetoothem oczywiście ten czas jest, wiadomo, mniejszy, no ale to z audio.
0: On jest właściwie cały czas z Bluetoothem. To jest cały czas z Bluetoothem. No, jeżeli jest audio, to rzeczywiście wtedy może być ten czas mniejszy.
1: Czy w ramach oszczędności energii mogę odłączyć sobie moduł Bluetooth na zasadzie wyłączyć go sprzętowo, żeby on nie pobierał zasilania, bo i tak jestem na USB, i tak wiem, co robię, nie chcę Bluetooth.
0: Jeżeli nie mamy żadnego urządzenia podłączonego, po 15 minutach Bluetooth wyłącza się sam.
1: Pięknie. I potem trzeba go pewnie aktywować jakimś akordem, komendą, bo teraz chcę wyszukać urządzenie i sparować je z czymś tam.
0: Zwykle jest tak, że po prostu wyłączyć urządzenie
1: i włączyć.
0: I włączyć ponownie.
1: I ono samo włączy.
0: I ono sobie samo Bluetooth włączy.
1: Też jest to wyjście.
0: Tak, jest to jakieś wyjście. Tak jest to tutaj wymyślone. Mhm.
1: Sam ten notatnik, mówiłeś, że taki silny pod kątem tego, że no, jak na takie urządzenie, no to wiadomo, dużo funkcji, dość taki elastyczny. Rozumiem, że operuje na plikach TXT. Czy zaczytuje coś więcej, jakieś doce, jakieś PDF-y, czy nic z tego?
0: Jest w stanie wszystko, tak, znaczy może, żeby, przepraszam bardzo, zacukałem się, proszę Państwa. Jesteśmy w stanie wprowadzić tekst do Actilino z dość zróżnicowanych formatów, ale rezultat to jest plik tekstowy. Mhm. Plik komunikacyjny HT.com dokonuje konwersji w trakcie transmisji danych, w trakcie przesyłania danych i uzyskujemy czysty plik tekstowy w Actilino.
1: Rozumiem,
0: ale możemy wybrać do transmisji, tak, on nie ma sam obsługi różnych formatów, natomiast w czasie transmisji możemy przetransmitować pliki wordowskie, RTF,
1: i on już będzie
0: HTML,
1: wiedział, co z tym zrobić.
0: I on sobie z tym zrobi to, co trzeba.
1: Czyli nie możemy sobie na przykład szybko na karcie włożyć pliku i potem z menu urządzenia lokalnie go załadować. W taki
0: możemy,
1: sposób tylko tekstowy.
0: Możemy, ale pewnie tylko tekstowe. W przeciwnym razie pliki są albo częściowo, albo całkowicie nieczytelne.
1: Bo są z góry traktowane jako tekst, więc wszystko, wszystkie wnętrzności tam doca czy innego RTF-a po prostu się
0: jakieś
1: tam pokażą.
0: Dziwne rzeczy. Tak, dziwne rzeczy się wyświetlają. Ponadto HT.com oferuje transmisję wersją skrótów, a więc skróty drugiego stopnia w wielu językach. Ja nie próbowałem polskich skrótów, ale ponieważ muszę sprawdzić to i upewnić się, ale jest ogromna szansa, że polskie skróty te nowsze, nie laskowskie, tylko
1: nie,
0: te
1: no,
0: nowsze,
1: te
0: które,
1: prawilne, ortograficzne skróty języka polskiego. Mhm.
0: Które robił docent Saloni i pan Józefowicz. Tak. Na zlecenie PZN-u. że te skróty mogą być czytane tak, jak są czytane, rozumiane przez iOS na przykład.
1: To mi się bardzo podoba, z tego nie ukrywam, korzystam. To działa. Tam, tak. Tam kilka jakichś pojedynczych chyba nie wchodzi, ale tak generalnie sporo z tych skrótów faktycznie tam działa.
0: Działa, tak.
1: W iOSie.
0: Tak, tak.
1: To trzeba faktycznie zobaczyć na przyszłość. Rozumiem, że aktualizacje firmware'u co jakiś czas, zakładam, dla potencjalnych posiadaczy są. I one aktualizacje, są publicznie dostępne.
0: Aktualizacje firmware są dostępne i są zawsze, mamy do dyspozycji ten nasz pendrive z
1: startowym, o którym już
0: startowy
1: mówiliśmy.
0: Z aktualizacjami i on zawsze aktualizuje to, jak tylko chcemy, to aktualizuje te oprogramowania i my, jak mamy zaktualizowany pendrive, możemy z niego jakby zaktualizować sobie następnie
1: wewnętrzne oprogramowanie urządzenia, tak. Rozumiem.
0: Tak.
1: Czyli podsumowując, myślę, chyba że jeszcze o czymś zapomnieliśmy, Wojtku.
0: Ja myślę, że tutaj jest dużo rzeczy jeszcze tak, do omówienia, ale
1: tak,
0: nie będziemy...
1: Tak naprawdę, bo nie to jest celem naszej audycji, żeby krok robić. Po kroku tak. Omawiać wszystkie menu, wszystkie meandry.
0: Jest tutaj bardzo interesujący kalkulator, bogaty funkcjonalnie, tylko że trzeba się go niestety nauczyć, bo jest
1: bo
0: to kalkulator inżynierski, bo operuje właśnie na różnych złożonych operatorach. Jest terminarz bardzo zaawansowany, jest... jak mówię, budzik, stoper. Budzik to właściwie możemy sobie odpuścić, bo on działa wtedy, kiedy jest włączony aktelino, więc jest to raczej taki alarm, który możemy sobie ustawić. Daj mi znać, jak będę
1: taki
0: miał wyjść do szkoły.
1: Na zasadzie.
0: Tak,
1: a nie,
0: tak,
1: a nie
0: że jak jestem w trakcie pracy, tak, jak jestem w pracy i chcę sobie coś tam. Więc jest tu sporo takich dodatkowych funkcji, ale myślę, że to, co powiedzieliśmy, jest najważniejsze i najbardziej dokładnie prezentuje zalety, funkcjonalność tego sprzętu. To, że waży 40 deko, jest taką bardzo przyjemną,
1: niewielkie właśnie, czyli tak podsumowując,
0: cegiełką.
1: Niewielkie, ale nie mikroskopijne urządzenie, 16 znaków, tak. Około 30 godzin na baterii, Bluetooth do trzech urządzeń,
0: szybkie
1: audio.
0: Ładowanie. Tak.
1: Szybko, fakt. 4 godziny to nie jest wiele. W minusach tak mamy ten magnetyczny kabel, no, który z jednej strony jest stabilny, ale nie jest uniwersalny.
0: Ale z drugiej strony tak jest.
1: Rozumiem jest. Jeszcze, tak się upewniając... tak. Dobrze, no to chyba faktycznie wszystko. Chyba o niczym nie zapomnieliśmy. Notacja muzyczna jest... edytorek tej notacji muzycznej. Zawsze poglądowy jest. Fajnie, że operuje na notacji tej brajlowskiej, a nie na przykład tylko na MIDI.
0: Tak. Mhm. Tak. No, cieszę się, że Państwo z takim ożywieniem reagują na to, co tutaj opowiadamy, co widać po ilości rozmów. Ale rozumiem, nie, przepraszam, żartuję sobie, ale rozumiem, że tak tutaj interesująco opowiadamy, że Państwo nie chcą nam po prostu przerywać.
1: Wojtku, widocznie wyczerpaliśmy temat, albo go wyczerpujemy poprawnie w sporej części.
0: Albo wyczerpujemy poprawnie naszych słuchaczy.
1: O to bym nas nie podejrzewał mimo wszystko, chyba jednak mówimy dość interesująco. No i przede wszystkim o dość interesującym było nie było urządzeniu, dodajmy, nowym. No i
0: tak,
1: Wojtku, słowo ciałem
0: nowe.
1: Się stało. Halo, Tyfloradio, słuchamy.
2: Halo,
1: Tyfloradio, słuchamy.
0: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Ja
0: witam również.
2: Do tego, że nikt nam nie mówił.
1: Prosimy radio tylko wyłączyć, bo mamy tam opóźnienie bardzo spore. Naprawdę wystarczy z nami porozmawiać tu.
2: Jestem.
0: Wyciszyć
2: trochę,
0: bo słychać
2: mnie?
0: Rzeczywiście.
1: Tak, słychać.
0: Słychać bardzo dobrze.
2: Więc tak. Witam bardzo serdecznie pana Wojtka, Andrzej się kłania. Powiem tak. Mam Actilino, jestem z niego zadowolony. Nie dzwoniłem, albowiem nikt nie powiedział, że możemy dzwonić. tylko podał numer.
0: A nie, nie.
2: A zawsze można było tak, radio, tak, tak, mówione.
1: Oczywiście, że można dzwonić.
2: Rzeczywiście, ale zawsze było mówione, kiedy można już, kiedy jest uruchomiony. No ale dobrze, jestem zadowolony.
1: Nie,
2: z tego.
1: Był uruchomiony.
0: Muszę powiedzieć, że rzeczywiście raz podaliśmy numer telefonu, może za mało,
1: i tak
0: może
1: się
0: za mało
1: potem
0: państwa zachęcaliśmy,
1: że
0: już zapomnieliśmy. Rzeczywiście, dziękujemy.
1: Gdyby jeszcze ktoś był chętny, 123 834 835 to krakowska strefa numeracyjna, normalny, stacjonarny numer. Można tak dzwonić już od jakiejś 19.07.
2: Powiem
0: słuchamy,
2: tak, że jestem zadowolony z tego notatnika. Jest jeszcze fajna rzecz, o której pan Wojtek użył, ale nie wiem, czy o nich wspomniał. Uruchamianie wszystkich opcji gorącymi klawiszami. Bardzo fajna rzecz, bo można się szybko po prostu po nim poruszać. Czyli nie trzeba, powiedzmy, kursorami gdzieś tam błądzić, szukać tego, nie? Tylko po prostu są gorące klawisze, które możemy sobie włączyć i to po prostu dość ładnie działa. Gorące klawisze są też fajnie, można po prostu tak jakby dowiedzieć się, jaka opcja ma te gorące klawisze. One są w nawiasach elegancko tam zaznaczone. Powiedzmy, wchodzimy w daną opcję. Jest dobre takie do nauki. Możemy to włączyć, te gorące klawisze, lub wyłączyć. Nie? I to jest taka osoba.
0: Czyli z jednej strony, jeżeli chcemy z dość długiej listy funkcji wybrać jakąś funkcję, powiedzmy edytor albo zegar,
2: no właśnie,
0: to mamy
2: właśnie
0: do tego gorące klawisze i możemy literką Z uruchomić od razu zegar, prosto z menu, a literką P od razu plik. A jednocześnie, tak jak tutaj pan Andrzej mówi, jeżeli nie pamiętamy tych gorących klawiszy, możemy sobie tak ustawić Actilino, żeby zamykał litery, które są gorącymi klawiszami, w nawiasie, i my wtedy widzimy, aha, P to będzie plik, a M to będzie brajlowska notacja muzyczna, a B to będą tablice brajlowskie i tak dalej. Czyli możemy sobie podpowiadać nie tylko ten znak zapytania, który nam daje pomoc kontekstową, ale nawet samo menu może nam podpowiadać, jak posługiwać się urządzeniem. Dla tych, którzy zaczynają, to jest bardzo wygodne, myślę.
1: Owszem.
0: Dziękuję, że pan zwrócił na to uwagę.
2: No nie, bo to jest takie dobre, nie? To jest takie na początek. Nie mam go długo, powiedzmy, bo nie mam go jeszcze miesiąca, no ale tak powolutku. No nie zawsze tych gorących klawiszy się można nauczyć. No i dobrze, tak. Dobrze było usłyszeć, że ten podręcznik będzie zaimplementowany, tak? Do tego po polsku,
0: tak,
2: powiedzmy,
0: tak,
2: że to.
0: Tak.
2: Myślę, tam jeszcze, że to jak będzie pan bardzo widzi.
0: Tam jeszcze, jak pan widzi, jest trochę rzeczy do zrobienia, na przykład w tym menu opcje, słowo język nadal to jest language, coś tam jeszcze jest, jakieś pojedyncze słowa, więc on oczywiście cały czas jest jeszcze dostosowywany i z każdą wersją oprogramowania będzie to coraz lepiej, a spodziewam się, że w najbliższym czasie, jak skończę zczytywanie podręcznika, to będzie to radykalny skok, że po prostu już będą te pomoce, te helpy po polsku, i to nam też bardzo pomoże.
2: Ja go używam, powiem też tak, tym, którzy się może zastanawiają. No oczywiście bawiłem się tak po podłączeniu do iPhone'a, jak to działa. Tam poruszyliście taki temat, czy właśnie Patryk chyba zapytałeś, czy szybko się ta komunikacja między Braille'em a mową, tak? O to chodziło?
1: Tak. A przede wszystkim opóźnienie od fliku, od gestu, powiedzmy, na iPhone'ie do wypowiedzenia przez syntezę, no bo to jest Bluetooth, to zawsze opóźnia odrobinę.
2: Znaczy nie, gestu nie na iPhone'ie, tylko gestu...
1: Na monitorze.
2: Mhm. Na monitorze. No nie, no to powiem tak, że akurat odwrotnie pamiętam, że jeżeli cokolwiek robię na iPhone'ie, to się to błyskawicznie pokazuje na wyświetlaczu Actilino, i odwrot, no chyba też to jest dosłownie bardzo szybko. Podejrzałem,
1: a sam
2: że
1: dźwięk,
2: nie jestem
1: samo
2: jakimś
1: audio po tym Bluetooth?
2: Też bardzo to. Znaczy chodzi o to, że jeżeli coś tutaj robię, to czy iPhone mi to szybko mówi, tak?
1: Mhm.
2: Tak to mam.
1: W sensie po szybkim czasie od naciśnięcia przycisku, tak?
2: Tak, oczywiście.
1: Okej. Okay.
2: Szybko. Nie sprawdzałem połączenia, jakoś się nie bawiłem jeszcze połączeniem takiej rozmowy
0: audio
2: telefonicznej, nie? Z Actilino.
0: Aha, no tak.
2: Z Actilino, tak. Tego nie, jakoś nie sprawdzałem jeszcze. i coś mi jeszcze uciekło fajnego, tylko już, no i właśnie nie wiem co. No ale to tak to bywa czasami. Może innym razem. Mhm. Więc dziękuję bardzo, pozdrawiam. I...
1: My również pozdrawiamy.
0: Ja dziękuję również, dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: I do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo. Pan Andrzej rzeczywiście od niedawna jest użytkownikiem Actilino i cieszę się, że głos od takiego użytkownika, który z urządzenia sam korzysta, a nie po prostu reklamującego go dystrybutora.
1: No tak, no bo to jest wiadomo, to zawsze pojawi. To zawsze jest, no po prostu w praktyce, tak? Dystrybutorowi może się,
0: jakieś, tak,
1: dystrybutorowi
0: tak.
1: Może się funkcja albo wydawać rewolucyjna, albo istotnie nawet i podobać, a na przykład, nie wiem, jest zaimplementowana inaczej niż w innych rozwiązaniach i już użytkownik nie musi jej zaakceptować w takiej formie, w jakiej ona tu
0: tak,
1: jest.
0: Tak, tak.
1: I o to też chodzi w tym wszystkim, żeby wymieniać te opinie. I po to też jest ta audycja. My, Wojtku, mam nadzieję, że i tak mi się przynajmniej wydaje, wyczerpaliśmy, jak widać, nie wszystko, ale sporo tematu.
0: Chyba, myślę, że urządzenie zostało omówione dość gruntownie i nie powinniśmy więcej Państwa męczyć.
1: Pod audycją natomiast można będzie zamieszczać ci, komentarze. Więc jeżeli byłyby jakieś pytania, Państwa, którzy, to też
0: one do nas trafią i ja na pewno się z nimi będę zapoznawał i na nie reagował.
1: Tak. Coś mówiłeś jeszcze, ci, którzy... I ci przerwałem. Nie wiem, czy...
0: Ci, którzy chcieli się jakoś z tym urządzeniem zapoznać, pewnie mają ogólny obraz, natomiast ci z Państwa, którzy będą zainteresowani szczegółami, zawsze mogą się zwrócić także bezpośrednio już do mnie. Ja podam mój numer telefonu, jest on oczywiście dostępny na stronie internetowej firmy Bedison, ale podam ten telefon, to jest telefon bezpośrednio do mnie, 601 545 875, 601 545 875, i zapraszam do kontaktów.
1: Za dziś dziękujemy w takim razie. Moim gościem był Wojciech Maj.
0: Dziękuję Państwu serdecznie.
1: Cały czas
0: dziękuję,
1: działającej, Patryk. Spokojnie, nie zginęła firmy Medison w tym wypadku.
0: Jeszcze... A nie, przepraszam.
1: Rozumiem, chciałeś ustawić mnie na baczność.
0: Że nie zginęła.
1: Nie zginęła, nie zginęła. I audycję realizował dla Państwa i współprowadził z Wojtkiem Majem Patryk Fajszewski, czyli ja. Do usłyszenia w następnym Tyflo Podcaście. Mówimy Wam.
0: A ja pożegnam się z Państwem również, tak jak się przywitałem. Thank you very much and goodbye.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku spróbuję Wam nieco przybliżyć najnowszy odtwarzacz firmy Apple, czyli iPod Touch 4G. Ponieważ na stronie Tyflo Podcastu możecie znaleźć już dość sporo informacji na temat produktów z logo nadgryzionego jabłuszka, nie będę dzisiaj opowiadał Wam o samym systemie, gestach i jak z tych gestów korzystać. Aby audycja nie była też jakoś przeraźliwie długa, skoncentruję się dzisiaj tylko na funkcjach multimedialnych tego odtwarzacza. iPod Touch, jak sama nazwa wskazuje, jest urządzeniem z ekranem dotykowym. 4G oznacza, że jest to już czwarta generacja iPoda Touch. Obecna wersja została wyposażona w dwie kamery i wbudowany mikrofon. Z kamer w odtwarzaczu raczej nie korzystamy, ale postaram się Wam dzisiaj zademonstrować, że z mikrofonu, przynajmniej w urządzeniach firmy Apple, warto korzystać. Zacznijmy jednak od kilku słów na temat samego odtwarzacza. Wiele osób twierdzi, że iPod Touch 4G to po prostu iPhone 4G bez możliwości wykonywania połączeń. Osoby te mają rację i jednocześnie się mylą. Przede wszystkim jest kilka różnic sprzętowych. iPod posiada nieco słabszą kamerę na froncie obudowy, głównie dlatego, że jest on bardziej płaski. Tylko taka kamera po prostu się tutaj zmieściła. iPod nie posiada też lampy błyskowej, nie posiada odbiornika GPS, także ekran Retina, jaki posiadają oba urządzenia, różni się nieco. W iPodzie jest on nieco uboższy. Brakuje w iPodzie Touch jednej technologii, która funkcjonuje w iPhone'ie. Co do niemożności wykonywania połączeń, to oczywiście jest to poniekąd nieprawda. Z iPoda można dzwonić nie tylko przez Skype'a czy inne programy VoIP-owe, ale także za na przykład pośrednictwem programu FaceTime, nawet na telefony iPhone. Na szczególną uwagę zasługuje czas pracy tego odtwarzacza. Przy wyłączonym połączeniu Wi-Fi muzyka jest odtwarzana przez 40 godzin. Filmem wideo możemy się cieszyć przez 7 godzin. Jak wygląda iPod Touch? Trzymam iPoda w dłoni, jaki jest duży. Na wysokość przypomina przeciętnego smartfona, może nawet nie przeciętnego, a takiego z tych większych, powiedzmy Nokia N82 na wysokość, na szerokość dodatkowo jeszcze 1/3 szerokości smartfona, mniej więcej mała tabliczka czekolady. Jeśli chodzi o grubość, to jest od 0,5 cm, mam wrażenie, do 7 mm. Cały jest bardzo zbity, solidnej konstrukcji, nic tutaj nie trzeszczy, nic się nie rusza. Od frontu znajduje się, cały front stanowi szyba wyświetlacza, a cały tył urządzenia razem z bocznymi krawędziami, w które tylna obudowa przechodzi płynnie, stanowi aluminiowa obudowa. Od frontu cały ekran, cała szybka jest idealnie gładka, dopiero u spodu ekranu znajduje się okrągły przycisk. Jedni nazywają go home, inni mówią powrót, jeszcze inni mówią na niego jabłuszko. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie od frontu jest tylko jeden okrągły przycisk. Na lewej stronie obudowy znajdują się dwa przyciski, ciszej, głośniej. Od góry przycisk blokujący klawiaturę i wyłączający całe urządzenie, włączający oczywiście także. Od spodu znajdują się gniazdka, gniazdo ładowania, gniazdo słuchawkowe i mikrofon. Mikrofon oczywiście wbudowany. Skoro mamy dzisiaj rozmawiać o multimediach, nie wchodząc w szczegóły, jak nawigować po samym systemie, ja nie będę się rozdrabniał. Po prostu odblokujemy urządzenie. Spróbujemy je oczywiście podgłośnić maksymalnie tak, żebyście wszystko jak najlepiej słyszeli. Wchodzimy sobie do katalogu multimedia, gdzie starałem się zgromadzić wszystko to, co dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować. Zaczniemy może od tego, co iPod powinien robić, czyli odtwarzać muzykę. Wchodzimy do aplikacji muzyka.
6: Muzyka, wróć, przycisk wróć. 02, track, drugi.
5: I w tym momencie wrócimy sobie jak gdyby do głównego okna samej aplikacji muzyka. Mamy parę opcji, które zawsze wyświetlają nam się na dole w tej aplikacji. Możemy sobie sortować zawartość poprzez wyświetlanie listami, wykonawcami, wyświetlanie listu utworów, albumy i więcej. Listy, wybierzmy sobie listy. Mamy tutaj listy, które sobie potworzyłem, dodając utwory przez iTunes do samego odtwarzacza, ale sprawdźmy, jak to będzie, gdy wyświetlimy sobie sortowanie przez wykonawców.
6: Alica Kels, Carl Sainz, Alter Bridge, Amy Diamond, Annie Lennox, Annie Lennox, Apocalyptica, Avril Lavigne, Duże Nagłówek, Bachamen.
5: Widzimy, że są poukładane
6: Bob Dylan, Bon Jovi.
5: Wszystkie nazwy alfabetycznie.
6: Utwory, przycisk, albumy, przycisk.
5: Albumy.
6: Zaznaczone, albumy. odtwarzane. Szukaj. Wszystko duże F na Fire H. Duże G na Demini. Kasia Kowalska. Greatest Hits THE Ultimate Collection Boniowi. Duże I na Inquisition Symfony.
5: I na tej zasadzie możemy sobie przeglądać zawartość odtwarzacza. Powiedzmy, że my sobie skorzystamy z list i wybierzemy sobie, powiedzmy, listę Ira albo Mój Dom.
6: Ira odtwarzane. Przeszukaj. Edycja. Wymasz.
5: I włączymy sobie jakiś utwór.
6: Mój dom. Mój dom. Ira. Płonę. Mój dom. Ira.
5: Płonę, powiedzmy. Ściszymy, żeby wam nie dokuczał iPod. Jak teraz nawigować sobie po muzyce? Przede wszystkim w momencie, gdy nam muzyka przeszkadza, w każdej chwili możemy ją zatrzymać podwójnym tapnięciem dwoma palcami. Zatrzymuję w tym momencie. No, w momencie, jak ściszyłem muzykę, to ściszył nam się też syntezator. Możemy tutaj sobie obejrzeć, jak wygląda okno samego odtwarzacza. Możemy włączyć powtarzanie utworu. Możemy włączyć losowe odtwarzanie. Przerzucić na poprzednią ścieżkę. Włączyć samo odtwarzanie.
6: Następna ścieżka.
5: Przycisk. Następny utwór.
6: Głośność 100%. Regulacja.
5: Regulować głośność. Następna i to ścieżka. Generalnie odtwarzaj. Tyle przycisk. Opcji.
6: Następna ścieżka. Przycisk.
5: Tutaj jeszcze odtwarzaj. Jakbyśmy przycisk. Włączyli odtwarzanie, to następna ścieżka. Pod przycisk. Opcją następna ścieżka jest do dodatkowo, właśnie powiedział, przytrzymaj, aby przewinąć do przodu. Czyli utwory odtwarzaj. Można przycisk. Sobie normalnie przewijać. Sprawdźmy, jak jeszcze raz będzie odtwarzał. Zwróćcie uwagę, oczywiście odrobinkę ściszymy, gdy tak będzie lepiej dla komentowania. W momencie, gdy gdy odtwarzana jest muzyka, przesuwam się po opcjach menu, to po to, aby słyszalny był syntezator, muzyka jest automatycznie ściszana. Już wam to demonstruję. Włączam najpierw odtwarzanie. Jak widzicie, iPod po prostu sam sobie ścisza muzykę. Oczywiście zwróćcie uwagę teraz, ja wezmę i włączę sobie tą muzykę, zminimalizuję aplikację i zablokuję ekran. W tym momencie mógłbym sobie wrzucić mógłbym sobie iPoda gdzieś tam do plecaka, mogę sobie go gdzieś położyć. Ekran jest cały zablokowany. Sobie uderzam o wyświetlacz, nic się nie dzieje. Jedyne aktywne przyciski to jest właśnie przyciski home, przycisk jabłuszka i przyciski ciszej, głośniej. Teraz jakbym tapnął dwoma palcami, nie dam rady zatrzymać muzyki. W tym celu muszę dopiero odblokować sam ekran. Więc najpierw go uaktywniam. Odblokowuję ekran. Podwójne tapnięcie i w tym momencie już muzyczkę mogę sobie wyłączyć. Przechodzimy jeszcze raz do katalogu multimedia. Jeszcze raz sobie podgłośnimy. Okay. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W momencie, gdy zatrzymuję muzykę i potem ją włączam, ona odtwarzana jest od tego samego momentu. Czyli jeśli chcielibyśmy sobie posłuchać książki i na przykład musimy tą książkę zatrzymać, nie ma problemu. Wystarczy dwa tapnięcia, muzyka jest odtwarzana, zatrzymujemy i zaczynamy odtwarzać od tego samego miejsca. nie ma problemu ze wstawianiem jakichś zakładek i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w momencie, gdy w międzyczasie będziemy chcieli posłuchać jakiegoś innego utworu, no to już niestety mamy pewien problem. Muzyka. Jeszcze raz otwieramy tę aplikację.
6: Muzyka. Ira. Płonę. Mój dom.
5: I wracamy do listy albumów.
6: Głośność 100%.
5: Zwijamy sobie Irę.
6: Ira. Mój dom. Listę. Przycisk wróć.
5: I co my tu jeszcze mamy? Albumy.
6: Więcej.
5: Po skorzystaniu opcji, po włączeniu opcji więcej, przeglądamy, co mamy dostępne. Mamy dostępne gatunki, wyświetlanie utworów według konkretnych gatunków. iTunes, są to rzeczy pobrane z iTunes.
6: Książki audio,
5: pobrane na przykład z iBooks. Podcasty, też pobierane na przykład z iTunes, czy z programu iBlink Radio.
6: Składanki.
5: No, składanki wiadomo.
6: Listę, przycisk, twórcę.
5: Twórcy. I tu z powrotem przycisk, wracamy do naszych
6: składanki.
5: Do naszych standardowych pozycji.
6: Wykonawca, przycisk.
5: Może jeszcze zademonstrujemy.
6: Gatunki.
5: Jakie mamy gatunki? Gatunków jest oczywiście
6: więcej,
5: sporo.
6: Przycisk, gatunki, odtwarzane. Szukaj. Alt, rock. Alternatywa. Balad. Blues. Classical.
5: Classical.
6: Country.
5: Country.
6: Dance.
5: Dance.
6: Disco.
5: Disco.
6: Eurodance.
5: Eurodance.
6: Folk rock.
5: Folk rock.
6: Instrumental.
5: Instrumentalne.
6: Latino.
5: National music. I tak dalej, i tak dalej. Gatunków oczywiście jest dość sporo, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj opcji jest sporo do zabawy. Ale, że tak powiem, są to wszystko klasyczne funkcje odtwarzacza. Więc dla Was nie jest to nic, że tak powiem, nowego, więc pora Was czymś zaskoczyć. Najpierw zamykamy sobie aplikację. Zamykamy katalog multimedia i blokujemy ekran. Zademonstruję Wam teraz opcje, których nie mają inne odtwarzacze MP3, MP4. Jak korzystać z odtwarzacza iPod Touch bez syntezatora mowy. Czy to jest trudne, czy to jest skomplikowane? Oczywiście nie. Wystarczy, że nawet przy zablokowanej klawiaturze naciśniemy i przytrzymamy sobie klawisz Home, do momentu, gdy usłyszymy dość charakterystyczny dźwięk i wtedy wydamy odpowiednią komendę. Sprawdźmy zatem, czy to działa. Naciskam Home. Graj. W tym momencie odtwarzacz zaczyna odtwarzać nam muzyczkę. Czy my ją możemy zatrzymać? Oczywiście. Wydając mu oczywiście komendę. Pauzuj. I w tym momencie muzyczka zostaje zatrzymana. Ale my muzyczki chcemy posłuchać sobie dalej. Graj. Muzyka gra. Ale powiedzmy, ten utwór nam się nie podoba, więc poprosimy go o następny. Graj następny. Ten nam się nie podoba. Chcemy następny. Graj następny.
6: Odtwarzam utwory H.
5: W tym momencie przełącza nas po prostu między albumami. Ale spróbujemy kolejny utwór, żeby nam dał. Następna piosenka. Możemy sobie wybierać, czy ma nam przerzucać po całym katalogu, czy tylko po jednym utworze. Następna piosenka. Jeśli wiemy, jaką mamy muzykę u siebie na iPodzie, możemy poprosić iPoda, żeby nam ją właśnie odtworzył. Graj Kasia Kowalska.
6: utwory, Kasia Kowalska.
5: W tym momencie odtwarzany jest album Kasi Kowalskiej. Spróbujmy jeszcze raz. Graj Mój Dom.
6: Odtwarzam album Mój Dom.
5: I w ten sposób odtwarzane mamy albumy, te, które byśmy chcieli. Jeśli na przykład nie wiemy, co to właściwie nam gra, możemy zapytać o to iPoda. Jaka to piosenka?
6: Odtwarzam Mój Dom, Ira.
5: W tym momencie powiedział nam nazwę albumu. Jaka to piosenka?
6: Odtwarzam Mój Dom, Ira.
5: Widocznie ten utwór nie jest nazwany. Następna piosenka po prostu się nazywa Mój Dom, a my sprawdzimy sobie, jak się nazywa kolejna. Jaka to piosenka?
6: Odtwarzam Płonę, Ira.
5: Tak jest. Jeśli na przykład chcemy, żeby iPod mieszał nam utwory, nie ma żadnego problemu. Poprosimy go. Pomieszaj.
6: Mieszanie włączone.
5: I w tym momencie iPod będzie mieszał nam utwory. W tym momencie wyłączona jest opcja przerzucania utworów poprzez potrząśnięcie, ale iPod ma taką opcję. Osobiście mam ją wyłączoną. Mogłem włączyć przed demonstracją, to byście mieli świadomość, jak to działa. Pauzuj. Jeszcze jedną opcją, jaką posiada iPod Touch z tych różnych poleceń głosowych, które normalnie można sobie odnaleźć w instrukcji obsługi, ma jeszcze jedną, czasami bardzo przydatną. Jaka to opcja? Która godzina?
6: Jest godzina 14:57.
5: Skoro poznaliśmy już opcje te mniej klasyczne, w takim razie trzeba by teraz zapoznać się z możliwościami, jakie w tym urządzeniu stwarza internet. W tym celu przejdziemy sobie ponownie do katalogu multimedia i zademonstruję Wam, jak tutaj działają radia internetowe. Na przykład Antyradio jest jedną z aplikacji, które jak gdyby są domyślnie stworzone tylko i wyłącznie do odtwarzania jednej stacji radiowej, ale my tu sobie skorzystamy z innego programu, F-Stream. Tutaj możemy mieć całą listę najróżniejszych stacji radiowych, internetowych i wystarczy w momencie, gdy otwieramy aplikację, mamy jak gdyby podświetloną domyślną aplikację, domyślną stację radiową, wystarczy tapnąć sobie dwa razy i w tym momencie odtwarza się nam akurat fińskie radio Voima, nadające prosto z Lahti. My możemy sobie go posłuchać na naszym odtwarzaczu, dokładnie tak samo jak z komputera. Jak to działa? Normalnie podajemy, tak jak w komputerze, adres danej stacji radiowej, stacji internetowej i możemy sobie po prostu ustawić tutaj całą listę takich stacji. I tak jak mówię, po włączeniu aplikacji, w momencie, gdy mamy podświetloną, wybraną jako domyślną którąś ze stacji radiowych, wystarczy sobie dwa razy tapnąć palcem i radio jest nam odtwarzane. Oczywiście tutaj także działa opcja dwóch palców, dwóch tapnięć z dwoma palcami. możemy sobie zatrzymywać i włączać radyjko. Ok, skoro wiemy, że internet działa, że działa całkiem fajnie, skorzystajmy sobie z kolejnej aplikacji, która zainstalowana jest domyślnie w iPodzie, w iPhone'ie zresztą dokładnie tak samo, niezwykle popularna na świecie, to znaczy YouTube. Otwieramy sobie YouTube'a.

0: wcześniejszego wyszukiwania i wpiszmy sobie coś. Wpiszmy sobie może kabaret. Może o. Rak. I szukanie.
1: Więcej. Przycisk. Kabaret Rak. Hanka Krasnalem. Urodziny kabaretu Rak. Więcej info. Kabaret Rak. O stosunkach polsko-niemieckich. Wyświetleń. 36.
0: No powiedzmy, że wybierzemy sobie obojętny który.
1: Orientacja poziomna.
0: Wystarczy kliknąć dwa razy. W tym momencie obraca nam się ekran. I od razu zaczyna odtwarzać nasz kabaret.
2: Jakie są konsekwencje? Zdajecie sobie sprawę, co się narobili?
3: Tak, patrz. Pierwsza konsekwencja jest taka, że jak my tu ostatnio grali, to tu z przodu było pełno dzieci.
1: Zagładka. Poprzednia ścieżka.
0: No, blokujemy, nie mamy czasu na tyle zabawy. To tylko po to, żebyście mieli świadomość, że bez problemu można sobie korzystać z YouTube'a na iPodzie. Kolejną aplikacją, która nie jest instalowana standardowo, ale która jest darmowa i można ją sobie pobrać bez problemu z App Store i używać na iPodzie, jest aplikacja Ipla. Ipla, ci, którzy o niej słyszeli, to wiedzą, że na komputerach stacjonarnych jest ona niedostępna dla screenreaderów, a w przypadku iPoda czy iPhone'a jest dostępna dosłownie w 100%. Czym jest Ipla? Ci, którzy nie wiedzą, jest to swego rodzaju telewizja cyfrowa dostępna z poziomu właśnie aplikacji Ipla, czyli dostępna z poziomu internetu. My się nie będziemy logować.
1: Duże L. Zaznaczone. Start. Przycisk. Wideo. Przycisk. Zapisane. Przycisk. Pomoc. Przycisk. Szukaj. Przycisk.
0: Damy sobie opcję wyszukiwania. Też tylko wam chcę zademonstrować, jak tutaj można szukać, z czego można korzystać. Wpisałem sobie kiepskich i zobaczymy, czy coś nam znajdzie.
1: Szczegóły. Kiepskie sondaże. Przycisk. Kiepskie sondaże. Świat według kiepskich. Odcinek 153. Przycisk.
0: Świat według kiepskich. Proszę bardzo. Klikam dwukrotnie. Rozpoczyna się pobieranie w tle. I w tym momencie już jest odtwarzany odcinek danego serialu.
1: Kiepskie sondaże. Panurów. Wygaszone. Przycisk. Baga. Przejdź do numeru. Przycisk. Powrót.
3: Wymieniaj koty na nagrody Heinekena. Wyjedź na finał UEFA.
0: Czasem niestety trzeba odsłuchać reklamy.
1: Reklama.
0: Jak się nie zalogujemy, musimy niestety posłuchać sobie reklamy. O. I już lecą kiepscy. Teraz nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W tym momencie nie ma na ekranie żadnych elementów. Dopiero muszę stuknąć dwukrotnie palcem, aby się pojawiły. Pauza. Zatrzymujemy, nie będziemy oglądać całego serialu. W każdym razie, tak jak mówię, w przeciwieństwie do aplikacji na komputerze, na iPodzie, na iPhone'ie jest Ipla dostępna. Jest to bardzo fajna aplikacja, bardzo często, jeśli oczywiście mamy wykupione konto. Czyli tak jakbyśmy mieli cyfrową telewizję w naszym urządzeniu za pośrednictwem internetu, możemy

0: oglądać nawet rzeczy transmitowane w cudzysłowie na żywo. Wiadomo, że z pewnym tam opóźnieniem, ale dokładnie tak samo jak za pośrednictwem jakiejś platformy cyfrowej. Przejrzyjmy zatem, cóż nam tu jeszcze pozostało w tym folderze. iTunes. iTunes mogę Wam tylko otworzyć, pokazać, do czego służy. Jest to aplikacja, gdzie zresztą u spodu ekranu znajdują się podstawowe opcje tej aplikacji. Podcasty. iTunes. Search i downloads, czyli pobrane. Możemy sobie tutaj wyszukiwać najróżniejszych podcastów, wykładów, fragmentów, reportaży i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to za darmo pobierać sobie na nasze urządzenie i później odsłuchiwać. Oczywiście podcasty są w najróżniejszych językach. Przejrzyjmy może podcasty. Podcasts. Armada Podcast, Armada Music, Noratings, Rozgrywka, Kas, Przelac, Deusz, Roraty dla tych, co zaspali, Liturgia, PL, Roraty dla tych, co zaspali, ja bym tutaj szukał. Sklepik z horrorami, sklepik z horrorami, gwiazdek, 5, 4, House Music, Play, Visa, Podcast, Producent, Bytaku, Nakahara, One Minute, Spanish, Rap, Telefone, Pizdeer, iPhone, Podcast, iTunes, Odfotek do fotografii, Michal Dybowski, po polsku, po angielsku, po hiszpańsku. Myślę, że znajdziemy prawie w każdym języku na świecie tutaj jakiś podcast. My patrzymy, co dalej mieści się w naszym katalogu. Do tego wrócimy za chwilkę. iBlink Radio. Tu też Wam mogę zademonstrować. Jest to coś w rodzaju iTunesa. Jest to aplikacja, która jak gdyby zgromadziła, czy gromadzi w sobie najróżniejsze podcasty z całego świata na temat osób niewidomych, o osobach niewidomych, dedykowane osobom niewidomym. Wybierzmy podcasty. Altix Radio. O, Blind Cool Tech. Bardzo popularny podcast. Patrzymy, co tu jest ciekawego. Ovi Maps and Mobile Speak Demo. Zaznaczone. Ovi Maps and Mobile Speak Demo. Sprawdźmy, co to jest. No, jakbyśmy chcieli, możemy sobie posłuchać prezentacji Ovi Maps i programu Mobile Speak, jak razem współpracują, ale nie to jest celem naszego dzisiejszego podcastu, więc my zwijamy i zamykamy aplikację iBlink Radio. Jeśli ktoś chciałby korzystać, proszę bardzo. Cóż my tu jeszcze mamy? Myślę, że teraz mogę Wam pokazać na koniec parę ciekawostek. Na przykład, co potrafi iPod razem z aplikacją SoundHound. Uruchamiamy sobie tą aplikację. Jest to programik, którego możemy używać do zlokalizowania tytułów różnych piosenek lub do poznania treści, słów danych piosenek. Jak to działa? Mamy tutaj trzy rodzaje wyszukiwania. Text search, czyli wyszukiwanie tekstu. Say search, wyszukiwanie jakiś tam tekstu wymówionego. I music search, wyszukiwanie muzyki. Przy wyszukiwaniu muzyki możemy sobie zaśpiewać jakiś utwór, zagwizdać, czy przyłożyć na przykład urządzenie do głośnika radia. Sprawdźmy może najpierw, jak działa say search, ponieważ przy wyszukiwaniu tekstu po prostu wpisuje się tekst, więc niewiele się to różni od zwykłej wyszukiwarki. Ale co nam daje say search? Sprawdźmy. The House of the Rising Sun. Teraz program wyszukuje rezultaty.
1: Results. New search. Przycisk.
0: The House of the Rising Sun. Jak widzimy, bez większego problemu program odnalazł tytuł utworu, o jaki nam chodziło. Skoro jest taki dobry, jak twierdzi, lub twierdzą inni użytkownicy, sprawdźmy, jak sobie poradzi z rozpoznawaniem czy wyszukiwaniem muzyki. Ja oczywiście nie będę was katował śpiewem, ale spróbujemy coś zagwizdać. Absoluta nie mam, więc absolutnie nie będzie to przyjemne dla was, ale spróbujemy jakiś utwór, nie tylko się zastanowię nad jakimś takim bardziej znanym. Okej, spróbujmy.

0: Ok, program wyszukuje. I zobaczmy, czy na coś te moje próby pseudo-wokalne się przydały.
1: Resource. Nagłówek. New search. Przycisk. Łączę. Song. Nagłówek. Yellow Submarine. THBB Atlas. Revolver.
0: O, proszę bardzo. The Beatles. Yellow Submarine. I jak idziemy sobie dalej w aplikacji?
1: Przycisk.
0: Mamy przycisk play. Możemy sprawdzić, czy na pewno o to nam chodziło.
1: Stop.
0: Jak więc widzimy, nie jest to może absolut, ale przynajmniej ten program wie, o co mi chodziło. To na wypadek, jak wy byście mieli jakieś wątpliwości. Ok, teraz zaglądamy sobie do katalogu multimedia. Już powiedzmy na sam koniec, na szybko, parę takich ciekawostek, mianowicie Music Box to akurat jest program, który imituje pozytywkę, robi z naszego iPoda i różne takie melodyki odtwarzane przez pozytywkę odtwarza, ich tam jest bodajże 13 czy 16, ale tutaj na przykład, jeśli ktoś ma gitarę i nie ma jakiegoś sprytnego kamertonu, może sobie skorzystać z aplikacji instalowanej na iPodzie lub na iPhone'ie. Wygodnie jest wyłączyć voiceover w tym momencie. I możemy sobie w tym momencie, akurat to jest aplikacja dla gitary akustycznej, możemy sobie bardzo fajnie nastroić naszą gitarę. Dobra, ale sobie tą aplikację zminimalizujemy. I już naprawdę na sam koniec, żeby was nie zamęczać, pokażę wam programik Touch Piano. Programik oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest dotykowym pianinkiem i jeśli byśmy mieli ochotę, fantazję, możemy się bawić pianinkiem. Oczywiście zabawy jest z tym urządzeniem dość sporo. Głównie za sprawą tego, że aplikacji do pobrania na iPoda, podobnie jak na iPhone'a, jest mnóstwo. I tutaj naprawdę praktycznie ogranicza nas tylko czas. To jeśli my byśmy chcieli bawić się wszystkimi aplikacjami, które są stworzone i dostępne za darmo, już nie mówię o tych płatnych, to naprawdę nie wiem, czy starczyłoby nam życia, żeby wszystkimi tymi aplikacjami się móc pobawić. Ostatnią rzeczą z multimediów, tych wbudowanych, które chciałbym wam zaprezentować, niepotrzebnie notabene wyłączałem, blokowałem klawiaturę, jest dyktafon. iPod, tak samo jak iPhone, posiada dyktafon. Ja go mam tutaj w katalogu biurowe. Dyktafon. Dyktafon sobie otwieramy. Jak wygląda nagrywanie? Czy to jest skomplikowana sprawa? Oczywiście nie. Ponieważ nagrywanie wystarczy się ustawić na przycisku nagraj, podwójnie sobie tapnąć. I w tym momencie zaczyna się nagrywanie. Nagrywa się cały czas to, co ja mówię. Najlepiej jest nagrywać w odległości mniej więcej 30 cm od samego urządzenia. Zatrzymujemy sobie tak samo podwójnym tapnięciem palcem. Tym podwójnym tapnięciem zatrzymujemy w momencie, gdy jesteśmy na przycisku nagraj. Ale wystarczy, że wchodzimy do samego katalogu dyktafon, do samej aplikacji dyktafonu i tutaj działa ta sama sytuacja z podwójnym tapnięciem dwoma palcami. Tak jak normalnie uruchamiamy muzykę, tak tutaj uruchamiamy nagrywanie i zatrzymujemy nagrywanie. Już wam to demonstruję. W tym momencie nagrywanie się rozpoczyna. O, teraz się rozpoczyna, wtedy się skończyło. Jedno piknięcie jest na start i dwa jest na koniec.
1: Pokaż nagrania. Przycisk.
0: Jeszcze raz. Po prostu nie wiem, dlaczego za pierwszym razem dźwięk nie był odtworzony. Rozmawiamy i znowu podwójne tapnięcie. Nie trzeba nigdzie celować, nigdzie się ustawiać. Po prostu w momencie, gdy w tym momencie leży sobie iPod na mojej dłoni, jakby leżał sobie na stole, wystarczy, że sobie tapnę dwa razy i zaczyna się nagrywanie. Tak samo oczywiście zatrzymuję. Jak widzicie, jest to banalnie proste. Później możemy sobie sprawdzić, obejrzeć te nagrania. Teraz pierwsze było nagrywane.
1: Gotowe. Przycisk zaznaczone. Więcej.
0: My powiedzmy, chcemy inne nagranie. Inny fragment.
2: Teraz się rozpoczyna, wtedy się skończyło. Jedno piknięcie jest na start.
1: 15:30.
0: No, odtwarzam.
2: I w tym momencie zaczyna się nagrywanie. Nagrywa się cały czas to, co ja mówię.
0: Dźwięk nagrania jest bardzo ładny.
2: Nagrywać w odległości mniej więcej 30 cm od samego.
0: Wiadomo, że nie jest to profesjonalny sprzęt.
2: Tak samo podwójnym tapnięciem palcem.
0: O. Nie jest to jakiś super profesjonalny sprzęt, ale jak na dyktafon taki podręczny, jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Na zakończenie jeszcze kilka ogólnych informacji. Do odtwarzacza dołączane są słuchawki. Dźwięk w nich jest całkiem przyjemny, ale przy niskich temperaturach kabelki tych słuchawek bardzo sztywnieją. Wydają się wtedy być bardziej narażone na uszkodzenie. Są bardzo, naprawdę bardzo sztywne. W ramach testów podłączyłem do tego iPoda Touch słuchawki z iPoda Shuffle. Słuchawki z popularnej szufelki posiadają na kabelku pilota. Jak się okazuje, tym pilotem można także sterować iPodem Touch. Jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć. Obudowa iPoda Touch strasznie się rysuje. Dwa dni ostrożnego obchodzenia się z urządzeniem, a tylnia ścianka wygląda po prostu jak jakaś grawerowana w abstrakcyjne wzorki. Ona jest aluminiowa, ale to aluminium jest bardzo miękkie i wrażliwe naprawdę na, w cudzysłowie, lekki dotyk. Naprawdę ostrożne obchodzenie się z tym urządzeniem, a mimo to jest całe porysowane. Ważna informacja, do urządzenia dołączana jest tylko ładowarka USB, także możemy mieć problem, jeśli będziemy chcieli naładować go gdzieś w podróży, a nie będziemy mieli dostępu do komputera. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o multimedia iPoda Touch 4G. W innych audycjach spróbuję pokazać Wam, jak iPod Touch może dostarczyć nam odrobinę rozrywki i jak sprawdza się w roli osobistego palmtopa. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam Państwa, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji stereofoniczny mikrofon pojemnościowy marki Audio-Technica o modelu AT825. Mikrofon niniejszy wprawdzie już nie jest produkowany, ale jest jego następca o bardzo zbliżonych parametrach, o którym jeszcze powiem. W tej chwili już do Państwa do tego mikrofonu mówię, czyli od razu można powiedzieć, że przystąpiłem do prezentacji z marszu. Próbki oczywiście będą, w chwili obecnej siedzę przy biurku. Mam podłączony mikrofon do rejestratora marki Olympus o modelu LS100, gdyż rejestrator ten umożliwia zasilanie fantomowe, a ten mikrofon opcjonalnie takiego zasilania wymaga. Dlaczego mówię opcjonalnie? Dlatego mówię opcjonalnie, że jest podobna sprawa jak z mikrofonem pojemnościowym, który prezentowałem jakiś czas temu, to był Rode M3. On mógł działać albo na zasilanie fantomowe przez złącza XLR 48V i tutaj tak samo jest, albo mógł działać z baterii, z tym, że tamten mikrofon wymagał baterii 9V, ten wymaga zwykłego paluszka typu AA. Ale po kolei. Unboxingu, proszę Państwa, nie zrobię, gdyż mikrofon nie jest moją własnością. Udało mi się go pożyczyć celem zaprezentowania. Miałem możliwość widzieć, w jakim kartonie był pakowany. Karton jest taki śliski, ładny, bardzo podobny do kartonika z Rode M3. I wyposażenie też jest generalnie podobne, z tym, że w Rode M3 nie dostawaliśmy kabla. Tutaj kabel dostajemy. Przynajmniej takie informacje mam, które znalazłem gdzieś na jakiejś stronie. Czyli w zestawie oczywiście mikrofon, uchwyt do statywu, owiewka, pokrowiec. Pokrowca tutaj nie mam, więc nie wiem, jak on wygląda. Ale także kabel. Co ważne, jeśli chodzi o kabel, tutaj jest zakończony mikrofon oczywiście XLR-em męskim, ale ponieważ mikrofon jest mikrofonem stereofonicznym, jest w nim XLR 5-pinowy, czyli musimy mieć taki kabel, żeby z jednej strony było gniazdo XLR-u żeńskiego 5-pinowe, a z drugiej dwie wtyczki męskie 3-pinowe. A to, że mikrofon jest na stereo, mogę zaprezentować za chwilę. Teraz mówię na wprost tego mikrofonu, bo mówi się do niego tak jak do dynamicznego, ale mogę zaraz pokazać kanały. Lewy kanał, prawy kanał, środek. Mikrofon wygląda w taki sposób, że jest oczywiście cała rękojeść taka jak w mikrofonie dynamicznym, z tym, że jest dłuższa i chudsza. To też jest generalnie przy niektórych mikrofonach pojemnościowych dość charakterystyczne. No nie mówię oczywiście o mikrofonach wielkomembranowych, które wyglądają trochę inaczej, ale tak jak w mikrofonie dynamicznym jest gruszka okrągła, tak tutaj mamy prostokąt, który jest podkryty siatką, pod którą umieszczone są kapsułki mikrofonowe. Jeżeli ktoś widział zooma H2, to mniej więcej wygląda jak zoom H2. I wygląda to tak, że jest taki spłaszczony prostokąt. Ja teraz mikrofon ten umieściłem na statywie, z tym, że on może mi się trochę ruszać w uchwycie, dlatego że ja nie mogłem użyć uchwytu do statywu, który jest w pudełku z tym mikrofonem, gdyż tamtego uchwytu nie można było wychylić. Ja nie wiem, czy to ktoś tak włożył, czy był taki standardowo, musiałem użyć swojego uchwytu, a ponieważ mój uchwyt był najczęściej używany do mikrofonu dynamicznego, więc jest już dosyć rozciągnięty, więc mikrofon siedzi w nim luźno, więc może się lekko przekręcać, ale umieściłem mikrofon w taki sposób, że jeden i drugi krótszy bok jest po lewej i po prawej stronie i te krótsze boki odpowiadają za kanały. Ja teraz może wyjmę ten mikrofon ze statywu i teraz trzymam go tak, jak się trzyma mikrofon dynamiczny. Lewy i prawy bok jest krótszy, tylny i przedni bok jest dłuższy. I teraz ja spróbuję zrobić coś takiego, że będę mówił do boków tego mikrofonu. Teraz powiem, nie wiem, który tu jest lewy, który prawy bok, ale ja sobie to zrobiłem w ten sposób, że po podłączeniu mikrofonu odpowiednio na słuch sprawdziłem, który mi się połączył do lewego, a który do prawego kanału w rejestratorze. Zwłaszcza, że wtyczki są zakończone końcówką białą i czerwoną, czyli biały to jest lewy, czerwony prawy. Teraz mówię do tego mikrofonu tak, jakbym mówił do dynamicznego. Teraz będę mówił do lewego boku. Teraz mówię, proszę Państwa, do lewego boku i wyraźnie słychać mnie w lewym kanale. Teraz mówię do prawego, kanał prawy. Teraz mówię do przodu. Teraz mówię do tyłu. A teraz mówię tak, jak się mówić powinno. Mikrofon jest oczywiście kardioidalny i ja spróbuję też to zaprezentować. Teraz jestem z przodu mikrofonu. Żeby się nie odwracać, to będę operował mikrofonem, zwłaszcza, że kabel jest długi. Teraz jest mikrofon. Teraz jestem na lewo od mikrofonu. Teraz jestem na prawo od mikrofonu. A teraz jestem z tyłu mikrofonu. Umieszczę mikrofon z powrotem na statywie celem przeczytania specyfikacji. Nie znalazłem gdzieś jakoś w jednym miejscu ładnie opisanych informacji. Znalazłem w kilku. Zanim jednak przeczytam parametry, powiem jeszcze jedną kwestię. Mikrofon posiada filtr górnoprzepustowy, podobnie jak posiadał Rode M3, ale nie da się tego filtra tak łatwo włączyć, gdyż przełącznik jest zamaskowany. Jest dziura, należy tam coś włożyć i przełączyć. Ponieważ mikrofon nie jest moją własnością, nie eksperymentowałem, tak więc przeczytam parametry i przetestowałem. Pokażę Państwu to, co pokazać mogę. Teraz czytam już parametry. Odpowiedź częstotliwościowa od 30 do 20 tysięcy Hz. Filtr górnoprzepustowy 150 Hz, 6 dB łamane na oktawa. Maksymalny poziom SPL 126 dB. Zakres dynamiki 102 dB. SNR, czyli stosunek poziomu sygnału do szumu, wynosi 70 dB. Zasilanie fantomowe od 5 do 52 V. Standardowo jest oczywiście 48 i ja w tej chwili tak mam podłączone. Wymiary. Długość 214 mm. Szerokość części właściwej 62 mm. Szerokość rękojeści 21 mm. Zakończony integralnym 5-pinowym XLR-em, bo wiadomo, stereo. Kapsuły rozmieszczone w konfiguracji XY stereo. Ten mikrofon już nie jest w produkcji. Był w produkcji bardzo długo, zdaje się od schyłku lat 90. do schyłku pierwszej dekady lat 2000. Chyba nawet ten egzemplarz, z tego co wiem, pochodzi chyba z 98 roku, zdaje mi się, albo 9. Doczytałem się, że swojego czasu kosztował $549. Zastosowanie miał ten mikrofon wielozadaniowe, wszechstronne, był przewidziany do celów reporterskich. Można było użyć go na przykład do rejestratora typu DAT, Digital Audio Tape, albo na przykład właśnie do takich rejestratorów jakichś, które były wyposażone w zasilane złącza XLR do mikrofonów pojemnościowych. Gdzieś się doczytałem, że był on właśnie przewidziany do celów reporterskich, ale również sprawdzał się w studio, również sprawdzał się przy rejestracji cichych nagrań, a także głośnych. Dlatego tutaj trochę Państwu zaprezentuję, trochę będzie można sobie posłuchać, jak ten mikrofon rejestruje właśnie w różnych warunkach. Ten model już nie jest produkowany, ale jest model zastępczy. O zbliżonych parametrach jest Audio-Technica BP4025. Bartosz Paweł 4025. To jest również mikrofon pojemnościowy, również mikrofon stereofoniczny, również mikrofon zasilany przez XLR i ten mikrofon kosztuje aktualnie $649. Trzeba by na Ceneo sobie sprawdzić ceny tego zastępczego mikrofonu. Ja go nie posiadam, ale ponieważ to jest podobny do tego, dlatego ten Państwu prezentuję. Tutaj parametry trochę się różnią, ale producent pisze na stronie, że te mikrofony generalnie brzmią podobnie. Odpowiedź częstotliwościowa tu mamy od 20 do 17 tysięcy Hz. Filtr górnoprzepustowy 80 Hz 12 dB łamane na oktawę. Zakres dynamiki 131 dB. Maksymalny poziom SPL 145 dB. Stosunek poziomu sygnału do szumu 80 dB. Wymiary: długość 186 mm, szerokość części właściwej 47,6 mm, szerokość rękojeści 21 mm i również 5-pinowy XLR męski. Teraz, proszę Państwa, otworzę okno i wystawię mikrofon przez okno i posłuchamy, jak to brzmi.

ponieważ mikrofon ma prostokątną siatkę, to mogę właściwie go położyć na parapecie i zamknąć okno. Znaczy całkiem nie zamknąć, by kabla nie przyciąć, ale chwilę się nagra. Tam żony jeszcze nagrać.

0: Teraz otworzę okno, zabiorę z powrotem mikrofon.
1: Otworzę i zamknę drzwi. Teraz mogę już wyjść.

0: teraz, proszę Państwa, nagrywam kolejną próbkę i jak Państwo słyszą, jestem w samochodzie i tak wygląda nagranie właśnie w takim, miejscu jak samochód z mikrofonu Audio-Technica AT825. Tak jak wspomniałem, mikrofon swojego czasu był, można powiedzieć, flagowym produktem firmy Audio-Technica i cieszył się wielkim powodzeniem. W chwili obecnej, tak jak już mówiłem, nie ma już tego modelu mikrofonu, jest inny, o którym wcześniej wspominałem, ale zbliżony parametrami. Tymczasem włączę na chwilę radio i pokażę, jak będzie dźwięk z radia.
1: Stało się na wielopoziomowym parkingu na terenie lotniska Kolonia Bon. Z informacji policji wynika, że podejrzewany o chorobę psychiczną 57-latek.
0: Teraz jestem tak, proszę Państwa, że po jednej stronie będzie bardziej radio, po drugiej bardziej ja.
1: Obrażenia nie zagrażające życiu.

Teraz, proszę Państwa, jestem w sali, mikrofon trzymam na wysokości klatki piersiowej, podłączony jest rejestrator Olympus LS100. Teraz będę szedł, proszę Państwa, w stronę drzwi i wyjdę na korytarz i takie podobne będą próbki w tych samych miejscach właściwie, jak były w przypadku mikrofonów od tamtych poprzednich, co prezentowałem. Jestem na korytarzu. Mikrofon ma założoną owiewkę, tylko trochę go niechcący przekręciłem, bo przez chwilę kanały nierówno

Drzwi zamknąłem i teraz, proszę Państwa, mogę puścić wodę. Teraz powinno być tak, żeby woda była bardziej w jednym, a mój głos bardziej w drugim. Teraz włączę suszarkę. Tak mówię na wprost mikrofonu. A tak będzie, powinna być teraz suszarka w jednym bardziej, a ja głos bardziej w drugim. Idziemy do windy.

Jestem przy windzie. Teraz ustawię mikrofon tak, żeby mój dźwięk był w jednym, a w stronę drzwi windy z drugiej. Winda już jedzie. Teraz trzymam mikrofon już w pozycji właściwej.

Włączę wentylator. Dzwonek. Wyłączę wszystko. I teraz trzeba się ustawić w stronę drzwi, w których gdzie się otworzy. Jeszcze, żeby pokazać przestrzeń, to tak jest jeden kanał, tak drugi. I teraz już stoję na wprost drzwi, które się zaraz otworzą.

I proszę Państwa, wyszedłem na dwór, aczkolwiek tutaj za bardzo się nic nie dzieje, więc ciężko będzie cokolwiek nagrać. Owiewka cały czas była założona. Tu już jest trochę wiatr. Ciekawe jak będzie. Nawet większy wiatr. Teraz może zdejmę owiewkę. Już zdjąłem. Akurat jest wiatr, można zobaczyć, jak jest bez owiewki. I teraz skieruję się z powrotem w stronę windy i będę wracał z powrotem do sali, z tym, że już bez owiewki. Winda odjechała, trzeba więc ją przywołać.

Teraz wiatr jest, stoję przy windzie, czekam, bo jeszcze nie przyjechałem. Mam nadzieję, że niedługo będzie. Winda już jest, można wracać. Przypominam, że mikrofon nie ma już na sobie owiewki, tak jak miał wcześniej. Zaraz drzwi się zamkną. Wentylator. Wyłączę wentylator. Dzwonek. Bardziej nie chcę dzwonka. I teraz trzeba ustawić się w stronę drzwi, które się zaraz otworzą. O, akurat w porządku. Po drodze zajdę do łazienki.

woda, suszarka. Okej. Okay.

Jestem, proszę Państwa, na miejscu i teraz Owiewkę za chwilę założę z powrotem. Posłuchamy trochę muzyki. Najpierw, znaczy to nie tylko będzie muzyka, ale będą to skompilowane nagrania testowe i dźwięki. Najpierw będzie prezentacja poszczególnych kanałów, kanał lewy, prawy oraz faza i przeciwfaza. Następnie będzie fragment takiego motywu hardrockowego, później preludium Chopina, później fragment 9 symfonii Beethovena, później utwór, który często można usłyszeć w tyflopodcaście, a później jeszcze będą dźwięki i próbki instrumentów z Yamaha PSRS-710, ale zanim to wszystko, zapoznajmy się z oryginałem.

0: Jeżeli chodzi o próbki, to już to wszystko. Komu bym mógł polecić taki mikrofon? No tak, dobre pytanie, gdyż cena jest zaporowa. Sprzęt jest bardzo dobry. Jak Państwo słyszą, fajnie brzmią to nagranie. Natomiast do użycia tego potrzebny jest XLR zasilany fantomem i w dodatku podwójny. Więc tutaj warunkiem do tego jest posiadanie takiego sprzętu. Może to być tak jak w moim przypadku, jak tutaj pokazałem, na przykład Olympus LS100, który ma lewy i prawy XLR. Mogą to być na przykład rejestratory marki Zoom H4 Pro. Może to być również karta dźwiękowa z XLR-ami czy mikser. Po prostu wykorzystujemy dwa wejścia, przekierowujemy w mikserze jedno wejście na jeden kanał, a drugie na drugi, bo być może do jakichś stacjonarnych rozwiązań mogłoby nam się coś takiego przydać, żeby mieć stereofoniczną rejestrację i w dobrej jakości. No to tutaj tak naprawdę zależy od Państwa preferencji, bo z drugiej strony też w przypadku rozważania do kupienia czegoś takiego do rejestratora, gdzie rejestratory już mają w sobie mikrofony, jakieś profesjonalne bardziej rejestratory, bo o takich tylko mówię, o profesjonalnych, dlatego że potrzebne są XLR-y, to trzeba sobie rozważyć, w jakich warunkach będziemy chcieli to wykorzystać i czy mikrofony zawarte w tych rejestratorach nam nie wystarczą. Ten mikrofon swojego czasu, pamiętam, że był wykorzystywany do rejestracji na takim rejestratorze standardu DAT, Digital Audio Tape. Tam, podobnie jak w minidisku, rejestratory nie posiadały mikrofonów, więc należało je dołączać i wtedy ten mikrofon sprawdzał się bardzo dobrze. Natomiast teraz mamy trochę inną politykę. Rejestratory są wyposażone profesjonalnie już w jakieś mikrofony, no ale jeżeli chcemy czegoś więcej, czegoś innego, no to możemy sobie właśnie opcjonalnie, tak jak ja teraz mam do Olympusa dołączony, taki mikrofon dołączyć. Nie miałem możliwości nagrać żadnych jakichś innych ciekawszych próbek, te, które mają charakter poglądowy. Mikrofon ma wprawdzie możliwość zasilania z baterii typu AA, ale musimy zdać sobie sprawę, że mamy dwa gniazda XLR i o ile są w sprzedaży takie kable w konfiguracji z jednej strony XLR żeński, a z drugiej jack mały tudzież duży tudzież stereo, nawet małe jacki na stereo są, o tyle nie widziałem kabli w konfiguracji z XLR-em stereofonicznym i jackiem. Z technicznego punktu widzenia to jest do zrobienia, ale tak jak mówię, ten egzemplarz nie jest mój i nie chcę go narażać. Teoretycznie powinno się dać i wtedy można by takiego mikrofonu bardziej wszechstronnie użyć. Co jeszcze warto podkreślić, niestety mikrofon już nie jest produkowany, a ja nie mam tego modelu, który producent sugeruje, że jest zastępczy, więc tutaj muszę tak naprawdę zaufać producentowi, a jak jest naprawdę, to nie wiem. Być może kiedyś będę miał okazję go przetestować, wtedy będę mógł się z Państwem podzielić refleksjami. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj podcast, jak zresztą sam tytuł mówi, o protokole MIDI. Od razu powiem na początku, że jeżeli ktoś wie, co to jest Note On, Note Off, Aftertouch, Velocity, czym się różni kanał MIDI, ścieżka MIDI, myślę, że ten podcast mu niewiele powie. Ale jeżeli komuś te nazwy nie mówią nic, bądź MIDI komuś się kojarzy tylko z kiepskiej jakości podkładami w internecie, albo też z starymi dzwonkami wgrywanymi do komórek, no to warto może, żeby temu podcastowi się bliżej przyjrzał, zwłaszcza w momencie, gdy chce sobie tworzyć jakąś muzykę, bo tej grupie ten i podejrzewam kilka następnych podcastów będzie dedykowanych. Dobrze, może najpierw zacznijmy sobie od historii MIDI. MIDI jest protokołem stworzonym w pierwszej połowie lat 80. przez kilka korporacji, kilka firm tworzących ówcześnie syntezatory. Zresztą najczęściej w tym czasie też można znaleźć takie nazwy jak Roland, jak Korg, jak Yamaha. I protokół, jak został wymyślony nieco ponad 30 lat temu, to do tej pory dzielnie służy. I mimo tego, że są powoli podejmowane prace nad wersją HD, czyli poniekąd 2.0 MIDI, no to tak naprawdę nie ma tutaj takiej presji jak na przykład w przypadku protokołu IPv6, gdzie nagle się okazało, że IPv4 już zbliża się ku końcowi swojemu i nagle są problemy z przydzielaniem nowych adresów. Tak naprawdę mimo tego, że technologia się posuwa do przodu, mimo tego, że powstają coraz to nowe syntezatory, nadal wersja tego protokołu sprzed lat 30 paru spokojnie w większości wypadków wystarcza. I co to jest tak naprawdę protokół MIDI? Protokół MIDI to jest właśnie sposób komunikowania się syntezatora z syntezatorem, tudzież syntezatora w dzisiejszych czasach z komputerem. I protokół ten nie wysyła audio jako takiego, tylko zajmuje się wysyłaniem tego, co użytkownik w tej chwili naciska, czym kręci, w jaki sposób i jak szybko. Co dokładnie MIDI oferuje? No przede wszystkim MIDI oferuje informację o tym, jaki klawisz został wciśnięty. Przy czym wszystkie komunikaty w MIDI mają wartości numeryczne, najczęściej ich jest 128, co wynika po prostu ze specyfikacji jakby protokołu, w którym to jest wszystko zrobione i również ze specyfikacji ówczesnych procesorów, które no nie miały siłą rzeczy takiej wydajności, jak mają dzisiejsze. Trzeba to było zrobić tak, żeby standardowo używany wtedy procesor no takie MIDI ogarnął w cudzysłowie. W związku z tym mamy numer nuty, który został przez użytkownika wywołany od 0 do 128. Mamy również parametr velocity, czyli dynamikę, jaką użytkownik raczył wywołać, wciskając dany klawisz. Mamy również jakby dynamikę na zwolnienie klawisza, czyli nie tylko jak szybko klawisz został wciśnięty, ale również jak silnie, czy w zasadzie właśnie jak szybko klawisz został puszczony. To się bardzo rzadko przydaje i bardzo mało klawiatur z czegoś takiego i syntezatorów korzysta. Niemniej w bardzo specyficznych sytuacjach takie rzeczy się przydają. Mamy też coś takiego jak aftertouch, czyli reakcja na docisk klawisza. Wciskamy jakiś klawisz z jakąś szybkością i potem zwiększamy stopniowo bądź nie siłę nacisku na ten klawisz. I niektóre klawiatury potrafią to zauważyć i wysłać odpowiedni komunikat do syntezatora i też niektóre syntezatory potrafią to na swój sposób jakoś tam zinterpretować. Kolejnym komunikatem jest program change, czyli numer brzmienia. Przy czym tutaj warto podkreślić słowo numer brzmienia, nie nazwa brzmienia, tylko właśnie jego numer. I tych numerów jest oczywiście 128. Jeżeli w jakimś syntezatorze jest więcej niż 128 barw, a w dzisiejszych czasach to jest norma i standard, to jest jeszcze coś takiego jak numer banku i tych banków jest 128 razy 128, czyli 128 kwadrat, czyli 16 tysięcy z kawałkiem. I w każdym banku może być 128 programów, więc 16 tysięcy razy 128 to jest, nie chce mi się tego liczyć, ale spokojnie ponad 1,5 miliona. O ile dobrze liczę. W związku z powyższym, żeby zapełnić 1,5 miliona brzmień i je potem przejrzeć, co trzeba być naprawdę hardkorem. Oczywiście 128 komunikatów typu control change. Każdy z nich ma 128 wartości. I te komunikaty control change zajmują się parametrami innymi. Na przykład głośnością, na przykład balansem, na przykład włączaniem jakichś efektów i tak dalej, i tak dalej. Czyli kręcąc pokrętełkami w syntezatorze, które tam zmieniają różne rzeczy, jakieś filtry, jakieś pogłosy, jakieś dodawanie efektów i tak dalej, Te kontrolery i te pokrętełka i te suwaki, przyciski mogą właśnie wysyłać jeden ze 128 parametrów i każdy z nich ma 128 wartości. I to wszystko nie ma żadnych nazw, tylko są po prostu numerki przesyłane przez MIDI. Jednak gdyby tego wszystkiego było mało, a jest mało, jest jeszcze kilka takich kontrolerów specjalnych. To się nazywa RPN Messages i NRPN Messages. Chodzi o to, że dwa z tych komunikatów typu Control Change służą określenia numeru jakiegoś komunikatu, a kolejne z tych dwóch Control Change służy określeniu wartości. Dzięki czemu oprócz 128 tym parametrów typu Control Change możemy cztery z nich zabrać, ale za pomocą czterech tych kontrolerów mamy 128 razy 128 parametrów i każdy z nich ma 128 kwadrat wartości. W związku z czym mamy 16 tysięcy parametrów i każdy z nich ma też trochę ponad 16 tysięcy wartości. No a taka liczba parametrów z taką dokładnością, no to już myślę wystarczy każdemu. No dobra. Oprócz tego, poniekąd jednym z tych właśnie parametrów o 16 tysiącach wartości jest komunikat pitchbend. To jest z reguły takie kółeczko w syntezatorach, którym możemy robić tak zwane podciągnięcie, czyli zmieniać wysokość dźwięku. Działa to mniej więcej tak, naciskam klawisz i sobie zmieniam głośność, znaczy nie głośność, tylko wysokość tego dźwięku w czasie rzeczywistym z poziomu samej klawiatury i takiego pokrętełka, takiego koła, który jest po lewej stronie u mnie. Ale oczywiście nie wszystkim tego dość, ponieważ w związku z tym, że syntezatory w drugiej połowie, zwłaszcza lat 80., a już o latach 90. to nie ma co wspominać, bo to już jest normalne, zaczęły być zasadniczo cyfrowe. A jeżeli coś jest cyfrowe, jeżeli działa tylko w domenie cyfrowej, no to pewnie ma jakiś system operacyjny. A jeżeli ma jakiś system operacyjny, to prawdopodobnie z różnych przyczyn producent zechce wysłać update systemu operacyjnego, w którym są na przykład nowe barwy. Jak tu wysłać nową barwę, albo nowe polecenie system, albo nowy system operacyjny, mając tylko jakieś parametry i jakieś ich wartości. Niech ich będzie nawet 16 tysięcy, no to trzeba by jakoś dziwnie pisać te systemy. Dlatego jest jeszcze coś takiego, co się nazywa system exclusive. I system exclusive to jest coś w rodzaju wolność Tomku w swoim domku. To znaczy mamy komunikat początkowy, mamy komunikat końcowy, a co się dzieje między tymi dwoma komunikatami, to już niech sobie deweloper, producent robi co chce i ile chce. I to są po prostu wysyłane szesnastkowo dowolne komunikaty w ilości dowolnej. Więc może to być wysyłane tak naprawdę cokolwiek. Barwy, aktualizacja systemu, jakieś napisy, jakieś nie wiem co, jakieś przestrajanie, nie wiem, klawiatury, no cokolwiek tak naprawdę, co trudno jest zapisać jako po prostu szereg komunikatów, które mają szereg jakichś tam różnych konkretnych wartości. I to jest wykorzystywane dzisiaj na potęgę. I to tak byłoby mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o MIDI. Oczywiście są jeszcze komunikaty MMC, czyli komunikaty odpowiedzialne za tak zwane przyciski transportu, play, stop, pauza. Jest jeszcze MTC, czyli MIDI timecode, czyli coś takiego, że MIDI sobie wysyła, powiedzmy co jakąś tam, załóżmy co tak zwaną kratkę, czyli co 1/25 sekundy aktualny jakby czas, tylko niekoniecznie czas data dzisiejsza i dzisiejszy czas, tylko po prostu czas od zera do jakiejś wartości. Coś w rodzaju takiego metronomu, czy może bardziej dyrygenta dla urządzeń. Chodzi o synchronizację na przykład pomiędzy urządzeniem audio i urządzeniem wideo, ponieważ mimo tego, że żyjemy w świecie techniki cyfrowej i zegary cyfrowe raczej się nie rozjeżdżają, niemniej przy na przykład nagraniu 2- lub 3-godzinnym często się zdarza, że na początku wszystko jest ok, ale nagranie z kamery trwa o pół sekundy dłużej niż nagranie z, powiedzmy, urządzenia rejestrującego audio. No i nagle jest problem, co z tym zrobić, no bo po prostu to się coraz bardziej rozjeżdża. I po to można synchronizować właśnie po MIDI przez ten tak zwany MIDI timecode różne urządzenia audio, wideo, bądź dwa urządzenia audio, po prostu żeby wszystko zaczęło i skończyło nagrywać dokładnie w tym samym momencie. Tyle jeżeli chodzi o komunikaty MIDI, ale jest jedna bardzo ważna rzecz i ten fragment zalecam wysłuchać ze szczególną uwagą. Sprawa będzie się tyczyć czegoś, co się nazywa kanały MIDI. Ponieważ wszystkie te komunikaty, nie wiem czy nie poza system exclusive, ale dotyczące nut, dotyczące program change, control change, bank change i tak dalej, są wysyłane na jeden z 16 kanałów MIDI. Zwłaszcza dzisiejsze syntezatory z reguły mają tak, że mogą jakby grać więcej niż jedną barwą naraz. W związku z tym trzeba powiedzieć, co ma grać fortepian, a co ma grać gitara, a co ma grać na przykład perkusja. Na każdym z tych kanałów jest ustawiona inna barwa i grane są inne dźwięki. I dzięki temu można grać przy pomocy jakby jednej transmisji MIDI na 16 naraz instrumentach, z których każdy może grać co innego, mieć ustawione każdy ze 128 tych parametrów zupełnie inaczej, może mieć, nie wiem, pitch bend ustawiony zupełnie inaczej i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wszystko fajnie. Nagrywam sobie w takim razie podkład na jakimś syntezatorze, idę do znajomego, chcę mu pokazać ten podkład na jego syntezatorze, puszczam i jest problem. Jest problem, przynajmniej był, do początku lat 90., do kiedy nie wymyślono czegoś takiego, co się nazywa General MIDI. A problem polegał na tym, dyskietki oczywiście już wówczas były, niektóre syntezatory umiały nawet wgrać sobie taki podkład MIDI na dyskietkę. Dzięki temu jakby nie trzeba było tego nagrywać na kasecie albo co gorsza na płycie, to było strasznie drogie wtedy. Tylko wystarczyło nagrać właśnie samo MIDI, czyli jakby to, jakie klawisze zostały naciśnięte i na jakiej barwie zostało nagrane i zapisać całość na dyskietkę w formie po prostu takiej komunikacji MIDI. Tylko problem polega na tym, że różne syntezatory pod tą samą, pod tym samym numerem barwy miały różne brzmienia de facto. Bo jakiś producent sobie wymyślił, że na przykład pod brzmieniem numer 1 będzie miał fortepian, pod brzmieniem numer 2 organy, pod brzmieniem numer 3 jakieś skrzypce i tak dalej. Drugi producent pomyślał sobie, że najpierw najważniejsze będą dla mnie brzmienia syntetyczne, a potem ewentualnie dam sobie na koniec kilka brzmień takich a la instrumenty akustyczne. No bo tak. I dlatego został wymyślony standard General MIDI, który między innymi te rzeczy uporządkowywał. I w standardzie General MIDI każdemu numerowi programu od 1 do 128 odpowiada jakieś konkretne brzmienie. I to jest podzielone na coś w rodzaju kategorii. Na początku są instrumenty akustyczne, klawiszowe, potem kilka tych klawiszowych elektromechanicznych, to znaczy klawinet, to znaczy jakiś tam Rhodes. Na samym końcu jest chyba klawesyn w tej kategorii instrumentów klawiszowych. Potem jest druga kategoria, jakieś dzwonki, jakieś ksylofony, jakieś takie rzeczy. Trzecia kategoria to są organy i akordeony, harmoniki ustne, jakieś tego typu sprawy. Potem mamy gitary, najpierw akustyczne, potem elektryczne. Potem basy i też zaczynamy od kontrabasu. Kilka brzmień gitary basowej, potem basy jakieś syntetyczne. Potem brzmienia smyczkowe, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, potem grupy skrzypiec i tak dalej, jakieś brzmienia typu string, takie bardziej syntetyczne. Kilka brzmień takich, jakiś churalny, potem jakiś niby głos solo, ludzki, harfa i kotły, klasyczny instrument perkusyjny. Potem instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane. Potem brzmienia syntetyczne typu lead, czyli takie brzmienia, które grają zazwyczaj w różnych klubowych kawałkach melodie, w jakichś elektronicznych kawałkach to są jakieś solówki syntezatorowe. Potem brzmienia padowe i brzmienia takie syntetyczne, już takie trochę do różnych efektów takich syntetycznych, jakieś szumy, poświsty. dalej instrumenty etniczne, instrumenty perkusyjne, jakieś bębny, jakiś tak zwany steel pan, jakieś talerze i tak dalej. I ostatni bank FX, czyli różne brzmienia telefonu, wystrzału z pistoletu, jakichś oklasków, jakichś tego typu rzeczy. Tak samo General MIDI reguluje kilka spraw, jeżeli chodzi o komunikaty control change. W ten sposób, że zawsze, jeżeli syntezator jest zgodny z General MIDI, pod numerem 7 musi mieć głośność, pod numerem 10 musi mieć balans, pod numerem 1 musi mieć coś, co się nazywa modulation, czyli albo sterowanie wibracją, albo jakimś filtrem, coś takiego, co jest jakby podstawową rzeczą, która się zmienia i którą zazwyczaj użytkownik będzie zmieniał, no, kiedy wybierze jakieś tam brzmienie. I z reguły to jest vibrato, ale właśnie w niektórych syntezatorach może być to coś innego, jakiś filtr, jakieś coś innego. No i tam jest jeszcze kilka innych parametrów, już dokładnie numeracji nie pomnę, ale jest ich chyba 7 czy 8 w sumie. Oczywiście 128 brzmień to jest mało, dzisiejsze syntezatory, keyboardy mają tych brzmień znacznie więcej, po 200, 300 albo i 800. I dwie wiodące firmy w tej dziedzinie, to znaczy Roland i Yamaha, stworzyły swoje jeszcze takie jakby podsystemy General MIDI, które są w pewnym sensie kompatybilne. Roland ma swój system GS, a Yamaha XG. I wtedy po prostu tych barw jest więcej niż 128, to znaczy niektóre banki też są zajęte oprócz tego podstawowego pierwszego. Oprócz tego jest ileś jeszcze kontrolerów zdefiniowanych, które mają swoje konkretne parametry, kontrolerów mają też swoje jakieś tam konkretne zastosowania. No i jest jeszcze jedna rzecz, a propos General MIDI. Na kanale 10 jest brzmienie zestawu perkusyjnego. I takie brzmienie zestawu perkusyjnego rządzi się troszeczkę innymi prawami niż pozostałe brzmienia, ponieważ tutaj każdy klawisz odpowiada za inne brzmienie i to też jest ustalone. Klawisz numer 30 chyba 6, czyli C wielkie to jest stopa, potem tam powiedzmy jest werbel różnie grany, jakieś tam te tomy, czyli takie bębny do grania przejść, hi-hat, jakieś tam talerze, przeszkadzajki, potem na kolejnych klawiszach jakieś gwizdki, nie gwizdki i tak dalej, trochę tego jest. W związku z czym, jeżeli przyjdę do znajomego, który jest zgodny ze standardem General MIDI i mój też jest zgodny z General MIDI, przynosząc mu swój podkład i grając na jego syntezatorze, no będę miał gdzieś tam podobne barwy. Oczywiście nie dokładnie te same i takie same, dlatego że na każdym syntezatorze fortepian będziesz miał troszeczkę inaczej, no bo każda firma ma jakieś swoje metody na nagrywanie. Niemniej fortepian będzie zawsze fortepianiem, perkusja będzie zawsze perkusją, trąbka będzie zawsze trąbką. A czy mniej, czy bardziej syntetyczna, no to już zależy od klasy sprzętu, na którym gramy. Ale no, mając w domu w takim razie cokolwiek, jakiś sprzęt klasy bardzo średniej, możemy na tym zrobić jakiś tam aranż, przynieść komuś, kto ma syntezator znacznie lepszy i powiedzmy zgrać na kasetę czy na płytę w dzisiejszych czasach albo na pendrive, na kartę pamięci, podkład w znacznie lepszej jakości. Dobra, oczywiście o ile nasz syntezator pozwala na zapisywanie takich strumieni MIDI do pliku. No dobra, tyle teorii, a teraz praktyka. Do czego nam się przyda MIDI? I kiedy jest lepsze od nagrywania audio? W tej chwili sobie włączyłem program sekwencerowy na Windows, w którym mogę sobie coś nagrać. Nie będę nagrywał jakichś długich rzeczy, nagram po prostu jakiś tam zwykły akord. Na przykład coś takiego. Specjalnie nagrałem to z błędem. Po to, żeby teraz można było pokazać, jak coś takiego poprawić sobie. Ja tu nie będę teraz pokazywał dokładnej instrukcji korzystania z programu. Tym programem jest QWS i o tym programie będzie jeszcze osobny podcast. Na razie po prostu chciałem pokazać, jakie, no co można zrobić generalnie z MIDI. Mam sobie coś takiego. Jedna z tych nut, dokładnie ta, coś z nią jest nie tak. Jest po prostu błędna. I teraz dzięki temu, że nagrałem to w formie MIDI, a nie audio, mogę sobie przejść do tej nuty O właśnie, i ją wykasować. Mogę również edytować każdą z tych nut. Mam w tej chwili zagrane 4 takie nuty. Jeżeli chcę z tego zrobić normalny akord G-dur, mogę po prostu przejść do odpowiedniej nuty, w tym przypadku do C, i ją zmienić na nutę H. I zrobić z tego zwykły, najzwyczajniejszy G-dur. Mogę oczywiście tę nutę jeszcze bardziej obniżyć na B i w ten sposób zrobić akord G-moll. Mogę oczywiście całość nagrania zwolnić i to zwolnić bez jakichkolwiek artefaktów dźwiękowych, dlatego że to jest nadal wszystko operowanie na danych MIDI, czyli jakby program wysyła do syntezatora tylko informacje, które klawisze i kiedy wcisnąłem, tudzież jakie pokrętła wcisnąłem. O właśnie, tak samo mogę to przyspieszyć. Mogę również bez żadnych problemów przetransponować to wyżej lub niżej. I oczywiście ileś różnych innych rzeczy robi w zależności od tego, czy sekwencer jest bardziej rozbudowany, czy mniej. Mogę oczywiście dodawać nowe jakieś tam nuty do tego wszystkiego. Mogę to jak ktoś mówi kwantyzować na przykład, czyli każdą nutę dorównywać do jakiejś wartości, do ósemek, do ćwierćnut i tak dalej, żeby po prostu wyrównać całe nagranie. No dobra, ale załóżmy, że mamy jakiś standardowy właśnie taki plik z internetu gdzieś tam, MIDI, co by tu wybrać. I tak dalej, abstrahując jakby od tego, jak on został źle lub dobrze zrobiony, ale mamy sobie podkład w MIDI. No i tak samo, mogę ten utwór zwolnić. I tak dalej, albo na przykład mogę to przyspieszyć na tej samej zasadzie. No tutaj akurat zmieniło mi się brzmienie. Ale a propos, powracam do oryginalnego tempa. Mogę sobie oczywiście również przetransponować ten utwór w ten sposób. I niespodzianka. Zmieniła mi się nagle perkusję na jakieś głupoty. Znaczy też perkusję, ale zupełnie graną jakoś strasznie dziwnie. Dlaczego? Dlatego, że jak mówiłem, każdy klawisz na kanale 10 to jest inna część zestawu perkusyjnego. Ja mu kazałem całego MIDA wziąć i przetransponować. Więc jeżeli ja go wziąłem i przetransponowałem, to przetransponowałem również kanał, na którym grana jest perkusja. Co w tym przypadku nie było dobre. I tutaj tak naprawdę kłania się jeszcze jedna rzecz, która już nie jest związana jakby z samym protokołem MIDI, bardziej z programami MIDI, czyli ścieżki. I mając program, na którym perkusja jest grana na osobnej ścieżce, mogę sobie jakby wszystkie ścieżki przetransponować oprócz tej jednej. No chyba, że mam na przykład taki program sekwencerowy, który pozwala mi na transpozycję na przykład tylko wybranych kanałów albo wybranych nut. No są takie programy już bardziej zaawansowane. Ale o ścieżkach słów parę generalnie warto powiedzieć. Ścieżka to jest sobie takie coś, co jest typowe dla programów i sekwencerów, generalnie MIDI. I nie należy mylić ścieżki MIDI i kanału MIDI, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jeszcze trzecią rzeczą jest barwa. I to są na tyle niezależne rzeczy, ścieżka i kanał, że kilka ścieżek może grać przy pomocy tego samego kanału, jak również jedna ścieżka MIDI może grać na wielu kanałach MIDI. I to jest jakby jedno niezależne zupełnie od drugiego. I w momencie, kiedy kanałów jest 16, to ścieżek jest tyle, ile sobie pan programista w programie MIDI zażyczy mieć. Z reguły nowe programy tych ścieżek MIDI mają ilość nieograniczoną. Pozwala to na przykład na zagranie fortepianu na osobnej ścieżce lewej ręki, na osobnej ścieżce prawej ręki. I mimo tego, że jakby to jest wszystko grane ciągle na tej samej próbce fortepianu, no to jest to jakby i na tym samym kanale, to To są dwie ścieżki. Po to, żeby po prostu smuć z poziomu samego programu, potem łatwiej to zarządzać. Ja teraz sobie załaduję taki plik, który ma ileś ścieżek. I mam tu właśnie załadowany plik, który ma ileś ścieżek. Brzmi to w ten sposób. To jest plik z jakiejś starej gry, nieważne. I teraz tak, mimo że kanałów jest 16, tutaj ten plik ma ścieżek 20. I na każdej ścieżce jest jakiś tam instrument. I teraz mogę sobie każdą z tych ścieżek zrobić solo. Albo wyciszyć. I tak dalej, i tak dalej. Zmienić instrument, zmienić głośność, dlatego że to jest utwór zgodny z General MIDI, ja mam też syntezator zgodny z General MIDI. I mogę na przykład sobie zwiększyć na maksa głośność. Mogę sobie zmienić na przykład program. Na przykład program mogę sobie zmienić na taki. Dobra, może zmienię w takim razie, zmienię sobie tej ścieżki. Na przykład, no nie wiem. Albo na jakiś inny program.

i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mogę jakby, mając po prostu syntezator jakiś tam sprzętowy i mając komputer, mogę sobie całkiem fajnie zmieniać różne rzeczy z różnych plików MIDI. Co jeszcze można zrobić dzięki MIDI? To zwłaszcza tutaj nam, osobom niewidomym, to się może przydać. Mamy jakiś utwór, którego chcielibyśmy się nauczyć na pamięć i mamy go w wersji MIDI. Powiedzmy... No właśnie. I chcę wiedzieć, co w zasadzie ten pan tutaj gra. Mogę to oczywiście zwolnić. Akurat tutaj będzie problem ze zmianą tempa, dlatego że o tym też zapomniałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o ustawienie tempa, takie coś też zakłada specyfikacja MIDI. W związku z czym tutaj jest ileś tych komunikatów o zmianie tempa i nawet jak ja zmienię i wstawię swój komunikat pod tytułem Change Tempo, ja bym musiał wywalić wszystkie komunikaty z programu i wstawić na jakby własne. To da się zrobić w niektórych sekwenserach, akurat w QWS-ie jest z tym pewien problem, ale

tutaj wciskane dźwięki w danym utworze. Oczywiście, jeżeli ktoś gra praktycznie razem te dźwięki, no to zawsze będą jakieś tam różnice. Jeden został wciśnięty 5 milisekund wcześniej, drugi później. QWS też o tym wie i jakby też jest zachowana ta kolejność jakby wciskania klawiszy przez grającego. Dopiero w momencie, kiedy byśmy mieli dokładnie w tym samym momencie wciśnięte wszystkie klawisze, na przykład przez to, że niektóre programy pozwalają w tym QWS na wstawianie po prostu nut w odpowiednim czasie jakby, to wtedy dopiero jakby QWS by stwierdził, to są dwie nuty w tym samym momencie, więc trzeba je zagrać naraz. Ale tak się rzadko zdarza, no, tylko w momencie, kiedy jest po prostu nie grany jakiś utwór, tylko są nuty po prostu wstawiane za pomocą myszki, klawiatury przez kogoś, kto ma przed sobą nuty i po prostu to jest wstawiane dokładnie punkt w punkt. Ja mam kilka takich właśnie plików MIDI, gdzie różne utwory klasyczne są w ten sposób wstawiane i tutaj nie ma żadnych ani zwolnień, ani przyspieszeń. Często nie ma tutaj zmian dynamiki. To jest bardzo automatycznie i równiuteńko grane jak zegarek szwajcarski. Także tyle, jeżeli chodzi o praktykę, jeżeli i MIDI. Oczywiście MIDI jest nadal często wykorzystywane, chociażby przy tworzeniu podkładów dla wokalistów, które można sobie zmieniać tonację bez jakichś większych problemów, w których można zmieniać tempo, w których można włączać bądź wyłączać jakieś instrumenty, bo powiedzmy wokalista jest ze swoim gitarzystą, w związku z tym trzeba by oprócz ścieżki wokalu z utworu wyłączyć również ścieżkę gitary i gdzieś tam to zapisać do audio i tak dalej, i tak dalej. I MIDI cieszy się dosyć dużą popularnością w internecie. No i tak naprawdę większość wszelkiego rodzaju syntezatorów, nawet tych z górnej półki, ich wewnętrzna komunikacja no, opiera się w pewnym sensie właśnie na protokole MIDI. Chociażby komunikację klawiatury i wbudowanego modułu brzmieniowego w syntezator. Co jeszcze? Pewnie ktoś by chciał się zapytać, no dobra, a co ja mam zrobić? Mam syntezator i chciałbym zrobić to, co ty, to znaczy podłączyć go sobie do komputera i móc takie rzeczy robić. Syntezator, jeżeli jest starszy, to może mieć wyjście i wejście MIDI. Wyjście i wejście MIDI to nie są takie zwykłe jacki jak na słuchawki, to są takie dużo szersze, okrągłe takie gniazda, szerokie jak, nie wiem, jak mały palec, załóżmy. Jeżeli oglądamy wtyczkę MIDI, to można zobaczyć, że na obwodzie tej wtyczki jest 5 pinów, czyli 5 po prostu takich bolczyków malutkich. Dla pamiętających starsze czasy, to wejście to jest tak zwane wejście dinowskie. To jeżeli ktoś jeszcze pamięta jakieś RS-pulowców i tego typu sprzętów, może gdzieś tam takie wejście jeszcze kojarzyć. Teraz to wejście zostało w zasadzie używane tylko przez MIDI i jakieś inne starsze protokoły. Oprócz tego będzie nam potrzebny interfejs MIDI do komputera, czyli albo pudełeczko, które ma z jednej strony wejście USB i z drugiej właśnie dwa gniazda MIDI, albo trzy, albo więcej, bądź interfejs MIDI w formie kabla, który ma z jednej strony wtyczkę USB i z drugiej strony dwie wtyczki MIDI, żeby go od razu podłączyć do syntezatora. Przy czym ja akurat wolę to rozwiązanie pierwsze, dlatego że kable mają do siebie to, że one potrafią się rozwalać. A taki interfejs to jest koszt rzędu mniej więcej 100-120 zł. I jak nam coś się z kablem stanie takim, no to jeżeli nie mamy elektronika pod ręką, to po prostu ten kabel trzeba będzie zwyczajnie wymienić. Natomiast takie urządzenie, jeżeli to jest interfejs w formie po prostu pudełeczka, to będzie znacznie mniejsza szansa, że to pudełeczko się zepsuje, niż gdyby to był po prostu kabel. A kabel MIDI, no to można kupić w sklepie za tam kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, w zależności czy to ma być kabel taki sobie, czy to ma być kabel dobry, w sensie wytrzymałości chociażby. I tak to mniej więcej jest. Natomiast nowsze syntezatory, często przynajmniej w cenie średniej lub wyższej, mają gniazdo USB i można je po prostu podłączyć do komputera. I one już mają w sobie wbudowany interfejs MIDI. I wtedy z reguły po prostu instaluje się nowe urządzenie,
MIDI w komputerze i odpowiednimi programami, jak właśnie

0: wcześniej wspomniany QWS, o którym prawdopodobnie zresztą niedługo będzie podcast, można będzie sobie z takim syntezatorem tworzyć muzykę w domu. MIDI jest jeszcze używane w kilku sytuacjach. Czasami można się spotkać w sklepach muzycznych z czymś, co się nazywa kontrolery MIDI, czyli takie skrzyneczki, które mają kilka bądź kilkanaście pokręteł, przycisków, suwaków i innych różnych rzeczy do zmian czegoś. One z reguły mają wyjścia USB, ewentualnie wyjścia USB plus MIDI i one właśnie służą do zmian jakichś parametrów MIDI. Tego się używa na przykład przy długiej pracy z programami typu DAW, czyli programami typu Reaper, bądź Cubase, bądź Sonar, bądź Pro Tools, czy Cubase, czy jeszcze tam tego typu programy, do na przykład regulacji głośności, czy balansu, czy sterowania innymi funkcjami dotyczącymi konkretnych ścieżek, po prostu dlatego, żeby to było szybciej. Bo nawet osoby widzące, mając do wyboru myszkę i skróty klawiaturowe, bądź skrzyneczkę z fizycznymi suwakami, prawdopodobnie będą woleli właśnie takie fizyczne suwaki. Dlatego, że po prostu tutaj, chcąc podgłośnić ścieżkę numer 4, przesuwam suwak czwarty do góry. Chcąc zmienić balans ścieżki numer 5, zmieniamy pozycję któregoś tam pokrętła, powiedzmy numer 5. Oczywiście, najpierw trzeba to wszystko skonfigurować i ustawić, że po pierwsze, suwak numer 4 wysyła na kanale pierwszym komunikat control change numer 4, a w programie trzeba też ustawić, że kontroler numer 4 na kanale pierwszym zmienia głośność ścieżki numer 4, bądź balans ścieżki numer 4, bądź cokolwiek innego. Tak samo jest z przyciskami, które albo na przykład też zmienia jakiś kontroler, ale na przykład niektóre przyciski potrafią naciskać coś w rodzaju wirtualnych klawiszy. I wtedy na przykład w programie ustawiamy klawisze numer 18, włączamy solo na ścieżce numer 3. I wciskając przycisk, który jest ustawiony, że ma nacisnąć klawisz numer 18, powodujemy, że gra nam tylko ścieżka numer 3. W związku z czym możemy sobie bardzo dużo takich kontrolerów sobie gdzieś tam przypisać. Jako taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że na przykład kiedyś 8 czy 10 lat temu, nie mając jeszcze Reapera ani innych tego typu programów, miałem tylko taki program Cool Edit Pro, który służył właśnie do edycji plików audio. I ten program był fajny, ale miał jeden problem. Nie można mu było z klawiatury przewijać. Ale mogłem właśnie ustawić jakiś kontroler MIDI właśnie na przewijanie. Miałem tylko jakiś stary keyboard Rolanda, który żadnych pokręteł i przycisków nie wysyłał jako komunikaty MIDI. Wysyłał tylko klawiaturę. Zrobiłem więc coś takiego. Nuta G powoduje mi play / pauza, nuta A powoduje mi przewijanie do przodu, nuta F powoduje mi przewijanie do tyłu. I dzięki temu, wciskając po prostu odpowiednie klawisze na syntezatorze, mogłem sobie przewijać, stopować, nagrywać i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście było taki dziwny trochę przykład, ale załóżmy, że rzeczywiście gdzieś tam tworzę sobie jakąś muzykę. Mam klawiaturę sprzętową, mam klawiaturę kwerty, mam klawiaturę taką sterującą. Nagrywam ileś razy jedną ścieżkę, bo muszę ją zagrać dokładnie bezbłędnie, z różnych powodów. Prościej by mi było na klawiaturze sterującej przyporządkować sobie jakiś przycisk, który mi włącza nagrywanie, niż mieć dwie klawiatury i raz się przełączać na jedną, potem przenosić ręce na drugą. Wystarczy, że w klawiaturze, na której gram, któryś przycisk właśnie ustawię na nagrywanie i mam bardzo blisko do klawiszy i generalnie rzecz biorąc, wszystko mam zaraz pod ręką. Tak samo, kiedy steruję sobie klawiaturą jakąś sterującą, jakiś wirtualny syntezator, mogę chcieć, żeby pokrętła klawiatury sterowały mi różnymi parametrami tego syntezatora, po prostu żeby go szybciej ustawiać. I też, jeżeli mam odpowiedni program, odpowiedni syntezator, mogę sobie ustawić kontroler numer 18 włącza lub wyłącza mi pogłos. Kontroler numer 27 zmienia mi typ filtra. Kontroler numer 108 zmienia mi, powiedzmy, przebieg na fale na oscylatorze i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mogę po prostu mieć sprzętowy kontroler i zmieniać brzmienia i edytować brzmienia w wirtualnym syntezatorze tak samo, jakbym miał rzeczywiście ten interfejs tego syntezatora pod ręką. Oczywiście nie z każdym syntezatorem tak się da, a nawet jeżeli się da, to nie zawsze da się to zrobić bez wzroku. Niemniej często, gęsto ja sobie ułatwiam różne zadania właśnie przy pomocy MIDI. MIDI też jest używane często w nagrywaniu filmów, kiedy na jednym sprzęcie nagrywam audio, a na innym sprzęcie nagrywam wideo. Bo mimo tego, że żyjąc w epoce cyfrowej mamy bardzo dokładne zegary, niemniej włączając nawet w tym samym momencie nagrywanie i w kamerze i w rejestratorze audio, jeżeli nam się nagrywa przez 3 godziny coś, to naciskając nawet równocześnie stop na obu tych sprzętach, może się nagle okazać, że nagrania nam się zaczynają jakoś minimalnie, ale rozjeżdżać. I nawet rozjazd półsekundowy w ciągu tych 2-3 godzin to powoduje to, że nagle po prostu mowa i to, co widzimy, ruchy ust, nagle nam się zaczynają w pewnym momencie rozjeżdżać. I jest coś takiego, co się nazywa MTC, czyli MIDI Timecode, czyli coś w rodzaju takiego cyfrowego dyrygenta, który po prostu odlicza sobie i przesyła komunikaty przez MIDI od kamery albo od urządzenia audio do kamery, bądź odwrotnie. Jedno z tych urządzeń wtedy jest masterem, czyli urządzeniem jakby, które steruje tym, które wysyła te komunikaty, a drugie urządzenie to jest tak zwany slave, czyli no po prostu odbiera te komunikaty odpowiednio i wtedy nie ma jakiegoś tam większego problemu. Dobra, tyle jeżeli chodzi o takie podstawy MIDI. Na koniec jeszcze mogę przybliżyć temat tej specyfikacji MIDI 2.0, czy MIDI HD, bo to się też tak czasami nazywa, określa to jako MIDI HD. To jest nowy standard proponowany przez właśnie zrzeszenie jakby deweloperów tworzących MIDI, czy zajmujących się w ogóle MIDI. Proponuje między innymi potworną jakąś ilość parametrów mogących być sterowanymi. Proponuje również zmianę środka przesyłu z tego kabla dinowskiego nieszczęsnego, co już w ogóle wyszło z mody ileś lat temu. I MIDI HD może być przesyłany równie dobrze przez internet, jak przez USB, jak przez coś tam jeszcze innego. MIDI HD pozwala również na przykład na to, że każda nuta będzie mogła być niezależnie strojona. I w ten sposób będzie można robić na przykład bardzo realistycznie brzmiące gitarowe partie, gdzie każda struna może być jakby osobno podciągana, tak? I każda nuta może być jakby osobno zmieniana jej wysokość tak dynamicznie. Teraz trzeba to robić, no wybiegami to się robi i to da się, ale jest z tym pewien problem i generalnie rzecz biorąc ciężko się to robi. MIDI HD ma przynieść po prostu poprawę w tym względzie. No i generalnie ma to być, ma być więcej, ma być lepiej i ma być fajniej. Natomiast podejrzewam, że zanim to wejdzie w życie i zanim stanie się to standardem wszędzie, to trochę potrwa, dlatego że po prostu MIDI, mimo że ma 30 lat, jak już mówiłem, najczęściej się sprawdza i najczęściej wystarczy, mimo tak starej specyfikacji. Cóż, mam nadzieję, że wytłumaczyłem co trzeba. Jeżeli ktoś by miał pytania, to oczywiście zapraszam do komentowania audycji. A tymczasem do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastu. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nazywam się Tomek Bilecki i dzisiejszy podcast był o MIDI.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Ala Witek z tej strony. Dziś będę chciała zaproponować Państwu przepis na potrawę z kuchni, która bardzo rzadko pojawia się u nas w kontekście potraw. Na pewno każdy kojarzy szwajcarskie sery, szwajcarską czekoladę. I dzisiaj właśnie z Szwajcarii potrawa. Będę proponowała Państwu fondue. Czego potrzebujemy do przygotowania? Potrzebujemy po 40 dekagramów sera typu Gruer albo Emmentaler. Jeśli tutaj zła wymowa, to przepraszam, ale język francuski nie jest mi bliski. I dodatkowo potrzebujemy jeszcze 1,5 szklanki wina białego, wytrawnego, natomiast takiego niezbyt kwaśnego, więc powiedzmy sobie, że umiarkowanie wytrawnego, 1 ząbka czosnku i 1 łyżkę, przepraszam, mąki ziemniaczanej. Ja jeszcze w międzyczasie będę też przygotowywała sobie bagietkę taką do samodzielnego odpieku, dlatego że właśnie przy pomocy tej pokrojonej bagietki, później albo porwanej w rękach, to już tam kwestia tutaj Państwa gustu, się później właśnie fondue konsumuje, tylko lekko zanurzając sobie kawałki właśnie świeżej bagietki w tym, jakby to nazwać, musie. Dobrze, więc na początek przekroję sobie czosnek na pół i natrę zarówno dno, jak i boki garnka, żeby nasycić garnek takim czosnkowym właśnie aromatem. Trzeba to robić tak dosyć energicznie, lekko przyciskając ten czosnek, żeby on po prostu trochę tego soku puścił. Najlepiej jest do tego wziąć garnek, który ma grube dno i grube ścianki. Dlatego, że po przygotowaniu fondue, żeby nie stygło, część przekładamy sobie do misek, a część może spokojnie pozostać w garnku i właśnie, żeby go nie podgrzewać, dobrze, jeśli zostanie w garnku takim, który sam z siebie szybko nie stygnie. Nacierając czosnkiem, trzeba zwracać uwagę, żeby to było nacieranie tą stroną taką właśnie wilgotną na przekroju, bo wtedy najszybciej się nasyca. Natomiast, żeby nie wpadały kawałki tego czosnku, żeby się nie odrywały i nie zostawały w garnku, bo konsystencja fondue ma stanowić wyłącznie połączenie sera jednego i drugiego, winka oraz później łyżki mąki, która pozwoli zachować jednolitą konsystencję, w sensie takim, że jakby to wytłumaczyć, nie pozwoli nawet już po przełożeniu do miseczek, jak to fondue będzie odrobinę się studziło, na rozwarstwienie na takie bardziej płynne elementy i bardziej zagęszczone. O, w ten sposób wytłumaczę. Pozwoli po prostu zachować taką jednolitą, aksamitną konsystencję. Dobrze, myślę, że z tym czosnkiem tyle. Powiem jeszcze, że trochę będziemy sobie parzyć palce, dlatego że niestety nie jestem w stanie skorzystać z termometru takiego kuchennego, a też żadnego, który by mówił, nie ma. Więc do takich potraw, gdzie potrzebuję nagrzać jakiś płyn i sobie sprawdzić, jaka jest jego temperatura, po prostu nie mam wyjścia, muszę to zrobić ręcznie. Musimy pamiętać o tym, że kiedy nagrzewamy wino do fondue, nie wolno nam go zagotować. Ono optymalnie powinno mieć temperaturę 60 kilku stopni, 65, 68. No natomiast oczywiście, jeśli mamy możliwość i posiadamy taki termometr kuchenny, który do środka można do garnka sobie tam zanurzyć i sprawdzić, to wtedy możemy po prostu poprosić kogoś o odczytanie. Natomiast jeśli nie, no to też jesteśmy na tyle ogarnięci, przypuszczam, że wiemy mniej więcej, w jakiej temperaturze taki ser będzie się topił. Na pewno to musi być temperatura, która znacznie różni się od tej, którą mamy my sami. Więc po prostu, kiedy wkładamy palec do tego wina gotującego się, to po prostu no, poczujemy gorące. O, ale tak czy inaczej, nie wolno tego wina zagotować. Oczywiście, jeśli wybieramy garnek taki z grubym dnem i z grubymi ściankami, to winko będzie się nam dłużej podgrzewać, ale też dłużej później zachowa temperaturę całe fondue. Najzwyczajniej w świecie sobie podgrzewam. Mogę sobie przykryć, bo to przyspieszy nagrzewanie. W międzyczasie mogę sobie naszykować bagietkę. Te bagietki do samosilnego odpieku, jakiej by nie były firmy, w większości robi się tak samo, czyli wkładamy do piekarnika nagrzanego na 220 stopni na 10 minut. Ja sobie w tej chwili nagrzeję piekarnik, a za chwilkę włożę bagietkę. Pieczemy ją w temperaturze między 200 a 220 stopni również przez 20 minut. Więc jak tylko mi się nagrzeje, to włożę do środka. A propos tutaj serów do fondue, można kupić taki jakby cały gotowy zestaw, gdzie mamy dwa worki z takim i takim serem po prostu sklejone ze sobą i już odmierzone w takich proporcjach, właśnie po 40 deko. Możemy też oczywiście gdzieś tam, jeśli mamy możliwość na wagę, jeden czy drugi ser kupić, to też można. Tylko że w tych zestawach do fondue oczywiście ten ser jest już potarty, natomiast jeśli kupimy w kawałeczku, no to musimy potrzeć go na grubych oczkach sami. I teraz będę czekała po pierwsze, aż nagrzeje się piekarnik, po drugie, aż nagrzeje się wino. Naszykuję sobie drewnianą łyżkę. Wino jest już całkiem gorące, więc powoli będę teraz wsypywać ser. Wsypuję najpierw jedną połowę jednego worka i drugą połowę drugiego worka. I będę sobie delikatnie mieszać. Takim rozgrzanym właśnie do takiej temperatury około 60 stopni ten ser bez najmniejszego problemu się topi i zaczyna się topić od razu. Myślę, że można też jakby wrzucić sobie na początek troszeczkę tego sera i sprawdzać, czy to wino jest już na tyle rozgrzane, że od razu się topi ser. Wino sobie w tej chwili, kiedy ser się w nim topi, odparowuje lekko. Dosypuję kolejne części i oczywiście mieszam. Mieszając można na bieżąco sobie sprawdzać. Na początku będziemy czuć taki duży opór mieszając, bo to będzie taka gęsta konsystencja, ten twardy, nieroztopiony jeszcze ser. Na początku będzie stawiał w trakcie mieszania dosyć duży opór. Natomiast w momencie topienia się w winie ten opór będzie coraz mniejszy. Robię to na małym płomieniu. To wino nagrzewa się, jak Państwo pewnie zwróciliście uwagę, bardzo szybko. I też w trakcie mieszania ser też całkiem szybko się topi. W międzyczasie, żeby nie przedłużać później, kiedy to fondue będzie już gotowe, powiem, że podajemy je z pokrojonymi w takie krzywe plastry bagietkami, albo możemy sobie też rwać ręcznie, bo z takim pieczywem właśnie bez problemu można w ten sposób postępować, mimo że się kruszy. Nie jest to uważane za nieeleganckie. Można też dodatkowo do tego podawać pikle wszelkiego rodzaju, takie ogórkowe, kukurydziane i tak dalej. Natomiast jemy fondue właśnie nabijając na patyczek czy też na widelec kawałki tej bagietki i zanurzając je sobie w misce z fondue. I tak naprawdę choćby nie wiem ile osób, że tak powiem, u nas gościło, to fondue jemy wszyscy z jednego naczynia. Można, żeby nie traciło temperatury zbyt szybko, przełożyć je do miski i skorzystać sobie z takiego podgrzewacza kuchennego, który będzie pozwalał utrzymać cały czas prawidłową temperaturę
3: Można też, tak jak mówię, prosto z garnka, w którym było przygotowywane. Natomiast oczywiście wtedy należy pamiętać o tym, żeby pod spód dać jakąś podstawkę. Żeby uzyskać taką właśnie jednolitą konsystencję, należy cały czas mieszać, żeby cały ser jednakowo się rozpuścił. Tego sera jest dużo, bo to jest 80 deko, więc po prostu chwilę to musi zająć. Dobrze, piekarnik nagrzany. Włożę sobie teraz bagietkę i na 10 minut jeszcze ją sobie tutaj podpiekę. W pewnym momencie, kiedy będą Państwo wyciągać jakby tą łyżkę, którą mieszamy, przestaną Państwo czuć na niej takie włoski tego sera potarte, tak? To będzie już ten moment, kiedy należy dodać pół szklanki wina zmieszane z łyżką mąki ziemniaczanej. Nalewam sobie pół szklanki wina. Dodam łyżkę mąki ziemniaczanej.
4: Taką płaską raczej.
3: Mieszam ją z winem. Jakoś przesadnie, tak żeby po prostu rozprowadzić. I wlewam do tej masy serowej. Potrawa wydaje mi się bardzo prosta. Przypuszczam, że nie powinni Państwo mieć problemów ani z nabyciem poszczególnych składników, ani z jej przygotowaniem. Myślę, że co najwyżej, jeśli kupią Państwo ser w kawałku, to jakąś trudnością może być potarcie takiej ilości. No ale generalnie zawsze można chętnych do jedzenia też ochotnikami z wyboru uczynić dotarcia, więc tutaj może to być okazja do wspólnego spędzenia czasu w kuchni. Miło. Trzeba jeszcze starannie rozmieszać mąkę z winem i z serem. I kiedy to już zrobimy, nasze fondue możemy uznać za gotowe. Można jeszcze delikatnie przemieszać je tuż przed podaniem. Na koniec tradycyjnie przypomnę, czego potrzebujemy do przygotowania. A potrzebujemy 40 deko sera Gruer, 40 deko sera Emmentaler, 1,5 szklanki wytrawnego białego wina, niezbyt kwaśnego, oraz jeden ząbek czosnku i jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Życzę Państwu smacznego, jeśli zdecydują się Państwo na przygotowanie fondue. Myślę, że bez najmniejszego problemu można tą potrawę sobie przygotować. Dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania innych przygotowywanych przeze mnie podcastów kulinarnych. Można się w razie pytań albo wątpliwości kontaktować ze mną przez komunikator Skype, mój nick to Luftilka, lub też pytania oczywiście można zadawać w komentarzach pod podcastem, do czego zachęcam. Będę w miarę możliwości odpowiadać. Zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów, jak mówiłam, przygotowywanych przeze mnie, a na dziś dziękuję już za uwagę i do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór, to my, niewidzialny Tyflo Podcast. Mamy dzisiaj, mam nadzieję, że tak, że jest 4 lutego. Ja zawsze mam problem z datami, słuchajcie, musicie mi wybaczyć, tak jak z nazwiskami. Ale spoko, pamiętam, to mamy dzisiaj tylko 3, czyli Magdalena Rutkowska prowadząca i nasz niewidzialny gość, czyli Małgosia Szumowska, dyrektor
6: generalny. Z córką!
5: I z córką, właśnie. Chociaż na początku już zastrzegła, że nie będzie zabierać głosu zbyt intensywnie, bo jej takie rzeczy nie interesują, nie obchodzą. Tak.
6: A mówimy, że ona ma bardzo wiele do powiedzenia i jest naprawdę ekspertem w wielu dziedzinach.
5: No chyba, że tak, to w trakcie programu wiecie. A dzisiaj będziemy rozmawiać o niewidzialnej wystawie. Był już Tyflo Podcast na ten temat, kiedyś dawno, dawno temu, może jeszcze niektórzy pamiętają, zwłaszcza ci, którzy współtworzyli. Natomiast od tej pory wydarzyło się mnóstwo interesujących rzeczy, dalej się dzieje i są planowane wydarzenia towarzyszące, ale przede wszystkim ja myślę, że przytoczymy w ogóle takie podstawy, czyli o co chodzi z tą niewidzialną wystawą. Co to jest, gdzie to jest?
6: Po co to jest?
5: Po co to jest?
6: I czym to się je?
5: Też. Jeżeli się je.
6: To tak, no, bywa i tak. To tak gwoli przypomnienia i takiego małego podsumowania. My jesteśmy takim bardzo specyficznym projektem kulturalno-edukacyjno-społecznym, który ma za zadanie przybliżyć osobom widzącym, jak wygląda perspektywa doświadczania świata przez osoby z dysfunkcją wzroku, osoby niewidome i słabowidzące, które są przewodnikami właśnie na naszej wystawie. Ja tutaj zawsze podkreślam, bo często w rozmowach z różnymi osobami właśnie w mediach pojawia się takie hasło, że my przedstawiamy, jak wygląda świat osób niewidomych. No oczywiście każdy może mieć swoje zdanie na ten temat, ja akurat jestem osobą widzącą, ale uważam, że świat jest jeden i są po prostu różne perspektywy jego doświadczania. Także tutaj bardzo mocno zawsze podkreślam, że chodzi właśnie o te perspektywy i o jedyny świat, który łączy nas wszystkich, o tak bym powiedziała.
5: Punkt widzenia niewidomych po prostu.
6: Proszę?
5: Punkt widzenia niewidomych.
6: Dokładnie. Zbudowaliśmy taką przestrzeń w całkowicie wyciemnionych pomieszczeniach, która ma wiernie odwzorowywać sytuację z realnego życia. Czyli mamy pewnego rodzaju sekwencje, dynamiczne sytuacje. Chodzi o to, żeby nie postawić takiego naszego gościa gdzieś w jakiejś takiej statycznej sytuacji, w ciemności i radzić sobie człowieku sam. Tylko chodzi o to, żeby to była jakaś naturalna konsekwencja, przechodzi się niczym w grze komputerowej z planszy do planszy, tutaj z pomieszczenia do pomieszczenia. Coś się dzieje i jakby cała ta wyprawa no jest jedną taką wielką przygodą. Czyli trochę uczymy, trochę bawimy. Chcemy, żeby to jednak była swoista rozrywka. W momencie, kiedy kończą się pomysły na jakieś fajne spędzenie czasu, no warto się wybrać po garść takiej fajnej, mądrej przygody. Można spędzić bardzo ciekawie godziny, bo to jest właśnie około 60 minut plus jeszcze taka ekspozycja w świetle, czyli no powiedzmy taki przegląd gadżetów i ciekawostek, które ułatwiają osobom niewidomym, słabowidzącym funkcjonowanie w życiu codziennym. To tak z grubsza, tym się właśnie zajmujemy.
5: A możesz chociaż jedną scenę opisać, jaka tam jest? No bo tam rozumiem, że są różne miejsca, tak? No bo przybliżamy miejsca i sytuacje z życia codziennego, czyli pewnie jakaś przyroda, miasto, dom, pomieszczenie. Nie wiem, nie byłam, szczerze mówiąc, tak strzelam.
6: Nie powinnam właściwie zbyt wiele zdradzać.
5: Ale tak troszkę.
6: Kto chce, powinien się przekonać i zaufać nam w ciemno, że na pewno warto to miejsce odwiedzić.
5: Ale
6: są to takie sytuacje bardzo blisko codziennego życia, tak? Czyli to, co robimy w naszym codziennym życiu, przełożyliśmy na te zbudowane, zaprojektowane specjalnie pomieszczenia.
5: Tak, czyli na pewno jest nacisk na inne zmysły, czyli... Na pewno jest tutaj nacisk na inne zmysły, czyli słuch, węch, smak.
6: Zdecydowanie. Na początku na pewno dotyk i słuch, później węch, a w pewnych sytuacjach nawet smak.
5: No więc skoro nie dowiemy się więcej, każdy musi iść odwiedzić. Gdzie w ogóle się mieści niewidzialna wystawa?
6: Mieścimy się w samym centrum Warszawy, w takim niegdyś zapomnianym biurowcu, galerii handlowej, czyli Millennium Plaza. To jest bardzo specyficzne miejsce, bo no, dopóki my nie pojawiliśmy się tam na stałe, bo już faktycznie będziemy co najmniej do końca 2018 roku, czyli to już będzie łącznie, no tak sobie liczę, 6 lat od momentu, kiedy wystawa wystartowała pod koniec 2011 roku. Ten budynek był taki, tak naprawdę stanowił pewnego rodzaju obrzeże ścisłego centrum Warszawy i tam nie działo się zbyt wiele. I muszę przyznać, że ma to swoje plusy i minusy, bo po pierwsze, no jednak gdzieś tam stanowimy ciekawy punkt, taki edukacyjny, punkt rozrywkowy na pograniczu centrum i Ochoty, to jest plac Zawiszy. Z drugiej strony jest bardzo, bardzo przyjazny dojazd, bo można do nas dojechać pociągiem, to jest stacja PKP Ochota i tak naprawdę można dojechać autobusem, można dojechać tramwajem, najgorzej oczywiście samochodem, jak to w centrum Warszawy, prawda? Można sobie zrobić taki dosyć długi spacer od metra, bardzo długi, ale jednak myślę, że dla kogoś, kto lubi sobie pospacerować, to nie jest jakiś duży problem. Także plac Zawisza, Aleje Jerozolimskiej 123, budynek Millennium Plaza, pieszczotliwie nazywany również Toy-Toyem.
7: Bardzo ładnie.
6: No tak, tak.
7: A w ogóle idea nie przewędrowała wcale ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii, tylko z Węgier.
6: Tak, to jest taka inicjatywa węgierska. Pewna grupa osób założyła sobie, że chce stworzyć taki projekt, który faktycznie będzie dedykowany przedstawieniu potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Tych legend na temat tego, jak to powstało i po co to powstało, już słyszałam kilka, więc nawet nie będę specjalnie się tutaj w to wgryzać. Po prostu był fajny pomysł i na szczęście udało się go zmaterializować. Okazał się na tyle hitowy, nazwijmy to, w Budapeszcie, że postanowiono projekt przenieść do czeskiej Pragi. W Czechach powstało to magiczne miejsce również w 2011 roku, tak jak i my, natomiast w kwietniu, czyli tutaj wiosna. I kilka miesięcy później, konsekwentnie idąc na północ Europy, że tak powiem, środkowo-wschodniej, pojawiliśmy się my. Więc na razie na tym poprzestaliśmy. Niewidzialna wystawa ma taką ambicje, aspiracje, żeby stworzyć coś na kształt franczyzy. Właściwie to już jest w jakiś tam sposób ustatutowione. Natomiast póki co czekamy. Pewne rzeczy są, że tak powiem, in progress, tak? Coś tam się dzieje i mamy nadzieję, że faktycznie niedługo kilka nowych wystaw w Europie nie tylko się otworzy, no ale na razie są tu takie jakieś rozmowy w różnych fazach, tak? Więc nie chcę zdradzać zbyt wiele. Natomiast faktycznie jest jakiś imperialistyczny plan ekspansji.
7: I czyli waszym wydarzeniem stałym jest ekspozycja, no taka wystawa, która jest po prostu stałym elementem, stałe zagospodarowanie przestrzeni. Przewodnicy oprowadzają osoby widzące pojedynczo w grupach?
6: W grupach jak najbardziej. Taka grupa to jest maksymalnie 8 osób. Czasem zdarza się 9, jeżeli ktoś akurat przyprowadzi ze sobą zbłąkaną siostrę, mamę, ciocię, no to jesteśmy w stanie taką 9 osobę plus przewodnik, czyli razem 10 wpuścić. Natomiast standardem jest to, że jest to 8 osób plus przewodnik. Takie grupy ruszają co 15 minut, w związku z tym właściwie od godziny 10 do godziny 19, kiedy wchodzi ostatnia grupa, mamy pełne obłożenie. Muszę przyznać, że to jest taki dosyć duży sukces i bardzo mnie to cieszy, bo jesteśmy teraz na takim etapie, kiedy już rozwinęliśmy skrzydła i właściwie można powiedzieć, że zawsze trzeba pamiętać o tym, że może być lepiej i gdzieś tam zawsze ktoś zrezygnuje, zasadniczo to nie jest tak, że każdego dnia mamy maksymalne obłożenie i nie da się szpilki włożyć, ale idziemy w dobrym kierunku i faktycznie to obłożenie jest tak na poziomie 95% naszych możliwości. W związku z tym myślę, że teraz ważne jest to, aby pamiętać o tym, żeby trzymać pewną jakość, do której nasi goście są przyzwyczajeni i o czym piszą i recenzując nas na Facebooku czy na TripAdvisorze. I to jest bardzo przyjemne, jak czyta się takie fajne, pozytywne recenzje i to, że ludzie chcą przychodzić i rekomendują nas do swoich przyjaciół, znajomych, bo my jakby stale prowadzimy taką ankietę, każdego gościa przepytujemy, a jakże, skąd wie o niewidzialnej wystawie i tak naprawdę myślę, że co najmniej 90% odpowiedzi to jest od znajomego. Myślę, że nie ma lepszej rekomendacji, tak? Bo oczywiście można zainwestować ogromne pieniądze, to akurat nie w naszym przypadku, ale można zainwestować jakiekolwiek pieniądze w reklamy. Można dwoić się i troić, ale jeżeli nie będzie zadowolonego gościa, który przekaże kolejnym potencjalnym gościom swojej opinii pozytywnej, no to nie będzie się trzymało tak zwanej kupy.
7: A ile już było tych zwiedzających? Macie jakieś statystyki?
6: Mamy statystyki. Zawsze te statystyki już tak porządnie podsumowujemy przed naszymi urodzinami, 10 grudnia. I w momencie naszych trzecich urodzin to obliczaliśmy było 176 tysięcy z groszami. Więc myślę, że przybyło nam troszkę, więc idziemy w kierunku 200 tysięcy odwiedzających. To jeszcze oczywiście nie ten moment, ale jesteśmy blisko. Myślę, że jesteśmy blisko, tak. To już możemy mówić śmiało, że idziemy w tym kierunku. Ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik jak na, po pierwsze, inicjatywę komercyjną, bo przecież my nie jesteśmy żadną fundacją, stowarzyszeniem, jesteśmy po prostu komercyjnym projektem, z tym, że pokazujemy, że może być fajny, komercyjny, biznesowy projekt z misją. to po pierwsze jesteśmy takim miejscem, w którym no, trzeba zapłacić za bilet, żeby zobaczyć, tudzież nie zobaczyć, to co się u nas dzieje. Ceny biletów kształtują się tak mniej więcej na poziomie biletu kinowego, w związku z tym no, nierzadko ktoś może mieć dylemat, a to tutaj nie wiadomo co zobaczę, albo nic nie zobaczę, to może pójdę do kina. Chodzi o to, żeby jakoś tak zafascynować, tak zachęcić, żeby faktycznie jednak te pieniądze zostały u nas. Mówię o pieniądzach, no w Polsce przyjęło się troszkę tak, że idzie się tam, gdzie jest jakiś pewniak, tak? Jeżeli już inwestujemy w to, żeby troszeczkę zanurzyć się w kulturze, nazwijmy to tak, powiedzmy trochę patetycznie zabrzmiało, ale ludzie wybierają pewnego rodzaju pewniaki, tak? Kino, ewentualnie teatr, chociaż z tym to jest bardzo różnie. Natomiast nam się udało, mimo tego, że projekt był dosyć dziwny, specyficzny i tak...
7: Może przez to właśnie.
6: No właśnie może. To mi pozostaje tylko myśleć, to jest takie myślenie bardzo pozytywne, że jednak Polacy mają dosyć dobrze rozwiniętą jakąś wrażliwość, empatię i chęć poznania tego, co czasem jest niezrozumiałe.
7: Lubią się rozwijać.
6: Nie wiem, czy to jest, co nie jest troszkę na wyrost, ale tego się trzymam. No bo jednak...
7: Skoro macie zaraz więcej gości, a również dostaliście wyróżnienia, nagrody różne na przestrzeni tych paru lat, już tutaj nawet na jedną czekamy za wzięcie.
6: No czekamy, mam taką nadzieję, bo niedawno jeden z portali takich, powiedzmy, mocno związanych z tym, co dzieje się w Warszawie, ogłosił pewnego rodzaju plebiscyt, takie to ładne słowo, i w kilku kategoriach można było wybierać różne ciekawe miejsca. My zostaliśmy nominowani w kategorii Muzeum Roku i naprawdę stanęliśmy w szranki z najlepszymi. To nie ma w ogóle dwóch zdań, bo był tam Muzeum Żydów Polskich Polin, Centrum Kopernik, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Galeria Sztuki Zachęta. W związku z tym no mówię, to są tacy naprawdę no, najlepsi z najlepszych. Tak? To nie tylko na Warszawę, ale myślę na całą Polskę. Głosowanie było... O tyle fajne, że faktycznie można było śledzić jego przebieg. To było ewidentnie facebookowe głosowanie i można było oddać tylko jeden głos, tak ze swojego profilu. W związku z tym na bieżąco można było śledzić, ilu lajkowiczów ma jaka instytucja, tudzież wydarzenie, tudzież miejsce. No i ostatnie głosy można było oddawać przed północą 1 lutego i tak jak jeszcze sobie zerkałam około 23:30, no to prowadziliśmy ponad setką głosów, także mam szczerą nadzieję, że jutro, bo bodajże jutro jest ogłoszenie wyników już takie oficjalne, będziemy mogli się cieszyć zwycięstwem i to będzie, myślę, pewnie skromnie, zwycięstwo zasłużone, bo faktycznie ciężko na to pracujemy, żeby zaproponować warszawiakom, turystom, polskim i zagranicznym, coś naprawdę niesamowitego, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że te osoby, znaczy te podmioty, z którymi weszliśmy tutaj w konkurencji, nazwijmy to, w tym oto plebiscycie, no to są naprawdę wymiatacze, to są jednostki, które mają ogromne budżety, które mają naprawdę wielu fantastycznych ludzi za sobą. Myślę, że grube pieniądze gdzieś tam, które są inwestowane w promocję, no i my, taka prawda malutka, niewidzialna wystawa, no bo jednak tak jak sobie porównamy tę listę, no my jesteśmy naprawdę taką dosyć małą inicjatywą, tak? Ale zasięg... Ale
7: trzymamy kciuki.
6: No dzięki. Wszystko
7: oczywiście będzie na Facebooku.
6: Mam nadzieję, że nie przespałam, że przez te pół godziny nie wydarzyło się nic takiego, co mogłoby mnie później rozczarować. No zobaczymy, prawda?
7: A jesteście wyróżniani nie tylko za stałą wystawę, ale również myślę, że za to, co się dzieje poza tym, bo to jest cały szereg przeróżnych, fajnych programów. Jak nie dla rodziców z dziećmi, to dla koneserów wina, to znowu dla tych, którzy się lubią bać, a jednocześnie celebrować dziady. Bardzo mi się spodobała.
6: Tak, idea tak. Tej uciekamy imprezy. Od nazwy Halloween. Zdecydowanie dziady tak po słowiańsku brzmią lepiej i faktycznie tutaj jakby... No to jest takie wydarzenie, które jest faktycznie niesamowite. Osobą, która jest odpowiedzialna, powiedzmy, i zgłosiła się na ochotnika, już drugi rok ciągnęła ten temat, jest Gniady, Jarek Gniadkowski, nasz przewodnik. Na co dzień wydaje się bardzo poważną osobą, ale kiedy wskakuje tam do ciemności i kiedy prowadzi takie dodatkowe wydarzenia, no to muszę przyznać, że po prostu nie poznaje kolegi. Ludzie są zachwyceni. Muszę przyznać, że ostatnio nawet wspiął się na wyżyny swoich możliwości i przywdział niesamowite przebranie. Zresztą zdjęcia były również na Facebooku, więc kto ma chęć i możliwość, może sobie obejrzeć. No, to są wydarzenia, które faktycznie gdzieś tam pojawiają się często bardzo spontanicznie i przynoszą bardzo fajny rezultat, bo przede wszystkim widać, że wystawa żyje, że proponujemy coś jeszcze, tak? Bo oczywiście można zwiedzić te nasze czeluści i wyjść oczywiście z jakąś refleksją, bo o to chodzi. I nawet o nas pamiętać, mam nadzieję, jak najdłużej, ale jest też możliwość, żeby przyjść znowu i doświadczyć czegoś jeszcze innego, tak? Tym pomagają.
7: Czyli jakie imprezy, wydarzenia, warsztaty do tej pory były?
6: Oj, to musiałabym się mocno zastanowić, żeby czegoś nie pominąć. Nie było tego aż tak bardzo dużo, natomiast trochę tych rzeczy się dzieje, tak? I próbowaliśmy z różnym skutkiem do tej pory niewidzialnych randek, ale nie poddajemy się. Do tej pory próbowaliśmy kojarzyć ludzi, którzy się nie znają, chcieliśmy kojarzyć pary. No, właściwie za 10 dni będziemy próbować po raz trzeci niewidzialnej randki, tym razem dla par. I mam tutaj, że tak powiem, osobę, która myślę fantastycznie się w tym temacie sprawdzi, nasz przewodnik Słowik, który ma już 1000 pomysłów na to, jak to zrobić i myślę, że co najmniej połowę z tego zrealizuje, w związku z tym ci, którzy będą chcieli porandkować w ciemności, no nie wyjdą zawiedzeni. To będzie na pewno jakieś fantastyczne wydarzenie. Tutaj muszę pozdrowić kolegę i jego mamę, która, że tak powiem, wiem, że na pewno słucha tej audycji i tak sobie pomyślałam, że będzie miło i sympatycznie, bo sama naszego kolegę Łukasza Słowika tutaj poinformowała go, że będziemy dziś na antenie. Mogę sobie pozwolić na taką prywatę.
7: Ale my również pozdrawiamy.
6: No właśnie. Ale... To z takich wydarzeń, które, tak jak mówię, coś w tym jest, że mężczyźni troszkę boją się takich zaaranżowanych sytuacji. W związku z tym faktycznie zawsze mieliśmy dużo zgłoszeń do tej pory, jeżeli chodzi o niewidzialną randkę, jeżeli chodzi o płeć piękną. Dużo dziewczyn zgłaszało się, natomiast mieliśmy problem deficyt był panów i jakoś tak nie składało nam się to. Więc wyszliśmy teraz z taką inicjatywą skierowaną do par. Dziady, o których mówiliśmy, czyli takie właśnie słowiańskie, fajne wydarzenie, odpowiednik tych wszystkich zamerykanizowanych Halloweenów, czyli trochę stresu. Dziady, przed którymi tak naprawdę, to jest oczywiście inicjatywa Gniadego, którego też pozdrawiam serdecznie, może nas słucha, może nas posłucha później, wymyślił taką sytuację, która myślę, że spełniła pierwszorzędnie swoją rolę, mianowicie ciśnienie już przed wejściem do ciemności. Więc nasi goście już mieli mocno podniesione ciśnienie w momencie, kiedy widzieli, co się święci. No potem było tylko weselej, ale nie brakowało, ponieważ mamy w ogóle dość wesołą ekipę, nie tylko naszych przewodników, ale również ekipę z recepcji. To są osoby widzące, studenci, którzy też chętnie brali udział, udając oczywiście trupy, robiąc dodatkowe efekty dźwiękowe, więc działo się. I my mamy taką dewizę, że lubimy spontaniczne akcje, niespecjalnie coś planujemy, dzieje się i myślę, że ten potencjał ludzki, który mamy do dyspozycji, pozwala, żeby to miało ręce i nogi, albo nie miało. W przypadku dziadów to różnie może być. I wszystko nam z reguły fajnie i składnie wychodzi. Co jeszcze? No co roku staramy się wychodzić na ulicę i celebrujemy Międzynarodowy Dzień Białej Laski, 15 października. Staramy się, że tak powiem, pokazywać osobom, które być może nie słyszały o wystawie, być może gdzieś tam w ogóle niespecjalnie myślą na co dzień o tym, z jakimi problemami borykają się osoby z dysfunkcją wzroku. Staramy się wciągnąć je w wspólną zabawę z niewidzianym labiryntem, czyli taką instalacją, drewnianą instalacją, która wygląda... No właśnie, ustawiamy na kształt labiryntu. I tam zupełnie odwrotnie do tego, co dzieje się na wystawie, dajemy białą laskę, kilka wskazówek, no i robimy akcję Radź Sobie Człowieku. Taki minutowy, półtora minutowy eksperyment pozwala bardzo fajnie osadzić się w temacie. To może też pewnego rodzaju prywatę od siebie tutaj dodać. Dzięki tym obchodom, dzięki Międzynarodowemu Dniu Białej Laski, 2 lata temu poznałam swoją najlepszą przyjaciółkę, która zresztą teraz siedzi za ścianą i być może nawet nas podsłuchuje, bo opiekuje się akurat moim berbeciem, którego
7: na razie pozdrawiam.
6: Zasnął mi tutaj w ramionach, ale mówię, takie, że tak powiem, bonusy zbiera się pracując na niewidzialnej wystawie. Można znaleźć swoją bratnią duszę. Natomiast wracając do tych obchodów, faktycznie co roku próbujemy ludzi wciągnąć w jakąś wspólną zabawę. W ubiegłym roku, bo mamy już 2015, udało nam się oprócz tego, że wyjść na ulicę w naszym składzie niewidzialnym, to pomagał nam fantastyczny chłopak, obrońca warszawskiej Legii, Kuba Rzeźniczak, który zresztą zawsze wspiera nas w różnych naszych inicjatywach. To jest świetny chłopak, dla niego nie ma żadnych barier, problemów. zresztą w ogóle facet, który wspiera niepełnosprawnych, osoby na wózkach, osoby z dysfunkcjami intelektualnymi, niewidomych, no generalnie zawsze można na niego liczyć, więc tutaj też pozdrawiam go, mimo że jest na zgrupowaniu, to może kiedyś uda mu się posłuchać tej audycji. O, fajnie, że otaczają nas bardzo pozytywni ludzie. Co jeszcze się wydarzyło? No nagraliśmy audiobooka, dzięki też tak naprawdę uprzejmości i pozytywnej energii fajnych ludzi, którzy gdzieś tam nas otaczają. Kawę pod Minogą, no warszawska klasyka tak naprawdę, którą po wielu mękach udało nam się wypuścić na rynek z pomocą audioteki w zeszłym roku. Realizowaliśmy to w profesjonalnym studiu Film Factory u Beaty Kawki. Agnieszka Matysiak reżyserowała. Plejada fantastycznych aktorów, która grała razem z naszymi aktorami, amatorami, tak? Tak naprawdę cała akcja potoczyła się w odpowiedzi na marzenie jednego z naszych przewodników, Roberta Zarzeckiego, który zawsze marzył o tym, żeby być aktorem. I jeden z naszych serdecznych przyjaciół, doktor Uniwersytetu Warszawskiego Michał Zdziarski, stwierdził, że no, skoro jest marzenie, no to trzeba mu pomóc. I tak po kilku naradach iście wojennych udało się coś z tym zrobić. No i minął rok i udało się, tak. Mamy możliwość wysłuchania naprawdę super produkcji, którą można zresztą kupić w audiotece do dnia dzisiejszego. Ciężko mi powiedzieć, jak ona się sprzedaje, bo tego jakby nie śledzę. Dla nas było najważniejsze to, że ona wyszła i że nasi przewodnicy też mieli z tego niesamowity fan i myślę, że to jest taki projekt, który bardzo ich rozwinął, no bo wiecie, praca może być bardzo fajna, ale w momencie, kiedy robi się coś pierwszy, drugi, trzeci rok, popada się w jakąś rutynę trochę, myślę, choćby była to najbardziej fascynująca rzecz. I w momencie, kiedy dzieje się coś ekstra, jakieś odświeżające rzeczy dookoła, to daje to, myślę, takiego fajnego kopa.
7: I można się znów jarać swoją pracą.
6: Można, dokładnie, dokładnie. Co jeszcze ciekawego robimy? No, myślę, że różne rzeczy się tam dzieją, ale z takich tematów, które, myślę, są warte zarekomendowania, nazwę to. To jest właśnie
7: niewidzialne... warsztaty dla rodziców i dzieci też były bardzo tak, fajne, takie, że można zostawić dzieciaczki pod opieką.
6: Były poranki z niewidzialną wystawą, teraz będziemy to troszkę przepoczwarzać, bo znaczy spotkało się to ze średnim odbiorem. Ja myślę, że jednak mimo wszystko rodzice, którzy przychodzą robić coś, nie tylko mówię na niewidzialną wystawę, ale jeżeli już organizują się i chcą iść zażyć trochę kultury, to myślę, że raczej starają się zostawić dzieciaki młodsze w domu. Natomiast my chcemy wyjść z projektem skierowanym typowo do małych dzieciaków, po to, żeby troszeczkę oswoić ciemność, po to, żeby troszeczkę oswoić z osobami z dysfunkcją wzroku, ale chcemy to zrobić w sposób bajkowy. Ten pomysł jest jeszcze w powijakach i myślę, że wystartujemy z nim no taką powiedzmy średnią wiosną, bliżej maja. Zobaczymy, na razie nie chcę zbyt dużo zdradzać, natomiast faktycznie takie starsze przedszkolaki będą mogły się u nas nieźle zabawić.
7: Super.
6: Pod czujnym okiem przewodników. No i niewidzialna degustacja, która faktycznie jest odpowiedzią na to, co dzieje się na Węgrzech i w Czechach, z tym, że tam jest troszeczkę inna, po pierwsze, kultura picia, nie tylko picia wina. W Czechach jest też degustacja piwa. No wiadomo, Węgry, kraj winem płynący, więc tam niespecjalnie trzeba martwić się o takie rzeczy bardzo przyziemne, na przykład koncesja, tak? My w ogóle nie chcieliśmy tego robić w taki sposób, żeby iść kupić wino i tutaj z ludźmi sobie rozmawiać na temat wina, bo takiej wiedzy nie posiadamy. Chcieliśmy to zrobić bardzo profesjonalnie, dlatego wzięliśmy tutaj na warsztat poszukiwanie solidnego partnera. Takiego partnera znalazł mój serdeczny kolega. To jest firma Marka Kondrata, który zresztą promował z nami to wydarzenie. Jego sommelierzy raz na jakiś czas przyjeżdżają do nas, robimy takie właśnie cykliczne wydarzenia, warsztaty dla osób chętnych. No i można oprócz tego, że w ciekawy sposób zwiedzić wystawę, być może jeszcze raz, bo przede wszystkim to dedykujemy osobom, które już u nas były, ale nie tylko, jasne, no to można dowiedzieć się czegoś więcej na temat szlachetnego trunku. I nie chcemy tego robić w charakterze takiej radosnej popijawy, tylko chcemy po prostu faktycznie pokazać, że picie wina to jest też jakiś element kultury wyższej. Że do tego trzeba podejść z głową, że można się naprawdę czegoś fajnego dowiedzieć. To jest taka trochę podróż ze smakiem.
7: I też taka forma integracji.
6: Oczywiście, oczywiście. Tak, mieliśmy taką ekipę, bo w tym momencie robimy to przede wszystkim dla firm, ale w marcu będzie kolejna degustacja dedykowana osobom prywatnym. Mieliśmy taką bardzo fajną firmę, mocno zintegrowaną, która chyba pomyliła trochę niewidzialną degustację z niewidzialną libacją i miała ochotę na dużo, dużo więcej. Tam pamiętam, poleciało po ale humory mieli przednie i jak najbardziej stwierdzili, że wrócą. Musimy zaopatrzyć się w troszeczkę solidniejsze szkło i będzie dobrze.
7: Poza tym w ogóle robiliście też programy, takie warsztaty team building dla firm?
6: Tak. Team buildingujemy firmy, które często poszukują czegoś innego niż prawienie kolejny paintball, albo wyjście na piwo, czy na kręgle.
7: Układy.
6: A ciemność bardzo integruje tak naprawdę i robimy to na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki typowy team building, czyli zwiedzanie w grupach, które gdzieś tam się znają z pracy. Fajnie, jak są pomieszane, bo myślę, że warto wtedy tak przemieszać skład, żeby te osoby, które nie znają się zbyt dobrze i nie są zintegrowane tak, jak mogłoby się... Znaczy tak jak na przykład, nie wiem, jakiś powiedzmy menadżer miałby życzenie, żeby były zintegrowane, to myślę, że to jest fajny sposób, żeby je po prostu wrzucić do jednego worka, do tej magicznej ósemki i zobaczyć, co się będzie działo, bo może się okazać, że faktycznie będzie porozumienie ponad wszelkimi podziałami. Jest też taki team building w wersji rozszerzonej, troszeczkę dłuższy, z dodatkowymi atrakcjami, zagadkami. A oprócz tego jeszcze wspomniany przeze mnie doktor Uniwersytetu Warszawskiego, Michał Dziarski, robi z nami taki projekt Niewidzialne Przywództwo. I tutaj jakby to jest już bardziej jego autorski program, który realizuje z nami, a nie to nie jest nasz program, który realizujemy z nim. Natomiast faktycznie nasza infrastruktura plus nasz zasób ludzki, przewodniczy tutaj jest niezbędny, bez tego by się nie udało. I faktycznie jest to skierowane do jakby już takiego wyższego managementu dużych, ogromnych firm, które jakby próbują różnych metod po to, żeby wyłuskać to, co najlepsze ze swojego personelu w takich niecodziennych okolicznościach, jak jest niewątpliwie ta nasza ciemność. Fajnie wychodzi, kto radzi sobie w takich sytuacjach stresowych, kto ma faktycznie największy potencjał, jeżeli chodzi o przywództwo. No i dzieje się. Także mówię, staramy się, żeby nie było nudno i żeby co roku kilka jakichś dodatkowych inicjatyw, czy to są inicjatywy powtarzające się, czy jest to coś nowego, staramy się, żeby się po prostu działo.
7: Ale to też fajne pod tym kątem, jeżeli pracownik, na przykład niewidomy, słabowidzący, miałby przyjść do danej firmy. Czy też do szkoły, bo też macie oferty dla szkół.
6: Mamy oferty dla szkół i szkoły są naszym naprawdę ogromnym odbiorcą, z czego się bardzo cieszę. Oczywiście to jest taka, wiesz, taka trochę krecia robota, bo kiedyś rozmawiałam z którymś z naszych przewodników i tak sobie myśleliśmy, że jak na 10 osób, bo nawet myślę, że jak na 20 osób jedna coś wyniesie więcej niż tylko jakieś pozytywne wspomnienie, to już jest dobrze. Ja myślę, że coś w tym jest tak naprawdę. Natomiast moim ogromnym marzeniem, próbowałam tutaj kontaktować się z różnymi władzami miejskimi oraz z przedstawicielami różnych organów. Nie będę tu rzucać nazw, bo po co? Myślę, że jak ktoś będzie chciał, to wywnioskuje, o kogo chodzi. Po pierwsze, chciałam bardzo mocno, żeby przyszli do nas urzędnicy miejscy, którzy, myślę, powinni tak naprawdę przejść takie gruntowne szkolenie. A myślę, że jesteśmy najlepszym na to miejscem. Wejść w buty osoby niewidomej, przejść tę godzinę. My zawsze mówimy, że u nas to jest troszeczkę tak, że to jest godzina bycia osobą niewidomą, która otwiera paradoksalnie oczy. Taką mamy przynajmniej nadzieję. Nie spotkało się to z jakimś tam wielkim ochem i achem. Myślę, że z prostej przyczyny. Wejście w coś takiego, w taki temat oznaczałoby konieczność pewnych zmian. A to nie jest zawsze wygodne, więc tu nie wypaliło. Z drugiej strony chciałam ze wszech miar, żeby osoby, które są zainteresowane, mówię tutaj o właścicielach firm, o różnych kierownikach firm, którym gdzieś przebłysnęła taka myśl, a może zatrudnimy osobę niewidomą do pracy, że moglibyśmy być takim fajnym miejscem, gdzie różnego rodzaju jednostki, organizacje, które zajmują się promowaniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mogliby nas wykorzystać właśnie po to, żeby potencjalnych pracodawców wysyłać do nas, żeby zobaczyć, że osoba niewidoma to jest fantastyczny element zespołu, który może naprawdę wiele wnieść. Oczywiście to tak naprawdę nie ma znaczenia, że ktoś jest, nie wiem, blondynem, piegowatym, grubym, niewidomym. To nie jest ważne. Ważne jest to, co ze sobą niesie jako pracownik, tak?
7: Potrafi być pełnowartościowym pracownikiem w swojej specjalizacji, na swoim stanowisku, po prostu.
6: Dokładnie. Chodzi o to, żeby nie ograniczać się i żeby jednak otworzyć szeroko oczy na to, że pewnego rodzaju stereotypy, pewnego rodzaju obawy mogą właśnie bardzo szkodzić, bo mówię, taka godzina, takiego nazwijmy to szkolenia, tak, czy takiego zwykłego zwiedzania mogłaby naprawdę otworzyć szeroko oczy osobom, które być może się wahają zatrudnić, nie zatrudnić, czy to będzie właściwe, czy niewłaściwe, czy taka osoba będzie trudna we współpracy, czy nie. Okazuje się, że ci nasi przewodnicy, którzy tak sobie myślę, są niejako ambasadorami środowiska, bo te prawie 200 tysięcy osób, które nas odwiedziło, myślę, że gros z nich nigdy wcześniej w ogóle nie miało kontaktu ze swoimi w domu. I nagle tutaj

0: jakaś tam widna anegdota, ale zdarzały nam się takie osoby, o tym piszemy na Facebooku, w naszym dziale Absurdy. To są dorosłe osoby nierzadko wykształcone, bo mówią tu o nauczycielach, którzy po skończonej wystawie na przykład pytają osoby niewidomej, tak, z którą właśnie spędziły godziny, która okazuje się być totalnie normalna. I pytają na przykład, w jaki sposób osoba niewidoma odróżnia szampon, znaczy skąd wie, że myje głowę szamponem, a nie przyprawą. Albo skąd osoba niewidoma wie, że wychodzi z domu. Albo skąd osoba niewidoma
1: wie, że idzie, a nie siedzi.
0: Na przykład. Albo w jaki sposób korzysta z toalety. I pamiętam, że jeden z kolegów już nie wytrzyma, bo oczywiście to trzeba mieć naprawdę żelazne nerwy i z wdziękiem i urokiem stwierdził, że ma kamerę Dinera Jana. Bo naprawdę to już było takie, pamiętam, to było takie mocno, mocno frustrujące. To był jeden z naszych pierwszych takich absurdów. Oczywiście powiedział to z uśmiechem na ustach i potem rozwinął temat, tak? Ale myślę, że jeżeli ktoś po godzinie nie jest w stanie zrozumieć tego, to chyba wypadałoby odpowiedzieć tylko w taki sposób. Oczywiście tego unikamy, tak? No bo to nie o to chodzi. Do końca jesteśmy profesjonalni i musi być, prawda, musi być trzymanie nerwów na wodze. Chociaż naprawdę niektóre te pytania, które się pojawiały, potrafią rozłożyć na łopatki, ale dajemy radę.
1: Dajecie radę. Ja nieprzypadkowo nie podałam numeru telefonu i Skype'a na początku, ale dlatego, że miałyśmy się bardzo mocno sprężać, bo czas mamy ograniczony. Natomiast no tak jeszcze szybko, gdyby ktoś chciał szybkie pytanie zadać, to oczywiście 123 834 835 albo tyflopodcast.net. Prowadzicie również wystawę niewidzialną po angielsku. Obcokrajowcy mogą liczyć na to, że nie tylko zostaną prowadzeni w języku polskim, ale również w języku angielskim. Wcześniej trzeba to zgłosić?
0: Tak. To znaczy, zasadniczo mamy takie możliwości i zasoby ludzkie, które pozwoliłyby nam przeprowadzać grupy również w języku francuskim, nawet arabskim, rosyjskim.
1: A węgierskim?
0: Węgierskim nie. No, to odsyłamy do Budapesztu. Natomiast celowo piszemy na naszej stronie, informujemy o tym, że dla gości z zagranicy proponujemy zwiedzanie w języku angielskim. Faktycznie trzeba to zgłosić, ponieważ staramy się zebrać taką grupę do, znowu powtórzę, kupy. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy takiej sytuacji. To było na początku, taki troszeczkę chaos. Zdarzało się, że przychodziły nam osoby, które nie mówią po polsku, z osobami, które nie mówią po angielsku. I przewodnicy dwoili się i troili. Po pierwsze, musimy mieć wtedy jakby w momencie, kiedy przychodzą osoby nieznające języka polskiego, musimy mieć akurat do dyspozycji w tym momencie przewodnika, który po angielsku mówi. A u nas nie każdy przewodnik mówi po angielsku. To po pierwsze. Po drugie, no, w momencie, kiedy mówimy w dwóch językach, nawet jeżeli jest osoba, która akurat mogłaby to poprowadzić, to potrzebne nam jest dużo więcej czasu. Musimy się zmieścić jednak w tych 60 minutach. No bo jednak każdemu chcemy zaproponować to samo, tak? Ten sam czas. Oczywiście to zależy od grupy, bo jeżeli jest mała grupa i osoby nie są może nie to, że specjalnie zainteresowane, bo raczej do nas się przychodzi już w konkretnym celu, że chce się zdobyć jakąś wiedzę. Ale w momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, jest to mała grupa, to zdarza się, że jest to troszeczkę szybsze zwiedzanie, ale w przypadku na przykład pełnej grupy ośmiosobowej, gdzie na przykład dwie osoby mówią po polsku, albo trzy osoby mówią po polsku, a pięć po angielsku, no to wkrada nam się niezły chaos i chcemy temu w jakiś sposób położyć kres, dlatego zbieramy chętnych, robimy specjalne grupy po angielsku, a jeżeli na przykład, nie wiem, jest zapotrzebowanie w innym języku, to nie ma problemu wysyłać do nas zapytanie, nawet jeżeli takiej informacji nie ma na stronie, to już nie raz, nie dwa realizowaliśmy takie projekty i było okej.
1: Jak Was można znaleźć? Jaka jest strona? Jak można się kontaktować? Gdzie szukać tych wszystkich informacji?
0: www.niewidzialna.pl to jest nasza strona internetowa, taka typowo informacyjna i tam po pierwsze można zarezerwować bilet, można go też kupić online. Można dowiedzieć się, kim jesteśmy, jakie realizujemy projekty. Są różnego rodzaju nowinki. Natomiast, no i tak jak mówię, strona internetowa jest raczej informacyjna. Bardzo żywo działamy na Facebooku. Facebooka akurat prowadzę również ja. No bo robię to z wielką pasją i umiłowaniem.
1: To prawda.
0: Tam staramy się...
1: Ja to śledzę.
0: Słucham?
1: To prawda, ja to śledzę.
0: No właśnie, no oczywiście. To dobrze, bardzo dobrze. I tam przede wszystkim, i tam i na Twitterze, a także na Instagramie staramy się wrzucać to wszystko, co akurat nam w duszy gra. I to jakby tutaj dzieje się dużo spontanicznie. No na stronie to co jest faktycznie potrzebne, jakieś konkretne dane, konkretne kwoty, konkretne liczby, numery telefonu.

0: adresy mailowe. Jeśli chodzi o numery telefonów, to u nas jest specyficzna sytuacja, bo te numery telefonu są, ale tak naprawdę bardziej służą do tego, żeby oddzwaniać, niż się dodzwonić z prostej przyczyny. Nasza niewidzialna wystawa to jest taki żywy organizm i u nas często jest wielki harmider, a mamy tak to wszystko zorganizowane, że no, na recepcji ciężko jest tak naprawdę porozmawiać z kimś i udzielić konkretnej informacji w momencie, kiedy na przykład 40 gimnazjalistów akurat chce się podzielić wrażeniami z wystawy. Więc raczej odsyłamy tutaj do kontaktu mailowego, on jest najlepszy i najbardziej, myślę, efektywny. I tyle.
1: No i Facebook, zwłaszcza, że na Facebooku, słuchajcie, można często wygrać jakąś wyjściówkę.
0: Wyjściówkę albo jakieś gadżety, no staramy się, żeby coś tam się po prostu działo.
1: Cały czas się dzieje.
0: To dzieje się, bo jednak wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to jest jednak podstawa, tak? To jest darmowe narzędzie komunikacji, które jednak niesie ze sobą ogromne możliwości. Ludzie jednak chętnie z niego korzystają. Oczywiście nie wszyscy, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale myślę, że nie ma tak naprawdę uniwersalnego kanału jakiegoś dystrybucji informacji, który dotarłby do wszystkich. Akurat Facebook no, jest taki dosyć popularny, więc korzystamy z tego, ale nie zapominamy też o Twitterowiczach. Nasze zdjęcia można znaleźć na Instagramie, więc staramy się po prostu być tam, gdzie w dzisiejszych czasach trzeba być, bo jakoś trzeba sobie radzić, prawda? Oprócz tego, że poczta pantoflowa działa bez zarzutu i to jest dla nas największy powód do dumy, no to musimy się pojawiać również gdzieś tam w świadomości internautów. Także na przykład na TripAdvisorze, na którym ostatnio dostaliśmy bardzo dużo fantastycznych recenzji, z których jesteśmy niesamowicie dumni.
1: Czyli jeżeli chcecie wiedzieć, czy niewidzialna wystawa jest pierwszą, najważniejszą placówką absolutnie konieczną do odwiedzenia w Warszawie, to newsy będą jutro.
0: To jest w ogóle bardzo, to jest takie szalenie płynne, ale był taki moment i tutaj się tym bardzo mocno chwalę, że byliśmy taką atrakcją numer 2 w Warszawie. I to jest strasznie krzepiące. Oczywiście, tak jak mówię, to jest bardzo zmienne, bo wystarczy jakaś fala gości, która napłynie do innego miejsca i zostawi entuzjastyczne recenzje, gdzieś tam spadamy. Ale jesteśmy naprawdę w ścisłej czołówce, co nas cieszy, bo Warszawa niesie ze sobą mnóstwo fantastycznych atrakcji. I mówię o takich, które są już takie, powiedzmy, przybrane tradycją. To są te projekty, o których mówiłam wcześniej, nawiązując do tego plebiscytu warszawiaki 2014, jak i mówię o jakichś nowych miejscach, które się tworzą spontanicznie, jakieś małe projekty różnych fundacji, stowarzyszeń kulturalnych, które naprawdę dają radę, więc w Warszawie dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale my mamy apetyt na to, żeby, tak jak mówię, żeby plasować się w czołówce i dawać możliwość doświadczenia czegoś naprawdę bardzo wyjątkowego.
1: No dobrze, to skoro ładnie udało nam się tak bardzo fajnie, szybko i sprawnie, słuchajcie, dzięki temu, że Gosia nawija tak samo jak ja, po prostu prędkość karabinu, ale ma możliwości podobne, także mogłybyśmy, gdyby czas tylko temu sprzyjał, to
0: no, przyznajmy się, że
1: 10 godzin.
0: Przyznajmy, że ostatnio robiliśmy próbę dźwięku, miało być kilka sekund, wyszło 45 minut.
1: I dobrze, że mamy za sobą takie doświadczenie, dzięki temu już obie wiedziałyśmy, że musimy się wzajemnie dyscyplinować podczas audycji.
0: Tak, dyscyplina przede wszystkim.
1: I tym sposobem udało nam się ogarnąć chyba wszystko. Chyba, że chcesz coś dodać, zapowiedzieć.
0: Muszę powiedzieć, że nawiązując do twojej ostatniej rozmowy z Markiem Jakubowskim, którego uwielbiam, który obiecał mi, że jeszcze w tym roku pojawi się u mnie i pójdziemy sobie na kawkę, herbatkę. Muszę właśnie powiedzieć, że mamy ogromne szczęście do fantastycznych partnerów. Między innymi właśnie mocno wspiera nas Marek Jakubowski ze swoimi tyflografikami, na którą zawsze możemy liczyć. Wspomniany wcześniej dr Michał Zdziarski, Kuba Rzeźniczak, no w ogóle osoby, nie wiem z czego to wynika, może dlatego, że jesteśmy naprawdę pozytywną ideą i jesteśmy takim zespołem, który naprawdę ma fajny potencjał. To skupiamy wokół siebie dużo dobrych ludzi i oni nam pomagają. My też staramy się wspierać różnego rodzaju inicjatywy. Dochowaliśmy się, nawet tak to powiem, takiego małego mecenasowania. Jest projekt, o którym warto wspomnieć i mocno odsyłam też na Facebooka. To jest inicjatywa, która nazywa się Rzuć Okiem. Inicjatywa trójki fantastycznych maturzystów warszawskich, którzy biorą udział w konkursie. Jeżeli ich projekt, czyli właśnie Rzuć Okiem, spodoba się najbardziej, nie chcę tutaj wchodzić jakby w jakiejś tam głębszej informacji, kto będzie to oceniał, no jest szansa, że będą mieli duże fory na maturze. I skupiają wokół siebie też fajnych, pozytywnych ludzi. My im bardzo pomagamy, jeżeli chodzi o takie wsparcie merytoryczne. Pierwsze warsztaty, które organizowali dla szerokiej publiczności po prostu warszawskiej, to były warsztaty z niewidzialną wystawą. Są młodzi ludzie, którzy fantastycznie chłoną wiedzę i chcą ją przekazywać dalej. I jakby idea taka dotycząca osób z dysfunkcją wzroku, osób niewidomych, słabowidzących, jest im bardzo bliska. Zarazili się zresztą na niewidzialnej wystawie, muszę przyznać. Więc fajnie, że robią coś dalej i to też krzepi, że jest taka fantastyczna młodzież. W związku z tym my im trochę patronujemy i staramy się im pomagać w miarę naszych możliwości. Pozdrawiam ich, jeżeli nas słuchają. O, moje dziecko.
1: Też pozdrawiam.
0: Audycja żyje. Chciałam powiedzieć, że przespała mnie na kolanach całą audycję, czyli ją koimy tutaj. Nie ma to jak głos mamy, prawda? Więc mówię.
1: Nie, że przynudza, tylko że koi właśnie.
0: Dokładnie. Więc oprócz tego, że otaczamy się ludźmi, którzy nam pomagają, my też staramy się tę pomoc gdzieś oddawać, tak? Czy to wchodząc w jakieś właśnie fajne takie partnerskie projekty, czy to wspierając różnego rodzaju fundacje i różnych streetworkerów, którzy organizują fajne akcje dla trudnej młodzieży. No, w miarę naszych możliwości, bo oczywiście też nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego dla wszystkich, ale fajnie, że ta pozytywna energia gdzieś tam krąży. Coś dostajemy, coś chcemy oddawać. Myślę, że na tym to wszystko polega.
1: No, jeżeli warunki lokalowe pozwolą, to może nawet uda się kilka prac niewidomych artystów tam zamieścić u was.
0: No,
1: z tego, co rozmawiałyśmy w zeszłym roku.
0: Takie plany, są takie
1: plany. Ale to w ogóle tajna informacja.
0: Tak, to jest tajna akcja.
1: Ściśle tajna,
0: niebawem efekty. Liczę na to bardzo, bardzo mocno.
1: No, my również. Dobra, w takim razie, skoro myślę, dałyśmy radę,
0: timing jest super, 50 minut, naprawdę, Magda, gratuluję ci. Ty też powinnaś pogratulować mojej skromnej osobie.
1: A bardzo, bardzo tutaj mocno gratuluję, jesteś wielka.
0: No, ty też jesteś wielka.
1: Wielka i niewidzialna. Ci,
0: którzy tutaj, że tak powiem, naprawdę stanęli na wysokości zadania, nie suszą mi głowy i wspierają mnie mocno, czyli wspomniana Ania, o której wcześniej mówiłam, poznając ją przy okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, fantastyczny narzeczony Bartek, po prostu całuję ich, ściskam i będę ich zaraz tarmosić za ich cierpliwość. Tak.
1: Słuchajcie, może jakąś piosenkę puścimy na koniec, bo taki prawie, że koncert życzeń już się zrobił.
0: Tak, wiesz co, powinny być jeszcze takie tutaj bukieciki gdzieś. Tak, my powinniśmy siedzieć nóżka na nóżkę i tak, z okazji nadchodzących tam walentynek pragniemy zaprosić wszystkich na niewidzialną wystawę. O, dobrze.
1: A oczywiście, zgłaszajcie się gremialnie po prostu, polecajcie wszystkim znajomym.
0: Gremialnie, nie gremialnie, warto. Limited edition tylko dla 4 par, słuchajcie. Także naprawdę mocno, mocno, mocno ograniczona akcja.
1: A jak ktoś się nie ogranicza do pary, to co wtedy?
0: Damy radę.
1: No. Ustalać indywidualnie.
0: Też nie patrzymy w płeć i tak dalej. Jesteśmy bardzo otwarci.
1: Super, dzięki Gosia w takim razie. Gadałyśmy sobie o niewidzialnej wystawie. Myślę, że sporo fajnych, ciekawych rzeczy zostało tutaj przekazane. Oczywiście resztę możecie sobie doczytać na Facebooku, sprawdzić na stronie, ewentualnie po prostu iść i odwiedzić, wziąć swoich znajomych, polecić wszystkim, którzy powinni się zapoznać z tematyką. Bo myślę, że to takie fajne, ciekawe doświadczenie i przejście przez takie miejsce, przez niewidzialną wystawę, wzięcie udziału w którymś z wydarzeń, na przykład degustacja, że tak będę do tego wracać. Ale to takie najbardziej atrakcyjne. No przepraszam, ale ja akurat kocham wino i jest to atrakcyjne i w ogóle świetna forma integracji. Natomiast jeżeli tylko ktoś tego potrzebuje, bo na przykład ma niewystarczającą wiedzę, bądź w jakiś inny sposób mógłby tego doświadczyć, jak to być niewidomym, jak to no w ogóle wygląda w życiu codziennym, no to jest najlepszy sposób. Żadne opowiastki, żadne książki, żadne artykuły tego nie załatwią.
0: No nie, praktyczne doświadczenie
1: na własnej skórze tylko może doświadczyć w sposób najbardziej efektywny. Także dzięki, Gosia, wielkie, ogromne dzięki.
0: Pani redaktor.
1: Pani dyrektor. Właśnie.
0: Pani redaktor.
1: Ty nawet nie jesteś z zawodu, nie jesteś dyrektorem, z funkcji. Ty.
0: A to chyba było w jakimś takim filmie, nie wiem czy nie u Barei, kim pani jest z zawodu? Dyrektorowa.
1: Cicho. Ten konkurs będzie kiedy indziej.
0: No dobrze. Dziękuję za fantastyczny czas.
1: Super.
0: Michał Dziwisz realizował. Szybkiego spotkania już oko w oko.
1: Już niedługo właśnie.
0: Tak jest.
1: Mam nadzieję, że już się uda. Gosia Szumowska była naszą, o Boże, gościnią. Naszym gościem
0: Gościuwa.
1: Była. gościową. Magdalena Rutkowska prowadziła. Dzięki wam wszystkim.
0: Bardzo poważna pani redaktor. I
1: bardzo poważna, oczywiście, bardzo. Zawsze. Pa, pa.
0: Pozdrawiamy słuchaczy, buziaczki. Hej, pozdrawiam.
1: Na razie, hej.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Robert Łabęcki. W tym odcinku Tyflo Podcastu chcę zaprezentować, albo zaprezentuję Państwu mikrofon pojemnościowy Alktron UM280. Jest to studyjny mikrofon, dość nowej na polskim rynku firmy Alktron, której dystrybutorem jest firma Music Express. Dodam, że nazwę firmy pisze się przez C. Alctron. Alctron. Jest to firma chińska. Sklep, znaczy strona firmy to musicexpress.pl. Tam można się dowiedzieć wiele o tym mikrofonie. Ja powiem, że mikrofon jest oceniany przez dystrybutora jako studyjny. Jest mikrofonem USB z wbudowaną kartą muzyczną. Mikrofon ma pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 000 Hz. W środku mamy 32 mm membranę. Mikrofon może pracować w maksymalnym ciśnieniu 120 dB, przy czym stosunek sygnału do szumu to 96 dB. Jest coś takiego jak THD-001 przy obciążeniu 0,04% i jakaś 32, wybaczcie, nie wiem, ale może ktoś bardziej obeznany będzie wiedział, o co w tym chodzi. Urządzenie jest tak zwane class compliant, czyli podłączamy kabel USB i zapominamy o wszystkim, znaczy no, wysterowujemy urządzenie jak najbardziej, tak? Natomiast zapominamy o wszystkim, jakby nie musimy więcej nic robić, system sam nam wykryje urządzenie. Urządzenie jest kompatybilne z systemami od Windows do Windows 10, Mac i Linux. No z Windows 98 już nam nie zadziała. Ale od Windowsa 2000 w górę. Także jest kompatybilne według producenta z urządzeniami mobilnymi poprzez zastosowanie odpowiednich przejściówek, ale tego nie jestem w stanie Państwu sprawdzić. Najpierw krótki unboxing albo opakowanie. Mikrofon przychodzi do nas w takim pudełku tekturowym, jak od routera. Pudełko jest dosłownie takie jak od routera. Urządzenie wyprodukowane w Chinach. Ładne jest to pudełko, ofoliowany papier. Sympatyczne to jest, naprawdę. Rozmiary mikrofonu to 49 mm razy 100 mm, czyli 100 mm wysokości na 49 szerokości. Ładne to jest. Aha, charakterystyka mikrofonu kardioidalna. Co to znaczy, że jeśli mówimy do mikrofonu z przodu, to nam zbiera, a z boków i z tyłu już znacznie gorzej, a więc jest on przeznaczony właśnie do audycji, do takich streamingów, czyli zbiera to, co mówimy do mikrofonu z przodu. Otwórzmy może nasze pudełko. Jak ono dźwięczy. Będę dźwięczył. Zobaczmy, co to mamy. Z wierzchu instrukcja obsługi i gwarancja w odpowiednim opakowaniu. Z lewej strony w przegródce etui do mikrofonu. Ja bym powiedział, że jest to taki worek ze sztucznej, z ekologicznej skóry, może tak. Z prawej strony zapakowany w taką folię mikrofon. I na dole pudełka w przegródce statyw, o nim słów kilka, a pod nim 3-metrowy kabel USB, mini USB. Może ja sobie teraz pozwolę na to, żeby wyjąć mikrofon z tutaj, z tego opakowania. Mikrofon jest w zgrzanej torebce. To trzeba było tą torebkę rozerwać. Mikrofon waży 295 gram. Tak nam dźwięczy, jest metalowy. Ładny, czarny. I tak, z przodu mamy pokrętło głośności i jednocześnie przycisk mute, on jest w pokrętle, czyli to pokrętło możemy naciskać i wtedy wyciszamy mikrofon albo go z powrotem przywracamy do działania. Z tyłu zaś mikrofonu mamy u dołu wejście mini USB, nad nim wejście do słuchawek, to jest jack 3,5 mm. I no po co to jest? Po to, żebyśmy mogli sobie monitorować odsłuch, jak nam się mówi do tego mikrofonu, jak powinno nas być słychać. No i jeszcze mamy w torebce, oprócz mikrofonu, mamy groszki. O, tak one. Ja może tak przybliżę. O, tak one dźwięczą. Te groszki, one są w opakowaniu takim półpapierowym, znaczy bardzo przypominającym ekspres do herbaty, znaczy torebki ekspresowe. I te groszki są po to, żeby chronić mikrofon od wilgoci. Ja tak mówię groszki, a to jest jakaś substancja, jakby chyba nawet nie bardzo bezpieczna. Wyjmę teraz statyw. Statyw jest też metalowy. Statyw jest metalowy, jego długość to około 10 cm. I będziemy jeszcze się... Odłożę te opakowania. Natomiast skupię się na statywie. Statyw jest, jak powiedziałem, metalowy, z obwódką plastikową od dołu, od statywu, w kształcie no, takiej elipsy, można by to powiedzieć, chociaż bardziej spłaszczonego kółka, wychodzą nóżki, które trzeba sobie rozłożyć, o, w ten sposób, każdą nóżkę trzeba odciągnąć. Na końcu nóżek gumowe antyślizgi w kształcie kulek. Także jest to solidne. No i na statywie od góry mamy tak zwaną tulejkę, która powoduje, że możemy mikrofon podnieść na statywie do tak mniej więcej o 5 cm wyżej. Trzeba uważać, bo można wyjąć tą tulejkę i wtedy taki plastik nam też zejdzie. Trzeba to poskładać, ale w sumie jest w porządku, samo nie wyleci. Zakręca się taką szorstką dodatkową tuleją, która wychodzi ze statywu. A na statyw nakręcamy mikrofon tak zwyczajnie, ponieważ statyw ma standardowy gwint. Ten większy gwint mikrofonowy. Ja to... już to zakręciłem. Teraz tak, skąd wiemy, jak mówić do mikrofonu? Po pierwsze, jest to zaznaczone serduszkiem, ale najlepiej powiem tak, że jeżeli będziemy mieli do siebie to pokrętło, które jest na spodzie mikrofonu, to będzie dobrze. I musimy mieć, że tak powiem, do swojego brzucha skierowane. Wtedy wiemy, że dobrze mówimy do mikrofonu. Ja jeszcze to zakręcę, chociaż mówię, mikrofon i tak się na tym statywie lekko kręci, co ma swoje minusy i plusy, dlatego że możemy go łatwo ustawić ładnie do siebie, natomiast minusy ma takie, że no, że może mieć jakieś tam lekkie niestabilności, jak się nam coś nie spodoba. No dobrze, skręciłem mikrofon, nakręciłem wszystkie te gwinty. No i teraz spróbuję go tutaj ustawić sensownie. Proszę Państwa. O, udało mi się ustawić go na statywie. Jeszcze tutaj poustawiam. To wszystko się prezentuje całkiem okazale. Ja jeszcze powiem o wskaźnikach. Jest wskaźnik przesterowania i wskaźnik działania. I wskaźnik głośności. I wskaźnik wyciszenia. Ale to wskaźnik wyciszenia i działania to są tożsame. Teraz może poszukam stosownego kabla mini USB. Ale już mam. I podłączymy nasz mikrofon kablem mini USB do, aby nam zadziałał. Kabel od mikrofonu jest tak spakowany, że użyto do jego spakowania aż dwóch recepturek. No, 3-metrowy, dosyć gruby. Tak sobie to producent wymyślił. Włączamy kabel USB do tylnej części mikrofonu. To Państwo usłyszeli. No i podłączamy do portu USB. Mam nadzieję, że wszystko nam zadziała. O właśnie. Jak Państwo zobaczyli, mikrofon nam błyskawicznie się zainstalował. No i teraz ja spróbuję na ten mikrofon się przełączyć. Mam nadzieję, że mi się to uda. Z poziomu urządzenia nagrywającego. Aha, jeszcze jedno, żeby nie było. Urządzenie może nagrywać z próbkowaniem od 44 100 do 48 kHz, 16 bitów. To też jest ważne, zapomniałem. Spróbujmy teraz złapać naszego elektrona. O! Ale jeszcze on nie. Mikrofon, Alktron. I powinniśmy mówić w tej chwili z urządzenia Alktron UM280. Z mikrofonu Alktron UM280. Proszę posłuchać, jak to słychać. To jest mikrofon Alktron 280. Używam w tej chwili tego mikrofonu Alktron UM280 i taki jest z tego mikrofonu dźwięk. Ja jeszcze powiem, za chwilę porównamy szumy otoczenia i zaprezentuję Państwu szum otoczenia z tego mikrofonu i szum otoczenia z mikrofonu, z mojego mikrofonu studyjnego. Tak jak powiedziałem, 16 bitów, 44 100 kHz. W tej chwili mam to tak ustawione jako jakość CD. Nie uważam, żeby było potrzebne tu aż 48. Moim zdaniem ta jakość będzie naprawdę dobrze oddana. Więc może teraz posłuchajmy szumu otoczenia z mojego studyjnego mikrofonu.

A to są szumy otoczenia mikrofonu Alktron UM280. No i teraz, proszę Państwa, jak wspomniałem, tenże mikrofon ma wbudowaną kartę muzyczną. O, jak dotykam tego mikrofonu, to jest taki dźwięk. Ale nie o to chodzi. Mamy tutaj wejście, jak i wyjście. A co to oznacza? A to, że możemy przez ten mikrofon odtwarzać. To znaczy przez wejście słuchawkowe. Do czego to jest? A to jest do tego, że jeżeli chcemy coś nagrać z jakimś muzycznym podkładem i chcemy się słyszeć i ten podkład, i żeby to wszystko ładnie brzmiało, to po to zostało zrobione. I teraz, jakby to powiedzieć, troszeczkę dziegciu do tego wszystkiego, co powiedziałem. Przestawię teraz syntezator na mikrofon Alktron, na wyjście mikrofonu Alktron UM280. Coś tutaj. O właśnie. Głośniki Alktron 200. O właśnie. Już mam w tej chwili syntezator na mikrofonie Alktron. Ja już pomijam, że jak lekko dotykam mikrofonu, to mam jakiś lekki przydźwięk, ale to jest jeszcze nic. Bo posłuchajmy, jak się zachowuje nasz Alktron przy syntezatorze, którego nie powinniśmy w ogóle słyszeć. Jak Państwo zobaczyli, niestety słychać nasz syntezator przez ten mikrofon. To nie jest głośny dźwięk, ale jednak. I to nie są, niestety, to nie jest przebitka ze słuchawek. To jest po prostu, nie wiem, wada konstrukcyjna tego sprzętu. I teraz do czego zmierzam? Jeżeli chcemy używać tego mikrofonu jako zwykłego mikrofonu, mikrofon jest jak najbardziej w porządku. I naprawdę nie ma czego się czepiać do tegoż mikrofonu. Mikrofon kosztuje w granicach 100 zł, więc od 80 do 100 zł, w zależności od sprzedawcy. Więc nie ma co narzekać. Natomiast, jeśli chcemy używać go bardziej profesjonalnie i tam dać jakiś podkład i nagrywać coś z podkładem, nie polecam. Dlatego, że wtedy będziemy mieli przebitkę. Przebitkę ze swojego nagrania i z podkładu, plus podkład. Mało tego, będziemy mieli też przebitkę ze swojego dźwięku, ze swojej mowy na słuchawkach. Ja teraz pokażę. O, teraz będzie przebitka mojej mowy na słuchawkach. To będzie przebitka. Tak. To jest bardzo ciche, ale jednak słyszalne. I najlepiej tak naprawdę skręcić mikrofon, to pokrętło skręcić na zero i wtedy nagrywać. I wtedy nie będziemy mieli żadnych przebitek. Także mówię, jeśli chcemy mieć rejestrację, jak najbardziej. A teraz na koniec, jak się zachowuje w tym mikrofonie klawisz, znaczy to pokrętło mute. Teraz mikrofon jest włączony, wyłączę mikrofon klawiszem, po prostu naciskając to pokrętło. No, czyli używając tego klawisza mute. Mikrofon włączony. Teraz wyłączę. I jeszcze tak parę razy, żebyście zobaczyli.

0: I jeszcze go przyciszę. No, tak to się mniej więcej, proszę Państwa, prezentuje. Mikrofon do rejestracji i używany jako mikrofon jak najbardziej, elegancki, metalowy statyw, chromowany, to wszystko jest całkiem ładnie, całkiem fajnie wykonane. Natomiast no, łyżka dziegciu do łyżki miodu, ta tak zwana cicha przebitka, to moim zdaniem ten mikrofon dyskwalifikuje jako mikrofon bardzo profesjonalny. Ja tylko powiem, że ani Blue Yeti, ani inne mikrofony, które testowałem, nie miały tego typu, jakby to powiedzieć, wad. Tutaj niestety ta przebitka jest. Także najlepiej nagrywać na nim po prostu i używać go jako mikrofonu bez podsłuchu na słuchawkach. Ewentualnie zobaczyć, czy działa, i skręcić to pokrętło na zero, po to, żebyśmy nie mieli tych przebitek po prostu ze swojej mowy, bądź z podkładu, bądź z czego innego. Także tak to wygląda. Ja tylko jeszcze powiem, że w systemie jest widoczny jako mikrofon Alktron UM280, przynajmniej w systemie Windows 7. Nie ma żadnych ulepszeń, co też cieszy. W zaawansowanych jest tylko zmiana formatu i wszystko. I to jest dobrze. Jeśli chodzi o poziomy, no to polecam dać na maksa. Wtedy nie przesterujemy. Nie wydaje się, żebyśmy bardzo przesterowali, jak coś. Generalnie można sobie ściszać, ale nie ma pokrętła gain, nie ma pokrętła czułości. Musimy regulować sobie w systemie. Także tak to wszystko wygląda. Więc tyle mogę Państwu powiedzieć o mikrofonie Alktron UM280. Za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. Czekam na komentarze pod tym podcastem. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dziś w moim krótkim podcaście chciałabym opowiedzieć o tym, jak powinno się składać, układać ubrania, również wieszać, i na koniec powiem też o tym, czego nie wieszamy i dlaczego. Jak nie trudno się domyślić, podcast ten jest dedykowany osobom, które być może nie wiedzą, jak jakieś konkretne sztuki odzieży składać, albo też nie wystarczają im w YouTubie filmy z instruktażem typu łapiemy w górnej części i przekładamy tak, dlatego że dla mnie samej one też są niejasne. Gdybym nie miała możliwości nauczyć się, jak robić to samodzielnie, to też nie byłyby one dla mnie żadną wskazówką. Zatem może po kolei na różnych częściach mojej garderoby będę opowiadała o tym, jak po kolei, co powinno być składane. Zacznę może od zwykłej bluzki z krótkim rękawem, takiego t-shirtu. Pozwolę sobie tutaj skorzystać ze stołu, dlatego że do składania wszystkich rzeczy najwygodniejsza będzie dla nas zawsze płaska powierzchnia, taka, na której nic nie leży, dlatego że będzie nam wtedy łatwo składać wszystko równo i bez obawy, że gdzieś tam coś zabrudzimy albo zawiniemy razem z tą rzeczą, którą składamy. Więc kładę najpierw bluzeczkę brzuchem do dołu, jakby do blatu stołu. Następnie składam z boków mniej więcej po 1/4 na szerokości do środka i rękawy w przeciwną stronę niż z bluzki wychodzą. Czyli prawy rękaw składam w lewą stronę, lewy rękaw w prawą stronę. I następnie w zależności od tego, czy jest to krótka czy długa bluzka, jeśli krótka, składam ją tylko na połowę, na długości, a jeśli jest długa, to po prostu składam w 1/3 na długości i jeszcze raz też na długości, tak żeby została nam taka równa kostka. Generalnie przy składaniu większości ubrań takim jakby wyjściowym punktem jest to, żeby ich boczne krawędzie były równe, a później różnie już układamy rękawy i różnie następują kolejne złożenia w zależności od tego, co powinno być po kolei. Jeszcze raz powtórzę, kładę przodem do blatu, składam na 1/4 z szerokości bok do środka i rękaw też do środka. Z drugiej strony robię tak samo, też na 1/4 wzdłuż krawędzi składam do środka i następnie na 1/3 długości w przypadku długiej bluzki lub na 1/2 w przypadku krótkiej składam i kostka jest gotowa. Kolejną rzeczą, również bardzo prostą do składania, jest spódnica. I tutaj w przypadku spódnicy, tylko w takie spódnice zwykłe o absolutnie równych tych bocznych krawędziach, możemy składać tak po prostu w kostkę, że składamy na pół i jeszcze raz na pół. Wtedy wyjdzie nam taka równa kostka. Natomiast jeśli spódnice są albo zwężane ku dołowi, albo poszerzane ku dołowi, to na początek, podobnie jak robiliśmy to wcześniej z bluzką, zakładamy boczne krawędzie do środka tak, żeby powstał nam taki równy bok, boczna równa krawędź. Cokolwiek składamy zawsze przed, zanim zaczniemy składać, warto jest sobie to wygładzić, tak żebyśmy czuli dobrze szwy i wszystkie jakieś ewentualne zagięcia mieli szansę przed składaniem wyprostować. Z drugim bokiem robimy tak samo, też zakładamy taką część, żeby był równy ten bok. To nic, jeśli na przykład w przypadku spódnicy rozszerzanej ku dołowi one lekko na siebie nachodzą. Tak po prostu musi być. Chodzi o to, żeby nie były zagniatane w środku, gdzieś tam się nie zwijały, nie mięły, tylko żeby spokojnie można je było wygładzić i następnie również złożyć na połowę. I na 1/2 długości składamy na połowę, jeśli jest to spódnica krótka. Natomiast oczywiście, jeśli jest to spódnica długa, to tak jak w przypadku bluzki, też na 1/3 podnosimy w górę, składamy tak, żeby dolna krawędź spódnicy dochodziła nam do tej krawędzi górnej, którą nosimy na pasie lub na biodrach, w zależności od kroju spódnicy. Trzeba też pamiętać o tym, że jeśli spódnice w tej środkowej części mają jakieś zamki, tudzież guziki, to warto jest składać sobie te guziki tak, żeby były w środku, żeby w szafie tą jedną rzeczą o inne rzeczy nie zahaczać, dlatego że po prostu wyjmując ją będziemy sobie automatycznie rozwalać te kostki, które mamy pod albo nad tą spódnicą. No oczywiście, jeśli ten zamek jest z boku czy guzik, nie ma problemu, bo tą krawędź boczną i tak na ogół, za wyjątkiem takich całkiem prostych spódnic, składamy najpierw do środka. Ja jeszcze raz powtórzę. Kładziemy na płasko. Bok składamy do środka, tak żeby boczna krawędź, która powstanie w wyniku tego złożenia, była równa od, załóżmy, pasa do samej dolnej krawędzi. I to samo robimy z drugą stroną i składamy na pół, tak żeby dolna krawędź dotykała górnej krawędzi. Chyba, że jest spódnica dłuższa, wtedy składamy na trzy części. Kolejną rzeczą, jaką tutaj zaproponuję do składania, będzie sukienka. Sukienki oczywiście, ponieważ są jakby obszernie dłuższe, ponieważ składają się, no jakby zajmują tyle, co spódnica i bluzka połączona razem. Są też więcej razy składane. Oczywiście najlepszą sytuacją z możliwych jest taka, kiedy wszystkie nasze sukienki możemy powiesić. Wszystkie z wyjątkiem wełnianych, ciężkich i takich o luźnych splotach dzianinowych, ale o tym powiem na sam koniec. No ale niestety, powiedzmy, że z braku miejsca, część sukienek takich, które mają materiał, który nie aż tak mocno się mnie, postanawiamy sobie poskładać. Więc tutaj trochę podobnie jak w przypadku spódnicy. Jeśli nie mamy na tej sukience żadnych guzików, zameczków w przedniej albo w tylniej części, to generalnie nie ma to aż takiego znaczenia, którą częścią odwrócimy do stołu. Natomiast jeśli mamy, to tą częścią z guziczkami albo z zamkiem odwracamy do góry. Kładziemy sobie, rozprostowując każdą część, sam tułów sukienki oraz rękawy. I znowu robimy podobnie jak ze spódnicą. Jeśli boczne krawędzie nie stanowią prostych linii, są na przykład jakieś doszyte falbanki, koronki, to w pierwszej kolejności zakładamy też te części do środka, tak żeby one nam nie wystawały. No i oczywiście tak samo, jeśli nie wystają, to też robimy pierwszą część składamy bok sukienki do środka, tak żeby znowu boczna krawędź stała się jedną prostą linią. I z drugiej strony robimy tak samo. Co dotyczy rękawów, to jeśli rękawy są krótkie, to robimy tak jak w przypadku t-shirta. Zakładamy prawy rękaw na lewą stronę, lewy rękaw na prawą stronę. Natomiast jeśli rękawy są długie, to składamy wzdłuż tej bocznej krawędzi, którą złożyliśmy gdzieś na szerokości 1/4 do środka. Ja akurat tutaj mam sukienkę z długim rękawem, więc składam na tej dłuższej krawędzi do środka. I teraz z sukienką nie robimy tak, że nawet jeśli jest długa, że składamy gdzieś na jakiejś części trzeciej i tak dalej. Najpierw dolną krawędź składamy tak, aby dotykała górnej krawędzi, a następnie składamy jeszcze raz też na długości i dopiero później na szerokości, tak aż powstanie nam taki jakby prostokąt zbliżony jak najbardziej do kwadratu. Oczywiście jeśli sukienka jest maleńka, to nie trzeba składać aż tyle razy, jeśli to jest jakaś letnia, krótka, plażowa sukienka. Natomiast jeśli to jest jakaś sukienka dłuższa, no to automatycznie tych złożeń będzie więcej. Ja jeszcze raz powtórzę. Kładziemy tą stroną z guzikami lub z zamkiem do środka. Jeśli nie mamy, to nie ma to aż takiego znaczenia, w którą stronę będziemy kłaść. Natomiast jeśli mamy, to do środka mają się te rzeczy nam schować, guziki tudzież zamki. I na 1/4 szerokości składamy do środka boki. Jeśli rękawy są krótkie, to przekładamy każdy rękaw na przeciwną stronę. Jeśli natomiast są długie, to wzdłuż tych założonych na 1/4 szerokości boków. Następnie dolną krawędź przykładamy w górę, tak żeby stykała się na końcu sukienki z górną. Składamy całość jeszcze raz na pół na długości, czyli powtarzamy ten sam ruch i ostatecznie na szerokości. I to jest sukienka już złożona. Ja jeszcze tutaj, żebym później już nie zapomniała o tych sukienkach, powiem, że w kontekście sukienek właśnie nie powinniśmy wieszać sukienek z grubej takiej dzianiny, jakiejś wełny, dlatego że one po prostu są ciężkie i raz, że będą się nam po prostu naciągały, będą coraz dłuższe od tego wiszenia w szafie, a dwa, jeśli mamy też wieszaki, na których te sukienki się opierają na ramionach, to po prostu na tej wełnie będzie się nam to odciskało i w tym miejscu będziemy mieli takie jakby bardziej wytarte. Będą się nam później w trakcie noszenia odznaczały te miejsca, gdzie przez cały czas wiszenia w szafie ten wieszak na materiale się odcinał. Kolejna sprawa dotyczy właśnie rzeczy z takim luźnym splotem. To może dotyczyć sukienek, ale również swetrów. Jeśli mają one taki luźny splot, to też mają szerokie oczka. I wieszając tą rzecz, sweter, spódnicę czy jakieś wdzianko właśnie takie szydełkowe na przykład, sprawiamy, że po pierwsze ono się defasonuje, bo właśnie też tym ciężarem swoim ciągnie do dołu. Po drugie jest ta kwestia, którą przedtem omawiałam z wieszakiem, który się nam odcina na tej tkaninie. I kolejna kwestia jest jeszcze taka, że po prostu pod wpływem grawitacji te oczka, które powinny być okrągłe, będą się stawały owalne, bo po prostu cały czas będzie się ta tkanina naciągała w dół. Więc tutaj już w kwestii wieszania to chyba tyle. To znaczy tego, czego nie powinniśmy wieszać oczywiście. Tak, sukienkę i spódnicę oraz t-shirt sobie odłożę. Teraz poskładam sobie sweter właśnie. Sweter to, tak jak podobnie jak mówiłam z sukienką, też w momencie, kiedy mamy guziki, jakieś zamki, to staramy się, żeby one się schowały nam do środka. Natomiast jeśli nie, no to jest nam to zupełnie obojętne. Możemy sobie tutaj składać dowolnie. I podobnie jak z t-shirtem, tutaj to jest taka bardzo często się powtarzająca w tych górnych częściach garderoby kolejność. Też składamy sobie na 1/4 szerokości do środka. I podobnie jak z bluzkami, jeśli mamy sweter z krótkim rękawem, to rękawy przerzucamy jeden na prawy na lewą stronę, lewy do prawej krawędzi. Natomiast jeśli to są długie rękawy, to podobnie jak przy omawianej przed chwilą sukience albo jakiejkolwiek bluzce z długim rękawem, wzdłuż przekładamy tak, jak zagięte zostały boczne linie. I oczywiście jeśli sweter jest krótki, to składamy tylko na połowę, natomiast jeśli jest długi, to składamy na trzy części. Myślę, że nie będę już tego powtarzać, bo te sposoby składania są analogiczne. Męską koszulą się zajmijmy, bo tak tutaj sukienki, spódniczki, jakaś tam sprawiedliwość musi być. Koszule, no myślę, że z całego tego towarzystwa są najmniej wdzięczne do składania. Mogą pod względem niewdzięczności konkurować z nimi jeszcze tylko spodnie w kant, ale one generalnie powinny wisieć, co dotyczy również koszul. Jeśli tylko jest możliwość, żeby koszule wisiały, to powinny wisieć, dlatego że żadne złożenie koszuli, nawet najdelikatniejsze i takie uwzględniające wszelkiego rodzaju szwy i jakość materiału, no niestety nie pozostawi koszuli, która jest wyprasowana całkiem bez zagnieceń. Gdzieś te zagniecenia zawsze będą się delikatnie odbijały, więc po prostu jeśli tylko jest możliwość, należy koszulę wieszać. Do wieszania koszul oczywiście można wykorzystywać zwykłe wieszaki, takie plastikowe, jakie możemy kupić w każdym sklepie, takim z jakąś chemią i plastikiem. Natomiast na pewno nie powinno się używać wieszaków z pralni chemicznych, tych, które się dostaje, dlatego że po prostu one są za cienkie, to raz, a dwa, że jeszcze one mają bardzo ostre końce na końcu tego haczyka, gdzie wieszamy w szafie. I niestety może się zdarzyć tak, że po prostu wieszając albo wyjmując, jeśli jakaś rzecz inna będzie wisiała bliziutko tej, którą wyjmujemy albo wkładamy na tym wieszaku z pralni chemicznej, bardzo łatwo możemy uszkodzić materiał, bo one po prostu mają ostry jak igła nieraz ten koniec. Dobrze, koszulę kładziemy zawsze guzikami do dołu, czyli guzikami do tej powierzchni, na której będziemy składać koszulę. I bardzo dokładnie wygładzamy i wyrównujemy wszystkie zagięcia i szwy. Tak samo kołnierzyk też sprawdzamy, żeby nie był nigdzie zagięty. I składamy, tak jak poprzednio mówiłam w przypadku swetra, na 1/4 z szerokości do boku. Z drugiego boku tak samo. Sprawdzamy, czy są poskładane równo te boki względem szwów, więc nie jest to trudne do sprawdzenia. Przejeżdżamy po prostu dłonią od góry do dołu po tym zagiętym boku i sprawdzamy, czy wszędzie ma jednakową szerokość. I następnie bardzo dokładnie w tej samej linii układamy rękawy. Te rękawy po ułożeniu wzdłuż tych zagiętych linii będą stanowiły, na górze tutaj będzie taki jakby trójkąt. One mogą odrobinę jeden na drugi zachodzić, natomiast te miejsca złożenia ich muszą być proste. I kiedy mamy już w ten sposób złożoną koszulę, delikatnie też wyrównujemy sobie przy ramionach, po tym złożeniu boków do środka i położeniu wzdłuż nich rękawów. Jeszcze tutaj przy ramionach są takie, wytworzą się nam takie dołki właśnie z tego trójkąta i sprawdzamy, czy tutaj też wszystko jest równo przy ramionach, przy kołnierzu. I od dołu ja robię to w ten sposób, że 4 palcami trzymam od spodu koszulę na tej części nieskładanej. Kciukami trzymam sobie guziki i odwracam najpierw na 1/3 długości. Razem z rękawami pod spodem odkładam tą dolną część. Także mam guziki w tym momencie do jednej, drugiej koszuli na górze, już po złożeniu. I tą górną część od kołnierza składam teraz w przeciwną stronę, tak żeby się położyła na tym, co wcześniej zostało złożone pod spód. Ja jeszcze raz powtórzę, gdyby były jakieś wątpliwości, wszystko będzie jasne za chwilę. Ja też opisuję to na tyle, na ile jestem w stanie sama dociec, jakiej drobiazgowości w tym potrzeba, więc gdyby coś było niejasne, proszę pytać w komentarzach, ja bardzo chętnie dokładnie opiszę, wyjaśnię. Na pewno cierpliwości mi nie zabraknie, może pomysłowości, tak, ale jakoś spróbuję temu sprostać, jeśli ktoś z Państwa będzie miał taką potrzebę. Na początek złożę jeszcze raz ponownie, więc na początek wygładzam i boki na 1/4 szerokości składam do środka. To samo z drugiej strony. Nie chcę mówić, że to gdzieś do linii kieszonki, bo nie wszystkie koszule kieszonki mają i też nie we wszystkich koszulach te kieszonki gdzieś tam się w tym obszarze już zaczynają. W jednych są mniejsze, w innych są większe, więc to jest troszkę takie niemiarodajne. Po założeniu tych boków prosto rozkładam rękawy, bardzo starannie, tak żeby były dokładnie wzdłuż tych zagięć, wzdłuż tych zagiętych boków. Wyrównuję sobie. Następnie sprawdzam u góry, w tej części, gdzie są te zagięcia, przy ramionach i przy kołnierzu, czy też wszystko zostało równo złożone szew do szwa. I następnie, łapiąc od dołu tą część, trzymając ją razem z tymi złożonymi rękawami, składam do 1/3. Znaczy 1/3 części składam tak, że sięga już do jednej, drugiej tego, co bezpośrednio leży na stole. I teraz od strony kołnierza w przeciwną stronę składam drugą część. I tak jest prawidłowo poskładana koszula. Teraz przez chwilę jeszcze chciałabym po

wzdłuż szwów od góry do dołu i następnie na połowę, tak żeby dół nogawek sięgał nam do tej części, która znajduje się w pasie albo na biodrach i jeszcze raz na pół i w tym momencie już kostka jest gotowa. Oczywiście tutaj co do innych spodni, to reszta powinna wisieć. Spodnie, które nie mają kantów takich zaznaczonych, nie zaprasowuje się je wzdłuż kanta, tylko wzdłuż szwów, można powiesić na wieszaku. I teraz dwa rodzaje wieszaków, o jakich stricte takich do spodni mogę powiedzieć. Pierwszy to jest taki jakby normalny wieszak, ale ta cięciwa wieszaka jest po prostu taka jakby wyściełana taką cieniutką pianką. To sprawia, że spodnie, które wieszamy, się nam nie będą suwały. To są dobre wieszaki do garniturów, tylko że niestety do garniturów trzeba postarać się, żeby znaleźć wieszak, który będzie jednocześnie miał tą powleczoną pianką cięciwę, ale też będzie na tyle solidny i gruby w tym miejscu, gdzie się kładzie ramiona marynarki, żeby po prostu nie odgniatał się materiał. Jest to też dobre do wszelkiego rodzaju jakichś spodniumów, także tutaj my, panie, też możemy z takich wieszaków skorzystać. Kolejny model, jaki chciałabym zaproponować wieszaka do takich spodni właśnie, które składamy wzdłuż szwów, to jest taki wieszak. On jest, hak ma normalny, natomiast pod hakiem bezpośrednio znajdują się takie zawiasy. Jest taki jakby metalowy trapez i na górze tego trapezu jest taki jakby zawiasik zrobiony. Jeśli spuszczamy haczyk w dół, to ten wieszak się nam otwiera na dwie części. W środku ma takie chropowate, naklejone prostokąty na tych dwóch deseczkach, żeby po prostu materiał się z niego nie wysuwał. I tutaj bierzemy sobie spodnie. Oczywiście sprawdzamy, czy wzdłuż szwów po złożeniu są dobrze poskładane, równo. Wkładamy koniec nogawek między te dwie deseczki i te deseczki składamy razem, podnosimy hak do góry i wieszak się nam zaciska. I ten rodzaj wieszaka możemy stosować zarówno jeśli chodzi o spodnie, które składamy, wieszamy wzdłuż szwów, jak i do tych, które mamy składać wzdłuż kantów przy wieszaniu. Natomiast wtedy inaczej je wieszamy. Generalnie spodnie wieszamy zawsze tą częścią z zamkiem i kieszeniami do dołu, a nogawkami do góry, ponieważ ta część jest cięższa i po prostu siłą grawitacji będzie nam te spodnie prostować. Jeśli wieszamy spodnie wzdłuż kantów, to musimy pamiętać o tym, żeby je rozpiąć, dlatego że po prostu ta część dolna jest szersza i ona jakby w naturalny sposób rozpięta bez trudu będzie się nam chować do środka. Więc teraz krawędzie nogawek nie stanowią szwy, szwy stanowią ich środek. Więc szew do szwa najpierw w jednej nogawce przytulamy, następnie w drugiej. Oczywiście sprawdzamy, żeby te nogawki się nam nie poobracały, żeby były po prostu w prostej linii. I jeśli już mamy obie nogawki złożone w ten sposób, to najpierw palcami od jednego końca górnego do dołu wygładzamy sobie, tak jakby palcami lekko zaprasowujemy te kanty. Z drugiej strony tak samo. W tym momencie już widzimy właśnie, że po to ta rozpięta część się nam chowa do środka, bo to była rozpięta. Gdyby był zapięty zamek, tak by się powiesić nie dało. I znowu wkładam pomiędzy te dwie części i sobie tutaj zaciągam haczyk do góry. I już jest powieszone wszystko jak należy. Mamy pewność, że nie wyśliźnie się nam ten materiał i

0: dodatkowo jeszcze przez te trzymające u góry deseczki bardziej są dociśnięte i zapracowane kanty. Więc spodnie z kantami, wieszak, który można stosować i do takich spodni. Teraz myślę, że tutaj po części dla pani też będzie propozycja dodatkowa, jeśli chodzi o inne rodzaje wieszaków w szafie. Spódnice, które nie chcemy, żeby były składane, bo po prasowaniu na tyle materiał się mnie, że jeśli je złożymy, to nasze prasowanie po prostu pójdzie na nic. Ja tutaj mam dwie propozycje takich wieszaków. Jeden to jest wieszak taki, który wygląda tak naprawdę jak taka plastikowa pojedyncza listewka. Natomiast ma na sobie dwie takie jakby klamerki, dosyć szerokie. I one po tej listewce można dowolnie przesuwać, więc jeśli mamy szerszą albo węższą spódnicę, albo wręcz składamy ją sobie na pół i wieszamy, to można dostosować te klamerki do szerokości jej w pasie i po prostu zapinamy sobie spódnicę na tym wieszaku z jednej strony jedną klamerką, z drugiej drugą i mamy rozprostowaną. Teraz drugi wieszak, o jakim chciałam powiedzieć, też dobry do spódnic. Oczywiście do spodni też może być i jeden, i drugi. Ja akurat używam tych do spódnic. Jest wieszak taki, który wygląda trochę jak zwykły, bo ta listewka nie jest taka zupełnie prosta. Idzie lekko pochyło. Natomiast od niego odchodzą w dół na takich uszkach, jakby powiedzieć, do kluczy, takich metalowych, cieniutkich. Odchodzi 6, widziałam też na 8 takich właśnie żabek małych, gdzie po prostu też one u góry mają oczywiście ten uchwyt, którym tkwią w uchu, natomiast na dole mają też takie lekko chropowate, okrągłe miejsca, którymi spinają tą rzecz wieszaną na wieszaku. Ten wieszak jest akurat bardzo praktyczny, ponieważ on jest też dobry do zabierania w podróż, bo można go złożyć oba ramiona z trzema, każde lub czterema tymi żabkami można złożyć do góry i po prostu wtedy nie zajmuje dużo miejsca, można go sobie w torbie gdzieś tam schować. I jeszcze ma też oczywiście tą zaletę, że na jednym wieszaku możemy powiesić, w zależności od tego, czy żabek jest 6 czy 8, możemy powiesić 3 albo 4 spódnice. To jeśli chodzi o wieszaki takie na odzież, że tak powiem, tą większych gabarytów, to chyba tyle. Natomiast chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, która będzie nam pomagała troszeczkę porządkować szafę. To jest bardzo praktyczna rzecz, wieszak taki na męskie krawaty, który wygląda w taki sposób, że pod hakiem ma po prostu taki sobie drewniany podłużny klocek. Mówię tak w cudzysłowie oczywiście, taką drewnianą listwę, która jest zamocowana od haka jakby wzdłuż. Gdzieś ona ma około 25 cm i od niej odchodzą takie poprzeczne uszka, które są po prostu w środku puste, są zrobione z metalu i każde z takich uszek możemy sobie wpleść albo krawat, albo szal, albo pasek, więc można w zależności od tego, do czego chcemy taki wieszak wykorzystać, mieć go właśnie albo na krawaty, albo na paski, albo na szale, jeśli nie chcemy, żeby one się nam gdzieś tam rozwijały, plątały i tak dalej, zwłaszcza, że w przypadku krawatów akurat, krawaty nie powinny leżeć zrolowane. Dobry krawat, jeśli jest gdzieś wieszany, wieziony, zrolowany, to po rozwieszaniu na wieszaku powinien się wyprostować sam, siłą własnego ciężaru. Natomiast generalnie nie powinno się trzymać krawatów cały czas zwiniętych w rolki. I właśnie to jest taka kwestia, że tutaj myślę, że z paskami najczęściej jest ten problem, że na początku je zwiniemy, ale wyjmujemy jeden, wyjmujemy drugi, gdzieś nam się coś zahaczy, one się z tych rolek zaczynają odplątywać. I po chwili już mamy galimatias i niczego nie możemy znaleźć, włącznie z tym, że wyciągamy 7 pasków na raz, tak? Więc myślę, że to też taka przydatna rzecz. Z przydatnych rzeczy jeszcze oczywiście są w szufladach na bieliznę. Można sobie zorganizować w ten sposób układanie rzeczy, że kupujemy na przykład w IKEA takie pojemniki z przegródkami, takie wsady jakby do szuflad, gdzie można po prostu sobie porządkować kompletami, kolorami, to już jak jest komu wygodnie. I jeszcze ostatnia kwestia dotycząca skarpet. Najprostszą taką metodą utrzymywania skarpet w porządku i w tym, żeby one się nam gdzieś tam nie rozwijały, nie gubiły, jest zwijanie w takie po prostu zwykłe kulki, że bierzemy rolkę skarpet, przykładamy jedną do drugiej tak, żeby się nam na górze zgadzały palcami i zwijamy w rolkę. Koniec tej spodniej skarpety zawijamy na tą rolkę i po prostu w ten sposób trzymamy wszystkie skarpety. Oczywiście są też skarpetniki, które pomagają w tym, żeby skarpety nie myliły się nam parami, w sensie żebyśmy mieli zawsze dwie jednakowe spary. O czym jeszcze chciałabym powiedzieć, już kończąc sam podcast, to o kwestii takich podstawowych rzeczy dotyczących układania rzeczy w szafie. Na pewno nam jako osobom niewidomym będzie pomagało to, żebyśmy układali rzeczy kolorami, bo po prostu będzie nam to pomagało w dobieraniu sobie stroju na co dzień, więc warto jest, kiedy robimy porządek w szafie, poprosić kogoś ewentualnie, jeśli nie dysponujemy żadnym testerem kolorów, żeby tutaj przyszedł nam z pomocą i jakoś pomógł posortować, a my już sobie sami później poukładamy kolorami. Jest to też estetyczne i ma jeszcze jedną bardzo fajną zaletę. Mianowicie, jeśli mamy takie ubrania, które się po prostu łatwo obierają, to mając ubrania tego samego koloru obok siebie, po prostu mniej widać to, co się nam obierze. Bo jeśli jedno ubranie czarne obierze z czarnego, widać, że są na tym ubraniu jakieś takie poprzyczepiane smechy, ale nie widać, nie odbijają się one tak kolorystycznie, jak na przykład gdybyśmy położyli, nie wiem, biały na czarnym albo żółty na czarnym i odwrotnie oczywiście. Więc tutaj tego typu kwestie. Druga rzecz, też taka ważna i fundamentalna, obojętnie czy ubrania wieszamy, układamy, dzielimy przegródkami, powinno się to odbywać w ten sposób, żeby w szafie nie było ścisku, bo po prostu ubrania się niszczą też wisząc w szafie. Jeśli jest pełno, tracą swoje fasony, więc po prostu i przy ubraniach właśnie, a przy ubraniach składanych, jeśli mamy takie wysokie stosy naukładane w półkach pod sam wierzch, to po prostu też o wiele trudniej jest nam wyjmować, tak? Bo ilekroć chcemy sięgnąć po coś do tyłu, to po prostu musimy wyjmować cały ten stos z przodu, bo nie jesteśmy w stanie nad nim przełożyć ręki, tak? Oczywiście też takie duże stosy o wiele łatwiej jest gdzieś tam sobie rozburzyć, więc lepiej jest takie z umiarkowanej wysokości. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że większość z nas gdzieś tam, zwłaszcza jeśli chodzi o panie, które są prawda, nienasycone w nabywaniu kolejnych sztuk odzieży, nigdy tego miejsca nie jest dość, ale generalnie właśnie trzeba w takim razie, jeśli chętnie nabywamy, to też może chętniej się pozbywajmy jakichś rzeczy, których nie nosimy. Niech nie będą motywacją, a może moda wróci, a może gdzieś tam, nie wiem, parę kilogramów ubędzie czy przybędzie i po prostu wtedy się będzie nosić. Tylko jeśli już mamy w szafie pełno, to dla tych nowych, pięknych, świeżo zakupionych ubrań warto jest zrobić taki porządek, żeby było po prostu ich mniej. Co oczywiście też będzie skutkowało tym, że poszczególne sztuki odzieży będzie nam łatwiej znaleźć, bo po prostu wiadomo, że łatwiej jest szukać, jeśli tych rzeczy jest mniej, jeśli nie jest tak naukładane, jedno na drugim, trzecie na drugim i tak dalej, tylko po prostu jeśli to wszystko leży i wisi swobodnie i mamy jakiś taki bardziej transparentny obraz tego, co w tej szafie się znajduje. Myślę, że też warto jest sobie układać, że tak powiem, w szafie rzeczy sezonowo, bo nie ma sensu na przykład na samym przedzie w lecie kłaść ciepłych swetrów, ciepłych spodni, jakichś tam wełnianych czy szydełkowych spódniczek czy sukienek, przez które po prostu tylko będziemy musieli sięgać gdzieś do tyłu, żeby wyjmować te jakieś tam koszule, krótkie spodenki czy cokolwiek innego, tylko warto sobie po prostu zgodnie z porami roku, jeśli się zmienia sezon, zrobić sobie porządek w szafie, jeśli oczywiście nie mamy bałaganu, to tylko zamienić sobie kolejnością te stosiki z ubraniami, gdzie po prostu będą jakby bardziej w naszym zasięgu te ubrania, które aktualnie nosimy, a te, których akurat teraz nie zakładamy, możemy dać gdzieś sobie do tyłu albo wyżej, tam gdzie nie sięgamy tak często. I to chyba właściwie tyle. Mam nadzieję, że moje porady okażą się dla Państwa przydatne. Jeśli będą Państwo mieli jakieś wątpliwości, bardzo serdecznie proszę o zadawanie pytań w komentarzach. Ja mogę bardzo drobiazgowo i, że tak powiem, detalicznie opisać kawałek po kawałeczku, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, jak jakąś kolejną sztukę odzieży składać. Także myślę, że porządek w szafie dla nas też jest bardzo istotną rzeczą, jak porządek wszędzie. Ułatwia nam życie, sprawia, że lepiej jesteśmy w stanie zadbać o nasze ubrania i też później skutkuje tym, że po prostu lepiej w nich wyglądamy, bo jeśli będą ubrania gdzieś tam zmięte, skotłowane, wszystkie wymieszane między sobą, no to jaki sens ma prasowanie i później wkładanie ich do szafy, jeżeli na okrągło są gdzieś tam wywracane, mielone jak w pralce. Więc tutaj bardzo serdecznie zachęcam do porządkowania i jeśli mój podcast będzie dla kogoś z Państwa pomocny, to bardzo się cieszę. Dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: coraz bliżej i cyferka z przodu nam się zmieni. 275. jak na razie audycja z cyklu Tyflo Przegląd właśnie rozpoczyna się na antenie Tyflo Radia. Potem będzie oczywiście do odsłuchania na stronie Tyflo Podcastu. Zapraszamy Was tam również bardzo serdecznie. Także jeżeli na przykład słuchacie tylko przede wszystkim nas na żywo, tylko na przykład Tyflo Przeglądów, to zajrzyjcie też do naszego przepastnego archiwum. Audycji jest tam naprawdę mnóstwo. A w tej audycji o numerze Tyflo Przegląd 275 witają Was bardzo serdecznie Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i Michał Dziwisz mówiący te słowa. Przynajmniej na razie w takim składzie jesteśmy z Wami. Co będzie dalej, to się okaże. A już teraz okaże się, o czym dziś będziemy Wam opowiadać. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Niewidomi ponownie mogą pisać komentarze na Facebooku w aplikacji w systemie iOS. Z jakich technologii w internecie korzystają polscy niewidomi? Są wyniki ankiety. Nowości w grach. Forum dyskusyjne przy DZDN zostanie zamknięte. Zoom ponownie poszerza ofertę udźwiękowionych rejestratorów. Termino – narzędzie austriackiego rządu do planowania spotkań. Nowy numer Tyflo Świata. GNOME 48 przynosi istotne poprawki w dostępności. Ditto może ułatwić wklejanie różnych numerów. Janas Ur – bijący zegar dla Twojego komputera. To koniec okularów Celest. Słuchawki AirPods Max będą miały jeszcze mniejsze opóźnienie, ale powodów do radości nie ma. Google zaprezentowało Pixela 9a. Przywracasz iPhone'a z kopii zapasowej, a używasz aplikacji wykorzystujących VPN? Możesz mieć kłopoty z internetem. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600 oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
0: I już do nas piszecie, bo przed momentem dostałem taką wiadomość od Łukasza, który w tym momencie jest na kieleckich targach związanych z obróbką wszelkiego rodzaju metali, więc tam jest i nas stamtąd pozdrawia. My ciebie też, Łukaszu, bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i oczywiście czekamy na relacje, co tam interesującego zdarzyło ci się zobaczyć. A teraz przechodzimy już powolutku do naszych bieżących tematów. Na dobry początek pozytywna informacja, która tak naprawdę to już pozytywną jest od zeszłego tygodnia, chociaż z tego co wiem, to niektórzy dostali tę możliwość dopiero w tym tygodniu. A chodzi o co? Chodzi o Facebooka. Jak pamiętacie, być może, jeżeli słuchacie nas regularnie, no to narzekaliśmy, przestrzegaliśmy Was dość mocno przed tym, żeby wstrzymać się z aktualizacją aplikacji Facebooka, no bo tam pojawił się bardzo poważny błąd związany z pisaniem komentarzy. I praktycznie dla osób niewidomych to te komentarze przestały być w ogóle możliwe do jakiegokolwiek wprowadzania, a przynajmniej takiego wprowadzania, żeby mieć nad nimi kontrolę. Bo oczywiście na tak zwanego czuja to zrobić się wiele dało, ale no powiedzmy sobie szczerze, nie o to chodzi. Chodzi też o to, żeby no, taki komentarz napisać schludnie, zgodnie z zasadami ortografii, czy jakiejś w ogóle pisowni, czy jeżeli popełnimy jakieś błędy, to żeby być w stanie je na bieżąco poprawiać. No, z tym były problemy. Były problemy generalnie z kontrolowaniem tego, co się wpisuje na Facebooku. Natomiast zostało to poprawione. W zeszłym tygodniu już się pojawiła wersja Facebooka, która to rozwiązuje. W tym tygodniu natomiast u niektórych ta kolejna wersja dopiero, z tego co wiem, naprawiła problem. Ja na przykład tę wersję otrzymałem dziś, ale już w zeszłym tygodniu, to było bodajże w środę, u mnie się ta wersja pojawiła. Zresztą pod jedną z audycji poprzednich nasz słuchacz Tomek też sygnalizował, że u niego problem został rozwiązany. Także bardzo dobrze, bardzo to cieszy. No i tym lepiej, że po prostu, że mamy taką możliwość znowu korzystania z Facebooka, że mamy możliwość korzystania gdzieś tam znowu z tego mechanizmu, bo tu pamiętam, że tydzień temu Maciek do nas dzwonił i tak się zastanawiał, gdzie by w ogóle społeczność dostępnego Apple przenieść. No, okazuje się, że chyba na razie, Maćku, nie będziesz musiał nigdzie przenosić, chociaż jakiś awaryjny plan może warto by i mieć, bo to w końcu z metą to naprawdę różnie bywa i nie wiadomo, co tam ich, jak ich bardzo ta fantazja w zakresie projektowania interfejsów poniesie i gdzie ich poniesie. Zobaczymy. Na razie w każdym razie, jeżeli mieliście problemy z aplikacją Facebooka, to sobie zaktualizujcie, wejdźcie do App Store'a, zaktualizujcie aplikację i problemy powinny się rozwiązać. Tymczasem przechodzimy do kolejnych tematów. To może na przykład teraz zajmijmy się rejestratorami. Rejestratorami Zooma, które to doczekały się albo doczekają się kolejnej wersji, bo będziemy mieli kolejne urządzenie marki Zoom, które będzie dla nas dostępne. I o tym więcej wie Piotr.
2: Tak, i to jest urządzenie, które wydaje mi się wiele osób może zainteresować. Dlaczego? No, ogólnie udźwiękowione Zoomy to wydaje mi się gorący temat od momentu, kiedy one na rynku się pojawiły. Mieliśmy do tej pory chyba 4 albo 5 modeli już dostępnych, no bo mieliśmy H1, H4 i H6 Essential, był jeszcze później H1 XLR i H2 Essential, jeśli dobrze liczę, to chyba wszystkie tak udźwiękowione modele wymieniłem. I te wszystkie urządzenia są trochę kierowane do różnych użytkowników, natomiast jest kilka rzeczy, które je łączy. Oczywiście są to wszystkie rejestratory, które potrafią nagrywać w 32 bitach, tak zwane nagrywanie float, które jest bardzo trudno przesterować. Generalnie to dla nas oznacza tyle, że generalnie nie musimy się martwić o ustawianie poziomów, przynajmniej podczas nagrywania możemy tym się spokojnie zająć później. Co jeszcze łączy te rejestratory? No właśnie to, że są one dla nas w pełni udźwiękowione. Kwestia o tyle istotna, że główny konkurent, czyli właściwie nawet, czyli firma Olympus, wycofała się z rejestratorów, to znaczy biznes do tworzenia rejestratorów został sprzedany, a nowy właściciel jawnie po prostu nie jest zainteresowany tym, więc fajnie, że to się akurat tak zbiegło, że Zoom postanowił do tego rynku wkroczyć. Natomiast jeśli chodzi o to nagrywanie 32 bitach, nie były to urządzenia idealne, nawet patrząc na ofertę samego Zooma. I na to zwracało uwagę wiele użytkowników, chyba Tomek Bilecki też zwracał na to uwagę w swoich recenzjach. Generalnie te urządzenia mają dobre przetworniki, ale nie tak dobre jak na przykład w rejestratorach z serii F, które były właśnie typowo stworzone do nagrywania w 32 bitach. Znaczy to tyle, że no, teoretycznie tych rejestratorów nie da się przesterować, przynajmniej jeśli chodzi o sam plik, ale ten przetwornik, który tam jest, jak najbardziej przesterować można i cechuje się też to tym, że ten przetwornik generuje swój szum, który kiedy my te nagranie będziemy zgłaśniać, może być słyszalny i te szumy są na wyższym poziomie niż na przykład właśnie w rejestratorach serii F. Z tego co pamiętam, H6 Essential miał chyba trochę lepsze te parametry, ale i tak nie do końca porównywalne z rejestratorami z serii F. One były dobre, ale nie tak dobre. Ja teraz nie miałam przed sobą konkretnych liczb, ale no, trochę osób na to zwracało uwagę i Była taka prośba, takie marzenie tych bardziej właśnie zaawansowanych użytkowników. Jakby było fajnie, gdyby powstał taki Zoom, który łączy właśnie w sobie to, że jest udźwiękowiony i ma te lepsze podzespoły z serii F, która no, ma swoje wady. Po pierwsze, właśnie udźwiękowiona nie jest, więc tutaj nam zostaje ewentualnie ustawienie tych urządzeń przez aplikację, a później nagrywanie poprzez zapamiętywanie menu. No i też nie mają wbudowanych mikrofonów. No i słuchajcie, mam dla was dobre wieści, bo właśnie takie urządzenie się pojawiło. Ma ono nazwę H5 Studio i tutaj informacja o tyle istotna, że podobnie jak urządzenia H Essential dopisujemy jednym słowem, czyli na przykład H1 Essential jako jedno słowo, no to tutaj też to jest Zoom H5 Studio i to H5 Studio jest pisane razem i to nawet chyba z małej litery, tak. Duże H, potem 5 Studio, tutaj S jest z małej litery. I co cechuje to urządzenie? Po pierwsze, mamy wbudowane mikrofony i Zoom chwali się tym, że to są największe mikrofony, jakie zostały kiedykolwiek zastosowane w przenośnych rejestratorach Zooma, co dla nas po prostu znaczy tyle, że będą w stanie nagrywać dźwięk bardzo dobrze. Są to mikrofony o średnicy 19,4 mm. I mają niesamowitą, potrafią zbierać niesamowite częstotliwości i maksymalną czułość 140 dB SPL. I to jest znacznie więcej niż na przykład wbudowane mikrofony, na pewno w Hi-Rem na pewno było około 100 albo 120, a tutaj nawet właśnie przy głośniejszych nagraniach, nawet tymi budowanymi mikrofonami, one nie będą, no będą w stanie tą dynamikę jeszcze lepiej nam zarejestrować. Poza tym mamy dwa wejścia XLR lub TRS, więc można sobie dodatkowe jakieś lepsze mikrofony podłączyć. Może mamy też wejście na jacka 3,5 mm stereo, jakby ktoś potrzebował. Jeśli chodzi o te wszystkie wejścia, zwłaszcza te wejścia XLR, no to tutaj właśnie Zoom chwali się, że zostały w tym urządzeniu zastosowane przetworniki znane z serii F. Konkretnie daje nam to hałas na poziomie minus 127 dB. Mamy tutaj właściwie podwójne przetworniki, czyli właśnie tak jak to było wcześniej stworzone w serii F, no i dzięki temu to urządzenie nie jest bardzo, jest tańsze od urządzeń konkurencji, ale mimo wszystko jest w stanie tą dynamikę nagrywać. Mamy tutaj nawet napisane właśnie, że podczas nagrywania w 32 bitach float mamy zasięg dynamiczny, dynamic range na poziomie właśnie 132 dB, w których nie będziemy mieli ani żadnych zniekształceń, ani żadnego hałasu. I oczywiście, jeśli chodzi o dostępne formaty nagrywania, możemy nagrywać w 32 bitach float, nawet do 192 kHz. Generalnie pewnie większość osób nie będzie potrzebowało aż takich dużych możliwości, ale jakby ktoś na przykład chciał się bawić nagrywanie ultrasoniczne, albo jakoś ten dźwięk później przetwarzać, jakieś efekty nakładać, zwłaszcza tutaj myślę o zwalnianiu tych nagrań, no to właśnie nagrywanie w 192 kHz jak najbardziej może nam się przydać. Ale co ciekawe, dla tych, którzy nie chcieliby nagrywać w 32 bitach, no bo chcą szybko sobie jakieś nagrania przygotować, żeby później je, nie wiem, przerzucić na jakieś urządzenie, gdzie tak łatwo ich skonwertować nie możemy.
0: No i też no te 32-bitowe nagrania mają dość duże rozmiary w porównaniu do mniejszych rozdzielczości bitowych.
2: Dokładnie, chociaż tutaj też możemy mieć kartę nawet do 2 terabajtów, więc można się w odpowiednio dużą kartę zaopatrzyć, no ale gdybyśmy nie mieli miejsca, no to to urządzenie też możemy skonfigurować tak, żeby nam nagrywało w 16 lub 24-bitowych plikach WAV, tylko wiadomo, wtedy musimy już dbać o to, żeby odpowiednio ustawić sobie poziom nagrywania. Ba, nawet możemy dwa takie nagrywanie konfigurować, żeby tam się dwie takie ścieżki nagrywały jednocześnie. Konkretnie przez to, że tutaj mamy w nazwie nawet studio, jest to rejestrator, który jest w stanie nagrywać sześć ścieżek jednocześnie, cztery ścieżki ISO oraz miks stereo tych wszystkich ścieżek, czyli to jest chyba traktowane jako te dwie dodatkowe ścieżki, w częstotliwości produkowania do 192 kHz. Zoom jeszcze się chwali tym, że urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone, ma odpowiednie osłony w środku, które powodują, że nie będzie zbierało jakichś dźwięków z elektroniki, jakichś smartfonów, jakichś routerów. No, poprzednie urządzenia Zoom, zwłaszcza z serii F, pamiętam, miały czasami z tym problemy, więc tutaj producent zaznacza, że takich problemów nie powinno być. Mamy wbudowany limiter z funkcją look ahead, więc to urządzenie też, nawet jeśli nagrywamy właśnie w niższych rozdzielczościach, wykryje, że gdzieś ten dźwięk by się nam mógł przesterować, no to powinno nas w tym w jakimś stopniu zabezpieczyć. Tak jak wspominałem, dostępne wejścia to mamy dwa wejścia XLR lub TRS, można sobie albo tak mikrofony podłączyć. Mamy jeden jack na wejściu stereo, mamy też wyjście liniowe, mamy wyjście słuchawkowe oczywiście, które pozwoli nam ten dźwięk monitorować. I gdyby dwa wejścia komuś było za mało, no to też można podłączyć wszystkie dostępne rozszerzenia, które zostały wydawane dla Zooma H6 Essential. Czyli to są te dodatkowe kapsuły mikrofonowe z innymi układami. Tam był mikrofon XY, był mikrofon taki do prowadzenia wywiadu, taki mikrofon w stylu shotgun, to się mówi, więc to można podłączyć i będzie wydana jeszcze jedna kapsuła WMDL1 i będzie to kapsuła, która będzie posiadała dwa mikrofony bezprzewodowe. To się jeszcze nie pojawiło, Zoom zapowiada, że ta kapsuła, to rozszerzenie będzie dostępne w czerwcu, no i też mamy rozszerzenie dostępne, które nam daje jeszcze dwa dodatkowe wejścia XLR, gdyby ktoś chciał cztery mikrofony do tego urządzenia podłączyć. Także tutaj możliwości są duże, zarówno na wejściach XLR, jak i nawet na tym jacku 3,5 mm mamy do dyspozycji funkcję plug-in power, czego chyba w rejestratory serii Essential nie miały, przynajmniej do tego jacka. Pamiętam, że też ktoś na to zwracał uwagę, więc tutaj też ten problem został rozwiązany. No właśnie, tutaj mamy informację, że można te dodatkowe mikrofony Zooma H6 podłączyć. Na co jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę? Mamy w wysokiej rozdzielczości ekran, na którym możemy też ten dźwięk monitorować. No, my oczywiście mamy pełne udźwiękowienie dostępne we wszystkich tych językach, w których było ono dostępne na innych urządzeniach Zooma, czyli no, polski to nie jest, ale jest to angielski, jest to niemiecki, jest to japoński, jest to chiński i chyba hiszpański i francuski, ale głowy teraz nie dam. Domyślnie będzie na urządzeniu zainstalowany tutaj język angielski. Mamy wbudowany głośnik, więc nawet gdybyśmy słuchawek nie mieli, to możemy mimo wszystko usłyszeć, że to urządzenie nam się włączyło i dowiedzieć się coś o jego stanie. Możemy je oczywiście podłączyć do komputera czy do smartfona przez port USB-C i wtedy będzie nam służyło jako interfejs audio, który w systemie będzie widoczny z czterema wejściami oraz dwoma wyjściami. Kompatybilny z Windowsem, Maciem, iOS-em i Androidem. I nawet będzie w stanie w tym trybie USB też wspierać 32 bity. I jednocześnie też możemy nagrywać na kartę SD podczas pracy jako interfejs audio, gdyby ktoś tego potrzebował. Przez USB-C oczywiście urządzenie też może być zasilane, ale poza tym pracuje też na czterech bateriach AA, które powinny starczyć na 15 godzin nagrywania. Mamy też wsparcie do tego adaptera Bluetooth sprzedawanego oddzielnie, który pozwoli nam to urządzenie sterować przez smartfon. Także wszystkie te funkcje, których moglibyśmy się spodziewać, jeszcze jakieś funkcje premium, mamy tryb mono do nagrywania wywiadów, mamy filtr low cut, który nam pozwala jakieś niższe częstotliwości wyciąć od razu podczas nagrywania, nie wiem, na przykład jakiś szum wiatru, jakieś dźwięki podczas noszenia tego urządzenia. Mamy na urządzeniu funkcję normalizowania i eksportu w niższych rozdzielczościach 16-24 bity, co pewnie jeśli to działa tak jak na innych urządzeniach Zooma, to może trochę zająć czasu na samym urządzeniu, więc no warto wtedy nagrywać od razu niższych rozdzielczości, jak ewentualnie po prostu to później zrobić na komputerze. Podczas nagrywania można zmieniać prędkość, podczas odtwarzania, przepraszam, można sobie to nagrania przyspieszyć. Karty microSD do 2 TB wspierane, na właśnie takie karty to urządzenie nam nagrywa. I tutaj też właśnie mamy wspomniane, że są wszystkie dostępne funkcje dostępności. Będzie też dostępny pakiet akcesoriów, który zawiera futerał, wiatrochron na mikrofony, taki futrzany, ładowarkę, czy właściwie adapter do prądu oraz kabel USB-C. Oczywiście też można sobie takie rzeczy załatwić samemu lub dokupić osobno. Także urządzenie pomału trafia do sprzedaży. Ma być oficjalnie dostępne w sprzedaży chyba od kwietnia. W Polsce jeszcze tego urządzenia nie widziałem, natomiast mamy informację, że generalnie w Europie cena tego urządzenia będzie wynosić 380 euro, czyli na polskie to jest około 1600 zł. Także jeśli zastanawialiście się nad tym, nad udźwiękowanymi zoomami, ale może byliście trochę rozczarowani parametrami tych przetworników, no to myślę, że ten najnowszy model jak najbardziej może was zainteresować, bo chyba te wszystkie bolączki, które ludzie mieli z tymi poprzednimi modelami, ten najnowszy model rozwiązuje.
0: I to jest przy okazji jeszcze też odpowiedź na pytanie naszego słuchacza Karola, który już bardzo chciał wiedzieć, ile taki rejestrator kosztuje. Około 1600 zł, Karolu, kiedy będzie dostępny. Jeszcze ty, Pawle, chciałeś
2: coś zapytać? Tutaj jeszcze taka uwaga, bo jak szukałem informacji, nie mylić tego modelu z modelem H5, bo jest model H5, to jest poprzedni model, i jest H5 Studio, to jest ten najnowszy, który chyba jeszcze w Polsce dostępny nie jest, ale w lada chwila powinien się pojawić w sklepach.
3: A jak duże jest to urządzenie?
2: Czy tutaj mamy. Czy tutaj mamy jakieś.
3: Czy bardziej to jest wielkościowo takie H1, czy.
2: Raczej nie, no bo jednak tam masz cztery wejścia, tak myślałem, cztery baterie tam wchodzą, więc.
3: To jest coś większego.
2: Tak raczej tak. No tutaj nie widzę nigdzie wymiarów, niestety. A też nie pytałem,
3: ciekawe, czy Zoom kiedyś stworzy takie dostępne, udźwiękowione urządzenie, które będzie trochę takim studiem podcastowym, trochę jak są te.
2: Podtraki udźwiękowane?
3: Tak.
2: No Zoom ma takie to urządzenie, kto
3: no
2: wie?
3: No właśnie wiem, ale no, czy coś takiego z udźwiękowieniem właśnie, żeby była jakaś dżinglownica prosta, żeby dało się na przykład tam telefon po Bluetoothie podpiąć, albo jakieś tam inne źródła z muzyką, coś, no to byłoby fajne.
0: No, to prawda.
2: No to byłoby ciekawe, tak.
0: Czasem na jakichś wyjazdowych, w jakichś wyjazdowych sytuacjach naprawdę mogłoby się coś takiego przydać do realizacji jakichś podcastów, czy po prostu do nagrywania, bo tego typu urządzenia też się w takich zastosowaniach sprawdzają. A skoro mowa o różnych zastosowaniach, to co stosują niewidomi użytkownicy internetu w Polsce? Jak dobrze pamiętam, to mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie o tym, że jest prowadzone takie badanie, podrzucaliśmy link, namawialiśmy do wypełniania takiej ankiety i na grupie facebookowej Dostępność Web Accessibility Paweł Choiński opublikował link prowadzący do strony achdar.com.pl, na której to znalazły się między innymi, bo tam oczywiście jest trochę też innych tekstów dotyczących dostępności, ale znalazły się tam między innymi wyniki tegoż właśnie badania. Zacznę od końca, bo zacznę od podsumowania. Wyniki tego podsumowania nie są jak dla mnie jakoś bardzo zaskakujące i myślę, że dla nikogo, kto zajmuje się albo chociaż interesuje się trochę rynkiem technologii asystujących dla niewidomych, nie będą, no ale zobaczmy. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych wyraźnie widać, że najczęściej korzystają z komputerów z systemem operacyjnym Windows, używając przy tym czytnika ekranu NVDA. W przypadku urządzeń mobilnych, tak samo jak w 2019 roku, dominują produkty firmy Apple z czytnikiem ekranu VoiceOver i przeglądarka Safari. I to jest podsumowanie tej całej ankiety, no ale oczywiście myślę, że warto zacząć od samego początku i powiedzieć wam nieco więcej na temat tego badania, które zostało przeprowadzone w dniach od 8 marca do 30 czerwca 2024 roku. Zostało ono przeprowadzone przy użyciu narzędzia formularze Google. Miało na celu zebranie informacji na temat oprogramowania i sprzętu używanego przez polskich internautów korzystających z czytników ekranu. Jest to drugie badanie. Pierwsze zostało przeprowadzone w 2019 roku i tu mamy link do badania poprzedniego. Ankietę wypełniło 51 osób. Nie wszyscy badani odpowiedzieli na komplet pytań, jednak w niektórych przypadkach na podstawie odpowiedzi ankietowanych na inne pytania można domniemywać, co mogli zaznaczyć w tych, które pominęli. W ten sam sposób można wytłumaczyć pojawiające się drobne nieścisłości w odpowiedziach na niektóre z pytań. No i teraz już przechodzimy do konkretnych odpowiedzi, co my tu mamy i jak to wygląda. Pierwsze pytanie. Czy używasz czytnika ekranu z powodu niepełnosprawności? Prawie wszyscy ankietowani, 47 osób z tych ankietowanych, to osoby używające czytnika ekranu w związku ze swoją niepełnosprawnością. No i tu mamy tabelkę, która wygląda w sposób taki, że mamy 47 osób na tak i nie, to są 3 osoby i mamy jedną osobę, która nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Tu mamy jeszcze taką adnotację, że w przypadku osoby, która nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, można domyślać się, że jest to też osoba z niepełnosprawnością, ponieważ na pytanie o rodzaj niepełnosprawności odpowiedziała, że jest osobą niedowidzącą. Mamy kolejne pytanie, mianowicie pytanie dotyczące rodzaju niepełnosprawności. I tu wychodzi na to, że większość ankietowanych to osoby niewidome lub ociemniałe. A konkretnie jak to wygląda? No to mamy tak, osoby niewidome albo ociemniałe to jest 40 osób, osoby słabowidzące to jest osób 7, osoby bez niepełnosprawności to są 3 osoby, no i jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. Kolejne pytanie dotyczy zaawansowania takiego technologicznego, mianowicie biegłości w posługiwaniu się czytnikiem ekranu. Połowa grupy badanej określiła swój poziom posługiwania się czytnikiem ekranu jako zaawansowany. I jak to tu wygląda w liczbach? Ano wygląda tak, że jako zaawansowani to się czuje 28 osób, 18 osób określiło swój poziom jako średnio zaawansowany, mamy jeszcze poziom podstawowy, tę odpowiedź zaznaczyły 4 osoby, no i jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Zarówno wśród osób niewidomych, jak i niedowidzących biegłość w posługiwaniu się czytnikiem jest zróżnicowana. W obu grupach występują osoby posługujące się oprogramowaniem na wszystkich 3 poziomach, choć w przypadku osób słabowidzących większość, 7 z 9 osób, określiło swoją biegłość jako poziom zaawansowany. Wszystkie 3 osoby bez niepełnosprawności też oceniły swoją biegłość w obsłudze czytników ekranu na poziomie zaawansowanym. No to jest bardzo ciekawe, to znaczy no też w ogóle taka samoocena, mam wrażenie, że czasem może być złudna, bo ktoś uważa, że rzeczywiście potrafi posługiwać się w sposób zaawansowany czytnikiem ekranu, potem okazuje się, że nie do końca, no ale to może właśnie jednak chodziło o takie samookreślenie, no bo jak tu w inny sposób, zwłaszcza w sposób prosty, taką wiedzę ocenić w przypadku takiej ankiety.
2: No ciekawe, w ankiecie WebAIM chyba, wiadomo, tam było dużo więcej osób też, które to wypełniło. Chyba, jeśli chodzi przynajmniej o osoby widzące, to tam chyba ten poziom był niższy chyba.
0: No i to miałoby więcej sensu, bo zazwyczaj osoby, które posługują się czytnikiem ekranu tylko dlatego, że z jakiegoś powodu muszą, na przykład zajmują się testowaniem dostępności, czy jest to jakieś ich takie narzędzie pomocnicze, jako na przykład audytorów, albo badają dostępność dokumentów, no to ta ich wiedza nie jest taka jakaś bardzo zaawansowana, no bo nie jest to ich narzędzie podstawowe do pracy z komputerem, więc ja bym się tego bardziej spodziewał. No ale okej. Kolejna kwestia dotyczy biegłości posługiwania się internetem. Większość osób określa swój poziom posługiwania się internetem jako zaawansowany, a tylko dwie jako podstawowy. No to też dosyć ciekawe, co my tu mamy, jak to mamy w liczbach. Ano mamy poziom zaawansowany 32 osoby, średnio zaawansowany 17, podstawowy to dwie osoby zaznaczyły i żadna osoba nie zdecydowała się odmówić odpowiedzi na to pytanie. I tu jeszcze taka adnotacja. Obie osoby, które określiły swój poziom posługiwania się internetem jako podstawowy, także jako podstawowy określiły poziom posługiwania się czytnikiem ekranu. Mamy kolejny temat dotyczący używania przez ankietowanych czytnika ekranu. Otóż większość ankietowanych polega wyłącznie na czytniku ekranu. No jeżeli są to osoby całkowicie niewidome, to w sumie nie jest to nic dziwnego. Co my tutaj konkretnie mamy, to mamy tak. Polegam wyłącznie na czytniku ekranu, to 40 osób udzieliło takiej odpowiedzi. Polegam głównie na czytniku ekranu, to odpowiedź, z którą się identyfikuje 6 osób. 4 osoby polegają na treściach wizualnych, no i polegają wyłącznie na treściach wizualnych, polega właściwie wyłącznie na treściach wizualnych, tylko jedna osoba. I tu też taka notatka dotycząca tej informacji. Jedyna polegająca wyłącznie na treściach wizualnych osoba jest osobą słabowidzącą. A to w ogóle ciekawe, bo ja bym się bardziej spodziewał, że osoba bez jakiejś niepełnosprawności wzroku będzie w ten sposób pracować, a nie osoba słabowidząca. Czy korzystasz z monitora brajlowskiego? No to jest temat, który zawsze wśród zwłaszcza całkowicie niewidomych wywołuje dość burzliwe dyskusje i emocje. I co ciekawe, większość osób nie używa monitorów brajlowskich. W liczbach wygląda to następująco. 9 osób korzysta z monitora brajlowskiego, 42 osoby nie korzystają z monitora brajlowskiego. I tyle w zasadzie. Wśród osób używających monitorów brajlowskich, jedna z osób to osoba niedowidząca, pozostałe niewidome lub też ociemniałe. A teraz przechodzimy już do oprogramowania, czyli do czytników ekranu, na dobry początek, używanych na komputerze stacjonarnym bądź też laptopie. I tu osoby, które odpowiedziały w tej ankiecie, używały łącznie 6 różnych programów typu czytnik ekranu. NVDA, VoiceOver, JAWS, Narrator, ChromeVox, ZoomText. Wśród użytkowników programu NVDA aż dla 9 osób był to jedyny czytnik ekranu używany na komputerze. W przypadku użytkowników programu VoiceOver dla 10 osób był to jedyny używany czytnik ekranu, a w przypadku JAWS-a jedynie jedna osoba używała wyłącznie tego programu. Który z poniższych programów jest twoim podstawowym czytnikiem ekranu na komputerze stacjonarnym albo laptopie? No to większość z tych osób, które odpowiadały na to pytanie, to odpowiedziało NVDA. W porównaniu z badaniem z 2019 roku, no to NVDA spadł z 73,7% do 58,8%. Spadła też liczba użytkowników JAWS z 13,2% do 3,9%. Wzrosła za to liczba użytkowników programu VoiceOver. No i jak to tu wygląda, jeżeli chodzi o liczby? NVDA to 30 osób, JAWS 2 osoby, 13 osób z voiceovera, korzysta z narratora, to korzysta jedna osoba i brak odpowiedzi to 5 osób. Wśród użytkowników NVDA połowa użytkowników używa go w połączeniu z przeglądarką Firefox. A 11,37% razem z przeglądarką Chrome. A jedna osoba odpowiedziała, że Safari. No to trochę dziwne by było, więc tu prawdopodobnie to jakiś błąd. W porównaniu do badania z 2019 roku zmalała ilość osób używających NVDA głównie z przeglądarką Firefox o 20%, a wzrosła liczba użytkowników przeglądarki Chrome o 17%. No ciekawe też swoją drogą, co to może oznaczać. Ja powiem szczerze, ja już dość dawno nie korzystam na co dzień z Firefoxa. Bardziej używam Chroma, jakoś tak chyba z przyzwyczajenia też mam wrażenie, że ta przeglądarka jest po prostu szybsza. Więc być może o to tutaj też chodzi. Pytanie, gdzie jest na przykład Edge w tym wszystkim? Bo wydawać by się mogło, że też część użytkowników, mając domyślną systemową przeglądarkę, będzie chciała korzystać z tego rozwiązania. Chociaż tak z drugiej strony, to systemowe przeglądarki, a niewidomi, no to było rozwiązanie no, od czasów Internet Explorera, które dość często chodziło w parze, a w dzisiejszych czasach, jak widać, wygląda to nieco inaczej. Czy używasz najnowszej wersji swojego czytnika ekranu? To jest kolejne pytanie. I tu większość osób używa najnowszej wersji swojego czytnika ekranu. Jeżeli chodzi o liczby, to prezentuje się to w taki sposób, że odpowiedzi twierdzącej udzieliło 46 osób. Nie, to odpowiedź, której udzieliły 4 osoby. No i brak odpowiedzi to jedna osoba. Wśród osób, które używają starszej wersji swojego czytnika ekranu, 2 użytkowników to użytkownicy programu NVDA, a jedna Jaws'a. No z Jaws'em to bym się bardziej spodziewał tego, że nie będą ludzie tego aktualizować, no bo SMA i fakt, że trzeba to sobie kupić, żeby móc aktualizować do kolejnych wersji. To co może użytkowników NVDA blokować, to starsza edycja systemu operacyjnego, z której korzystają. Natomiast druga rzecz to jakieś dodatki, do których mogą być przyzwyczajeni, a których nie ma w nowych wersjach NVDA. Z jakich przeglądarek internetowych korzystasz, używając czytnika ekranu na komputerze stacjonarnym bądź też laptopie? No to tutaj mamy informację, że łącznie ankietowani używali 10 rodzajów przeglądarek. Mamy Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, o w końcu Edge. Wśród użytkowników programu Chrome 9 osób używało tylko i wyłącznie tej przeglądarki, wśród użytkowników Firefoxa tylko 7 użytkowników używało tylko i wyłącznie jego, wszyscy głównie w połączeniu z NVDA. Wśród użytkowników Safari dla 5 osób była to jedyna używana przeglądarka. Gdy używasz czytnika ekranu, z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz najczęściej? Na komputerze stacjonarnym albo laptopie? No to kolejne takie pytanie. 18 osób jako głównej przeglądarki używa Firefoxa, a Chroma 17 osób. Tutaj to konkretne, takie najbardziej istotne odpowiedzi. Jeżeli chodzi o liczby, to mamy konkretnie właśnie 18 z Firefoxa, 17 z Chroma, Safari to 10 osób, 2 osoby z Edge'a korzystają, 1 osoba z Opery i brak odpowiedzi to 3 osoby. Jakiego systemu operacyjnego używasz na komputerze stacjonarnym bądź też laptopie? Zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Z Windowsa korzysta 36 osób, z macOS-a korzysta 13 osób. Nie odpowiedziały na to pytanie 2 osoby. Gdzie jest Linux? Gdzie jest Linux? Linux wśród niewidomych chyba nie ma dobrej prasy. Czy używasz czytnika ekranu na urządzeniu mobilnym? No i tak, prawie wszyscy ankietowani używają czytnika ekranu na urządzeniach mobilnych. W liczbach wygląda to następująco. Odpowiedź twierdząca 48 osób. Dwie osoby nie używają i odpowiedzi nie udzieliła jedna osoba. Która z poniższych platform jest podstawowa na twoim urządzeniu mobilnym? No to zobaczmy, jak to tutaj wygląda. iPhone, iPad lub iPod Touch. 40 osób, 11 osób za Androidem. No i tyle. Więc mamy dwie platformy, dwie podstawowe platformy i wygląda to w ten, a nie inny sposób. Których z poniższych czytników ekranu używasz na urządzeniu mobilnym? To jest kolejne pytanie. Już teraz tak po prostu przeglądam te tabelki, które są, bo jeżeli będziecie chcieli sobie przeczytać to całe badanie, to myślę, że spokojnie będziecie mogli sobie przejść na stronę i poczytać, a ja już zajmę się podsumowaniem tego, co my tutaj mamy. I tak... VoiceOver, czyli to, co jest napisane zresztą w podsumowaniu, że to najczęściej wybierane rozwiązanie. Z niego korzysta 38 osób, z TalkBacka dla Androida 6 osób, komentary 4 osoby i słuchajcie, Tox, jeszcze gdzieś jest Tox. Cała jedna osoba z Toxa korzysta. I odpowiedzi nie udzieliły dwie osoby. Gdy używasz czytnika ekranu, z jakiej przeglądarki korzystasz na urządzeniu mobilnym? I co my tu mamy? Ano mamy Safari, 30 osób. Mamy Chroma, z Chroma korzysta 15 osób. Firefox to jest przeglądarka, z której korzystają 3 osoby. Samsung Browser, 1 osoba. I odpowiedzi nie udzieliły dwie osoby na to pytanie. Czy częściej korzystasz z czytnika ekranu na laptopie, czy na urządzeniu mobilnym? No to zobaczmy, jak się to przedstawia. Zdecydowanie częściej na komputerze stacjonarnym bądź też laptopie. 6 osób. Raczej częściej na komputerze stacjonarnym lub laptopie 2 osoby. Tak samo często na komputerze stacjonarnym i laptopie, jak i na urządzeniu mobilnym, czyli taką równowagę deklaruje 30 osób. 4 osoby raczej częściej na urządzeniu mobilnym, zdecydowanie częściej na urządzeniu mobilnym. Taką odpowiedź wybrało 8 osób i odpowiedzi nie udzieliła jedna osoba. No i teraz co do internetu i co do stron internetowych, było też takie pytanie, czy uważasz, że polskie strony internetowe są dostępne? I wygląda to tak,

0: internetowych. No ale na to zdecydował się autor tego badania. Ponad 3/4 ankietowanych uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat strony internetowe stały się bardziej dostępne. No to dobrze. I to tak naprawdę wszystkie pytania dotyczące dostępności i użytkowania czytników ekranu i internetu przez osoby niewidome. No z jednej strony myślę, że rzeczywiście fajnie, że takie badanie się pojawiło. Szkoda, wydaje mi się, że naprawdę szkoda, że tak mało osób udzieliło odpowiedzi na to pytanie i ja z miłą chęcią naprawdę nieco więcej dowiedziałbym się z tego badania, co konkretnie sprawia użytkownikom niewidomym problemy w posługiwaniu się internetem, co na polskich stronach jest taką największą barierą, na jaką napotykają i tak dalej, i tak dalej. Tego mi trochę tutaj zabrakło, natomiast też prawdopodobnie ze względu na znikomą próbkę tych użytkowników, którzy brali udział w badaniu. Nie wiem, czy też was zaskoczyło to, że nie ma tu jakiejkolwiek osoby, która korzystałaby chociażby z rozwiązań od Dolfina. Bo już nie mówię nawet o Orce, ale...
1: Anegdotycznie znamy kogoś takiego. Nie mówię, żeby jakimiś nazwiskami rzucać, tylko tak, czy no, trochę jednak przez nasze studio się przewija ludzi, trochę mamy też znajomych, mamy też kontakty w różnych grupach. Ja osobiście na ten moment nie jestem w stanie...
2: Ja też.
1: ...pomyśleć o osobie, którą bym znał, która używałaby jeszcze tego...
2: Dolfina nie, Orki już tak i to chyba nawet kogoś w Polsce, to by się znalazło.
1: Tak, tak, to ja nawet... Tak,
0: ja ostatnio gdzieś tam zostałem poproszony o pomoc, jeżeli chodzi o oprogramowanie od Dolfina. Więc to oprogramowanie jest na pewno używane.
1: Ale o Supernową, czy o Guide Connecta jakiegoś?
0: Nie, o Supernową. Okay. Tak, okay. O Supernową, nie o Guide Connecta. Więc to oprogramowanie na pewno jest używane, ale właśnie i też dlatego i dlaczego, bo spotkałem się też z takim komentarzem pod opublikowanym tym badaniem na grupie Dostępność Web Accessibility, że zaskakujące jest to, że talkbacka, bo tam była jeszcze taka tabelka, gdzie sporo osób wskazywało na komentary. Swoją drogą Szengdu też się nie pojawiło w czytnikach ekranu pod Windowsem, natomiast komentary się jak najbardziej pojawiło i to tam no, kilka ładnych procent miało, więc też było takie zdziwienie, że no, jeden z komentujących myślał, że będzie jednak więcej talkbacka, ale wydaje mi się, że też ze względu na to, że takie ankiety wypełniają z reguły osoby, które jakąś tam technologiczną świadomość mają i nie boją się korzystania z różnych technologicznych nowinek i niekoniecznie takiego typowego oprogramowania. No powiedzmy sobie szczerze, osoba, która dopiero zaczyna na przykład jakąś swoją przygodę z Androidem, to raczej nie sięgnie po Shengdu.
2: Tutaj w sumie nasuwa się jeszcze jedno pytanie, gdzie jest Blindshell?
0: No właśnie, gdzie jest Blindshell? Nie było Blindshella w ogóle. A jednak też wiemy, że trochę osób korzystało z tego. No ewidentnie po prostu trochę za mało chyba została rozpromowana ta ankieta, ale miejmy nadzieję, że kolejne podejścia będą jednak realizowane i że doczekamy się zdecydowanie większej próbki i dowiemy się, z czego niewidomi korzystają, jeżeli chodzi o technologię. No i jak oceniają dostępność internetu w Polsce, rzecz jasna. No to Pawle, to teraz z Polski do Austrii się przenosimy.
1: Zgadza się, Gryskot. Tutaj melduje się miasto Mozarta i nie tylko. Słuchajcie, no ja już kiedyś mówiłem o takim narzędziu jak Framadate lub jego też niemiecka reinterpretacja, czyli Noodle. To było jakieś w czasie pandemii chyba jakoś, jeszcze wtedy właśnie w Innsbrucku mieszkałem, wtedy się o tym też dowiedziałem, czyli jakieś 4 lata temu. No 4. I to jest narzędzie, które służy do planowania spotkań. Działa to w ten sposób, że my proponujemy kilka terminów i osoby zainteresowane, którym roześlemy link, mogą głosować, który to termin im najbardziej odpowiada. No i na tej podstawie wybiera się, w którym dnia i to jeszcze może o których godzinach ma się odbyć jakieś tam spotkanie, wydarzenie,

0: czymkolwiek tam chcemy się naradzić. I ja z tego rozwiązania korzystałem. Już w sumie dwa spotkania klasowe zostały ogarnięte przez właśnie Framadata. No ten Framadate miał swoje różne wady. To jest narzędzie open source i to jest jego zaleta. Natomiast problem polegał na tym, że po pierwsze tam się bardzo rozjeżdżały różne kwestie językowe. Narzędzie było francuskiej produkcji, wspierało języków mnóstwo, w tym jakąś bardzo niekompletną lokalizację polskiego. I potem się okazywały różne dziwne rzeczy, że jak część osób mi odpowiadała na ankiety, to dostawałem komunikaty po francusku, jak część to po angielsku, jak część to tam coś po polsku, a coś po jakiemuś i nie wiadomo od czego to w sumie zależało. Tam też tabelki się lubiły rozjeżdżać, w sensie rozjeżdżać. Tam przy tego typu narzędziach już wchodzimy w taki poziom zagnieżdżenia różnych danych w tabeli, bo mamy kolumnę na cały miesiąc, na przykład na marzec. W ramach tej kolumny mamy jakieś tam dni. W ramach tych dni mamy jeszcze godziny, a w ramach tych dni i godzin, bo to też zależy, jak są rozpisane są te propozycje, to ile osób na którą opcję zagłosowało. I to już się potem wykłada. Tam takie już zwykłe powiązania, jak to się typowo w tabelkach przypisuje, że jest tam nagłówek kolumny, nagłówek wiersza, no to tego typu powiązania się już rozjeżdżają i to nie chce działać. Tam już byłyby potrzebne bardziej zaawansowane, na przykład powiązanie nagłówkami po ich identyfikatorach. No taka jest technika bardziej rozbudowana. Ewentualnie zawsze można rozbić te dane na kilka mniejszych tabelek i też by to spełniło swoje zadanie. Natomiast no tak to tam wygląda. No ale mimo wszystko ja tego Framadata nadal polecam, bo to jest świetne narzędzie, zwłaszcza z perspektywy organizatora, bo podanie tych wszystkich danych, wprowadzenie tego i stworzenie takiej ankiety jest naprawdę proste i wykonalne. No ale też odkryliśmy, to u nas w pracy jest to często używane, no i przez to ja też odkryłem i się zainteresowałem, narzędzie, które stworzył sobie rząd austriacki, a konkretnie kanclerza federalnego, czyli po prostu tej najwyższej osoby. No tak, jest kanclerz Niemiec, to jest też kanclerz Austrii. No i kancelaria tegoż właśnie stworzyła takie narzędzie, które nazywa się Termino. Tak, termin taki w sensie, na jaki się umawiamy, termin to po niemiecku też termin, stąd też nazwa. I teraz to narzędzie jest dostępne w językach niemieckim i angielskim. Jeżeli wy otworzycie ten link w przeglądarce, to otworzy się wam z automatu po angielsku. No i co ono potrafi? No ono potrafi oczywiście to, o czym już wspomniałem, czyli stworzyć ankietę do umawiania się na konkretny termin, do wybrania jednego z wielu różnych terminów. Natomiast druga funkcja, która zwróciła w sumie moją uwagę, też oprócz tego, że no to ta pierwsza jak najbardziej działa, to przy tej drugiej już no tego na przykład Framadate, o ile mi wiadomo, nie ma, a mianowicie możemy stworzyć sobie taki nasz osobisty, prosty terminarz, kiedy jesteśmy dostępni. Możemy zaproponować jakimś naszym, nie wiem, klientom, znajomym, interesariuszom, no kimkolwiek, kto by chciał z nami się na coś umówić. Różne tak zwane sloty czasowe, jakieś takie zakresy czasu, kiedy jesteśmy osiągalni. I to mogą być całe dnie, to może być dzień w określonych godzinach, albo od dnia do dnia i tak dalej. Więc można tam naprawdę bardzo gdzieś tam tym manipulować, nawet można jakieś ustawiać kolejności, w jakich kolejnościach to chcemy, tam jakieś preferowane, mniej preferowane. I możemy wysyłać taki link komu trzeba, albo gdzieś udostępnić. I osoby zainteresowane będą w taki link klikać i sobie wybierać spośród tego, co my zaproponowaliśmy i się nam wpisywać. No i to wszystko jest bajecznie dostępne. Tam problem jedyny, jaki ja znalazłem we wpisywaniu tych danych, to jest godzina. Tam ta kontrolka godziny jest dość dziwnie zaimplementowana, bo tam trzeba strzałką lewo-prawo donawigować do dwóch cyfr godziny i wtedy tam zacząć pisać i wtedy się te dwie cyfry godziny zamieni, potem jest chyba dwukropek i znowu trzeba przenawigować strzałką do minut i podmienić minuty. Nie jest to na początku intuicyjne, ale zrobić się da. No i potem możemy sobie w bardzo takiej fajnej tabelce przeglądać, kto na jaki termin się nam zapisał. No i w ten sposób możemy sobie tymczasem dysponować, tam możemy nawet pobrać plik CSV z rozpisanymi tymi wszystkimi datami.
1: No to wtedy to dość fajnie można sobie to potem chociażby w Excelu przejrzeć.
0: Na przykład. Albo to jakimś programem przepuścić, który też to wspiera. I no CSV to dość uniwersalny format, jak chodzi o podawanie różnych danych. No i można w ten sposób sobie działać jak najbardziej za darmo, tak jak wspomniałem, w sposób dostępny. No o ile jeszcze takie planowanie typowo spotkań można robić bez zakładania konta, no o tyle już do takiego rezerwowania sobie konkretnych tam godzin, żeby ludzie się nam wpisywali, no to trzeba już mieć konto. Ale konto też nie wymaga wiele danych, bo wystarczy e-mail i wystarczy nazwa użytkownika oraz nazwa wyświetlana, więc nawet się nie nazywa imię i nazwisko, czy jakoś tam, więc możemy się wpisać jako Misiu Łosiu i też zostanie to jak najbardziej przyjęte i będzie można sobie w ten sposób funkcjonować. No, problemy w tej części planowania spotkań są dwa, to znaczy no, nawet w samym serwisie. Bo po pierwsze, również tutaj mamy ten problem z tabelą, że już kiedy wyświetla nam się, kto, ile osób, na jaki termin zagłosowało, to gdzieś się te przypisania kolumn rozjeżdżają. Ja to zgłosiłem, bo no, zaletą tego narzędzia jest to, że jako, że to jest narzędzie instytucji państwowej, no to musi spełniać wymogi ustawy o dostępności. No także musi też posiadać deklarację dostępności i takową też posiada. No, twierdzą, że są zgodni z wymogami w 100%, no ja już znalazłem błąd. Nie? Także ja ten błąd zgłosiłem. Dzisiaj dostałem też odpowiedź, że technicy, którzy nad tą stroną pracują, już się temu przyglądają i ja też napisałem, jakie rozwiązania można by zaimplementować. No i dość szczegółowo technicznie rozpisałem, w czym rzecz. No i podziękowali za właśnie taką szczegółową, bardzo szczegółowy opis z mojej strony i powiedzieli, że właśnie osoby pracujące nad tym systemem już się przyglądają, czyli jest nadzieja, że to zostanie naprawione, mam nadzieję. No a druga rzecz jest taka, że no jednak też i tu od czasu do czasu gdzieś czy maile z jakimiś potwierdzeniami, czy jakieś kilka opcji samotnych, które gdzieś tam umknęły w procesie lokalizacji, nadal się pojawiają w języku niemieckim. Ja to też zgłoszę oczywiście i zapytam też w ogóle, czy byłoby zainteresowanie, chociaż wątpię niestety, bo te narzędzia rządowe no, zazwyczaj są w tych językach, no, język danego kraju plus angielski. Także czy byłaby zainteresowanie jakimiś dodatkowymi tłumaczeniami. Natomiast nawet gdyby to było już chociażby tylko po angielsku, no to jest to dla wielu osób, na pewno dużo więcej osób niż niemiecki, osiągalne. Także będę się sytuacji przyglądał, będę się bawił, ale póki co, jeżeli potrzebujecie takiego narzędzia, no to jak najbardziej gdzieś tam polecam, bo jest to fajne, po prostu można udostępnić link, nieważne czy ktoś na Messengerze, czy na WhatsAppie, czy mailem, czy jakimkolwiek innym kanałem może takową ankietę wypełnić, no i te dane potem zbiorczo można sobie po prostu podejrzeć. Także życzę miłego testowania, mam nadzieję, że komuś się przyda.
1: Jest jakiś prosty adres do tego narzędzia? Czy
0: termino.gv.at.
1: O, no to myślę, że już nawet teraz nasi słuchacze, którym coś takiego mogłoby być przydatne, mogą tam zajrzeć, testować, a my zaglądamy do telefonu, bo mamy kogoś po drugiej stronie na linii. A kogo?
2: Dobry wieczór, Paweł Podolski z tej strony się kłania.
1: Dobry wieczór, Pawle.
2: I ja się chciałem zapytać, bo tutaj Piotrek prezentował nowego Zooma. I poprosić o przypomnienie, jaki to model i jak on wygląda. Czy jest podobny z wyglądu do H2 Essential?
3: Model to jest H5 Studio, opisane razem, a jak on wygląda, to dokładnie ci go niestety nie opiszę, bo też sam tych zdjęć nie widziałam, a nie poprosiłem, żeby ktoś mi te zdjęcia przed audycją opisał niestety. Natomiast czy on będzie wielkościowo taki sam, czy może być minimalnie większy, ale tutaj głowy nie dam. Może jeśli słucha nas ktoś słabowidzący, bo no, ktoś to po prostu widzi coś więcej, jakbyście chcieli pomóc tutaj słuchaczom opisać te zdjęcia, to myślę, że byłoby fajnie, a jak nie, no to
2: Nie wiem. Jasne. To dziękuję serdecznie. Miłego prowadzenia audycji. Do widzenia.
1: Dzięki, Pawle. Do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie, ale to nie wszystkie wasze wypowiedzi, bo już zaglądam na WhatsAppa tym razem i tu mamy wiadomość głosową. Jedną z, jak na razie, z tego co widzę, dwóch, a to będzie wiadomość od Rafała.
4: Panie przycisku. Wyślij wiadomość głosową. Przycisk.
5: Dobry wieczór. Do mikrofonu. Tak. No się tego sygnału, sprawa się wyjaśniła. Zostało skontaktowane. No, zostało skontaktowane z siecią. Potem dokładnie był problem w plusie. No. Oczywiście oni zwalali do winy, to z winy. Potem tutaj. Po mojej stronie, że tak, tak, że to coś tam, że moim telefonem coś halo i tak dalej. Oczywiście było twierdzone, mówiłem to twardząco, że nieprawda, bo gdzie indziej, jak dzwonię, to normalnie sygnał jest i tak dalej. I po drugie też się dowiedziałem, że tak jest, czy jest sygnał, czy nie sygnał, to jest to centrala, no. To jest odpowiada za to centrala. No i ta osoba na granicy na to nie odpowiedziała, tylko kazała poczekać chwilę, no i później mówi, proszę wyłączyć i włączyć telefon ponownie i już będzie wszystko ok. I już faktycznie tak było. Tak to są z nimi. To tyle. Hej, hej. Taka to historia.
1: Dzięki, Rafale, za ten komentarz. No, czyli się trochę potwierdziło to, o czym ja mówiłem, że to generalnie centrala jest odpowiedzialna za generowanie sygnału, no, ale fajnie, że udało się rozwiązać twój problem. Dobrze, że się sprawa szczęśliwie zakończyła, a my odbieramy kolejny telefon. Magda tym razem jest z nami. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. To znaczy tak, na początku chciałabym nawiązać do ankiety. Jestem bardzo zdziwiona, że jest taka duża dysproporcja między użytkownikami iPhone'a a Androida, bo z tego co obserwuję, te liczby były jakoś tak bardziej rozłożone, bardziej porówno, a tutaj jest zdecydowana przewaga użytkowników VoiceOvera. Ja tak sobie myślę, że liczba użytkowników NVDA właśnie spadła na rzecz macOS-a, bo teraz coraz więcej osób używa tego systemu.
1: Tak, to akurat tak mogą być dość słuszne wnioski. Ja mam wrażenie, no, że pewne kwestie, no niestety, mogą być zafałszowane przez niewielką próbę, na której była przeprowadzona ta ankieta. No 50 parę osób to jednak nie jest wiele.
6: Tak, ale właściwie nie o tym chciałam rozmawiać, a powiem, nie ukrywam, że miałam pewien problem z dodzwonieniem się do państwa na antenę, więc może teraz po prostu można byłoby w sumie zacząć o tym rozmawiać, bo jak ja się dowiedziałam, zresztą Michał, ja tobie to powiedziałam.
1: Zgadza się, i że też miałem do tego przejść, bo domyślam się, że dzwonisz w kwestii forum przy DZD, nie tak?
6: Tak.
1: Przy internetowej wersji.
6: Oczywiście, i muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowana tym faktem. Zresztą nawiasem mówiąc, poinformowałam cię o tym fakcie, bo uważam, że to powinno być nagłośnione. Przede wszystkim dostaliśmy taką dość suchą informację od administratora forum. Nawet to, właściwie tak. Nie przedstawił nam się i tak naprawdę w kuluarach dowiedzieliśmy się, poznaliśmy jego imię i nazwisko, ale no oczywiście nie musi się przecież przedstawiać jako admin, ale mógłby właściwie. I dostaliśmy od niego lakoniczną informację, że forum zostanie zamknięte.
1: Tak, ja może pozwolisz, przytoczę ten komunikat w całości, bo mam go od ciebie i mam tu go przed sobą. I ten komunikat jest bardzo króciutki. Szanowni Państwo, z uwagi na znikome zainteresowanie czytelników podjęto decyzję o zamknięciu forum serwisu wypożycz.dzdn.pl. Forum zostanie wyłączone i zniknie z serwisu z końcem kwietnia bieżącego roku. No i to jest tyle.
6: Tak, i to jest tyle. I muszę powiedzieć, że na forum, to znaczy ja mogę dokładnie podać w komentarzu mail, ponieważ na forum bibliotecznym toczy się dyskusja na temat postępowania, żeby po prostu jednak zatrzymać tę procedurę. Jest nawet coś w rodzaju petycji, to znaczy wiele osób pisze maile z wyrażeniem dezaprobaty, no bo jednak jak to możliwe, żeby po prostu forum, które działało od 2010 roku dość prężnie, zostało tak nagle zamknięte, tak właściwie można powiedzieć na zasadzie pstryknięcia palcem. Admin mówi, że zamyka forum i tak właściwie nie wiadomo, czy to jest jego decyzja, czy to jest decyzja kogoś, kto jest nad nim, kto stoi nad nim wyżej w hierarchii, prawda, pracowniczej. A ponadto, co jest oburzające, jest grono osób niewidomych, które nie radzi sobie tak dobrze z nowymi technologiami typu, nie wiem, Zoom, Discord, komentarze nawet na Facebooku, szczególnie, że teraz był problem ostatnio z pisaniem komentarzy, pisaniem postów, więc dla takich osób takie forum byłoby praktycznie oknem na świat. No i jeżeli ktoś zamyka, no to takie osoby są wykluczone cyfrowo. Prawda? Bo takich osób pozbawia się kontaktu z ludźmi, kontaktu ze światem, kontaktu praktycznie okna na świat. Jest to szczególnie bulwersujące, przepraszam, ja tak sobie notatki pewne zrobiłam, w wykonaniu biblioteki, która zabezpieczenie społeczne ma w nazwie. A tu jednak, jeżeli chodzi o zabezpieczenie społeczne, to tak trochę średnio wygląda.
1: Z drugiej strony, Magdo, czy rolą biblioteki jest utrzymywanie forum? Wydaje mi się, że rolą biblioteki jest jednak wypożyczanie książek. I to forum jest jednak jakąś działalnością poboczną, które oczywiście mogą realizować, ale nie muszą.
6: Tak, ale ja to też właściwie w swojej wiadomości przytoczyłam pewien cytat. Chciałabym się też dowiedzieć właśnie, w jaki sposób przyczynia się to do realizacji statusowych zadań biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem punktu w regulaminie 3 podpunktu drugiego działalności bibliotecznej informacyjnej oraz zapewnienie czytelnictwa osobom niewidomym i słabowidzącym w aspekcie naukowym, specjalistycznym i ogólnodostępnym. Istnienie forum wpisuje się w działania informacyjne i biblioteczne, jednak w jaki sposób w te zadania statusowe wpisuje się jego zamknięcie?
1: Wiesz co, ja nie właśnie tak się bardzo zastanawiam, czy istnienie takiego forum, ja szczerze mówiąc, ja nie należę do DZN-u i kompletnie nie korzystałem nigdy z tego serwisu internetowego. I moje pytanie jest takie, jakie właśnie, jako do ciebie, jako do użytkowniczki tego forum, czego dotyczyły dyskusje, które się tam pojawiały?
6: Różnych rzeczy. Między innymi komentowanie księgozbiorów, wymiana informacji dotyczących. Było też na przykład forum o forum, czyli można było na przykład przedyskutować sprawy związane na przykład z budową, ze strukturą forum, no nie wiem, z interfejsem, tak jakby z jednej strony techniczne, z drugiej strony były też wątki dotyczące samego czytelnictwa. Wiele osób pisało recenzje książek, wydawało opinie. Były też wątki dotyczące na przykład, nie wiem, analizy lektorów, ale też było też takie poboczne i tutaj muszę powiedzieć, że to forum było dosyć... Ten wątek był taki troszeczkę mało... znaczy może nie mało, bywały na przykład grupy facebookowe, na pewno mają więcej wpisów. Ono było dość mało technologiczne, ale dużo starszych osób na przykład uzyskało odpowiedzi na przykład dotyczące problemów z NVDA na przykład. No powiem ci, że to był taki... Z jednej strony to było forum czytelnicze, ale z drugiej strony i aspekt technologiczny, kulturalny też się tam pojawił.
1: Na pewno taki aspekt integracyjny, tak?
6: Tak, zdecydowanie tak.
1: To z pewnością.
6: Tak.
1: No pytanie, które rzuca.